0: Dan Rożnowski.
1: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym i mamy dość bogate wyobrażenie o tym, jak się będę zachowywał w pracy. W momencie, kiedy nie mam pracy, to według mnie ludzie trafiają w taką pustkę. Wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Z racji tego, co jest bieżącymi potrzebami. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
0: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację sił, dlatego należy podchodzić poważnie do jego planowania. Sąd federalny w Auckland nakazał tymczasowe wstrzymanie przejęcia Warner Bros. Przez Paramount, poinformowała agencja Reutera. Pozew może doprowadzić do zablokowania planów dotyczących przekształcenia firmy w dużego konkurenta dla Netflix i Disneya. Proponowane przejęcie Warner Bros. Discovery może bezpośrednio zagrozić niezależności stacji TVN24, ostrzegała jeszcze w poniedziałek organizacja Reporterzy Bez Granic. Grupa zaapelowała do Komisji Europejskiej, by zgodę na ewentualne przejęcie uwarunkowała gwarancjami dla telewizji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na termometrach od 11 do 15 stopni, a na terenach podgórskich chłodniej 7 stopni. We wtorek przelotny deszcz, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura w dzień od 17 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na północy i na Podhalu, tam 16.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Błażej Krośniewski. Dzień dobry i zapraszam na poniedziałkowe wydanie magazynu Saldo, w którym dziś m.in. o zmianach w programie Czyste Powietrze i reformie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, czyli tak zwanego ETS-u. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. W naszym studiu Bartłomiej Orzeł, ekspert rynku energii z think tanku Project Tempo, a także były pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I może od czystego powietrza zacznijmy, bo dziś w życie weszły zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Między innymi wymagany okres posiadania nieruchomości został skrócony z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły mieszkanie bądź dom lub go przejęły, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje. Ponadto podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych. Wydłużono również czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki. Wcześniej było to 120, teraz jest to 180 dni. Jak pan ocenia te nowości? Czy one faktycznie, zgodnie z intencją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, upraszczają ten program i sprawią, że będzie nim większe zainteresowanie? Czy to jest wyłącznie kosmetyka, bo i takie opinie się pojawiają?
4: Z pewnością upraszczają ten program, no bo tutaj bez cienia wątpliwości, no każda deregulacja, czy jakakolwiek zmiana tak upraszczająca, no usprawnia ten program. Natomiast pytanie, czy są tego typu zmiany, które spowodują jakieś masowe rzucenie się potencjalnych beneficjentów na ten program? W mojej ocenie nie, ponieważ program Czyste Powietrze od listopada 2024 roku, kiedy tak w zasadzie wyjęto tą wtyczkę z dnia na dzień, no przychodzi potężny kryzys zaufania. Niestety ten kryzys zaufania wynika też z tego, co działo się po lipcu 2022 roku i od stycznia 2023. To jest taki efekt kuli śnieżnej, który się nawarstwił. Natomiast no, ten program dzisiaj potrzebuje naprawdę dużo głębszych zmian. Problem jest taki, że ten pacjent przeszedł już tyle operacji na otwartym sercu, że ma wątpliwości, czy przeprowadzenie kolejnej nie spowoduje tego, że pacjent po prostu na stole operacyjnym umrze. No, bardzo konkretny przykład, roczna karencja w posiadaniu nieruchomości, żeby móc skorzystać z programu. No, musimy pamiętać, że mamy w Polsce takie narzędzie, które nazywa się też ulgą termomodernizacyjną i musimy patrzeć na ten system dotacyjny, ten system wsparcia, dekarbonizacji, modernizacji budynków w całości. No, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdybym ja kupił dom, umówmy się, że osoba, która jest w tym pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku,

0: roku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, nie wiem, jakiś urzędnik i wykonuje prace modernizacyjne, kupuje na przykład okna. Odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto dzisiaj większy poziom wsparcia niż ma ten beneficjent, w cudzysłowie normals, i nie znajduje powodu, dla którego na przykład w tym pierwszym progu dochodowym, gdzie jest tylko 40% dotacji netto, dlaczego w ogóle jest ta roczna karencja? No bo po prostu uznajmy, że jeżeli ktoś kupuje dom, chce go sobie zmodernizować, to powinien to móc zrobić od pierwszego dnia.
1: Powiedział pan o tym, że zaufanie do tego programu legło właściwie w gruzach. I tak sobie myślę, że może zanim zaczniemy myśleć o jego poważnej reformie, należałoby no właśnie odbudować zaufanie do tego programu.
0: No tak, tylko że mamy dzisiaj do czynienia niestety niejednokrotnie ciągle z protestami wykonawców. Zapadają wyroki w sądach, które dotyczą decyzji wojewódzkich funduszy, które zmniejszały te dotacje wstecz, czyli mówią, że na przykład ty nie możesz wydać tyle na to okno, ile wpisałeś w pierwotnym wniosku, ile chcesz teraz od nas, my ci zapłacimy tam na przykład 10 tysięcy mniej. I już zapadają pierwsze wyroki sądowe, które podważają tego typu decyzje. I wydaje się, że tych decyzji będzie coraz więcej, no bo tutaj Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz mówiły o bardzo wielu wnioskach, które po prostu, gdzie te koszty były w ich ocenie zawyżone, czy były zgodne z regulaminem. Myślę, że mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy wniosków. No i myślę, że to się skończy procesami sądowymi, które po prostu wojewódzkie fundusze będą masowo przegrywać. No ja już wiem o co najmniej dwóch sprawach, co prawda w pierwszej instancji. Wyroki są jeszcze nieprawomocne, ale w UFOS-ie te sprawy przegrywają. Więc no, dzisiaj jest ciężko mówić o odbudowie zaufania, podczas gdy tak naprawdę to jest tak, że wokół tego programu latają helikoptery, czołgi strzelają i jest regularna wojna na wielu frontach, począwszy od sądowego poprzez medialne.
1: Co w takim razie powinno się zmienić, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, aby to zaufanie odbudować i żeby ten program znów zaczął służyć temu, do czego został powołany, to znaczy głównie do walki ze smogiem?
0: Ja powiem szczerze, że być może już trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten program, zaufanie tego programu już nie da się odbudować. Ja bym zaczął od poważnego naprawdę badania marketingowego, badania marki, bo tyle negatywnych zmianek, tyle informacji, które się pojawiło dotyczących tego programu, być może sprawia, że tego już się nie da odbudować. Może trzeba pójść w zmianę nazwy, ale też zmianę formuły tego programu. No na pewno poszedłbym w kierunku znacznego uproszczenia procedur, no bo to jest oczywiste, chociaż to jest taki pewien truizm. Natomiast ten program musi po pierwsze stawiać na efektywność urządzeń, też na jakość tych instalacji, bo to, z czym bardzo często mieliśmy do czynienia w mediach, przekazach medialnych, czyli rachunki grozy. No, Polski Alarm Smogowy zrobił badanie i wyszło, że zaledwie 17% użytkowników pomp ciepła niezadowolonych generalnie z tego źródła ogrzewania. Więc widać generalnie, że program potrzebuje wsparcia z jednej strony medialnego, z drugiej strony po prostu trzeba być może położyć go już, mówiąc brzydko, do grobu i zająć się po prostu budową nowego poważnego programu. No już wydaje mi się, że też cel tego programu też się zmienił. To już nie jest program tylko walki ze smogiem, ale też program modernizacji budynków, obniżania kosztów, obniżania rachunków. No jeżeli to nie będzie szło w parze, czyli jakby realnie nie będzie namacalnie widać spadku tych rachunków, spadku kosztów energii, no to tego zaufania po prostu odbudować się nie da.
1: Na razie jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej się nie poddaje, wprowadza kolejne zmiany do tego programu. Część z nich dziś weszła w życie, ale też mają być kolejne, bowiem NFOŚ między innymi zapowiada wprowadzenie bonu na audyt energetyczny. To jest zresztą postulat i samorządów, ale też chociażby Polskiego Alarmu Smogowego. Czy pana zdaniem wprowadzenie takiego bonu miałoby sens i faktycznie sprawiłoby, że zainteresowanie tym programem by wzrosło?
0: Oczywiście, że tak. No, bon jest dzisiaj wskazywany, audyt jest wskazywany jako jeden z największych barier. No, trzeba zapłacić za ten audyt, włożyć swoje pieniądze. Może się ich nie odzyska, jeżeli się nie
1: zgadza. Dodajmy, że to nie są duże kwoty, bo to jest 1200-1500 zł, więc z drugiej strony, jeżeli ktoś chce na inwestycje przeznaczyć kilkanaście bądź też kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jest to koszt, który można, mówiąc kolokwialnie, dźwignąć.
0: Tak, natomiast pamiętajmy, że mówimy tutaj przede wszystkim o tej grupie najuboższych, o tą grupę trzeba się troszczyć. To są osoby,

które mają na przykład emeryturę w kwocie 2-3 tysięcy, i 1500 zł to jest jednak dla nich duży wydatek, więc z pewnością po stronie, jeżeli nastąpi też wzmocnienie działań po stronie samorządu, też samorządy mocniej się zaangażują w, zarówno w pracę z tymi ubogimi beneficjentami, jak i właśnie w te audyty energetyczne.

0: No to tak samo będzie z pompami ciepła. Pewna stabilność po stronie zarówno polityk unijnych, jak i polskich, krajowych, no jest tutaj wymagana, żeby ten program po prostu ruszył i wrócił do tych liczb, które osiągał.
1: No w tym kontekście też pewnie warto wspomnieć o kotłach na pelet, bo one były swego czasu bardzo popularne w programie Czyste Powietrze. Teraz słyszymy o tym, że ceny peletu poszybowały w górę, co też może sprawiać, że te osoby, które zainwestowały w to źródło ogrzewania, mogą czuć się trochę oszukane.
0: To znaczy one dzisiaj są nadal bardzo popularne, bo jeżeli dobrze pamiętam, 75-78% dzisiaj wniosków ubranych w programu Czyste Powietrze są kotły na pelet. Ta zmiana, taka mijanka z pompami ciepła nastąpiła na przełomie roku 2023 i 2024. Rok 2022 i 2023 to był faktycznie rekordowy, bardzo dobry rok dla pomp ciepła. No potem te nagłówki oczywiście o rachunkach grozy związanych z pompami ciepła. Oczywiście ja nie neguję tego, że to się zdarza, natomiast bardzo łatwo się mówi o tego typu przypadkach. One są bardzo łatwo nagłaśnialne. No i są też atrakcyjne dla mediów, umówmy się. I po prostu te nagłówki spowodowały też pewne załamanie zaufania do tej technologii. Tutaj po stronie państwa musi być jednak ta polityka informacyjna. Zresztą w ramach tych zmian widziałem, że jest zaproponowana rezygnacja w ogóle z ogrzewania elektrycznego, innego niż pompa ciepła, co jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. No umówmy się, że dzisiaj ogrzewanie elektryczne to jest sprawność 100%, czyli 1:1, natomiast no, pompa ciepła nawet w formie klimatyzatora, którego jest jedna sztuka, co prawda, na liście zielonych materiałów i urządzeń, jest w stanie przepompowywać to ciepło i osiąga tę efektywność taką faktycznie na poziomie 200-300-400%.
1: Program Czyste Powietrze jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. To jest taki instrument unijny, który wspiera transformację energetyczną i który stanowi element europejskiego systemu handlu emisjami. No i w ten oto płynny sposób chciałbym przejść do drugiego wątku naszej rozmowy, czyli przedstawionej właśnie przez Komisję Europejską propozycji reformy ETS. To ma być największa reforma ETS-u od lat i to jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale także z punktu widzenia naszych portfeli, no bo przecież ETS bezpośrednio przekłada się na to, ile płacimy za prąd. Jak pan ocenia te przedstawione w piątek propozycje? Bo zdaje się, że one są korzystne dla Polski i też zdaje się, że Komisja Europejska zrobiła kilka kroków wstecz.
0: Tak, zdecydowanie. One są nawet głębsze niż niektórzy komentatorzy w tym na czele ze mną się spodziewali. Faktycznie Komisja Europejska zrobiła parę kroków wstecz. Pytanie, czy to ugięcie nastąpiło pod naciskiem tej grupy, którą udało się Polsce zmontować i tutaj trzeba pochwalić rząd, że udało się taką grupę przede wszystkim państw z naszego regionu zmontować. Ale wydaje się, że jednak bez nacisku Niemiec i niemieckiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu energochłonnego, wspieranego też w mniejszym stopniu przez Francję, te zmiany by się nie udały. Mówi się, że jednak Niemcy są wiodącą gospodarką w Europie. I faktycznie te zmiany wydaje się, że mogą wpłynąć w taki sposób, trochę złagodzić generalnie to, co się dzieje z EU ETS. Natomiast pamiętajmy, że one nie zmieniają kierunku, w którym idziemy. Idziemy w kierunku zeroemisyjności.
1: Będziemy szli trochę wolniej.
0: Na pewno w kolejnej dekadzie będziemy szli trochę wolniej, no bo został zredukowany między innymi ten wskaźnik, zgodnie z którym te emisje, czy uprawnienia do emisji są przez Komisję Europejską wtłaczane na rynek. Te ograniczenia będą po prostu wolniejsze. Udało się też uzyskać pewną pulę darmowych uprawnień. Przede wszystkim, co jest istotne z punktu widzenia polskiego ciepłownictwa. No, ciepłownictwo to niestety w Polsce jest trochę sport dla koneserów. Mamy zapóźnione bardzo mocno to ciepłownictwo, zwłaszcza to ciepłownictwo powiatowe i te zmiany faktycznie trochę załagodzą tę sytuację, z którą moglibyśmy mieć do czynienia w najbliższej 5-latce czy 15-latce.
1: Jak pan wspomniał, Bruksela nie chce się wycofywać ze swoich strategicznych planów dotyczących dekarbonizacji. No i temu też ma służyć założenie, że przynajmniej 50% środków z ETS będzie przeznaczanych przez państwa członkowskie, bo te pieniądze trafiają także do państw członkowskich na inwestycje w zielone technologie. I niby to jest oczywistość, ale jak pokazuje dotychczasowa praktyka, to wcale oczywistością nie jest, bo obecnie tylko właściwie kilka procent środków z ETS trafia właśnie na dekarbonizację. Czy pana zdaniem teraz to się zmieni i faktycznie Komisja Europejska wymusi na państwach członkowskich, aby te pieniądze z ETS-u.

0: szły na dekarbonizację?
1: Czy to będzie musiało się zmienić? No też polski przykład jest tutaj namacalny, no bo pieniądze z EU ETS finansowały między innymi program Czyste Powietrze, kiedy nie był jeszcze finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, ale z drugiej strony największym beneficjentem, jeżeli chodzi o EU ETS w polskim budżecie, była kolej. No to jest pytanie, oczywiście, no możemy powiedzieć, że jest to ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie. Pytanie, czy to jest ten kierunek, którego najbardziej potrzebowała polska gospodarka. No pamiętajmy, że na przestrzeni od roku 2012 do ubiegłego roku do polskiego budżetu wpłynęło 140 miliardów złotych ze sprzedaży uprawnień i żeby porównać to do jakiejś skali, no to jest w zasadzie jeden blok jądrowy, który budujemy obecnie na Pomorzu. Gdybyśmy zaczęli budować go wcześniej, to moglibyśmy go sfinansować z EU ETS. Więc no, te koszty, które dzisiaj ponosimy, na przykład, które polskie elektrownie muszą dokupywać na giełdzie w Lipsku, no to jest pewien koszt alternatywny. Więc wracając, ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta dekarbonizacja przyspieszy. Jedno to jest kwestia faktycznie przeznaczenia tych 50%, ale drugie to jest kwestia darmowych uprawnień, które już nie będą wydawane bezwarunkowo, tylko będą musiały, 80% tych darmowych uprawnień będzie trafiało do firm, do przemysłu, do ciepłownictwa, wtedy, kiedy one przedstawią taki publicznie plan dekarbonizacji spółki zatwierdzony przez zarząd, 20% po realizacji, więc no, tutaj nie mam wątpliwości, że co prawda tak, nie wiem jak nazwać tą metodę, tak może kiją marchewką trochę, bo z jednej strony faktycznie następuje pewne złagodzenie, ale z drugiej strony są w związku z tym stawiane pewne wymagania, które polski przemysł będzie musiał spełnić.
0: Ale musisz coś dokładnie zrobić w zamian. Trzecią ważną zmianą, która została ogłoszona przez Komisję Europejską, dotyczy ta zmiana Funduszu Modernizacyjnego, o którym już wspomnieliśmy. Polsce bardzo zależało na tym, aby ten fundusz działał dalej. Obecne prawo reguluje jego funkcjonowanie do 2030. No i komisja tutaj się ugięła, poszła między innymi Polsce na rękę i ten fundusz zapewne będzie działał także po 2030. A dodajmy, już z Polski z tego funduszu płyną niemałe pieniądze, a zatem, jak rozumiem, to jest kolejne narzędzie do finansowania naszej transformacji energetycznej.
1: Tak, to jest... Też trzeba to powiedzieć, że jest to sukces, chociaż pamiętajmy, że jest to kwota 20 miliardów euro, no bo gdybyśmy patrzyli to, jeżeli chodzi o obecną cenę uprawnień, w obecnej cenie uprawnień, to te 280 milionów uprawnień to daje około 20 miliardów euro.
0: W całej tej przyszłej puli do podziału, tak, między kilkanaście krajów.
1: Do podziału między 12 państw. No, jeżeli Polska by utrzymała ten poziom, który partycypacji, który dzisiaj ma, to jest 43%, to jest 9 miliardów euro. No i co daje w perspektywie dziesięcioletniej 900 milionów złotych rocznie, czyli około trochę mniej niż 4 miliardy złotych. No pamiętajmy, że corocznie, tak jak mówiłem, z Polski wypływa kapitał na kwotę 15-20 miliardów złotych, za które musimy kupić uprawnienia na tej giełdzie, więc oczywiście jest to dalece niewystarczające. Na pewno będzie tutaj musiał być zaangażowany dużo mocniej budżet państwa, czy Narodowy Fundusz, czy BGK, czy muszą się pojawić różne inne narzędzia związane z dekarbonizacją. Ja jakiś czas temu postulowałem na przykład takie specjalne zielone obligacje Skarbu Państwa, które są przeznaczone stricte na dekarbonizację, tak żeby z jednej strony zamożni mogli zarobić na tej dekarbonizacji, a nie odbywało się to też kosztem osób niezamożnych. No, drugie narzędzie, które też się pojawiło, to jest ten specjalny booster inwestycyjny. On jest trochę większy, bo tam jest 400 milionów uprawnień, to jest 28, około 30 miliardów euro, też na przestrzeni 10 lat. Tylko że tam te 25% jest tylko zarezerwowane dla tych państw, które są beneficjentami funduszu modernizacyjnego. Dalej będzie działała zasada, kto pierwszy, ten lepszy. I to jest coś, co ma być narzędziem do wspierania finansowego wdrożeń nowoczesnych technologii, czy to pomp ciepła w ciepłownictwie, czy wodoru, chociaż umówmy się, że z tym wodorem to możemy, moglibyśmy polemizować, ale to jest jeszcze takie drugie narzędzie, które się pojawiło i w mojej ocenie będzie też bardzo istotne obok funduszu modernizacyjnego.
0: A czy pana zdaniem kwestie związane z unijną polityką klimatyczną są tak fundamentalne i istotne społecznie, że wymagają referendum? Piję tutaj oczywiście do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego, który zamierza ponownie zgłosić do Senatu wniosek w tej sprawie.
1: No, pan prezydent wywiązuje się ze swojej obietnicy, którą złożył, jeżeli dobrze pamiętam, Solidarności, ale

0: złożył ją publicznie. No, wywiązuje się ze swojej obietnicy wyborczej. Mogę też nawiązać do tych badań, które prowadziliśmy w Project Tempo, że jednak Polacy mają złe zdanie o polskim, o Zielonym Ładzie jako całości, natomiast popierają poszczególne polityki. No i tu jest trochę pytanie generalnie, do czego to referendum w zasadzie ma prowadzić, no bo pewne polityki są realizowane. Dzisiaj już Bruksela przestała mówić o Zielonym Ładzie pod taką nazwą realizuje pewne polityki. No, chyba nie da się tego Zielonego Ładu czy ETS-u wypowiedzieć, z tego co wiem i znam opinie prawne również osób, które chciałyby ten ETS wypowiedzieć. No nie da się go wypowiedzieć bez polexitu.
1: No bo to też dodajmy, że ETS działa w Unii Europejskiej od 2003 roku, czyli wchodząc do Unii Europejskiej i już de facto wchodziliśmy do Unii Europejskiej, której ten ETS był.
0: Znaczy, zasadnym się staje pytanie, czy w takim razie państwo polskie odda te 140 miliardów budżetu obywatelom, którego korzystało przez lata. Nie chcę tutaj oceniać samej propozycji, no rozumiem, że pan prezydent po prostu wywiązuje się ze swojej obietnicy.
1: Tutaj też pewnie istotnym zagadnieniem jest to, co generalnie rozumiemy pod hasłem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo ona jest bardzo szeroka i dotyczy nie tylko ETS-u, ale właściwie ta polityka klimatyczna jest w każdej sferze działania Unii Europejskiej i właściwie jeżeli byśmy chcieli ująć to jakoś bardzo całościowo, no to właściwie, no faktycznie musielibyśmy chyba wyjść z Unii Europejskiej.
0: Wydaje mi się, że polityka klimatyczna to jest w ogóle już złe określenie, bo nie taki, znaczy oczywiście punktem wyjścia i punktem budowy Zielonego Ładu były kwestie klimatyczne, natomiast no umówmy się, że jest to program gospodarczy, program też próby odejścia od importu węglowodorów. My rocznie wydajemy 300 miliardów euro na import węglowodorów spoza Unii Europejskiej. No musimy coś z tym zrobić jako Unia Europejska.
1: I tu musimy stawiać kropkę, bo nasz czas właśnie dobiegł końca. Bartłomiej Orzeł, ekspert rynku energii z think tanku Project Tempo, a także był pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja także państwu dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
3: Jak należy rozumieć ten apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego? Czy on oznacza próbę załagodzenia rzeczywiście tego konfliktu wewnątrz ugrupowania, czy raczej jest to sygnał, że prezes PiS może obawia się utraty kontroli nad ugrupowaniem, a może tego, że nie będzie czego kontrolować, kiedy dojdzie do rozłamu?
4: No, egzegeza, jak pan widzi, jest taka, że możliwości jest wiele. Z całą pewnością prezes widzi kryzys własnego przywództwa, bo tu co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to nie jest prezes Jarosław Kaczyński sprzed 5 czy 10 lat. W tej chwili kolejny rozłam, jeżeli by do niego doszło, w Prawie i Sprawiedliwości całą pewnością partię osłabi też pozycję prezesa. Ja sądzę, że rozmowy tak zwane, o której tutaj była mowa w tej relacji, rozmowy ostatniej szansy będą się jeszcze dosyć długo toczyć. Proszę pamiętać, że już raz mieliśmy taką sytuację stawiania sprawy na ostrzu noża dotyczącej stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego. I prezes się cofnął, więc być może i dojdzie do takiej sytuacji i teraz, tak czy inaczej, to co się dzieje na zewnątrz, czyli no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli spór wewnętrzny, pranie brudów, na pewno partii nie służy i pokazuje, jak słaba już jest pozycja prezesa. A spór wiąże jest jakby, dotyczy pewnej fundamentalnej rzeczy, w którym kierunku Prawo i Sprawiedliwość iść powinno po to, jak tutaj w tym reportażu była mowa, po to, żeby zdobyć władzę, czyli uzyskać większość w parlamencie i obalić rząd Donalda Tuska. I tu drogi, które są przed Prawem i Sprawiedliwością, czyli droga Czarnka, prezesa, no bo przecież prezes go namaścił na kandydata. No i droga, którą proponuje Morawiecki, to są drogi, które na dziś się wykluczają, ale to wcale nie znaczy, że nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. Ja sądzę, że obie strony, w interesie obydwu stron, znaczy Morawieckiego i Kaczyńskiego, jest jakaś próba

0: do gadania się, Kaczyński no, osłabiłby partię, natomiast Morawiecki nawet jakby został wyrzucony, no to proszę pamiętać, że wybory są no, pi razy drzwi za rok. No do tej pory, jeżeli miałby w nich startować jako drobna formacja, no to musi zorganizować struktury, pieniądze i tak dalej. Przecież w polskiej polityce nieraz się pokazywało, że to wcale nie jest takie proste.
1: No bunty w Prawie i Sprawiedliwości to też historia przecież polityczna pokazuje, że
0: kończyły się... No wszystkie się kończyły ekspiacją.
1: Tak,
0: no,
1: to nie, znaczy nie najlepiej.
0: Powrotem w worku pokutnym i na kolana.
1: Czy tak będzie w przypadku Mateusza Morawieckiego? Nie wiemy, bo tak jak pan profesor też mówił o tym, sporo scenariuszy leży na stole, które mogą się wydarzyć, ale to ja zapytam trochę inaczej. Czy Mateusz Morawiecki według pana jest dziś politykiem na tyle dojrzałym, by być gotowym na polityczną samodzielność?
0: Z całą pewnością jest politykiem niezwykle ambitnym, no bo był premierem przez ładnych parę lat i jak sądzę ten powód do buntu to była jego marginalizacja, to znaczy to, że namaszczono kandydata na kandydata i okazało się, że to nie jest Morawiecki. Przed nim stanęła perspektywa, że już premierem najprawdopodobniej nie będzie. No może być ministrem, ale to nie jest dla niego sytuacja komfortowa. Morawiecki ma oczywiście za sobą pewne wady. No, po pierwsze, ludzie nie mają wbrew pozorom krótkiej pamięci. Dosyć dobrze wspominają, jak jego rządy wyglądały. Jest osobą stosunkowo mało wiarygodną, no delikatnie mówiąc, jako premier. No i ma również problem wewnętrzny Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tam chyba zawsze był ciałem obcym wśród starej gwardii. Był banksterem, no osobą z zewnątrz. To wszystko się składa na to, że Morawiecki, jak sądzę, podjął decyzję, która jest jazdą po bandzie, to znaczy decyzję, która albo będzie go windować Prawie i Sprawiedliwości, albo zakończy jego karierę partyjną i stanie przed dylematem budowy nowej formacji. No i tu jest jeszcze jedno pytanie, które tutaj w tym reportażu nie padło, to znaczy ile faktycznie tych, którzy poparli go, którzy angażowali się w stowarzyszenie, którzy podpisali ten list do prezesa, ile faktycznie z tych osób, tych parlamentarzystów zdecyduje się za nim pójść, tego jak na dobrą sprawę dalej nie wiemy.
1: No ale to tutaj pojawia się ten motyw kryzysu przywództwa, o którym wspominał pan na samym początku naszej rozmowy. Ja się zastanawiam, kiedy tak naprawdę ten kryzys przywództwa na poważnie się rozpoczął w PiS-ie, no bo kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, bardzo często przecież dochodziło do dość poważnych sporów, ale przede wszystkim na linii Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry, też Morawiecki ścierał się często z ministrem sprawiedliwości, byłym ministrem sprawiedliwości. No i wtedy też dochodziło do takich publicznych prób deeskalacji tego konfliktu. Też prezes namawiał do tego, żeby nie wychodzić z pewnymi rzeczami do mediów i tak dalej. Teraz sam zamieszcza wpis w mediach społecznościowych, nawołując swoje ugrupowanie, członków swojego ugrupowania do tego, żeby gdzieś te emocje tonować. Kiedy według pana ten kryzys się rozpoczął?
0: Czy moim zdaniem początkiem tej spirali, bo rzecz jasna to narastało od wielu miesięcy czy nawet lat, no to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość na dobrą sprawę nie rozliczyło się z tego, że wygrało i przegrało wybory w październiku 2023 roku, no i oddało władzę. No przede wszystkim dlatego do tych rozliczeń nie doszło, że musiałyby one objąć również prezesa. Więc zakończyło się na gadaniu i na tym, że będzie później lepiej. I to, jak sądzę, uruchomiło spiralę, bo pokazało, że już można różne rzeczy w Prawie i Sprawiedliwości robić i to bez konsekwencji. I drugi przełom, no to jest to wybory prezydenckie i zwycięstwo Karola Nawrockiego, kandydata namaszczonego przecież przez prezesa. I kiedy wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie się w ofensywie, no bo przecież wygrał kandydat, którego popierali, to okazało się nagle, że tak na dobrą sprawę nie ma tego paliwa, które owa wygrana miałaby dostarczyć. I to też pokazało, jak się zmieniło i wewnętrznie Prawo i Sprawiedliwość, jak się zmienił elektorat, który Prawo i Sprawiedliwość do siebie przyciągało. No i jeszcze jeden czynnik, o którym tutaj też w reportażu nie było mowy. No, Prawo i Sprawiedliwość już nie jest hegemonem na prawicy, ma silną konkurencję. To również wymusza pewne ruchy. Z perspektywy pewnej ciągłości pamięci instytucjonalnej, ale też programowej Prawa i Sprawiedliwości, nazwijmy to delikatnie, dosyć dziwne. No, sprawa Ukrainy jest tutaj klinicznym przykładem, jakie Volt Fast trzeba wykonywać, żeby rywalizować.

0: rywalizować z konfederacjami o ten elektorat, tą grupę wyborców, która od Prawa i Sprawiedliwości odpłynęła.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie razem czy osobno? To pytanie cały czas pozostaje aktualne, ale też czy będą razem czy osobno? Takie pytanie moglibyśmy postawić a propos Nowej Lewicy i partii Razem. Ten temat ponownie jest aktualny za sprawą marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który był pytany podczas niedzielnego briefingu w Olsztynie o możliwość przedwyborczej współpracy z partią Razem. I tutaj cytat: uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana. Dodał, że jego marzeniem jest, by dotyczyło to również partii Razem, i zaznaczył, że jest to jego wyłącznie osobista opinia. Ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego. Czy według pana możliwy jest powrót partii Razem do wspólnego projektu z Nową Lewicą, skoro między ugrupowaniami pojawiają się bardzo ostre raczej różnice w ocenie bieżącej polityki chociażby?
0: To prawda, partia Razem i jej parlamentarzyści są w opozycji do rządu, choć innej niż opozycja z prawej strony. No, nie ma wątpliwości, że w 2023 roku przecież Lewica premię za jedność dostała, to znaczy weszła i do parlamentu i jest partią, na ta część związana z Włodzimierzem Czarzastym jest partią współrządzącą. Nie ma wątpliwości również, że jeżeli by do takiego zjednoczenia doszło, to byłaby możliwość jednak, nie ma oczywiście prostego sumowania elektoratu, bo to nie worki kartofli, które się przerzuca w tę czy tamtą stronę, ale byłaby możliwość, żeby Lewica uzyskała dwucyfrowy wynik wyborczy. To jest na pewno rzecz nie do pogardzenia i z perspektywy marszałka, i z perspektywy koalicji rządzącej, która w tej chwili przy wszystkich sondażach nie ma szans, żeby władzę dalej sprawować w 2027 roku, choć to epoka, ponad rok jeszcze do wyborów. Pytanie, czy partia Razem byłaby na to zdecydowana, bo wydaje się, że w partii Razem zwyciężyła, przynajmniej na razie, linia bardziej pryncypialna, czy linia ideologiczna, która twierdzi, że udział lewicy w rządzie po pierwsze niewiele dał, po drugie ona wyzbyła się tych postulatów programowych, które są charakterystyczne dla ugrupowań lewicowych. To jest diagnoza, którą proponuje Czarzasty i którą proponuje Adrian Zarbem, czy grupa liderów partii Razem. To jest jednak diagnoza odmienna, ale w polityce, jak państwo wiecie, nigdy nie mówi się nigdy. Nie takie rzeczy polska polityka widziała. Jak sądzę, rozmowy zakulisowe będą się toczyć. Mamy jeszcze ponad rok. Myślę, że to jest dosyć sporo czasu, żeby do takich rozmów doszło, i one będą również zależne od sytuacji wokół koalicji rządzącej i w ogóle sytuacji na scenie politycznej. Tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale zakładam, że do takich rozmów dojdzie. Na dziś one zakończyłyby się niepowodzeniem, ale jak mówię, jeżeli partia Razem będzie uzyskiwać choćby słabe wyniki sondażowe, to wtedy jest pokusa przynajmniej części działaczy, żeby znaleźć się na listach tego ugrupowania, które daje większą szansę na wejście do parlamentu. Jeżeli będzie miała, jak sądzę, wyniki powyżej progu, czy około progu 5%, to wtedy będzie znacznie mniej skłonna do tego, żeby z lewicą marszałka Czarzastego się dogadać.
1: Będziemy się trzymać jeszcze słów marszałka Sejmu, ale wracamy do tematu, czy rozpoczniemy w zasadzie temat prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzji o zawetowaniu rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent argumentował to w ten sposób, że nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w artykule 18 Konstytucji RP. Definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, tak między innymi wskazywał prezydent Karol Nawrocki, a lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że nie widzi sensu, aby w tej kadencji składać kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich. Zasygnalizował, że jego partia powinna podjąć kroki w tej sprawie po najbliższych wyborach parlamentarnych. No i teraz jak to oceniać, panie profesorze? Czy to jest w pewien sposób porażka lewicy, że nie udało się zdobyć tego prezydenckiego podpisu pod tym projektem? Może porażka całej koalicji rządzącej, a może porażka prezydenta Karola Nawrockiego, bo marszałek Sejmu mówi w ten sposób, iż pan prezydent skrzywdził tą decyzją olbrzymią rzeszę ludzi.
0: Z całą pewnością jest to porażka i lewicy, ale też koalicji rządzącej. Przypominam, że obiecywano nie takie rzeczy zresztą przed wyborami 2020 trzecim roku tę ustawę, ten

0: projekt najpierw wałkowano przez długie miesiące czy nawet lata, okrajając go z co bardziej rzeczywiście lewicowych postulatów. To jest porażka, bo nie ma, spora część z tych osób, które funkcjonują w Polsce w związkach nieformalnych, liczyła na to, że rzeczywiście to będzie ustawa, która przynajmniej po części ułatwi im życie. Przypominam, że wbrew pozorom w znacznie większej mierze dotyczy ona związków heteroseksualnych, a nie homoseksualnych. Bo znacznie więcej osób żyje w takich związkach nieformalnych, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. I w tej sytuacji, jak sądzę, znaczy ta próba jest bezcelowa, no bo pytanie, jaka to musiałaby być ustawa, żeby prezydent byłby skłonny ją podpisać, znaczy co by dawała realnie tym osobom, które w takich związkach żyją. Jak sądzę, wiele by już nie udało się ugrać. Natomiast to, co proponuje pan marszałek Czarzasty, to jest czysta futurologia, bo pytanie jest oczywiście zasadnicze, czy po wyborach w 2027 roku w ogóle koalicja rządząca przetrwa jako koalicja rządząca. Więc jeżeli nie przetrwa, no to nie ma żadnych szans na jakąkolwiek zmianę w tym zakresie, jeżeli rządzić będzie prawica. Czy to jest zwycięstwo Karola Nawrockiego? Ja sądzę, że to jest efekt tego, że Karol Nawrocki konsekwentnie realizuje to, co wcześniej zapowiadał. Mówił w kampanii wyborczej w 2025 roku o pewnych ułatwieniach, nie precyzując, o co by tutaj specjalnie chodziło. Natomiast konsekwentnie twierdzi, że nie może doprowadzić do sytuacji, kiedy zostanie zakwestionowany szczególny status małżeństwa. W Konstytucji ona jest pod szczególną, małżeństwo jest pod szczególną ochroną, ale wielu prawników twierdzi, że to nie wyklucza funkcjonowania formalnie związków, które nie mają charakteru małżeństwa. I Nawrocki zrobił to, co konsekwentnie głosił i to, co do swojego elektoratu, do swoich potencjalnych wyborców, do tych, którzy go popierają, odnosił, że takiego prawa, które by zrównywało w jakikolwiek sposób małżeństwo ze związkami nieformalnymi, nie podpisze i jak sądzę do końca kadencji parlamentu, do 2027 roku nie ma szans. Co prawda media nagłaśniają wypowiedzi, żeby jeszcze raz ruszyć tę sprawę, ale zważywszy, że jak pamiętamy, wałkowało się to przez bardzo długie miesiące czy lata, no to szanse na to, że cokolwiek się w tym zakresie zmieni, będą niewielkie, no a koalicja rządząca będzie próbowała do tych osób, a jest ich w Polsce, nie wiem jakie są szacunki, myślę, że z kilkaset tysięcy co najmniej, a będzie się uśmiechać, pokazując, jak to prezydent i prawica nie chce ułatwić im życia w nadziei na to, że przynajmniej część z nich będzie skłonna głosować na koalicję rządzącą.
1: A to króciutko, sądzi pan, że ten argument zadziała?
0: Nie sądzę. To znaczy ja uważam, że koalicja rządząca jest w defensywie i w jej demobilizacja, jej wyborców cały czas postępuje i prawdę powiedziawszy na razie nie ma żadnej propozycji, która by owych wyborców na tyle poruszyła, żeby jakąś część przynajmniej z tego elektoratu, który głosował w październiku 2023 roku, a dzisiaj jest ewidentnie zniechęcony do tego, co koalicja rządząca i rząd Tuska robi, tutaj żeby to przekonać.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, panie profesorze. Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pani redaktor Monika Rachtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wydaje się, że jutro może nie najważniejszy, ale na pewno ważny dzień dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, bo też jutro rząd ma zająć się pierwszymi projektami reformy ochrony zdrowia. Czy rzeczywiście jesteśmy świadkami początku być może największych zmian w systemie od wielu, wielu lat?
3: Na pewno reformy przygotowywane przez rząd w jakiś sposób mogłyby wyregulować problemy, z którymi się dziś zmagamy, ale pewnie tylko część i pewnie tylko po części. No i pytanie w ogóle w jakim formule, w jakim formacie zostaną one opracowane. Trudno jest dziś cokolwiek powiedzieć. Wiemy, że od wielu, wielu lat dyskusja na temat tej reformy służby zdrowia no, w naszym kraju trwa. Niewiele udało się zrobić i ja nie spodziewam się niestety fajerwerków, tym bardziej, że no mamy sezon, jaki mamy, wakacje. Nie sądzę, żeby posłowie tutaj jakąś wielką rewolucję przeprowadzili.
1: A skąd ten pesymizm, pani redaktor? No bo jednak te wszystkie...

0: Reformy czy impulsem do ich przygotowania były jednak ujawnione w ostatnich tygodniach nieprawidłowości. Szereg tych nieprawidłowości w różnych miejscach, bo zaczęło się oczywiście od Szpitala Południowego w stolicy, ale nie tylko. No, ja myślę, że tutaj jednak chyba jest jakaś polityczna determinacja, żeby przynajmniej część tych zmian wprowadzić.
1: Panie redaktorze, ale teraz pytanie, czy śledztwa dziennikarskie i praca dziennikarzy była nam potrzebna do tego, żebyśmy wszyscy zauważyli, jakie problemy dziś dręczą służbę zdrowia, bo my wielokrotnie o tym mówimy, że wszyscy czekamy w kolejkach, że brak jest dostępu do lekarzy, że chcielibyśmy szybciej, lepiej i tak dalej, ale tak de facto problem leży gdzie indziej, w tym jak wygląda nasz cały system ochrony zdrowia i to nie chodzi tylko o kolejki, czy o to właśnie jak my długo czekamy do laryngologa, czy dermatologa, czy ile skierowań nam jest potrzebnych do lekarza, do danego specjalisty, tylko sam problem leży w tym jak wygląda struktura związana z płatnościami. My w Polsce przeznaczamy ogromne pieniądze na ochronę zdrowia, naszego zdrowia. I wydawać by się mogło, oczywiście każdy by chciał, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanówmy się, czy w jakiś sposób moglibyśmy bardziej efektywnie dysponować pieniędzmi, które są w tym budżecie. Ja powiem, że tak. I myślę, że wiele osób zajmujących się systemem też powiedziałoby, że tak. I naprawdę nie były potrzebne do tego wszystkie afery, które pojawiły się w ostatnim czasie, żebyśmy mogli powiedzieć, że te pieniądze są rozdysponowywane w niewłaściwy sposób.
0: Tutaj w pełni się zgodzę, bo rzeczywiście te rozmowy o kondycji systemu ochrony zdrowia w naszym kraju prowadziłem też w Polskim Radiu 24 jeszcze przed aferą Szpitala Południowego.
1: Wielokrotnie. My chyba nawet razem prowadziliśmy taką dyskusję.
0: Tak, mieliśmy już przyjemność ze sobą rozmawiać na ten temat i właśnie przed wybuchem tej afery. Ale to w takim razie, bo wydaje mi się jeszcze na marginesie, że teraz te afery być może są takim impulsem dla samych polityków, żeby jednak podjąć jakieś decyzje, że trzeba coś zrobić, bo politycy to zazwyczaj się, nie wiem czy bali to dobre słowo, no ale chyba coś w tym jest, że mieli pewne obawy, aby ruszać w ogóle system ochrony zdrowia i jakkolwiek to reformować. To teraz, wśród planowanych zmian są między innymi określenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, to jest te 240 zł brutto, ustalenie procentowego limitu, do jakiego mogą sięgać w budżecie szpitala te wynagrodzenia, stworzenie e-kolejki i przyspieszenie pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji. Czy któreś z tych rozwiązań może tutaj rzeczywiście iść w kierunku usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przy tych samych nakładach finansowych?
1: Ja bym powiedziała, że te e-rejestracje to jest coś, co powinno działać już od dawna i w jakiś sposób może usprawnić funkcjonowanie placówek i też usprawnić w ogóle tych pacjentów w kolejce, bo problem nie jest tylko w placówkach. Problem jest też w nas samych. Ja wielokrotnie rozmawiam z różnymi osobami, one na przykład mówią, a zarejestrowałem się tam do kardiologa w trzech miejscach, może ktoś nie zauważy, a pójdę do jednego, zasięgnę opinii drugiego. Oczywiście to wszystko jest jakby normalne, tak? Jesteśmy pacjentami, chcemy poznać drugą opinię, to wszystko jest w porządku. Tylko, że system nie powinien pozwalać na takie manewry, dlatego, że no jakby wszyscy jesteśmy równi w tej kolejce i nie może być tak, że jedna osoba dostaje się do trzech kardiologów w ciągu powiedzmy pół roku, a ktoś inny w innej miejscowości czeka 2 czy 3 lata, więc jakaś taka rejestracja czy system, który będzie to regulował w sposób sprawiedliwy i będzie dawał równy dostęp do specjalistów, będzie te miejsca rozdzielał, to czy dostaniemy się do lekarza nie będzie zależało od dobrego nastroju pani rejestratorki, a proszę mi wierzyć, że w wielu miejscach w Polsce jeszcze nadal tak jest, w mniejszych miejscowościach szczególnie, albo że na przykład lekarze proszą o to, żeby nie rejestrować powiedzmy na dany miesiąc, bo może pojadę na urlop i tutaj ta dostępność jest wtedy ograniczona. Tak będzie system, który po prostu będzie taki sam dla wszystkich, będzie miejsca będą widoczne w tym systemie i pacjenci będą mogli z nich w sposób równy korzystać. Myślę, że to może usprawnić działanie systemu. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie wynagrodzeń, to ja chciałabym powiedzieć, że to, ile lekarze zarabiają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest tylko jeden z filarów ich zarobków. Bo nie zapominajmy o tym, że wielu lekarzy zarabia także, prowadząc swoje prywatne praktyki, prowadząc, nie wiem, wykłady na uczelniach, zajęcia ze studentami, tak? Prowadząc działalność naukową i badawczą, prowadząc działalność konsultacyjną. My o tych wszystkich środkach dzisiaj nie rozmawiamy. I uważam, że jeżeli pieniądze zostaną im zabrane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to wielu z nich po prostu część swojej aktywności i swojego, powiedzmy, wolnego czasu, no niestety relatywnie przeniesie w miejsce, w którym będą dostawali więcej pieniędzy. I absolutnie tutaj nie chciałabym mówić o tym, że, nie wiem, lekarze ciągle

0: chcą więcej, że chcą zarabiać dużo pieniędzy.
1: No ale to
0: bo...
1: w niektórych przypadkach tak wygląda, że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja patrzę chociażby na te... Przepraszam, że jeszcze wchodzę w słowo, ale patrzę chociażby przykład szpitala w Braniewie, informacje portalu Interi, że jeden z lekarzy zatrudnionych w tym szpitalu w 2024 roku wykazał zarobki sięgające niemal 1 800 000 zł w ciągu roku. Z dokumentów wynika, że rozliczał on swoją pracę tak, jakby doba miała nawet 72 godziny, a jednocześnie był obecny w kilku miejscach pracy, więc jeszcze te walizki do tego dochodzą tak naraz. Tutaj dochodzi jeszcze jedna kwestia, to znaczy, że w tym samym czasie w placówce zatrudniano osoby powiązane rodzinnie z zarządem szpitala. No to jest jednak taka patologia w samym środowisku ochrony zdrowia, tak powiem.
0: I to jest cały problem, dlatego że my przez wiele lat, my jako społeczeństwo traktowaliśmy lekarzy jako ludzi od nas, nie wiem, w jakiś sposób lepszych, uprzywilejowanych. No panie redaktorze, kto nie chodził do rejestracji z czekoladą, żeby było szybciej, tak? Albo jeszcze
1: ja chyba nie
0: wiem.
1: Chodziłem, ale znam takie przypadki.
0: Tak, ale jeszcze 10-20 lat temu, przecież na wizytę do lekarza szło się z torebeczką, z prezentem w ramach podziękowań. A dlaczego? No jakby, żeby ten lekarz traktował nas lepiej, więc było jakieś takie przyzwolenie, żeby lekarz miał, już nie mówię o tym, że też jakby korupcja wśród lekarzy jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu, to była sprawa jakby normalna i to było przyzwolenie na to, że na przykład jeżeli pacjentka chciała mieć salę jednoosobową w szpitalu, gdzie na przykład rodziła dziecko, no to trzeba było zapłacić, tak? I jakoś tak się stało w tym systemie ochrony zdrowia, że przyzwyczailiśmy lekarzy do tego, że właśnie oni no, w różny sposób te środki pozyskiwali od pacjentów i to, jeżeli lekarz zarabia pieniądze uczciwie, jeżeli faktycznie wykonuje swoją pracę w ramach rozsądku, czyli nie pracuje 48 godzin na dobę i zarabia dzięki temu dużo pieniędzy, bo na przykład ma dobrze funkcjonującą prywatną klinikę, nie wiem, medycyny estetycznej, to absolutnie tutaj ja już wielokrotnie powtarzam, każdy z nas miał wybór w liceum, mógł się uczyć, iść na medycynę i zarabiać dobre pieniądze. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli jest to robione w taki sposób, w jaki jest robione, było robione w Szpitalu Południowym, w Szpitalu w Braniewie, ale ja też znam wiele, wiele naprawdę innych przypadków lekarzy, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze w ramach NFZ-u. Chociażby patrząc na powiedzmy transplantologów, to też są ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze, tak? Jakby w ogóle zrozumienie całego systemu, skąd się biorą takie zarobki lekarzy, dlaczego to wszystko kosztuje, co to jest procedura, tu jest problem. My jesteśmy w Polsce niewyedukowani. My jesteśmy niewyedukowani, ale co więcej, osoby, które decydują o tym systemie, o naszym zdrowiu, o tym, jak to wszystko wygląda, czyli politycy, oni też są niewyedukowani i tak naprawdę w ogóle nie rozumieją tego systemu. Dlaczego w Polsce jest tak mało farmakoekonomistów? Dlaczego nikt nie zajmuje się tą dziedziną? Ja kiedy na przykład organizuję debatę i chcę zaprosić do debaty farmakoekonomista, żeby opowiedział nam o systemie ochrony zdrowia, ale właśnie pod względem pieniędzy, tak? To mi takich ludzi jest bardzo ciężko znaleźć, którzy mieliby wiedzę na ten temat, którzy chcieliby o tym mówić w sposób otwarty i którzy mówiliby realnie właśnie o tym, jak te środki lepiej lokować, bo ludzie się po prostu w Polsce na tym nie znają.
1: A to... Ja dopytam, przepraszam, ale mówi pani, użyła pani takiego sformułowania, że ciężko znaleźć takie osoby w ogóle, ale też, które mówią o tych finansach na przykład w ochronie zdrowia w sposób otwarty. I tak mi przyszło do głowy, że chyba w ogóle właśnie te finansowanie w systemie ochrony zdrowia to w pewien sposób był temat tabu.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że my, Polacy, my społeczeństwo, my się na tym nie znamy. Jeżeli na przykład pan redaktor weźmie przykładowy wypis ze szpitala i teraz jest taki obowiązek, żeby tam wypisać procedury i tam są jakieś literki i cyferki. Tam jest no, dokładnie na wypisie, jest kryza, tam zalecenia i na dole są procedury. I czasem te procedury są pisane no pionowo, że jest kilka kartek tego wypisu, a czasem jest tak, że jest jedna za drugą po przecinku. Ja sobie ostatnio przeglądałam wypisy moich rodziców ze szpitala, które gdzieś tam w ostatnim czasie, czy nawet z takich badań diagnostycznych typu gastroskopia, kolonoskopia, jak zobaczyłam, ile jest procedur przy takim jednym zabiegu, pobycie w szpitalu, to złapałam się za głowę. I teraz każda procedura to jest jakaś wycena, to są jakieś pieniądze. I jeżeli my na przykład nie rozumiemy tego, że jeżeli pani pielęgniarka pobiera od nas krew, to nie jest płacone tylko za, nie wiem, zbadanie poziomu cukru, ale też procedurą jest pobranie krwi, tak? To jest jeden kod. Drugi kod to jest właśnie to badanie. Jeżeli tych badań jest 5, no to jest 5 kodów. My tego wszystkiego nie rozumiemy i nie chcemy się tym zajmować, bo nam, no, idziemy do lekarza po to, żeby nas leczył. Co nas to obchodzi, tak? Ile tam jest procedur? No ale właśnie powinno nas to obchodzić, bo są nasze pieniądze, nasze, nas wszystkich, nasze wspólne. I co najgorsze jest to, że my często płacimy razy dwa, bo idziemy na NFZ, a potem idziemy drugi raz prywatnie.

0: I my właśnie dziś bardzo dużo rozmawiamy o tym, ile zarabiają lekarze, ile zarabiają na NFZ, ale przypomnijmy sobie, że jeżeli my im teraz zabierzemy część pieniędzy, znaczy zabiorą im politycy, tak, to i tak oni bardzo dużo jeszcze pieniędzy zarobią w ramach prywatnych praktyk, więc to wcale nie będzie tak, że oni będą teraz bardzo mocno poszkodowani z powodu tych wszystkich cięć, tylko po prostu część tych wynagrodzeń przeniesie się do praktyki prywatnej. A co będzie, jeżeli lekarze powiedzą, mamy to w nosie? My nie będziemy pracować na NFZ, my odejdziemy od łóżek pacjentów, my będziemy pracować w ramach prywatnej praktyki. Już nieraz słyszeliśmy takie groźby w Polsce.
1: Tutaj Rzeczpospolita zapytała prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, czy rząd Donalda Tuska nie wygra z lekarzami. I tutaj cytat, potyczki nie będzie, widzimy z obu stron wolę porozumienia, widzimy zapowiedzi pani minister zdrowia, że nie należy za czarne owce obarczać odpowiedzialnością całej grupy zawodowej. Widzimy pana premiera Donalda Tuska, który mówi, nie namówicie mnie na hejt wobec lekarzy, emocje muszą opaść, rozmawiałem z panią minister zdrowia i ustaliliśmy, że będziemy współpracować. Dodaje, że nasze środowisko nie będzie hamulcowym reform systemu ochrony zdrowia.
0: To ja bym bardzo chciała, żeby to, co pan premier zapowiada, i ja gorąco wierzę w dobre chęci pana premiera, dlatego że gdyby pan premier chciał dalej prowadzić gierkę jakąś polityczną, czy wchodzić w układy z lekarzami, nie wybrałby na ministra zdrowia tego, tą panią, którą wybrał. Dlatego że ta zapowiedź odpolitycznienia Ministerstwa Zdrowia już w zeszłym roku, w 2025, to była rzecz, z której ja się bardzo, bardzo cieszyłam i o której mówiłam, że jest ogromną szansą zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, żeby to wszystko zostało poukładane, tak żebyśmy właśnie my wzajemnie nie byli ciągle mieli do siebie jakieś pretensje, że lekarze to za mało, że pacjenci mogliby dawać od siebie więcej, tylko że powstaną procedury i jakieś przepisy i zapisy, które pozwolą na to, żebyśmy my się w końcu z tymi lekarzami jakoś dogadali. I może tego nie widzi zwykły pacjent, ale ja kiedy obserwuję system, to bardzo mocno widzę ten konflikt między lekarzem a pacjentem. A lekarz mi nie dał skierowania, a pacjent wymagał za dużo i tak dalej, i tak dalej. I ja naprawdę liczyłam na to, że pani minister Sobierajska-Grenda będzie taką osobą, która będzie mogła przeprowadzić naprawdę duże reformy w systemie. Natomiast no, opór polityczny, bo pamiętajmy, że no, rząd, że rządzący to nie jest tylko pan premier Donald Tusk, ale to jest cała koalicja, która ulega różnym wpływom, która ma też różne poglądy na to, jak system powinien wyglądać i różne pomysły na to. No to nie jest też tak, że pani minister sama podejmuje jednoosobowo decyzję. I gdyby to wszystko przez ten rok zostało w jakikolwiek sposób ułożone w koalicji, żeby można było zacząć działać właśnie na rzecz wszystkich pacjentów i lekarzy, bo my nie możemy teraz mówić, że wszyscy pacjenci będą mieli lepiej. Nie, mają mieć lepiej i lekarze, i pacjenci, bo ja uważam, że naprawdę duża grupa lekarzy też nie czuje się w tej sytuacji dobrze. Dobrze by się pan redaktor czuł, gdyby wiedział, że pana kolega zarabia, nie wiem, 200 tysięcy złotych miesięcznie i że pisze na sali operacyjnej procedury, które nie mają miejsca? No nie czułby się
1: no, chyba nie najlepiej.
0: Dobrze.
1: Chyba
0: no ja
1: nie
0: też
1: najlepiej.
0: Bym się nie czuła dobrze. Albo pani pielęgniarka, tak, która jest
1: tak
0: przy tej operacji.
1: Rzecz ujmując.
0: No więc właśnie, nawet ja uważam, że wszyscy chcieliby, bo to nie jest tak, że teraz wszyscy lekarze są winni, wszyscy lekarze są źli, wszyscy zachowują się w taki sposób i wszyscy zarabiają tyle pieniędzy. Ale są osoby w szpitalach, które po prostu w jakiś sposób system wykorzystują, który też, ja bym nawet nie bała się powiedzieć, że takie wykorzystywanie systemu to jest forma mobbingu na zespołach, dlatego że w zespole naprawdę ludzie wiedzą, że takie rzeczy się dzieją. I wie o tym często dyrektor, no bo ktoś te listy płac musi odpisywać. To nie jest tak, że dyrektor nie widzi, że jego pracownik pracuje 700 godzin miesięcznie. No jakby, nie da się, tak, jeżeli robi to w miesiąc. Więc jest na to przyzwolenie. A wypadałoby dla naprawdę zdrowia psychicznego wszystkich ludzi i pacjentów, lekarzy, pań pielęgniarek, pań rejestratorek, ci ludzie naprawdę pracują pod ogromną presją związaną z tym, jak w niektórych zespołach wygląda sytuacja właśnie kadrowa. I nie bójmy się nazwać tego mobbingiem, bo ja uważam, że jeżeli jeden lekarz w zespole pracuje 700 godzin miesięcznie i wszyscy inni o tym wiedzą i nie mogą nic z tym zrobić, chociaż może by chcieli, no to jest mobbing, panie redaktorze. Nie chcę pracować w takich warunkach.
1: Dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Monika Rechtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Dziś w całej Polsce między godziną 7 rano a 19 zawyją syreny alarmowe. To ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
1: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Tymczasem na przełomie lipca i sierpnia nad Polską mają latać mikrobalony stratosferyczne. To zaplanowana akcja, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Będzie to element szkolenia amerykańskich wojsk dowództwa wielozadaniowego w Europie z wykorzystaniem właśnie tych obiektów. Szczątki 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Są to pochówki bez strumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych. Bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczne.
0: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy IPN na Ukrainie. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policja w Poznaniu rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać moment pobicia 60-latka, broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Do ataku doszło w piątek na jednym z przystanków w Poznaniu. Reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z żoną poszkodowanego, który po napaści trafił do szpitala.
3: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił.
4: Pamięć wróciła taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
3: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
4: Naplucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
3: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
3: Mundurowi przesłuchali już świadków. Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Nie ma już żadnych przeszkód, by rozpocząć budowę tunelu pod Odrą. Zakończono formalności, poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lędner. 5-kilometrowa podwodna przeprawa będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina.
6: Ta umowa jest niezbędna. Wszystkie tunele od 2023 roku podlegają pod prawo górnicze i geologiczne i w ramach tych przepisów wymagane jest podpisanie w ramach realizacji zadania tunelowego umowy na użytkowanie górnicze górotworu, którym jest właśnie materiał wydobywany z drążenia tunelu.
0: Montaż maszyny drążącej i wiercenie nowej przeprawy ma rozpocząć się za 2 lata. Powstanie dzięki temu najdłuższy w Polsce podwodny tunel. Będą to 2 nitki o parametrach drogi ekspresowej. W tym roku jest wyjątkowo dużo jagód w lasach, ale nie wszędzie można je zbierać. Nie można tego robić na przykład w parkach narodowych i rezerwatach. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mówi, że trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
7: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na

0: na tych grzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
1: Hurtownicy muszą z kolei pamiętać o formalnościach.
0: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
1: Za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do 500 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na termometrach w nocy od 11 do 15 stopni, na terenach podgórskich Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami też burze. Temperatura w dzień od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na północy i Podhalu 16.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Nasz ekspert Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Command Polska. Dzień dobry, dyrektorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Prawo i Sprawiedliwość naprawdę się w czwartek rozpadnie?
4: Doskonałe pytanie. Wydaje się, że jest tak blisko jak nigdy takiego scenariusza. Przynajmniej w tym wydaniu, bo musimy pamiętać, że w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, nie tyle rozpadało się, ale dochodziło do eksodusu z Prawa i Sprawiedliwości. I środowisko Polski jest najważniejsze, i środowisko suwerennej Polski, Zbigniewa Ziobry z Prawa i Sprawiedliwości, wychodziło. Po części wracało także na łono partii matki, można by powiedzieć, ale teraz faktycznie te napięcia między, no właśnie, Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
3: Ale są podejmowane pertraktacje, chciałoby się powiedzieć, rozmowy ostatniej szansy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. To ostatnie spotkanie miało się zakończyć bez przełomu, jak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz tylko pytanie o to, To mi się kołacze w głowie. Czy nikt nie jest tchórzy, bo obaj panowie mają wiele do stracenia. Jarosław Kaczyński, kilka punktów procentowych i potencjalne wyprzedzenie przez Konfederację po utracie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Na dodatek uszczuplenie jeszcze klubu parlamentarnego. A Mateusz Morawiecki może się wybrać w podróż w nieznane, która tak samo może się skończyć politycznym sukcesem, jak i politycznym niebytem.
4: No dokładnie tak, dlatego na dobrą sprawę ja mam pewne problemy z identyfikowaniem bezpośredniego powodu, dlaczego ten spór w tym momencie urósł do takich rozmiarów. Oczywistym jest, że Mateusz Morawiecki stara się budować swoją pozycję polityczną, swoją w pewnym sensie samodzielność polityczną, a mówiąc samodzielność, wcale nie mam na myśli samodzielnej siły politycznej w sensie bytu poza Prawa i Sprawiedliwości, a chce mieć po prostu swoją własną siłę przebicia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Środowiska prawicowego. W optymalnym scenariuszu na pewno w ramach Prawa i Sprawiedliwości, nie poza prawem i Sprawiedliwością. Chce mieć po prostu wpływ na kształt tego środowiska, na kierunek strategiczny, na kierunek programowy tej partii. Chce mieć swoich ludzi na dobrych miejscach na listach wyborczych. To jest oczywiste, bo do tego dąży każdy polityk, który ma jakieś ambicje i chce świecić, można powiedzieć, własnym światłem, a nie tylko światłem odbitym. I Mateusz Morawiecki przeszedł w tym sensie bardzo długą drogę, no bo on przecież został wyciągnięty troszeczkę z kapelusza przez Jarosława Kaczyńskiego te kilkanaście już prawie lat temu, kiedy został no właśnie, wpierw wpływowym politykiem wewnątrz rządu, czy politykiem o wysokiej pozycji, później premierem. I zawsze wydawało się, że jest taką osobą, no właśnie, namaszczoną przez Jarosława Kaczyńskiego i świecąca światłem odbitym. Teraz walczy o to od dłuższego czasu, aby być

0: politykiem, który stoi na własnych nogach. No i trudno mi na dobrą sprawę zrozumieć, dlaczego dzisiaj wybuchł ten spór, dlaczego w ostatnich dniach doszło do takiej intensyfikacji tego sporu. Wydawało się, że w jakiś sposób ta poprzednia runda negocjacji, kwietniowa runda negocjacji między Jarosławem Kaczyńskim a jego środowiskiem, no doprowadziła do jakiegoś takiego rozejmu, do pewnego zawieszenia broni. W ostatnich dniach mieliśmy wręcz kontrowersje wokół Przemysława Czarnka i jego dość niefortunnych wypowiedzi i nagle wydaje się, że zdecydowano się przykryć te kontrowersje odgrzanie tego sporu ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, ale jednocześnie być może jest też tak, że po prostu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości tak już mocno buzuje, że te wzajemne pretensje, o których czytamy w ostatnich dniach, no można powiedzieć w niesamowity sposób w mediach społecznościowych, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają się o sobie w takich słowach, że trudno byłoby zewnętrznym obserwatorom uwierzyć, że oni faktycznie kiedykolwiek współpracowali, kiedykolwiek będą mogli współpracować, ale w ogóle, że darzą się jakąkolwiek sympatią, szacunkiem i zaufaniem, więc być może ten konflikt był już nieunikniony, nie z powodu Jarosława Kaczyńskiego i jego pomysłu na Prawo i Sprawiedliwość, ale z powodu tego, co dzieje się, można powiedzieć, pod tą przykrywką między frakcjami już wewnątrz PiS-u. Jarosław Kaczyński już do końca nie jest w stanie zarządzać tym procesem, że jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, pewnego wewnętrznego chaosu, którym jest coraz trudniej go okiełznać po prostu prezesowi.
1: To jest najciekawsze, bo chyba obu politykom na rękę by było, gdyby do tego rozpadu, przynajmniej emocjonalnie byłoby im lepiej, gdyby do tego rozpadu rzeczywiście doszło. To znaczy Jarosław Kaczyński nie musiałby się już cały czas martwić tym, czy nie rośnie mu ugrupowanie wewnątrz jego ugrupowania, a Mateusz Morawiecki nie musiałby się dusić w jednym ugrupowaniu, jak twierdzi, czy też jak sugeruje, z Przemysławem Czarnkiem i z Jackiem Sasinem.
0: No emocjonalnie być może tak, ale emocje w polityce to nie wszystko i faktycznie, tak jak pan redaktor stwierdził w poprzednim pytaniu, ten ruch jest dla obydwu stron niezwykle ryzykowny. No, Prawo i Sprawiedliwość ma najniższe poparcie sondażowe od, można powiedzieć, dwóch dekad i te sondaże na pewno nie mogą cieszyć Jarosława Kaczyńskiego, chociaż z drugiej strony wiemy, że dla niego ważniejsze jest przetrwanie partii niż ostateczne poparcie też partii. Dla niego ważniejsze jest posiadanie takiej, można powiedzieć, zwartej drużyny, którą on może kontrolować i może z tą grupą ludzi przejść nawet przez najcięższe kryzysy. No a z drugiej strony właśnie Mateusz Morawiecki, jednak ryzykujący sporo w tym scenariuszu, w którym stałby się samodzielnym graczem i musiałby grać już na własne konto. Mamy co prawda różnego rodzaju sondaże, które wskazują, że ten jego wynik nie byłby tragiczny, gdyby pozwolił sobie na to wyjście, wypchnięcie, jak zwał, tak zwał. Niemniej wiąże się to jednak z potężnym ryzykiem politycznym. No stanie się po prostu takim politycznym planktonem, politycznym marginesem, a chyba ambicje Mateusza Morawieckiego sięgają znacznie dalej. Ale widząc to, co robił Mateusz Morawieckiego środowisko w ostatnich miesiącach, widać wyraźnie, że o ile w mojej ocenie jego intencją nie jest wyjście z Prawa i Sprawiedliwości, to szykował się bardzo mocno na taką ewentualność. Budował i struktury, i pewną tożsamość też swojego środowiska politycznego. Poszerzał je stopniowo. Jednocześnie uwiarygadniał się też bardzo mocno wobec prawicowych wyborców, wskazując, że no, on nie jest przecież tym zdrajcą. On chce przecież jak najlepiej dla Prawa i Sprawiedliwości i dla polskiej prawicy. Stąd jego bardzo też, można powiedzieć, no, intensywne krytykowanie rządu Donalda Tuska. Wręcz takie, no, można powiedzieć, często już na granicy też dobrego smaku. Wszystko po to, żeby pokazać wyborcom prawicowym: jestem patriotą Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mnie wyrzucą, to nie jest mojej winy, nie jest to moja intencja. Więc te przygotowania w jakiś sposób były realizowane, no ale znowu, scenariusz bardzo ryzykowny, podziału na prawicy, w którym mielibyśmy wówczas już nie tylko dwie konfederacje, ale też dwie partie Prawa i Sprawiedliwości. Trudna konstelacja przed przyszłorocznymi wyborami, więc dużo, dużo niewiadomych i dużo ryzyka w obydwu scenariuszach.
1: Pan wspomniał jeszcze o tym, dlaczego dochodzi do tego teraz. Ja mam jedną tylko hipotezę, to znaczy to ten zbliżający się grill z Mateuszem Morawieckim, rozpisany chyba na tysiąc

0: osób, jeśli mnie pamięć nie myli. I ponoć wszystkie wejściówki się rozeszły, więc może po prostu prezes Kaczyński bał się, że to będzie jakiś pokaz siły. Tylko że pytanie, czy tym ultimatum nie sprawił, że z grilla to się stanie jakiś kongres założycielski partii Morawieckiego?
1: No właśnie, zostało w pewnym sensie dowartościowane też to wydarzenie. No ale z

0: dość regularnie i Prawo i Sprawiedliwość w okolicach roku 2015 czy w okresie poprzedzającym rok 2015, można powiedzieć, słynęło nawet z tego, że wokół PiS-u, wokół tego twardego jądra partyjnego tworzyło się bardzo dużo inicjatyw na poziomie intelektualnym, organizacyjnym, mobilizacyjnym. Było dużo dyskusji programowych, był tworzony taki pewien ferment. I Mateusz Morawiecki, zdaje się, starał się troszkę powtórzyć też taką atmosferę, widząc też, że wewnątrz samego PiS-u, no tej dyskusji takiej wewnętrznej, faktycznie rozliczenia też przegranej kampanii wyborczej, w refleksji nad kursem politycznym PiS-u troszeczkę brakuje, no i starał się w jakiś sposób ten proces no współinicjować, można by powiedzieć. No ale właśnie, wygląda na to, że w tym momencie w Prawie i Sprawiedliwości przestrzeń do takich inicjatyw jest mocno ograniczona.
1: To musimy to podsumować jakoś, jeśli pan pozwoli. Do tej pory przewidywaliśmy, kto wygra mecz, a kto wygra ten mecz, Kaczyński czy Morawiecki. Czym to się skończy?
0: No, nie mamy, ani pan, ani ja nie mamy szklanej kuli. Mówimy teraz o ultimatum, które zostało postawione Mateuszowi Morawieckiemu, to tygodniowe ultimatum.
1: Potraktujmy to jako zabawę intelektualną.
0: No, dokładnie tak. Rozwiązania jednak tego stowarzyszenia. Pamiętajmy jednocześnie, że jest to już drugie ultimatum, a słowo ultimatum no, wiąże się z tym, że jest raczej jedno. Jest jedno i ostateczne. To już mamy drugie ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, więc on już raz pewnie się stchórzył w tej grze. Wydaje mi się, jeżeli miałbym zakładać najbardziej prawdopodobny scenariusz, to znajdziemy, czy politycy PiS-u, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, znajdą jeszcze raz jakieś rozwiązanie pośrednie. To znaczy dojdzie do być może do jakiegoś zakamuflowania, przekształcenia tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w coś, co będzie funkcjonowało wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Być może zostanie to przynajmniej zapowiedziane, a potem nie do końca zrealizowane i dojdzie do jeszcze jednej tury tych pertraktacji, tych sporów. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś być może istotniejszego, bo obserwując właśnie te wpisy wszystkie, te wszystkie komentarze polityków Prawa i Sprawiedliwości, widzimy, że w tym środowisku doszło do faktycznego pęknięcia. Widać, że te frakcje się szczerze nienawidzą, że tam nie ma zaufania politycznego, jest podkopywanie swojego i dorobku, ale i na takim poziomie, można powiedzieć, emocjonalnym, osobistym dochodzi tutaj do wielu sporów. I być może to jest ważniejszy wniosek, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedno środowisko już przestało istnieć.
1: To jeszcze na chwilę zmienimy temat, bo ja pamiętam też trzecie ultimatum, tylko nie prezesa Kaczyńskiego. Ultimatum premiera Tuska. Albo kompleksowa reforma ochrony zdrowia, albo dymisja minister zdrowia. Ani jedno, ani drugie nie nastąpiło. Ale chciałem tylko tak nieco zahaczając o temat, bo nie mamy też czasu, żeby go jakoś bardzo mocno rozwijać. Czy Koalicja Obywatelska może już otrzeć pot z czoła i pomyśleć, po aferze medycznej?
0: Chyba jeszcze nie do końca, dlatego że być może ta afera, przynajmniej czy to wydanie afery faktycznie już się przez opinię publiczną przetoczyło, że została przedyskutowana i być może już się w jakiś sposób przejadła, ale kwestia ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych tematów trosk społecznych, można by powiedzieć. We wszystkich badaniach opinii publicznej w ostatnim czasie widzimy, że ochrona zdrowia, kwestia służby zdrowia jest jednym z kluczowych tematów. Jest też dużym problemem dla klasy średniej, jakości tych usług, czasu oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że ta afera jest też troszeczkę taką aferą pełzającą, bo ona ujawniła wiele patologicznych, można powiedzieć, aspektów tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w naszym kraju. No i w jakiś sposób na te społeczne frustracje, społeczne oczekiwania w tej kwestii rząd będzie musiał odpowiedzieć. Na razie jeszcze nie odpowiedział. Tej reformy takiej gruntownej, głębokiej nie mamy. Pytanie, czy takie zarządzanie kryzysowe, chwilowe wystarczy w tym aspekcie. Pewnym sojusznikiem...
1: Tupnięcia w sondażach na razie nie ma.
0: No właśnie, nie ma.
1: I chyba już nie będzie, no bo jeśli nie nastąpiło do tej pory, to raczej nie nastąpi wskutek tego.
0: Dlatego mówię o pewnym takim pełzającym kryzysie, bo oczywiście tąpnięcia wielkiego nie ma, ale jednak te pół punktu procentowego, ten jeden punkt procentowy może tutaj być już istotny.
1: Adam Traczyk, politolog, dyrektor MORE in Common Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami pan Michael Dębiński, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
1: Bardzo przepraszam, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
2: Tak jest.
1: Jaki będzie nowy premier Wielkiej Brytanii?
2: Mamy nadzieję, że będzie pragmatyczny i będzie skupiony na wzroście gospodarczym, co jest coś, co Wielka Brytania bardzo potrzebuje w tej chwili.
1: A możemy powiedzieć, co tak na dobrą sprawę zatopiło poprzedniego szefa rządu?
2: No, mnie się zdaje, że przede wszystkim brak tego wzrostu, że ludzie się spodziewali, że życia się polepszy, ale no, tak jest jak było, więc mnóstwo rozczarowania i w partii lejburzystów chciano zmiany, więc zmiana jest.
1: Mniej więcej miesiąc trwała ta procedura wymiany szefa rządu. Keir Starmer zapowiedział swoje odejście 22 czerwca, a dzisiaj Andy Burnham ma zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii. Z tego, co pan mówi, rzeczywiście stopa życiowa Brytyjczyków tak bardzo uległa pogorszeniu, że stała się motywacją do zmiany premiera?
2: Przede wszystkim to chodzi o tą różnicę pomiędzy Londynem i południowym wschodem Anglii, gdzie powiedzmy czuć ten dobrobyt, a te mniejsze miasta, miasteczka na północy Anglii, gdzie no, poziom życia jest w wielu przypadkach gorszy niż w Warszawie czy w innych dużych polskich miastach. Więc sporo ludzi czuje tą frustrację, że tego wzrostu nie widać. I tutaj jeden z absolutnie kluczowych powodów to jest Brexit, że brytyjskie firmy małe i średnie mają wielkie trudności, żeby eksportować na kontynent i to odbija się na całą gospodarkę.
1: Czyli to jest także kwestia, to jest kwestia zarobkowa, czy kwestia także dostępu do usług publicznych, do polityk państwa?
2: Jedno i drugie. I też muszę wspomnieć o dużej frustracji ludzi związanych z migracją, że po Brexicie był nagły skok w liczbie nieeuropejczyków, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii szukać pracy, żeby zastępować Polaków, Rumunów, Bułgarów i Łotyszów na przykład. I w roku po Brexicie liczba migrantów skoczyła o 900 tysięcy z roku na rok. Więc Brytyjczycy też to odczuwają. Ostatnie dwa rządy dramatycznie już zmniejszyły tą liczbę, szczególnie nielegalnych migrantów, ale nadal ten posmak został.
1: Ale zmienia się premier, nie zmienia się Partia Pracy ani większość w parlamencie. Najbliższe wybory terminowo w 2029 roku. Skąd taka nadzieja, że jeden człowiek może zmienić cały kurs nie tylko swojej partii, ale i państwa?
2: No, mnie się zdaje, tutaj są dwie sprawy. Pierwsze to jest, że Andy Burnham ma bardzo dobrą reputację jako mer Manchesteru, że rzeczy się dzieją, że posuwa się postęp. Widać, że z roku na roku w Manchesterze, powiedzmy, transport publiczny, infrastruktura się polepsza. To jest człowiek, który szuka rozwiązania, a nie tylko wygranie argumentów politycznych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to po prostu komunikacja, że Keir Starmer był uważany jako premier, który słabo komunikował z przeciętnym człowiekiem. Andy Burnham ma o wiele lepsze talenty z punktu widzenia przekazu.
1: Pan wspomniał o kwestii Brexitu. Czy w Brytyjczykach pojawia się taka myśl, że może warto wrócić do Unii Europejskiej? Czy to w ogóle jest rozważana droga? Czy są na to możliwości? Bo jak inaczej walczyć z tymi konsekwencjami Brexitu?
2: No tutaj są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest polityczna, powrót do pełnych struktur unijnych, a druga to jest gospodarcza, żeby wrócić do jednolitego rynku europejskiego i do Unii Celnej. I to przede wszystkim to jest ta druga część, która by spowodowała, że wzrost gospodarczy

0: czy w Wielkiej Brytanii by natychmiast podskoczył.
1: No tak, tylko że to nie byłoby w interesie Unii Europejskiej, bo dlaczego ktoś miałby się cieszyć tymi samymi przywilejami, nie będąc członkiem wspólnoty?
0: No przywileje, ale Brytyjczycy by poza strukturami politycznymi nie mieli nic do powiedzenia na temat, jak te reguły
1: polityki, tak.
0: Wygląda. Tak, więc by musieli po prostu brać te reguły, a nie kształtować je. Ale z punktu widzenia opinii publicznej to widać, że w tej chwili około 58% Brytyjczyków by chciało powrócić do Unii.
1: To bardzo ciekawe wyniki. Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo od czasów Brexitu mamy dużą rotację na stanowisku premiera na czele z panią Liz Truss, którą z tego co pamiętam sałata czy kapusta, głąb kapusty był w stanie przetrwać.
0: Sałata
1: była w stanie przetrwać dłużej niż pani premier na swoim stanowisku. Czy nowy szef rządu dotrwa do wyborów w terminowym?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele Brytyjczyków uważa, że Andy Burnham powinien od razu powołać nowe wybory, żeby pokazać, że to nie tylko został wybrany przez partię, ale przez naród. Więc zobaczymy, czy będzie
1: miał mandat społeczny nadal.
0: Dokładnie, żeby szybko zorganizować wybory, póki jeszcze jest popularny, żeby pokazać, że jest ten, tak jak pan mówi, mandat społeczny.
1: Taka typowa ucieczka do przodu. Michael Dębiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska. A z nami redaktor Adam Godlewski, szef sportu Polska Press, Gol24. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: No to Hiszpania powinna te mistrzostwa wygrać. Pewnie tak pan myśli i pewnie tak pan powie.
2: Zdecydowanie. Zasłużony jest tytuł mistrza świata dla Hiszpanii. Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z. Może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony, każdy z piłkarzy, każda osobowość temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany, jak świetnie zbalansowany, począwszy od grającego bardzo wysoko bramkarza Simona, przez perfekcyjną obronę, przez pomoc zarządzaną przez Rodriego w sposób fantastyczny. Teoretycznie bez napastnika światowej klasy, ale Oyarzabal swoje trafienia zaliczył i wchodzący z ławki Merino też. Skrzydła z Jamalem i Nico Williamsem, który kończył, też swoje zrobiły. Tam nie było słabego punktu, więc absolutnie tytuł zasłużone ręce, natomiast Argentyna zepsuła finał. Ja takiego koszmarku w finale nie pamiętam od czasów bodaj tego ostatniego spotkania w Italia 90, gdzie do finału dopchnął Argentynę wielki poprzednik Leo Messiego, czyli Diego Armando Maradona. Tam się w ogóle nie dało tego oglądać. I tutaj niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w finale też grała tylko jedna drużyna. Dziwny mundial, szalony mundial z lekko nieokiełznanym prezydentem Trumpem i z jedną zaledwie drużyną w finale. No chyba nie tego się spodziewaliśmy.
1: Jeśli pan pozwoli, to Argentynie poświęcimy chwilę, ale za chwilę, bo Hiszpania zasługuje na wiele pochwał. Ja jestem kibicem, ale takim oglądającym, nie analizującym. I po półfinale panowie redaktorzy, ale też byli piłkarze komentujący ten mecz Hiszpanów. Jeden z nich się wzruszał, bo powiedział, że nie widział tak perfekcyjnego meczu w wykonaniu którejkolwiek z drużyny. Rzeczywiście, wie pan, to tak jakbyśmy wzięli szydełko i taką cieniutką nić i udali się do Koniakowa i poprosili te panie, żeby utkały jakąś piękną konstrukcję. To tak trochę wyglądało.
2: Ja sobie nie przypominam takiej dominacji, jaką zaproponowała Hiszpania, zwłaszcza w meczu z Francuzami, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, no to Argentyna, to Messi i jakieś tło, natomiast Francja wydawała się najbardziej rozpędzonym zespołem.

0: całym turnieju. Kylian Mbappé na koniec 10 bramek, Olise, 7 asyst, do tego Dembele z golami i asystami. Tam naprawdę było wszystko, żeby sięgnąć po tytuł mistrza świata, a Hiszpanie wybiegli na ten mecz, zabrali Francuzom piłkę i powiedzieli: halo, to jest nasza piaskownica, nasze zabawki.
1: Ale słyszał pan, że takie komentarze albo czytał, że no tak, w momencie, w którym Francuzi spotkali, zmierzyli się w końcu z dobrym przeciwnikiem, to ten przeciwnik obnażył ich możliwości. Czy to za mocne?
0: Myślę, że to się rozgrywało na wielu płaszczyznach. Też możemy sobie dworować dzisiaj, że pomylił się bardzo selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni. Zapomniał, że tych meczów będzie 8 po drodze do finału, a nie 7. I też zabrakło siły Argentyńczykom. Ja myślę, że Francuzi mieli swój pomysł na to spotkanie i naprawdę grali wybitny futbol. Ofensywny, taki ten Mbappé, jak się rozpędził, to w ogóle był nie do zatrzymania. Facet z innego wymiaru, natomiast Hiszpania miała filozofię, miała ideę, bo to nie była prosta taktyka. Oni wiedzieli, jak się poruszać w każdym sektorze boiska, jakie przestrzenie mieć między sobą, jakie odległości, jak być mobilnym. Po prostu grali fantastycznie. To była maestria, filozofia trenera Luisa de la Fuente. Ja będę bardzo, bardzo zdziwiony, kiedy ten profesor futbolu za chwilę nie dostanie jakiejś tak kosmicznej oferty z jakiegoś czołowego klubu i nie pójdzie tam, bo on zaproponował zupełnie inny wymiar. To jest nowy rozdział futbolu, tak jak powiedziałem, żyje już parę lat na tym świecie, a jeszcze takiej dominacji jednego zespołu na turnieju nie widziałem. Tam nie było mocnego na to. Czy Francuzi chcieli zrobić użytek ze swojej szybkości, umiejętności indywidualnych? Czy Argentyńczycy zaproponowali brudny futbol, chcieli grać w kości? Nie było mocnego. Nie było mocnego. La Furia Roja grała swoje, w ogóle nie patrzyła na przeciwników. Jak weszli w posiadanie piłki, to po prostu robili co chcieli, rozkładali wszystkich na łopatki.
1: Panie redaktorze, czy trener De La Fuente uczył się piłkarskiej sztuki z innych podręczników, czy on po prostu odrobił lepiej lekcje niż inni trenerzy?
0: Nie ma takich podręczników. To jest wizjoner, który będzie sam pisał podręczniki.
1: Rany, pan jest uniesiony, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan wie, że to słychać w pana głosie, taką fajną ekscytację.
0: To jeżeli jest za mocno, to proszę mnie
1: stopować. Wręcz przeciwnie, prosimy o więcej.
0: W każdym razie nikt nie napisał takich podręczników, z których mógłby się trener De La Fuente uczyć. To on będzie pisał podręczniki. To jest wizjoner, który zaproponował nowe otwarcie w futbolu. Tylko zastanawiam się, czy ktokolwiek będzie w stanie naśladować to. To jednak wymaga i fantastycznego przygotowania taktycznego, a jeszcze wcześniej technicznego, no i siły na dwa mecze, bo jednak Hiszpanie cały czas operowali z tą piłką. To nie była gra statyczna. Oni byli niezwykle, niezwykle mobilni. Na to się patrzyło niezależnie od tego, jak zaawansowany jest kibic, czy tylko niedzielny, zwany Januszem, czy ktoś, kto zjadł na futbolu zęby, no to patrzył na to tak wow.
1: No
0: wow.
1: Tak, ten Janusz to ja między innymi, tak, patrzyłam, wow, ale wie pan, kto wie, czy gdyby nie niektóre sędziowskie decyzje, to Argentyna w ogóle byłaby w finale. Myślę o tej piłce, która zawadziła konstrukcję od kamery i według wielu w ogóle nie powinna być uznana. Myślę o półfinale Argentyna-Anglia. No ale już nie ma co gdybać.
0: Znaczy to chyba było inne spotkanie,
1: inne?
0: Ale inne, moim zdaniem.
1: To nie było półfinałowe? Ach, jasne, przepraszam, jasne, tak.
0: Ale to nie wchodźmy w tego typu historię, dlatego jasne. Że tych sędziowskich pomyłek było bardzo dużo. Niestety też być może nasz jedynak, Szymon Marciniak, gdyby pokazał czerwoną kartkę Leo Messiemu na dzień dobry, to też jego szanse na poprowadzenie finału byłyby wyższe. Za dużo się mylili sędziowie.
1: No nie, zadzwoniłby Donald Trump i powiedział, że czerwonej kartki nie było. Ja przepraszam za tę ironię, ale... liczba ingerencji i strefy wpływów, wie pan, to naprawdę aż... Może nie chcę dzisiaj mówić o tym, co psuło mi obraz mundialu, tylko o tym, co go budowało. Przepraszam za tę pomyłkę. To rzeczywiście Anglia-Norwegia, tak. To tam piłka zawadziła o konstrukcję od kamery.
0: Ale Argentyńczycy mieli swoje za uszami w spotkaniu z Egiptem. Najbardziej pokrzywdzony zespół to był ćwierćfinał. Oni nie zasłużyli na to. Znaczy inaczej, pomagały im nie tylko...

0: nie tylko ściany. I to trzeba się zastanowić. Przede wszystkim Gianni Infantino, którego pani redaktor już była uprzejma wspomnieć, musi się zastanowić, w którą stronę idzie futbol, bo z jednej strony mamy kosmiczne technologie, sędziowie wyglądają jak wysłannicy ziemian na Marsa, mają tych wszystkich urządzeń naprawdę bardzo dużo na głowie, natomiast jeszcze pomocników na warze, a błędów było tyle, co nie miara. Też nie rozumiem parytetów kontynentalnych. Jeżeli najlepszych sędziów mamy w Europie, a jest to impreza najlepsza na świecie, to powinni zawsze sędziować ci najlepsi sędziowie, tylko że jakby w finale też nie sędziował najlepszy arbiter, bo też Słoweniec Slavko Vincic nie udźwignął wagi tego spotkania, nie był taki jak Szymon Marciniak przed 4 laty w finale w Katarze. Tutaj ta brudna gra Argentyny powinna była znacznie być wcześniej ukarana
1: kartką, dokładnie. Ale to, wie pan, to była Argentyna czy Paragwaj?
0: Sądząc po koszulkach, myślę, Argentyna.
1: A o brutalności?
0: Argentyna zawsze grała brudny futbol, a zwłaszcza wtedy, kiedy brakowało jej jakości. A w tym zespole ewidentnie brakowało jakości, a na finał w ogóle wybiegł zespół bezzębny, nieprzygotowany, taki, który w ogóle nie miał pomysłu na to, jak można podjąć walkę z tak świetnie dysponowanym zespołem jak Hiszpania. Jeszcze się zastanawiam, tak mówiąc pół żartem, pół serio, co dał do jedzenia przed półfinałem z Anglią swoim piłkarzom, selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni. Bo to, co oni zrobili przez ostatnie 20 minut, jak skoczyli na Anglików, pożarli, no to jest coś niebywałego.
1: Chce pan powiedzieć, że puścił ich wygłodniałych i powiedział, że dostaną coś do jedzenia, jak wygrają?
0: No nie wiem, bardziej podejrzewam jakieś kwiste, surowe steki, czy coś innego, coś, co działa na wyobraźnię. Inna sprawa, że te 20 minut w meczu z Anglią kosztowało Argentynę resztki sił. Oni po prostu nie mieli już energii, żeby z tą Hiszpanią jakkolwiek powalczyć.
1: Trudno mi uwierzyć, że trener tej klasy nie miał pomysłu na mecz. Po prostu Hiszpanie wytrącili im pewnie wszystkie argumenty z rąk, z nóg, z nie wiem, z czego jeszcze.
0: Nad tym będziemy dyskutować, pewnie zastanawiać się przez kilka najbliższych dni.
1: Byli szybsi, skuteczniejsi. Jeden z komentarzy utkwił mi w głowie tych naszych komentatorskich, że obrona wyglądała, jakby oni byli połączeni jakimś sznurkiem, hiszpańska obrona. Także nie było jakichś nieskoordynowanych działań, ruchów. Oni dokładnie wiedzieli, gdzie mają stać i dokładnie wiedzieli, co mają robić.
0: Tylko tu jest jeszcze jeden aspekt. Argentyna przez 120 minut nie oddała strzału. To jest rzecz bez precedensu. W finałach Mistrzostw Świata Hiszpanie zabrali im piłkę. Tak skutecznie prezentowali się w grze obronnej, bo nie tylko obrona. Gra obronna zaczyna się od najbardziej wysuniętego napastnika i to wszystko było poskładane jeden do jednego, a Argentyna tutaj podpisuje się pod stwierdzeniem, którego była uprzejmą użyć pani redaktor, że była Paragwajem. Zamiast skoncentrować się na kreacji, na zbudowaniu jakiejś może jednej akcji, szybkiej kontry, Argentyńczycy chcieli grać w kości. Nie rozumiem tego podejścia. Ono jest charakterystyczne dla Latynosów, którzy odstają jakościowo, to próbują podostrzyć grę.
1: Jasne, tylko, jak nie nadąża, to fauluje. No, pani redaktorze,
0: Tylko, że to trzeba było ukarać. Po prostu ukarać wcześniej. Jasne. I nie nastawiać się na to. Źle rozłożone akcenty.
1: Znacznie wcześniej powinni byli grać w dziesiątkę Argentyńczycy, przepraszam najmocniej. Na jednym z ekranów tutaj w naszym studiu Gianni Infantino, który za łokieć odciąga Donalda Trumpa, który popsuł Hiszpanom historyczne ujęcie. Na szczęście są wymazywarki i można będzie amerykańskiego prezydenta usunąć z tych ujęć. Mam nadzieję, że to się uda. Mecz o trzecie miejsce, panie redaktorze, 6-4. I tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, a może to dobrze też dla piłki, bez napięcia. Tacy trochę obrażeni Francuzi w tym meczu, no ale festiwal bramek, jak w hokeju, jak mówił Mariusz Czerkawski.
0: Nie jestem zwolennikiem rozgrywania meczu o trzecie miejsce. To jest spotkanie przegranych, jeżeli popatrzymy nawet na Igę Świątek, na turnieje wielkoszlemowe w tenisie, tam nikt nie rozgrywa meczu o trzecie miejsce. po to, żeby właśnie nie fatygować przegranych, którzy mogą mieć problem z odpowiednim mentalnym nastawieniem. Zresztą na piłkarskim euro też nie ma
1: ale
0: tego
1: na Igrzyska grała o trzeci o brązowy medal i go ma. No, wie pan, na Mistrzostwach Europy też nie ma meczu o trzecie miejsce. Tych

0: piłkarskich.
1: No, więc mówię, ale nic by się nie stało, gdyby dwie tenisistki miały przyznane brązowe medale.
0: W tym sensie,
1: tak, odejdźmy od tenisa, natomiast mnie się ten mecz nie podobał. To znaczy ja wiem, że...
0: Musimy kończyć, panie redaktorze, więc jakąś krótką refleksję poproszę.
1: Dla amerykańskiej publiczności był znakomity, natomiast gra obronna była mocno podwórkowa. Francuzi nie dojechali mentalnie, Anglicy nie potrafili zarządzać tym meczem, więc generalnie fajnie to dla amerykańskiej publiczności się ułożyło, ale mnie ten mecz się nie podobał. Tam brakowało jakości.
0: Tequiero Ferran, tequiero Spania, tak?
1: Naturalnie. Hiszpania jest najlepsza. Wygrał futbol, na koniec dnia wygrała Hiszpania, także wszyscy się dzisiaj cieszymy. Kłaniamy się głęboko trenerowi Luisowi de la Fuente.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Godlewski, szef sportu Polska Press i Gol24.
1: Dziękuję pięknie, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że świat polityki rządzi się swoimi prawami, ale nie wiem, czy pan, bo ja czułam ten dysonans zwielokrotniony w ostatnich dniach. Z jednej strony ostrzeliwany Iran i jego piłkarze na Mistrzostwach Świata, z drugiej zadowolony z siebie Donald Trump, trzymający trofeum, puchar Mistrzostw Świata, który powinien być przede wszystkim symbolem pokoju.
3: Tak, a do tego jeszcze śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w ostatnich dniach kolejnych. Dodatkowo wpisuje się w ten dysonans, myślę, bo z jednej strony pani wspomina o tym, że tu toczy się wojna, a Trump się uśmiecha do kamer, ale z drugiej strony to Trump też ponosi to wewnętrzne ryzyko i jednak z punktu widzenia amerykańskiej opinii publicznej każda śmierć amerykańskiego żołnierza jest bardzo smutnym wydarzeniem. Natomiast i ten uśmiechający się Trump w tym kontekście też myślę jeszcze bardziej ten kontrast buduje, o którym pani mówi.
0: Wspominałam już o atakach amerykańskiej armii i o tym, że amerykański prezydent napisał: uderzyliśmy w Iran bardzo mocno tej nocy. To przypomnijmy jeszcze, co mówił. Iran poniósł ogromne straty, militarnie stracili niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy cieśninę, a oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, ale w nocy znowu uderzyliśmy w nich z wielką siłą, tak mówił amerykański prezydent. Panie doktorze, czy to może być prawda? To znaczy to, że Iran stracił niemal wszystko, czy to jest pobożne amerykańskie życzenie?
3: Nie wydaje się, żeby należało traktować te słowa bardzo poważnie. To znaczy na pewno Iran traci zasoby wskutek amerykańskich ataków. Te zasoby irańskie nie są nieograniczone i one ulegają uszczupleniu cały czas. Każdy taki atak, każde zniszczenie radaru, każde zniszczenie wyrzutni rakiet, zapasów, amunicji i tak dalej, uszczupla potencjał militarny Iranu. Ale ta wojna pokazała nam również, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie wraz z Izraelem nie doszacowały tego potencjału w lutym, pod koniec lutego, idąc na wojnę. Bo już wtedy słyszeliśmy, czy kilka dni po wybuchu wojny słyszeliśmy, że Iran stracił bardzo wiele ze swoich zasobów wojskowych, a jak się okazuje, mamy lipiec, tak, drugą połowę lipca i Iran dalej jest w stanie zadawać ciosy, przede wszystkim uderzając w amerykańskie bazy w krajach, arabskich krajach Zatoki Perskiej i robi to skutecznie, pomimo tego, że bazy te są jednak bardzo mocno przez wojska amerykańskie chronione, prawda? W związku z czym nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym Iran byłby bezzębny, nie byłby w stanie zadawać ciosów jednak silniejszemu przeciwnikowi. Zatem nie wiemy tak do końca, ile Iran zgromadził w ostatnich latach czy dekadach, prawda? Na pewno wiemy, że ten system ma rozproszony. To jest duży kraj, który Iran jest w stanie magazynować i produkować sprzęt w różnych miejscach na swoim rozległym terytorium. Jest w stanie to ukrywać. Więc tak, ja bym raczej powiedział, że ta wojna pokazuje, że ani amerykański, ani izraelski wywiad nie miały dobrych informacji, czy takich rzetelnych informacji na temat tego, jak wyglądają rzeczywiste zasoby Iranu. I to widzimy w tej

0: tej chwili. W związku z czym Trump może mówić oczywiście i w pewnym momencie, gdyby ta wojna na wyniszczenie, bo taką w tej chwili mamy wojnę trwałą, a jeszcze jakiś czas, to rzeczywiście w pewnym momencie Iran doszedłby do punktu, w którym już nie ma czym walczyć, ale trudno powiedzieć, czy zbliżamy się do tego momentu.
1: Czy jest kraj, który skutecznie Iranowi pomaga? Czy oni dysponują tylko i wyłącznie własnymi zasobami? One przecież nie są niewyczerpywalne.
0: Można się spodziewać, że w jakimś ograniczonym stopniu Chiny, ale to nie jest taka pomoc, prawda, że dostarczają im całe jakieś, prawda, sprzęt gotowy, prawda, natomiast mogą dostarczać im komponenty do własnej produkcji. Więc to takiej powiedzmy no nie kompleksowej, ale fragmentarycznej, bym powiedział, pomocy o niskiej intensywności można się spodziewać, że gdzieś z Chin taka pomoc może płynąć, gdzieś z... No trudno powiedzieć, Pakistan tutaj odgrywa rolę mediatora, ale chciałby też, żeby ten konflikt się zakończył. Nie wiemy do końca, co się dzieje na tym odcinku. Swego czasu były informacje, że Iran jest w stanie obchodzić sankcje także przez Pakistan, w związku z czym takie możliwości... Pewnie gdzieś, znaczy do takie źródła wsparcia na pewno są, ale wydaje się, że one nie są bardzo duże, tak? Znaczy one nie są w stanie przechylić szali na korzyść Iranu, co najwyżej nieco dłużej utrzymywać Iran w walce, dostarczając właśnie poprzez dostarczanie jakichś komponentów do tego, żeby sami mogli sobie, prawda, składać to, czym walczą najskuteczniej.
1: W tym samym czasie irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdza ataki na tankowce. Informacja o tym, że zostały one unieruchomione po próbie przepłynięcia nieuznawaną przez Iran trasą. Czytałam też o sytuacji, w której to statki zbliżające się do cieśniny Ormus, tankowce czy kontenerowce po prostu wyłączają transpondery, żeby mogły być po prostu nieidentyfikowalne na mapach. Nie wiem, jak duża jest skala takich przypadków, ale przecież są rejony zaminowane także w cieśninie Ormus, więc to niezwykle ryzykowne. Ale Iran sprytnie politycznie atakuje też region. W Bahrajnie na przykład zawyły syreny alarmowe. Pociski spadają na Kuwejt. Właściwie podstawowe pytanie od lutego to dokąd to zmierza?
0: Tak, rzeczywiście kraje Zatoki, te, które goszczą amerykańskie bazy, a to jednak jest cała sieć amerykańskich baz rozmaitego typu, bo mamy, prawda, bazy bardziej skoncentrowane na logistyce, mamy bazy związane z lotnictwem wojskowym i mamy w Katarze wielką bazę morską. I rzeczywiście wszystkie te bazy są atakowane przez Iran. Iran zresztą nie poprzestaje, chociaż to jest te elementy infrastruktury wojskowej są głównymi celami ataku, ale Iran też atakuje infrastrukturę cywilną w niektórych krajach. Ostatnio atakował w Kuwejcie przykładowo stację odsalania wody, co jest poważnym zagrożeniem dla tego kraju, bo on w zdecydowanej mierze bazuje na tych, jeśli chodzi o wodę, prawda, pitną. W związku z czym mamy rzeczywiście bardzo dużą eskalację. Iran potraktował kraje goszczące bazy amerykańskie jako współwrogów, tak? Skoro gościcie Amerykanów, z których to i to z waszego terytorium Amerykanie są w stanie...
1: Pan zatrzymał przysłowie współwinni, współwinnych?
0: Szukałem innego jakiegoś, bo one trochę, bo one się tego nie, to nie było zgodne z ich intencjami, to znaczy kraje arabskie nie goszczą baz amerykańskich dlatego, żeby, czy nie decydowały się na to, żeby gościć bazy amerykańskie dlatego, żeby w przyszłości zaatakować Iran, ale dlatego, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. I to jest cały paradoks, że one w tej chwili na pewno zdają sobie sprawę, czy przywódcy tych krajów, że to, co miało dawać im bezpieczeństwo, również przed ewentualnie Iranem, bo Iran nigdy nie był, znaczy ten islamski Iran nie był przyjacielem tych krajów. One traktowały go jako potencjalne zagrożenie, w związku z czym godziły się na bazy amerykańskie, właśnie mające zwiększyć ich bezpieczeństwo. A tu się okazuje, że to tak naprawdę powoduje, że one są w sytuacji braku bezpieczeństwa. Tak? Czyli zupełnie efekt jest odwrotny od zamierzonego. One są celem ataków. One ponoszą koszty ekonomiczne, prawda? No, Katar, który jest głównie producentem gazu i wysyła ten swój skroplony gaz na świat, do Europy, do Polski także, w zasadzie nie jest w stanie w tej chwili wysyłać gazu, więc traci na tym w sposób naprawdę olbrzymi. Kraje produkujące ropę no, są w stanie w mniejszym stopniu tę ropę alternatywnymi szlakami wysyłać, ale to oczywiście nie są te skale.

0: które były przed wybuchem wojny. W związku z czym kraje te ponoszą koszty, prawda? I, jeśli pani pyta znaczy jeśli zadamy sobie pytanie o takie dalsze skutki, to nawet wojna się skończy. Myślę, że nie ma powrotu już do takiego Bliskiego Wschodu czy Zatoki Perskiej, która istniała przed lutym. W tym sensie, że jednak to Stany Zjednoczone były traktowane jako główny gwarant bezpieczeństwa i oczywiście kraje regionu z każdym się próbowały dogadać, ale to jednak Stany były na miejscu pierwszym. Wydaje mi się, że teraz będą bardziej dywersyfikować swoje relacje z graczami kluczowymi na arenie międzynarodowej. Oczywiście Stany pozostaną w regionie. Nie sądzę, żeby to...
1: Ale nie pozostaną gwarantem bezpieczeństwa. Ja czuję, że znowu pan szuka bezpiecznego określenia. Pozostaną
0: źródłem niepokoju i pewnego rodzaju oczywiście one są w pewnym sensie niezastępowalne wciąż na niektórych płaszczyznach, dlatego czyli to będzie to ich pozostanie nie będzie już tak niekontestowane w regionie, jak było wcześniej. Z braku alternatyw one tam zostaną, ale te kraje będą za każdym razem, kiedy nadarzy się okazja, szukały alternatyw, na przykład jeśli chodzi o dostęp sprzętu wojskowego, dostęp systemów obrony powietrznej. Prawda?
1: No to jeśli nie momencie... Stany Zjednoczone, to kto? Chiny? Pakistan?
0: Francja jest tam cały czas ważnym aktorem, ale to powiedzmy jest Zachód. Natomiast Chiny w kolejnych dekadach będą na pewno starały, znaczy one już są w stanie dostarczyć. Rosja, oczywiście kiedyś wojna w Ukrainie się skończy, Rosja dysponuje dobrym systemem obrony powietrznej. Chiny rozbudowują swój przemysł wojskowy i będą w stanie dostarczać coraz to nowych i skutecznych systemów obrony.
1: Bliski Wschód już nigdy nie będzie taki sam, w moim przekonaniu z dwóch powodów, bo sytuacja pokazała, że nie wystarczy deklaracja Donalda Trumpa czy innego amerykańskiego prezydenta, żeby rzucić Iran na kolana, a po drugie każdy kolejny agresor zastanowi się kilka razy, zanim podniesie rękę na Iran. Czy to w konsekwencji nie doprowadzi do jakiejś dominacji tego kraju w regionie?
0: To by było za dużo powiedziane, myślę. Znaczy Iran oczywiście Iran pokazał, że jest w stanie przetrwać i mimo olbrzymich kosztów, bo to jakby z tyłu głowy mamy, że koszty dla Iranu są duże. Tyle, że irańskie społeczeństwo ponosiło koszty sankcji, prawda? Teraz ponosi koszty wojny. Reżim się jest nieobalalny do pewnego póki co, w związku z czym mamy patową sytuację. Ale to pokazuje, że ten kraj rzeczywiście jest w stanie wciąż odgrywać istotną rolę geopolityczną, powiedzielibyśmy, w regionie. On ma to swoją sieć proxy, która też została osłabiona, ale ona dalej funkcjonuje. Mamy Hutich w Jemenie, którzy pamiętajmy, jeśli ta wojna, jeśli ta eskalacja obecna będzie trwała dłużej, oni się odpalą i mogą próbować zablokować Bab al-Mandab, prawda? To jeszcze bardziej skomplikuje sytuację, bo będziemy mieć dwa kluczowe, te wąskie gardła transportu morskiego zablokowane, więc to się jeszcze może pójść w tę stronę. Ale Iran będzie jednym z rozgrywających w regionie, ale nie dominujący. Ja bym to widział w ten sposób, że co ciekawe się może zadziać na Bliskim Wschodzie, to pewne przetasowanie w ogóle układów między krajami regionu. Rodzi nam się ciekawy sojusz saudyjsko-turecki. Tego nigdy wcześniej nie było. Więc to jest pierwsza rzecz, która nam trochę umyka. Arabia Saudyjska jest bardzo rozczarowana i bardzo wręcz przywództwo saudyjskie jest sfrustrowane, rozgniewane wręcz postawą Stanów Zjednoczonych. A pamiętamy jeszcze niedawno Trump i Mohammed bin Salman byli dobrymi przyjaciółmi. Prawda? Więc Arabia Saudyjska zaczyna kalkulować inaczej. Turcja bardzo mocno też wzmacnia swoją pozycję, również przez to, że ma wpływ na Syrię. W związku z czym może nam powstać taki w przyszłości taki blok turecko-arabski, być może z wyłączeniem Emiratów, nie wiemy tego, bo Emiraty z kolei budują bliskie relacje z Izraelem i być może będą tym ostatnim krajem, który będzie arabskim z Zatoki, który będzie bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. Więc to będzie drugi taki blok. No i Iran ze swoją siecią prawda, tych franczyzowych, powiedzmy, organizacji typu Huti, typu Hezbollah, typu organizacje szyickie w Iraku. I będziemy mieć taki raczej, możemy mieć taki trójkąt, powiedzmy, taki trzy bloki, które będą ze sobą czasem rywalizować, czasem współpracować. Raczej będą dążyć do stabilizacji, ponieważ to one ponoszą zawsze największe koszty. Ale co by się nie działo,

0: Wydaje mi się, że to się odbędzie, że ta ewolucja tego układu regionalnego będzie się odbywać kosztem dominacji Stanów Zjednoczonych, że ta dominacja, którą znaliśmy sprzed wojny i jeszcze wcześniej, ona już raczej nie wróci do tego poziomu. Stany Zjednoczone tam zostaną, ale już nie będą takim hegemonicznym i jednoznacznie dominującym graczem.
1: A gdzie jest Mocztaba Chamenei? Czy ktoś
0: No wiemy,
1: wie?
0: że on się skutecznie ukrywa. Wiemy, że wydaje oświadczenia na piśmie, prawda, które są potem odczytywane i przekazywane opinii publicznej. I to
1: Mamy
0: wynika
1: jakąś gwarancję, że to on? Coś
0: Nie,
1: wskazuje na to, że to on, a nie...
0: nie, nie mamy za bardzo gwarancji,
1: No
0: że to
1: właśnie.
0: On. Wiemy, ponieważ to jest raczej pewne, że Mosztaba Chamenei był ciężko ranny jeszcze w tej pierwszej fazie ataków, kiedy zginął
1: Tej, w
0: jego
1: której
0: ojciec.
1: zginął jego ojciec i część
0: Tak.
1: rodziny, członków rodziny.
0: Tak jest. Natomiast więc to, że był ciężko ranny i że być może był blisko śmierci, to jest bardzo prawdopodobne. Wydaje się, że żyje, bo gdyby nie żył, to by jednak różnego rodzaju, to jednak Amerykanie czy Izraelczycy mocno by eksponowali jakieś przecieki wywiadowcze w tej sprawie, a nie sądzę, żeby Iran nie był, Iran mimo wszystko jest infiltrowany przez służby wrogie, to nie jest jakby przesada, że tam Mossad i zwłaszcza Mossad, ale też służby amerykańskie jednak na pewno mają swoich informatorów, więc ja bym się spodziewał, że on żyje, że może jest faktycznie nadal w ciężkim stanie lub takim stanie no jeszcze nie pozwalającym mu, powiedzmy, pokazać się publicznie. Nie wiem, jak on wygląda, prawda?
1: A
0: Pamiętajmy,
1: Irańczycy
0: że...
1: mogą bardzo potrzebować tego kontaktu, tego, żeby, nie wiem, przekonać się, że lider jednak funkcjonuje, czy...
0: Nie wydaje mi się, żeby to było te w tej chwili dla nich najistotniejsze. Myślę, że dla Irańczyków wystarczy informacja, że on przekazuje jakieś, prawda, komunikaty. Mamy wojnę, w związku z czym powiedzmy, ja bym powiedział, że to są jednak detale z punktu widzenia. Wiadomo, że kiedyś on się będzie musiał objawić. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to nie jest najistotniejsze. Pamiętajmy, że Iran bardzo skutecznie posługuje się, no nazwijmy to, całym tym instrumentarium
1: Musimy kończyć.
0: Wojny informacyjnej, wojny propagandowej. I to w Iranie działa w obliczu ataków amerykańskich.
1: A ceny ropy rosną.
0: Tak.
1: I granicy górnej na razie nie widać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dr Michał Lipa z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne prowadzą kolejną falę ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Uderzenia mają na celu osłabienie irańskiej armii, która atakuje statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Z kolei państwowa telewizja w Jordanii poinformowała, że wojsko przechwyciło 3 rakiety wystrzelone z terytorium Iranu. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Iran spotka kara za śmierć amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w irańskich atakach na bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej.

0: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził porozumienie z Ukrainą. To dla Kijowa 690 milionów dolarów dodatkowej pomocy. W ramach czteroletniego programu Ukraina ma łącznie otrzymać ponad 15,5 miliarda dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego. Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowy o pracę. Związkowiec Stanisław Kierwiak mówi, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
1: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
0: Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację, mówi jej rzecznik Mateusz Rzemek.
2: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty. No ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
0: Właściciel chce do końca sierpnia zwolnić 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Mieszkańcy Gdańska domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają im skutecznej ochrony. W Gdańsku coraz więcej mieszkań w historycznym centrum miasta zmienia się w pseudohotele, mówi Filip Górski.
3: Ktoś, kto mieszka tutaj na głównym mieście, na starym mieście, od lat 10, 20, 30 nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy, są burdy.
0: Jak zaznacza Tomasz Filipowicz z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ruch turystyczny wpływa znacząco na rozwój miasta i lokalną gospodarkę.
4: Mieszkańcy są najważniejsi dla Gdańska, ale jakby mając świadomość tej najważniejszości mieszkańców Gdańska, musimy uwzględnić też to, że duża część tych mieszkańców pracuje w różnych branżach, które nawet jeśli nie są wprost związane z usługą noclegową, to są powiązane też z turystyką.
0: W Gdańsku zarejestrowanych jest obecnie ponad 6 tysięcy obiektów noclegowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. Jest szansa, że jeszcze w lipcu na warszawskim lotnisku Chopina pojawią się dwa kolejne nowoczesne skanery bezpieczeństwa. Dzięki nim odprawa będzie przebiegać szybciej, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
5: Taka możliwość jest tylko w strefie fast track, ponieważ tam wiadomo, że jest tylko to urządzenie. Natomiast nie możemy się przygotować specjalnie, bo pasażerowie będą przydzielani do poszczególnych kolejek w zależności od dostępności urządzeń.
0: W zeszłym roku stołeczny port obsłużył ponad 24 miliony pasażerów. Możliwe, że w tym roku ten wynik zostanie pobity. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W porywach można sięgać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie ważne do popołudnia, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
7: Na pas nadmorski województwa pomorskiego oraz rejon Zatoki Gdańskiej ostrzeżenie ważne od północy do godziny 14. Na te silne porywy do około 80 km na godzinę z północnego zachodu i północy.
0: W nocy od 11 do 15 stopni, we wtorek przeważnie opady deszczu na północnym wschodzie, miejscami też burze. Termometry pokażą dziś od 17 do 21 stopni.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Błażej Krośniewski, dzień dobry i zapraszam na poniedziałkowe wydanie magazynu Saldo, w którym dziś m.in. o zmianach w programie Czyste Powietrze

0: i reformie europejskiego systemu handlu emisjami, czyli tak zwanego ETS-u. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. W naszym studiu Bartłomiej Orzeł, ekspert rynku energii z think tanku Project Tempo, a także były pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I może od czystego powietrza zacznijmy, bo dziś w życie weszły zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Między innymi wymagany okres posiadania nieruchomości został skrócony z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły mieszkanie bądź dom lub go przejęły, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje. Ponadto podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych. Wydłużono również czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki. Wcześniej było to 120, teraz jest to 180 dni. Jak pan ocenia te nowości? Czy one faktycznie, zgodnie z intencją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, upraszczają ten program i sprawią, że będzie nim większe zainteresowanie? Czy to jest wyłącznie kosmetyka, bo i takie opinie się pojawiają?
1: Z pewnością upraszczają ten program, no bo tutaj bez cienia wątpliwości, no każda deregulacja, czy jakakolwiek zmiana tak upraszczająca, no usprawnia ten program. Natomiast pytanie, czy są tego typu zmiany, które spowodują jakieś masowe rzucenie się potencjalnych beneficjentów na ten program? W mojej ocenie nie, ponieważ program Czyste Powietrze od listopada 2024 roku, kiedy tak w zasadzie wyjęto tą wtyczkę z dnia na dzień, no przychodzi potężny kryzys zaufania. Niestety ten kryzys zaufania wynika też z tego, co działo się po lipcu 2022 roku i od stycznia 2023. To jest taki efekt kuli śnieżnej, który się nawarstwił. Natomiast no, ten program dzisiaj potrzebuje naprawdę dużo głębszych zmian. Problem jest taki, że ten pacjent przeszedł już tyle operacji na otwartym sercu, że ma wątpliwości, czy przeprowadzenie kolejnej nie spowoduje tego, że pacjent po prostu na stole operacyjnym umrze. No, bardzo konkretny przykład, roczna karencja w posiadaniu nieruchomości, żeby móc skorzystać z programu. No, musimy pamiętać, że mamy w Polsce takie narzędzie, które nazywa się też ulgą termomodernizacyjną i musimy patrzeć na ten system dotacyjny, ten system wsparcia, dekarbonizacji, modernizacji budynków w całości. No, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdybym ja kupił dom, umówmy się, że osoba, która jest w tym pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, nie wiem, jakiś urzędnik i wykonuje prace modernizacyjne, kupuje na przykład okna. Odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto dzisiaj większy poziom wsparcia niż ma ten beneficjent, w cudzysłowie normals, i nie znajduje powodu, dla którego na przykład w tym pierwszym progu dochodowym, gdzie jest tylko 40% dotacji netto, dlaczego w ogóle jest ta roczna karencja? No bo po prostu uznajmy, że jeżeli ktoś kupuje dom, chce go sobie zmodernizować, to powinien to móc zrobić od pierwszego dnia.
0: Powiedział pan o tym, że zaufanie do tego programu legło właściwie w gruzach. I tak sobie myślę, że może zanim zaczniemy myśleć o jego poważnej reformie, należałoby no właśnie odbudować zaufanie do tego programu.
1: No tak, tylko że mamy dzisiaj do czynienia niestety niejednokrotnie ciągle z protestami wykonawców. Zapadają wyroki w sądach, które dotyczą decyzji wojewódzkich funduszy, które zmniejszały te dotacje wstecz, czyli mówią, że na przykład ty nie możesz wydać tyle na to okno, ile wpisałeś w pierwotnym wniosku, ile chcesz teraz od nas. My ci zapłacimy tam na przykład 10 tysięcy mniej. I już zapadają pierwsze wyroki sądowe, które podważają tego typu decyzje. I wydaje się, że tych decyzji będzie coraz więcej, no bo tutaj Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz mówiły o bardzo wielu wnioskach, które po prostu, gdzie te koszty były w ich ocenie zawyżone, czy były zgodne z regulaminem. Myślę, że mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy wniosków. No i myślę, że to się skończy procesami sądowymi, które po prostu wojewódzkie fundusze będą masowo przegrywać. No ja już wiem o co najmniej 2 sprawach, co prawda w pierwszej instancji. Wyroki są jeszcze nieprawomocne, ale w UFOS-ie te sprawy przegrywają. Więc no, dzisiaj jest ciężko mówić o odbudowie zaufania, podczas gdy tak naprawdę to jest tak, że wokół tego programu latają helikoptery, czołgi strzelają i jest regularna wojna na wielu frontach, począwszy od sądowego poprzez medialne.
0: Co w takim razie powinno się zmienić, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, aby to zaufanie odbudować i żeby ten program znów zaczął służyć temu, do czego został powołany, to znaczy głównie do walki ze smogiem?

0: Ja powiem szczerze, że być może już trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten program, zaufanie tego programu już nie da się odbudować. Ja bym zaczął od poważnego naprawdę badania marketingowego, badania marki, bo tyle negatywnych zmianek, tyle informacji, które się pojawiło dotyczących tego programu, być może sprawia, że tego już się nie da odbudować. Może trzeba pójść w zmianę nazwy, ale też zmianę formuły tego programu. No na pewno poszedłbym w kierunku znacznego uproszczenia procedur, no bo to jest oczywiste, przecież to jest taki pewien truizm. Natomiast ten program musi po pierwsze stawiać na efektywność urządzeń, też na jakość tych instalacji, bo to, z czym bardzo często mieliśmy do czynienia w mediach, przekazach medialnych, czyli rachunki grozy. No, Polski Alarm Smogowy zrobił badanie i wyszło, że zaledwie 17% użytkowników pomp ciepła niezadowolonych generalnie z tego źródła ogrzewania. Więc widać generalnie, że program potrzebuje wsparcia z jednej strony medialnego, z drugiej strony po prostu trzeba być może położyć go już, mówiąc brzydko, do grobu i zająć się po prostu budową nowego poważnego programu. No już wydaje mi się, że też cel tego programu też się zmienił. To już nie jest program tylko walki ze smogiem, ale też program modernizacji budynków, obniżania kosztów, obniżania rachunków. No jeżeli to nie będzie szło w parze, czyli jakby realnie nie będzie namacalnie widać spadku tych rachunków, spadku kosztów energii, no to tego zaufania po prostu odbudować się nie da.
1: Na razie jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej się nie poddaje, wprowadza kolejne zmiany do tego programu. Część z nich dziś weszła w życie, ale też mają być kolejne, bowiem NFOŚ między innymi zapowiada wprowadzenie bonu na audyt energetyczny. To jest zresztą postulat i samorządów, ale też chociażby Polskiego Alarmu Smogowego. Czy pana zdaniem wprowadzenie takiego bonu miałoby sens i faktycznie sprawiłoby, że zainteresowanie tym programem by wzrosło?
0: Oczywiście, że tak. No, bon jest dzisiaj wskazywany, audyt jest wskazywany jako jeden z największych barier. No, trzeba zapłacić za ten audyt, włożyć swoje pieniądze. Może się ich nie odzyska, jeżeli się nie
1: skorzysta. Dodajmy, że to nie są duże kwoty, bo to jest 1200-1500 zł, więc z drugiej strony, jeżeli ktoś chce na inwestycje przeznaczyć kilkanaście bądź też kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jest to koszt, który można, mówiąc kolokwialnie, dźwignąć.
0: Tak, natomiast pamiętajmy, że mówimy tutaj przede wszystkim o tej grupie najuboższych, o tą grupę trzeba się troszczyć. To są osoby, które mają na przykład emeryturę w kwocie 2-3 tysięcy i 1500 zł to jest jednak dla nich duży wydatek. Więc z pewnością po stronie, jeżeli nastąpi też wzmocnienie działań po stronie samorządu, też samorządy mocniej się zaangażują zarówno w pracę z tymi ubogimi beneficjentami, jak i właśnie w te audyty energetyczne, to z pewnością ten program przyspieszy. No tutaj jest jeszcze jedna istotna rzecz, która mogę tutaj zdradzić. Zrobiliśmy w Project Tempo takie badanie fokusowe i generalnie Polacy mają poczucie, że ten program nadal jest skomplikowany i to jest coś, co generalnie do nich trafia, ale druga kwestia to jest kwestia stabilności pewnych polityk. Na przykład mamy teraz, Unia Europejska chce wprowadzić elektryfikację. Bardzo istotnym elementem tej elektryfikacji są pompy ciepła. No i obywatele boją się, że tak jak inwestowali w kotły gazowe, które były przecież dotowane z czystego powietrza, dzisiaj chce się im narzucić ETS2, no to tak samo będzie z pompami ciepła. Pewna stabilność po stronie zarówno polityk unijnych, jak i polskich, krajowych, no jest tutaj wymagana, żeby ten program po prostu ruszył i wrócił do tych liczb, które osiągał.
1: No w tym kontekście też pewnie warto wspomnieć o kotłach na pelet, bo one były swego czasu bardzo popularne w programie Czyste Powietrze. Teraz słyszymy o tym, że ceny peletu poszybowały w górę, co też może sprawiać, że te osoby, które zainwestowały w to źródło ogrzewania, mogą czuć się trochę oszukane.
0: To znaczy, one dzisiaj są nadal bardzo popularne, bo jeżeli dobrze pamiętam, 75-78% dzisiaj wniosków w ramach programu Czyste Powietrze są kotły na pelet. Ta zmiana, taka mijanka z pompami ciepła nastąpiła na przełomie roku 2023 i 2024. Rok 2022 i 2023 to był faktycznie rekordowy, bardzo dobry rok dla pomp ciepła. No potem te nagłówki oczywiście o rachunkach grozy związanych z pompami ciepła. Oczywiście ja nie neguję tego, że to się zdarza, natomiast bardzo łatwo się mówi o tego typu przypadkach. One są bardzo łatwo nagłaśnialne. No i są też atrakcyjne dla mediów, umówmy się. I po prostu te nagłówki spowodowały też pewne załamanie zaufania do tej technologii. Tutaj po stronie państwa musi być jednak ta polityka informacyjna.

W ramach tych zmian widziałem, że jest zaproponowana rezygnacja w ogóle z ogrzewania elektrycznego, innego niż pompa ciepła, co jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. No, umówmy się, że dzisiaj ogrzewanie elektryczne to jest sprawność 100%, czyli 1:1, natomiast no, pompa ciepła nawet w formie klimatyzatora, którego jest jedna sztuka, co prawda, na liście zielonych materiałów.

0: od lat i to jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale także z punktu widzenia naszych portfeli, no bo przecież ETS bezpośrednio przekłada się na to, ile płacimy za prąd. Jak pan ocenia te przedstawione w piątek propozycje? Bo zdaje się, że one są korzystne dla Polski i też zdaje się, że Komisja Europejska zrobiła kilka kroków wstecz.
1: Tak, zdecydowanie. One są nawet głębsze niż niektórzy komentatorzy w tym na czele ze mną się spodziewali. Faktycznie Komisja Europejska zrobiła parę kroków wstecz. Pytanie, czy to ugięcie nastąpiło pod naciskiem tej grupy, którą udało się Polsce zmontować i tutaj trzeba pochwalić rząd, że udało się taką grupę przede wszystkim państw z naszego regionu zmontować. Ale wydaje się, że jednak bez nacisku Niemiec i niemieckiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu energochłonnego, wspieranego też w mniejszym stopniu przez Francję, te zmiany by się nie udały. Mówi się, że jednak Niemcy są wiodącą gospodarką w Europie. I faktycznie te zmiany wydaje się, że mogą wpłynąć w taki trochę złagodzić generalnie to, co się dzieje z EU ETS. Natomiast pamiętajmy, że one nie zmieniają kierunku, w którym idziemy. Idziemy w kierunku zeroemisyjności.
0: Choć będziemy szli trochę wolniej.
1: Na pewno w kolejnej dekadzie będziemy szli trochę wolniej, no bo został zredukowany między innymi ten wskaźnik, zgodnie z którym te emisje, czy uprawnienia do emisji są przez Komisję Europejską wtłaczane na rynek. Te ograniczenia będą po prostu wolniejsze. Udało się też uzyskać pewną pulę darmowych uprawnień. Przede wszystkim, co jest istotne z punktu widzenia polskiego ciepłownictwa. No, ciepłownictwo to niestety w Polsce jest trochę sport dla koneserów. Mamy zapóźnione bardzo mocno to ciepłownictwo, zwłaszcza to ciepłownictwo powiatowe i te zmiany faktycznie trochę załagodzą tę sytuację, z którą moglibyśmy mieć do czynienia w najbliższej 5-latce czy 15-latce.
0: Jak pan wspomniał, Bruksela nie chce się wycofywać ze swoich strategicznych planów dotyczących dekarbonizacji. No i temu też ma służyć założenie, że przynajmniej 50% środków z ETS będzie przeznaczanych przez państwa członkowskie, bo te pieniądze trafiają także do państw członkowskich na inwestycje w zielone technologie. I niby to jest oczywistość, ale jak pokazuje dotychczasowa praktyka, to wcale oczywistością nie jest, bo obecnie tylko właściwie kilka procent środków z ETS trafia właśnie na dekarbonizację. Czy pana zdaniem teraz to się zmieni i faktycznie Komisja Europejska wymusi na państwach członkowskich, aby te pieniądze z ETS-u szły na dekarbonizację?
1: Czy to będzie musiało się zmienić? No też polski przykład jest tutaj namacalny, no bo pieniądze z EU ETS finansowały między innymi program Czyste Powietrze, kiedy nie był jeszcze finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, ale z drugiej strony największym beneficjentem, jeżeli chodzi o EU ETS w polskim budżecie, była kolej. No to jest pytanie, oczywiście, no możemy powiedzieć, że jest to ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie. Pytanie, czy to jest ten kierunek, którego najbardziej potrzebowała polska gospodarka. No pamiętajmy, że na przestrzeni od roku 2012 do ubiegłego roku do polskiego budżetu wpłynęło 140 miliardów złotych ze sprzedaży uprawnień. I żeby porównać to do jakiejś skali, no to jest w zasadzie jeden blok jądrowy, który budujemy obecnie na Pomorzu. Gdybyśmy zaczęli budować go wcześniej, to moglibyśmy go sfinansować z EU ETS. Więc no, te koszty, które dzisiaj ponosimy, na przykład, które polskie elektrownie muszą dokupywać na giełdzie w Lipsku, no to jest pewien koszt alternatywny. Więc wracając, ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta dekarbonizacja przyspieszy. Jedno to jest kwestia faktycznie przeznaczenia tych 50%, ale drugie to jest kwestia darmowych uprawnień, które już nie będą wydawane bezwarunkowo, tylko będą musiały, 80% tych darmowych uprawnień będzie trafiało do firm, do przemysłu, do ciepłownictwa, wtedy, kiedy one przedstawią taki publicznie plan dekarbonizacji spółki zatwierdzony przez zarząd, 20% po realizacji, więc no, tutaj nie mam wątpliwości, że co prawda tak, nie wiem jak nazwać tą metodę, tak może kijomarchewką trochę, bo z jednej strony faktycznie następuje pewne złagodzenie, ale z drugiej strony są w związku z tym stawiane pewne wymagania, które polski przemysł będzie musiał spełnić.
0: Ale musisz coś zrobić w zamian. Trzecią ważną zmianą, która została ogłoszona przez Komisję Europejską, dotyczy ta zmiana Funduszu Modernizacyjnego, o którym już wspomnieliśmy. Polsce bardzo zależało na tym, aby ten fundusz działał dalej. Obecne prawo reguluje jego funkcjonowanie do 2030.

0: No i komisja tutaj się ugięła, poszła między innymi Polsce na rękę i ten fundusz zapewne będzie działał także po 2030. A dodajmy, już z Polski z tego funduszu płyną niemałe pieniądze, a zatem, jak rozumiem, to jest kolejne narzędzie do finansowania naszej transformacji energetycznej.
1: Tak, to jest... Też trzeba to powiedzieć, że jest to sukces, chociaż pamiętajmy, że jest to kwota 20 miliardów euro, no bo gdybyśmy patrzyli to, jeżeli chodzi o obecną cenę uprawnień, w obecnej cenie uprawnień, to te 280 milionów uprawnień to daje około 20 miliardów euro.
0: W całej tej przyszłej puli do podziału tak, między kilkanaście krajów.
1: Do podziału między 12 państw. No, jeżeli Polska by utrzymała ten poziom, który partycypacji, który dzisiaj ma, to jest 43%, to jest 9 miliardów euro. No i co daje w perspektywie 10-letniej 900 milionów złotych rocznie, czyli około trochę mniej niż 4 miliardy złotych. No pamiętajmy, że corocznie, tak jak mówiłem, z Polski wypływa kapitał na kwotę 15-20 miliardów złotych, za które musimy kupić uprawnienia na tej giełdzie, więc oczywiście jest to dalece niewystarczające. Na pewno będzie tutaj musiał być zaangażowany dużo mocniej budżet państwa, czy Narodowy Fundusz, czy BGK, czy muszą się pojawić różne inne narzędzia związane z dekarbonizacją. Jakiś czas temu postulowałem na przykład takie specjalne zielone obligacje Skarbu Państwa, które są przeznaczone stricte na dekarbonizację, tak żeby z jednej strony zamożni mogli zarobić na tej dekarbonizacji, a nie odbywało się to też kosztem osób niezamożnych. No, drugie narzędzie, które też się pojawiło, to jest ten specjalny booster inwestycyjny. On jest trochę większy, bo tam jest 400 milionów uprawnień, to jest 28, około 30 miliardów euro, też na przestrzeni 10 lat. Tylko, że tam te 25% jest tylko zarezerwowane dla tych państw, które są beneficjentami funduszu modernizacyjnego. Dalej będzie działała zasada, kto pierwszy, ten lepszy. I to jest coś, co ma być narzędziem do wspierania finansowego wdrożeń nowoczesnych technologii, czy to pomp ciepła w ciepłownictwie, czy wodoru, chociaż umówmy się, że z tym wodorem to możemy, moglibyśmy polemizować, ale to jest jeszcze takie drugie narzędzie, które się pojawiło i w mojej ocenie będzie też bardzo istotne obok funduszu modernizacyjnego.
0: A czy pana zdaniem kwestie związane z unijną polityką klimatyczną są tak fundamentalne i istotne społecznie, że wymagają referendum? Piję tutaj oczywiście do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego, który zamierza ponownie zgłosić do Senatu wniosek w tej sprawie.
1: Pan prezydent wywiązuje się ze swojej obietnicy, którą złożył, jeżeli dobrze pamiętam, Solidarności, ale złożył ją publicznie. No, wywiązuje się ze swojej obietnicy wyborczej. Mogę też nawiązać do tych badań, które prowadziliśmy w Project Tempo, że jednak Polacy mają złe zdanie o polskim, o Zielonym Ładzie jako całości, natomiast popierają poszczególne polityki. No i tu jest trochę pytanie generalnie, do czego to referendum w zasadzie ma prowadzić, no bo pewne polityki są realizowane. Dzisiaj już Bruksela przestała mówić o Zielonym Ładzie pod taką nazwą, realizuje pewne polityki. No, chyba nie da się tego Zielonego Ładu czy ETS-u wypowiedzieć, z tego co wiem i znam opinie prawne, również osób, które chciałyby ten ETS wypowiedzieć. No nie da się go wypowiedzieć bez polexitu.
0: No bo to też dodajmy, że ETS działa w Unii Europejskiej od 2003 roku, czyli wchodząc do Unii Europejskiej już de facto wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w której ten ETS był.
1: Znaczy, z zasady się staje pytanie, czy w takim razie państwo polskie odda te 140 miliardów budżetu obywatelom, którego korzystało przez lata. Nie chcę tutaj oceniać samej propozycji, no rozumiem, że pan prezydent po prostu wywiązuje się ze swojej obietnicy.
0: Tutaj też pewnie istotnym zagadnieniem jest to, co generalnie rozumiemy pod hasłem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo ona jest bardzo szeroka i dotyczy nie tylko ETS-u, ale właściwie ta polityka klimatyczna jest w każdej sferze działania Unii Europejskiej i właściwie jeżeli byśmy chcieli ująć to jakoś bardzo całościowo, no to właściwie, no faktycznie musielibyśmy chyba wyjść z Unii Europejskiej.
1: Wydaje mi się, że polityka klimatyczna to jest w ogóle już złe określenie, bo nie taki, znaczy oczywiście punktem wyjścia i punktem budowy Zielonego Ładu były kwestie klimatyczne, natomiast no umówmy się, że jest to program gospodarczy, program też próby odejścia od importu węglowodorów. My rocznie wydajemy 300 miliardów euro na import węglowodorów spoza Unii Europejskiej. Europejskiej. No, musimy coś z tym zrobić jako Unia Europejska.
0: I tu musimy stawiać kropkę, bo nasz czas właśnie dobiegł końca. Bartłomiej Orzeł, ekspert

0: ekspert rynku energii z think tanku Project Tempo, a także był pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Ja także Państwu dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
3: Jak należy rozumieć ten apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego? Czy on oznacza próbę załagodzenia rzeczywiście tego konfliktu wewnątrz ugrupowania, czy raczej jest to sygnał, że prezes PiS może obawia się utraty kontroli nad ugrupowaniem, a może tego, że nie będzie czego kontrolować, kiedy dojdzie do rozłamu?
4: No, egzegeza, jak pan widzi, jest taka, że możliwości jest wiele. Z całą pewnością prezes widzi kryzys własnego przywództwa, bo tu co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to nie jest prezes Jarosław Kaczyński sprzed 5 czy 10 lat. W tej chwili kolejny rozłam, jeżeli by do niego doszło, w Prawie i Sprawiedliwości całą pewnością partię osłabi też pozycję prezesa. Ja sądzę, że rozmowy tak zwane, o której tutaj była mowa w tej relacji, rozmowy ostatniej szansy będą się jeszcze dosyć długo toczyć. Proszę pamiętać, że już raz mieliśmy taką sytuację stawiania sprawy na ostrzu noża dotyczącej stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego. I prezes się cofnął, więc być może i dojdzie do takiej sytuacji i teraz, tak czy inaczej, to co się dzieje na zewnątrz, czyli no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, spór wewnętrzny, pranie brudów, na pewno partii nie służy i pokazuje, jak słaba już jest pozycja prezesa. Spór wiąże jest jakby, dotyczy pewnej fundamentalnej rzeczy, w którym kierunku Prawo i Sprawiedliwość iść powinno po to, jak tutaj w tym reportażu była mowa, po to, żeby zdobyć władzę, czyli uzyskać większość w parlamencie i obalić rząd Donalda Tuska. I tu drogi, które są przed Prawem i Sprawiedliwością, czyli droga Czarnka, prezesa, no bo przecież prezes go namaścił na kandydata, no i droga, którą proponuje Morawiecki, to są drogi, które na dziś się wykluczają, ale to wcale nie znaczy, że nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. Ja sądzę, że obie strony, w interesie obydwu stron, znaczy Morawieckiego i Kaczyńskiego, jest jakaś próba dogadania się. Kaczyński no, osłabiłby partię, natomiast Morawiecki, nawet jakby został wyrzucony, no to proszę pamiętać, że wybory są no, pi razy drzwi za rok. No do tej pory, jeżeli miałby w nich startować jako drobna formacja, no to musi zorganizować struktury, pieniądze i tak dalej. Przecież w polskiej polityce nieraz się pokazywało, że to wcale nie jest takie proste.
3: No bunty w Prawie i Sprawiedliwości, to też historia przecież polityczna pokazuje, że
4: wszystkie się kończyły ekspiacją.
3: Tak,
4: no,
3: to znaczy
4: powrotem w worku pokutnym i na kolana.
3: Czy tak będzie w przypadku Mateusza Morawieckiego? Nie wiemy, bo tak jak pan profesor też mówił o tym, sporo scenariuszy leży na stole, które mogą się wydarzyć, ale to ja zapytam trochę inaczej. Czy Mateusz Morawiecki według pana jest dziś politykiem na tyle dojrzałym, by być gotowym na polityczną samodzielność?
4: Czy z całą pewnością jest politykiem niezwykle ambitnym, no bo był premierem przez ładnych parę lat i jak sądzę ten powód do buntu to była jego marginalizacja, to znaczy to, że namaszczono kandydata na kandydata i okazało się, że to nie jest Morawiecki. Przed nim stanęła perspektywa, że już premierem najprawdopodobniej nie będzie, no może być ministrem, ale to nie jest dla niego sytuacja komfortowa. Morawiecki ma oczywiście za sobą pewne wady. No, po pierwsze, ludzie nie mają wbrew pozorom krótkiej pamięci. Dosyć dobrze wspominają, jak jego rządy wyglądały. Jest osobą stosunkowo mało wiarygodną, no delikatnie mówiąc, jako premier. No i ma również problem wewnętrzny Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tam chyba zawsze był ciałem obcym wśród starej gwardii. Był banksterem, no, osobą z zewnątrz. To wszystko się składa na to, że Morawiecki, jak sądzę, podjął decyzję, która jest jazdą po bandzie, to znaczy decyzję, która albo będzie go windować Prawie i Sprawiedliwości, albo zakończy jego karierę partyjną i stanie przed dylematem budowy nowej formacji. No i tu jest jeszcze jedno pytanie, które tutaj w tym reportażu nie padło, to znaczy ile faktycznie tych, którzy poparli go, którzy angażowali się w stowarzyszenie,

0: stowarzyszenie, którzy podpisali ten list do prezesa, ile faktycznie z tych osób, tych parlamentarzystów zdecyduje się za nim pójść, tego jak na dobrą sprawę dalej nie wiemy.
1: No ale to tutaj pojawia się ten motyw kryzysu przywództwa, o którym wspominał pan na samym początku naszej rozmowy. Ja się zastanawiam, kiedy tak naprawdę ten kryzys przywództwa na poważnie się rozpoczął w PiS-ie, no bo kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, bardzo często przecież dochodziło do dość poważnych sporów, ale przede wszystkim na linii Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry, też Morawiecki ścierał się często z ministrem sprawiedliwości, byłym ministrem sprawiedliwości. No i wtedy też dochodziło do takich publicznych prób deeskalacji tego konfliktu. Też prezes namawiał do tego, żeby nie wychodzić z pewnymi rzeczami do mediów i tak dalej. Teraz sam zamieszcza wpis w mediach społecznościowych, nawołując swoje ugrupowanie, członków swojego ugrupowania do tego, żeby gdzieś te emocje tonować. Kiedy według pana ten kryzys się rozpoczął?
0: Czy moim zdaniem początkiem tej spirali, bo rzecz jasna to narastało od wielu miesięcy czy nawet lat, no to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość na dobrą sprawę nie rozliczyło się z tego, że wygrało i przegrało wybory w październiku 2023 roku, no i oddało władzę. No przede wszystkim dlatego do tych rozliczeń nie doszło, że musiałyby one objąć również prezesa. Więc zakończyło się na gadaniu i na tym, że będzie później lepiej. I to, jak sądzę, uruchomiło spiralę, bo pokazało, że już można różne rzeczy w Prawie i Sprawiedliwości robić i to bez konsekwencji. I drugi przełom, no to jest to wybory prezydenckie i zwycięstwo Karola Nawrockiego, kandydata namaszczonego przecież przez prezesa. I kiedy wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie się w ofensywie, no bo przecież wygrał kandydat, którego popierali, to okazało się nagle, że tak na dobrą sprawę nie ma tego paliwa, które owa wygrana miałaby dostarczyć. I to też pokazało, jak się zmieniło i wewnętrznie Prawo i Sprawiedliwość, jak się zmienił elektorat, który Prawo i Sprawiedliwość do siebie przyciągało. No i jeszcze jeden czynnik, o którym tutaj też w reportażu nie było mowy. No, Prawo i Sprawiedliwość już nie jest hegemonem na prawicy. Ma silną konkurencję. To również wymusza pewne ruchy. Z perspektywy pewnej ciągłości pamięci instytucjonalnej, ale też programowej Prawa i Sprawiedliwości, nazwijmy to delikatnie, dosyć dziwne. No, sprawa Ukrainy jest tutaj klinicznym przykładem, jakie Volksfest trzeba wykonywać, żeby rywalizować z konfederacjami o ten elektorat, tą grupę wyborców, która od Prawa i Sprawiedliwości odpłynęła.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie razem czy osobno? To pytanie cały czas pozostaje aktualne, ale też czy będą razem czy osobno? Takie pytanie moglibyśmy postawić a propos Nowej Lewicy i partii Razem. Ten temat ponownie jest aktualny za sprawą marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który był pytany podczas niedzielnego briefingu w Olsztynie o możliwość przedwyborczej współpracy z partią Razem. I tutaj cytat: uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana. Dodał, że jego marzeniem jest, by dotyczyło to również partii Razem i zaznaczył, że jest to jego wyłącznie osobista opinia. Ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego. Czy według pana możliwy jest powrót partii Razem do wspólnego projektu z Nową Lewicą, skoro między ugrupowaniami no, pojawiają się bardzo ostre raczej różnice w ocenie bieżącej polityki chociażby?
0: To prawda, no, partia Razem i jej parlamentarzyści są w opozycji do rządu, choć innej niż opozycja z prawej strony. No, nie ma wątpliwości, że w 2023 roku przecież Lewica premię za jedność dostała, to znaczy weszła i do parlamentu i jest partią, na ta część związana z Włodzimierzem Czarzastym jest partią współrządzącą. Nie ma wątpliwości również, że jeżeli by do takiego zjednoczenia doszło, to byłaby możliwość jednak, no, nie ma oczywiście prostego sumowania elektoratu, bo to nie worki kartofli, które się przerzuca w tę czy tamtą stronę, ale byłaby możliwość, żeby Lewica uzyskała dwucyfrowy wynik wyborczy. To jest na pewno rzecz nie do pogardzenia i z perspektywy marszałka, i z perspektywy no, koalicji rządzącej, która w tej chwili no, przy wszystkich sondażach nie ma szans, żeby władzę dalej sprawować w 2027 roku, choć to epoka, ponad rok jeszcze do wyborów. Pytanie, czy partia Razem byłaby na to zdecydowana, bo wydaje się, że w partii Razem zwyciężyła

0: ciężyła, przynajmniej na razie, linia bardziej pryncypialna, czy linia ideologiczna, która twierdzi, że no, udział lewicy w rządzie po pierwsze niewiele dał, po drugie no, ona wyzbyła się tych postulatów programowych, które są charakterystyczne dla ugrupowań lewicowych. To jest diagnoza, którą proponuje Czarzasty, którą proponuje Adrian Zarbem, czy grupa liderów partii Razem. To jest jednak diagnoza odmienna, ale w polityce, jak państwo wiecie, nigdy nie mówi się nigdy. Nie takie rzeczy polska polityka widziała. Jak sądzę, rozmowy zakulisowe będą się toczyć. Mamy jeszcze ponad rok. Myślę, że to jest dosyć sporo czasu, żeby do takich rozmów doszło i one będą również zależne od sytuacji wokół koalicji rządzącej i w ogóle sytuacji na scenie politycznej. Tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale zakładam, że do takich rozmów dojdzie. Na dziś one zakończyłyby się niepowodzeniem, ale jak mówię, jeżeli partia Razem będzie uzyskiwać choćby słabe wyniki sondażowe, no to wtedy jest pokusa, przynajmniej części działaczy, żeby znaleźć się na listach tego ugrupowania, które daje większą szansę na wejście do parlamentu. Jeżeli będzie miała, jak sądzę, wyniki powyżej progu, czy około progu 5%, no to wtedy będzie znacznie mniej skłonna do tego, żeby z lewicą marszałka Czarzastego się dogadać.
1: Będziemy się trzymać jeszcze słów marszałka Sejmu, ale wracamy do tematu, czy rozpoczniemy w zasadzie temat prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzji o zawetowaniu rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent argumentował to w ten sposób, że nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w artykule 18 Konstytucji RP. Definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, tak między innymi wskazywał prezydent Karol Nawrocki, a lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że nie widzi sensu, aby w tej kadencji składać kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich. Zasygnalizował, że jego partia powinna podjąć kroki w tej sprawie po najbliższych wyborach parlamentarnych. No i teraz jak to oceniać, panie profesorze? Czy to jest w pewien sposób porażka lewicy, że nie udało się zdobyć tego prezydenckiego podpisu pod tym projektem? Może porażka całej koalicji rządzącej, a może porażka prezydenta Karola Nawrockiego, bo marszałek Sejmu mówi w ten sposób, iż pan prezydent skrzywdził tą decyzją olbrzymią rzeszę ludzi.
0: Z całą pewnością jest to porażka i lewicy, ale też koalicji rządzącej. Przypominam, że obiecywano nie takie rzeczy zresztą przed wyborami w 2023 roku. Tę ustawę, ten projekt najpierw wałkowano przez długie miesiące czy nawet lata, okrajając go z co bardziej rzeczywiście lewicowych postulatów. To jest porażka, bo nie ma, spora część z tych osób, które funkcjonują w Polsce w związkach nieformalnych, liczyła na to, że rzeczywiście to będzie ustawa, która przynajmniej po części ułatwi im życie. Przypominam, że wbrew pozorom w znacznie większej mierze dotyczy ona związków heteroseksualnych, a nie homoseksualnych. Bo znacznie więcej osób żyje w takich związkach nieformalnych, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. I w tej sytuacji, jak sądzę, znaczy ta próba jest bezcelowa, no bo pytanie, jaka to musiałaby być ustawa, żeby prezydent byłby skłonny ją podpisać. Znaczy, co by dawała realnie tym osobom, które w takich związkach żyją. Jak sądzę, wiele by już nie udało się ugrać. Natomiast to, co proponuje pan marszałek Czarzasty, to jest czysta futurologia, bo pytanie jest oczywiście zasadnicze, czy po wyborach w 2027 roku w ogóle koalicja rządząca przetrwa jako koalicja rządząca. Więc jeżeli nie przetrwa, no to nie ma żadnych szans na jakąkolwiek zmianę w tym zakresie, jeżeli rządzić będzie prawica. Czy to jest zwycięstwo Karola Nawrockiego? Ja sądzę, że to jest efekt tego, że Karol Nawrocki konsekwentnie realizuje to, co wcześniej zapowiadał. Mówił w kampanii wyborczej w 2025 roku o pewnych ułatwieniach, nie precyzując, o co by tutaj specjalnie chodziło. Natomiast konsekwentnie twierdzi, że nie może doprowadzić do sytuacji, kiedy zostanie zakwestionowany szczególny status małżeństwa. W Konstytucji ona jest pod szczególną, małżeństwo jest pod szczególną ochroną, ale wielu prawników twierdzi, że to nie wyklucza funkcjonowania formalnie związków, które nie mają charakteru małżeństwa. I Nawrocki zrobił to, co konsekwentnie głosił i to, co do swojego elektoratu.

0: elektoratu, do swoich potencjalnych wyborców, do tych, którzy go popierają, odnosił, że takiego prawa, które by zrównywało w jakikolwiek sposób małżeństwo ze związkami nieformalnymi, nie podpisze i jak sądzę do końca kadencji parlamentu, do 2027 roku nie ma szans. Co prawda media nagłaśniają wypowiedzi, żeby jeszcze raz ruszyć tę sprawę, ale zważywszy, że jak pamiętamy, wałkowało się to przez bardzo długie miesiące czy lata, no to szanse na to, że cokolwiek się w tym zakresie zmieni, będą niewielkie, no a koalicja rządząca będzie próbowała do tych osób, a jest ich w Polsce, nie wiem jakie są szacunki, myślę, że z kilkaset tysięcy co najmniej, będzie się uśmiechać, pokazując jak to prezydent i prawica nie chce ułatwić im życia w nadziei na to, że przynajmniej część z nich będzie skłonna głosować na koalicję rządzącą.
1: A to króciutko, sądzi pan, że ten argument zadziała?
0: Nie sądzę. To znaczy ja uważam, że koalicja rządząca jest w defensywie i w jej demobilizacja, jej wyborców cały czas postępuje i prawdę powiedziawszy na razie nie ma żadnej propozycji, która by owych wyborców na tyle poruszyła, żeby jakąś część przynajmniej z tego elektoratu, który głosował w październiku 2023 roku, a dzisiaj jest ewidentnie zniechęcony do tego, co koalicja rządząca i rząd Tuska robi,
1: tutaj
0: żeby to przekonać.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, panie profesorze. Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pani redaktor Monika Rachtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wydaje się, że jutro może nie najważniejszy, ale na pewno ważny dzień dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, bo też jutro rząd ma zająć się pierwszymi projektami reformy ochrony zdrowia. Czy rzeczywiście jesteśmy świadkami początku być może największych zmian w systemie od wielu, wielu lat?
3: Na pewno reformy przygotowywane przez rząd w jakiś sposób mogłyby wyregulować problemy, z którymi się dziś zmagamy, ale pewnie tylko część i pewnie tylko po części. No i pytanie w ogóle w jakim formule, w jakim formacie zostaną one opracowane. Trudno jest dziś cokolwiek powiedzieć. Wiemy, że od wielu, wielu lat dyskusja na temat tej reformy służby zdrowia w naszym kraju trwa. Niewiele udało się zrobić i ja nie spodziewam się niestety fajerwerków, tym bardziej, że mamy sezon, jaki mamy, wakacje. Nie sądzę, żeby posłowie tutaj jakąś wielką rewolucję przeprowadzili.
1: A skąd ten pesymizm, pani redaktor? No bo jednak te wszystkie reformy, czy impulsem do ich przygotowania, no były jednak ujawnione w ostatnich tygodniach nieprawidłowości. Szereg tych nieprawidłowości w różnych miejscach, bo zaczęło się oczywiście od Szpitala Południowego w stolicy, ale nie tylko. No, ja myślę, że tutaj jednak chyba jest jakaś polityczna determinacja, żeby przynajmniej część tych zmian wprowadzić.
3: Panie redaktorze, no ale teraz pytanie, czy śledztwa dziennikarskie i praca dziennikarzy była nam potrzebna do tego, żebyśmy wszyscy zauważyli, jakie problemy dziś dręczą służbę zdrowia? Bo my wielokrotnie o tym mówimy, że wszyscy czekamy w kolejkach, że brak jest dostępu do lekarzy, że chcielibyśmy szybciej, lepiej i tak dalej, ale tak de facto problem leży gdzie indziej, w tym jak wygląda nasz cały system ochrony zdrowia i to nie chodzi tylko o kolejki, czy o to właśnie jak my długo czekamy do laryngologa, czy dermatologa, czy ile skierowań nam jest potrzebnych do lekarza, do danego specjalisty. Tylko sam problem leży w tym, jak wygląda struktura związana z płatnościami. My w Polsce przeznaczamy ogromne pieniądze na ochronę zdrowia, naszego zdrowia. I wydawać by się mogło, oczywiście każdy by chciał, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. No ale zastanówmy się, czy w jakiś sposób moglibyśmy bardziej efektywnie dysponować pieniędzmi, które są w tym budżecie. Ja powiem, że tak. I myślę, że wiele osób zajmujących się systemem też powiedziałoby, że tak. I naprawdę nie były potrzebne do tego wszystkie afery, które pojawiły się w ostatnim czasie, żebyśmy mogli powiedzieć, że te pieniądze są rozdysponowywane w niewłaściwy sposób.
1: Tutaj w pełni się zgodzę, bo rzeczywiście te rozmowy o kondycji systemu ochrony zdrowia w naszym kraju ja prowadziłem też w Polskim Radiu 24 jeszcze przed aferą Szpitala Południowego.
3: Oczywiście,
1: wielokrotnie.
3: My chyba nawet razem prowadziliśmy taką dyskusję.
1: Tak, mieliśmy już przyjemność ze sobą rozmawiać na ten temat i właśnie przed wybuchem tej afery. Ale to w takim razie, bo wydaje mi się jeszcze na marginesie, że teraz te afery być może są takim impulsem dla samych polityków, żeby jednak podjąć jakieś decyzje, że trzeba coś zrobić, bo politycy to zazwyczaj się, nie wiem czy bali to dobre słowo, no ale chyba coś w tym jest, że mieli pewne obawy.

0: aby ruszać w ogóle system ochrony zdrowia i jakkolwiek to reformować. To teraz, wśród planowanych zmian są między innymi określenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, to jest te 240 zł brutto, ustalenie procentowego limitu, do jakiego mogą sięgać w budżecie szpitala, te wynagrodzenia, stworzenie e-kolejki i przyspieszenie pełnego wdrożenia centralnej e-rejestracji. Czy któreś z tych rozwiązań może tutaj rzeczywiście iść w kierunku usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przy tych samych nakładach finansowych?
1: Ja bym powiedziała, że te rejestracje to jest coś, co powinno działać już od dawna i w jakiś sposób może usprawnić funkcjonowanie placówek i też usprawnić w ogóle tych pacjentów w kolejce, bo problem nie jest tylko w placówkach, problem jest też w nas samych. Ja wielokrotnie rozmawiam z różnymi osobami, one na przykład mówią, a zarejestrowałem się tam do kardiologa w trzech miejscach, może ktoś nie zauważy, a pójdę do jednego, zasięgnę opinii drugiego. Oczywiście to wszystko jest jakby normalne, tak? Jesteśmy pacjentami, chcemy poznać drugą opinię, to wszystko jest w porządku. Tylko, że system nie powinien pozwalać na takie manewry, dlatego, że no jakby wszyscy jesteśmy równi w tej kolejce i nie może być tak, że jedna osoba dostaje się do trzech kardiologów w ciągu powiedzmy pół roku, a ktoś inny w innej miejscowości czeka 2 czy 3 lata, więc jakaś taka rejestracja czy system, który będzie to regulował w sposób sprawiedliwy i będzie dawał równy dostęp do specjalistów, będzie te miejsca rozdzielał. To, czy dostaniemy się do lekarza, nie będzie zależało od dobrego nastroju pani rejestratorki. A proszę mi wierzyć, że w wielu miejscach w Polsce jeszcze nadal tak jest, w mniejszych miejscowościach szczególnie, albo że na przykład lekarze proszą o to, żeby nie rejestrować powiedzmy na dany miesiąc, bo może pojadę na urlop i tutaj ta dostępność jest wtedy ograniczona. Tak będzie system, który po prostu będzie taki sam dla wszystkich, będzie miejsca będą widoczne w tym systemie i pacjenci będą mogli z nich w sposób równy korzystać. Myślę, że to może usprawnić działanie systemu. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie wynagrodzeń, to ja chciałabym powiedzieć, że to, ile lekarze zarabiają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest tylko jeden z filarów ich zarobków. Bo nie zapominajmy o tym, że wielu lekarzy zarabia także, prowadząc swoje prywatne praktyki, prowadząc, nie wiem, wykłady na uczelniach, zajęcia ze studentami, tak? Prowadząc działalność naukową i badawczą, prowadząc działalność konsultacyjną. My o tych wszystkich środkach dzisiaj nie rozmawiamy. I uważam, że jeżeli pieniądze zostaną im zabrane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to wielu z nich po prostu część swojej aktywności i swojego powiedzmy wolnego czasu, no niestety relatywnie przeniesie w miejsce, w którym będą dostawali więcej pieniędzy. I absolutnie tutaj nie chciałabym mówić o tym, że nie wiem, lekarze ciągle chcą więcej, że chcą zarabiać dużo pieniędzy.
0: No ale to bo w niektórych przypadkach tak wygląda, że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja patrzę chociażby na te... Przepraszam, że jeszcze wchodzę w słowo, ale patrzę tak. Chociażby przykład szpitala w Braniewie, informacje portalu Interi, że jeden z lekarzy zatrudnionych w tym szpitalu w 2024 roku wykazał zarobki sięgające niemal 1 800 000 zł w ciągu roku. Z dokumentów wynika, że rozliczał on swoją pracę tak, jakby doba miała nawet 72 godziny, a jednocześnie był obecny w kilku miejscach pracy, więc jeszcze te walizki do tego dochodzą tak naraz. Tutaj dochodzi jeszcze jedna kwestia, to znaczy, że w tym samym czasie w placówce zatrudniano osoby powiązane rodzinnie z zarządem szpitala. No to jest jednak taka patologia w samym środowisku ochrony zdrowia.
1: Problem.
0: Tak powiem.
1: I to jest cały problem, dlatego że my przez wiele lat, my jako społeczeństwo traktowaliśmy lekarzy jako ludzi od nas, nie wiem, w jakiś sposób lepszych, uprzywilejowanych. No panie redaktorze, kto nie chodził do rejestracji z czekoladą, żeby było szybciej, tak? Albo jeszcze
0: ja chyba nie chodziłem, ale znam takie przypadki.
1: Tak, ale jeszcze 10-20 lat temu, przecież na wizytę do lekarza szło się z torebeczką, z prezentem w ramach podziękowań. A dlaczego? No jakby, żeby ten lekarz traktował nas lepiej, więc było jakieś takie przyzwolenie, żeby lekarze miał, już nie mówię o tym, że też jakby korupcja wśród lekarzy jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu, to była sprawa jakby normalna i to było przyzwolenie na to, że na przykład jeżeli pacjentka chciała mieć salę jednoosobową w szpitalu, gdzie na przykład rodziła dziecko, no to trzeba było zapłacić, tak? I jakoś tak się stało w tym systemie ochrony zdrowia, że przyzwyczailiśmy lekarzy do tego, że właśnie oni no w różny sposób te środki pozyskiwali od pacjentów i to, jeżeli lekarz zarabia pieniądze uczciwie, jeżeli faktycznie wykonuje swoją pracę w ramach rozsądku, czyli nie pracuje 48 godzin, godzin na dobę i zarabia dzięki temu dużo pieniędzy, bo na przykład ma dobrze funkcjonującą prywatną klinikę, nie wiem, medycyny estetycznej, to absolutnie tutaj ja już wielokrotnie powtarzałam, każdy z nas miał wybór w liceum, mógł się uczyć, iść na medycynę i zarabiać dobre pieniądze. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli jest to robione w taki sposób, w jaki jest

0: robione, było robione w szpitalu południowym, w szpitalu w Braniewie, ale ja też znam wiele, wiele naprawdę innych przypadków lekarzy, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze w ramach NFZ-u. Chociażby patrząc na, powiedzmy, transplantologów, to też są ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze, tak? Jakby w ogóle zrozumienie całego systemu, skąd się biorą takie zarobki lekarzy, dlaczego to wszystko kosztuje, co to jest procedura. Tu jest problem. My jesteśmy w Polsce niewyedukowani. My jesteśmy niewyedukowani, ale co więcej, osoby, które decydują o tym systemie, o naszym zdrowiu, o tym, jak to wszystko wygląda, czyli politycy, oni też są niewyedukowani i tak naprawdę w ogóle nie rozumieją tego systemu. Dlaczego w Polsce jest tak mało farmakoekonomistów? Dlaczego nikt nie zajmuje się tą dziedziną? Ja kiedy na przykład organizuję debatę i chcę zaprosić do debaty farmakoekonomista, żeby opowiedział nam o systemie ochrony zdrowia, ale właśnie pod względem pieniędzy, tak? To mi takich ludzi jest bardzo ciężko znaleźć, którzy mieliby wiedzę na ten temat, którzy chcieliby o tym mówić w sposób otwarty i którzy mówiliby realnie właśnie o tym, jak te środki lepiej lokować, bo ludzie się po prostu w Polsce na tym nie znają.
1: Ja dopytam, przepraszam, ale mówi pani, użyła pani takiego sformułowania, że ciężko znaleźć takie osoby w ogóle, ale też, które mówią o tych finansach na przykład w ochronie zdrowia w sposób otwarty. I tak mi przyszło do głowy, że chyba w ogóle właśnie te finansowanie w systemie ochrony zdrowia to w pewien sposób był temat tabu.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że my, Polacy, my społeczeństwo, my się na tym nie znamy. Jeżeli na przykład pan redaktor weźmie przykładowy wypis ze szpitala i teraz jest taki obowiązek, żeby tam wypisać procedury i tam są jakieś literki i cyferki. Tam jest dokładnie na wypisie, jest kryza, tam zalecenia i na dole są procedury. I czasem te procedury są pisane pionowo, że jest kilka kartek tego wypisu, a czasem jest tak, że jest jedna za drugą po przecinku. Ja sobie ostatnio przeglądałam wypisy moich rodziców ze szpitala, które gdzieś tam w ostatnim czasie, czy nawet z takich badań diagnostycznych typu gastroskopia, kolonoskopia, jak zobaczyłam, ile jest procedur przy takim jednym zabiegu, pobycie w szpitalu, to złapałam się za głowę. I teraz każda procedura to jest jakaś wycena, to są jakieś pieniądze. I jeżeli my na przykład nie rozumiemy tego, że jeżeli pani pielęgniarka pobiera od nas krew, to nie jest płacone tylko za, nie wiem, zbadanie poziomu cukru, ale też procedurą jest pobranie krwi, tak? To jest jeden kod. Drugi kod to jest właśnie to badanie. Jeżeli tych badań jest 5, no to jest 5 kodów. My tego wszystkiego nie rozumiemy i nie chcemy się tym zajmować, bo nam, no idziemy do lekarza po to, żeby nas leczył. Co nas to obchodzi, tak? Ile tam jest procedur? No ale właśnie powinno nas to obchodzić, bo są nasze pieniądze, nasze, nas wszystkich, nasze wspólne. I co najgorsze jest to, że my często płacimy razy dwa, bo idziemy na NFZ, a potem idziemy drugi raz prywatnie. I my właśnie dziś bardzo dużo rozmawiamy o tym, ile zarabiają lekarze, ile zarabiają na NFZ, ale przypomnijmy sobie, że jeżeli my im teraz zabierzemy część pieniędzy, znaczy zabiorą im politycy, tak, to i tak oni bardzo dużo jeszcze pieniędzy zarobią w ramach prywatnych praktyk, więc to wcale nie będzie tak, że oni będą teraz bardzo mocno poszkodowani z powodu tych wszystkich cięć, tylko po prostu część tych wynagrodzeń przeniesie się do praktyki prywatnej. A co będzie, jeżeli lekarze powiedzą, mamy to w nosie, my nie będziemy pracować na NFZ, my odejdziemy od łóżek pacjentów, my będziemy pracować w ramach prywatnej praktyki. Już nieraz słyszeliśmy takie groźby w Polsce.
1: Tutaj Rzeczpospolita zapytała prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, czy rząd Donalda Tuska nie wygra z lekarzami. I tutaj cytat, potyczki nie będzie, widzimy z obu stron wolę porozumienia, widzimy zapowiedzi pani minister zdrowia, że nie należy za czarne owce obarczać odpowiedzialnością całej grupy zawodowej. Widzimy pana premiera Donalda Tuska, który mówi, nie namówicie mnie na hejt wobec lekarzy, emocje muszą opaść, rozmawiałem z panią minister zdrowia i ustaliliśmy, że będziemy współpracować. Dodaję, że nasze środowisko nie będzie hamulcowym reform systemu ochrony zdrowia.
0: To ja bym bardzo chciała, żeby to, co pan premier zapowiada, i ja gorąco wierzę w dobre chęci pana premiera, dlatego że gdyby pan premier chciał dalej prowadzić gierkę jakąś polityczną, czy wchodzić w układy z lekarzami, nie wybrałby na ministra zdrowia tą panią, którą wybrał. Dlatego że ta zapowiedź odpolitycznienia Ministerstwa Zdrowia już w zeszłym roku, w 2025, to była rzecz, z której ja się bardzo, bardzo cieszyłam i o której mówiłam, że jest ogromną szansą zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, żeby to wszystko zostało poukładane, tak, żebyśmy właśnie my wzajemnie nie byli ciągle, mieli do siebie jakieś pretensji, że lekarze to za mało, że pacjenci mogliby dawać od siebie więcej, tylko że powstaną procedury i jakieś przepisy i zapisy, które pozwolą na to, żebyśmy my się w końcu z tymi lekarzami jakoś dogadali. I może tego nie widzi zwykły pacjent, ale ja kiedy obserwuję system, to bardzo mocno widzę ten konflikt między lekarzem a pacjentem. A lekarz mi nie dał skierowania, a pacjent wymagał za dużo i tak dalej, i tak dalej. I ja naprawdę liczyłam na to, że pani minister Sobierajska-Grenda będzie taką osobą, która będzie mogła przeprowadzić

0: naprawdę duże reformy w systemie. Natomiast no, opór polityczny, bo pamiętajmy, że no, rząd, że rządzący to nie jest tylko pan premier Donald Tusk, ale to jest cała koalicja, która ulega różnym wpływom, która ma też różne poglądy na to, jak system powinien wyglądać i różne pomysły na to. No to nie jest też tak, że pani minister sama podejmuje jednoosobowo decyzję. I gdyby to wszystko przez ten rok zostało w jakikolwiek sposób ułożone w koalicji, żeby można było zacząć działać właśnie na rzecz wszystkich pacjentów i lekarzy, bo my nie możemy teraz mówić, że wszyscy pacjenci będą mieli lepiej. Nie, mają mieć lepiej i lekarze, i pacjenci, bo ja uważam, że naprawdę duża grupa lekarzy też nie czuje się w tej sytuacji dobrze. Dobrze by się pan redaktor czuł, gdyby wiedział, że pana kolega zarabia, nie wiem, 200 tysięcy złotych miesięcznie i że pisze na sali operacyjnej procedury, które nie mają miejsca. No nie czułby się
1: no,
0: pan
1: chyba
0: redaktor
1: nie najlepiej.
0: Dobrze.
1: Chyba
0: no ja
1: nie
0: też bym
1: najlepiej.
0: Się nie czuła dobrze. Albo pani pielęgniarka, tak, która jest
1: tak
0: przy tej operacji.
1: Tak delikatnie rzecz ujmując.
0: No więc właśnie, nawet ja uważam, że wszyscy chcieliby, bo to nie jest tak, że teraz wszyscy lekarze są winni, wszyscy lekarze są źli, wszyscy zachowują się w taki sposób i wszyscy zarabiają tyle pieniędzy. Ale są osoby w szpitalach, które po prostu w jakiś sposób system wykorzystują, który też, ja bym nawet nie bała się powiedzieć, że takie wykorzystywanie systemu to jest forma mobbingu na zespołach, dlatego że w zespole naprawdę ludzie wiedzą, że takie rzeczy się dzieją. I wie o tym często dyrektor, no bo ktoś te listy płac musi odpisywać. To nie jest tak, że dyrektor nie widzi, że jego pracownik pracuje 700 godzin miesięcznie. No jakby nie da się, tak? Jeżeli robi to w miesiąc. Więc jest na to przyzwolenie. A wypadałoby dla naprawdę zdrowia psychicznego wszystkich ludzi i pacjentów, lekarzy, pań pielęgniarek, pań rejestratorek. Ci ludzie naprawdę pracują pod ogromną presją związaną z tym, jak w niektórych zespołach wygląda sytuacja właśnie kadrowa. I nie bójmy się nazwać tego mobbingiem, bo ja uważam, że jeżeli jeden lekarz w zespole pracuje 700 godzin miesięcznie i wszyscy inni o tym wiedzą i nie mogą nic z tym zrobić, chociaż może by chcieli, no to jest mobbing, panie redaktorze. Nie chcę pracować w takich warunkach.
1: Dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Monika Rechtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Rada Ministrów zajmie się dziś pierwszymi ustawami o reformie ochrony zdrowia. To m.in. projekty dotyczące maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, ale też jawności kontraktów szpitalnych. Najpierw należałoby zająć się zbędnymi procedurami, mówiła na naszej antenie Monika Rachtan, dziennikarka zajmująca się tematyką medyczną.
2: W pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się procedurom, zastanowić się, które procedury są niepotrzebne. Dlaczego w Polsce programy lekowe kosztują tyle pieniędzy? Dlaczego na wynagrodzenia wydajemy 80% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia? To są rzeczy, które są patologią w naszym systemie. Dlaczego lekarze tak bardzo na przykład chcą leczyć pacjentów w programach lekowych?
0: Inny projekt to utworzenie centralnej e-kolei.

0: Można korzystać z programu Czyste Powietrze na nowych zasadach. Wśród zmian jest podwyższenie o 10% kwoty na termomodernizację. Jednak zdaniem Bartłomieja Orła z think tanku Projekt Tempo warto zmienić coś w uldze.
1: No dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba, która jest w pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, urzędnik, wykonuje prace modernizacyjne, odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto większy poziom wsparcia.
0: Dzięki programowi wymieniono ponad 60 tysięcy tzw. kopciuchów. Są one jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce. Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii. Hiszpanie świętują zwycięstwo na mundialu. Czerwony autobus z zawodnikami reprezentacji przejechał ulicami stolicy. O szczegółach Michał Makowski.
2: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamine Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Hiszpania wywalczyła drugie w historii piłkarskie mistrzostwo świata po 16 latach. Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii jako premier. Powitany oklaskami stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 w Londynie i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie bliżej ludzi.
3: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. I will put... Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest szóstym brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach. Wiatr osiągnie tam do 80 km na godzinę. Synoptyk Michał Kowalczuk dodaje, że dzień też będzie chłodny z możliwymi opadami deszczu i burzami.
5: Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Największe ryzyko burz w Polsce północno-wschodniej, zwłaszcza na Suwalszczyźnie. Tam miejscami możliwa suma opadów do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 22 stopni na południowym wschodzie.
0: Na pozostałym obszarze wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę.
4: Powtórka programu.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, plebolog z Centrum Medycznego Venamed. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Będziemy dzisiaj rozmawiać o sportach. Sportach ekstremalnych, sportach, na które czasem się porywamy, ale wypada czasami najpierw wiedzieć, czy w ogóle możemy, albo z czym się też wiążą. Pan doktor zajmuje się taką medycyną sportów ekstremalnych, sam zdaje się nurkując, sam wspinając się i to bardzo intensywnie. Jest pan doktor lekarzem nurkowym, tak?
8: Tak.
7: Ale i przewodnikiem podwodnym, kierownikiem medycznym wypraw, między innymi w chilijskie Andy, ale ale tutaj naopowiadałam. I powiem tak, wprost zazdroszczę. I pewnie wiele osób, gdy zbliża się albo jest taki podróżniczy sezon, to myśli o tym, no jak nie teraz, to już nigdy. A może

0: Trzeba mieć za sobą jakąś przygodę życia. Może się porwać, zdecydować, spełniać swoje marzenia. Każdy chciałby, żeby te marzenia spełniać po prostu zdrowo. Sporty ekstremalne to również chyba dosyć duże ryzyko. Nie chcę powiedzieć, że ekstremalne ryzyko zdrowotne, ale duże ryzyko zdrowotne.
1: Zgadza się, aczkolwiek to jest bardzo ciekawe, bo nurkowanie jest uważane za sport ekstremalny, ale w takim wydaniu rekreacyjnym to tak naprawdę z ekstremum ma niewiele wspólnego. To tylko takie wycinki nurkowania, jak nurkowanie wrakowe, czy nurkowanie w jaskiniach, czy nurkowanie takie rekordowe, związane po prostu z pokonywaniem, pokonywaniu kolejnych granic ludzkich możliwości. No i oczywiście freediving, który jest takim wycinkiem nurkowania, czyli nurkowanie na zatrzymanym oddechu. No to są takie elementy, które rzeczywiście o ten sport ekstremalny się ocierają. Natomiast nurkowanie rekreacyjne w ramach limitów bezdekompresyjnych jest aktywnością bezpieczną. Mogą nurkować dzieci. Najstarsza osoba, z którą nurkowałem, miała 90 lat. W związku z tym jest to tak naprawdę aktywność niemal dla każdego. Czasem, gdy sobie rozmawiamy, to uważam, że bardziej ekstremalną jest jazda rowerem po ulicach Warszawy, więc tutaj trzeba po prostu troszeczkę do tego podejść tak zdroworozsądkowo. Oczywiście tak samo, chodzenie po górach, zupełnie czym innym jest pójście sobie do Doliny Chochołowskiej, a zupełnie co innego spróbować porwać się na najwyższe szczyty Europy, czy już nie mówiąc o Himalajach.
0: Ale niektórzy mają takie marzenia, to o nurkowaniu, a to o trekkingu
1: na Kilimandżaro na przykład.
0: Wysokogórskim. To są czasami komercyjne wyprawy, gdzie po prostu kto płaci, ten jest klientem i uczestnikiem takiej wyprawy. Ale być może warto się zastanowić, być może nasza rozmowa też rozwieje wątpliwości niektórych, bo będę pytała o to, co się dzieje, gdy człowieka fizjologia trochę ponosi. I z czym może się mierzyć albo może się zderzyć w czasie uprawiania takich ekstremalnych sportów. I zapytam właśnie o nurkowanie i od tego zaczniemy. Wspominał pan doktor, że nurkowanie dla każdego, nurkowanie jako traktowane jako rodzaj aktywności, nie ekstremalny sport. No ale jednak zdarzają się też wypadki w czasie tego nurkowania. I zapytam, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne albo wskazania zdrowotne, które powinny być jakimś wyznacznikiem tego, żeby sobie odpuścić albo powiedzieć, okej, ja mogę, na co zwrócić uwagę, jeżeli chciałoby się, czy rodzinnie, czy solo, tego typu aktywnością zacząć się zajmować.
1: Na szczęście tych przeciwwskazań jest coraz mniej, bo coraz więcej wiemy o fizjologii człowieka, coraz więcej wiemy, jak organizm człowieka zachowuje się po zanurzeniu w wodzie, czy właśnie podczas ekspozycji wysokogórskiej. Więc poza tym coraz skuteczniej leczymy wiele chorób. W związku z tym pewne choroby, które kiedyś były takim szlabanem i po prostu mówiło się absolutnie nie, nurkowanie nie jest dla ciebie, teraz w tej chwili przeszły do kategorii względnych przeciwwskazań, a więc przy skutecznym leczeniu, przy stabilnym przebiegu choroby możemy na takie nurkowanie pozwolić. Tylko trzeba mieć świadomość, że nurkowanie jest aktywnością zupełnie inną niż właśnie wspomniana wcześniej jazda na rowerze. To jest tak, że w momencie, jeżeli się pojawia jakiś problem zdrowotny pod wodą, my nie możemy tego nurkowania zakończyć w tym momencie i po prostu wynurzamy się i sobie odpoczniemy. To jest tak, że jeżeli jesteśmy na pewnej głębokości już od kilkunastu minut, to wynurzenie musi być z odpowiednią prędkością, żeby się odsycić z gazów, którymi się nasyciliśmy, a więc nurkowanie po prostu wymaga jednak na tyle optymalnego zdrowia, żebyśmy mogli po prostu ten proces wynurzania się dokończyć. Czyli nie można tego po prostu przerwać, tak jak nie wiem, jedziemy na rowerze, zmęczymy się, coś nam zacznie kołatać serce i wtedy się zatrzymamy, posiedzimy sobie chwilkę na ławeczce, a potem kontynuujemy jazdę. W nurkowaniu tak nie ma. W nurkowaniu trzeba to nurkowanie bezpiecznie zakończyć, co trwa czasem kilkanaście minut dodatkowych.
0: Ale wspominał pan doktor, że jednak są pewne przeciwwskazania. Jest ich coraz mniej, ale są. To znaczy, dla kogo to nie jest dobra aktywność?
1: To może zacznę najpierw od tych takich

0: przeciwwskazań, które wyszły z pełnego zakazu do takiego zakazu względnego, czyli na przykład cukrzyca. Kiedyś absolutnie no, ryzyko hipoglikemii, a więc utraty przytomności podczas nurkowania, to jest zagrożenie nie tylko dla nurka, ale również dla jego partnera, no bo jak zaczyna się problem, partner traci przytomność, wtedy po prostu rozpoczyna się bardzo trudna walka o wynurzenie, bezpieczne wynurzenie na powierzchnię. O to, żeby utrzymać automat w ustach, żeby po prostu cały czas jednak było podawane powietrze i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli ta cukrzyca jest dobrze prowadzona, są pacjenci w stabilnym przebiegu choroby, nie ma epizodów hipoglikemii, to w takich kontrolowanych warunkach, oczywiście nie mówimy tutaj o ekstremalnych wydaniach, typu właśnie nurkowanie na duże głębokości, tylko nurkowanie rekreacyjne w ciepłych wodach, z dobrą widocznością, bez jakiegoś nadmiernego wysiłku fizycznego, czyli nurkowania takiego prądowego, to takie osoby mogą normalnie nurkować. Kiedyś też taką blokadą były choroby typu astma. W tej chwili stabilny przebieg tej choroby może pozwolić na danie takiej warunkowej zgody na płetwonurkowanie. To na pewno problemem są choroby neurologiczne, choroby ze spektrum psychiatrii. To tutaj no, jednak płetwonurek nurkuje w grupie, nurkuje z partnerem. W związku z tym tutaj ta pełna współpraca powinna być jednak i tutaj myślę, że jeszcze na razie póki co nie jesteśmy tak liberalni. Natomiast ja zajmuję się również kwalifikowaniem osób z niepełnosprawnością i to też jest bardzo szeroka grupa ludzi. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że jak ktoś jest niepełnosprawny, no to powinien się trzymać z dala od wody. No ale to w tej samej grupie mamy osobę, która jest na przykład po urazie, które spowodowało na przykład amputację kończyny i jeżeli ma zdrowe serce, zdrowe płuca, zdrowe uszy, no to
1: nic
0: nie ma żadnych,
1: nic nie stoi na przeszkodzie,
0: żeby można było nurkować, więc niepełnosprawności oczywiście nie jest równa.
1: A wiek?
0: Wiek, no tak jak powiedziałem, nurkują coraz młodsi. W tej chwili programy szkoleniowe dopuszczają do wydania certyfikatu dzieciom od 10 roku życia, a między 8 a 10 rokiem są specjalne programy, bardzo fajne, programy basenowe, które poprzez tworzenie misji oswajają dzieci ze sprzętem nurkowym. To jest wszystko na takich bardzo niewielkich głębokościach, tam do 1,5 metra. A oswojenie się właśnie z oddychaniem pod wodą, z elementami sprzętu pozwala dzieciom na złapanie bakcyla i powiem szczerze, niejednokrotnie dzieci po ukończeniu takiego kursu są lepiej obeznane ze sprzętem, czują się pod wodą swobodniej niż osoby dorosłe. A jeżeli chodzi o tą granicę wieku w drugą stronę, no to tak jak mówiłem, najstarsza osoba miała 90 czy 92 lata. To była bardzo taka dynamiczna Japonka. Ale no mówię, jeżeli serce jest zdrowe, jeżeli płuca są zdrowe, nie ma tutaj żadnych problemów no, kardiologicznych przede wszystkim, no bo tutaj się boimy o zaburzenia rytmu, o niedokrwienie, to jak najbardziej można nurkować.
1: Ale oczywiście można nurkować, poprzedzając to nurkowanie odpowiednimi szkoleniami.
0: Tak, oczywiście.
1: Żeby chociażby poznać ten cały proces, o którym pan doktor mówił, czyli ten proces wynurzania się, który nie jest od tak sobie i tak na szybko, tylko bardzo skomplikowany i jednak wymagający
0: bardzo skomplikowany
1: czasu.
0: Skomplikowany nie, ale wymagający czasu i to trzeba zrobić z odpowiednią prędkością. No bo szybkie wynurzenie z dużej głębokości, no to jest ryzyko barotraumy albo choroby dekompresyjnej, więc to są stany zagrażające życiu, niewątpliwie.
1: Prowadzi pan doktor zresztą, zdaje się, badania nad fizjologią fizjologią człowieka w takich ekstremalnych warunkach, tak. Tych i górskich, i tych płetwonurków. Ale nie mówimy o tym zwykłym nurkowaniu, bo zdarzało się panu prowadzić te badania kiedy? Przy bardzo niskich temperaturach chociażby, czy bardzo dużych głębokościach, na które nurkowali nurkowie?
0: To badałem...

0: w warunkach nurkowań rekreacyjnych, czyli do 40 metrów, bo takich nurków jest po prostu więcej, łatwiej o grupę badaną.
1: Jak to brzmi, rekreacyjnie do 40 metrów.
0: No tak. Natomiast potem to troszeczkę poszliśmy w tym, tworząc projekt Med Expedition,

0: górski.
1: To sama jestem ciekawa, jak się zachowuje, co się takiego dzieje w ciele człowieka.
0: To jest bardzo złożony proces. Przede wszystkim brak tlenu na dużej wysokości, znaczy nie brak, mniejsze stężenie tlenu, no bo na wysokościach przekraczających 8000 metrów to jest 1/3 tego, co na poziomie morza, a więc jest to naprawdę duży ubytek. Organizm zachowuje się bardzo dziwnie. Znaczy oczywiście początkowo ciśnienie ulega podwyższeniu, no bo przyspiesza czynność serca, ale więc mamy bardzo przyspieszoną czynność serca, która również może skutkować zaburzeniami rytmu serca. Natomiast to, co mnie bardziej interesowało, to co się dzieje w godzinach nocnych, bo zawsze himalaiści skarżyli się na zły sen, że ten sen nie jest pełnowartościowy, że jest kiepski, że właściwie tak najczęściej są to takie krótkie drzemki zakłócone częstym wybudzaniem się. Natomiast podczas badań holterowskich, czyli takiej rejestracji EKG, okazało się, że serce z takiej bardzo szybkiej czynności w ciągu dnia, w godzinach nocnych bardzo istotnie spowalnia. I jak ja obserwowałem swoje zapisy EKG, a zajmowałem się przez jakiś czas kardiologią i wszczepiałem stymulatory serca i kardiowertery, defibrylatory, takie urządzenia wspomagające i ratujące życie u pacjentów kardiologicznych, to powiem szczerze, oglądałem te swoje zapisy EKG i zastanawiałem się, czy ja też nie będę potrzebował stymulatora, bo zdarzało się, że moje serce zatrzymywało się na kilka sekund w ciągu nocy. Więc to było dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo w ciągu dnia to, że serce bije szybko, to jest naturalne, bo to jest efekt właśnie niedotlenienia, więc szybsza praca serca ma za zadanie jakby pobudzić szybciej, żeby ten tlen szybciej docierał do tkanek. Natomiast to, że w godzinach nocnych serce zwalniało do 30 uderzeń na minutę, a czasami się zatrzymywało na te 7 sekund na przykład, no to już jeżyło włos na głowie.
1: Oczywiście nikogo nie namawiamy do tego, żeby nagle w ramach wakacyjnych wypraw wybrał się na ekstremalną wyprawę w Himalaje bez żadnego przygotowania, bo
0: warto zasięgnąć opinii.
1: Warto zasięgnąć opinii lekarza przed taką wyprawą. Wróćmy do tego nurkowania, takiego zwykłego, pan mówi, nurkowanie rekreacyjne do 40 metrów, bo później jest już sportem ekstremalnym, znaczy głębiej jest już sportem
0: potem
1: ekstremalnym.
0: Już, żeby bezpiecznie nurkować, to już nurkuje się na specjalnych mieszankach, bo tam do tych 40 metrów nurkujemy albo na powietrzu, wbrew temu, co się czasem słyszy, że znurkowanie z butlą tlenową to absolutnie nie wchodzi w grę. Ze względu na ciśnienie parcjalne na tlenie można zanurkować maksymalnie do 6 metrów, a powyżej ten tlen staje się toksyczny, więc tutaj taka uwaga na marginesie.
1: Czyli tam jest mieszanka czy powietrze?
0: Nurkujemy na powietrzu albo nurkujemy na mieszance, która... To jest mieszanka wzbogacona w tlen, czyli albo to jest nitrox, tak zwany nitrox 32%, albo 36%. To są takie najczęściej spotykane mieszanki. Natomiast już poniżej 40 metrów, a tak naprawdę poniżej już tych 50-60 metrów powinno się nurkować na w mieszankach, które będą po prostu redukować tą ilość azotu i tlenu. To dochodzi hel, który jest takim gazem obojętnym, zastępującym po prostu te gazy, którymi się zbyt łatwo nasycamy i dzięki temu po prostu jest bezpieczniej. I można dłużej nurkować też.
1: No chyba, że ktoś na wstrzymanym oddechu i tu wracamy do wielkiego błękitu, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, ale to już jest zupełnie ekstremalne i tego od tak sobie po prostu zrobić się nie da, bo to jest poprzedzone chyba wieloletnimi przygotowaniami.
0: Znaczy są kursy, są coraz łatwiej dostępne. Mamy fantastyczny, głęboki basen tuż pod Warszawą, gdzie są kursy freedivingowe i jest coraz więcej chętnych. Część moich nurkujących znajomych porzuciła...
1: Szuka innych doznań.
0: Tak,
1: już,
0: porzuciła nurkowanie właśnie na rzecz freedivingu. Odkryło po prostu jakby inną stronę nurkowania. czy lepszą, czy gorszą, to już każdy sobie musi ocenić.

0: własnym zakresie. Natomiast na pewno jest to, ja na przykład zaczynałem od freedivingu, natomiast ponieważ moją pasją jest fotografia i więc przeniosłem ją również na fotografowanie podwodne. No i w tym momencie, jak się nurkuje na zatrzymanym oddechu, a czasem trzeba zatrzymać się, poczekać, żeby zachęcić rybę bądź inne zwierzę, żeby wyszło, żeby podeszło, żeby można było
1: nie
0: zrobić.
1: Nie dało się.
0: No to freediving nie jest najlepszą opcją, więc tutaj nurkowanie z butlą chyba jest dużo wygodniejsze.
1: Szanowni Państwo, to już wiemy, że kiedyś przeciwwskazaniami była cukrzyca, astma, dziś to już nie jest przeciwwskazanie. Wiemy, że no takim przeciwwskazaniem będą raczej choroby neurologiczne czy psychiczne z uwagi na bezpieczeństwo swoich i innych. I to jeśli chodzi o nurkowanie, ale zapytam o taki trekking wysokogórski, bo to też jest czasami marzenie, żeby nagle zdobywać szczyty, bo one są już coraz bliżej nas i coraz bardziej dostępne i mamy bilety lotnicze, już sobie polecimy gdzieś i możemy się wspinać. Czy to też jest obwarowane pewnymi ograniczeniami, że nie każdy będzie się w tych górach dobrze czuł i nie każdy tam się sprawdzi i nie każdy będzie miał z tego jakąś wielką przyjemność, bo może zdarzyć się to, o czym pan doktor mówił, to takie spowolnienie chociażby akcji serca, że zaczyna to być już po prostu nieprzyjemne, podejrzane, niezdrowe.
0: Tutaj sytuacja jest też bardzo ciekawa, bo właśnie tak jak pani powiedziała, dostępność biletów lotniczych umożliwia nam dotarcie w najdalsze zakątki świata i spróbowania swoich sił. Bardzo popularnym kierunkiem jest właśnie w ramach na przykład podróży poślubnej zdobywanie Kilimandżaro. To już wydaje się, że to jest taka po prostu piękna góra w malowniczych okolicznościach, bo to przy okazji można połączyć z safari, oglądać dzikie zwierzęta. Natomiast no, jest to prawie 6-tysięcznik, w związku z tym jest to już niemała góra i na takich wysokościach bardzo łatwo o chorobę wysokościową, która jest konsekwencją po prostu niedotlenienia organizmu. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz. To musimy zrobić z głową, czyli niestety na przykład w Afryce no pieniądz się bardzo liczy, w związku z tym organizowane są wejścia na Kilimandżaro w trybie ekspresowym, bo po prostu chodzi o to, żeby jak największą liczbę klientów w jak najkrótszym czasie po prostu na tą górę wprowadzić i sprowadzić, żeby można było zająć się następną grupą. I tutaj no, problem polega na tym, że my musimy dać czas organizmowi, żeby się przyzwyczaił do tego niedostatku tlenowego.
1: Nam się wydaje, że to się tylko do wypraw w Himalaje, prawda?
0: Tak, a tutaj mówimy o górze w Afryce. Czy na przykład można też pojechać w Andy chilijskie, gdzie na wysokość 4,5-5 tysięcy metrów można wjechać samochodem. Więc o taką chorobę wysokościową bardzo łatwo. No i teraz jest sytuacja taka. Można sobie na to Kilimandżaro wejść, wykupując pakiet 5-dniowy. Nawet spotkałem, że jest opcja 4-dniowa, która oczywiście jest najtańsza i w związku z tym najbardziej kusi. Natomiast tak naprawdę, żeby zrobić to z głową, żebyśmy nie zapamiętali tego wyjazdu jako cierpienia, bo bardzo często jest tak, że jeżeli to jest 5 dni, to po prostu zaczynamy chorować, zaczynamy wymiotować, zaczynamy po prostu mieć zaburzenia świadomości i po takiej wyprawie po prostu pamiętamy tylko i wyłącznie ból i cierpienie. Natomiast jeżeli chcemy podziwiać widoki, jeżeli to ma być dla nas fantastyczne doznanie, to taki trekking powinien trwać około 10 dni, a najlepiej 12. Więc widzimy tutaj skalę.
1: No to przepaść, to jest, naprawdę przepaść.
0: No, 3 czy 4 razy dłużej powinniśmy ten trekking przeprowadzić i wtedy jest super. Wtedy dajemy czas na dostosowanie się do tych nowych warunków i zdecydowanie lepiej tę wysokość zniesiemy.
1: Czy jest ktoś, tak jak pytałam w kwestii nurkowania, w sprawie nurkowania, czy jest też ktoś, kogo jego choroby jednak dyskwalifikują z takich wysokogórskich wspinaczek? On od razu sobie pomyślałam o osobach, nie wiem, z nadciśnieniem, z problemami z oddychaniem, z astmą, z POHP. Czy one będą miały większe kłopoty?
0: Wszystko zależy od tego, czy choroba jest ustabilizowana. Jeżeli nadciśnienie czy astma jest dobrze prowadzona i nie ma tutaj żadnych napadów duszności, a ciśnienie utrzymuje się w akceptowalnych granicach, to tak naprawdę tylko trzeba po prostu zadbać.

0: o to, żeby te leki ze sobą wziąć. No niestety zdarzało się, że uczestnicy wypraw po prostu takie leki na przykład pakowali do bagażu głównego zamiast do bagażu podręcznego, a potem ten bagaż główny gdzieś ginął i po prostu docierali na miejsce nie mając swoich leków i wtedy zaczynały się problemy. Natomiast zasadniczo akurat jeżeli chodzi o wyprawy wysokogórskie czy takie trekkingi wysokogórskie, tych ograniczeń jest zdecydowanie mniej.
1: Ale wspominał pan kilkukrotnie, pan doktor, o tym, że tam trzeba też nie tylko mieć w nogach, tylko przede wszystkim w głowie.
0: No tak, no to znaczy dobra organizacja to jest w ogóle podstawa, klucz do sukcesu. Jeżeli jest wszystko zrobione z głową, wszystko jest zaplanowane, no to wtedy po prostu tych problemów jest zdecydowanie mniej. Podobnie jest z nurkowaniem. Nurkowanie musimy zaplanować, nie możemy po prostu tego robić na wariackich papierach, że mówię, a wskakujemy do wody i zobaczymy, jakoś to będzie. Tutaj po prostu dobrze jest wiedzieć, co to jest za miejsce, znać to miejsce, wiedzieć, zaplanować, na jaką głębokość będziemy schodzić i nie przekraczać tej głębokości. I wtedy po prostu zmniejszamy ryzyko komplikacji.
1: Szanowni Państwo, my zachęcamy do tego, żeby zająć się sportem, żeby przekraczać różne swoje granice, ale oczywiście z rozsądkiem i o tym planowaniu, z głową. Nawet wycieczek, w których liczą się silne nogi, mówił dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed, lekarz zajmujący się medycyną sportów ekstremalnych. Sam lekarz nurkowy i kierownik medyczny wypraw w chilijskie Andy. My zachęcamy do tego, żeby zdobywać świat, no ale właśnie z głową i z odpowiednim przygotowaniem. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu Artura Wolskiego i własnym. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Dzisiaj w audycji przyjrzymy się pracy tych, którzy nie zawsze są na pierwszej linii frontu. Nie zawsze ich widać, ale wiemy, że są i że działają. Kiedy, w jakich sytuacjach? No właśnie. To się wszystko już za moment wyjaśni w studiu gość, starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Straż Miejska, a co tu robi Straż Miejska w audycji Szanuj Zieleń? No właśnie, Straż Miejska, a rzecznik Straży Miejskiej w audycji będzie dzisiaj opowiadał o takiej jednostce specjalnej, powołanej przez Straż Miejską, jak Ekopatrol. Czyli to jest osobna służba, osobna grupa ludzi, która tworzy Ekopatrol?
4: Nie, to jest przede wszystkim oddział, który jest w strukturze Warszawskiej Straży Miejskiej. Ten oddział ma też swoją strukturę i jednym z referatów, które działa na rzecz zwierząt, to jest referat ekologiczny, który de facto niesie pomoc zwierzętom, które potrzebują pomocy na terenie miasta stołecznego Warszawy.
3: Czyli jak tabliczka Warszawa przekreślona, to już tam Ekopatrol nie działa?
4: No tak, zgodnie z ustawą Straż Miejska działa w granicach gminy, w której została powołana. Oczywiście są pewne wyjątki, bo gminy mogą dojść do porozumienia, natomiast w Warszawie Warszawska Straż Miejska działa w granicach gmin.
3: No i do takiej Straży Miejskiej można zadzwonić, do tego Ekopatrolu można zadzwonić w różnych sytuacjach. No ale teraz nakreślmy, jakie to mogą być sytuacje, kiedy właśnie wezwanie Ekopatrolu jest zasadne.
4: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi sprawami, jeśli chodzi o zwierzęta. Nawet jeżeli zauważą jakieś zwierzę, które jest zabłąkane, także dzwonią do nas, pomimo tego, że zwierzę takiej pomocy nie potrzebuje. Tych interwencji jest rzeczywiście bardzo dużo. To są tysiące zgłoszeń, które wpływają do Warszawskiej Straży Miejskiej z prośbą o to, aby pomóc jakiemuś zwierzęciu na terenie miasta.
3: I dzwonimy pod ten sam numer, który ma Straż Miejska, 986?
4: Zawsze 986. Tu za każdym razem, kiedy operator odbierze ten telefon, wówczas taka osoba oczywiście otrzyma niezbędną pomoc, a na pewno otrzyma pomoc zwierzę, które rzeczywiście jest w opałach.
3: upały znów wróciły do naszego kraju. Być może zwierzęta będą potrzebowały naszej pomocy. Tak sobie myślę, że w mieście

0: najczęściej to są ptaki.
1: Ma pani rację, rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy. I tutaj oczywiście te interwencje są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli tę interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim Ptasim Azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
0: No akurat my tu w Warszawie mamy szczęście, że mamy w ogrodzie zoologicznym ptasi azyl, mamy nawet ptakomat, do którego my sami możemy zawieźć to zwierzę, ale fachowcy będą wiedzieli, jak się nim zaopiekować od momentu zgłoszenia do momentu dostarczenia do odpowiedniej instytucji, właśnie do kogoś, kto się zajmie. Bo jak powinniśmy się zachować?
1: Zadzwonić pod numer 986.
0: Podać
1: jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą. Nie zawsze musimy oczekiwać na przyjazd ekopatrolu, wystarczy samo zgłoszenie. My mamy wiele takich przypadków, kiedy mieszkańcy zgłaszają ranne zwierzęta na terenie miasta, potem odchodzą z tego miejsca, my przyjeżdżamy na miejsce i rzeczywiście potwierdzamy, że zgłoszenie się zrealizowało i mamy to zranne zwierzę i podejmujemy dalsze działania. W takich sytuacjach, kiedy nie ma na miejscu zgłaszającego, często też jest tak, że strażnicy muszą szukać tego zwierzęcia, ale ta penetracja terenu trwa dosyć krótko i zwierzę, jeżeli jest na miejscu, zostaje przez strażników odłowione. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ja mogę jeden z takich przykładów podać, kiedy mieszkanka zgłosiła do nas ranne zwierzę, ale poinformowała operatora, że nie może czekać na miejscu i powiedziała, że ona zaznaczy to miejsce, kiedy patrol przyjechał na miejsce zgłoszenia. Okazało się, że w tym miejscu jest strzałka ułożona z takich małych kamyczków, które prowadziły w konkretne miejsce i rzeczywiście było ranne zwierzę. Strażnicy podjęli interwencję, a zwierzę znalazło finał i to szczęśliwy w schronisku.
0: Ptaki często w miastach potrzebują naszej pomocy, ale słyszy się często o tym, że coraz bliżej naszych domostw, naszych bloków podchodzą inne dzikie zwierzęta, na przykład dziki, nie tylko w Warszawie, ale w wielu miejscach takie zwierzęta właśnie gdzieś tam wchodzą na nasze terytorium, trochę dlatego, że my zabraliśmy ich terytorium, więc nie ma co się tu na nich złościć. Poza tym przygotowujemy im świetne stołówki, wystawiając śmieci nie do końca zabezpieczone. Co z tym dzikiem, jeżeli się zdarzy ranny dzik? A tak też może być, a to już jest porządne, potężne zwierzę.
1: My generalnie te interwencje przekazujemy do Lasów Miejskich Warszawa. Tam są specjaliści od tego, aby podejmować interwencje do zwierząt leśnych o dużych gabarytach. Strażnicy miejscy nie podejmują tutaj w tym przypadku interwencji, o ile nie trzeba zabezpieczyć miejsca ze względu na bezpieczeństwo innych osób, które znajdują się w pobliżu. Natomiast my zawsze apelujemy o to, żeby rozważnie podchodzić do tego typu zwierząt, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo. Generalnie dziki, które migrują do miasta, one nie stwarzają zagrożenia. One po prostu mają swoje ścieżki, którymi przechodzą. Natomiast zdarza się, że mieszkańcy ze swojej własnej swawoli starają się podejść jak najbliżej tego zwierzęcia, a wówczas zwierzę, kiedy poczuje się zagrożone, może rzeczywiście impulsywnie zareagować, szczególnie wtedy, kiedy jest to samica z małymi, która przechodzi przez tereny miasta.
0: Czyli ekopatrol to przede wszystkim ptaki, to przede wszystkim psy, koty, to co w mieście takiego mniejszego się porusza? Jakie jeszcze zwierzęta są pod waszą opieką, gdyby coś się im działo?
1: Oczywiście interweniujemy też w tych tematach zwierząt leśnych, a także zwierząt hodowlanych. Tylko mówię, zwierząt o mniejszych gabarytach, takich, które są rzeczywiście ranne. Te interwencje praktycznie każdego dnia przebiegają, ponieważ każdego dnia do Straży Miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. W sytuacji, kiedy jest to zwierzę leśne i ono wymaga pomocy, my się zaopiekujemy tym zwierzęciem, my bezpiecznie odłowimy to zwierzę i przede wszystkim bezpiecznie odwieziemy do lecznicy Lasów Miejskich przy ulicy Korkowej.
0: Wszystko działa jak w zegarku, procedury są, no oby jak najmniej problemów ze zwierzętami w mieście było, ale jak wiadomo, gdzie ludzie, gdzie zwierzęta, gdzie ruch, to zawsze coś się może zdarzyć. Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami? Czy to są zderzenia na przykład z ekranami, czy z jakimiś szybami? Czy to są jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
1: To jest bardzo szeroki wachlarz. I to

0: tej strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu, ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta, przemieszczając się po terenach miasta, wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
1: To znamy takie historie z kotem na drzewie, że też kot wejdzie na drzewo i dzwoni się po straż pożarną, bo mają dużą drabinę, żeby tego kota z drzewa zdjęli, jak on sam boi się zejść. To z jeżem trochę podobna historia, że też i Straż Miejska, i Ekopatrol musiały interweniować.
0: Ale tutaj służby uzupełniają się nawzajem. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie podjąć pewnego rodzaju działań ze względów technicznych, to oczywiście posiłkujemy się też, wzywając na miejsce Straż Pożarną. Te działania trwają od wielu, wielu lat i myślę, że nadal będziemy korzystać ze swojej wspólnej pomocy.
1: Jeśli chodzi o te ptaki, bo rzeczywiście ich jest najwięcej w mieście, jakie gatunki najczęściej mają przygody nieprzyjemne?
0: Tych ptaków, których jest najwięcej, a najwięcej jest gołębi, wron. Oczywiście tych małych ptaków, które widzimy, szpaki, kawki, to wszystko jest taka menażeria, która znajduje się na terenie miasta. I oczywiście, jeżeli takie zwierzę potrzebuje pomocy, jeżeli ono ulega wypadkowi, jedziemy i ratujemy to zwierzę.
1: A my jako zgłaszający oczywiście nie mamy obowiązku znać dokładnie gatunku i jaki to dokładnie rodzaj ptaka, żeby wytłumaczyć. Ważne, żeby powiedzieć ptak mały, duży, gdzie leży i co się z nim mogło stać.
0: Wystarczy tylko powiedzieć, że jest to ptak, opisać, że jest ranny, powiedzieć i określić dokładne miejsce. My na pewno przyjedziemy i podejmiemy działania.
1: Zwierzęta żyjące w mieście mogą liczyć na wsparcie ludzi, którzy są wrażliwi na ich nieszczęścia, ale też służb, które będą działać wtedy, kiedy zostaną wezwane, kiedy zauważą i kiedy będzie taka potrzeba, żeby przyjechać i ratować zwierzę. Tak właśnie działa Ekopatrol. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Właśnie o tym dzisiaj ze mną i o tych danych może byśmy jeszcze porozmawiali, czyli ile takich zgłoszeń jest, jak często one się dzieją, no i właśnie, czy to jest dużo pracy?
0: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie Ekopatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. To było właśnie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń i w 2022 roku przyjęliśmy ponad 32 tysiące zgłoszeń, ale chcę dodać, że w 2022 roku mieliśmy pandemię, w wyniku której ruch na ulicy został bardzo uspokojony. Wtedy zwierzęta poczuły się troszeczkę raźniej i rzeczywiście emigrowały do miasta i bardzo często spotykaliśmy, szczególnie w tych zielonych dzielnicach Warszawy, takie zwierzęta jak łosie, jak dziki, jak sarny, bo zdarzało się tak, że zwierzę, które widzi spokój albo czuje spokój, czuje się bezpiecznie, migruje do miasta.
1: A która dzielnica Warszawy jest najbardziej zamieszkała przez zwierzęta, a jednocześnie właśnie ta, do której najczęściej trzeba jeździć z interwencją?
0: Możemy tu mówić o tych zielonych dzielnicach jak Bielany, jak Wawer, Wesoła, Rembertów.
1: Ursynów?
0: Ursynów też. To właśnie na Ursynowie powstał pierwszy ekopatrol w 2001 roku.
1: Czyli już historia pisze się całkiem długa działalności tego ekopatrolu. A kto tam pracuje? Co to są za ludzie, którzy właśnie w tej odrębnej jednostce są zatrudnieni i właśnie oni zajmują się zwierzętami, a nie na przykład innymi problemami mieszkańców miasta, z którymi też się mierzą strażnicy miejscy?
0: Oprócz tego, że strażnicy, którzy pracują w ekopatrolu, przechodzą różnego rodzaju szkolenia związane z tymi interwencjami, które podejmują, to trzeba dodać, że są to pasjonaci, to są osoby, które kochają zwierzęta, lubią zwierzęta, czują, że niesienie pomocy zwierzętom to nie jest typowa służba, to jest misja, którą oni wykonują codziennie. Bo sam widzę, jak nieraz bardzo empatycznie podchodzą do tych zwierząt, z którymi mają do czynienia, a w niektórych

0: sytuacjach takie zwierzę, które jest właśnie podejmowane przez ekopatrol, jest adoptowane później przez strażników, którzy podejmują te działania. Przez jednego z nich, przez strażników, jak i przez strażniczki.
1: Wrażliwość na los zwierząt w zasadzie powinna być w każdym z nas. No są tacy, którzy bardziej się tym wzruszają, a są tacy, którzy przechodzą obojętnie. My dzisiaj ze starszym inspektorem Sławomirem Smykiem nie przechodzimy obojętnie obok zwierząt, tych, które mają przygody w naszym mieście, ponieważ ekopatrol idzie z pomocą takim zwierzętom, no i pewnie czasami też z łezką w oku, z nutką wzruszenia, no bo to są historie życia, to są historie wzruszające, to są historie, które oddziałują na nas, które budzą emocje.
0: Tak, zdarzają się takie historie, mógłbym ich wiele przytoczyć. Jedną z takich historii była historia pewnego królika, który został zgłoszony właśnie przez mieszkańców, kiedy ekopatrol przyjechał na miejsce. Okazało się, że rzeczywiście jest to taki piękny, mały, puchaty królik, który się zagubił. Trudno było ustalić właściciela. Być może, że jego poprzedni właściciel wyrzucił to zwierzę bez serca, podejmując taki niechybny krok. Natomiast kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, jedna z funkcjonariuszek, która akurat pracowała w tym dniu, zobaczyła takie małe, puchate, szare zwierzę, no i stwierdziła, że tak, ona je przytuli, ona je weźmie, ona się nim zaopiekuje. Ma tego królika do tej pory. Czasami nawet jak rozmawiamy, to też opowiada, że królik ma się bardzo dobrze. Na samym początku musiała się bardzo mocno nim zaopiekować, bo oczywiście przede wszystkim higiena, musiała poradzić sobie z jego bardzo długimi zębami, tak jak opisywała. Natomiast ta historia miała bardzo szczęśliwy finał, a strażniczka ma przyjaciela.
1: Znalazła przyjaciela podczas interwencji. To rzeczywiście niezwykła historia. A czy szuka się też czasami właścicieli tych zwierząt? No bo w przypadku ptaków, no wiadomo, ptak to jest mieszkaniec miasta. Była jakaś sytuacja, która sprawiła, że jest chory, że coś mu się wydarzyło. Ale są też zwierzęta domowe, o których pan wspomniał. Czyli jak taki królik zostanie znaleziony, czy kot, czy pies, to szuka się też najpierw właściciela?
0: Wiele ścieżek ma taka interwencja, ponieważ kiedy już strażnicy są na miejscu i rzeczywiście potwierdza się, że jest zwierzę zdrowe, które nie wymaga pomocy weterynaryjnej, no to wówczas strażnicy rozpytują pobliskich mieszkańców, czy rzeczywiście nie znają kogoś, kto jest albo kto był właścicielem tego zwierzęta, ale niestety bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś wskazał konkretnego właściciela odnajdowanego zwierzęcia. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z psami, które są zaczipowane, to jak najbardziej strażnicy mają na wyposażeniu specjalne czytniki, które odczytują dane właściciela i wówczas takie zwierzę trafia bezpośrednio do swojego opiekuna, no bo są różne sytuacje, zwierzęta się gubią albo same po prostu uciekają od swoich właścicieli.
1: No właśnie, co wtedy, bo może być sytuacja, że puk, puk do drzwi i to chyba pana piesek i pan mówi, o, dziękuję, wspaniale, jak super, bo ja szukałem, pół miasta zjeździłem, a są tacy, którzy mówią, mój piesek nie kojarzę, nie znam typa.
0: No jeżeli mamy dane już ustalone, to trudno, żeby ktoś zaprzeczył temu, że jest właścicielem psa. Tym bardziej, że w sytuacjach takich podbramkowych często też strażnicy wypytują sąsiadów, czy rzeczywiście ten pies tutaj mieszka, czy tutaj ma właściciela.
1: I czy ma dobre warunki mieszkania.
0: Tak, to jest też bardzo istotna rzecz. Też oczywiście do straży miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście zwierzę jest zaniedbane, kiedy może dochodzić do znęcania się nad zwierzęciem, no to wówczas my generalnie powiadamiamy o takim zdarzeniu policję.
1: No bo też mamy oko na sąsiadów, możemy słyszeć różne odgłosy z mieszkania obok i też no, warto zainterweniować, jak w przypadku rodzin i dzieci na przykład, kiedy coś się dzieje i słyszymy niepokojące odgłosy, to w przypadku zwierząt rozumiem, że to samo możemy zrobić, czyli zgłosić, że coś według nas tam nie gra.
0: Generalnie możemy oczywiście zgłosić, możemy zainterweniować, ale też widzimy właśnie dużą empatię wśród mieszkańców. To znaczy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców jest takich opiekuńczych, kiedy mieszkaniec dzwoni i mówi, że zwierzę jest w potrzasku, że jest to ranne zwierzę i trzeba podjąć interwencję. I zdarzają się takie sytuacje, kiedy mieszkańcy wracają ze swoich podróży, najczęściej zagranicznych, i okazuje się, że przywożą różnego rodzaju zwierzęta w torbach. To są małe zwierzęta, takie jak pająki, jaszczurki, różnego rodzaju skolopendry. Okazuje się, że wówczas widząc takie zwierzę, które wychodzi z torby albo znajduje się już w pokoju, mieszkańcy też wiedzą, że należy wykonać telefon pod numer 986. My przyjedziemy, zaopiekujemy się takim małym zwierzątkiem na mieszkaniec będzie szczęśliwy, że został uwolniony z tej opresji, bo może akurat bał się bardzo tego zwierzęcia.

0: ponieważ widząc skorpiona, widzimy, że tak naprawdę jest to zwierzę jadowite.
1: Czyli to takie podróże do Polski nieoczekiwane i nieplanowane. To zwierzę mogło samo się dostać do walizki czy do jakiejś torby, bo nie mówimy tu o tym, że ktoś przywozi. Sam się decyduje na to, żeby przywieźć. Tego nie wolno robić.
0: Tego oczywiście nie wolno robić, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że kiedy postawimy gdzieś torbę już za granicą, gdzieś w jakiejś orientalistyce, no to wówczas może nam taka jaszczurka do torby wejść i przez przypadek przylecieć z nami do kraju.
1: I wtedy też Straż Miejska działa, bo wspominał pan o tym, że czasami zdarzają się zwierzęta egzotyczne. No to co się udało dziwnego, nietypowego, niepolskiego złapać?
0: To jest bardzo duży wachlarz tych zwierząt. Tak jak już mówiłem, skolopendry, pająki, jaszczurki, różnego rodzaju gady. Mieliśmy taką interwencję z pająkami w samochodzie, które w jakiś sposób przyjechały do Polski. Te pająki to były skakuny rodzimie niewystępujące w kraju i tu strażnicy oczywiście też musieli łapać te pająki z deski rozdzielczej pojazdu.
1: Ciekawe przygody ze zwierzętami mogą się zdarzyć ekopatrolowi.
0: Ale latem zdarzają się sytuacje, kiedy otwieramy na oścież okna. I co się może okazać? Że przez przypadek do naszego domu wleci nietoperz. Mieliśmy już taką interwencję, kiedy do jednego z mieszkań wleciało 40 nietoperzy. Wówczas strażnicy przyjechali, wszystkie zostały odłowione.
1: To ja miałam też taką historię, że do mojego mieszkania na 12 piętrze wleciał nietoperz właśnie. Wydarzyło się to w nocy i krążył pod sufitem, krążył. No udało nam się wspólnymi siłami ze współlokatorem wypędzić go przez balkon na dwór i poleciał, ale trwało to z godziny. Nie pomyślałam, żeby zadzwonić wtedy do kogoś z prośbą o pomoc.
0: Ale bardzo fajnie, że państwo sobie poradziliście, bo takie zwierzę, które wleci do mieszkania i jest w stanie samo wylecieć, najlepiej zakończy tą całą interwencję i to zamieszanie z tym zwierzęciem. Oczywiście wzywamy ekopatrol wtedy, kiedy nie możemy sobie już poradzić, kiedy to zwierzę nie chce opuścić naszego lokalu, a wtedy przyjedziemy, odłowimy zwierzę.
1: A kiedy do Straży Miejskiej nie dzwonić? Kiedy ten ekopatrol nie przyjedzie? W jakich sytuacjach ta interwencja jest niewskazana?
0: Wtedy, kiedy zwierzę zupełnie nie potrzebuje pomocy, wtedy nie dzwonimy. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, poobserwujmy trochę tego zwierzaka, bo być może on jest zmęczony, być może, że on sobie przysiadł gdzieś na trawniku, siedzi, ale on za chwilę albo odleci, albo sobie pójdzie. Więc nie róbmy tego bardzo spontanicznie, bardzo emocjonalnie. Przemyślmy ten temat, zanim wykonamy numer do Straży Miejskiej.
1: A my na własną rękę jakoś możemy próbować pomóc, właśnie żeby nie robić wam kłopotu. Może kwestia podania trochę wody do picia, jeżeli ptak jest osłabiony podczas upałów, czy jest jakaś taka prosta metoda, tak jak nieraz ratujemy człowieka, robimy sztuczne oddychanie, pozycja boczna, jakieś takie pierwsze działania podejmujemy, to czy ze zwierzętami też są jakieś takie techniki ogólne, które mogą pomóc?
0: Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Kiedy zbliżamy się do zwierzęcia, nigdy nie mamy pewności, jak ono w danym momencie zareaguje. Nawet jeżeli jest to ptak, który przez przypadek jest spokojny, siedzi, my do niego podejdziemy, on zawsze może nas dziobnąć w oko i już w tym momencie nieszczęście gotowe. Zawsze nakłaniamy mieszkańców do tego, aby wykonali telefon 986. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc temu zwierzęciu poprzez podanie wody, no to tutaj oczywiście nie widzę żadnych przeszkód, aby to zrobić. Natomiast zawsze mieć na uwadze i z tyłu głowy własne bezpieczeństwo. Widząc potrzebę utworzenia tego typu oddziału, w 2015 roku powstaje Oddział Ochrony Środowiska, który zajmuje się między innymi właśnie zwierzętami, ale także w tym oddziale strażnicy zajmują się innymi tematami, jak chociażby usuwaniem wraków, czy też kwestiami ekologicznymi. Mówimy tutaj o tych kontrolach smogowych, które są realizowane przez funkcjonariuszy.
1: Czyli szerszy zakres obowiązków i możliwości macie.
0: Zakres obowiązków mamy dokładnie taki sam, natomiast te możliwości nam się zwiększyły, ponieważ ci strażnicy zostali odpowiednio wyposażeni. Mówimy tu o wyposażeniu ekopatrolu, który w tej chwili na wyposażeniu ma 11 pojazdów, w tym 7 elektrycznych, które bardzo pomagają strażnikom w przemieszczaniu się po mieście. Bardzo szybko dojeżdżają do interwencji. Wiadomo, że oprócz samego człowieka niezbędny jest sprzęt, aby podejmować te działania.
1: No i tak ekopatrol działa 24 godziny na dobę.
0: Tak, 24 godziny na dobę to są służby po 12 godzin.
1: 7 dni w tygodniu, soboty, niedziele, święta, weekendy. Zawsze można na taki ekopatrol liczyć.
0: W Sylwestra też.
1: Bardzo dziękuję. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, był dzisiaj gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Taki mamy klimat.

0: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od ważnych zmian dla tzw. frankowiczów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał bowiem ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Ma ona usprawnić rozpatrywanie dziesiątek tysięcy spraw, które obecnie toczą się między bankami a konsumentami przed polskimi sądami. A według danych Ministerstwa Sprawiedliwości pozwy frankowe stanowią obecnie około 25% wszystkich oczekujących spraw cywilnych w sądach okręgowych oraz aż 70% w sądach apelacyjnych. Prezydent o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych.
2: Sprawy frankowe stały się jednym z głównych źródeł przeciążenia sądów cywilnych. Ustawa ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć asymetrię sił między konsumentem a dużą instytucją finansową. Tu ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu, między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
1: A co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy, jak mówi radca prawny Marcin Szomański, między innymi będą automatycznie wstrzymywać obowiązek spłaty rat kredytu z chwilą dostarczenia pozwu bankowi.
3: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
1: Ponadto rozszerzono możliwość prowadzenia spraw na posiedzeniach niejawnych, a także dano sądom możliwość rozpatrywania roszczeń kredytobiorców i banków w ramach jednego procesu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Komisja Europejska zaprezentowała właśnie propozycję zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ma to być największa od lat reforma tego systemu. I jest to niezwykle istotna kwestia nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale także naszych portfeli, bo ETS bezpośrednio przekłada się na to, ile płacimy za prąd. To, co najważniejsze, jak mówi ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski, to pojawienie się w ETS-ie dodatkowych, w tym darmowych, uprawnień do emisji CO2.
4: Większość tych założeń sprowadza się do tego, że pula uprawnień do emisji CO2 będzie większa niż wcześniej zakładano, przez co prawdopodobnie cena tych uprawnień na rynku będzie niższa, co da pewien oddech, ulgę przedsiębiorstwom przemysłowym, które emitują CO2. A pamiętajmy też, że w wielu branżach nie ma jeszcze tak naprawdę technologii, które pozwalałyby na skuteczną, efektywną, opłacalną redukcję emisji.
1: A wiele takich przedsiębiorstw znajduje się, dodajmy, także w Polsce. Tymi działaniami Komisja Europejska z jednej strony chce zapobiec przenoszeniu produkcji przemysłowej poza granice Unii, z drugiej zwiększyć konkurencyjność tej ważnej przecież gałęzi europejskiej gospodarki. Jednocześnie Bruksela nie chce wycofywać się ze swoich strategicznych planów dotyczących dekarbonizacji. Temu ma służyć założenie, że przynajmniej 50% środków z ETS będzie przeznaczanych przez państwa członkowskie faktycznie na inwestycje w zielone technologie. Obecnie, jak zauważa dr Katarzyna Harpak z Forum Energii, nie jest z tym najlepiej.
5: Wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji powinny być kierowane w strategiczne sektory gospodarki. Tam, gdzie transformacja wymaga wsparcia, jest elementem budowania szerszej przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach zaledwie 8% wszystkich wpływów z ETS-u, które trafiały do budżetów państw członkowskich, zostało przeznaczone na wsparcie dekarbonizacji przemysłu.
1: Sama zaś komisja zapowiedziała też przedłużenie działania tzw. funduszu modernizacyjnego, na czym, dodajmy, bardzo zależało Polsce. Obecne prawo reguluje jego działanie do 2030 roku. Zgodnie z przedstawionymi w piątek założeniami, po tej dacie fundusz miałby dalej funkcjonować, a jego budżet mógłby wynieść około 20 miliardów euro. Ten ruch komisji chwali Michał Wojtyło z Instytutu Reform.
6: Propozycja komisji to krok w stronę bardziej sprawiedliwego podziału korzyści z funkcjonowania ETS, która odpowiada na szereg postulatów Polski. Wydłużenie funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego zapewni Polsce dziesiątki miliardów złotych na inwestycje wspierające nie tylko przemysł, ale też gospodarstwa domowe. Będzie to konkretne wsparcie na remonty domów czy rozwój transportu publicznego.
1: Tu dodajmy, że

0: Od 2020 roku Polska otrzymała z funduszu modernizacyjnego ponad 50 miliardów złotych, w tym m.in. na finansowanie programu Czyste Powietrze. A skoro już o czystym powietrzu mowa, to dziś w życie wchodzą zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Co dokładnie się zmieni? Jak mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, między innymi wymagany okres posiadania nieruchomości zostanie skrócony z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły lub przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotację.
1: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności. I w tym wypadku w pierwszej linii dziedziczenia mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
0: Ponadto podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi, choć dodajmy, nie zmienił się przy tym całkowity limit dotacji. Wydłużono też czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki ze 120 do 180 dni.
2: Saldo. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gigantyczne zarobki lekarzy na celowniku rządu. Dziś posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Nie ma powodów do obaw, to będą tylko ćwiczenia. W całym kraju zawyją syreny alarmowe. Będzie też relacja z Madrytu. Powiemy, jak Hiszpanie świętują zdobycie tytułu piłkarskich mistrzów świata. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Dwa projekty ustaw i cztery rozporządzenia. To plan, z jakim na posiedzenie rządu pójdzie dziś ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda chce ukrócić patologię w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki niektórych lekarzy. Szczegóły ma dla nas Agnieszka Drążkiewicz.
2: Resort zdrowia kładzie na stole pokaźny pakiet zmian. Jawność umów z NFZ, górna stawka za godzinę pracy medyków, 240 zł brutto. Do tego w formie rozporządzeń. Wdrożenie e-rejestracji, e-kolejki, a także zbieranie danych czasu pracy lekarzy. Pierwszy krok do uzdrowienia niedomagającego systemu rząd już zrobił. W miniony piątek prezydent podpisał ustawę, która pozwala powiązać numer PESEL z zarobkami lekarzy. Premier Donald Tusk liczy, że to wszystko pozwoli na skuteczną reanimację systemu.
3: To jest warunek konieczny, żeby te nieprawidłowości, które budzą uzasadnione emocje społeczne, żeby te nieprawidłowości zniknęły.
2: Szef rządu liczy także, że pierwsze pozytywne zmiany będą widoczne w ochronie zdrowia już we wrześniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Początek posiedzenia rządu w południe. Wcześniej, jak w każdy wtorek, zbierze się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Wśród tematów m.in. rosyjskie prowokacje i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. A już za godzinę w całym kraju mogą zawieć syreny alarmowe, ale bez obaw, to będą jedynie ćwiczenia. Służby będą testować system alarmowego ostrzegania, wyjaśnia Leszek Gumowski z Wydziału Bezpieczeństwa Radomskiego Ratusza.
4: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
1: Ćwiczenia potrwają do 19. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły 10. noc z rzędu atakowały Iran. Celem uderzeń były m.in. irańskie centra dowodzenia, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej. W ten sposób Stany Zjednoczone chcą ograniczyć zdolności Iranu do atakowania statków w cieśninie Ormus. Teheran nie pozostał.

0: Staje dłużny i uderza w amerykańskie bazy w regionie. Rano w ogniu stanęły też dwa tankowce, które próbowały przepłynąć przez cieśninę. Teraz Poznań. Policja wciąż szuka sprawców pobicia 60-latka. Mężczyzna padł ofiarą ataku, gdy bronił przed napaścią ukraińskiego chłopca. Mundurowi przesłuchali świadków zdarzenia. Rozważają też ujawnienie nagrań z monitoringu, na których widać poszukiwanych.
1: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
0: Mówił Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. 60-latek został pobity w piątek na poznańskim Piątkowie. Podczas podróży tramwajem stanął w obronie ukraińskiego chłopca, którego wyzywało trzech mężczyzn. Pasażer został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Wielka feta w Madrycie. Hiszpanie do późnych godzin nocnych świętowali zdobycie Pucharu Piłkarskiego Mundialu. Na ulicach hiszpańskiej stolicy ekipę La Furia Roja przywitało 1 800 000 kibiców. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Makowski.
2: Gwiazdy hiszpańskiej piłki bawiły się pod gołym niebem na dachu czerwonego autobusu, który przemierzał Madryt. Kibice podrzucali im upominki, na przykład wielki kartonowy Puchar Świata z twarzą selekcjonera reprezentacji Luisa de la Fuente. Przyjazd ekipy na plac Cibeles wywołał taką euforię, że pod ciężarem grupy kibiców zarwał się dach przystanku autobusowego. Lamine Yamal wkroczył na scenę tanecznym krokiem. A kapitan reprezentacji Rodri wychwalał zasługi Ferrana Torresa. Wiele razy był niesprawiedliwie krytykowany, a dzisiaj przechodzi do historii hiszpańskiego futbolu.
3: Vamos a cantar juntos! Ferran, Ferran, Ferran, Ferran! Ferran, Ferran, Ferran!
2: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Hiszpanie się bawią, ale Argentyńczycy też mają powody do zadowolenia. Są w końcu wicemistrzami świata. W Buenos Aires jest nasz specjalny wysłannik Adam Górczewski i jego relacja w informacjach o 7.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek pochmurny, deszczowy i wietrzny. Najmocniej popada na północy i wschodzie, tam również niewykluczone burze. Temperatura też mało wakacyjna, maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 23 gdzieniegdzie na zachodzie. Jeszcze ważna informacja dla turystów na wybrzeżu. Nad morzem wieje silny wiatr. W porywach osiąga do 80 km na godzinę.
4: Klimat.
0: Skoro wieje, to jakość powietrza musi być dobra lub bardzo dobra i tak dokładnie jest o poranku w całym kraju. 37% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości z wiatru. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami wtorek, 21 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają i polecają się. Anna Pałdyna, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Michał Homyszyn. Przed nami 202 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:40, a zajdzie o 20:44, więc dzień trwa 16 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Benedykt, Daniel, Julia, Klaudia i Wiktor. Najlepsze życzenia.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to
10: Abemus Babam.
11: My, naród.
12: We, the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
14: 21 lipca w roku 1807 uroczyście proklamowano wolne miasto Gdańsk. Było to autonomiczne terytorium, które znajdowało się pod faktycznym protektoratem Francji.

0: oficjalnie zostało rozwiązane na Kongresie Wiedeńskim w roku 1815. 210 lat temu urodził się Paul Reuter, założyciel jednej z pierwszych agencji informacyjnych. Początkowo do przesyłania wiadomości pomiędzy Aquisgranem a Brukselą używał gołębi pocztowych. Później wprowadzono telegraf. Obecnie agencja Reutera posiada swoje biura w 75 krajach na świecie. Dziś 75. rocznica urodzin aktora Robina Williamsa. Good morning, Vietnam! Zmarły w roku 2014 aktor był laureatem Oscara za drugoplanową rolę w filmie Buntownik z wyboru. 21 lipca w roku 1952 komunistyczny Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie wydał wyrok w tzw. procesie komandorów. Po miesiącach tortur na podstawie sfałszowanych dowodów i wymuszonych zeznań 7 wysokich oficerów marynarki wojennej zostało skazanych na karę śmierci lub dożywotnie więzienie.
1: Ich można zaliczyć do grupy ludzi, których system komunistyczny zniszczył tylko dlatego, że gdzieś tam w strukturach tej wojskowej bezpieki wymyślono sobie akcję likwidacyjną ludzi, którzy stanowili autorytety, z którymi komuniści nie mogli się pogodzić.
0: Mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej. W roku 1956 cała grupa 7 komandorów została zrehabilitowana. Tego dnia, lecz w roku 1969, Neil Armstrong, dowódca amerykańskiego statku kosmicznego Apollo 11, jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca, wypowiadając pamiętne słowa. Następnie wyszedł ze statku kosmicznego Buzz Aldrin i obaj astronauci przeprowadzili badania naukowe, ustawili amerykańską flagę i zebrali ponad 20 kg kamieni, piasku i pyłu księżycowego. 21 lipca 1973 roku miała miejsce pierwsza wolna sobota w komunistycznej Polsce, w której obowiązywał 6-dniowy tydzień pracy.
2: Wolna sobota to i wolny jestem.
0: Wolne soboty były wprowadzane stopniowo na podstawie dekretów Rady Państwa. W roku 1973 takie dni były aż 2. Wolnych sobót dotyczył także ostatni z 21 postulatów sierpnia 80. W roku 1980 urodziła się piosenkarka Anna Wyszkoni. Na początku swojej kariery była związana z założoną przez Adama Konkola grupą Łzy.

0: Czasopismo Machina umieściło ją na liście 50 najlepszych polskich wokalistek. 21 lipca w roku 2005 odszedł Andrzej Grubba, najwybitniejszy polski tenisista stołowy.
1: Udało mi się ugrać medal, na który tak długo czekałem
2: i który ciągle uciekał.
0: Mówił dla Polskiego Radia po zdobyciu Mistrzostwa Europy. Andrzej Grubba grał prawą ręką, mimo tego, że był leworęczny. Dziś 15. rocznica śmierci dziennikarza Polskiego Radia Andrzeja Zalewskiego. Przez wiele lat tworzył emitowaną w radiowej jedynce audycję Ekoradio, czyli połączenie prognozy pogody z informacjami przyrodniczymi.
3: Tego rodzaju skojarzenie było bardzo potrzebne wśród wielu prognoz pogody, jakie nadają wszystkie stacje radiowe i telewizyjne.
0: Wraz ze słuchaczami Ekoradia był twórcą Dnia Polskiej Niezapominajki. 15 lat temu prom Atlantis wylądował na przylądku Canaveral na Florydzie. Trwający 12 dni lot był ostatnią załogową misją tego promu kosmicznego, a także całego programu załogowych lotów kosmicznych STS, realizowanego przez agencję NASA przez 30 lat. Przed rokiem zmarł generał broni Waldemar Skrzypczak, były wiceminister obrony i doradca Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw modernizacji armii. Był jednym z najbardziej cenionych dowódców w Polsce i jako pierwszy wrócił z Iraku latem 2005 roku bez strat bojowych.
4: Żołnierze swoje zadanie wykonali. Często ofiarą życia było to, co oni robili, ich ofiara ich życia. Natomiast politycy tutaj nie zdali egzaminu, którzy tak na dobrą sprawę do tej wojny doprowadzili.
0: Otrzymał też liczne odznaczenia, między innymi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Amerykańską Ligę Zasługi.
5: Kalendarium historyczne.
6: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.

0: Przegląd prasy.
1: Nowe ogłoszenie o pracę co 2 minuty. Tak wygląda sytuacja w edukacji. Choć rok szkolny rozpocznie się za ponad 6 tygodni, w wielu placówkach wciąż nie ma pewności, czy do 1 września uda się skompletować kadrę. Tak informuje dziennik Gazeta Prawna, a pisze o tym Karina Strzelińska. W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli widniało ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Z analizy dealerów wiedzy wynika, że od początku lipca dyrektorzy publikowali nowe ogłoszenie średnio co 2 minuty. Deficyt nauczycieli jest widoczny w całym kraju, ale jego skala jest zróżnicowana. Obecnie najwięcej wakatów jest w województwach mazowieckim, prawie 4,5 tysiąca, małopolskim 2,5 tysiąca, dolnośląskim i śląskim po 1500, a najmniej takich wakatów w świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Trudno wskazać inną branżę, w której jednocześnie odchodzi lub zmienia pracę tak wielu pracowników, a pracodawcy robią wszystko, by ograniczyć skutki tej rotacji i utrzymać ciągłość funkcjonowania systemu. Tak komentuje dla DGP-u Robert Górski, nauczyciel, wicedyrektor szkoły i założyciel serwisu Dilerzy Wiedzy. I także na trzeciej stronie dziennika Gazety Prawnej znajdą Państwo informacje w tym samym wątku, w tym samym zagadnieniu. Braki kadrowe w szkołach sprawiają, że dyrektorzy coraz częściej występują do kuratorów oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczyciela, który nie spełnia wymaganych kwalifikacji i najczęściej tę zgodę dostają. To wszystko w dzienniku Gazecie Polskiej. Za szybko chcę powiedzieć i myśli wyprzedzają słowa. Cały raport na temat polskiej edukacji na 6 tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej. A my przenosimy się do wątków politycznych. Prawo i Sprawiedliwość traci na rozłamie. Tak informuje Super Express, powołując się na wyniki sondażu przeprowadzonego właśnie dla tej gazety. Badań Polster przeprowadził takie badanie, w którym porównał, jak wyglądałyby odpowiedzi na pytanie o to, na kogo zagłosowalibyśmy do Sejmu, gdyby Prawo i Sprawiedliwość szło tak jak obecnie i gdyby podzieliło się także na frakcję Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe, Mateusz Morawiecki, jego Rozwój Plus na wstępie dostaje 2,3% głosów. Zabiera Prawu i Sprawiedliwości mniej więcej 2 punkty procentowe, także Konfederacji około 1,5 punkta procentowego. Koalicja Obywatelska w tych badaniach, niezależnie od układu Prawa i Sprawiedliwości, bez zmian około 32%. Konfederacja Grzegorza Brauna około 8%. W tych sondażach także Partia Razem przekracza próg wyborczy z wynikiem 6,5%, a Lewica otrzymuje niezmiennie w granicach 8%. To jeszcze chciałbym Państwu polecić Gazetę Wyborczą, bo tam komentarz do zakończonego mundialu. To był show, jakie kocha Ameryka, pisze Konrad Ferszter. O największy w historii mundial obawialiśmy się jako żaden inny w przeszłości. I mimo, że kontrowersji i obrzydliwych spraw poza boiskiem nie brakowało, to akurat na murawie turniej zaskoczył na plus. Za nami najdłuższe mistrzostwa w historii, które liczyły aż 104 mecze i naprawdę szkoda, że to już koniec. Niemal każdy mecz dostarczał albo wielkich emocji na boisku, albo historii, dla których mistrzostwa świata zostały stworzone. To był show, jaki Ameryka kocha najbardziej i tylko szkoda, że to wszystko odbyło się bez naszego udziału. Jak zauważyła słusznie Ania Pałdyna, też szkoda, że nie mamy takich powodów do świętowania jak Hiszpanie. Ciekawe, czy byśmy umieli. I na koniec tego przeglądu prasy, trochę dla uśmiechu, w Fakcie na 8. i 9. stronie przegląd detektywów, psich detektywów, którzy szkolili się na stacji PKP w Kędzierzynie-Koźlu. Policyjni przewodnicy psów wraz ze swoimi czworonożnymi towarzyszami szlifowali swoje umiejętności niezbędne podczas codziennej służby. Psy doskonaliły umiejętności wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych oraz brały udział w ćwiczeniach pozorujących pościg i zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy. Zdjęcia detektywa Pancera, a także detektywa Bandita znajdą Państwo na 8. i 9. stronie Faktu. Wielka Brytania ma nowego premiera. Podczas pierwszej przemowy na Downing Street Andy Burnham podkreślał, że Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność. Zapowiedział największe od dekady zmiany, ogłoszenie planu na 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Czego można spodziewać się po nowym premierze w polityce zagranicznej?

0: O tym w audycji Świat w powiększeniu mówił dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute, a z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Magdalena Skajewska.
1: Panie doktorze, to już siódmy premier w ciągu ostatnich 10 lat. Tej stabilności rzeczywiście w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii zabrakło.

0: w tej chwili i polityki otwartych granic, i masowej migracji, zarówno legalnej i nielegalnej, i nadmiernej budowy państwa dobrobytu, co się wiąże też z bardzo wysokim poziomem opodatkowania i obywateli, przedsiębiorstw, z rozbudowaną kłangokracją tak zwaną, to znaczy z rozbudowanym aparatem urzędniczym, który praktycznie przed nikim nie odpowiada, a podejmuje bardzo istotne decyzje i w zasadzie nie podnosi za to odpowiedzialności. Więc to jest ileś czynników, które się nakładają. No i Andy Bernan staje w tym momencie przed bardzo trudnym zadaniem. On twierdzi, że największe błędy zostały popełnione w latach 80. przez Margaret Thatcher, przez centralizację władzy i prywatyzację usług publicznych.
1: I on teraz chce tę chociażby centralizację powoli odwrócić.
0: Tak, on chce tę centralizację odwracać, chce powiększyć uprawnienia w ramach dewolucji. Też mają one dotyczyć miast, dużych miast i ich najbliższego otoczenia w Anglii, żeby ta władza, tak jak on to deklaruje, była przekazana bardziej na poziom bliższy brytyjskim obywatelom. Co z tego wyjdzie, to oczywiście jeszcze zobaczymy. Natomiast już pierwsze nominacje w rządzie, na przykład Johna Healey, byłego ministra obrony, teraz będzie ministrem finansów, no pokazuje, że to jest taki człowiek, który po pierwsze ma doświadczenie, bo 5 lat u Gordona Browna pracował w Ministerstwie Finansów, więc nie jest nowicjuszem w tej dziedzinie. Ma też zadanie dostarczyć armii brytyjskiej środków finansowych, które w planie rozwoju przedstawionym przez byłego premiera Starmera zdecydowanie za mało ta armia dostała, bo jest dosyć również głębokim kryzysie i
1: też
0: te pieniądze.
1: Dodajmy, że John Healey zrezygnował z rządu, z bycia członkiem rządu właśnie jako minister obrony Keira Starmera właśnie ze względu na ten spór o wydatki obronne.
0: Tak, chodziło o to, że te pieniądze, które Keir Starmer chciał przeznaczyć na armię brytyjską czy na obronność, wystarczyłyby zaledwie do tego, żeby stany z ksiąg, z papieru zostały osiągnięte w rzeczywistości po prostu. No, a jeżeli mówimy o pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie, no to armia brytyjska potrzebuje też inwestycji. I myślę, że między innymi dlatego John Healey tą funkcję ministra finansów, czy w zasadzie kanclerza skarbu objął.
1: Chciałam jeszcze wrócić do tych największych zmian od 40 lat, które zapowiada Andy Burnham. Tony Blair mówił, że stabilność to za mało i pan doktor także to zasugerował, prawda, że tutaj jest bardzo wiele wyzwań, jakie stoją przed Andy Burnhamem. Proszę powiedzieć, od czego on zacznie? Czym zajmie się najpierw? Od czego te zmiany rozpocznie?
0: Już zapowiedział, że jego pierwszą decyzją będzie wyrugowanie bezdomności. Jest to dosyć ambitny cel, bym powiedział, no bo nigdy do końca bezdomności nie uda się wyrugować. To nawet w najlepszej zorganizowanym systemie zawsze ktoś przez te sita po prostu przeniknie. Natomiast on ma zamiar przeprowadzić największy program budowy mieszkań socjalnych od lat już w Wielkiej Brytanii. Nacjonalizację kolei, nacjonalizację też spółek zajmujących się gospodarką wodną w Wielkiej Brytanii. Mówi się o nacjonalizacji Thames Water. I no dalej będą to po prostu i reindustrializacja przede wszystkim. On poniekąd ma rację, mówiąc o tym, że w latach 80. bardzo wiele miast przemysłowych pozbawiono tego przemysłu, bo po prostu zakłady zostały zlikwidowane i one do tej pory nie odbudowały swojej pozycji, nie odzyskały dawnego blasku, można powiedzieć. Więc tutaj część tych zarzutów, które zostały postawione rządom Margaret Thatcher, jest słuszna. Natomiast pytanie, czy recepta na to, na odwrócenie tego trendu, czy na poprawę losu tych miast dawnych poprzemysłowych będzie skuteczna.
1: Ale czy właśnie gospodarka według pana jest dzisiaj dla Brytyjczyków najważniejsza? Czy to przede wszystkim chodzi o tą reindustrializację, a także no przyspieszenie gospodarcze, trochę takie pobudzenie tej gospodarki, czego oni oczekują od nowego premiera?
0: Między innymi tak, gospodarka i kwestia migracyjna. To są dwa tematy, które się pojawiają w kolejnych badaniach opinii publicznej w Wielkiej Brytanii, jako te, które brytyjskich obywateli najbardziej frapują, no bo właśnie kwestia nielegalna nielegalnej migracji, wysokiej przestępczości z tym związanej. Też mieliśmy do niedawna sytuację dwóch poziomów egzekwowania prawa, to znaczy łagodniej dla migrantów, znacznie surowiej dla rdzennych Brytyjczyków.

0: Więc to wywołuje frustrację brytyjskich obywateli, a z drugiej strony koszty życia rosnące, coraz wyższe podatki, obniżający się standard życia, obniżająca się jakość też usług zdrowotnych w ramach NHS. I o naprawie NHS Andy Burnham też wspominał. Więc to są wyzwania, które on będzie musiał podnieść. Natomiast reindustrializacja jest chyba takim powieleniem ogólnozachodniego trendu. Po tym zachuśnięciu się globalizacją w latach 90., po tym jak Zachód dużą część swoich mocy produkcyjnych oddał, można powiedzieć, dla zysku do Azji, głównie do Chin. Teraz rządzący poszczególnych krajów dochodzą do wniosku, że jednak biorąc pod uwagę doświadczenia i pandemii COVID-19, i wojny na Ukrainie, i wojny teraz na Bliskim Wschodzie z Iranem, że jednak te zaplecze produkcyjne jest potrzebne, bo pewien podstawowy poziom własnej produkcji musi być zachowany.
1: O tej pierwszej przemowie Andy'ego Burnhama niektórzy komentatorzy mówią, że tak naprawdę oczywiście była pełna optymizmu, jak to zwykle w takim momencie obejmowania urzędu, ale że była też bardzo podobna do tych przemów i do tych słów, które słyszeliśmy wcześniej od poprzednich 6 premierów w ciągu tych ostatnich 10 lat. Na ile według pana rzeczywiście to jest zmiana tylko personalna, bo przecież cały czas mówimy o polityku partii pracy. Nie było żadnych wyborów powszechnych. Jedynie zmienia się oczywiście premier, a z nim rząd, ale nie w wyniku głosowania Brytyjczyków. Na ile to jest tylko zmiana personalna, zmiana kosmetyczna, a na ile mówimy tutaj o realnych zmianach, przed jakimi stoją Brytyjczycy?
0: Potencjalnie to z zapowiedzi przynajmniej nowego premiera wynika, że zmiana ma być realna. Natomiast czy ona będzie, to pokażą najbliższe tygodnie i miesiące. Problem, jaki może nieść ze sobą Andy Burnham, jest dosyć podobny i tutaj też część obserwatorów brytyjskiej sceny politycznej to zauważa, że jest to osoba o bardzo chwiejnych poglądach, można tak powiedzieć, że potrafił się dopasować w zasadzie do kolejnych liderów Partii Pracy, poczynając od Tony'ego Blaira, kiedy zaczynał swoją karierę polityczną, przez Gordona Browna, przez Jeremiego Corbina, wcześniej Ed Miliband, przecież też 2007-2015, czy wreszcie Keira Starmera, kiedy on był już burmistrzem większego Manchesteru, zrezygnował ze swojego stanowiska w Izbie Gmin. No i tutaj te jego osiągnięcia z bycia tym właśnie burmistrzem większego Manchesteru, to mają być te referencje, które miały stać głównie za tym, że został wybrany na po pierwsze lidera Partii Pracy, a teraz premiera. Natomiast w tej chwili nie będzie mógł zasłaniać się swoim zwierzchnikiem w partii czy premierem. On będzie musiał po prostu pokazać, jakie ma prawdziwe poglądy, za czym się opowiada, jaki program chce realizować. I jeżeli chce naprawdę wprowadzić zmianę w stosunku do stylu sprawowania urzędu wobec Keira Starmera, to powinien być znacznie bardziej zdecydowany, bo Keir Starmer był znany z tego, że zapowiadał znaczące reformy, jakieś mocniejsze działania, po czym pod wpływem czy to swojego klubu parlamentarnego, czy badań opinii publicznej się z tego wycofywał. Więc jeżeli Andy Burnham w ciągu najbliższych tygodni będzie zachowywał się podobnie, to w tym momencie jego kapitał, który w tej chwili ma i zapas tego zaufania może zostać szybko wyczerpany.
1: Ciekawostką na temat nowego premiera jest to, że jest katolikiem. Wychowany w katolickiej rodzinie, były ministrant i absolwent katolickich szkół, jest określany jako pierwszy brytyjski premier otwarcie deklarujący się jako katolik od czasów reformacji. Czy to, że jest katolikiem, czy katolicka nauka społeczna według pana będzie w jakikolwiek sposób wpływała na jego program rządzenia, czy te dwie rzeczy będzie on od siebie oddzielał?
0: I tutaj to jest zagadka, dlatego że jeżeli traktowałby swoją wiarę poważnie, a są już obecnie w polityce przykłady takich polityków, mowa choćby o Marco Rubio czy J.D. Vance w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiste, że katolicka nauka społeczna, że zasady w ogóle, jakie niesie ze sobą katolicyzm, no i szerzej chrześcijaństwo, powinny się stać dla niego punktem odniesienia, ale w tym momencie znalazłby się na pewno na kursie kolizyjnym z progresywnym skrzydłem Partii Pracy, no bo niestety tutaj wchodzimy na to pole wojny trochę kulturowej, natomiast nie ma co ukrywać, że zachodnia lewica jest negatywnie nastawiona w ogóle do tradycji zachodniej i chrześcijaństwa, no więc zobaczymy, jak tutaj Andy Burnham będzie sobie radził, czy będzie katolikiem faktycznie takim, jak powiedzmy Marco Rubio, czy raczej farbowanym, jakim był Joe Biden. To będzie zależało od niego już.
1: No ale takie kwestie chyba jak walka z bezdomnością, czy wsparcie dla pracowników, to też są chyba takie kwestie, które znajdują swoje odzwierciedlenie w katolickiej nauce społecznej.
0: Dokładnie tak i to się wszystko zgadza, ale tam są również zasady wynikające z dekalogu. Biorąc pod uwagę nastawienie na przykład Partii Pracy w stosunku do czy to kwestii aborcyjnej, czy to kwestii eutanazji, czy to kwestii chociażby statusu

0: związków jednopłciowych. To jest kompletnie nie do pogodzenia z wartościami zachodnimi. One są w tym momencie oczywiście, dominują w Partii Pracy, no ale to wynika z tego, że podobnie jak większość partii lewicowych zachodnich, to jest partia neomarksistowska, przywołując tutaj ostatnią wypowiedź Marco Rubio. Więc zobaczymy, na ile Andy Berna będzie w stanie tą swoją tożsamość katolicką pokazać i ją wykorzystać.
1: Z doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute rozmawiała Magdalena Skajewska, a już za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
3: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku? Czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji do pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa w środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 6.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Za pół godziny w całym kraju będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Nie ma powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia. Wcześniej alerty w tej sprawie do Polaków rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna i jednoznaczna.
4: Koniec testów o 19. Jezioro w centrum Białej Podlaskiej. Potężna ulewa zalała ulice miasta. Po gwałtownych burzach podobne problemy mieli mieszkańcy wielu innych miast. W Zgierzu, w Łódzkiem po ulicach praktycznie nie dało się jeździć. Władze twierdzą, że skala problemu jest mniejsza, bo w parku miejskim powstał zbiornik retencyjny. Ale według części mieszkańców nic się nie zmieniło.
6: Co roku to się powtarza. Cały czas zalewa akurat ten rejon. Widziałam, że ktoś nawet szukał tablicy rejestracyjnej, bo zgubił przejeżdżając.
7: Zabetonowali Zgierz, tak. I teraz
8: a poza tym
7: skutki.
8: Tutaj jest tak zwany dołek. Zawsze się mówiło, idę na dołek i to wszystko spływa. Problem jest odwieczny chyba.
4: A dziś burze możliwe są na północy i wschodzie, ma też mocno wiać. Nad morzem sztorm z wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Dwa już działają, dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych przez pracowników lotniska smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
9: W czwartek wieczorem przyjechały na lotnisko i rozpoczął się proces montażu, który potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. I po tym, jak przejdą pomyślnie testy, będzie można je uruchomić.
4: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca roku. Polacy nie potrafią odpoczywać na wakacjach. Prawie 40% nie odcina się od pracy podczas urlopu, a głównym celem wypoczynku na urlopie jest właśnie odzyskanie sił, przypomina profesor Bogdan Rożnowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
10: Wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. Nawet jeżeli przebywa w fajnym miejscu, to i tak w głowie cały czas jest w pracy i myśli sobie, ile to tam rzeczy zostało. I tak na dobrą sprawę nie jest na wakacjach. Żeby się oderwać, trzeba umieć zamknąć sobie rozdziałik pod tytułem praca. Zająć się przeżywaniem, doświadczaniem fajnych rzeczy w czasie wakacji.
4: Według badań 80% z nas stresuje się powrotem do pracy, a co czwarty ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.

0: tylko 9,5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla Pomorza Gdańskiego, części Warmii i Mazur oraz części Podlasia. To tam w ciągu dnia prognozowane są największe burze i najbardziej obfite opady deszczu. W pozostałej części kraju także pochmurno i także z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu, 18 do 21 stopni w centrum i 21 to maksymalna wartość, która pojawi się także na zachodzie i na Lubelszczyźnie. Andrzej Grabowski z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać?
1: Proszę pana, wspaniale, tyle się dzieje, ale przy okazji już nie ma mundialu, ale wie pan, o czym będziemy mówili o mundialu.
0: Aha, no to dużo się dzieje. Omawiają specjaliści, nie milkną echa.
1: Proszę pana, nie milkną echa, to jest tak piękna fraza, ona jest tak uniwersalna. No proszę powiedzieć, ile razy pan w życiu swoim zawodowym używał nie milkną echa? To jest tak piękne i korzystne i przydatne.
0: No kilka razy mi się zdarzyło.
1: Także nie milkną echa mundialu z Janem Pachlowskim. Wybieramy się teraz do New Jersey, do Nowego Jorku. Janek wciąż poszukuje ciekawych tematów, mimo 30 godzin po mundialu. Tych tam nie brakuje. Dzień dobry, Janku, kłaniamy ci się.
2: Dzień dobry. Podsumowań jest bardzo dużo. Na przykład w kwestiach bezpieczeństwa, bo proszę sobie wyobrazić, że to było, tak jak informuje Biały Dom, jedno z największych przedsięwzięć pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, ale w historii nawet Stanów Zjednoczonych. I tutaj przed wyzwaniem stanęło Federalne Biuro Śledcze, czyli znamy skrót FBI. No i tutaj właśnie biuro to, i tutaj są takie ciekawe dane do tego wszystkiego, bo tak, zaangażowało do działań bezpieczeństwa w związku z mundialem 5 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, w tym ponad 4 tysiące z biur terenowych, 800 z centrali oraz dwóch biur attaché prawnych przy wsparciu 59 grup zadaniowych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. I tutaj też ciekawe, bo to biuro przeprowadziło również około 300 tysięcy procedur weryfikacyjnych. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o sprawdzenia przeszłości dotyczące zawodników wszystkich reprezentacji, no bo musieli być sprawdzeni, żeby wyjechać na teren Stanów Zjednoczonych. No i na przykład jeden sędzia, bo ich też weryfikowano z Somalii, pamiętają państwo, nie dostał tutaj zgody na wjazd.
1: Odmówiono mu z Somalii. Pan nieładnie o Somalijczykach potem mówił. Wcześniej też.
2: Tak, tak, odesłali go do domu, bo stwierdzono, że miał do czynienia z jakimiś ponad groźnymi ludźmi. No tylko nie podano żadnych tutaj szczegółów, ani nie dano dowodów. No i wszyscy się zastanawiali, o co chodzi. Sędzia wrócił do domu. No i też weryfikowano trenerów, oczywiście oczy skład akredytowanego personelu. I tutaj nie obyło, było bez żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Zdówem mówi
1: czyli sam sukces.
2: I podkreśla FBI.
0: No ale tak, nikogo nie zabiło tym razem, więc myślę, że to sukces.
2: No nie w związku z mundialem. Posłuchajmy, co na ten temat mówi szef FBI, bo on też tak ładnie to wszystko nawiązał. Szef FBI Cash Patel. Z domu informujemy, że dzięki Bogu oraz pracy funkcjonariuszy FBI i naszych partnerów podczas turnieju nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów o charakterze przestępczym. Dla zobrazowania skali warto dodać, że w 78 meczach rozegranych na 11 obiektach w USA uczestniczyło łącznie 6,5 miliona osób.
1: Janku, to jeszcze cały o tych dużych pobił pieniądze,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tylko... Tak, tylko cały turniej pobił dotychczasowe rekordy frekwencji, wracając do tego, i to tak się ładnie powiązało, jak to mówi Cash Patel, bo to sprawy boskie z dobrym funkcjonowaniem służb i z tego powodu nie doszło do, na szczęście, żadnych tutaj incydentów. Sprawy boskie też tu zostały wymieszane.
0: Przepraszam.
2: No ciekawe.
0: Przypomniał mi się taki cytat z serialu 1670, że prosiliśmy o pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Polski.
2: No tak, słuchajcie, obiecałem, że to sprawdzę, bo mówiliśmy, pamiętacie o tym, która reprezentacja przeleciała najwięcej kilometrów. Mundial, trzy kraje, czyli Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone, odległości ogromne wręcz, i tutaj Anglicy, ponad 11 tysięcy kilometrów przelecianych na mundialu. Nie liczymy tego powrotu do domu, no ale Gianni Infantino, on był pokazywany przecież wielokrotnie, wydawało się nieprawdopodobne, bo tego samego dnia na wschodnim, na zachodnim wybrzeżu. No i teraz mamy dane, to są dane już po finale. Ponad 95 tysięcy kilometrów przeleciał Gianni Infantino w ciągu blisko 6 tygodni. Otrzymał samolot floty rządowej.

0: do Kataru od jednego z głównych sponsorów Mistrzostw Świata. I tutaj ciekawe, jak to wyliczono, bo tym się zajęła agencja Associated Press i ona przeanalizowała rejestr lotów tego prywatnego drzutowca, z którego Infantino korzystał, a także zdjęcia wykonane przez fotoreporterów oraz materiały zamieszczane na Instagramie przez FIFA i samego szefa światowych władz futbolu. No i tutaj z analizy wynika, że do momentu, w którym Hiszpania właśnie pokonała Argentynę i już po liczeniu, jak to było po tym meczu, to tak, przebył on dystans pozwalający na niemal, tutaj porównujemy, 2,5-krotne okrążenie kuli ziemskiej.
1: Człowiek
0: zdolny. A samolot wykonywał średnio tak, ponad jeden lot dziennie, a bywało, że i 3 loty dziennie.
1: No Janku, to szybciutko jeszcze dosłownie jednym zdaniem o tych miliardach, bo to 15 miliardów wyszło dolarów zysku FIFA z tego turnieju, tak?
0: Tak, 15 dolarów wyszło, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że prognozowane było od 11 do maksymalnie 12 miliardów dolarów. Wyszło 15, wiecie dlaczego? Bo to wszystko dzięki tym cenom biletów. Znakomicie się sprzedawały, można powiedzieć, jak ciepłe bułeczki, pomimo tego, że były bardzo drogie. Średnia na mundialowy finał 11 tysięcy dolarów, ale to było tak. Tak szybko powiem. Andrzej, kupiłeś bilet za 10 tysięcy dolarów, chcesz go sprzedać za 20 i ja go od ciebie kupuję i my jeszcze od tych kwot płacimy po 15% FIFA. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Czyli FIFA raz zarobiła na tym bilecie, bo go normalnie sprzedała, potem ty mi go legalnie odsprzedajesz, ale FIFA jeszcze bierze 15% ode mnie, 15% od ciebie i z tego powodu 15 miliardów dolarów. Związki mają tutaj krajowe otrzymać część tych pieniędzy i z tego powodu Gianni Infantino ma mieć załatwioną reelekcję, bo wszyscy będą bogatsi i szczęśliwi, a my, mówiąc w przenośni, ale kto wie, czy to nie będzie prawdziwa przenośni już niedługo, mundial za 4 lata z 64 drużynami zamiast 48.
1: Jan Pachlowski, pięknie Jankowi dziękujemy. Panie redaktorze, tutaj dziękuję. Jeszcze sprawa jest taka ciekawa. Nawet ze dwie bym znalazł. Oprócz tego, że pan prezydent UEFA, pan Czeferin, zbojkotował ten finał, bo oni jeszcze protestują przeciwko tej czerwonej kartce, co to ją Donald Trump z panem Infantino anulowali.
2: No to chyba już muszą przestać.
1: Oni się nie lubią teraz i oni w ogóle myślą, żeby właściciela Legii nie wystawić do boju na pana Infantino, żeby tam z nim powalczył, z szabelką, wie pan.
2: Ale to pan prezes Legii ma takie doświadczenie?
1: No on tam się w Europie lepiej porusza niż w Polsce, powiem panu. Tak.
2: Ale z szabelką?
1: Jest szabelką taką piłkarską. Na salonach dobry jest, gorzej z zarządzaniem Legią. Okay, dwa razy prawie z ekstraklasy.
2: Doświadczenie w szermierce?
1: Nie, chyba nie.
2: Okay.
1: W zarządzaniu.
2: Czyli ale tak metafora taka była.
1: Z tym zarządzaniem tak różnie bywa. Proszę pana, dwie sprawy w Indiach dzięki temu finałowi mundialu, który był całkiem niedawno.
2: Tak, to druga strona planety.
1: Tak, to daleko, proszę pana. To w trzech tych takich stanach indyjskich. Wczoraj uczniowie i studenci mieli wolne, bo te Stany zlitowały się nad swoimi uczniami i studentami, żeby sobie mecz spokojnie obejrzeć.
2: Ale Indie grały w finale?
1: A gdzie tam? No i nawet piłkę tak słabo grają, ale kochają piłkę, może kochają te swoje sporty też typu
2: krykiet. No, ale to u nas też trzeba było dać w poniedziałek wolne.
1: No a pan wczoraj do roboty przyszedł i co?
2: No, no tak, ale ktoś musi, tak? My tutaj jesteśmy jak służby ratunkowe, więc...
1: A jeszcze, proszę pana, jedna sprawa i swoją drugą komentarz. Tak, komentator Foxa zrobił ten sam błąd, który zrobiłem ja, okazało się, w trakcie finału mundialu. Pomylił Matta Damona z Bradem Pittem. Okazało się, że to był Matt Damon, a wygląda jak Brad Pitt.
2: Ale...
1: W trybunach był.
2: A, na trybunach, okej. Okay. No jeszcze trudno jest pomylić Matta Damona z Bradem Pittem.
1: Ale wie pan, oni już swoje lata obaj mają.
2: No, dobra, tak się... ale wyglądają zupełnie inaczej.
1: Ale te okulary mylą.
2: Który z nich nosi okulary?
1: No, przeciwsłoneczne, każdy.
2: A, okej, dobrze, no tak.
1: I jeszcze, a w BBC komentator pomylił Farrella Williamsa z panem Asapem Rockim.
2: Tu nie znam obu panów, więc...
1: No
2: znaczy,
1: nie
2: Farrella
1: pan,
2: Williamsa
1: tam,
2: znam,
1: get tak. Lucky, tam,
2: tak, to Farrella Williamsa, ale tego drugiego pana, jak się pan nazywa?
1: To się chyba tak, nie wiem, czy to się Asap Rocky czyta, panowie? I panie?
2: Nie wiemy.
1: Dobrze? Nie wiedzą za szybą.
2: Dobrze.
1: To już tylko panu na koniec powiem, że dzisiaj kwalifikacje do Ligi Mistrzów, bo już gonimy szybciutko i więcej.
2: Sport nadal trwa 13 minut, tak? Jeszcze?
1: Nie, no ale wie pan...
2: czyli my się rozgadaliśmy,
1: no,
2: tak?
1: No już my się tak rozgadali. Już na Mania Pałdyna mówi, żebyśmy...
2: Nie, mówi właśnie, mówi luz.
1: Tak?
2: A. Mówi luz. Więc możemy jeszcze, masz jeszcze jakieś ciekawostki?
1: No mam. Przede wszystkim kwalifikacje do Ligi Mistrzów dzisiaj, proszę pana, tak. O 19:00 Lech zagra na wyjeździe z duńskim Orus. A o 20:00 Górnik Zabrze na wyjeździe z tureckim Fenerbahçe.
2: I czy jakieś szanse dla nas?
1: No tak, bardziej ten Lech niż ten Górnik, powiem panu tak. Okay. Bo ten Górnik to takiego rywala ma nie za bardzo, żeby
2: ten,
1: go pokonać.
2: Górnik Zabrze. To turecki.
1: Fenerbahçe, no to trudny rywal.
2: Okej, dobrze, przyjmuję to, co pan mówi.
1: Trudny rywal. I jeszcze panu powiem tak. No to jeden mecz o 19:00, drugi o 20:00, jeszcze o tym wspomnimy za godzinę. A za godzinę też powiemy o nocnych,
2: to już kończymy?
1: Nocnych wizytach kolarskich, proszę pana, przy okazji
2: Tour de France. Nocne wizyty, ale to obawiam się,

0: że to będzie z pogranicza skandalu.
1: No nie, wie pan, skandalu nie było, ale niesmak pozostał. No.
0: Rozumiem. Andrzej Grabowski, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję, Andrzeju. Szósta 44 punktualnie na zegarach. Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Od rana w całym kraju można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczną się za 15 minut o godzinie 7, a ich finał zaplanowano na 19. Polacy nie mają powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia. A tematem zajęła się Anna Orzeł.
2: Taki test to sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. A konkretnie, czemu to wszystko ma służyć? Tłumaczy wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miasta Leszek Gumowski.
3: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych. Zarówno ocena czasu reakcji oraz skuteczności dotarcia komunikatu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza do ludności.
2: Ćwiczenia potrwają 12 godzin. W tym czasie dźwięk syren może być emitowany tylko raz albo wielokrotnie. Tak czy inaczej nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju. To ważny, ale tylko sprawdzian, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
4: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb.
2: By ćwiczenia miały sens, musi pojawić się element zaskoczenia, ale to dotyczy tylko i wyłącznie zaangażowanych służb. Natomiast Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
5: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Bo prawda jest taka, że osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, no mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami, czy podejmować inne niepotrzebne w tej sytuacji działania. I alert RCB ma temu zapobiec i pozwolić mieszkańcom no właściwie zinterpretować te emitowane sygnały.
2: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Przypomnę, ćwiczenia w całym kraju pomiędzy 7 a 19. Usłyszycie państwo sygnały, ale nie są one wezwaniem do działania. A o wszystkim informowała Anna Orzeł. Rozpoczęły się prace nad zmianami w ochronie zdrowia. 4 projekty rozporządzeń zostały oddane do konsultacji społecznych. Czas tych konsultacji to 10 dni, a jednocześnie trwają prace nad 2 projektami ustaw zmieniających system. Informacje na temat pakietu oraz stanu prac nad realizacją przedstawi dziś ministra zdrowia podczas posiedzenia rządu. A więcej o tym Barbara Góra.
6: Zapowiedzi dotyczące reformy są realizowane, mówi Anna Gołębicka, ekspertka do spraw ochrony zdrowia.
7: Rozpędzamy się w reformach. To, co zostało zapowiedziane, jest już przekładane na konkretną legislację, no bo tak się je robi, że najpierw jest idea, potem musi być legislacja, a potem trzeba to prawo zapisane wdrożyć. Dla jednych lekarzy i dla pacjentów to jest nadzieja na jakąś większą normalność. Dla innych, szczególnie lekarzy, to jest kierunkowskaz do przejścia do prywatności. Ochrony zdrowia.
6: O rozporządzeniach, które oddano do konsultacji społecznych, poinformowała rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska.
8: Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych 4 projekty rozporządzeń. Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów przyjęć i kolejek.
6: Jeden z dwóch projektów ustaw, który dotyczy jawności konkursów w szpitalach, został już wpisany do wykazu prac rządu, mówiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach ta czytelność i jawność była zagwarantowana. Jak wiemy, w tej chwili mamy od 1 lipca centralny rejestr

0: umów, który dotyczy tylko szpitali, które są prowadzone w formule SPZOZ-u, więc ten projekt już jest na etapie legislacji.
1: Drugi projekt dotyczący m.in. maksymalnej lekarskiej stawki godzinowej został zgłoszony do wykazu prac rządu, informowała ministra.
0: Tutaj mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe, czyli wprowadzenie obowiązku przynajmniej pół etatu przepracowania w jednym szpitalu, obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach.
1: Według Wojciecha Wiśniewskiego z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego to dwa najważniejsze projekty ustaw reformujące system.
2: Spokojnie czekamy na przekazanie do konsultacji publicznych dwóch projektów ustaw o działalności leczniczej i o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wówczas będziemy do nich się odnosić. Natomiast to prawda, że w ochronie zdrowia wiele można zmienić rozporządzeniami ministra zdrowia i zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, więc to nie jest tak, że każda zmiana potrzebuje ustawy.
1: Ekspertka Anna Gołębicka podkreśliła, że w ochronie zdrowia jest konieczna przejrzystość i jawność umów.
3: Jednym z podstawowych problemów w ochronie zdrowia był problem mętnej wody i ryb, które umiały w tej mętnej wodzie pływać. I jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nie robił niczego po swojemu, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
1: Prace nad projektami to również czas konsultacji społecznych. Samorząd oraz lekarze związkowcy mają swoje postulaty dotyczące wynagrodzeń, jak i czasu pracy. Barbara Góra, Polskie Radio.
4: Widmo rozłamu krąży nad prawem i sprawiedliwością. Nie wszyscy politycy partii chcą podporządkować się decyzji kierownictwa i zaprzestać działalności w zewnętrznych stowarzyszeniach. Przeciwko podjętej uchwale buntuje się frakcja Mateusza Morawieckiego. Michał Fabisiak.
5: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno, dla tych, którzy nie podporządkują się podjętej uchwale, nie ma miejsca w PiS.
6: Decyzję podjęliśmy w tej sprawie, przegłosowaliśmy ją i ona nie miała wątpliwości wśród wszystkich członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
5: Mówi wiceprezes PiSu Antoni Macierewicz.
6: Te osoby, które będą chciały utrzymywać swoje formacje, które nie są bezpośrednio związane z Prawem i Sprawiedliwością, tylko są osobną strukturą, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
5: Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie zamierzają zrezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier. Przekonują, że działa ono na korzyść PiSu, bo poszerza ofertę programową partii. Europoseł Piotr Miller tłumaczy, że osoby, które próbują pozbyć się z PiS frakcji Morawieckiego, działają na korzyść koalicji rządowej.
7: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami, po trudnej sytuacji w finansach publicznych, wielu innych kryzysach, które się dzieją w różnych obszarach funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego, nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
5: Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków PiSu o zaprzestanie sporów, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez media społecznościowe. Prezes zauważa, że wróg jest gdzie indziej. Wyraża wiarę w to, że porozumienie wciąż jest możliwe. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że zakończy się ono zawarciem pokoju.
8: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
5: Koalicja rządowa uważa, że rozłam PiSu jest nieunikniony. Zdaniem jej polityków pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest dziś słabsza niż w przeszłości. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak uważa, że zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe.
9: Te podziały są tak ostre i gdy te podziały nie są tylko personalne, tak jak ja to obserwuję, tylko to są dość fundamentalne różnice i w ocenie tego, jak rządził PiS.
5: Szans na osiągnięcie porozumienia politycy PiS upatrują jednak w drugiej części wpisu Jarosława Kaczyńskiego. Ten stwierdza, że działalność obecnych członków stowarzyszenia może nabrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Zaznacza, że wystarczy dobra wola i brak publicznych kłótni. Ten pogląd podziela Krzysztof Cieciura, który jest związany ze Stowarzyszeniem Odnowa. W jego ocenie nic tak nie łączy jak wspólny wróg.
10: Myślę, że skończy się tym, że wyjdziemy na boisko i rozegramy wspaniały mecz, który skończy rząd

0: Donalda Tuska, który doprowadzi do końca rządu Donalda Tuska, no bo jeśli mamy 50% Polaków, którzy źle go oceniają, to znaczy, że ta grupa ludzi oczekuje na ofertę polityczną i my taką ofertę przedstawimy.
1: Czasu na zawarcie porozumienia jest coraz mniej. Członkowie partii mają złożyć deklaracje wymagane przez kierownictwo do czwartku. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
2: W Prawie i Sprawiedliwości toczy się spór o przywództwo i o orientację programową, mówiła na naszej antenie profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i szefowa Centrum Badania Opinii Społecznej, z którą rozmawiała Maria Furdyna.
3: Co jest największym punktem spornym? Bo chyba nie chodzi o samo Stowarzyszenie Rozwój Plus.
4: No, wydaje się, że są tutaj różne elementy, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, toczy się spór o, choć być może on jest nieoczywisty, o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości oraz w drugim punkcie o orientację programową tejże formacji. O przywództwo dlatego, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Przemysław Czarnek, a być może również inne osoby, inni politycy, wydaje się, że mają ambicje liderowania dużej formacji politycznej. Tyle tylko, że obaj politycy mają różne koncepcje, różne wizje tej formacji i tutaj moglibyśmy już mówić o takim sporze, że toczy się spór o programową orientację Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeszcze jedno zdanie o przywództwie. Widać, że to, co kiedyś nazywaliśmy charyzmą Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj można tak to ująć, jest charyzmą słabnącą, bo oto pod jego okiem właśnie tworzą się te frakcje i tutaj mowa o dwóch płucach czy o wielkim namiocie, którym jest Prawo i Sprawiedliwość, staje się już właściwie nietłumacząca, nie wyjaśniająca niczego. To już jest tylko pewien pozór, który jeszcze kilka miesięcy temu mógł być do przyjęcia, ale jak wiemy, życie polityczne jest niezwykle dynamiczne. Dzisiaj właściwie już ociera się o taką wręcz żartobliwe sformułowanie. No i za tym kryje się pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość ma w pewnym stopniu naśladować Konfederację, obie, każdą może w innym aspekcie, czy też i w takim razie być partią skrajnie prawicową, czy też Prawo i Sprawiedliwość ma być partią centroprawicową, która powiedzmy kontynuuje tę technokratyczną myśl Mateusza Morawieckiego jako premiera, bo przypuśćmy dla konwencji tej rozmowy, że z takim podejściem do polityki pragmatycznym i technokratycznym Mateusz Morawiecki może być kojarzony przez część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No to więc, czy o to chodzi? Czy też chodzi o bardziej taką ideową, ideologiczną twarz Prawa i Sprawiedliwości ukierunkowaną na poszukiwanie politycznego wroga, na budowanie niechęci wobec zwłaszcza Ukrainy i Unii Europejskiej, no, takie kontestowanie aktualnej polityki rządu i tak dalej. Więc myślę, że też chodzi o to, czy ten rozłam rzeczywiście nastąpi, bo już daleko sprawy zaszły, czy jeszcze to są takie pozycje negocjacyjne, czy stanowiska negocjacyjne, na których usytuowały się osoby, zwłaszcza Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, wszak rozmawiali nie tak dawno, a być może w ten czwartek, o którym pani redaktor wspomniała, Jarosław Kaczyński, nie wiem, przedłuży termin tego ultimatum.
2: Z profesor Ewą Marciniak, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego i szefową CBOS rozmawiała Maria Furdyna. Ja polecam, żeby zostać z nami, bo już po informacjach będzie z nami Krzysztof Mulawa z Konfederacji, a na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata już za półtorej minuty zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego.
5: Reklama.
6: Panie Pas

0: lokalu. Mhm. Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zagrożenia nie ma, są za to testy. W całym kraju służby włączają syreny alarmowe. Dwie ustawy i cztery rozporządzenia. Rząd rozpoczyna reformowanie systemu ochrony zdrowia. Są wicemistrzami świata. Na koniec u nas redakcja z Buenos Aires. Powiemy, jak Argentyńczycy przywitali swoich piłkarzy. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Uspokajamy, to jedynie ćwiczenia. W całym kraju mogą już wyć syreny alarmowe. To początek całodniowych testów Alarm 2026. Szczegóły zna Artur Zubek z Radia Katowice.
2: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie obiegu informacji pomiędzy administracją i służbami. Akcja ma też pokazać, czy systemy ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza są skuteczne. W ramach testów systemy alarmowe mogą być słyszalne kilkukrotnie. Sygnał będzie miał formę modulowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Odwołanie alarmu zostanie przekazane za pomocą 3-minutowego dźwięku ciągłego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że emitowane sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i nie będą oznaczały realnego zagrożenia. MSWiA apeluje o zachowanie spokoju oraz przekazanie informacji bliskim, w szczególności osobom starszym i dzieciom. Ćwiczenia potrwają do godziny 19.
1: A o tym, jak będą przebiegać, mówił Artur Zubek z Radia Katowice. Ograniczenia w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Rząd zajmie się dziś dwoma ustawami, które mają ukrócić patologie w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o przypadki lekarzy milionerów i tych, którzy pracują znacznie więcej niż powinni. Limity zapowiada ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Tutaj mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe, czyli wprowadzenie obowiązku przynajmniej pół etatu przepracowania w jednym szpitalu, obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach.
1: Oprócz dwóch ustaw szykowane są cztery rozporządzenia. Obejmują one m.in. rozszerzenie centralnej e-rejestracji i obowiązek raportowania do NFZ-u grafików pracy personelu medycznego. Rząd zbierze się w południe. Zapowiada reformy i odzyskanie stabilności. Andy Burnham stanął na czele brytyjskiego rządu. W swoim pierwszym przemówieniu na Downing Street lider Partii Pracy mówił o potrzebie zmiany oblicza brytyjskiej polityki. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafimy odzyskać stabilność i na tym właśnie polega nasze wyzwanie. Musimy sprawić, by polityka działała lepiej. Wiem, że obywatele mają już dość tego, co było. Rozumiem was i chcę być z wami szczery. Nie radziliśmy sobie wystarczająco dobrze i musimy działać lepiej. Tak właśnie zrobimy. Andy Burnham jest 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. szefem rządu Wielkiej Brytanii w ciągu dekady. Na stanowisku zastąpił Keira Starmera. Brudne materace, zaniedbane łazienki czy insekty w pokojach. Zachodniopomorski sanepid skontrolował miejsca letniego wypoczynku. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 6 z ponad 80 sprawdzonych obiektów. W kilku miejscach o kontrolę wnioskowali rodzice wypoczywających tam dzieci, mówi Małgorzata Kapłan z sanepidu w Szczecinie.
4: Były 3 interwencje, 2 się potwierdziły i dotyczyły właśnie one obecności insektów w pokojach, czy też brudnych materacy oraz właśnie podaniu dzieciom niedopieczonego jedzenia.

0: rdzenia i te dwie interwencje zostały uznane za zasadne. I rzeczywiście, jeżeli dzieci przekażą rodzicom, czy też ktoś zauważy jakieś nieprawidłowości na wypoczynku, można takie sytuacje zgłaszać do inspekcji sanitarnej.
1: Na nowością jest możliwość wysłania takiego zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Nie wygrali, ale i tak osiągnęli wiele. Argentyńczycy świętują zdobycie piłkarskiego wicemistrzostwa świata. Kibice w Buenos Aires hucznie powitali piłkarzy, którzy wrócili ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich nie było Leo Messiego, który musiał zostać w USA. Relacja Adama Górczewskiego.
2: Szpaler kibiców ciągnął się przez 2 kilometry. Chętnych starczyłoby na więcej, ale ośrodek argentyńskiej federacji piłkarskiej jest położony tuż obok lotniska. Z piętrowego odkrytego autobusu Albi Celestes podziękowali kibicom za wsparcie, które doprowadziło ich do finału. Fety w centrum Buenos Aires tym razem nie będzie. Prezydent kraju wycofał się także z idei wolnego dla wszystkich Argentyńczyków. W Asajsie piłkarze zjedli jeszcze wspólną kolację z trenerem Lionelem Scalonim, a potem zaczęli rozjeżdżać się do domów. Argentyńscy dziennikarze nie zamierzają jednak rezygnować z wyjaśnienia przebiegu meczu z Hiszpanią. Tajemnicą pozostaje na razie, dlaczego dopiero w 116 minucie oddaliśmy pierwszy strzał na bramkę. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak w finale. To było zaskakujące i ośmieszające. Będziemy pytać piłkarzy, którzy na razie milczą, a także trenera, co tak naprawdę stało się w Nowym Jorku. Zapowiada Sebastian Fest z argentyńskiej gazety Clarín, wcześniej pracujący m.in. dla niemieckiej agencji DPA. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: A w Madrycie wielka mistrzowska feta. Według hiszpańskich mediów zgromadziła ona niemal 2 miliony kibiców.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dużo chmur i deszczu, gdzieniegdzie burze, a na Bałtyku sztorm. Pogoda zdecydowanie nie sprzyja dziś turystom. Parasole przydadzą się w całym kraju. Najmocniej popada na północnym wschodzie, tam również zagrzmi. I tam też najchłodniej, na Podlasiu tylko 15 stopni. W centrum okolice 20, na zachodzie do 23. Wiatr jest porywisty i dość silny. Na wybrzeżu to porywy do 80 km na godzinę.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry. 7:06 już na zegarach, na kartkach kalendarza. Wtorek, 21 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Przed nami 202 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:40, a zajdzie 16 godzin i 4 minuty później, czyli o 20:44. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Benedykt, Daniel, Julia, Klaudiusz i Wiktor. Już po godzinie 7:30 połączymy się m.in. z Maciejem Jastrzębskim, naszym korespondentem i specjalistą od wschodu, z którym porozmawiamy o tym, w jaki sposób Wołodymyr Zełenski chciałby na Ukrainie przeprowadzić wybory prezydenckie i czy jesienny termin wyborów jest w ogóle realny. Będzie z nami także Milena Rashid-Szechab, korespondentka, wysłanniczka na Bliski Wschód, z którą porozmawiamy m.in. o sytuacji pomiędzy Ameryką a Iranem. A już teraz przed nami pierwsza polityczna rozmowa poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Czemu nie w studiu?
5: No, ważne rzeczy w mojej partii, w Ruchu Narodowym. Dobre pytanie, nie umawialiśmy się na to pytanie, ale odpowiem.
4: Nie umawiamy
5: panie
4: się nigdy na żadne pytania, panie pośle.
5: Nie umawiamy się, zgadza się, na to również się nie umówiliśmy. A więc, panie redaktorze, mamy w Ruchu Narodowym mamy od czasu do czasu tak zwane zarządy strategiczne. Zamykamy się praktycznie, oprócz dzisiejszej rozmowy, na cztery spusty i dyskutujemy, co w naszej partii, co w otoczeniu najbliższym. Prawie staramy się przewidzieć przyszłość i dobrze się do tej przyszłości przygotować.
4: No to jakie strategicznie? To porozmawiajmy o tym. To może być dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy. To jakie strategiczne wyzwania przed Ruchem Narodowym i w ogóle przed Konfederacją?
5: No, być może przetasowania na scenie politycznej po prawej stronie. Jesteśmy osobami o prawicowych poglądach, za takowych się uważamy, za prawicowców, za konserwatystów. I to, co się dzieje w chwili obecnej, jest jednym z elementów, które na pewno będziemy omawiali dzisiaj.

0: jutro, bo rzeczywiście to może w znaczny sposób przemeblować scenę polityczną, szczególnie po prawej stronie, czego nie byliśmy świadkiem, właściwie niektórzy, którzy słuchają tego radia, nie byli świadkiem przez całe swoje życie, ponieważ scena po prawej stronie była zabetonowana przez Prawo i Sprawiedliwość prawie przez 20 ostatnich lat.
1: Ale bardziej upatrujecie w tym potencjalnym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości szanse czy zagrożenia dla Konfederacji?
0: To znaczy, my zawsze staramy się podczas takich spotkań ani nie myśleć zbyt ofensywnie, ani defensywnie. Nie chcemy zauważyć jakichś, czy to zagrożeń, czy szans. Po prostu chcemy przewidzieć tą przyszłość, jaka ona będzie, gdzie nasza partia się znajdzie, gdzie powinna się wpasować. Oczywiście nasza partia to nie jest Prawo i Sprawiedliwość, która wyrosła z partii centrowej tylko dlatego, że zauważyła troszeczkę miejsca po prawej stronie na hasła propagandowe, to wykorzystali tą nadarzającą się szansę. My chcemy pozostać przy swoich poglądach i na pewno pozostaniemy, ale musimy przewidzieć, jak po prawej stronie wszystko będzie zbudowane.
1: Dzisiaj Super Express, jeśli się nie mylę, publikuje sondaż z takim porównaniem, jak wyglądałyby wyniki preferencji partyjnych, gdyby doszło do rozłamu i gdyby nie doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w tym pierwszym sondażu może liczyć na 2,8% i tym samym zabiera, z tego co wynika przynajmniej z takich czystych danych sondażowych, zabiera Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji po jeden z lekkim haczykiem punkta procentowego. Czy obawia się pan, że wyborcy Konfederacji mogą znaleźć swoją partię czy środowisko drugiego wyboru w Mateuszu Morawieckim?
0: Należy zacząć od analizy tego, co się stało, czyli zakupu tego sondażu przez partię, która zapewne powstanie. Partia pana Mateusza Morawieckiego zapłacił, to dostał takie wyniki, jakie chciał. Teza została zrealizowana w tych badaniach, to znaczy on próbuje od tych kilku dni, być może nawet dwóch, trzech tygodni przekonać całą Polskę, że wśród jego elektoratu potencjalnego jest elektorat oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, ale jest i Konfederacji, ponieważ on tak twierdzi, że ludzie szukają takiej normalności, a on tą normalność jest w stanie zaserwować. Więc takie było zamówienie na sondaż i takie wyniki pan Mateusz Morawiecki dostał. Jeżeli chodzi o naszych wyborców, to ja używam chyba uzasadnionego stwierdzenia, że nasi wyborcy są wyborcami bardziej nawet nie antypisowymi, a antymorawieckimi i nie obawiamy się przypływu elektoratu z naszej strony, ze strony Konfederacji do ewentualnie przyszłej partii pana Mateusza Morawieckiego, ponieważ my, można powiedzieć, że wyrośliśmy na naszym sprzeciwie w stosunku do tego wszystkiego, co wyczyniał z naszą suwerennością, z naszym bezpieczeństwem energetycznym, z migracją pan Mateusz Morawiecki, czyli to on sprowadził Zielony Ład, to on godził się na zwiększenie celu klimatycznego do 50% redukcji CO2, to on optował, właściwie lobował za podatkami, co w ogóle jest jakieś niedorzeczne partii, która uważa Unię Europejską za zagrożenie, to on lobował za podatkami europejskimi, to on wprowadzał polski nieład, wszelkie bezeceństwa, to był pan Mateusz Morawiecki, także nasz elektorat, tak jak mówię, jest bardziej antymorawiecki przez to, że on był twarzą, niż antypisowy, chociaż trzeba oczywiście powiedzieć, że to przecież Prawo i Sprawiedliwość wysunęło pana Mateusza Morawieckiego na premiera, to oni stali z panem Mateuszem Morawieckim jako pierwszą, drugą twarzą przez wiele lat.
1: Przez 7 lat trwał ten sojusz, tak, i dobre relacje, tak, i to przez dwie kadencje. Przecież Mateusz Morawiecki dwukrotnie był twarzą Prawa i Sprawiedliwości w kampaniach wyborczych w roku, teraz muszę policzyć, 19 i 23.
0: 2015.
1: W 15 tak, bardziej Beata Szydło, tak, ale w 2019 już w całości.
0: W 19, tak. Tak, więc elektorat antymorawiecki, mniej antypisowy, więc nie obawiamy się tego transferu, a czy do niego dojdzie, to tak naprawdę jeszcze powinniśmy poczekać, bo pan Jarosław Kaczyński obok pana premiera Donalda Tuska to są stare, szczwane, czasem wyleniała jednak lisy, które nie jeden z jednego pieca chleb jadły.
1: W sumie nie zadałem panu najbardziej fundamentalnego pytania. Czy wierzy pan, że do tego rozpadu w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie? Czy ostatecznie nie stchórzy któraś ze stron albo obie naraz?
0: Ja odpowiem tak, że nigdy nie było bliżej rozpadu, ale trzeba jasno powiedzieć, czy teraz ten rozpad nastąpi, czy nie nastąpi, to tak dekompozycja PiSu jest rozpoczęta. To nie ulega.

0: żadnych wątpliwości. PiS dekomponuje się, tylko kiedy nastąpi ten punkt zero, tego nikt nie wie. Nawet pan Mateusz Morawiecki, pan Jarosław Kaczyński, tam trwają spory zupełnie nieoczywiste, patrząc na Prawo i Sprawiedliwość, czyli spory, które pojawiały się, nie tylko pojawiały się w mediach, to jest mało powiedziane, po prostu te spory są po prostu realizowane w mediach, co każe mi jako politykowi, nie tak staremu i doświadczonemu jak pan Jarosław Kaczyński, czy nawet pan Mateusz Morawiecki, każe stwierdzić, że po 20 latach nie spodziewałem się, że panowie z Prawa i Sprawiedliwości staną się chłopcami w krótkich spodenkach i będą wszystkie spory wywlekali na zewnątrz.
1: I to w takim powiem stylu przewrotnie.
0: I to w takim stylu. I to powiem przewrotnie, panie redaktorze, i tutaj będę doceniał trafność argumentów jednej i drugiej strony. Jedni, czyli strona maślarzy, krytykuje pana Morawieckiego dosyć trafnie i pan Mateusz Morawiecki też dosyć trafnie krytykuje takich, tamtych drugich, więc jedni warci drugich, tak bym podsumował te dziecinne zabawy w piaskownicy, która nazywa się, jeżeli chodzi o politykę, media.
1: No już nie będę z czystej przyzwoitości cytować niektórych tych wpisów, które pojawiały się w mediach społecznościowych. Do pana pytanie, panie pośle, przypominam, że Krzysztof Mulawa z Konfederacji jest naszym gościem. Czy w pańskiej ocenie przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku przegonicie w wynikach sondażowych w Prawo i Sprawiedliwość? Czy Konfederacja przegoni Prawo i Sprawiedliwość?
0: Nie lubię się bawić w takie dywagacje, ale na pewno trzeba w takim pytaniu podzielić te ewentualne rozwiązanie na część A i część B. Część A to jest to, co dzieje się w chwili obecnej, czyli jeszcze pełen skład Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj po prostu mamy nadzieję, że nasza praca, rzetelna praca pozwoli nam na to, żeby dokonać tej kolejnej mijanki na polskiej scenie politycznej, ale panie redaktorze, naprawdę nie skupiamy się na tym. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na zarządzie strategicznym i bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do naszej pracy politycznej, do naszej służby politycznej przed obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Czy zostaniemy docenieni jeszcze przed wyborami, czy będziemy docenieni po wyborach? To jest sprawa wtórna. Wierzymy, że niezmiennie od 2019 roku, wtedy kiedy Konfederacja na przełomie 18-19 roku się kształtowała, że nadejdzie nasz czas, ale to nie jest jakieś buńczuczne gadanie. Po prostu nadejdzie czas, żeby realizować interesy polskie. Mamy nadzieję, że będzie 27 rok. Jak nie, poczekamy, mamy czas. Jesteśmy politykami w średnim wieku, mamy czas. Ale druga opcja, ta opcja B, czyli po dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości, na pewno przegonienie Prawa i Sprawiedliwości będzie dużo bardziej łatwe. Nie wierzę, żeby pan Mateusz Morawiecki zdobył średniookresowo ponad dwucyfrowy wynik sondażowy, ale Prawo i Sprawiedliwość po dekompozycji nie musi pozostać przy takim poparciu społecznym. To poparcie społeczne po prostu może przypłynąć, i to uczciwie powiem, do nas i do korony Grzegorza Brauna.
1: To ja sobie pozwolę na komentarz tutaj, bo w połowie kwietnia także pojawił się sondaż, wtedy kiedy było to pierwsze ultimatum prezesa Kaczyńskiego. Wtedy też, jeśli się nie mylę, Wirtualna Polska publikowała taki jeden, jedyny sondaż, w którym pojawia się partia Morawieckiego, i ona wtedy mogła liczyć na 5%. Teraz według tego sondażu na 2,8%. Nawet jeśli ta teza, którą pan forsował na początku naszej rozmowy, jest prawdziwa, to wyniki są dosyć smutne, bo jeśli partia startuje na dzień dobry, partia byłego premiera ma 5%, to znaczy, że realnie ma jakieś 2, 2,5, a jeśli ma 2,8, no to ten wynik prawdopodobnie jest jeszcze gorszy.
0: To dzielimy przez 2.
1: Tak.
0: Tak, to dzielimy jeszcze przez 2, także nie udało się wyciągnąć nawet dzięki dzięki temu, że pan Mateusz Morawiecki zamówił ten sondaż na poziomy przekraczające, pozwalające mu myśleć o parlamencie. I być może ten sondaż w jakiś sposób wstrzyma konie, mówiąc oględnie, i pozwoli jednak dogadać się jednym i drugim, czyli panu Kaczyńskiemu, panu Morawieckiemu, będą wiedzieli, że być może to, żeby pozostać w takiej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, ale jednocześnie nie godząc się wzajemnie na swój kierunek polityczny, będzie dla nich opcją win-win, przynajmniej do tego czasu, kiedy pan Mateusz Morawiecki nie zamówi kolejnych sondaży i nie będzie wynikało, że przekracza co najmniej 3, ale tak rzeczywiście będzie mu chodziło o 6%, bo przy 5% to znowu będzie mógł zostać pomówiony o tym, że to jest bardzo blisko tego thresholdu 5% i nie znajdzie się w polskim parlamencie. Także na razie być może będą koniecznie

0: wstrzymane tylko dlatego, żeby stwierdzić, że nikomu to się jeszcze nie opłaca.
1: Panie pośle, zmienimy temat, bo dzisiaj rząd ma pracować nad pakietem ustaw, które zapowiadała minister Sobierańska-Grenda. To ustawy, które wprowadzają zmiany w ochronie zdrowia. Zapytam najogólniej, czy Konfederacja będzie popierała ten kierunek tych zmian między

0: minister. I kiedy pani minister przychodzi z reformą swojego ministerstwa? No właśnie po roku. To znaczy, panie redaktorze, ja chciałbym się merytorycznie odnosić do propozycji każdego ministra w rządzie, każdego premiera, no ale ciężko mi poważnie podejść do pomysłów, które pojawiały się po roku, dokładnie po roku, wtedy, kiedy pan premier mianował panią minister na tą funkcję. To jest żenujące, to nie jest nawet głupie, to jest żenujące. W służbie zdrowia jest tragicznie od kilku lat, było tragicznie naprawdę w 2023 roku, miała być różdżka. Poprzednio pani minister, tej różdżki nie było, pani minister nie było od różdżki, więc nie ma i różdżki, była pani minister. Jest pani Sobierańska-Grenda, której nazwisko dopiero się powoli uczymy. I pani minister chce mieć różdżkę po roku, chce pokazać Polakom po roku, to po prostu ta różdżka nie zostanie zaimplementowana, ponieważ pani minister no, nie jest godna po tym, co zareprezentowała swoim podejściem do ministerstwa, czyli właściwie brakiem jakichkolwiek zmian, a trzeba w służbie zdrowia wprowadzać zmiany fundamentalne. Jeżeli ona zaczęła się tym interesować na dobre 2 tygodnie temu, bo wtedy pan premier dał jej ultimatum 2 tygodnie, to na pewno te pomysły nie są przygotowane, na pewno dobrze przygotowane, żeby je implementować, więc ja naprawdę, panie redaktorze, wyjątkowo nie chcę odnosić się do tego tematu w sposób merytoryczny. Po prostu pani minister, nie wierzę, że zostanie coś zmienione, ponieważ miała na to czas, nie wykorzystała i przez ostatnie 2 tygodnie na pewno nie przygotowała swojej reformy w sposób odpowiedzialny, żebym mógł powiedzieć, że będę to popierał, bo jak mogę popierać coś, co jest na kolanie przygotowywane.
1: I ostatni wątek w naszej rozmowie, wątek relacji polsko-ukraińskich. Czy nastroje i konflikty pomiędzy Warszawą a Kijowem, myśli pan, że uspokoi deklaracja prezydenta Zełenskiego o konieczności przyspieszenia prac ekshumacyjnych, a także o odtajnieniu archiwów dotyczących Wołynia?
0: Ja nie chciałbym, żebyśmy się jakimkolwiek sąsiadem musieli w mediach, no to jest delikatnie słowo, kłócić i żeby było dokładnie tak samo, jak jest właśnie teraz z Ukrainą, jakimkolwiek innym sąsiadem. Mi zależy na stosunkach dobrosąsiedzkich z każdym sąsiadem, powtarzam, z każdym sąsiadem. Oczywiście Putin jest oddzielną kwestią.
1: No tak, tak.
0: Panie redaktorze, to jest oddzielna kwestia, więc o tej nie chcę nawet rozpoczynać dyskusji, bo będzie bardzo długa, ale panie redaktorze, Ukraina to jest państwo, w którym jeden dekret, na to chcę zwrócić uwagę, jeden dekret załatwiłby sprawę. Na razie mamy deklarację pana Zełenskiego o tym, o takiej pełniejszej ekshumacji, ale muszę przypomnieć, że już z taką deklaracją mieliśmy do czynienia i nic się w tej materii nie zmieniło. Jeżeli pan Zełenski rzeczywiście tak by chciał, to naprawdę ten kraj, to wszystkie kraje na wschodzie są znane z tego, że jednym dekretem wprowadza się zmiany w państwie fundamentalne. Jeżeli rzeczywiście pan Zełenski chciałby pełnej ekshumacji, która powinna nastąpić 80 lat temu, to naprawdę taki jeden dokument przygotowałby ze swoim gabinetem w 2 godziny. Nie ma tego dokumentu, mamy słowa, mamy powtórne słowa. Więc ja muszę, panie redaktorze, patrząc na historię i pamiętając nie tylko, co dzieje się wczoraj, ale troszeczkę wcześniej, muszę w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że chciałbym, ale wątpię, że będzie to odbywało się w sposób taki rozumiem, wolny dla polskich naukowców.
1: Czyli rozumiem, że nie ma pan, mówiąc wprost, zaufania, że to będą realne działania, a nie prowizorka działań.
0: Nie mogę mieć, panie redaktorze, bo znam historię, bo znam wcześniejsze deklaracje pana Zełenskiego i wiem, że jakby pan Zełenski chciał, to mógłby w jednej sekundzie wydać dekret, a dokumentom później trudniej zaprzeczyć.
1: Krzysztof Mulawa z Konfederacji, to powodzenia na tym konklawę w Ruchu Narodowym, strategicznym konklawę. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Wszystkiego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Rozmawialiśmy o zmianach, nad którymi dzisiaj będzie pracować rząd.

0: zmianach w ochronie zdrowia, a Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje, że wydatki na zdrowie rosną znacznie szybciej niż liczba usług. Samo ograniczenie wynagrodzeń byłoby działaniem korygującym skutki, a nie przyczynę, którą jest niedostosowanie podmiotów leczniczych do rzeczywistości potrzeb zdrowotnych w Polsce. Tak podkreśla Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektorka uczelni Łazarskiego. Jej zdaniem bez usunięcia przyczyn problemów czekają nas nowe kryzysy w systemie, w którym rozjeżdżają się nożyce nakładów i efektywności. Wojciech Wiśniewski, ekspert Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, uważa z kolei, że głęboka reforma wymagałaby niepopularnych zmian, między innymi ograniczenia o mniej więcej 1/3 liczby oddziałów szpitalnych. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej znajdą także Państwo grafikę, wykres, w którym jest porównanie wydatków na ochronę zdrowia w następujących po sobie latach. I tak w 2022 wydatki na ochronę zdrowia wynosiły około 148 miliardów, w 2023 to 190 miliardów, a w 2024 roku 230 miliardów złotych. Jeśli jesteśmy przy wykresach, to wykres także na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Młodzi nie wierzą w koalicję rządzącą. 48% badanych ocenia, badanych w ogóle we wszystkich grupach wiekowych, ocenia, że koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji Sejmu w 2027 roku. Jej rozpadu spodziewa się co trzeci badany, 29%. Ten ostatni scenariusz jest najczęściej wybierany w najmłodszej grupie respondentów. Ten scenariusz, czyli scenariusz rozpadu. W tej kohorcie do 24 roku życia o tym, że rząd nie przetrwa do końca kadencji, jest przekonanych prawie połowa respondentów, 40,5%. Im wyborcy starsi, tym bardziej wierzą w utrzymanie się koalicji wyborczej do końca kadencji. A to, nie oszukujmy się, aż tak długo czasu nie dużo czasu nie pozostało, bo raptem rok z lekkim haczykiem. I jeszcze pierwsza strona dzisiejszej Gazety Wyborczej, niejako w zapowiedzi relacji i korespondencji Mileny Rashid-Szechab, z którą będziemy się łączyć po 7:30. Opcja ostateczna. Iran grozi, że zamknie inne poza cieśniną Ormus szlaki transportu ropy i gazu. Tak pisze Robert Stefanicki. Jako że Iran nigdy nie ukończył prac nad bronią atomową, to blokada szlaków kluczowych dla funkcjonowania światowych gospodarek miałaby być opcją ostateczną do wykorzystania jedynie w przypadku wojny o przetrwanie. Ten moment nadszedł wraz z tegotygodniowymi i tegorocznymi bombardowaniami Stanów Zjednoczonych i Izraela. Strategia się sprawdziła, strategia blokowania cieśniny Ormus. W obliczu najgorszego kryzysu energetycznego od lat Donald Trump został zmuszony do negocjacji. Te jednak załamały się, ponieważ Waszyngton nie chce zaakceptować formalnego oddania Teheranowi kontroli nad cieśniną. A Iran nalega, aby wyłącznie on i położony na drugim brzegu Oman zarządzali tym szlakiem wodnym, pobierając między innymi opłaty od statków. Będziemy wracać do tego tematu, jak już Państwu mówiłem, w korespondencji Mileny Rashid-Szechab, która jest i na Bliskim Wschodzie obserwuje działania wojenne amerykańsko-irańskie. W Gazecie Wyborczej także sylwetka nowego premiera Wielkiej Brytanii, Andiego Burnama. Nowy brytyjski przywódca jest uważany za bardziej lewicowego od poprzednika. Do najważniejszych zadań zalicza obniżenie kosztów życia, program budowy mieszkań i zwiększenie kontroli nad kluczowymi usługami komunalnymi. 56-letni lejburzysta jest już czwartym premierem w czasie, gdy na brytyjskim tronie zasiada król Karol III, a przecież rządy właśnie króla rozpoczęły się dopiero 4 lata temu. W tym czasie na Downing Street urzędowali już kolejno torysi Liz Truss i Rishi Sunak oraz lejburzysta Keir Starmer. Jakie nadzieje przed nowym premierem Wielkiej Brytanii i czy uda mu się zerwać z tym fatum krótkiego sprawowania władzy, o tym na drugiej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. A za minutę informacje i Łukasz Jakubowski.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam

0: Się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zagrożenia hybrydowe i naruszanie przestrzeni powietrznej to najpoważniejsze zagrożenia ze strony Rosji. Omówi je Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Spotkaniu będzie przewodniczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON informował wcześniej o tematach posiedzenia.
7: Wzmocnienia też działań związanych z ochroną w przestrzeni cyber, ale również infrastruktura krytyczna. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
6: Posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa rozpocznie się za pół godziny. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły kolejną, 10. już falę ataków na Iran. Celem uderzeń były irańskie centra dowodzenia oraz systemy obrony powietrznej. Amerykańscy wojskowi twierdzą, że chodzi o osłabienie irańskiej armii, która atakuje statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wcześniej prezydent Donald Trump powiedział, że Iran spotka kara za śmierć amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w irańskich atakach na bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej. Od początku wojny z Iranem zginęło 17 amerykańskich żołnierzy. Poznańska policja wciąż szuka sprawców pobicia mężczyzny broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali już świadków tego zdarzenia i analizują nagrania z urządzeń na przystankach i w tramwaju, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Z opisu przekazanego policjantom z komisariatu Poznań Północ wynikało, że grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepki, natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, zareagował i starał się uspokoić sytuację.
6: Policja nie wyklucza, że jeśli sprawców nie uda się szybko odnaleźć, to ujawni nagrania z monitoringu. Stany ostrzegawcze na rzekach w północno-wschodniej Polsce. Nie powinno jednak dojść do niebezpiecznych zdarzeń, mimo że wydano ostrzeżenia drugiego podwyższonego stopnia. Te alerty wynikają z niespokojnej pogody nad Bałtykiem, tłumaczy Michał Sikora z IMGW.
9: W związku z silnym wiatrem z sektora północnego dochodzić może do wzrostów i wahań poziomu morza i poziomu wody na stacjach będących pod wpływem morza. Lokalnie do strefy wody wysokiej niewykluczone są również przekroczenia stanów ostrzegawczych.
6: Nad morzem wiatr może dziś osiągać w porywach do 80 km na godzinę.

0: Przed nami szczegóły prognozy pogody i zapowiedź burz, szczególnie na Pomorzu Gdańskim, części Warmii, Mazur oraz Podlasiu. Tam także wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pochmurno i deszczowo będzie w całym kraju. Najchłodniej właśnie na północnych i północno-wschodnich krańcach 15-17 stopni. W centrum 18-20, podobnie na południu kraju. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry mogą wskazać nawet 21 stopni. Andrzej Grabowski.
1: To ja.
0: O mundialu będziemy znowu?
1: A o czym?
0: A jakże?
2: Sport.
1: Ale zanim udamy się, wie pan, do Madrytu, żeby tak się wdrożyć trochę w tę energię tych tętniących życiem ulic. Ten dźwięk, który pan słyszy?
0: Co to
1: słyszy?
0: Jest?
1: Wiertarka.
0: Dlaczego ktoś wierci nad studiem?
1: A czemu nie?
0: O 7.30.
1: A komu to przeszkadza?
0: No przepraszamy państwa za ten dźwięk wiertarki.
1: To jest naprawdę niezwykłe. Myśmy się nie umawiali z panem o wiertarki.
0: Na antenie tego ponoć nie słychać, więc to dobrze, ale u nas tu buczy strasznie.

0: Słyszymy, słyszymy, ale wie pan, co jest najciekawsze? Mam tutaj w tekście zapisaną taką informację odnośnie tego, co się działo w Hiszpanii w trakcie finału mundialu. Okazało się, że tam sejsmografy zanotowały, że 3 razy zadrżała ziemia.
1: To jak przy odwiedzach jesteśmy właśnie.
0: Dokładnie, więc wie pan, idealnie to się odwzorowało, bo tak, przy golu Ferrana Torresa, przy golu, którego wcześniej VAR nie uznał, no i jeszcze przy końcowym gwizdku.
1: Ale niesamowite to jest, tak zupełnie szczerze. Tak.
0: A w Hiszpanii to, wie pan, to się zdarza, bo 2 lata temu, jak oni Euro wygrali, to też sejsmografy szalały.
1: Mam nadzieję, że u nas wskazania sejsmografów będą w porządku w naszym studiu.
0: Na razie jest okej, na razie jest okej. Dobrze, z Michałem Makowskim teraz zabieramy państwa.
1: Kiedyś trzęsienie ziemi?
0: Nie. Michał Makowski, mam nadzieję, że też nie, chociaż wczoraj...
1: Chociaż po nim bym się tego spodziewał.
0: Chociaż powiem panu, że on tam był od soboty, więc mógł to przeżyć.
1: Cześć, Michale.
0: Michał będzie, proszę pana, tym razem w takiej wersji nie online.
1: Rozumiem.
0: Nagrany.
2: Najlepsi na boisku, najlepsi na świecie, a teraz w pełni wyluzowani. Dwugwiazdkowi mistrzowie świata tańczyli i śpiewali pod gołym niebem w autobusie z napisem Gwiazdy świecą razem. Kibice podrzucali im niespodzianki. Luis de la Fuente dostał kartonowy puchar świata ze swoją podobizną. Lamin Yamal portret swojego młodszego brata, przypominający święty obrazek.
3: Ahí está el hermano!
2: W centrum Madrytu przy placu Cibeles, który dzięki oddanym kibicom zmienił się w ludzkie mrowisko, ustawiono wielką scenę z hasłem Królowie Świata. Pierwsi kibice pojawili się przy barierkach już w południe, przynieśli też gadżety.
4: Mbappé, siendo domado por Pedro Porro.
2: Na obrazku mamy Mbappé trzymanego przez Pedro Porro. Nasz obrońca nie pozwolił mu na nic w półfinale. Mbappé ma też wąsy dyktatora. Porro strzelił Francji gola i pokazał, kto tu rządzi.
4: Le metió gol y le hizo... Ver quién manda, ¿sabes?
5: Todo el día, sí. Hasta que me cansé.
6: ¿Por qué?
2: Będę tutaj cały dzień. Ile starczy sił? Jeszcze długo nie doświadczymy czegoś podobnego. Nie przykleję sobie gwiazdki, kupię nową koszulkę, jak tylko się ukaże. Sięgając po gwiazdkę z nieba, ekipa Luisa de la Fuente zasłużyła sobie na królewską wdzięczność Filipa VI.
7: Habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante.
2: Pokazaliście determinację, odporność i śmiałość, zawsze poparte techniką, kontrolą i dominacją na boisku, łączące rozum z sercem. Byliście cierpliwi, nie traciliście nadziei i pozostaliście wierni swojemu stylowi i systemowi. Kapitan reprezentacji Rodri po ostatnim turniejowym zwycięstwie dosłownie przeszedł grę nazywaną futbolem, zdobywając wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Na scenie zmienił się w prawdziwego przywódcę.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ale
0: ja widziałem, co pan robił. I rzeczywiście jednym uchem pan słuchał, ale tam głównie pana krówki w telewizorze interesowały.
1: Ale mnie pan tutaj zdradza.
0: No oczywiście, że tak, proszę pana. Inaczej się nie da. Ale,
1: urocza była ta krówka.
0: Pan, może nie o krówkach jeszcze,
1: dobrze,
0: tylko
1: proszę,
0: wróćmy
1: proszę,
0: do ludzi.
1: Jasne.
0: Prawie 2 miliony ludzi wczoraj wyszło na ulicę w Madrycie, żeby przywitać hiszpańskich piłkarzy.
1: Nic dziwnego.
0: No trudno im się dziwić. W Argentynie jest trochę gorszy nastrój. I tam.
1: Ale też nie ma powodów do płaczu.
0: No ale wie pan, jak oni przez 105 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę, to pan by strzelił na bramkę nawet zraz.
1: Nie, myślę, że nie.
0: No dobrze, jakby pan miał Messiego obok siebie, to
1: ale,
0: pan kopnął na bramkę.
1: No chcielibyśmy być w ich sytuacji i mieć ten problem.
0: To prawda. Belgowie też chcieliby, odpadli w ćwierćfinale i choć z trenera Rudiego Garcia w miarę byli zadowoleni, to stwierdzili, że chcą czegoś nowego i pana Rudiego Garcia zwolnili. Proszę pana, jeśli chodzi o kwalifikacje do Ligi Mistrzów, to już panu wspominałem, Lech tak. Poznań 19 zagra z duńskim Orus na wyjeździe.
1: I Górnik.
0: I o 20 Górnik Zabrze na wyjeździe z Fenerbahce. I to jest wieczór historyczny dla polskiej piłki, bo pierwszy raz w historii 2 polskie kluby zagrają kwalifikacje do Ligi Mistrzów, także rzecz warta.
1: Czyli też mamy się z czego cieszyć.
0: Tak, mamy się z czego cieszyć. Cieszmy się z małych rzeczy, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak, a to jest duża rzecz nawet, można powiedzieć. Mamy chyba powoli do kropki zmierzać, więc tylko panu powiem tak. Jagiellonia Białystok poznała rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. To szkoccy Rangersi, te mecze w pierwszej połowie sierpnia. Z Anglii smutniejsza wiadomość, bo zmarł legendarny angielski piłkarz Kevin Keegan. Miał 75 lat, ale jeszcze tak trochę na poprawę humoru.

0: humoru na koniec. Proszę pana, mam nadzieję, że nam się humory poprawią.
1: Zaśpiewa pan tę Sylwię Grzeszczak.
0: O Tour de France wie pan, taka krótka opowiastka.
2: Nawet we wronkach mnie tak wcześnie nie budzili.
0: A wie pan, że to ma wbrew pozorom coś wspólnego z Tour de France? Co prawda wczoraj kolarze odpoczywali, dzisiaj wracają do ścigania, ale w niedzielę przed takim wymagającym górskim etapem budzili o drugiej w nocy wicelidera Duńczyka Vingegaarda, który potem rozbił się w kraksie i złamał obojczyk, zdaje się, i się z wyścigu wycofał. A o piątej, proszę pana, obudzili lidera Tadeja Pogaczara i się okazało, bo to wszystko w kwestiach antydopingowych. I okazało się, że paryska prokuratura uznała, że okej, że panowie sobie mogą pracować o takich godzinach i że kolarze nie mają tu nic do gadania. Nie.
1: No druga to jest nieludzka godzina. To a nawet piąta? Nas tak wcześnie. Nie no, o piątej to pan już jest na chodzie.
0: No tak, dzisiaj byłem 5:13, ale zaspałem, prawda?
1: No to słychać właśnie.
0: Ja, słychać.
1: Andrzej Grabowski, słychać, że po godzinie wstania, że pan zaspał. Nie, że po panu, skądże. Pan Andrzej Grabowski.
0: Dziękuję.
1: Z redakcji sportowej. Dzięki Andrzeju, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Maciej Jastrzębski o 7:40 z nami w poranku. Dzień dobry, Macieju.
3: Dzień dobry. A mogę tylko o Madrycie?
1: Wszystko możesz, proszę.
3: Ja usłyszałem, jak Andrzej mówi, że 2 miliony wyszły w Madrycie, a ja tu żyję aglomeracją moskiewską, 22 miliony, to mówię sobie, tak mało tych ludzi. I szybko do Wikipedii, pach, pach, a tam 3 200 000. To prawie 60% tych mieszkańców Madrytu wyszło na ulicę. To sporo.
1: Tak, no patrząc na wskaźniki dotyczące Warszawy, to cała Warszawa prawie że wyszła.
3: I jeszcze Łomianki.
1: Jeszcze Łomianki i Ząbki. Maciej, wiemy, że będziemy rozmawiać o dymisji ministra obrony Michaiła Fedorowa, która to dymisja wywołała bardzo wiele kontrowersji w Kijowie, nie tylko w Kijowie, bo w wielu miastach Ukrainy odbyły się protesty. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że będą decyzje w tej sprawie. Coś wiemy?
3: Decyzji na razie żadnych nie ma. Ja przypomnę tylko, że ten kryzys został spowodowany dymisją ministra Michaiły Fedorowa, ale zdymisjonowany został cały rząd. Okazało się, że nagle na ulice Kijowa i innych miast ukraińskich, ale przede wszystkim Kijowa, zaczęli wychodzić obrońcy Fedorowa i domagają się, bo jak dowiedzieli się od prezydenta Zełenskiego, że zdymisjonował Fedorowa, dlatego że ten ma konflikt z syrskim, no to domagają się teraz dymisji szefa armii, czyli generała syrskiego, i syrski po raz pierwszy odezwał się i o tym mówiła w tej sprawie oczywiście, i tak o tym mówiła telewizja Kanał 24 ukraińska.
4: Na fonie kryzy
3: w sytuacji kryzysu i pretensji społeczeństwa oraz szeregu wojskowych, jakie kierowane są pod adresem syrskiego, ten po raz pierwszy skomentował sytuację. On w swoim tekście poprosił eksministra obrony Michaiła Fedorowa o wybaczenie i stwierdził, że niby nie wiedział o konflikcie między nimi.
4: I zjawił, że niby to nie znał pro konflikt między nimi.
3: Ja specjalnie wybiłem ten fragment. Niby to nie wiedział o tym konflikcie, no ale wszyscy mówili. I Zełenski mówił, i sam Fedorow mówił, a nagle syrski po kilku dniach się budzi i mówi, ja nie wiedziałem, no sorry, stary, wybacz. I teraz komentarz prawnika jeszcze ukraińskiego, który na temat tego kryzysu, to Ilja Nowikow w telewizji Deszcz mówi tak. Jest bardzo dużo głosów za odwołaniem syrskiego, więc można przypuszczać, że Zełenski nad tym się zastanawia. Ze względu na szereg powodów on nie chciałby tego robić i syrski też nie chciałby odchodzić, ale w związku z obecną sytuacją Zełenski może nie mieć wyboru, żeby zachować twarz i pokazać, iż to on podejmuje decyzję. Będzie musiał zmienić naczelnego dowódcę po 2,5 roku. Więc sytuacja nam się robi taka typowo wewnętrzna, polityczna, dlatego że z jednej strony ludzie chcą, żeby Fedorow był ministrem obrony, ale tak naprawdę te protesty zaczynają zmierzać ku odwołaniu generała syrskiego ze stanowiska dowódcy ukraińskich sił zbrojnych. 2,5 roku tam na tym stanowisku był, no i Wołodymyr Zełenski teraz ma zgryz, czy chodzi tak naprawdę o przywrócenie Fedorowa, czy odwołanie syrskiego. A to jest wszystko przed zbliżającymi się wyborami. Pewnie tak, chociaż z tym Fedorowem ja słyszałem wiele opinii ukraińskich komentatorów, że to człowiek Zełenskiego, więc on raczej, mając nawet takie poparcie, przeciwko Zełenskiemu występował nie będzie. Ale wczoraj rozmawialiśmy i mówili, żebym się dowiedział, jak to jest z tymi wyborami. No, na razie terminu nie ma. Natomiast mówi się, to takie nieładne sformułowanie, bo to tak powiedzmy wieść gminna niesie, że Zełenski chciałby te wybory pod presją Stanów Zjednoczonych, pewnie trochę Unii Europejskiej, ale też własnego społeczeństwa, bo w ostatnich sondażach było tak, że 37% nie chce, ale 42% już chce takich wyborów, a wcześniej te proporcje były nieco inne.
1: Po pierwsze,
3: dlatego się nie da.

0: zrobić w sposób normalny. Na to zwracają uwagę moi koledzy dziennikarze.
1: Mamy stan wojny w Ukrainie. Jeśli rozumiem, trzeba byłoby go znieść, żeby zgodnie z przepisami przeprowadzić wybory. Po drugie, mamy nieustanne bombardowania i dronowania miast ukraińskich.
0: No i cała część wschodnia jest wyłączona.
1: Cała część wschodnia jest wyłączona, oczywiście, że tak.
0: Bo kto pójdzie do lokalu wyborczego, wyłażąc okopów, kiedy nad jego głową latają drony, które strzelają z karabinów maszynowych.
1: A poza tym zdestabilizowanie tych wyborów przez Rosję i przez jej ataki jest wręcz samo się prosi z punktu widzenia Moskwy.
0: No to jest taki podarunek na złotej tacy wręczony Władimirowi Putinowi. Tak. Podobnie jak ten kryzys Warszawa-Kijów historyczny, bo ja wczoraj aż byłem przerażony, ile różnego rodzaju memów i nieprzyjemnych słów wylewa się niby to z ust ukraińskich pod adresem Polaków. Pewnie tam gdzieś są jakieś komentarze ukraińskie, ale sądzę, że w większości są to rosyjskie boty wyprodukowane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa.
1: Czyli tak w sumie z tymi wyborami jest chęć, ja rozumiem także, że jest moment polityczny dla Wołodymyra Zełenskiego, bo w sumie jeśli przedłużyć swój mandat, to kiedy jak nie teraz, bo pewnie będzie tylko gorzej, jeśli chodzi o notowanie.
0: Że ukraińscy mówią dokładnie tak, jak masz na końcu języka, czyli Wołodymyr Zełenski złapał drugi oddech, był bardzo krytykowany. Korupcja, Jermak, to wszystko w niego uderzyło, w jego wizerunek, w jego popularność. Wiele osób na Ukrainie mówiło dość Zełenskiego, a jak się skończy wojna, to niech on zapomni o tym, żeby uczestniczyć w życiu politycznym. Natomiast to, co dzieje się na zapleczu Rosji, czyli cała ta ofensywa ukraińska, dronowa i rakietowa, spowodowanie zamieszania, odzyskanie części terenów. Może nie aż tak znacząca jest to liczba kilometrów, ale jednak utrzymanie
1: spektakularne,
0: frontu.
1: Spektakularne ataki na Rosję, w głąb Rosji.
0: Rozpoczęcie procesu negocjacyjnego z Unią Europejską. Więc to wszystko wpływa na podniesienie notowań społecznych Wołodymyra Zełenskiego i on chce to wykorzystać. Tak, masz rację. Kandydatów ma wokół siebie niewielu, bo to jest wskazywane między innymi Załużny i podobno Budanow, choć z Budanowem to jest tak
1: Załużny
0: na
1: Banicji aktualnie w Londynie.
0: Ale on wprost mówi o tym, że on chce uczestniczyć w życiu politycznym, a Budanow się nie odzywa. Natomiast jakiegoś innego czarnego konia, chyba że ten Fedorow, o którym rozmawiamy, nie ma w całej tej sytuacji. Sondaże, jeżeli chodzi na przykład o starcie Budanowa z Zełenskim, gdyby te wybory się odbyły teraz, są o 1-2 punkty procentowe na korzyść Budanowa, przepraszam, Załużnego. I to nie jest jakieś straszne zestawienie dla Zełenskiego, który notował duże spadki.
1: Trochę jak w antycznej tragedii. Tak źle i tak niedobrze. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent na wschodzie, dziennikarz Polskiego Radia. Dzięki Macieju, do
0: usłyszenia.
1: Dziękuję
0: bardzo, pozdrawiam.
1: Milena Rashid Shehab z nami. Dzień dobry, Mileno.
2: Dzień dobry.
1: Prezydent Libanu jest z wizytą w Białym Domu. Ma przekonywać Donalda Trumpa, by ten nakłonił Benjamina Netanyahu do wycofania izraelskich wojsk z południa Libanu. Powiedz, czy są na to szanse?
2: Szanse są dość nikłe, bo zwróćmy uwagę, że Joseph Aoun ma dosyć kiepskie karty. Właściwie nie ma niczego, czym mógłby jakoś przekonać Donalda Trumpa, a jak wiemy, jest to człowiek, który bardzo lubi różnego rodzaju deale. I tutaj właściwie może Aoun tylko prosić Trumpa o to, żeby wpłynął jakoś na Netanyahu, co jest dosyć trudne, dlatego że Netanyahu jest w środku kampanii wyborczej i on mówi swoim wyborcom, mówi Izraelczykom, że nigdzie się nie ruszamy z południowego Libanu. Teraz jest kwestia takich czterech wiosek. To są cztery wioski na 62 miejscowości, w których stacjonują wojska izraelskie. W tych czterech wioskach są wprowadzone tak zwane strefy pilotażowe. I tam tak na próbę ma być sprawdzone, jak wygląda wycofywanie izraelskiego wojska. Na to miejsce ma wejść armia libańska i ona ma tam zaprowadzić porządek i rozbroić Hezbollah. Przy czym Izraelczycy mówią, że oni to by jednak chcieli, żeby taki program był wprowadzany nie tam, gdzie są te tereny okupowane, ale na jakimś innym terenie. Tam, gdzie nie ma ich i tak, w sensie Izraelczyków. Więc to jest taki, taka trochę przepychanka. Józef Aoun jest też w dosyć trudnej sytuacji, dlatego że on ma w kraju takie nie za duże poparcie dla tych działań. Na przykład musiał się już wycofać z takich wcześniejszych deklaracji, bo bardzo, bardzo na które bardzo

0: bardzo Trump naciskał, żeby doszło do takiego historycznego spotkania z premierem Izraela, co oczywiście byłoby ogromnym sukcesem Trumpa, ale ogromną porażką dla Libanu. Więc na to się nie zgodził Aoun, ale to spotkanie dzisiaj może coś ugra, ale raczej nie za wiele.
1: Milena Rashid-Szechab. Dzięki wielkie, Mileno, chociaż z trudnościami technicznymi, ale Milena opowiadała Państwu o wizycie prezydenta Libanu w Białym Domu.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dzień dobry, a dzisiejszy magazyn zaczniemy od porcji danych z naszej gospodarki, które właśnie opublikował Główny Urząd Statystyczny. A zgodnie z nimi produkcja przemysłowa w czerwcu była o 2% wyższa niż w maju. To przełożyło się na wynik o 7,6% lepszy od uzyskanego rok temu, co oznacza jednocześnie wyraźne przyspieszenie w tej kluczowej gałęzi polskiej gospodarki i powrót do najlepszych osiągów pod względem dynamiki z ostatnich miesięcy. Równocześnie GUS zaprezentował dane na temat produkcji budowlano-montażowej. Ta w miesiąc urosła o 1,8%, a w rok była wyższa o 5,2%. To, dodajmy, najlepszy wynik w budowlance od dłuższego czasu. Do tych danych w mediach społecznościowych odniósł się premier. Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej, inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski. To wszystko działa. Wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 rok przyspieszenia, napisał Donald Tusk na platformie X. Tu warto dodać jeszcze, że GUS podał także najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu. To w firmach zatrudniających powyżej 9 osób w czerwcu wniosło dokładnie 9 401,58 zł brutto, co na rękę daje około 6 740 zł. W ujęciu rok do roku odnotowano tu wzrost o 5,9%. Jest to wynik lepszy od prognoz analityków. A skoro już o wynagrodzeniach mowa, jak się okazuje, nie tylko zarobki są istotne przy wyborze miejsca zatrudnienia. Ważnym czynnikiem jest też szybki, łatwy i wygodny dojazd do firmy. Z najnowszego raportu Pracuj.pl wynika, że aż 60% badanych zrezygnowało z rekrutacji, bo czas podróży do pracy okazał się zbyt długi. A sprawny dojazd jest istotny dla aż 87% z nas, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
4: Najnowsze badanie pokazuje, że codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia.
3: Jednocześnie wspomniane badanie pokazuje, że prawie 2/3 respondentów spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a co piąty poświęca na to ponad pół godziny. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. Kilka dni temu właściciel platformy zapowiedział, że nie będzie zatrudniał już własnej floty kurierów, a chodzi, dodajmy, nawet o około 5000 osób i przejdzie na współpracę z pośrednikami. W nowym modelu kurierzy nie dostaną minimalnego wynagrodzenia, będą natomiast rozliczani za liczbę dostarczonych zamówień. Transformacja ma rozpocząć się latem tego roku. Dotychczas kurierzy byli zatrudnieni w oparciu o umowy zlecenia, a takie kontrakty, zgodnie z nowymi regulacjami, inspektorzy pracy mogą przekształcić w etat, mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek.
5: Będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
3: Zapowiedzi dotyczące zmiany modelu zatrudnienia w Pyszne.pl krytykują związki zawodowe. Jak mówi Michał Lewandowski z OPZZ Konfederacja Pracy, na rynku pracy obserwujemy równanie w dół.
6: Pyszne.pl dostosowuje się do tych standardów, które były obecne na rynku pracy platformowej dotychczas w innych firmach i to jest niestety z naszej perspektywy bardzo duża bolączka. To jest bardzo duży błąd rządu, to jest też bardzo duży błąd Ministerstwa Pracy, które do tej pory nie zrobiło w kwestii implementacji dyrektywy zbyt wiele.
3: Formalnie na wdrożenie tych przepisów Polska ma czas do końca tego roku, a ich głównym założeniem jest domniemanie stosunku pracy. Jeżeli dana platforma oferująca między innymi usługi kurierskie spełnia określone kryteria kontroli kierownictwa, współpracownik będzie automatycznie uznawany za pracownika na etacie, a nie samozatrudnionego lub zleceniobiorcę. W założeniach te regulacje mają poprawić warunki pracy osób zatrudnionych przez aplikacje jak Uber, Bolt czy Glovo oraz walczyć z fikcyjnym samozatrudnieniem.

0: Saldo.
1: Stany Zjednoczone nakładają 50% cła na wybrane kanadyjskie produkty. Biały Dom tłumaczy decyzję dyskryminacyjnym traktowaniem przez Kanadę amerykańskich samochodów, alkoholu i produktów mlecznych. Prezydent Donald Trump podpisał dokumenty wprowadzające nowe cła na podstawie ustawy z 1930 roku, która pozwala nakładać taryfy celne w wysokości do 50% na import z wybranych krajów. Nowe cła obejmą m.in. wino, kije hokejowe i cement. Tymczasem ciągłe ataki między USA a Iranem, a także niepewna sytuacja w ciśnienie Ormus odbijają się na cenach gazu w Europie. Te zbliżyły się do 60 euro za megawattogodzinę. Tak drogo nie było od marca. A to może nie być koniec podwyżek, bowiem jak wskazują eksperci, oprócz ograniczeń w podaży gazu, mamy obecnie do czynienia również z niskimi zapasami tego paliwa w Europie i innych częściach świata. Unijne magazyny są zapełnione na poziomie niespełna 54%, zaś średnia pięcioletnia na tę porę roku wynosi natomiast ponad 69%. A w magazynie jeszcze o unijnych przepisach, które zakazują niszczenia niesprzedanej odzieży i obuwia. A problem nie jest błahy, bowiem nawet 1/10 wszystkich nowych ubrań czy tekstyliów wprowadzanych na rynek jest wyrzucanych. Z tego 85% trafia do spalarni śmieci lub na wysypiska. Dzieje się tak, ponieważ utylizacja jest często tańsza niż magazynowanie produktów czy ponowne wystawienie ich na sprzedaż. Jak mówi Paulina Kulik, konsultantka mody zrównoważonej z zarządu Fashion Revolution Polska, nowe regulacje mają stanowić część szerszego europejskiego planu zmierzającego do bardziej zrównoważonego modelu konsumpcji i redukcji odpadów. Jednocześnie, jak dodaje ekspertka, w bliższej perspektywie skorzystają na tym również sami konsumenci.
2: Być może będzie to dla klienta dosyć atrakcyjna sytuacja, bo firmy ten niesprzedany towar będą przeceniać, będą wysyłać do outletów, będą chciały sprzedać go jednak, ale nie powinniśmy na to patrzeć jako na dobrą sytuację, bo to nie o to w tym chodzi. Problemem jest zalew rynku tanimi produktami, nadkonsumpcja i nadprodukcja odzieży. Dobrą sytuacją długofalową tego przepisu na pewno będzie to, że firmy będą musiały zacząć inaczej planować towar, który będą wprowadzały do sklepu.
1: Tu warto dodać, że według danych Parlamentu Europejskiego przeciętny Europejczyk rocznie kupuje około 26 kg ubrań, obuwia i tekstyliów rocznie, co wystarczyłoby na wypełnienie dużej walizki. Jednocześnie około 12 kg wyrzuca na śmietnik, a tylko 1% odzieży poddaje się recyklingowi na nowe ubrania. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. GPW rozpoczęła nowy tydzień od wzrostów. Wczoraj na zielono świeciły się wszystkie indeksy, a najwięcej, bo 0,81% zyskał MWIG 40. Zaś największy indeks naszej giełdy, czyli WIG 20, powiększył swój stan posiadania o 0,47%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,80, kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,68 zł.
3: Reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koniec z kosmicznymi zarobkami lekarzy. Rząd rusza z reformą systemu ochrony zdrowia. Dziś pierwsze decyzje. Polskie plaże mogą zniknąć pod wodą. Są ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku. Znacznie więcej niż zakładała. Powiemy, ile FIFA zarobiła na piłkarskim mundialu. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Najpierw konsultacje. Tak resort zdrowia rozpoczyna reformę systemu. Chodzi m.in. o wprowadzenie limitów w czasie pracy i zarobkach lekarzy. Medycy na etacie nie zarobią więcej niż 240 zł na godzinę, ale zmian ma być więcej. Do konsultacji trafiły 4 rozporządzenia, informuje rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska.
2: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów przyjęć i kolejek.
1: Oprócz tego resort przygotował 2 ustawy. Czekamy na przedstawienie tych projektów, mówi Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
3: Spokojnie czekamy na przekazanie do konsultacji publicznych 2 projektów ustaw. Natomiast to prawda, że w ochronie zdrowia wiele można zmienić rozporządzeniami ministra zdrowia i zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, więc to nie jest tak, że każda zmiana potrzebuje ustawy.
1: Projektami reformującymi system rząd zajmie się w południe. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozpadu. Pojutrze mija ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiSu muszą opuścić Stowarzyszenie Rozwój Plus albo pożegnają się z partią. Szczegóły i najnowsze komentarze zebrał dla nas Mariusz Pieśniewski.
4: 2 dni zostały członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus na deklarację o wycofaniu się z niego.
5: Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem,
4: mówi Przemysław Czarnek.
5: I dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Ale takich posłów wciąż jest spora grupa i jak Piotr Miller, deklaracji nie chcą złożyć i mówią:
6: ja nigdzie nie odchodzę, ja nigdzie nie odejdę. Co najwyżej to ktoś może mieć wyrzucić z partii.
4: O kłótnie na prawicy cieszą polityczną konkurencję.
7: Ten rozpad jest nieunikniony,
4: mówił Robert Kropiwnicki z KO.
7: To czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za 2 miesiące, czy 3, no to się po prostu okaże.
4: Jeszcze przed czwartkiem spodziewana jest kolejna rozmowa prezesa PiS z Mateuszem Morawieckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: A Stowarzyszenie Rozwój Plus kontynuuje działalność. W przyszłym tygodniu organizuje grilla. W informacjach niebezpieczna pogoda nad morzem. Spacery wzdłuż wybrzeża lepiej odłożyć na kolejne dni. Nad Bałtykiem bardzo mocno wieje, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
8: Na pas nadmorski województwa pomorskiego oraz rejon Zatoki Gdańskiej ostrzeżenie ważne do godziny 14. Na te silne porywy do około 80 km na godzinę z północnego zachodu i północy.
1: Takie warunki mogą doprowadzić do tak zwanej cofki, czyli podniesienia poziomu wody w rzekach wpadających do morza. Niewykluczone są lokalne zalania i podtopienia. Możliwe też, że niektóre plaże znikną pod wodą. 2 już działają, 2 kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Lotnisko Chopina w Warszawie montuje nowoczesne skanery do odprawy. Dzięki urządzeniom nazywanym smoczycami do litra zwiększy się objętość płynów, które będą mogli przewozić pasażerowie. Montaż i testy potrwają kilkanaście dni, zapowiada rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
9: W czwartek wieczorem przyjechały na lotnisko i rozpoczął się proces montażu, który potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie, i potem jak przejdą pomyślnie, testy będzie można je uruchomić.
1: Łącznie lotnisko Chopina będzie mieć 15 takich skanerów. Wszystkie pojawią się do końca roku. Na koniec sport w połączeniu z wielkimi pieniędzmi. 15 miliardów dolarów. Tyle FIFA zarobiła na organizacji zakończonego 2 dni temu mundialu. Zyski te znacząco przewyższają założenia. Prognoza zakładała maksymalnie 12 miliardów dolarów. Więcej o tym Jan Pachlowski.
10: Według dostępnych informacji znaczną część tego wzrostu generuje

0: zyski typu hospitality oraz sprzedaż biletów, zwłaszcza na rynku wtórnym, gdzie ceny były bardzo wysokie. Na rynku wtórnym FIFA pobierała prowizję w wysokości 15% zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. Jest prawdopodobne, że krajowe związki piłkarskie skorzystają na zwiększonej puli środków FIFA z tytułu Mistrzostw Świata, choć szczegóły nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Taka sytuacja finansowa wzmocni pozycję Gianniego Infantino, utwierdzając go w przekonaniu, że jego władza jest stabilna po miesiącu wielu kontrowersji związanych z turniejem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Szef FIFA Gianni Infantino otrzymał ponad 200 deklaracji poparcia od związków członkowskich w kontekście jego reelekcji zaplanowanej na marzec. Perspektywa uzyskania dodatkowych środków z rekordowych przychodów z mundialu prawdopodobnie powstrzyma część związków przed publicznym wyrażaniem niezadowolenia. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Przypomnijmy, że ceny biletów na finał Hiszpania-Argentyna średnio sięgały 10 tysięcy dolarów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy, mocno wieje nad Bałtykiem z prędkością do 80 km na godzinę. Trzeba uważać i śledzić pogodowe komunikaty. Poza tym dziś niewiele słońca, w wielu miejscach przelotny deszcz i lokalne burze, to głównie na północnym wschodzie. Chłodno jak na lipiec, przeważnie od 15 do 20 stopni, cieplej do 23 na zachodzie.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry ponownie. 8:06 na zegarach, wtorek, 21 dzień lipca i wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Po godzinie 8:30 będzie z nami dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, z którym będziemy komentować głównie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się w ostatnich dniach głównym tematem politycznym, a przed godziną 9:00 będzie z nami jeszcze profesor Mariusz Gujski z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O proponowanych przez minister Sobierańską Grędę zmianach w systemie ochrony zdrowia będziemy rozmawiać. A na początek rozmowa polityczna, ale zanim jeszcze rozmowa polityczna, to najlepsze życzenia imieninowe dla Andrzeja, Benedykta, Daniela, Julii, Klaudiusza i Wiktora. Niech się Państwu dobrze życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Aleksandra Owca, wiceprzewodnicząca Razem i kandydatka tej partii na prezydentkę Krakowa. Dzień dobry. Nie słyszymy się niestety. Widzę panią, bo mamy także, oczywiście widzimy się w mediach społecznościowych, na YouTubie, ale mamy problem z dźwiękiem, więc próbujemy odratować tę sytuację. Jakbyśmy mogli, to będziemy oczywiście rozmawiać o wyborach na prezydenta Krakowa. Wyborach, które zdaje się oddalają się w terminie. Pierwotnie spekulowało się, a właściwie zakładało się, że te wybory odbędą się gdzieś na przełomie lipca i sierpnia, ewentualnie w sierpniu, ale ostatnie doniesienia medialne wskazują na to, że ten termin się oddala i może być już mowa o wrześniu. Jak tylko będziemy mieli stabilne połączenie razem z dźwiękiem, z panią wiceprzewodniczącą Owcą, to będziemy o tym wszystkim rozmawiać. W planach naszej rozmowy także dyskusja o najmie krótkoterminowym, propozycjach rządu i poprawkach, które zostały z tej ustawy, do tej ustawy nie zostały przyjęte. Poprawka, które miały dawać samorządom większe narzędzia do walki z właśnie z najmem krótkoterminowym, co szczególnie w Krakowie jako mieście niezwykle turystycznym jest już teraz problemem, a będzie w przyszłości jeszcze większym. Minister Andrzej Domański, minister finansów, mówił ostatnio, że rząd stanął przed trudnym wyzwaniem pogodzenia interesów mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy zainwestowali w mieszkania na wynajem. No, prosta arytmetyka wskazuje, że mieszkańców jest jednak więcej niż osób, które zdecydowały się na wynajem, na kupno mieszkań na wynajem, szczególnie ten wynajem krótkoterminowy, więc porozmawiamy, jakie narzędzia byłyby skuteczne i potrzebne do tego, by z taką plagą właśnie najmu krótkoterminowego i także z niszczeniem społecznej tkanki miejskiej, jakie narzędzia byłyby najlepsze do tego, by te cele by te cele osiągnąć. Będziemy także rozmawiać, i zanim minie rozmowa, to Państwu opowiem już ją całą. Będziemy także rozmawiać o konfliktach w Prawie i Sprawiedliwości, o rozłamie

0: do którego być może dojdzie w czwartek, i o zmianach w ochronie zdrowia, zmianach proponowanych przez minister Sobierańską-Grędę, między innymi w zakresie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy oraz limitu czasu pracy lekarzy. Czy to wszystko wystarczy do tego, by uzdrowić tę patologiczną sytuację w ochronie zdrowia, sytuację, która dała o sobie znać także w aferze w Szpitalu Południowym. Słyszę, że mamy już połączenie z panią przewodniczącą Aleksandrą Owcą.
1: Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo przepraszam, że nie udało się.
0: Nie pani wina, nic się nie stało.
1: Złośliwość rzeczy martwych.
0: Najważniejsze w radiu to, żeby się słyszeć. Co prawda przestaliśmy się widzieć, ale to już jest mniejsze zmartwienie. Pani przewodnicząca, czy pani wie, kiedy odbędą się wybory prezydenta Krakowa?
1: Niestety tego nie wiem. To jest sytuacja, która teraz się dopiero tak naprawdę wyjaśnia. Wiemy, że został złożony ten środek zaskarżenia przez pana Edwarda Nowaka, co oznacza, że teraz trochę jest wszystko w rękach sądu. Sąd teoretycznie ma na to miesiąc, natomiast może oczywiście zrobić to wcześniej. No i potem kwestia tego, co się wydarzy po rozstrzygnięciu ostatecznym sądu, kiedy ta sprawa już będzie prawomocna, no to pozostaje to w rękach premiera Tuska. Czy się z tym pospieszy, czy się nie pospieszy, bo to już będzie jego decyzja.
0: Musi nam pani wyjaśnić, o co chodzi z zaskarżeniem i kim jest wspomniany przez panią pan
1: jest.
0: Nowak.
1: No więc mamy przepisy, które mają, jak się okazuje, pewną lukę. To znaczy, pomimo tego, że przepisy mówią, że wybory powinny się odbyć w ciągu 90 dni od momentu, kiedy było wydarzenie, które spowodowało opróżnienie stanowiska prezydenta miasta, czyli w tym przypadku wyniki referendum, nie ma przepisów, które wskazywałyby, co się dzieje, kiedy zostaną skutecznie złożone protesty referendalne. W tym przypadku jeden z protestów okazał się być pozbawiony wad formalnych na tyle, że poszedł do rozstrzygnięcia, i mimo tego, że sąd pierwszej instancji uznał ten protest za niezasadny, no to dalej ta sprawa ciągnie się w sądzie. No więc po prostu mamy sytuację, w której zamiast 90 dni, bo ten termin, kiedy te wybory miały się odbyć, to był trzeci tydzień sierpnia, no będziemy mieli kilka miesięcy. W Krakowie czekamy już od maja tak naprawdę na jakiekolwiek decyzje, no i ten stan zawieszenia w tej sytuacji, nie ukrywam, że jest dla mieszkańców dość kłopotliwy, biorąc pod uwagę, że mamy w tym momencie komisarza przyznanego przez pana premiera Tuska. Pan Stanisław Krecik był wcześniej zastępcą prezydenta Miszalskiego, co oznacza, że tak naprawdę po jego odsunięciu, również jego w referendum, w tym momencie dostał od premiera Tuska jednoosobową władzę w Krakowie, no i podejmuje decyzje, które często nie są kontynuacją tego, na co się umawialiśmy, czy to w konsultacjach społecznych, czy na to, co było zapowiadane przez poprzednie władze miasta. No więc mam nadzieję, że jak najszybciej uda się tę sytuację wyjaśnić.
0: Pan Edward Nowak jest związany z Komitetem Obrony Demokracji?
1: Tak jest, tak. Jak rozumiem, tak.
0: I to teraz pytanie, po tym pytaniu nasuwa się kolejne. Czy pani zdaniem to przypadek, że te wybory w Krakowie się tak przesuwają w czasie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony, no tak jak wspomniałam, mamy lukę prawną, która wcześniej była niezauważona. Jakby dowolnego prawnika pan redaktor spytał, ze mną włącznie, w kwietniu, kiedy odbędą się wybory, to bez cienia wątpliwości wszyscy odpowiedzieliby, że to będzie sierpień. Natomiast no, ta interpretacja przepisów, która pojawiła się ze strony i premiera Tuska, i PKW, no jest jakoś tam wyciągalna z przepisów, ma jakiś tam sens. To jest na pewno coś, co no, powinno zostać zauważone również przez ustawodawcę.
0: Rozumiem, że jedna osoba wstrzymuje proces wyborczy w prawie milionowym mieście.
1: Owszem, dokładnie tak się dzieje.
0: To wrócę do tego swojego pytania. Czy pani zdaniem to opóźnianie, czy to jest operacja polityczna, czy to jest no, zwykłe dochodzenie prawa obywatela, jego prawa do sądu?
1: Panie redaktorze, no ja nie będę spekulować, co jest w głowie jednego obywatela. Nie wiem tego. Natomiast no nie ukrywajmy, że wstrzymywanie przez jedną osobę procesu politycznego, wyborczego w całym mieście, no nie jest to najlepszy dla demokracji system.
0: A kampania wyborcza w Krakowie w ogóle trwa, czy ona pozostaje w takim zawieszeniu właściwie do czasu rozpisania wyborów?
1: No myślę, że

0: widać wyraźnie, że jest potrzeba tego, żeby ustalić kierunek, w którym miasto pójdzie. I to jest trochę coś, co mną kierowało, kiedy bardzo wcześnie po wynikach referendum ogłosiliśmy, że partia Razem będzie miała swoją kandydatkę. To znaczy, referendum to był dopiero pierwszy krok. To był krok, który pokazał prezydentowi Miszalskiemu i jego zapleczu, że krakowianie, krakowianki po prostu nie zgadzają się na ten typ polityki, który był prowadzony. Natomiast referendum nie odwołało żadnej dziury w chodniku, nie wprowadziło nowych kursów autobusów, nie naprawiło żadnej z tych spraw, która ludziom najbardziej na co dzień leży na sercu. Dlatego teraz musimy sobie po prostu bardzo wyraźnie zadać pytanie, co dalej. No i tutaj to jest ten czas, kiedy jednak to pytanie bardzo głośno w Krakowie wybrzmiewa i myślę, że to dobrze, że rozmawiamy o tym, jakiego Krakowa chcemy, a nie tylko kto ma najwięcej plakatów na słupach.
1: Jak dużym problemem w Krakowie jest najem krótkoterminowy?
0: Myślę, że to jest jeden z bez wątpienia największych problemów. Największym problemem moim zdaniem w Krakowie są po prostu chore ceny mieszkań. No i najem krótkoterminowy żywotnie się do tego przyczynia, dlatego że kolejne miejsca, kolejne dzielnice, osiedla są po prostu zajmowane przez branżę turystyczną bez żadnej kontroli, bez żadnego trybu. No i to jest coś, na co z utęsknieniem czekamy, żeby zostało uregulowane, żeby i samorząd, i wspólnoty miały odpowiednie narzędzia do tego, żeby reagować w takich sytuacjach. No niestety wiemy już, że ministerstwo nie podziela tego przekonania, które w Krakowie jest, wydaje mi się, dość powszechne, bo nawet ostatnio kandydat Konfederacji się złamał i powiedział, że faktycznie jakoś trzeba na to spojrzeć uważnie, co się tutaj dzieje z tym najmem krótkoterminowym. No i nasz wybrany również w Krakowie z listy, co prawda łączonej z Polską 2050, ale minister Ireneusz Raś jest twarzą po prostu kompletnej kapitulacji rządów w tej sprawie, bo tak naprawdę wszystkie narzędzia, które miały trafić do ludzi, które miały pomóc po prostu w regulacji tej sprawy, tak żeby najem krótkoterminowy mógł stać się znowu jakimś tam uzupełnieniem, a nie nowotworem na tkance miejskiej, zostały z tej ustawy po prostu usunięte.
1: Minister Domański, Andrzej Domański, cytowałem tutaj jego wypowiedź, mówił, że jest problem, ponieważ bardzo wiele osób, czyli są osoby, nie bardzo wiele, są osoby, które zainwestowały w mieszkania na wynajem i rząd nie chciał im utrudniać sprawy.
0: No jest to co najmniej kuriozalna wypowiedź, dlatego że nie mam wątpliwości co do tego, że każda osoba, która jest właścicielem mieszkania, nie musi koniecznie przeznaczać go na najem krótkoterminowy. Ja mam nadzieję, że pan minister Domański kiedyś sobie poczyta i kiedyś się zorientuje, że to, że otacza się ludźmi, którzy mają po kilkanaście mieszkań, to nie znaczy, że to jest standard w społeczeństwie. Wiemy, że ludzi, którzy mają trzy mieszkania i więcej, osób fizycznych, to jest w Polsce jakiś 1%. O tym mówimy. Mówimy o tym, że są ludzie, którzy zrobili sobie świetny biznes bez żadnych regulacji, kosztem reszty społeczeństwa, bo nie wiem, czy pan redaktor na przykład miał takie doświadczenia. Ja tak. Co się dzieje, kiedy się po prostu mieszka w mieszkaniu, które jest obok najmu krótkoterminowego? To znaczy wystarczy, że jeden sąsiad w bloku postanowi, że kupił sobie dom pod miastem i że teraz czas na dorobienie sobie paru groszy, ale zamiast wynająć to najemcy, który po prostu będzie żył, nie wiem, chodził do pracy codziennie, do szkoły, na studia, to zamiast tego wynajmuje się codziennie nowej imprezie. I to jest tak, że kiedy się w nocy z środy na czwartek idzie do najemców i prosi, żeby byli cicho, bo następnego dnia o 9 jest praca, to następnego dnia już nie ma z kim rozmawiać, już jest następna grupa. Każdego dnia po prostu dzieje się to od nowa i ludzie nie mogą tak funkcjonować, nie mogą wstać do pracy, nie mogą wysłać dzieci do szkoły. To są realne problemy ludzi, a nie to, że ktoś nie może sobie zdywersyfikować dochodu pasywnego w ten sposób, że akurat najem krótkoterminowy będzie jego pomysłem na biznes.
1: Zadała pani pytanie, to ja odpowiem. Osobiście nie mam tego nieszczęścia mieć za ścianą mieszkania na wynajem krótkoterminowy, ale połowa mojego bloku jest jednym wielkim mieszkaniem na wynajem krótkoterminowy.

krótkoterminowy. Ja bym zauważył jeszcze dwa problemy, to znaczy to jest niszczenie tkanki społecznej w mieście, bo to automatycznie doprowadza do tego, że blok czy też osiedle staje się pewnego rodzaju hotelem. Mało kto chce mieszkać w hotelu, a po drugie, no to winduje ceny mieszkań po prostu. Jeśli ludzie skupują mieszkania w ramach inwestycji,

0: sprawy uregulowania na przykład przez samorządy. No i to są środowiska związane po prostu z branżą krótkiego najmu, bardzo wprost podpisane na przykład przez firmę Airbnb. Nie można abstrahować od tego, że są korporacje międzynarodowe, które domagają się, żeby jakieś zapisy wykreślić z polskiej ustawy, i polski rząd te zapisy po prostu usuwa.
1: No to jest, mam wrażenie, że niezmiennie z problemem problemem najmu krótkoterminowego powiązany jest też problem patodeweloperki.
0: Myślę, że na pewno tak, dlatego że jak pan redaktor słusznie zauważył, najem krótkoterminowy ma wpływ na ceny mieszkań i nie mówimy o cenach, nie wiem, hoteli, tylko mówimy również o cenach po prostu mieszkań do mieszkania, bo efekt tego, że całe dzielnice zamieniają się w niekontrolowane parahotele, jest taki, że po prostu nie ma gdzie mieszkać, że są potrzebne następne inwestycje, jest potrzebne coraz więcej miejsca na te inwestycje. Mamy oczywiście jeszcze cały szerszy problem spekulacji na nieruchomościach, w które inwestują fundusze hedgingowe, w które inwestują ludzie, którzy przechowują na przykład pustostany inwestycyjne, puste mieszkania w centrach czasami miast, tylko po to, że czekają, aż zyskają na wartości te mieszkania. No i efekt tego jest taki, że po prostu pomimo tego, że te mieszkania teoretycznie są, to potrzebujemy ich coraz więcej. No i no niestety
1: deweloperzy zacierają ręce.
0: W Krakowie szacuje się, że mamy około 70 tysięcy pustostanów. No, myślę, że możemy sobie wyobrazić, że jakby te 70 tysięcy pustostanów z dnia na dzień trafiło na rynek, to miałoby to na pewno wpływ na ceny.
1: No, w Warszawie problem jest podobny, w Łodzi zresztą, czy w wielu innych miastach także, szczególnie z tymi pustostanami komunalnymi czy prywatnymi w starych kamienicach, z którymi miasta nie mają zielonego pojęcia, co zrobić, ani w jaki sposób je zagospodarować. Moglibyśmy jeszcze długo, bo to jest także mój punkt czuły, jeśli chodzi o sprawy miejskie, ale chciałem z panią porozmawiać jeszcze na poziomie ogólnokrajowym, to znaczy o zmianach, które minister Sobierańska-Grenda proponuje w systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj rząd ma pracować nad tymi regulacjami, między innymi nad maksymalnym wynagrodzeniem lekarza, a także nad limitem godzin przepracowanych i jeszcze tym rozwiązaniem, które miałoby zmusić lekarzy do pracy przynajmniej na pół etatu w szpitalu. To dobre rozwiązania?
0: Myślę, że to, co w tym momencie rząd proponuje, to jest absolutnie niewystarczające minimum. Myślę, że powinniśmy trochę poszukać przyczyn, a nie naklejać plaster na jątrzącą się ranę. I to są postulaty, które są do zrealizowania. To znaczy my powinniśmy zacząć lekarzy po prostu zatrudniać normalnie na umowę o pracę, gdzie jest absolutnie jasnym, gdzie, w jakiej godzinie pracują. Powinni oczywiście zarabiać adekwatnie do swojego wykształcenia i kwalifikacji, ale bez kosmicznych kontraktów na kiju, gdzie dyżur pełni się w trzech miejscach równocześnie, gdzie nie ma żadnych zakazów konkurencji, a pracodawca nie ma nawet informacji o tym, czy ktoś pracuje gdzieś indziej, czy nie. I to jest, myślę, że jakaś tam podstawa, bo w każdym biznesie tak naprawdę na tego typu dobrze płatnych stanowiskach zakazy konkurencji się zawiera. A w tym przypadku no, mamy tutaj wielką dziurę po prostu, wielki strach ustawodawcy przed tym, żeby tę sprawę uregulować. No i druga sprawa, o której też bardzo dawno już mówimy, to znaczy prosta zasada, albo lekarz pracuje w publicznej placówce, albo prowadzi prywatną praktykę, no bo nie możemy też dopuścić do tego, że dzieje się tak jak na przykład no w Warszawie się działo jakiś czas temu w szpitalu MSWiA, ujawniono, że 97% pacjentów, głównie pacjentów onkologicznych, żeby dostać się na zabieg w publicznej placówce, musiało wcześniej wydać parę tysięcy złotych w prywatnym gabinecie jednego z lekarzy. To są sytuacje korupcyjne. To są sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, natomiast są po prostu powszechne w polskim systemie ochrony zdrowia.
1: Ale pani przewodnicząca, są powszechne, bo nikt na nie nie reaguje. Żaden z lekarzy nie został ukarany za właśnie taki proceder, to znaczy przepychanie w kolejce w szpitalu osób, które wcześniej przyjmował w prywatnym gabinecie i później też je będzie przyjmować. Nie ma sankcji dla lekarzy, którzy powykradali 1 800 000 złotych z budżetu szpitala. No nie ma, CBA nie wkracza do tych instytucji, ani do tych osób. To znaczy wszystkie osoby, o których nawet w ciągu ostatnich tygodni rozmawiamy, wszyscy lekarze, no przecież pan Kacprzyk nie został nawet wezwany do prokuratury jeszcze.
0: Tak. I to jest jakby powód, dla którego

0: dlatego kiedy mówię o tym, że ministerstwo przygotowuje rozwiązania, no to pytanie brzmi trochę, na co przygotowuje rozwiązania. Bo dobrze, że mówi się o zarobkach lekarzy, tylko że szkoda, że nie mówi się o tym systemowo, że nie mówi się o tym, co mamy zrobić, żeby naprawić ten system ochrony zdrowia, żeby z jednej strony wyciągnąć konsekwencje, jakby wnioski po prostu z tego, w jaki sposób ten system jest okradany, jest nadużywany, tak żeby nie dopuścić do powtórek. No i oczywiście, żeby organy ścigania w tym samym czasie się zajęły swoją pracą, czyli wyciągnięciem odpowiedzialności wobec tych, którzy tych jawnych nieprawidłowości się już dopuścili. Jest sporo rozwiązań, które w systemie ochrony zdrowia można wdrożyć, żeby ten system po prostu lepiej działał. Są oczywiście, jest wzmocnienie zawodów, które są około, wokół powiedzmy lekarzy, fizjoterapeutów, diagnostyków, którzy w tym momencie mogliby chociażby wykonywać czynności nawet proceduralne, które usprawniłyby cały ten system, tak żeby nie było kolejek do lekarza po to, żeby wbił pieczątkę. Natomiast no, musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy usprawnić publiczny system ochrony zdrowia, czy chcemy zrobić szopkę pod publiczkę. No i ja mam poczucie, że obecny rząd raczej skłania się ku tej drugiej opcji, to znaczy robieniu szopki pod publiczkę, zamiast zidentyfikowania realnych powodów tego, dlaczego tego typu skandaliczne nieprawidłowości miały miejsce i rozwiązania tych problemów.
1: Ostatnie moje pytanie i 20 sekund, przepraszam pani przewodnicząca, na odpowiedź. Czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie w najbliższą środę?
0: A to trudno mi wróżyć, natomiast no nie dziwię się, że znaleźli się w Prawie i Sprawiedliwości ludzie, którzy trochę nie mogą patrzeć na kierunek, który jest po prostu kopiowaniem Grzegorza Brauna.
1: Aleksandra Owca, z radiową precyzją, bardzo dziękuję. Wiceprzewodnicząca partii Razem i kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: 2,5 minuty do godziny 8.30. Za chwilę spotka się z państwem Łukasz Jakubowski i przedstawi państwu najnowsze informacje.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium Spaulen spółka ZOO.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Klimat jaki jest, każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
4: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
4: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.

0: na stronie polskieradio.pl.
1: Zapraszamy.
0: Marta Hoppe
1: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 8.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rośnie zagrożenie ze strony Rosji. Polska cały czas udaremnia akcje sabotażowe, informuje szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że tylko w ostatnim tygodniu doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez służby Polski i Szwecji. W takiej sytuacji posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa nie jest niczym nadzwyczajnym, mówił na naszej antenie wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
4: Trzeba pamiętać o tym, że znajdujemy się dzisiaj w stanie ekstraordynaryjnym. To jest stan permanentnej wojny hybrydowej i Polska jest także obiektem ataków Federacji Rosyjskiej. Niestety, oprócz tego, że mamy wroga zewnętrznego, z którym sobie radzimy i w przestrzeni tej cyfrowej, i w przestrzeni konwencjonalnej, to mamy też niestety niektórych pożytecznych idiotów Kremla w Polsce.
3: O ustaleniach po posiedzeniu komitetu wicepremier Kosiniak-Kamysz ma poinformować za około godzinę. Prokuratura bada sprawę śmierci kobiety na komendzie policji w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawdzany będzie też wątek upublicznienia zdjęcia z reanimacji zatrzymanej przez jedną z funkcjonariuszek. 14 lipca kobieta została zatrzymana do odbycia kary więzienia. Policja przekazała, że nic nie wskazywało na jej problemy zdrowotne. Po jakimś czasie znaleziono ją w izbie zatrzymań bez oznak życia. Reanimacja nie przyniosła efektów. Niedługo później w sieci znalazło się zdjęcie z reanimacji, mówi prokurator Mariola Wojciechowska-Grześko z gorzowskiej prokuratury.
5: Poinformowano prokuraturę o opublikowaniu zdjęcia, czy też zdjęć, które pochodzić miały właśnie z czynności medycznych udzielania pomocy 31-latce w Izbie Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator w tej sprawie prowadzi obecnie czynności sprawdzające.
3: Śledczy zabezpieczyli dokumentację, a na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok. Będzie tunel pod Odrą, powstanie też zachodnia obwodnica Szczecina. Rusza realizacja warta niemal 8 miliardów złotych. Umowę w tej sprawie podpisały władze województwa zachodniopomorskiego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To już ostatnia formalność w tej sprawie, mówi dyrektor szczecińskiego oddziału dyrekcji Łukasz Lendner.
6: Oczywiście niezbędna jest jeszcze maszyna, ale tutaj mamy podpisaną umowę z wykonawcą. Wykonawca w chwili obecnej zbiera oferty na montaż maszyny i przywiezienie jej na plac budowy. Maszyna ma znaleźć się na placu budowy w przyszłym roku.
3: Tunel o długości 5 km ma być najdłuższą tego typu budowlą w Polsce i częścią przedłużenia S6 o niemal 50 km.

0: Burzowy, pochmurny i deszczowy dzień przed nami z temperaturą maksymalną 21 stopni. Tyle wskażą termometry na zachodzie kraju i w Wielkopolsce oraz w województwie lubelskim. W centrum 18-20 stopni, najchłodniej na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Tam od 16 do 18 stopni i także tam na północy kraju prognozowane są burze i intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Ósma 34 na zegarach. Pochylimy się nad polską polityką teraz.
1: Komentarz.
0: Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pytanie, które powraca jak mantra i które zadaje się jak mantra, czyli czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście w czwartek się rozpadnie?
2: Rozpadnie to jest duże powiedzenie, natomiast każdy sobie zdaje sprawę, że w okresie przedwyborczym raczej trzeba się łączyć, a nie dzielić. Ale Prawo i Sprawiedliwość jest w szczególnej sytuacji, bo trwa wewnętrzna walka frakcji i poniekąd walka po schedę, po przyszłą schedę, po Jarosławie Kaczyńskim, więc na pewno mamy do czynienia z taką eskalacją emocji i próbie wygospodarowania jak najwięcej przestrzeni dla siebie. Natomiast Jarosław Kaczyński jest wciąż politykiem sprawnym, natomiast ta liczba jego pretorian, czyli tych najbardziej

0: oddanych, wiernych mu członków Prawa i Sprawiedliwości bez wątpienia topnieje.
1: No tylko, że myślę sobie, że to jest taka gra o sumie zerowej, bo nikt nie jest w stanie z tych dwóch formacji, to znaczy z tych dwóch stron wygrać, czyli ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezes Kaczyński. Tak czy siak i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński wyjdą z tego konfliktu osłabieni, niezależnie od tego, czy tym razem jeszcze uda się zakopać na chwilę topór wojenny, czy nie.
0: Tak, proszę zwrócić uwagę, że prezes Kaczyński zaczął trochę taką strategię straszenia w sposób taki, że ogłosił współpracę ze środowiskiem pana Wocha, tak? Czyli wykonał taki delikatny, w sposób delikatny, bardzo wyrazisty skręt czy zwrot w kierunku nieco bardziej takiej, byśmy powiedzieli, wyrazistej strony po prawej stronie polskiej sceny politycznej. I tutaj to był sygnał dla premiera Morawieckiego, że ewentualne braki, które by powstały po secesji, jesteśmy w stanie uzupełnić zewnętrznie. Natomiast czy taka strategia obecnie jest skuteczna? No trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że kilkanaście lat temu taka strategia by przyniosła korzyść Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast obecnie może ona być katalizatorem zmian, dlatego że powiedzmy to młodsze pokolenie Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli zakładając, że Jarosław Kaczyński i ten zakon PC, czyli trzon Prawa i Sprawiedliwości, który tworzy Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy od lat, no to to są już osoby w wieku około emerytalnym. Oczywiście zachowują tutaj pełną sprawność organizacyjną, natomiast no, jest całe pokolenie polityków 40-letnich, 30-letnich, dla których styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego jest już nieco archaiczny i oni chcą zmian. I tą potrzebę dostrzegł premier Mateusz Morawiecki. No i generalnie, jeżeli ktoś miałby zbudować nową partię po prawej stronie polskiej sceny politycznej, no to dzisiaj wydaje się, że jest to Mateusz Morawiecki i być może, jeżeli by taka frakcja silna z Prawa i Sprawiedliwości odeszła i założyła swoje ugrupowanie polityczne, no to ona mogłaby być realnym partnerem i jako realny partner koalicyjny, no bez wątpienia no otrzymałaby większą część politycznego tortu niż teraz ci sami ludzie jako członkowie no, takiej no, no dzisiaj napiętnowanego trochę środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj, mówiąc krótko, rzeczywiście toczy się walka o taki no, polityczny tlen dla frakcji Mateusza Morawieckiego.
1: Tylko pytanie, czy ta gwiazda zajaśnieje na firmamencie, czy zdąży w ogóle zaistnieć? Mam przed sobą Super Ekspres i dzisiejszy sondaż dla Super Ekspresu. Porównanie, pytanie zadane to samo, Instytut Badań Polskich. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos? I są dwie wersje tego sondażu, z partią Morawieckiego i bez partii Morawieckiego. Partia Morawieckiego, tutaj nazwana Rozwój Plus, zdobywa w tym sondażu raptem 2,3%, a ubytek sondażowy PiS-u przy podziale to według tego sondażu niespełna 2 punkty procentowe. Więc widać, że to nie jest taki mocny start, z którego na dodatek i wynik, z którego można ewentualnie schodzić, że 10% i teraz możemy odliczać po efekcie świeżości.
0: No, to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj tą sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości, mówiąc tak obrazowo, no, czytają osoby zainteresowane, eksperci, fachowcy. Natomiast taka szersza prezentacja środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego, no tutaj czas może grać na korzyść, tak? Bo nie wszyscy znają to środowisko. Mam też wrażenie, że Przemysław Czarnek może, no znowu mówiąc kolokwialnie, wykonać kawał dobrej roboty dla Mateusza Morawieckiego i niektórymi swoimi wypowiedziami czy sposobem bycia no skłonić do jakiejś fluktuacji, czyli do przepływu elektoratu. No w polityce to jest tak, że kilka miesięcy to potrafi być cała epoka. Natomiast czy ewentualna frakcja, czy partia Mateusza Morawieckiego odegra taką rolę, jak w

0: secesjoniści, którzy byli skupieni wokół Adama Bielana czy wokół Zbigniewa Ziobry. No trudno dzisiaj wnioskować, natomiast jakbyśmy spojrzeli na późniejsze losy z suwerennej czy najpierw Solidarnej Polski, no to mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński wśród secesjonistów zawsze potrafił ulokować kilka osób, które mimo wszystko zachowały jakiś poziom lojalności wobec niego samego, więc myślę, że Mateusz Morawiecki może mieć problem z tego względu, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przełomu albo jakiejś decyzji strategicznej, no może dokonać się coś, co dla niego będzie niespodziewane. No jak powiedziałem, Jarosław Kaczyński mimo swojego zaawansowanego wieku no wciąż posiada ten kapitał, którym jest no, ogromna wiedza i praktyka polityczna, no, sięgająca no, początku lat 90. Tak? On jest nieprzerwanie parlamentarzystą, natomiast Mateusz Morawiecki wszedł, czy niejako został zaproszony do polityki no, najpierw przez Donalda Tuska jako jego doradca, no, ale tak naprawdę rozwinął w cudzysłowie te polityczne skrzydła no, pod auspicjami Jarosława Kaczyńskiego. I czy teraz poniekąd, czy odegra rolę takiego swoistego Brutusa? No trudno powiedzieć. Być może jest to rozpisana jakaś sztuka na kilka aktów politycznych.
1: Myślę sobie, że Mateusz Morawiecki będzie miał też olbrzymi problem, na co wskazuje Konfederacja, to znaczy z odcięciem się od dziedzictwa swoich własnych rządów, bo jednak Mateusz Morawiecki przecież przez 7 lat był premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym obok, czy też po Jarosławie Kaczyńskim i Konfederacja mówi, nasi wyborcy, dzisiaj Krzysztof Mulawa w naszym poranku, nasi wyborcy to nie tyle są wyborcy antypisowscy, co wyborcy antymorawieccy. Więc pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu będzie łatwo teraz wyjść i powiedzieć, że on jest politykiem zupełnie nowym, bez tych obciążeń?
0: No,
1: czy czas go i ranę?
0: No to jest tak, że pamięć wyborców bywa krótkookresowa, tak, bo mamy do czynienia z taką zasadą wahadła wyborczego, to znaczy, że tak co kadencję czy co dwie kadencje następuje no, totalna zmiana, tak, i wyborcy rozczarowani rządami określonego środowiska wybierają to, które no, kiedyś już rządziło, ale te nadzieje wciąż wzrastają. Natomiast pamięć polityków jest bardzo długa i tutaj rzeczywiście osoba Mateusza Morawieckiego no, jest no, poniekąd utrudnieniem do przyszłej koalicji z Konfederacją. No ale tak jak powiedzieliśmy na początku, być może to jest tak, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko obecnie grają na to, żeby być albo naturalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości i dzięki temu uzyskać większą część tego politycznego podwórka, ewentualnie grają na wzmocnienie swojej pozycji. Natomiast Jarosław Kaczyński wie, że nie może sobie pozwolić na totalne wycięcie kilku bardzo dobrych nazwisk, które no, jednak mogą być lokomotywami wyborczymi. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo trudnej sytuacji, a myślę, że Jarosław Kaczyński jeszcze nigdy nie miał takiego poziomu zaplątania swojego węzła gordyjskiego i myślę, że tutaj jego doświadczenia z Samoobroną niegdyś i Ligą Polskich Rodzin, no to no to był taki piknik tak naprawdę. Teraz to ma twardy orzech do zgryzienia i jakkolwiek by się ta sytuacja nie zakończyła, to ona bez wątpienia zakończy się osłabieniem pozycji Jarosława Kaczyńskiego i takim runięciem tego mitu o nieomylności prezesa.
1: To powiedziawszy to wszystko, jaki scenariusz pan przewiduje na czwartek? Obie strony zrobią krok w tył i spróbują jeszcze się pojednać, przynajmniej na jakiś czas, czy jednak dojdzie do tego rozwarstwienia?
0: No ja myślę, że sytuacja jest na tyle już napięta i nabrzmiała, że tutaj nie będzie jakiegoś takiego cichego i łagodnego rozwiązania. Dlatego, że jeżeli miałoby dojść do porozumienia, no to któraś ze stron musiałaby wykonać duży krok wstecz. A na obecnym etapie rozwoju tego procesu, który

0: jest no, przetasowanie w polityce, no to wykonanie wyraźnego, dużego kroku wstecz byłoby w zasadzie no, zaprzeczeniem i utratą całego tego, całej tej pozycji, która była wypracowana czy wywalczona dotychczas. Więc Mateusz Morawiecki no, nie wróci na łono Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie ukorzy się przed Jarosławem Kaczyńskim, tutaj nie będziemy mieli do czynienia z taką polityczną kanawcą. No natomiast to, że Jarosław Kaczyński w jakikolwiek sposób ustąpi premierowi Morawieckiemu, no to jest nierealne. Z tego, co widzieliśmy do tej pory, no Jarosław Kaczyński nie jest politykiem, który wykonuje strategiczne kroki w tył. On jest raczej człowiekiem, który wykonuje strategiczne, nawet jak stoi nad przepaścią, wykonuje strategiczne kroki do przodu. No tak było w roku 2007, kiedy sam doprowadził do rozwiązania parlamentu i utraty władzy. Tak? Także tutaj nie będzie delikatnych, cichych rozwiązań. Tutaj raczej będziemy mieli do czynienia z jakimiś politycznymi fajerwerkami.
1: Rząd będzie dzisiaj pracować nad proponowanymi przez minister Sobierańską Grędę zmianami w ochronie zdrowia. Między innymi wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy, limitu czasu pracy czy obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu publicznym. Do pana pytanie, czy rządowi uda się wyjść z twarzą z tego kryzysu medycznego, który trwa już od dobrych kilku tygodni? Czy rzeczywiście coś w ochronie zdrowia drgnie przed przyszłorocznymi wyborami? Czy to pusty przebieg?
0: Tutaj musimy spojrzeć tak trochę z pewnej takiej perspektywy, byśmy powiedzieli z lotu ptaka, czyli spojrzeć na sytuację w resorcie ochrony zdrowia z taką refleksją, dlatego że w zasadzie od transformacji ustrojowej Ministerstwo Zdrowia uchodzi za to najbardziej problematyczne, trudne ministerstwo. No i przecież ministrami zdrowia byli lekarze, był no chociażby ikoniczny wręcz profesor Religa, tak? I fachowcy, i lekarze nie uzdrowili służby zdrowia, ekonomiści nie uzdrowili służby zdrowia. Szeroko rozumiana klasa polityczna miała takie pomysły na wycinki, na fragmenty, natomiast nie było koncepcji całościowej reformy służby zdrowia. No i teraz mamy panią minister Sobierańską-Grędę, która niegdyś była prezesem szpitali pomorskich, była wcześniej dyrektorem Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, czyli w samorządzie województwa. No i teoretycznie mamy bezpartyjnego fachowca, w praktyce no mamy bezpartyjnego fachowca, który stoi dzisiaj w trudnej czy przed trudnym zadaniu, dlatego że ta znalezienie rozwiązania na bolączkę służby zdrowia jest wymuszone, czy stoi w cieniu no jednak afery politycznej, tak? Czyli sytuacji związanej ze Szpitalem Południowym. I tutaj nie wiem, czy te ramy czasowe, czyli chęć szybkiego przykrycia trochę tego, czy zaradzenia, czy zneutralizowania tej afery, no czy to sprzyja rozwiązaniom, czy zbudowaniu rozwiązań takich systemowych i całościowych. No mam wrażenie, że troszeczkę znowu polityka wzięła górę nad merytoryką. No i wydaje mi się, że nad rozsądnymi zmianami w służbie zdrowia trzeba by pracować miesiącami, a nie w dwa tygodnie. Ale jest taka potrzeba polityczna, zdajemy sobie z tego sprawę. Tutaj nie ma dużego ryzyka, dlatego że reforma służby zdrowia będzie dotyczyła jednej grupy zawodowej. Jednej grupy zawodowej, a będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem społecznym. Więc tutaj generalnie jakakolwiek zmiana przyniesie... Tak, przyniesie tutaj korzyść rządowi, dlatego że ludzie generalnie potrzebują zmian.
1: Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
0: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: 10 minut pozostało do godziny 9. Z nami profesor Mariusz Gujski, specjalista zdrowia publicznego Uniwersytet Wizja. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od tezy, która postawiona jest w ubiegłotygodniowym tygodniku Polityka. Jedna z osób pracująca w ochronie zdrowia, z którą rozmawia Joanna Solska, mówi tak. przepraszam, dzika prywatyzacja zaszła za daleko, doprowadziły do niej rządy, które głosiły, że są najbardziej przeciwne prywatyzacji publicznego lecznictwa. Pierwszy był premier Leszek Miller, ale dzika reprywatyzacja rozpleniła się dopiero

0: czasu, gdy premierem został Mateusz Morawiecki, wprowadził Polski Ład i teraz mamy jego skutki. NFZ czasem stawia szpitalom nierealne wymogi, które skutecznie zawyżają zapotrzebowania na lekarzy. Nie bez powodu grupą żądającą najwyższych stawek za godzinę pracy są obecnie anestezjolodzy. To ich brakuje najbardziej. Szpitale powiatowe płacą im nawet 500 zł na kontraktach i więcej za godzinę. Czy taki jest rzeczywiście obraz sytuacji w ochronie zdrowia?
1: Bardzo duża część tego cytatu, który pan redaktor przytoczył, jest prawdziwa, choć pewnie nie wszystko. Oczywiście ja rozumiem, że w gorączce politycznej, która ogarnęła nasz naród w ostatnich wielu latach, to musi padać nazwisko albo Kaczyński, albo Morawiecki, albo Tusk jako główni winowajcy i określona grupa społeczna albo kibicuje jednej stronie, albo drugiej. Natomiast prawda jest po pierwsze bardziej złożona i rozkłada odpowiedzialność za system ochrony zdrowia i jego funkcjonowanie absolutnie co najmniej porówno. I to nie tylko na te dwa główne ugrupowania, ale na wszystkich polityków, którzy sprawują rządy w Polsce po 90 roku. Tak naprawdę, a już na pewno po 2000 roku. Czyli mamy tutaj wiele ugrupowań politycznych. I prawda jest taka, że nasi politycy nie znaleźli w sobie dostatecznie dużo mądrości, by zbudować długofalową reformę systemu, bardzo mądrą i kompleksową. Od lat prowadzone są reformy punktowe. One bardzo często są przypadkowe, chaotyczne i nieskorelowane z całością systemu. Co skutkuje na przykład takimi sytuacjami jak wycena procedur medycznych i filozofia płacenia fee for service, co z kolei te dwa zjawiska doprowadziły do bardzo istotnych, trzeba to jasno powiedzieć, patologii wynagradzania części lekarzy w systemie publicznym. Ta w ogóle historia fee for service, to tutaj przybliżę słuchaczom, że to jest po prostu płacenie za wykonaną usługę. Tak? Za wykonaną usługę medyczną, czyli lekarz, który im więcej operuje, tym więcej zarobi. I teraz tak, są dwa problemy z tego typu filozofią fee for service. Po pierwsze, są bardzo solidne dane światowe z analiz takiego systemu płacenia za usługi, które pokazują, że często procedury medyczne są wykonywane nadmiarowo, są wykonywane w sytuacjach, kiedy nie trzeba by było kogoś operować. Ponieważ szpital bądź pracownik medyczny ma dodatkową motywację finansową, żeby zrobić jakiś zabieg, bo będzie za to zapłacone. Druga sprawa szkodliwa, jeśli chodzi o fee for service, to jest kwestia monitorowania jakości, co nie ma miejsca w Polsce często. I Narodowy Fundusz Zdrowia na przestrzeni lat robił dużo różnych kontroli. Okazuje się, że różne ośrodki mają różną jakość tego, co robią, ale niespecjalnie politycy chcieli systemowo coś z tą wiedzą zrobić.
0: Panie profesorze, to dwie myśli. Pierwszą jeszcze przy pierwszej posłużę się dalej tygodnikiem Polityka. Odnośnie tych anestezjologów, dalej osoba związana z ochroną zdrowia mówi tak. Jednocześnie wiemy, że jest w kraju wiele porodówek, w których są dni, kiedy nie ma choćby jednego porodu. Ale Narodowy Fundusz Zdrowia żąda, aby w każdej z nich 24 godziny na dobę dyżurował anestezjolog po kilkaset złotych za godzinę za samą gotowość. W większych szpitalach jeden anestezjolog może nadzorować tylko jedną operację, także wtedy, gdy na tej samej sali operacyjnej odbywa się druga. Liczba pielęgniarek na oddziale nie zależy od liczby pacjentów, ale od liczby łóżek, nawet jeśli te stoją puste. To pierwsza hipoteza, a druga, w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, czy właśnie w tej chwili nie obserwujemy dokonywania takich punktowych, tymczasowych, reaktywnych zmian, które bardziej szkodzą całemu systemowi, niż w jakikolwiek sposób go naprawiają?
1: Nie umiem obronić bądź zanegować tej tezy, że te punktowe działania będą bardziej szkodzić bądź bardziej naprawią system. Natomiast oczywiście rozumiem teraz bardzo dużą presję społeczną na zrobienie coś ze zjawiskiem tych bardzo wysokich zarobków. Ta presja oczywiście

0: się wynika z poczucia niesprawiedliwości społecznej, bo jeśli przeanalizujemy zawody wynagradzane ze środków publicznych, popatrzymy na nauczycieli, policjantów, strażaków, sędziów, prokuratorów, nie wiem jakie tam
1: urzędników.
0: Jeszcze, urzędników i lekarzy, to okazuje się, że jest grupa lekarzy. Ja szacuję, że może być to około 8%, 6-8%, a może 10% pracujących lekarzy w Polsce, których zarobki absolutnie są niesprawiedliwe społecznie w stosunku do wynagradzania innych zawodów finansowanych ze środków publicznych. I to chyba budzi sprzeciw. Zresztą muszę powiedzieć, że ja się od wielu tygodni zastanawiam nad tym zjawiskiem i słyszę głosy niektórych kolegów lekarzy, mogę powtórzyć niektórych, którzy mówią, że to się należy za tak ciężką pracę, tak wysokie wynagrodzenia. Wydaje mi się, że większość lekarzy zdecydowana jest jednak bardziej wstrzemięźliwa w tym zakresie. Czyli większość po pierwsze nie zarabia, bo 90% polskich lekarzy no, nie zarabia tych niezwykle wysokich, nie dostaje tych wysokich wynagrodzeń, więc mają poczucie no, pewnego niesmaku w związku z tak wysokimi garzami ze środków publicznych, bo prywatna ochrona zdrowia ona powinna i może płacić bez limitu i tutaj nikt nikomu nie powinien zaglądać do kieszeni. Natomiast problem w Polsce polega na tym, że publiczna ochrona zdrowia zaczęła płacić lekarzom więcej niż prywatna i to daleko więcej. Czyli żaden lekarz w Polsce w prywatnej ochronie zdrowia nie zarobi tyle, ile w publicznej.
1: Poproszę o konkluzję
0: już. Co oczywiście wymaga interwencji. Wymaga interwencji. Oczywiście no, włożenie, jakaś zmiana jednego mechanizmu wpłynie na cały system, więc należy to analizować, ale ja rozumiem stanowisko rządzących, żeby jednak założyć jakiś kap maksymalny na wynagrodzenia lekarzy. Natomiast konkluzja jest taka, że potrzeba nam bardzo mądrej, kompleksowej reformy, która da się zrobić, to nie jest rocket science, tylko na to trzeba wielu miesięcy przygotowań, pewnie roku prac i
1: profesor,
0: potem wdrożenie.
1: Profesor Mariusz Gujski, specjalista zdrowia publicznego, Uniwersytet Wizja, bardzo dziękujemy. Dziękuję także
0: dziękuję
1: państwu.
0: Dziękuję i życzę wszystkim zdrowia dużo.
1: Dzięki wzajemnie. Dziękuję państwu za wspólny poranek. Wydawał LIGO Anna Pałdyna, Szczepan Pawłosek, realizował Adam Waliszewski, Roch Kowalski. Miłego dnia.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powalone drzewa i zalania. Na początek u nas walka ze skutkami nawałnic. Prognozy nie są optymistyczne. Lekarze mają zarabiać mniej i pracować krócej. Patologie w ochronie zdrowia tematem posiedzenia rządu. Będzie też o pracy podczas urlopu. Według najnowszych badań Polacy nie potrafią odpoczywać. Minęła dziewiąta. Łukasz Jakubowski. Zapraszam.

0: Leje i wieje. Na początek skutki groźnej pogody i najnowsze dane strażaków. Tylko wczoraj wyjeżdżali prawie 600 razy i wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia. Najwięcej pracy było na południu kraju. Silny wiatr łamał tam drzewa, a intensywny deszcz powodował zalania i podtopienia, mówi rzecznik strażaków Wojciech Gralec.
1: W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń.
0: Dziś niebezpieczne zjawiska przeniosą się na północ kraju. Na Mazurach i Podlasiu aktualne są ostrzeżenia przed burzami. Alerty obejmują też wybrzeże i rejon Zatoki Gdańskiej. Tam prognozowany jest silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Służby apelują, by trzymać się z dala od plaż, bo te mogą znikać pod wodą. Obowiązek pracy na pół etatu w szpitalu i nie więcej niż 240 zł za godzinę. Takie zmiany mają wprowadzić przepisy, którymi dziś zajmie się rząd. Chodzi o lekarzy, a konkretnie reanimację systemu, wyjaśnia premier Donald Tusk.
2: To jest warunek konieczny, żeby te nieprawidłowości, które budzą uzasadnione emocje społeczne, żeby te nieprawidłowości zniknęły.
0: To początek reformy ochrony zdrowia, ale zmian musi być więcej. Tak na naszej antenie mówiła Aleksandra Owca z partii Razem.
3: My powinniśmy zacząć lekarzy po prostu zatrudniać normalnie na umowę o pracę, gdzie jest absolutnie jasnym, gdzie, w jakiej godzinie pracują. Powinni oczywiście zarabiać adekwatnie do swojego wykształcenia i kwalifikacji, ale bez kosmicznych kontraktów na kiju, gdzie dyżur pełni się w trzech miejscach równocześnie, gdzie nie ma żadnych zakazów konkurencji, a pracodawca nie ma nawet informacji o tym, czy ktoś pracuje gdzieś indziej, czy nie.
0: Przypomnijmy, zmiany w systemie ochrony zdrowia wymusiły publikację mediów o zarobkach niektórych lekarzy, w tym byłego już kierownika SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Tylko w zeszłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Kolejne magazyny i budynki przemysłowe płoną w Rosji. W nocy Ukraina zaatakowała ten kraj dronami. Według mediów w Kijowie Ukraina znalazła sposób na to, jak pozbawić Moskwę bezpiecznego zaplecza. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
4: W Lipiecku wybuchły pożary w obiektach przemysłowych. Potwierdził tę informację szef obwodowej administracji Igor Artamanow. Nie wiadomo konkretnie, o jakie zakłady chodzi. Oficjalnie nie podano także przyczyny pożaru. Jednak gazeta Kommersant napisała, że w nocy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwrakietowy, obecnie utrzymuje się stan zagrożenia uderzeniem bezzałogowców. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że chodzi o kombinat metalurgiczny i elektrownię. Już wcześniej ukraińskie ataki uszkodziły systemy przeciwpowodziowe białgorodzkiej elektrowni. Serwis Piepiel napisał, że uszkodzony jest węzeł regulujący zrzut wody. Zauważono, że wzrósł poziom rzeki Nieżgol, która już podtopiła plażę w przygranicznej miejscowości Szczepiekino.
0: I tyle od Macieja Jastrzębskiego. Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje do działania. Od rana w całym kraju można słyszeć dźwięk syren alarmowych. To testy dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy, wylicza wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Leszek Gumowski.
5: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych.
0: Testy Alarm 2026 potrwają do 19. Szczegóły na polskieradio24.pl. Jak urlop, to odpoczynek, ale wielu z nas o tym zapomina. 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Tak wynika z badania na zlecenie jednego z biur turystycznych. Nie potrafimy przełączyć się na tryb wakacyjny, a to błąd, przyznaje psycholog pracy profesor Bohdan Rożniowski.
6: Wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. Nawet jeżeli przebywa w fajnym miejscu, to i tak w głowie cały czas jest w pracy i myśli sobie, ile to tam rzeczy zostało. I tak na dobrą sprawę nie jest na wakacjach. Żeby się oderwać, trzeba umieć zamknąć sobie rozdziałik pod tytułem praca.
0: Według badań aż 80% badanych stresuje się powrotem do pracy, a co czwarty ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Eksperci podkreślają, że urlop jest ważny dla regeneracji i naszej wydajności.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kolejny w tym miesiącu sztorm na Bałtyku. Na wybrzeżu wieje z prędkością do 80 km na godzinę. W głębi kraju wiatr też jest porywisty, do tego sporo chmur i deszczu. Na północnym wschodzie również burze.

0: Temperatura bez rewelacji, maksymalnie dziś od 15 stopni na Podlasiu do 23 w Lubuskiem.
1: Klimat.
0: Na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju obowiązują alerty hydrologiczne. Od Zalewu Wiślanego do Słupska oraz na Mazurach ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Z kolei w centrum i na południu utrzymuje się susza hydrologiczna. Jeśli chodzi o jakość powietrza, ta w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, z wyjątkiem Cieszyna. Tam jest umiarkowana.
1: Klimat. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Szochowska. Dzień dobry Państwu. Andrzej Abgarowicz, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Nie tylko ja się do Państwa uśmiecham. Adam również, jak zawsze. No to, o, teraz i Andrzej się uśmiechnął i Szczepan. Zaopiekujemy się Państwem do południa tak informacyjnie, bo jeśli potrzebują Państwo innej troski, no, może coś da się zrobić.
1: Komentarz.
9: PiS traci na rozłamie. To dzisiejszy Super Ekspres. Koalicja Obywatelska 32-48. Według sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Ekspresu badanie zostało przeprowadzone w dniach... O, zaraz sprawdzę, bo to ważne. Ale gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos? No właśnie. Koalicja Obywatelska 32-48, Prawo i Sprawiedliwość 25-41, Konfederacja Wolność i Niepodległość 14-26, Nowa Lewica 7-57, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 7-26, Partia Razem 6-06, Polska 2053-99. To jakiś historycznie wysoki wynik w ostatnim czasie. PSL 2,22. PiS traci na rozłamie, ale zdaniem Super Ekspresu, i to jest informacja tylko z tego źródła, jest coraz większe grono polityków wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To między innymi Jacek Sasin, która to grupa forsuje Tobiasza Bocheńskiego na kandydata na premiera z Prawa i Sprawiedliwości, bo akcje Przemka Czarnka, cytuję tutaj Super Ekspres, nie jestem z panem kandydatem na premiera na ty, spadają. Chociaż walczył prezesa, żeby pozostać tym kandydatem. No, żeby nim pozostać, to chyba musiałby się ze wszystkich tych deklaracji, które tak szumnie, głośno i z zaangażowaniem składał w ostatnim czasie, wycofać. Doktor Robert Sobiech, socjolog polityki, Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry.
9: Co pan na ten sondaż? Dodam tylko, że jest jeszcze jeden, który daje rozłamowcom Mateusza Morawieckiego nieco ponad 6%. No i prawie 40 miejsc w parlamencie.
10: No tak, to nie zaczyna się
9: to od
10: kampania
9: czego, to od czego

0: Zaczynamy. Tak.
1: No, myślę, że może tak. Taki pierwszy komentarz dotyczący tego rozkładu poparcia dla partii politycznych. Tu jak widać niespecjalnie się coś zmienia, to znaczy kolejność Koalicja Obywatelska 6-7 punktów procentowych przewagi Prawo i Sprawiedliwość, po czym Konfederacja i po czym już tak Lewica albo Konfederacja pana Brauna. To są już takie partie, które są trochę ponad progiem. Natomiast oczywiście nową rzeczą jest, no tak, teraz trudno powiedzieć, czy to jest początek rozpadu PiS-u, czyli nowa partia byłego premiera Morawieckiego, czy to jest zabieg wyborczy, to jest strategia PiS-u, który widzi, że no właśnie, nie udało mu się odbić ludzi, którzy przeszli do Konfederacji, to próbuje teraz sięgać w drugą stronę, bardziej po wyborców centrowych. Tego, na to się oczywiście nakłada konflikt personalny, ale ja myślę, że poznamy po finale. To znaczy, czy PiS do wyborów pójdzie z jedną szeroką listą, łącznie z partią pana Morawieckiego, i wtedy to by był tylko i wyłącznie zabieg taktyczny na poszerzenie elektoratów. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem przywództwa w PiS-ie i partia chyba Rozwój Plus, Stowarzyszenie Rozwój Plus zmieni się w partię polityczną i pójdzie samodzielnie do wyborów.
0: Ale Rozwój to, Plus no, Wy. Tak miałoby się to nazywać. Ja tylko dodam, że trochę dodałam Mateuszowi Morawieckiemu, powołując się na sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Nie pomyliłam się z procentami, bo tam 6,9% poparcia, a to przełożyłoby się nie na prawie 40, ale prawie 30 miejsc w parlamencie. 26 posłów, gdyby te wybory odbywały się teraz.
1: No tak, to jest oczywiście programowo jeszcze bardzo niejasna inicjatywa. To na razie jest bardziej układanie się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Dla Prawa i Sprawiedliwości jest to zagrożenie, bo ten chyba jeden z pierwszych sondaży pokazując, kto rozważa głosowanie na w przyszłą partię, no to wyborcy obecnej koalicji prawie w ogóle. Chyba jakaś 1/3 wyborców obu konfederacji, ale co jest pewnie kluczowe dla prezesa Kaczyńskiego, prawie 40% obecnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc to trudno w tym momencie powiedzieć, na ile jest to ukryta szersza strategia, czyli pod tytułem PiS w nowym wydaniu, to stowarzyszenie byłoby nadal częścią PiS-u, czy jest to już taki rozłam, gdzie pan Morawiecki i jego stowarzyszenie, a później partia, pójdą do wyborów samodzielnie. Ale oczywiście finał jest taki, że to są, tak, to są gry polityków, to są miejsca o etaty w Sejmie, takie nazwijmy, ale najważniejsze jest to, jak ewentualnie mogłaby wyglądać koalicja wyborcza jesienią 2027 roku. No i jeżeli chodzi o to rozbicie w ugrupowań prawicowych, nie wygląda to dobrze, ponieważ te różnice programowe są aż bardzo widoczne. No ja nie wyobrażam sobie, jak będzie prosocjalny PiS będzie rządził w jednym ugrupowaniu z liberalną albo libertyńską partią pana Mecena, który mówi, że właśnie żadne podatki, że indywidualna zarada. Więc to będzie strasznie trudne do rządzenia państwem.
0: Ale no tak, do tego płatna służba zdrowia, prawda? Płatne szkolnictwo, to Sławomir Mentzen. Ale w tym sondażu, o którym wspomniałam, sondażu, który przewiduje samodzielną polityczną aktywność Mateusza Morawieckiego, Prawu i Sprawiedliwości przypisuje się drastyczny spadek, 18,9% głosów, 108 mandatów. Wskazuje to na to, że to jednak kosztem Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki mógłby się wybić na samodzielność, bo ostatnio mówimy o tym, że także około 30% wyborców Konfederacji właśnie Sławomira Mentzena, która cały czas w pewnym sensie szuka dla siebie miejsca, mogłaby to

0: poparcie Mateuszowi Morawieckiemu powierzyć. Ale panie doktorze, do wyborów jeszcze sporo czasu. Obiecać można wszystko. Eksperci mówią w ostatnim czasie o rozbuchanych emocjach między Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, które nie pozwolą im się porozumieć. Nie takie rzeczy widzieliśmy, pewnie się pan ze mną zgodzi. Ale ja się zastanawiam nad wytrzymałością wyborców na to hasło "wszystko można obiecać". Bo pan mówi, to jest niemożliwe, żeby libertyński Sławomir Mentzen dogadał się z Jarosławem Kaczyńskim. Ale ja myślę, że wszystko jest możliwe. Tylko ile ludzie wytrzymają jeszcze takiego pustosłowia i zapowiedzi bez pokrycia?
1: No tak, ale to pustosłowie, gdyby doszła, to wcale nie jest pewne do tego, żeby rządziła w Polsce koalicja prawicowa, no to takich rozbieżności programowych typu postawa wobec wojny w Ukrainie, wspomniana przez panią ochrona zdrowia, kwestia podatków, rozwoju regionalnego, mamy bardzo wiele sprzeczności. Oczywiście za cenę rządów można próbować te sprzeczności łagodzić, ale to bardziej będzie dryf polityczny niż spójne rządzenie, bo oczywiście można powiedzieć, co są łączy, no to jest taka, to jest taki powrót do tradycyjnych koncepcji, do tradycyjnej roli rodziny i bardziej spójność w tej sferze ideologii. Ale większość polskich wyborców jest zainteresowana no właśnie tym, co się dzieje w zdrowiu, w edukacji, w infrastrukturze i tak dalej. I moim zdaniem to będzie strasznie trudne. Oczywiście też można powiedzieć tak, że no, polityka jest w gruncie rzeczy pewną racjonalnością i gdzieś dochodzi do pewnych kompromisów. Ale patrząc na polską scenę polityczną, również emocje liderów i niechęć liderów odgrywa tu bardzo istotną rolę. No, ja nie mogę zrozumieć, dlaczego na przykład obie partie lewicowe, czyli Nowa Lewica i Partia Razem, nie idą w jednym bloku, bo bardzo wiele je łączy, poza niechęcią liderów.
0: A no właśnie, i to wystarczy, ale wie pan, no wszystko ich łączy, wiele ich łączy, mogliby działać razem, przy czym jeden bierze na siebie odpowiedzialność funkcjonowania w koalicji i ewentualnych konsekwencji w słupkach poparcia, a drugi woli stać z boku i krytykować, nie narażając się na te konsekwencje, o których wspomniałam.
1: No tak, tylko my w niepostrzeżenie, żeśmy przeszli trochę do innego wydania czy innej struktury politycznej. A przez lata mówiono, że grozi nam zabetonowanie sceny politycznej, będą rządziły dwie duże partie, albo jedna, albo druga. Teraz tych partii mamy, no, moim zdaniem, prawie że kilkanaście. Tak? Część z nich zgodziła się kooperować w ramach koalicji rządzącej. I za to jest duża premia, bo po tym okresie pod tytułem ja będę pokazywał swoją odrębność, widać wyraźnie było, że ten rząd niespecjalnie działa. To się dokonało po stronie koalicji, takie rozumienie wspólnego interesu. Czy to się dokona po prawej stronie? No, kampania wyborcza polega na tym, że wszyscy mają przedstawić swoją ofertę, przyciągać wyborców do swojej oferty. Ale na koniec dnia mamy do czynienia z mniej czy bardziej spójną polityką. I to może jeszcze jeden element na koniec. Częścią układu, częścią władzy wykonawczej jest również prezydent. No i widać wyraźnie, jak brak możliwości porozumienia nawet w kluczowych sprawach ogranicza rozwój Polski. No te kolejne ustawy wetowane przez prezydenta, mimo spójności już koalicji rządowej, pokazują, że właściwie dużych zmian w Polsce nie należy oczekiwać.
0: Poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji mówił w Polskim Radiu 24, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest przesądzony. Przypomnijmy.
2: nasi wyborcy są wyborcami bardziej nawet nie antypisowymi, a antymorawieckimi. Nie obawiamy się przypływu elektoratu z naszej strony, ze strony Konfederacji do ewentualnie przyszłej partii pana Mateusza Morawieckiego, ponieważ my, można powiedzieć, że wyrośliśmy na

0: na naszym sprzeciwie w stosunku do tego wszystkiego, co wyczyniał z naszą suwerennością, z naszym bezpieczeństwem energetycznym, z migracją pan Mateusz Morawiecki.
1: Czy pana zdaniem rozpad PiS jest przesądzony?
2: No to się pewnie częściowa odpowiedź poznamy już w czwartek, ale ja myślę, że...

0: Morawieckiego, no to on mówi, że on nadal chce być w Prawie i Sprawiedliwości, że to jest poszerzenie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, a nie budowanie samodzielnej partii. I pewnie jest to w dużej części na samym początku walka o wyborców PiS-u. A to, że kampania się już od jesieni zacznie, no to to tak naprawdę chyba już wiadomo w połowie lipca.
1: Jasne, bo moim zdaniem to już się toczy. Na razie w taki miękki sposób, ale to się już dzieje. Mówi pan o różnych schizmach, które Prawo i Sprawiedliwość ma za sobą, ale tak poważnego konfliktu wewnątrz jeszcze nie było, bo o ile na przykład Samoobrona czy Jarosław Gowin były swojego rodzaju, przepraszam za słowo, przystawkami, o tyle Mateusz Morawiecki pochodzi z serca partii.
0: No tak, tylko że teraz Prawo i Sprawiedliwość już prawie jest pewne, że to, co te rządy większościowe z tymi przystawkami nie wrócą. Obie konfederacje w tym momencie przy tych wynikach sondażowych, a ten stan utrzymuje się od dłuższego czasu, mają wynik zbliżony do Prawa i Sprawiedliwości albo czasami przekraczający oparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Innymi słowy, PiS bez obu konfederacji nie jest w stanie rządzić. I to jest chyba najtrudniejsza, czy najbardziej negatywna wiadomość dla prezesa Kaczyńskiego, który był przyzwyczajony do tego, że jeżeli PiS rządzi, to rządzi samodzielnie albo z jakimiś drobnymi partiami gdzieś na zapleczu.
1: No tak, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja Korony Polskiej im jest najbliżej, no plus pakt senacki dzięki panu Włochowi. Genialny projekt polityczny.
0: No tak, to można wyobrazić sobie, co się będzie działo przy tak rozbieżnych pomysłach ugrupowań prawicowych. No będziemy mieli do czynienia delikatnie to bym nazwał z dużym brakiem stabilizacji w początkowych okresach.
1: Jest pan bardzo łagodny. Też myślę sobie o tym, jak o takiej sytuacji, w której to Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen siadają przy jednym stole i pada pytanie o 800+, na przykład.
0: No tak, ale to są jedne z tych różnic programowych, które zdecydowanie różnią obu liderów. Plus, to jest zauważalna niechęć obu panów do siebie.
1: No Jarosław Kaczyński od wielu, wielu miesięcy kąsa Sławomira Mentzena, zresztą z wzajemnością. No ale wie pan, ja już nie dam się, przepraszam za określenie, pokroić za żadne z tych rozwiązań, za żadną z tych animozji, bo władza... Wizja władzy jest takim stanem, który jednoczy polityków, nawet tych skrajnych, albo może zjednoczyć.
0: No tak, ale to wszystko, te koalicje będą budowane tak naprawdę po wyborach. To będą decydowały te liczby miejsc w Sejmie, ale ja powiedziałbym, że niestety ta kampania, która już trwa, a będzie się nasilać, bardzo wiele kwestii, które są kluczowe dla większości Polaków, będzie usuwać w tył. Będziemy mieli znowuż festiwal z jednej strony takich obietnic i to bardzo wygórowany, bo właściwie już teraz nie ma granicy czegoś, czego nie można obiecać, ale mi się wydaje, że z drugiej strony będziemy mieli kampanię negatywną, czyli wyciągania rozmaitych negatywnych afer przykładów i w sytuacji, kiedy polskie sieci społecznościowe, jak widać po ostatnich tygodniach, są bardzo silnie infiltrowane przez Rosjan i ta narracja rosyjska, która ma pogłębiać te konflikty polsko-ukraińskie, prawdopodobnie będzie tutaj jednym z wiodących elementów w tym, co Polacy widzą w internecie.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Robert Sobiech z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka między innymi niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polska dołącza do budowy wielkiego europejskiego projektu budowy sieci satelitów. Umowę w tej sprawie podpisano pół godziny temu w siedzibie MSWiA. To krok w stronę bezpiecznej łączności, mówił szef resortu Marcin Kierwiński.
12: Będzie obsługiwana przez zestaw satelit europejskich. To będzie całkowicie niezależny system. System, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo, system, który będzie gwarantował nam pełną niezależność.
11: Projekt w założeniu ma odmienić sposób, w jakim Europa komunikuje się przez sieć kosmiczną. To odpowiedź na rosnącą dominację komercyjnych sieci, przede wszystkim SpaceX, Elona Muska, czyli Starlinka. Niebezpieczny pies zaatakował dziecko. Do groźnego zdarzenia doszło w Łomży. 2,5-latek z poważnymi obrażeniami twarzy trafił do szpitala, informuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
13: Dramatyczne zgłoszenie odebrali wczoraj łomżyńscy policjanci około godziny 19. Wynikało z niego, że 2,5-letnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska kaganie.

0: A pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala.
1: Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a za to grozi do 3 lat więzienia. Grzebienie i czesaki zabronione to narzędzia używane do zbierania jagód w lesie. Niszczą krzewinki i owady, tłumaczą leśnicy. Można za to dostać mandat w wysokości 300 zł. Jagody w tym roku obrodziły, są jednak miejsca, w których nie wolno zbierać owoców runa leśnego, przypomina dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Windbrot.
2: W parkach narodowych, zresztą podobnie jak i w rezerwatach, poruszamy się tylko po wyznaczonych ścieżkach, szlakach. Biwakujemy, zatrzymujemy się w miejscach do tego wyznaczonych, ale jagód zbierać nie wolno. Inna sytuacja jest natomiast w parku krajobrazowym. Tutaj jak najbardziej jagody zbierać można. Trzeba tylko uważać na pewne ograniczenia związane z gospodarczą funkcją lasu, ponieważ w lesie prowadzone są również prace. Tam mogą być wprowadzane ograniczenia poruszania się i tutaj tym samym również ograniczenie, jeżeli chodzi o zbieranie jagód.
1: Jagody i inne owoce leśne można bezpłatnie zbierać w publicznych lasach, o ile odbywa się to wyłącznie na własny użytek. Najważniejszą zasadą jest ręczny zbiór owoców bez używania mechanicznych urządzeń. I tym przypomnieniem kończymy informacje na kolejne punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 9:33, cały czas jesteśmy z Państwem, Małgorzata Żochowska i zespół. W całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Służby uspokajają jednak, że nie ma powodów do paniki. To się odbędzie w ramach ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie systemów ostrzegania i alarmowania. Z nami Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie rzeczniku.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Ale sprawdzamy te techniczne zasoby, czy sprawdzamy, jak reagujemy?
5: Tutaj sprawdzamy kilka różnych rzeczy. Pierwsze trzy najważniejsze rzeczy to jest to, po pierwsze, w jaki sposób informacje o tego typu zagrożeniach przepływają. Po drugie, sama techniczna sprawność tych syren. No i to, w jaki sposób my też reagujemy i co ewentualnie moglibyśmy, jakie działania moglibyśmy podjąć.
4: Wszędzie będzie słychać te syreny?
5: Tak, jeżeli chodzi o ćwiczenie, jest ono organizowane od 7 do 19 przez cały dzień. Przez cały dzień te syreny w różnych częściach kraju o różnych godzinach mogą zostać uruchomione, z tym, że też nie jest powiedziane jasno, czy jest to uruchomienie jednorazowe, czy kilkurazowe. Takie sytuacje też mogą mieć miejsce. Ale cała sprawa rozbija się o to, że scenariusz tego ćwiczenia jest klauzulowany. Sprawdzamy pewnego rodzaju spontaniczność podejmowania decyzji, niepewność, no bo zakładamy, że takie zagrożenie, na które moglibyśmy się przygotowywać, nie będzie zapowiadane.
4: Jakie rodzaje dźwięków usłyszymy?
5: Dwa podstawowe rodzaje, które każdy z nas powinien rozróżnić. Jeżeli mówimy o ogłoszeniu alarmu, jest to sygnał modulowany 3-minutowy. Odwołanie alarmu.
4: Ciągły?
5: Sygnał ciągły, też 3 minuty. Często pojawia się to porównanie. Część z nas może nie rozróżniać, co może być sygnałem alarmowym, a co na przykład zwołaniem strażaków do OSP. To kluczową różnicą jest czas trwania tego sygnału. Tutaj mówimy o 3-minutowym czasie. Wiadomo, nikt z nas nie chodzi ze stoperem w ręce, nikt nie mierzy dokładnie tego czasu, ale powinniśmy mniej więcej być w stanie rozróżnić, czy ten sygnał trwa 3 minuty, czy minutę. Bo najczęściej to zwołanie strażaków trwa zdecydowanie krócej.
4: To jeszcze, myślę, zasadnicze pytanie, choć nie wiem, czy odpowiedź na nie jest prosta. Czy sygnał ćwiczebny w jakikolwiek sposób różni się od tego, gdybyśmy usłyszeli syrenę w sytuacji rzeczywistego zagrożenia?
5: Nie. Jeżeli mówimy o sygnałach alarmowych, o alarmie przez syreny, sygnał jest taki sam. Dlatego właśnie ta cała nasza kampania informacyjna, dlatego informujemy o tym właśnie przez alert RCB między innymi, że te ćwiczenia są planowane, że te syreny będą uruchamiane. W Warszawie kilka minut temu zostały już uruchomione. Właśnie po to, żeby społeczeństwo, mówiąc prosto, nie wpadło w panikę. Sygnały są identyczne w ramach ćwiczeń, identyczne w ramach sytuacji prawdziwej. I właśnie

0: stąd ta nasza kampania informacyjna.
1: Zupełnie inne byłyby też nasze komunikaty i ewentualnie rozmowa, prawda? Gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją rzeczywistego zagrożenia, także to, co państwo słyszą w swoim otoczeniu, 3-minutowe ciągłe sygnały, to są ćwiczenia. Ale...
0: Najważniejsze jest to, co powinniśmy przekazać, że jeżeli ktokolwiek z państwa ten sygnał usłyszy, nie ma realnego zagrożenia. To w różnych częściach kraju, jak mówiłem, w różnym czasie może się to pojawiać, ale nie powinniśmy podejmować żadnych działań ewakuacyjnych, nie szukać schronienia. To wszystko w ramach ćwiczeń.
1: Proszę się nie bać, proszę ewentualnie pomyśleć, że tak, to jest ten sygnał, na który kiedyś w razie czego trzeba będzie zareagować, ale w razie czego? Ataku z powietrza? Co jeszcze? Kiedy taki sygnał mógłby się pojawić?
0: To spektrum zagrożeń tak naprawdę jest bardzo szerokie. Rzeczywiście najczęściej podawany przykład to jest to zagrożenie z powietrza. Ale tak jak my promujemy plecak ewakuacyjny, część utożsamia to wyłącznie z zagrożeniem wojennym. Tak my wskazujemy, że to jest błędne ograniczanie skali możliwości tego zagrożenia, bo prawda jest taka, że może dojść do sytuacji, że cysterna z chemią przewróci się na drodze i część z nas będzie musiała opuścić swoje mieszkanie na jakiś czas, do czasu posprzątania tej chemii, do czasu, aż będzie bezpiecznie. I w takiej sytuacji te syreny alarmowe to jest tylko jeden z elementów systemu ostrzegania, bo mamy jeszcze alert RCB, mamy regionalny system ostrzegania, mamy wreszcie powiadamianie takie fizyczne od drzwi do drzwi i w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest zagrożenie, staramy się dywersyfikować te źródła informowania czy ostrzegania, tak żeby było to możliwie maksymalnie kompleksowe.
1: To jeszcze króciutko na koniec, gdybyśmy mieli do czynienia z realnym zagrożeniem takim czy innym, to dostalibyśmy również powiadomienie w ramach alertów RCB na przykład na nasze telefony.
0: Tak, możemy tak założyć, że w czasie realnego zagrożenia i alert RCB, i regionalny system ostrzegania, i państwo jako Polskie Radio też działaliby w zakresie powiadamiania, bo chcę przypomnieć, że my mamy opracowaną specjalną procedurę, która wymusza na nas przekazanie informacji między innymi państwu, a państwa do publikacji tej informacji, żeby właśnie zwiększyć zakres powiadamiania, bo możemy założyć, że ktoś w danym momencie może nie mieć przy sobie telefonu komórkowego, ale może słyszeć syreny, może oglądać telewizję, może słuchać radia. Więc chodzi o to, żeby te kanały były możliwie zróżnicowane, tak żeby starać się dotrzeć do każdego.
1: Uwaga, jutro to jest SMS, który dostałam wczoraj. W godzinach od 7 do 19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój. Pewnie państwo też takiego SMS-a dostali. Dziękuję bardzo za informację. Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy RCB z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego i bezpieczeństwa.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Bartosz Cichocki, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No Ukraińcy to już doskonale wiedzą, prawda, co oznaczają systemy alarmowe. Mają to właściwie w takim swoim DNA. Przyzwyczaili się do tego.
3: No to czasem trzeba powiedzieć, że po kilka razy dziennie w Kijowie na przykład rozbrzmiewają syreny. Gorsza jest znacznie sytuacja w tych miastach czy ośrodkach wschodnich, południowych, gdzie uderzenia rosyjskie często uprzedzają syreny, więc tam ludzie muszą żyć w takiej stałej gotowości i nie mogą liczyć na ostrzeżenia. Na Ukrainie warto zwrócić uwagę, że bardzo rozpowszechniony jest system dostępny na komórkach różnych aplikacji, też uprzedzających o atakach. Te aplikacje często rozróżniają nawet dzielnice poszczególnych miast, gdzie jest zagrożenie, a gdzie go nie ma, więc już do tego poziomu precyzji doszła obrona przeciwpowietrzna ukraińska. Bardzo wiele osób korzysta ze wyspecjalizowanych kanałów na Telegramie, które to kanały powiadamiają o torach lotu rakiet, więc to też umożliwia uniknięcie sytuacji, gdzie na przykład funkcjonowanie całego miasta czy całego jakiegoś ośrodka przemysłowego jest paraliżowane, bo wtedy to państwo nie mogłoby funkcjonować w ogóle.
1: Pan był w Ukrainie w czasie, kiedy taki alarm rozbrzmiał? Był pan w takiej sytuacji?
3: Niejednokrotnie. To już było w czasach, kiedy ja pracowałem jako ambasador.

0: ambasador, ale ja też regularnie jeżdżę na Ukrainę, więc się z tym stykam. No, do tego trzeba przywyknąć i
1: ludzie
0: cieszyć
1: raczej wiedzą,
0: się,
1: co
0: że...
1: mają robić, prawda? Dokąd się udać, gdzie się schować.
0: No,
1: w
0: zazwyczaj,
1: większości.
0: Ale jest trochę krytyki, jest trochę dyskusji, że ta liczba schronów ukryć jest niewystarczająca. Że, no ale też Rosjanie często atakują tak silnymi ładunkami, że nawet takie schrony głęboko w metrze jakoś cierpią. Więc nie zawsze jest czas, nie zawsze cywile mają czas, by się schronić.
1: Generał Syrski przeprasza byłego ministra obrony. Proszę o wybaczenie. Naczelny dowódca sił zbrojnych, ten nowy, Oleksandr Syrski, opublikował artykuł, w którym przeprasza byłego ministra obrony Michała Fedorowa i zaprzecza doniesieniom o konflikcie. Fedorow to jest ten, który został zdymisjonowany i w obronie którego protestowali Ukraińcy. Czasami bywam surowy, tak napisał. Było dla mnie zaskoczeniem, gdy dowiedziałem się, że doszło między mną a panem ministrem do konfliktu. Postrzegałem nasze relacje jako relacje robocze z trudnymi kwestiami i różnicami w stanowiskach. Tak właśnie powinno się to odbywać między dwiema instytucjami w czasie wielkiej wojny. O co chodzi w tym konflikcie? Tam jest jakiś konflikt głęboki?
0: Konflikt między ministrem obrony a głównodowodzącym jest w zasadzie wpisany w ukraińską konstytucję i jeśli popatrzymy w przeszłość, każdy minister był w konflikcie z każdym.
1: Jak to jest? Przepraszam, dopytam. Jak to jest wpisane w konstytucję?
0: Wpisane jest w ten sposób, że obaj podlegają prezydentowi. Nie tak jak w Polsce czy w państwach NATO, gdzie jest zapewniona cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi. Na Ukrainie zdecydowano się na takie rozwiązanie, że i głównodowodzący, i minister odpowiadają bezpośrednio przed prezydentem, więc siłą rzeczy oni rywalizują. Tak było w czasach przed inwazją pełnoskalową, a szczególnie jest to prawdziwe i jakby nieuniknione w warunkach wojny pełnoskalowej. Zresztą jeśli popatrzymy na historię dużych konfliktów II wojny światowej, I wojny światowej, nie wiem, wojny secesyjnej, wojny polsko-bolszewickiej, to takie konflikty ambicjonalne między wysokimi oficerami a politykami są normą. Tutaj ciekawe jest to, że prezydent Zełenski stanął po stronie generała Syrskiego, no, w uproszczeniu określanego jako ta siła konserwatywna, a przeciwko ministrowi, który chciał reformować system zamówień, system prowadzenia walki, najogólniej mówiąc. I inne zmiany w rządzie, te zmiany trwają, nie znamy jeszcze pełnego kształtu nowego rządu, na pewno będzie więcej tych zmian, ale dotychczasowe zmiany wskazują, że prezydent Zełenski w ogóle ogranicza skrzydło reformatorskie, powiedzmy tak, reformatorski charakter rządu. Z rządu został odsunięty wicepremier Taras Kaczka, autor takiej mapy integracji Ukrainy z Unią Europejską. Z rządu odsunięte zostało całe skrzydło gospodarcze z panią premier Swyrydenko i ministrem Sobolewem. To wygląda trochę tak, jakby po zapewnieniu Ukrainie wsparcia finansowego, unijnego czy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wsparcia z NATO po ustalonego na szczycie w Ankarze, prezydent Zełenski skupił się na konsolidacji i na jakby zapewnieniu lojalności przede wszystkim w tym bloku siłowym.
1: Ale panie ambasadorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo pan mówi, jak to wygląda, ale to może też wyglądać tak, że czytam informację o tym, że za czasów Fedorowa na przykład okazało się, że kontrakty wojskowe mogą być nawet 30% tańsze, bo wszystko jest czyste, legalne i jasne. I to też trochę wygląda tak, jakby Europa zdecydowała o przyznaniu Ukrainie pieniędzy, no to zamykamy opcję reformatorską i idziemy w stare układy. To tak trochę wygląda.
0: Idziemy w lojalność. Prezydent Zełenski...
1: Ale wobec kogo? Wobec wojska?
0: Nie, wobec Zełenskiego. Zełenski usuwa ludzi, którzy zaczęli, czy takie prezydent Zełenski miał podejrzenie, że zaczynają budować własną agendę polityczną na krytyce na przykład zastanego układu.

0: układu. Fedorow faktycznie, i dlatego są te protesty, że on do sfery publicznej wynosił szokujące opinię publiczną fakty, na przykład o zawyżaniu kontraktów, o nieprzejrzystym wyborze takich lub innych dostawców, czyli po prostu o faworyzowaniu swoich, a nie wybieraniu najlepszych ofert. No i na tym, na tle takich doniesień zaczął zyskiwać poparcie nie tylko wewnątrz Ukrainy, ale także na Zachodzie. Prezydent Zełenski najwyraźniej szykuje się na długotrwały konflikt. Były niedawno propozycje przekazywane różnymi kanałami Rosjanom o możliwości zawieszenia działań wojennych i przeprowadzenia wyborów. Te propozycje zostały odrzucone przez Rosjan, a więc nie ma szans na nowe wybory prezydenckie. No i prezydent Zełenski w związku z tym stawia na że tak powiem, ślepą lojalność. Także w obliczu zarzutów korupcyjnych, które uderzają w coraz to kolejne osoby z jego otoczenia, a traci na tym, a jakby odcina to skrzydło reform. Także no to też dla nas rodzi konkretne konsekwencje. My też musimy się przygotować, przestać się łudzić, że jesienią czy zimą nastąpi jakiś rodzaj deeskalacji i musimy się przygotować na to, że prawdopodobnie ta determinacja Ukrainy, Kijowa do zmian ustrojowych, do zmian transformacyjnych, ona ulegnie osłabnięciu.
1: Panie ambasadorze, dlaczego akurat w tym momencie Ukraina może sobie pozwolić na takie polityczne rozgrywki? Pan wspomniał o przepraszam za słowo, głosach, które mówiły o tym albo mówią o tym, że Ukraina zyskuje jakąś przewagę, że może dojść do zawieszenia działań wojennych. To jest ten moment, w którym może dojść do eskalacji politycznej, czy to jest niezależne jedno od drugiego?
0: Nie, znaczy właśnie to, co chciałem powiedzieć, prezydent Zełenski, jak będzie, to jest jedna rzecz, ale mam wrażenie, że prezydent Zełenski zdecydował, że nie ma szans na zawieszenie ognia. Wysyłał takie sygnały ponoć do Moskwy, ale mamy bodajże sprzed miesiąca tę konferencję prasową prezydenta Putina, gdzie on wyraźnie odrzuca wariant deeskalacji. A więc Zełenski, w głowie Zełenskiego dochodzi do wniosku, że wojna będzie trwała, że już za kilka miesięcy zaczyna się sezon grzewczy i Ukraina nie jest przygotowana na ten sezon grzewczy i Rosjanie mogą prawdopodobnie tym razem już całkowicie, że tak powiem, rozłożyć system dostaw ciepła, prądu, wody do dużych miast. I taka sytuacja może spowodować poważne też społeczne perturbacje wewnątrz Ukrainy. No i on rozstawia po służbach specjalnych, po służbach siłowych ludzi ślepo sobie wiernych. A równocześnie no, ma poczucie, że Zachód dał mu na tyle środków finansowych, żeby no, utrzymać ten wysiłek wojenny w ciągu najbliższego pół roku.
1: A jak bardzo się zbudował na konflikcie z Polską?
0: Zbudował się znacznie, ale to chyba to, co zbudował, wytracił właśnie na konflikcie z Fedorowem, który otwarcie odrzucił nalegania, znaczy propozycję prezydenta Zełenskiego, żeby wrócił do systemu władzy. Fedorow prawdopodobnie był też bardzo pozytywnie oceniany na Zachodzie i to widzimy po reakcjach w prasie międzynarodowej, gdzie no wszyscy odnotowali, wszędzie odnotowano dymisję Fedorowa. On był bardzo popularny w stolicach zachodnich, co jeszcze, że tak powiem, zniechęca prezydenta Zełenskiego do tego polityka i swojego zresztą wieloletniego przyjaciela. I prawdopodobnie Fedorow dołączy, nie można wykluczyć, że dołączy do tej grupy przyszłych potencjalnych kontrkandydatów Zełenskiego, w której to grupie już jest generał Załużny, obecnie ambasador w Zjednoczonym Królestwie.
1: No, wzywał Zełenski Załużnego, generała Załużnego do siebie i próbował wyegzekwować od niego obietnicę, że no nie będzie miał żadnych politycznych ambicji własnych. Zdaje się, że takiego potwierdzenia nie uzyskał.

0: zyskał.
1: No to jeżeli... przeciwnie, Załużny wreszcie stwierdził publicznie, że tak, on będzie ubiegał się o stanowisko prezydenckie, no tylko, że perspektywa wyborów jest mglista, delikatnie mówiąc.
0: Ale chcę pana jeszcze zapytać, mówimy o tym, że Zełenski przez pewien czas budował się albo zamierzał się na tym konflikcie z Polską budować. To co spowodowało, albo kto spowodował tę zmianę po tym, jak on mówił o otwarciu ukraińskich archiwów, o zwiększeniu liczby zgód na poszukiwania, ekshumacje, o lepsze kontakty dyplomatyczne? Co się takiego pana zdaniem wydarzyło, że on spuścił z tonu?
1: Nic się nie stało, bo on nie spuścił z tonu. W Polsce ten sygnał został absolutnie błędnie odczytany. Prezydent Zełenski po pierwsze w żaden sposób nie zmienia swojego stanowiska do Ukraińczej Powstańczej Armii. W tych oświadczeniach z 11 lipca i teraz z weekendu nic takiego nie ma. Co więcej, prezydent Zełenski mówi, otworzymy archiwa wołyńskie, tak zwane archiwa wołyńskie, no, czyli dotyczące tych lat 43-44, żeby ustalić prawdę. A więc on mówi nie wprost, że ten stan wiedzy, przy którym my obstajemy, to nie jest prawda, że prawdę dopiero trzeba ustalić. No, to jest negacjonizm
0: zbrodni. Między wierszami jest dalej bunt i dalej jest konfrontacja.
1: Między wierszami jest nadal konflikt. On jest ubrany w inne słowa, w takie słowa, które wprowadziły konfuzję w polskiej opinii publicznej. Prawdziwym miernikiem zmiany tonu będzie zakończenie kampanii dyfamacyjnej na Ukrainie, na której czele stoi m.in. generał Budanow i minister Sybicha, i która to kampania jest też jakby wsterowywana na podwórko polskie. No, z tych obrzydliwych oczywiście incydentów i jednoznacznie potępianych incydentów na tle nienawiści wobec obywateli Ukrainy, strona ukraińska tworzy fałszywy zupełnie obraz Polski, w której za chwilę ma dochodzić do pogromów. Takie zdania są wypowiadane na Ukrainie, że dzisiejsza Polska to jest wobec Ukraińców, to jest jak Polska lat 30. wobec Żydów, że tu za chwilę będzie dochodzić do pogromów. Dopóki się ta dezinformacja ukraińska nie zmieni, no to jakby tezy o jakimś zwrocie, o jakiejś zmianie będą przedwczesne. Natomiast na razie prezydent Zełenski wydaje się, że ma poważniejszy kłopot wewnątrz, poważniejszy kłopot polityczny, bo proszę zwrócić uwagę, zdymisjonował Fedorowa, do tej pory nie ma nominacji na te miejsca. Zdymisjonował cały blok gospodarczy i nadal nie wiemy, kto ma tych zdymisjonowanych zastąpić.
0: Panie ambasadorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz dosłownie w tej chwili, cytuję Zełenskiego, który mówił, że archiwa dotyczące Wołynia zostaną otwarte, tak jakbyśmy usłyszeli tylko pierwszą część tego zdania, prawda? Bo pan bardzo słusznie dodał drugą część, żeby ustalić prawdę. Ale też Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też przed chwilą, że, bo konferencja się właśnie zakończyła, że wymiana informacji między jedną a drugą stroną przebiega wręcz wzorowo.
1: Informacje na jaki temat?
0: Na temat Wołynia także.
1: To by była dla mnie bardzo duża niespodzianka. Od lat odmawia Ukraina pomocy prawnej w sprawie ustalenia chociażby osób bezpośrednio zaangażowanych w zbrodnię wołyńską. Jeśli to się zmieniło, to byłaby to bardzo pożądana zmiana. Myślę, że premier Kosiniak-Kamysz bardzo próbuje działać na rzecz wyciszenia tego konfliktu. Premier Tusk zresztą też, przyjmując za dobrą monetę te oświadczenia, o których już mówiliśmy, trzeba jednoznacznie powiedzieć, że najważniejsze archiwa, archiwa SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są dostępne już od lat, od ponad 10 lat i pracuje się tam polskim naukowcom bardzo dobrze. Prezydent Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów wywiadu, to by była nowość, ale trudno powiedzieć, czy tam będzie jakiś istotny zespół dokumentów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Tak czy owak, zbrodnia wołyńska, zbrodnia o charakterze ludobójczym, za którą odpowiada Ukraińska Powstańcza Armia, ona została już udowodniona ponad wszelką miarę. My możemy się jeszcze dowiedzieć jakichś rzeczy być może ważnych lokalnie, dla jakichś konkretnych polskich wsi, dla jakichś, nie wiem, łańcucha podejmowania decyzji po stronie UPA, zaangażowania konkretnych oddziałów w konkretnych lokalizacjach, ale to nie zmieni całokształtu naszego.

0: wiedzy. Natomiast polityka rządzi się swoimi zasadami. Niektórzy liderzy polityczni w Polsce dążą do wyciszenia za wszelką cenę tego konfliktu, inni z kolei dążą do podgrzania. No to już są, że tak powiem, działania wynikające z wyliczania, nie wiem, tego, co jest popularne wśród własnych wyborców. Trudno mi to oceniać.
1: Panie ambasadorze, to jeszcze a propos Fedorowa, bo myślę sobie, jak wspominał pan o planach generała Załużnego i o popularności Michała Fedorowa. Ja nie sądzę, żeby on ją chciał gdzieś odłożyć do lamusa, tę popularność. Będzie ją próbował wykorzystać politycznie.
0: Tak, to jest ciekawe pytanie. Nie mamy jeszcze, przynajmniej ja nie znam sondaży na Ukrainie właśnie dotyczących potencjału Fedorowa. Nie jest tajemnicą, że od dawna niektóre państwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, nerwowo i z wielką determinacją szukają kontrkandydata wobec Zełenskiego, którego mają już serdecznie dosyć. No i jakby dostają tutaj kolejną propozycję. Zobaczymy.
1: Na tacy.
0: Zobaczymy, czy sam Fedorow będzie aż tak zdeterminowany, ale wydaje mi się, że tak czy owak Fedorow jest postacią z ogromnym potencjałem na przyszłość. To jest, no, nie ma 40 lat. To jest facet pełen pomysłów.
1: Musimy kończyć.
0: Który? Na którego warto zwracać uwagę i mu się przyglądać.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bartosz Cichocki, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Do widzenia.

0: Lidla. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umowa na europejskie Starlinki i udział w megaprojekcie paliwowym. Na początek ważne decyzje w sprawie naszego bezpieczeństwa. Reforma służby zdrowia wchodzi pod obrady rządu. Pytamy naszych gości o ocenę planowanych zmian. Interwencji strażaków jest mniej, ale nawałnice nie powiedziały ostatniego słowa. Są nowe alerty IMGW. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. To kolejne wzmocnienie bezpieczeństwa. W Warszawie podpisano umowę dotyczącą udziału Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS-2. To europejski odpowiednik amerykańskiego Starlinka. IRIS-2 ma zapewnić Europie bezpieczną łączność instytucji publicznych, służb oraz sektora obronnego. To ważne wsparcie, przekonuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: To będzie całkowicie niezależny system. System, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo. System, który będzie gwarantował nam pełną niezależność. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Bo to i konflikt za naszą wschodnią granicą, ale to także szybko zmieniający się świat, to także zagrożenia hybrydowe, zagrożenia wynikające właśnie z tego,

0: że łączność też może być celem ataku.
1: Europejski Starlink pomoże utrzymać łączność w przypadku ewentualnego ataku. A w kontekście bezpieczeństwa teraz ważny komunikat po posiedzeniu Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Ministrowie, szefowie służb i dowódcy pod przewodnictwem ministra obrony omawiali zagrożenia ze strony Rosji. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powstałoby NATO-wskie Centrum Zarządzania Zasobami Paliwowymi. To pokłosie ostatniego szczytu sojuszu, na którym zdecydowano o rozbudowie rurociągów paliwowych na wschodzie i południu Europy. Polska chce zarządzać tym projektem, mówił szef MON. Reforma służby zdrowia pod lupą ministrów. Dziś rząd zajmie się pierwszymi ustawami i rozporządzeniami, które przygotował resort zdrowia. To m.in. projekt o zwiększeniu przejrzystości konkursów rozpisywanych przez szpitale, a także ustalenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. O pilność zmian i ich zakres polityków pytał gospodarz poranka Roch Kowalski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak nasi goście oceniają propozycje rządu.
2: O ile Koalicja Obywatelska i spora część rządu ma nadzieję, że proponowane zmiany będą odczuwalne przez pacjentów i usprawnią system ochrony zdrowia, o tyle opozycja, jak twierdzi, nie ma takich złudzeń. Wiceprzewodnicząca partii Razem i kandydatka tego ugrupowania na urząd prezydenta Krakowa, Aleksandra Owca, przekonywała, że rządowe rozwiązania to jak naklejanie plastra na sączące się rany.
3: To jest absolutnie niewystarczające minimum. Powinniśmy zacząć lekarzy po prostu zatrudniać normalnie na umowę o pracę, gdzie jest absolutnie jasnym, gdzie, w jakiej godzinie pracują, bez kosmicznych kontraktów na kiju, gdzie dyżur pełni się w trzech miejscach równocześnie.
2: Zmiany nie będzie popierać Konfederacja. W poranku Polskiego Radia 24 poseł tego ugrupowania Krzysztof Mulawa tę decyzję argumentował brakiem wiarygodności minister zdrowia.
4: Ciężko mi poważnie podejść do pomysłów, które pojawiały się po roku, dokładnie po roku, wtedy kiedy pan premier mianował panią minister na tą funkcję. To jest żenujące, to nie jest nawet głupie, to jest żenujące.
2: Rząd będzie dziś pracować nad nowymi rozwiązaniami, a przed weekendem prezydent podpisał pierwszą z ustaw zmieniających system ochrony zdrowia, czyli przepisy o jawności zarobków i czasu pracy lekarzy.
1: Planowana reforma służby zdrowia. Komentarze naszych politycznych gości zebrał Roch Kowalski. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A całe rozmowy do odsłuchania na polskieradio24.pl. Dwie osoby ranne, 27 ewakuowanych. To po nocnym pożarze w Tarnobrzegu. Ogień pojawił się w lokalu na trzecim piętrze.
5: Po przybyciu na miejsce zastępów pożar był w pełni rozwinięty, a płomienie wydobywały się już przez okno lokalu. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej funkcjonariusze policji przeprowadzili ewakuację z niższych kondygnacji budynku.
1: Relacjonował rzecznik tarnobrzeskich strażaków Norbert Strojnowski. Dwie kobiety zostały ranne, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przyczyny pojawienia się ognia ustalą eksperci. Interwencji było mniej, ale pogoda wciąż jest dynamiczna. Minionej doby strażacy wyjeżdżali na sygnale 600 razy, najczęściej na południu kraju. Tam silny wiatr łamał drzewa, a ulewy spowodowały podtopienia. Dopiero w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
6: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody z zalanej posesji, bądź pomieszczeń.
1: W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Warto śledzić alerty. Dziś IMGW ostrzega przed burzami na północy kraju. Od Pomorza po Podlasie i część Mazowsza. Włosi dla odmiany walczą z upałami. Niebawem wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Rzymie będą wyposażone w klimatyzację. To zapowiedź burmistrza miasta.
7: Montaż klimatyzacji w miejskich placówkach oświatowych dla najmłodszych ma zakończyć się przed rozpoczęciem przyszłorocznych wakacji. Miasto przeznaczy na ten cel 6 milionów euro. Zmodernizowaliśmy już około 200 szkół, a kończymy pracę w kolejnych 200. To ogromne przedsięwzięcie, mówi burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri w rozmowie z portalem Scuola.net. Klimatyzacja ma pojawić się także w wybranych salach szkół, w których odbywają się egzaminy. To element szerszego programu modernizacji placówek oświatowych. Decyzja władz Rzymu jest odpowiedzią na rekordowe upały. W ostatnich tygodniach w części szkół temperatura w klasach przekraczała 34 stopnie Celsjusza.
1: O czym z Rzymu mówiła Aleksandra Nietopiel.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Większe rozpogodzenia pojawią się dziś na południu i zachodzie kraju. Poza tym będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Maksymalnie 15 stopni na Mazurach, 19 w centrum, do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza IMGW prognozuje burze.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po 10. Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem i przypominamy także na naszej stronie, dlaczego dziś zawyją syreny alarmowe. Uspokajamy, nie ma powodów do paniki. W całej Polsce w godzinach od 7 do 19 będzie można usłyszeć 3-minutowe modulowane dźwięki, sygnalizują ogłoszenie alarmu, oraz 3-minutowe ciągłe dźwięki, które sygnalizują odwołanie alarmu. Oprócz tego, że służby chcą sprawdzić, czy wszystko działa, to ma to też charakter informacyjny dla nas, przypominający, że jeśli kiedyś na serio usłyszymy takie sygnały, to mam nadzieję, będziemy wiedzieli, co mamy robić. Ćwiczenia mają na celu weryfikację gotowości systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz sprawdzenia współdziałania administracji publicznej, służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Tego typu działania pozwalają ocenić skuteczność obowiązujących procedur i doskonalić koordynację działań na wypadek realnych sytuacji kryzysowych. To jest oficjalny komunikat ze strony gov.pl. My go dla Państwa cytujemy. Proszę się nie obawiać, proszę się wsłuchać i proszę przy okazji sprawdzić, co robić w sytuacji, gdyby te sygnały nie były tylko i wyłącznie ćwiczeniem. Komentarz. A z nami doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu. Przepraszam pana. Akademia Finansów i Biznesu w Istule. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Uroczystość podpisania umowy włączającej Polskę w budowę europejskiego systemu łączności satelitarnej IRIS. Dwa. Szumnie zapowiadana. Tworzymy swój europejski Starlink, żebyśmy mogli być niezależni od kaprysów i samopoczucia Ilona Muska i innych?
2: Zdecydowanie tak. Generalnie w każdym przypadku, jeżeli chodzi o systemy łączności, czy to elektronicznej, czy nieelektronicznej, czy na duże odległości, czy na małe, warto jest jednak mieć własną infrastrukturę. Taką, która będzie podtrzymywana, utrzymywana i rozwijana w ramach zależnych od władz publicznych podmiotów, czyli kompletnie uniezależniona od, nazwijmy to tak sobie roboczo w cudzysłowie, kaprysów podmiotów prywatnych, z drugiej strony, której centrum zarządzania będzie osadzone bezpośrednio na terenie Europy, czyli będziemy niezależni od pozostałych kontynentów. To jest jak najbardziej działanie na rzecz naszego bezpieczeństwa, ponieważ bezpośrednio przekłada się na ciągłość działania tego typu systemu, po drugie na dostępność tego systemu niezależnie od aktualnej sytuacji geopolitycznej.
1: No to posłuchajmy, co mówił na ten temat pan minister Kierwiński. Przypomnijmy.
3: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny, zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
1: To jeden z największych projektów kosmicznych realizowanych teraz przez Unię Europejską. Co to znaczy, że będziemy gatem?
2: To znaczy, że będziemy pośredniczyć w przekazywaniu informacji. Gate to jest urządzenie węzłowe, które agreguje przesył informacji pomiędzy ośrodkami bazowymi i odpowiada za jej rozprzestrzenianie dalej.
1: No dobrze, ten system zakłada budowę konstelacji blisko 300 satelitów. One, jak rozumiem, jeszcze nie są w przestrzeni, one będą w przestrzeni?
2: Są sukcesywnie wysyłane. Mówimy tu o 290 jednostkach o średniej żywotności, bo też musimy pamiętać, że to, że wystrzelimy satelitę na orbitę okołoziemską, nie oznacza, że on tam pozostanie po wsze czasy. Przydatność do użycia takiego urządzenia jest jasno określona żywotnością akumulatora i systemów podtrzymujących ten akumulator. No i w momencie, kiedy kres następuje żywotności tego urządzenia, jest przekierowywany na niższą orbitę, aż stopniowo zostanie przejęte przez grawitację naszej planety i po prostu spłonie podczas przejścia w atmosferę. Natomiast w tej sytuacji tego typu urządzenia są zastępowane kolejnymi. No i tak samo działa Starlink, tak samo działają systemy odpowiedzialne za pozycjonowanie na naszej planecie.
1: Panie doktorze,

0: że ja muszę o to zapytać. Ja jestem laiczką i proszę mi wybaczyć, jeśli to jest taka baza, że aż wstyd. Ale mówi pan, że to akurat jest dla mnie oczywiste, że one mają określoną żywotność, ale jeżeli kończy im się bateria, to w jaki sposób my je możemy przekierować na niższą orbitę, tak żeby potem, no nie wiem, zostały zniszczone, jak rozumiem, tak? Przez atmosferę czy w inny sposób?
1: Tak, dokładnie. W trakcie wchodzenia tego typu obiektu w atmosferę następuje bardzo duże tarcie. To wywołuje też gwałtowny wzrost temperatury i ta temperatura powoduje spalanie wszystkich elementów.
0: No, ale jak tracą zasilanie, to dalej są sterowalne? O to mi chodzi?
1: Tego typu zachowania są programowane w momencie konstruowania samego urządzenia. Jak ono jest projektowane, to jest projektowane od początku życia aż po tego życia kres. Czyli w momencie, kiedy my monitorując pracę tego urządzenia stwierdzamy, że to już jest jego kres, czy ten kres nastąpi wcześniej niż zaplanowano, czy w momencie, do którego został zaprojektowany, no to wtedy zgodnie z procedurą to urządzenie jest po prostu przekierowywane. To jest takie jednorazowe działanie, plus oczywiście działanie zabezpieczające na wszelki wypadek. Zmieniana jest trajektoria lotu tej satelity, ona zaczyna wtedy pomaluśku schodzić w stronę planety, no do momentu, gdy wejdzie w pole grawitacyjne.
0: No to teraz już wiem, już nie będę zadawać takich pytań.
1: Natomiast ja bym chciał jeszcze uzupełnić i uspokoić ewentualne obawy. To są urządzenia na tyle lekkie, na tyle małe, że następuje praktycznie całkowite spalenie podczas wejścia w atmosferę. Natomiast miejsce upadku ewentualnych szczątków jest obliczone w taki sposób, żeby upaść kompletnie poza jakkolwiek zurbanizowanymi obszarami naszej planety.
0: To jest niesamowite. I poza zwykłymi zdolnościami percepcji kogoś, tak, kto jest humanistą, na przykład kogoś takiego jak ja. Te satelity zostaną umieszczone, czy są umieszczane na niskiej orbicie. Co to oznacza? Niskiej i średniej, tak? Orbicie okołoziemskiej.
1: To oznacza, że wychodzimy dosłownie poza obszar oddziaływania grawitacji planety, mówiąc w prostym językiem, na styk. Tak, żebyśmy już nie wchodzili w tak zwany obszar kosmosu głębokiego, ale żeby oddziaływanie pola grawitacyjnego planety było sprowadzone do minimum w tym miejscu. Dzięki czemu żywotność tego typu urządzenia jest troszkę wydłużona. Po drugie, o wiele łatwiej jest to urządzenie umieścić, ponieważ umieszczamy je na tej orbicie niższym kosztem. Po trzecie, mniejszą ilością tego typu sprzętu jesteśmy w stanie obsłużyć większą powierzchnię planety, no bo musimy pamiętać, że ten dystans, który trzeba pokonać przy użyciu fal, też wpływa oczywiście na ich jakość, na szybkość transmisji danych, na poziom pokrycia.
0: Przyzwyczailiśmy się, że takie systemy są wykorzystywane w celach wojskowych, obronnych, wojennych wręcz. To ma być system cywilny.
1: Tak, oczywiście. Przede wszystkim cywilny. Natomiast pamiętajmy też, że Unia Europejska nie jest tylko i wyłącznie cywilną organizacją. Jeden z tak zwanych dawnych filarów Unii Europejskiej to był filar odpowiedzialny za obronność. I cały czas też działamy właśnie jako organizacja, która w razie jakiegoś incydentu, ataku czy też konfliktu ma wspierać naszą obronność. W związku z czym też systemy, które są tworzone przez Unię Europejską, w pewnym stopniu do tego typu działań też mogą być przeznaczone. Łączność w trakcie działań wojennych ma znaczenie kluczowe.
0: Jasne. Łączność i niezależność, prawda, od ingerencji wpływów takiego systemu. Czyli kto skorzysta? Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, kto jeszcze?
1: Siły zbrojne przede wszystkim. Ja bym to porównał do działania systemu pozycjonowania globalnego, czyli GPS, który w pierwszej kolejności odpowiada przed siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. I w momencie, gdy Amerykanie prowadzą jakiś konflikt zbrojny w danym regionie, obniżają precyzję działania cywilnej części systemu pozycjonowania globalnego do tego stopnia, że no, zwykłe, proste jednostki sterowane przy użyciu GPS po prostu głupieją w tej sytuacji. Nie są w stanie precyzyjnie funkcjonować. Natomiast dzięki temu siły zbrojne mają dostęp do tych najprecyzyjniejszych, najlepiej zabezpieczonych obszarów i mogą działać

0: z wykorzystaniem swojego pełnego potencjału, a w przypadku, gdyby siły zbrojne przeciwnika chciały skorzystać z tej infrastruktury, no to ich skuteczność będzie jednoznacznie ograniczona. Mhm. W tej sytuacji, gdyby doszło do ograniczenia precyzji działania systemu GPS, ten europejski system będzie dla nas w pełni do wykorzystania. Nie będziemy musieli prosić dowództwa amerykańskiego o dostęp na przykład. Mm-hmm.
1: A łatwo jest taki system wyprowadzić z technologicznej równowagi, to znaczy zakłócić, przeszkodzić? Czy ta odporność jest wysoka? Jak to wygląda?
0: Tu niestety muszę powiedzieć, to zależy, bo mówimy cały czas mimo wszystko o radiu. I ta komunikacja radiowa, którą wykorzystuje GPS, jest już dość leciwa. Nasz europejski system będzie unowocześniony.
1: Ale ma się świetnie, panie doktorze, łączność radiowa ma się świetnie, mimo że jest leciwa, nawet ostatnio obchodziła stulecie.
0: Tak, ale w kontekście bezpieczeństwa, w momencie gdybyśmy chcieli zagłuszyć taki sygnał, to niestety na tak dużych odległościach, jak łączność satelitarna, jest bardzo podatny na tego typu działanie. Proszę zauważyć, że żeby zagłuszyć odbiornik radiowy, wystarczy postawić gdzieś po drodze między nadajnikiem, a tym odbiornikiem mocniejszy nadajnik, nawet mocniejszy lokalnie. I tak samo dzieje się też z GPS-em. Były nawet takie eksperymenty przeprowadzane przez studentów, którzy przeprogramowali czy przeprojektowali sygnał GPS lokalnie, żeby wyprowadzić w pole jacht znajdujący się na morzu. Znaczy, jakkolwiek to nie zabrzmiało. Chodziło o to, żeby pokierować jacht w takim kierunku, w jakim my byśmy chcieli, żeby popłynął, a nie w tym, w którym płynął normalnie. No i to samo tyczy się między innymi zastosowań zbrojnych, jeżeli chodzi o łączność satelitarną. W związku z tym, że to, co dociera na powierzchnię naszej planety, to jest sygnał radiowy, no to ten sygnał radiowy może być zagłuszany.
1: No, ale to jest coś w rodzaju otwartej karty dla wroga? Czy on się będzie musiał tego systemu nauczyć, żeby w niego ingerować? Jak to wygląda?
0: Właśnie dlatego na początku powiedziałem, że i tak, i nie. Ponieważ o ile te starsze systemy, takie jak GPS, mogą być łatwo zagłuszane, o tyle nowsze, cyfrowe, korzystające z lepszych zabezpieczeń systemy już nie będą tak podatne na przeprojektowanie, czyli na podanie specjalnie spreparowanego, nazwijmy to, złośliwego sygnału, można je będzie najwyżej zagłuszać w taki sposób, żeby nie docierały do odbiorników.
1: Kiedy zaczniemy z tego korzystać?
0: W momencie, gdy system osiągnie pełną funkcjonalność, czyli gdy to nasycenie satelitami na naszej orbicie już osiągnie ten moment minimalnej operacyjności.
1: Ale jakąś datę znamy, czy to jest... A właśnie. Mhm.
0: To jest kwestia dość płynna, no bo może się okazać, że ulegnie pewnemu przyspieszeniu, natomiast ta pełna operacyjność czy pełna sprawność systemu jest planowana właściwie już niebawem, bo od 2027 roku.
1: Panie doktorze, wczoraj obchodziliśmy rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. I zastanawiam się, to było 57 lat temu. Zastanawiam się, jak oni to zrobili bez dostępu do technologii, którą mamy dziś.
0: Tak
1: ogólnie. Myślę, wie pan, myślę o precyzji. O tym, że wysyłamy człowieka, maszynę, sprzęt na taką ogromną odległość. Jesteśmy w stanie przewidzieć prędkość, precyzję, lądowanie, powrót w określonym miejscu. To jest dla mnie niepojęte.
0: No to proszę pamiętać, że technologia nas wyręcza w niektórych działaniach, pomaga nam, natomiast zasady matematyki i fizyki, które są gdzieś cały czas w tle, w międzyczasie nie uległy drastycznej zmianie.
1: No tak, tu się moja humanistyczna natura odzywa. Ja nie zdawałam matury z matematyki. To był taki czas, kiedy nie trzeba było. O rany, ale to jest, dopóki to będzie dla mnie tajemnicą, to będzie to piękne, tak myślę.
0: To cały czas jest piękne, bo mówimy o wielu różnych siłach fizycznych, które oddziałują na te obiekty, zarówno w procesie projektowania uwzględniane, jak i później w procesie umieszczania ich na orbicie okołoziemskiej. To jest bardzo dużo różnych procesów, które trzeba wziąć pod uwagę, bo nasza orbita w tym momencie no jest, można powiedzieć, w miarę bezpieczna, ale z drugiej strony jest też dość silnie zanieczyszczona przede wszystkim małymi odpadami, które gdzieś sobie krążą. wiążą. One są, te duże od

Wady są cały czas monitorowane i doskonale sobie agencje kosmiczne zdają sprawę z tego, kiedy następują odpowiednie okna i można bezpiecznie umieszczać dodatkowe elementy. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, że te elementy, jeżeli nie zadbamy o nie odpowiednio, czyli poszczególne satelity i inne urządzenia mogą dość łatwo być uszkodzone.

0: struktury paliwowej na kraje wschodniej flanki NATO i rosyjskie prowokacje to najważniejsze tematy cotygodniowego posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, w tym na różnego rodzaju prowokacje hybrydowe, tak ostrzegał Władysław Kosiniak-Kamysz. Byłaś, Agnieszko, Agnieszka Drążkiewicz, rany. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Wszystkiego bezpiecznego.
0: Jasne.
1: Tak kontynuuję te myśli eksperta, z którym rozmawiałaś. Dzień dobry, już myślałam, że mnie nie przywitasz, Małgosiu.
0: No jakże bym mogła. Byłaś na konferencji prasowej.
1: Tak, potwierdzam, byłam.
0: Wicepremiera. O czym mówił dokładnie?
1: No tak jak już wspomniałaś, rzeczywiście no, kilka tych tematów istotnych, ważnych było. Jeszcze spora część tej narady była poświęcona tym ustaleniom z początku lipca, czyli mówimy o sojuszniczej naradzie w Ankarze, Sojuszu Północnoatlantyckiego oczywiście, bo Polsce bardzo zależało wtedy na tym spotkaniu i zależy nadal na tym, żeby ta infrastruktura paliwowa, rurociągowa, która teraz kończy się tak naprawdę na dawnej granicy między RFN-em a NRD, żeby była dalej pociągnięta no właśnie na wschodnią flankę NATO. I to zapowiadał właśnie minister obrony, mówiąc, że będą starania polskiego rządu, aby to w Polsce było takie specjalne centrum, które będzie nadzorowało tę rozbudowę. I być może już w przyszłym tygodniu koalicja rządząca będzie miała dobre informacje z kwatery głównej NATO. Być może będzie pozytywna opinia. No wszystko na to wskazuje, tak jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, że rzeczywiście tutaj mamy duże szanse i duże potem pole do popisu, jeżeli chodzi o rozbudowę tego ważnego dla sojuszniczych oddziałów, jednostek aspektu, czyli właśnie dostępu po prostu do paliwa, głównie paliwa lotniczego. I teraz przechodzimy gładko do kwestii lotniczych, bo rzeczywiście wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił też o tym, że istotną częścią tej dzisiejszej narady właśnie było opowiedzenie tak naprawdę przedstawicielom rządu, tym, którzy są dopuszczeni do informacji niejawnych, bo oczywiście to wszystko się odbywa w formule zastrzeżonej, żeby przekazać pakiet informacji, które no niestety nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo, chce rozwijać konflikt hybrydowy. A przykłady? No to posłuchajmy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
2: 3 samoloty w 3 dni, dzień po dniu obserwowały, próbowały obserwować polską obronę przeciwlotniczą, więc to też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: I niestety może być jeszcze gorzej w najbliższych dniach, tygodniach, ostrzegał wicepremier Kosiniak-Kamysz, ponieważ Federacja Rosyjska w ostatnim czasie przechwytywała różnego rodzaju też uzbrojenie ukraińskie i to może być wykorzystywane przeciwko nam, Polsce, ale też innym sojusznikom z wschodniej flanki NATO. I to również niestety kolejna informacja też no, negatywna, taka, żebyśmy my jako obywatele też mieli większą czujność w sobie, również będzie może być przez Moskwę prowadzona na szeroką skalę zakrojona dezinformacja już w sieci. Posłuchajmy, co mówi wicepremier o tych dwóch obszarach zagrożenia.
2: Zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie, zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach w wyniku intensywnego często działania Ukrainy, niszczenia infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej. Te statki powietrzne też są przejmowane, mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.
1: Mamy też informację, bo taką informację przekazał szef sztabu generalnego i te ogólne informacje ujawnił właśnie minister obrony narodowej, że tak naprawdę w ostatnich tygodniach mieliśmy ponad 900 różnego rodzaju akcji skierowanych no właśnie na tej linii frontu ze strony Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. To są prowokacje, które no nie wiem, chociażby objawiają się w tym, że potężna ilość pocisków manewrujących, ataków powietrznych została skierowana do naszego wschodniego sąsiada. Plus oczywiście tak naprawdę ta akcja dezinformacyjna u nas w polskiej sieci, która ma nastawić przeciwko Ukrainie polskie społeczeństwo.
0: Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za Twoje podsumowanie.
1: Dziękuję.
0: Agnieszka Drążkiewicz.

0: bierze dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media
8: Expert taniej. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra pisma niezwykle poważnego ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24 w czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
13: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Szef MON ostrzega przed prowokacjami Rosji z użyciem dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska była już celem ataku, ale Rosjanie nie przyznali się do tego. W ostatnim czasie mieliśmy incydenty w przestrzeni powietrznej, informował wicepremier.
16: 3 samoloty w 3 dni, dzień po dniu próbowały obserwować polską obronę przeciwlotniczą, więc to też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
15: I tą sprawą zajmował się dziś Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. 3-minutowy modulowany dźwięk ogłaszający próbny alarm lub 3-minutowy dźwięk ciągły odwołujący go. To nie powinno nas niepokoić, ale nauczyć, jak brzmi alarm służb. W całym kraju od rana prowadzone są testy systemu ostrzegania. Jak przebiegają, wyjaśnią na naszej antenie rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
17: Ćwiczenie jest ono organizowane od 7 do 19 przez cały dzień. Przez cały dzień te syreny w różnych częściach kraju o różnych godzinach mogą zostać uruchomione, z tym, że to nie jest powiedziane jasno, czy jest to uruchomienie jednorazowe, czy kilkurazowe. Takie sytuacje też mogą mieć miejsce.
15: O testach systemów alarmowych mieszkańcy poszczególnych regionów są informowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w specjalnych SMS-ach. Znaczenie poszczególnych alarmów można sprawdzić w aplikacji mObywatel. Lekarze z Kielc wykonali pierwszy w Europie zabieg z użyciem nowego typu stent graftu. Innowacyjne rozwiązanie ma zwiększyć trwałość leczenia tętniaków aorty i lepiej dostosować implant do ciała chorego, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej.

0: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach dr Jarosław Miszczuk.
1: Konstruktorzy tego systemu zmienili system mocowania stentów do tętni nerkowych, zmienili te rękawki, które łączą się z tętnicami nerkowymi, które w założeniu powinny powodować, że nie będzie drażnienia śródbłonka tętnic nerkowych tymi stentami i w założeniu powinno to dać mniejszą częstotliwość występowania zakrzepicy tętnic nerkowych.
0: Wydłużone rękawki zastosowane w nowym stentgrafcie pozwalają implantowi poruszać się wraz z nerkami podczas oddychania. Ma to ograniczyć ryzyko powikłań, takich jak zakrzepica czy niedrożność tętnic nerkowych.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Limit zarobków maksymalnie 240 zł za godzinę pracy dla lekarza w publicznych placówkach, centralna rejestracja, kontrola grafików, e-kolejka. Zmiany w wycenach to w największym skrócie propozycje, które od kilku tygodni funkcjonują w przestrzeni. Propozycje zmian w systemie zdrowia. Ma się dziś nimi zająć rząd i o tym teraz porozmawiamy.
2: Stan dnia.
3: Bo rząd ma się dziś zająć m.in. pierwszymi ustawami i rozporządzeniami o reformie ochrony zdrowia. Prace są pokłosiem, jak pewnie Państwo pamiętają, naruszeń prawa w działaniach lekarzy i szpitali, tych afer, z którymi się mierzymy. Posiedzenie rządu będzie dziś śledził Witold Banach. Witku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jakieś konkrety wiemy? Coś konkretnego wydarzy się na posiedzeniu Rady Ministrów?
4: Tak, troszkę szczegółów znamy o tym, o czym będą dzisiaj rozmawiać ministrowie, a przede wszystkim mają się zająć projektami dotyczącymi między innymi zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza, która ma wynieść 240 zł brutto. Ale pierwsze efekty działania rządu są już znane. Prezydent Karol Nawrocki w piątek podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Premier Donald Tusk właśnie w piątek powiedział, że to dopiero początek procesu naprawy służby zdrowia.
5: To jest warunek konieczny, nie jeśli chodzi o reformę całego systemu, ale przynajmniej jeśli chodzi o skuteczną kontrolę rzetelności wykonywania obowiązków, a więc no, ta wiedza płatnika, kto ile pracuje, ile zarabia, jest niezbędna, żeby te nieprawidłowości, no, które budzą uzasadnione emocje społeczne, żeby te nieprawidłowości zniknęły. Także tak, to był warunek wstępny, ale on oczywiście sam w sobie niczego jeszcze nie załatwia. Powtórzę, jestem przekonany, że we wtorek pierwsze projekty się pojawią.
4: I faktycznie na dzisiejszym posiedzeniu rządu będą już te pierwsze projekty Ministerstwa Zdrowia dotyczące choćby harmonogramów czasu pracy personelu medycznego oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją, mówi rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
6: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
4: Ekspertka do spraw służby zdrowia Anna Gołębiska podkreśla, że propozycje reform idą w dobrą stronę, ponieważ przede wszystkim jawność i przejrzystość jest konieczna w ochronie zdrowia.
7: Jednym z podstawowych problemów w ochronie zdrowia był problem mętnej wody i ryb, które umiały w tej mętnej wodzie pływać. I jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nikt nie robił niczego po swojemu, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
4: A dodam jeszcze, że dane o zarobkach lekarzy ma zbierać Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji i przekazywać je do resortu zdrowia. Dotychczas dane zbierane przez agencję były niekompletne, gdyż znane były wartości umów, ale nie były one przypisane do konkretnej osoby. A zatem teraz czekamy na rozpoczęcie posiedzenia rządu i konferencję po jego zakończeniu. Wtedy dowiemy się oficjalnie, które z propozycji resortu zdrowia trafią do Sejmu i tam nad nimi pochylą się posłowie.
3: Witold Banach z tymi informacjami dla Państwa. Witku, dziękuję.
4: Dziękuję.
2: Komentarz.
3: Dr Jerzy Gryglewicz.

0: ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Czy ten system jest do uratowania w ogóle?
1: To jest trudne pytanie, bo oprócz tych wszystkich aspektów, które teraz się, powiedzmy sobie, na pierwszy punkt pokazuje, czyli kwestie związane z wynagrodzeniami lekarzy, to tak naprawdę są dwa punkty, które są najważniejsze dla tego systemu. Pierwsze to te wszystkie reformy pokazują niewydolność systemu, to znaczy, że kolejki oczekujących pacjentów na świadczenia medyczne wzrastają z roku na rok, czyli z perspektywy pacjentów ten system jest całkowicie niewydolny, bo niestety ten czas oczekiwania jest najważniejszym parametrem dla pacjentów i tutaj wszystkie dane pokazują, że ta sytuacja pogarsza się, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych, bo te informacje są publiczne i czasami nawet są okresy dwu, trzyletnie oczekiwania na konsultację specjalistyczną i jest to oczywiście społecznie nieakceptowalne, ale też drugim bardzo istotnym problemem jest, nazwijmy to, zadłużenie Narodowego Funduszu Zdrowia, które według prezesa NFZ w tej chwili sięga 14 miliardów złotych, czyli różnica między przychodami NFZ-u a kosztami funkcjonowania tej instytucji, czyli płaceniem za świadczenia, to jest 14 miliardów złotych i to jest bardzo wysoka kwota. Jest jeszcze jeden z trzecich elementów, który też dla tego systemu jest ogromnym zagrożeniem, to zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które w tej chwili według różnych danych jest między 30 a 40 miliardów złotych, czyli mówimy o gigantycznych pieniądzach i przede wszystkim przy jednoczesnym braku dostępu do świadczeń, czyli te reformy muszą być zdecydowanie bardziej radykalne i głębokie.
0: Czyli 14 miliardów złotych luki w NFZ-cie, czy dziury w NFZ-cie, te informacje potwierdziła dziś w jednym z wywiadów pani minister Sobierańska-Grenda. To są jakie braki w wycenach świadczeń? Bo jeżeli długi szpitali to co innego, to z czego wynika tych 14 miliardów?
1: 14 miliardów to są wydatki NFZ-u, które są zbyt duże. One wynikają z wcześniejszych decyzji, nazwijmy to, o charakterze politycznym, czyli na przykład taką decyzją było zwiększenie osób uprawnionych do bezpłatnych recept dla seniorów, na przykład z wieku 75 do 65 lat. To była decyzja przedwyborcza, która spowodowała gwałtowny wzrost wydatków na refundację. Także te elementy w istotny sposób i również wzrost wyceny świadczeń, bo też musimy powiedzieć, że co roku w lipcu właśnie na podstawie ustawy o wzroście minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia NFZ jest zobowiązany do wzrostu wyceny świadczeń, żeby spełnić te wymogi tak zwanymi centralnymi podwyżkami, które określa minister zdrowia. Więc te elementy są w sposób najbardziej istotny wpływające na budżet Narodowego Funduszu i deficyt.
0: Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz, bo przypominam sobie sytuację ratownictwa medycznego, które przeszło spod finansowania samorządów.
1: Nie.
0: Jak to było? Pod NFZ?
1: Tak, ponieważ w 2007 roku pan minister Religa uznał, że ratownictwo medyczne powinno być finansowane z budżetu państwa i przeszło z NFZ-u do budżetu państwa finansowane, a teraz wróciło z powrotem do finansowania.
0: I nie poszły za tym pieniądze.
1: I to było kilka lat temu. Wtedy jeszcze ta sytuacja NFZ-u nie była tak dramatycznie zła i było to, powiedzmy sobie, mniej odczuwalne, ale niemniej jednak też to spowodowało ogromną lukę finansową. Także inne procedury medyczne były corocznie przesyłane z ministerstwa do NFZ-u, czyli budżet ministerstwa się poprawiał, nie musiał rosnąć, ponieważ te świadczenia, które były centralnie finansowane z Ministerstwa Zdrowia, były przenoszone do Narodowego Funduszu bez jakichkolwiek rekompensat, bo wtedy cały czas mieliśmy taką sytuację w NFZ-cie, że wystarczało finansowanie NFZ-u ze składki zdrowotnej. W tej chwili od 4 lat musi być budżet NFZ-u dofinansowany z Ministerstwa Finansów, czyli

0: z budżetu państwa.
1: Panie doktorze, to co się składa w takim razie na 30-40 miliardów zadłużenia szpitali? Tak krótko poproszę jeszcze, bo żebyśmy...
0: Odpowiedź krótka jest, tak, że w największym jak gdyby zakresie płaca. Dlatego, że blisko 70% wydatków szpitali w budżecie szpitalnym dotyczy finansowania płac. Nie tylko pracowników medycznych, ale wszystkich pracowników, którzy pracują w szpitalu. Są nawet takie szpitale, które wydają ponad 100% przychodów na z NFZ-u na płace szpitalne. Mówię tu oczywiście o skrajnych przypadkach. I to jest jak gdyby ten element istotny. Również to, co jest istotne, to przede wszystkim mamy do czynienia z inflacją, jeśli chodzi o wyroby medyczne, nie tylko medyczne, ale nawet na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia ze wzrostem energii elektrycznej, wielu takich elementów, które są częścią składową kosztów szpitali. Więc to również pogłębia sytuację finansową wielu szpitali, bo też musimy powiedzieć jasno, że nie wszystkie szpitale mają zadłużenia. Są szpitale w naszym systemie ochrony zdrowia, które finansowane, które w tym modelu finansowania dobrze sobie dają radę. Też jest istotne, że nie wszystkie profile medyczne, czyli powiedzmy sobie oddziały szpitalne, mają dobrze wycenione świadczenia, na tyle dobrze, że mogą funkcjonować w oparciu o aktualny katalog. No bo taki na przykład...
1: Panie doktor, ale przepraszam, może to proste pytanie, ale dlaczego jedne sobie radzą, a inne nie?
0: Szpitale?
1: Tak.
0: Tych przyczyn jest bardzo wiele. Między innymi zakres działalności, bo...
1: Do weryfikacji, jak sądzę.
0: No, powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o niektóre specjalności medyczne, zabiegowe, to te szpitale sobie radzą całkiem dobrze, bo można to poznać po jednym elemencie. Jeśli w jakimś obszarze powstają prywatne szpitale, czyli niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają kontrakty z NFZ-em, to wiadomo, że te działalności szpitali są dochodowe. I na przykład w obszarze urologii, onkologii, takie szpitale prywatne powstają i w ramach takich samych warunków świadczeń są w stanie wypracowywać zysk, no bo wiadomo, że jeśli szpital prywatny nie wypracuje zysku, no to będzie jego sytuacja na tyle tragiczna, że będzie musiał zawiesić działalność. Dla szpitali publicznych możliwość funkcjonowania na tak zwanym długu, czyli zadłużaniu się, bo zawsze wszyscy kontrahenci wiedzą, że ten dług szpitala publicznego kiedyś będzie zapłacony. I mamy jak gdyby te elementy związane jak gdyby z tą kwestią profilu działalności, ale również zarządzanie. Zupełnie inne zarządzanie w szpitalu prywatnym, kiedy te pieniądze są w sposób racjonalny wydatkowane. A te ostatnie przykłady medialne pokazują, że w wielu szpitalach publicznych wydatki były w sposób nieracjonalny i niegospodarny. Raporty na przykład Najwyższej Izby Kontroli, które jednoznacznie wskazują, że sposób wydatkowania, zwłaszcza na niektóre wydatki związane ze świadczeniem pracy lekarzy, był zupełnie irracjonalny, jeśli chodzi o przychody z NFZ-u.
1: Panie doktorze, brakuje 14 miliardów, mamy rok wyborczy, jak sądzę, one się znajdą, te pieniądze. I tak jak pan powiedział, i znajdują się za każdym razem, kiedy ich potrzeba. Najpierw mamy zamieszanie polityczne, medialne i potem jakimś dziwnym cudem pieniądze się znajdują. To może nie brakuje nam w systemie pieniędzy na ochronę zdrowia?
0: Znaczy, no brakuje, bo musimy to rzucić.
1: Ale jeśli mamy z czego, to może nie powinno brakować, może tak zapytam.
0: Tu mamy dwa aspekty, bo tym takim obiektywnym aspektem jest to, że polski system ochrony zdrowia w stosunku do innych systemów europejskich ma jeden z najniższych poziomów finansowania, jeśli przyjmiemy parametr wydatków PKB na zdrowie. Więc u nas w Polsce no, zbliżamy się pomału do 6%, ale na przykład w Niemczech jest to kwota 11% PKB przy większej zasobności PKB. Więc ten element niedofinansowania naszego systemu jest w oparciu o te obiektywne wskaźniki ewidentnym elementem, który też sprzyja jak gdyby zadłużaniu się, ponieważ też musi mieć świadomość, że system opieki zdrowotnej jest systemem, który się szalenie rozwija. W prowadzą.

0: Są nowe technologie, czy to w diagnostyce, czy to w możliwościach operacyjnych. Pojawiają się roboty medyczne, które są wprowadzane do naszego systemu ochrony zdrowia i są refundowane. Pojawiają się nowoczesne leki, które są bardzo skuteczne, tak zwane innowacyjne leki. Więc to wszystko drożeje. No i to finansowanie nie nadąża nie tylko za płacami, ale za sfinansowaniem również tych nowoczesnych technologii medycznych, no ponieważ no, wszyscy organizatorzy ochrony zdrowia chcą, żeby nasz polski system ochrony zdrowia również był na poziomie co najmniej europejskim, jeśli chodzi o zakres udzielanych świadczeń i kwestie związane z jakością. Także to też są te elementy, bo ten system nasz faktycznie działa coraz lepszy i lepiej. Są pewne obszary, gdzie nasze świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są na poziomie europejskim. Takim na przykład przykładem może być leczenie ostrych zawałów mięśnia sercowego, gdzie jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o wskaźniki związane z umieralnością w tym okresie. I tu no, ten model został oparty na modelu bardzo dobrze finansowanym i zabezpieczonym w nowoczesne właśnie technologie medyczne.
1: Czy propozycje pani minister to plaster, czy jakaś realna pomoc dla systemu?
0: Niewielka, bo te elementy są jak gdyby bardzo porządkujące, zmniejszające nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Natomiast właśnie nie rozwiązują tych najważniejszych elementów, czyli to, co dla pacjenta jest najważniejsze, czyli zwiększenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Więc to jest chyba najbardziej istotny problem, który teraz, bo jeśli pacjenci zadadzą sobie pytanie, czy którakolwiek z tych zmian realnie spowoduje to, że ten czas oczekiwania na świadczenie będzie krótszy, to niestety musimy powiedzieć, że nie. A jest jeszcze dodatkowe ryzyko, że może pogorszyć dostęp do świadczeń, bo te elementy związane z ograniczeniem możliwości pracy lekarzy, czy to poprzez wzrost wynagrodzeń, czy ilość miejsc pracy, może spowodować, że tych lekarzy w niektórych poradniach specjalistycznych i na niektórych oddziałach szpitalnych po prostu zabraknie. No i wtedy ta sytuacja może paradoksalnie pogorszyć sytuację pacjentów na danym terenie, gdzie jakaś placówka zawiesi swoją działalność.
1: Jakie jest niebezpieczeństwo w proponowanej przez panią minister kwocie 240 zł za godzinę pracy lekarza?
0: Znaczy to, co znaczy wiadomo, że to jest tak zwany element wyjściowy.
1: I to dodam. I dlaczego chodzi o to, że lekarze będą się decydować na przykład na prywatną służbę zdrowia, w której mogą zarobić więcej i to ograniczy nam dostęp do specjalistów? Jest takie zagrożenie, czy nie ma?
0: Jest takie zagrożenie, bo przede wszystkim musimy mieć świadomość, że w niektórych dziedzinach medycyny mamy lekarzy o wysokich kwalifikacjach. Zdobycie tych kwalifikacji jest związane często nie tylko z długą ilością lat poświęconych na zdobycie tej kwalifikacji, ale także z ogromnymi kosztami. No, taką dziedziną może być robotyka medyczna, gdzie ci lekarze, którzy wykonają w tej chwili zabiegi przy pomocy robotów, muszą być szkoleni często za granicą. To są ogromne koszty na wykształcenie i ponieważ w naszym systemie ochrony zdrowia również są podmioty prywatne, które dysponują tymi robotami. Więc na tym przykładzie można pokazać, że część tych lekarzy specjalistów może odejść do tego prywatnego sektora. Natomiast samo 240 zł powinno w mojej ocenie, żeby w sposób racjonalny mogło zaistnieć, być podzielone na pewne kwoty w zależności od kompetencji i specjalizacji, bo tu mamy 240 zł, niezależnie czy lekarz jest bez specjalizacji, czy jest tytułem profesora na przykład.
1: Nie, ja rozumiem, że to ma być w jakiś sposób zróżnicowane, że to ma być maksymalnie 240.
0: No właśnie maksymalnie do 240 powinno w mojej ocenie być podzielone na te możliwości, żeby ten profesor neurochirurgii na przykład miał, który no, wykonuje wysokie klasy zabiegi, miał te możliwości.
1: Więcej niż lekarz, który zaczyna swoją pracę i specjalizację, po prostu.
0: Ten klasyczny lekarz, który jest w trakcie uczenia się, który zdobywa kompetencje, absolutnie tutaj ten obszar powinien być doprecyzowany. Być może nawet należałoby rozdzielić to na poszczególne specjalności medyczne, no bo tak jak zaznaczyłem, dla niektórych lekarzy specjalistów koszty kształcenia tych lekarzy są gigantyczne. W tej chwili sięga

0: nawet miliona złotych właśnie na przykład w robotyce medycznej, żeby wykształcić tego lekarza.
1: Daje pan jakieś szanse tym zmianom, to znaczy wyciszenia sytuacji, albo może są one dobrym otwarciem, może są początkiem jakichś dobrych zmian?
0: To znaczy my,
1: tak na koniec już, panie doktorze.
0: Mówiąc, jeśli chodzi o nasz system ochrony zdrowia, to mamy przygotowane plany naprawcze i one są zawarte w Krajowym Planie Odbudowy. Polska zobowiązała się w stosunku do Unii Europejskiej, żeby otrzymać środki z KPO na szereg działań. Najważniejszym elementem, który jest realizowany z ogromnymi oporami, jest tak zwany model odwróconej piramidy świadczeń, czyli przerzucanie realizacji świadczeń z bardzo drogiego modelu szpitalnego do poradni specjalistycznych. I to bardzo powoli się rozwija, ale to byłby element skokowy, który by spowodował to, że ten właśnie dostęp do lekarzy specjalistów byłby łatwiejszy, ponieważ pacjenci mieliby te świadczenia udzielane na miejscu. Oczywiście by wymagało to wielu zmian organizacyjnych i przejście lekarzy z lecznictwa szpitalnego do poradni specjalistycznych. I to byłoby chyba najlepszym rozwiązaniem. Zresztą mówię, myśmy się zobowiązali jako pierwsze
1: kraje.
0: I drugim takim obszarem, który ministerstwo przygotowało, o którym mało mówi, jest Krajowy Plan Transformacji, czyli szereg reform, które są zapisane w dokumencie strategicznym, który ministerstwo powoli wdraża i między innymi w grudniu już pani minister przewidywała, że trzeba dokonać zmian w wynagrodzeniu lekarzy.
1: Dziękuję panu za komentarz, dr Jerzy Gryglewicz z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. Dziś do godziny 19 w państwa otoczeniu mogą zawyć syreny. Alarm 2026 to są ogólnokrajowe ćwiczenia, które mają sprawdzić przede wszystkim zdolności techniczne systemu, ale też w pewnym sensie uczulić nas na to, co się może wydarzyć. Zabieramy państwa teraz do Radomia. Tam jest Anna Orzeł. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy u was już wyło?
2: Tak. Tuż po 9:00 po raz pierwszy zawyły syreny, alarm ogłoszono, ale jeszcze go nie odwołano. I taka sytuacja może się powtórzyć wielokrotnie podczas tych 12 godzin ćwicząc, licząc od 7:00 do 19:00. Zgodnie z zaleceniem służb, radomianie zachowali spokój. Państwo wiedzą, co oznacza ten dźwięk?
3: Ćwiczenia.
2: Tak jest dokładnie. A konkretnie taki modulowany sygnał?
3: To jest alarm jakiś.
2: Ogłoszenie alarmu.
3: Ogłoszenie alarmu.
2: Wiedział pan, dostał pan SMS-a, że to ćwiczenia
3: tak,
2: tylko?
3: Tak, dostałem, właśnie go czytam. Żeby to wszystko działało, to ćwiczenia muszą być.
2: Czyli nie jest pan zaniepokojony, bo ma pan wiedzę, że należy zachować spokój.
3: Tak, tak, tak jest.
2: To tylko ćwiczenia, ale dzięki nim ludzie uczą się rozpoznawać sygnały i przypisywać im właściwe znaczenie. Przy okazji służby przypominają w teorii, jak należy postępować w takich sytuacjach, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
4: W Polsce mamy obecnie dwa rodzaje sygnałów alarmowych dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwszy to ogłoszenie alarmu, czyli modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, kiedy to natężenie dźwięku wzrasta i opada. Natomiast odwołanie alarmu jest to ciągły, jednostajny dźwięk, który trwa 3 minuty. Jeżeli usłyszymy syrenę alarmową i ogłoszenie alarmu, powinniśmy włączyć radio lub telewizor, ewentualnie skorzystać z aplikacji regionalnego systemu ostrzegania, bądź sprawdzić, czy nie otrzymaliśmy na przykład alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: To przede wszystkim sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. Ważne, by co jakiś czas ćwiczyć procedury i doskonalić sposoby komunikacji. W takich testach znaczenie ma także element zaskoczenia, tłumaczy wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miasta Leszek Gumowski.
5: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych. Zarówno ocena czasu reakcji oraz skuteczności dotarcia komunikatu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza do ludności. Sygnały będą miały charakter ćwiczebny.
2: A przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: I prosto z Radomia o sygnale, który zawył, ale jeszcze nie zamknął sprawy. No to czekacie na odwołanie.
2: Tak jest, dokładnie, czekamy na odwołanie.
1: Anna Orzeł dla państwa, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
7: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska chce zarządzać paliwowym megaprojektem NATO. Jest decyzja Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Dużo do zrobienia, ale mało czasu. Pytamy eksperta o plan reformy służby zdrowia. Będzie też relacja z Londynu. Nowy brytyjski premier skompletował rząd. Jest kilka zaskoczeń. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ministrowie, szefowie służb i wojskowi dowódcy omówili aktualne zagrożenia ze strony Rosji. Na posiedzeniu Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa była też mowa o ostatnim szczycie NATO, na którym zapadła decyzja o rozbudowie rurociągów paliwowych na wschodzie i południu Europy. Polska chce zarządzać tym projektem, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj na komitecie podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów paliwowych, które będą służyły bezpieczeństwu w trakcie pokoju i wojny. W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych, w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego.
1: Jednocześnie szef MON ostrzegał przed kolejnymi prowokacjami Rosji. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska była już celem ataku. W ostatnim czasie mieliśmy serię incydentów w przestrzeni powietrznej. Trudne zadanie i mało czasu. Tak o planowanej reformie służby zdrowia mówi nam dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert ma wątpliwości, czy nadużycia wykryte w Szpitalu Południowym to dobry impuls do zmian.
3: Nie wiem, czy te ramy czasowe, czyli chęć szybkiego przykrycia trochę tego, czy zaradzenia, czy zneutralizowania tej afery, no, czy to sprzyja rozwiązaniom, czy zbudowaniu rozwiązań takich systemowych i całościowych. No mam wrażenie, że troszeczkę znowu polityka wzięła górę nad merytoryką. No i wydaje mi się, że nad rozsądnymi zmianami w służbie

0: zdrowia trzeba by pracować miesiącami, a nie w 2 tygodnie.
1: Jednocześnie ekspert wskazuje, że całościowa reforma służby zdrowia nie udała się jeszcze nikomu. Od czasu transformacji na czele resortu zdrowia byli już lekarze, ekonomiści i politycy, ale system nigdy nie spełniał oczekiwań społeczeństwa. Minister Grenda ma trudne zadanie, podsumowuje dr Trawicki. Za godzinę rząd zajmie się pierwszymi ustawami tworzącymi reformę. Poznańska policja wciąż szuka sprawców pobicia na przystanku tramwajowym. Niebawem mundurowi mają upublicznić nagrania z kamer monitoringu, na których widać sprawców pobicia 60-latka. Mężczyzna bronił przed napaścią ukraińskiego chłopca, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepki, natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, zareagował i starał się uspokoić sytuację.
1: Niestety wywiązała się awantura. 60-latek został opluty i kilka razy uderzony w głowę. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, analizują nagrania z monitoringu. Nowy brytyjski premier Andy Burnham skompletował rząd. Największym zaskoczeniem w składzie gabinetu jest John Healey. Właśnie został ministrem finansów, choć do tej pory zajmował się obronnością. Relacja Anny Rączkowskiej.
3: To właśnie nominacja Healey'a wywołała najwięcej komentarzy. Polityk niedawno odszedł ze stanowiska ministra obrony po sporze o brak pieniędzy na armię. Teraz sam będzie musiał pilnować całego budżetu i znaleźć środki na ambitne plany nowego premiera. W rządzie Burnhama mamy wielki powrót Eda Milibanda. Były lider Partii Pracy został ministrem spraw zagranicznych. To nazwisko dobrze zna brytyjska Polonia. Miliband wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami polskiej społeczności i otwarcie mówi o rodzinnych związkach z Polską. Szabana Mahmud zachowuje resort spraw wewnętrznych, co oznacza kontynuację twardej polityki migracyjnej. Wes Streeting został ministrem obrony, Angela Rayner odpowiada za mieszkalnictwo. Burnham nie ograniczył się więc do przesuwania ministrów między gabinetami, zostawił część doświadczonych polityków, przywrócił do pierwszego szeregu kilka znanych nazwisk, ale jednocześnie usunął ludzi najmocniej kojarzonych z Keirem Starmerem. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
1: Na koniec jeszcze Madryt. Imponujące mundialowe zwycięstwo hiszpańskiej reprezentacji doczekało się godnego upamiętnienia. Piłkarze Luisa de la Puente po powrocie do kraju bawili się w Madrycie w towarzystwie dziesiątek tysięcy kibiców, a sam selekcjoner dał się poznać jako utalentowany wokalista.
4: De la Puente!
5: Soy Quijote.
6: Tak, to był idealny zespół. De La Fuente był mentorem dla zawodników. Opiekował się nimi od samego początku. Prowadził ich właściwą drogą i osiągnął historyczny kamień milowy. Mundial zaczęliśmy niefortunnie, ale bardzo się cieszyłem, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi. A teraz w finale gol Ferrana był czymś niesamowitym.
1: I to drugi tytuł mistrzowski w dorobku La Furia Roja. Za 4 lata Hiszpania będzie współgospodarzem mundialu razem z Portugalią i Maroko.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Większe rozpogodzenia pojawią się dziś na południu i zachodzie kraju. Poza tym będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Maksymalnie 15 stopni na Mazurach, 19 w centrum, do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza IMGW prognozuje burze.
8: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom

0: cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 8 minut po godzinie 11. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. W informacjach słyszeli Państwo śpiewającego Luisa de la Fuente, trenera Hiszpanii. Aleksandra mówiła o tym, że ma wokalne talenty. No nie wiem, czy się zgodzę z Aleksandrą, ale na pewno miał dużo chęci i dużo emocji. Mundial dopiero co się zakończył, a Donald Trump nałożył dodatkowe cła na mundialowych partnerów. Premier Kanady zapewniał o gotowości do rozmów, bo Trump zdecydował o dodatkowych 50% cłach na część kanadyjskich towarów. Powołał się przy tym na przepis, który pozwala mu podjąć taką decyzję wtedy, kiedy amerykańskie towary czy przedsiębiorcy są nierówno traktowani. No i na co nałożył te cła? Między innymi na kije hokejowe, na wino i na parę innych produktów. No w takim razie nie damy się, mówi kanadyjski premier, bo my nie jesteśmy chłopcami do bicia, tak dodają kanadyjscy politycy. W ostatnich dniach Trump wspomniał też, że chce, żeby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych, które spowodowały pożary lasów w Kanadzie. No i wtedy premier mówił tak, kanadyjski premier: jak paliło się u naszych południowych sąsiadów Amerykanów, to im pomagaliśmy, a jak płonie u nas, to Donald Trump chce nas karać. No takie są te światowe relacje i na Bliski Wschód. W związku z tym Państwa też zabierzemy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: Skoro o świecie, bo jemeńscy Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. To jest informacja sprzed kilkunastu godzin. Rzecznik wojskowy jemeńskich Huti, którzy są sojusznikami irańskiego reżimu, ogłosił wprowadzenie blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Czy to oznacza otwarcie nowego frontu przeciwko Stanom Zjednoczonym w ich wojnie z Iranem? Bo z pewnością Kanada to nie największy problem Donalda Trumpa. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. To jest nowy front na Bliskim Wschodzie?
5: Niekoniecznie.
4: W pewnym sensie spodziewany ruch Huti.
5: Tak, ale miał być to na żądanie Teheranu. Okazuje się, że tak naprawdę problem jest inny. Huti mają od dawna problem z Arabią Saudyjską, a Arabia Saudyjska z Huti, którzy rządzą w Jemenie, przynajmniej w części Jemenu. I chodziło o ostatni wybuch konfliktu zbrojnego między nimi. Wcześniej, 3 lata temu, był on bardzo gwałtowny. Arabia Saudyjska wysyłała tam swoje wojska, wysyłała samoloty, usiłując zdławić rebelię Huti, która trwa już prawie 10 lat. I obecnie, parę dni temu, Saudyjczycy zbombardowali lotnisko w południowym Jemenie. I w odwet za to, właśnie za eskalację tych walk, Huti zapowiedzieli, na razie zapowiedzieli, bo na razie nie ma realnych posunięć, że zamkną cieśninę Bab el-Mandeb. Co to znaczy cieśnina Bab el-Mandeb? To jest wejście na Morze Czerwone, a z Morza Czerwonego przez kanał Suezki na Morze Śródziemne. I tamtędy wpływa około 30-40% handlu, nie tylko z Zatoki Perskiej, ale głównie z krajów azjatyckich. Kiedy w latach 70-tych, 80-tych 80. Kanał Suezki był zamknięty, to wszyscy opływali, to statki opływały to.

0: poprzez w dół, poprzez południową Afrykę tam na dole, co oczywiście powodowało wzrost stawek frachtu i tak dalej, i tak dalej. Obecnie Houthi z jednej strony mówią, że spowodują zablokowanie dostaw czy przepływ statków tylko Arabii Saudyjskiej, ale również 3 godziny temu pojawiła się informacja, nieoficjalna jak większość, że Houthi wysłali delegację i zaczęli rozmawiać z delegacją wysokiej rangi Arabii Saudyjskiej na temat rozminowania tego konfliktu, wycofania się z tego blokowania Arabii Saudyjskiej. Co więcej, w regionie Cieśniny Bab el-Mandeb grasują piraci, którzy ostatnio porwali 3 statki tankowce i żądają wielkiego okupu. Tamten proceder piractwa jest bardzo długi. Na razie jeszcze Houthi nie podłączyli się do sankcji ewentualnych Teheranu, bo mówiło się o tym, że gdyby doszło do wielkiej ofensywy amerykańskiej przeciwko Iranowi, Houthi zamkną, tak jak jest zamknięta cieśnina Ormus, zamkną cieśninę Bab el-Mandeb i to byłoby duży problem nie tylko dla Amerykanów, ale głównie dla gospodarki światowej.
1: Houthi twierdzą, że Arabia Saudyjska od prawie 12 lat utrzymuje ich w niesprawiedliwej blokadzie. To jest cytat z wypowiedzi rzecznika wojskowego jemeńskich. Houthi chodzi o blokadę morską po prostu. Jest możliwa eskalacja? Pan mówi, na razie są zapowiedzi, ale jak spojrzymy na mapę i na półwysep, który jest teraz w centrum zainteresowania świata, to po jednej stronie jest cieśnina Ormus, a po drugiej ta brama Łez, o której przez chwilę właśnie, ta Bab el-Mandeb, o której przez chwilę zapomnieliśmy. No to Houthi przypomnieli, że jest drugie strategiczne miejsce w tym rejonie.
0: Tak, i gdyby doszło do bardzo mocnego zaognienia konfliktu amerykańsko-irańskiego, na razie ten konflikt, naruszenie rozejmu, jeśli tak można nazwać, ten rozejm w ogóle istnieje, to utrzymuje się w granicach, jak twierdzą eksperci, w granicach kontrolowalnych. Nie dochodzi do wielkiej eskalacji. Mówiło się o tym, że gdyby doszło do takowej, no to być może Teheran by nakłaniał Houthi do zablokowania. Sami Houthi nie są wielkimi, w cudzysłowie, entuzjastami wprowadzenia tej blokady, bo już się zdarzało, że zarówno samoloty izraelskie, jak i amerykańskie i również brytyjskie bombardowały cele Houthich w południowym Jemenie i to im się po prostu, mówiąc trywialnie, nie opłaca. Na razie ten konflikt między Jemenem a Arabią Saudyjską jest w granicach również kontrolowanych. Nie doszło do najgorszego. Zresztą mówiąc już jeszcze o konflikcie amerykańsko-irańskim, trzeba powiedzieć, że wielu ekspertów wskazuje na to, że ten konflikt, przynajmniej na razie, obie strony próbują utrzymać w granicach jakiejś kontrowalności, jeśli to jest możliwe. Z jednej strony Amerykanie bombardują bardzo intensywnie nie tylko cele wojskowe irańskie, bombardują cele cywilne, usiłując zniszczyć infrastrukturę gospodarczą Iranu w taki sposób, żeby przymusić Irańczyków do powrotu do stołu negocjacji. Zresztą Marco Rubio oświadczył wczoraj między innymi, że Amerykanie mają otwarte drzwi do stołu negocjacji, tylko problemem jest te odwetowe ataki Iranu na cele amerykańskie i arabskie w Zatoce Perskiej. Z drugiej strony mówi się o tym, że w Teheranie powstała taka koncepcja. Będziemy uderzali na Amerykanów, na kraje, które współpracują z Amerykanami, bo daje nam to prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe mówi, jeśli atak następuje z kraju trzeciego, no to wówczas mamy prawo go zbombardować, bo on ułatwia wojskom agresora atak na
1: czyli
0: nas.
1: Czyli każde takie miejsce, w którym jest amerykańska baza, może być,
0: służyć tak.
1: Tak, może być celem Irańczyków.
0: Ale pamiętajmy, że te ataki są jakby, trudno powiedzieć, że są wyreżyserowane, ale w taki sposób, że straty amerykańskie są niewielkie. 4 żołnierzy ostatnio.
1: Ale traci Bahrajn na przykład.
0: Traci Bahrajn, natomiast Iran wykoncypował sobie, że nie będziemy uderzali w cele najbardziej strategiczne, znaczy flotę amerykańską, z której właśnie lotniskowce amerykańskie służą jako baza do startów bombardowania Iranu.
1: No bo oni wtedy naraziliby się na bezpośrednią eskalację czy kontruderzenie, o którym też mówi Donald Trump, że ponieważ zginęli amerykańscy żołnierze, to Stany Zjednoczone eskalują swoje działania. Czyli co? Iran chce tego uniknąć?
0: Chce uniknąć. Nie atakuje tych celów najbardziej newralgicznych, które mogły być podatne na uderzenia mimo silnej obrony przeciwlotniczej. Atakuje bazy, ale też te bazy to jest stosunkowo, mówi się o 20% celów. Natomiast 80% celów to są cele cywilne w krajach Bahrajnie, Kuwejcie i tak dalej. I Iran chce pokazać tym krajom, takie włożone strategii, że parasol amerykański wam do niczego jest nieprzydatny. Tak naprawdę będziecie dawali

0: pole do popisu Amerykanom ze swojej ziemi, no to będziecie wycierpieli, wasze cele ucierpią. Pierwsza fabryka odsalania wody, a pamiętajmy, że większość krajów arabskich Zatoki Perskiej nie ma własnych źródeł wody, albo bardzo niewielkie. W przypadku Bahrajnu to jest 90% wody odsalanej, 10% z miejscowych źródeł. Krótko mówiąc, jeśli Iran uderzy we wszystkie fabryki odsalania wody, kraje arabskie staną wobec klęski humanitarnej, nie będzie wody pitnej w ogóle w ciągu 2 tygodni do miesiąca. I Iran chce uderzeniami tymi uświadomić tym krajom arabskim, żeby się wycofały z poparcia Amerykanom, żeby uniemożliwił ataki ze swojej ziemi. Zresztą nieoficjalnie mówi się, że kraje arabskie dogadały się między sobą, żeby naciskać, po pierwsze, że nie wyraziły zgody formalnej na użycie tych baz amerykańskich.
1: Ale które kraje arabskie?
0: To jest, zaczynając od Kuwejtu, aż kończąc na Arabii Saudyjskiej.
1: Kraje, Zatoki Perskiej. Ale sojusznicy Stanów Zjednoczonych?
0: Też. Bo oni nie chcą wojny.
1: Panie redaktorze, no właśnie. I oni muszą jakoś zareagować na amerykańską ekspansję, jednocześnie nie podważając wprost przyjaźni, że tak powiem, czyli sojuszy.
0: I to jest cała sztuka, na tym polega. Natomiast problem, na czym polega tak naprawdę? Kraje arabskie nieoficjalnie mówią, Iran jest naszym sąsiadem od dawna, jest obecny i będzie. My musimy z nim jakoś sobie ułożyć stosunki, nie po to, żeby co pewien czas, co 2-3 lata dochodziło do nowych starć amerykańsko-irańskich.
1: No właśnie, nie w totalnej kontrze.
0: Nie w totalnej kontrze. My chcemy ułożyć jakieś amerykańska gra w tym momencie nie jest właściwa. Tak naprawdę wielu obserwatorów świata arabskiego, nie tylko arabskiego, między innymi obserwatorzy brytyjscy, francuscy mówią, że Trump podpisał porozumienie albo nie czytając go do końca, to memorandum 14-punktowe, albo nie był świadomy tego, co robi. Teraz się nagle zorientował, że podpisał weksel, którego nie chciał podpisać.
1: Zdecydowanie tak, bo jak przyglądam się tym 14 założeniom, ja dość często do tego wracam, to jest... W pewnym sensie, nie wiem, czy nie za mocnych słów używam, akt amerykańskiej kapitulacji.
0: No po części tak.
1: Od kontroli w cieśninie Ormus przekazanej Iranowi, po odszkodowania ten fundusz w wysokości 300 miliardów dolarów, który nie nazywa się reparacjami, ale jest jakimś funduszem odbudowy.
0: Który mieli zapłacić Arabowie zresztą, nie Amerykanie.
1: No tak, ale jeżeli kraj X napada na kraj Y i w porozumieniu decyduje się przekazać mu 300 miliardów na odbudowę, to tak jakby przyznawał się do agresji.
0: No tak, wygląda.
1: I do kapitulacji.
0: Tak, ale zresztą pamiętajmy o jednej rzeczy. Memorandum było zwycięstwem chwilowym kompromisu. Świadomością, że żadna ze stron nie osiągnie w pełni swoich celów. I Amerykanie po to podpisali to porozumienie, że w pewnym momencie nastąpił jakby przezbłysk świadomości, no nie damy rady, trzeba się jakoś z tym Teheranem dogadać.
1: Zwłaszcza, że dodam, to memorandum było wstępem do negocjacji. Oni sobie dawali na to 60 dni.
0: To było nierealne tak naprawdę, wiedzieliśmy o tym, ale było jakimś uratowaniem twarzy dla obu stron. I teraz co się dzieje? W Iranie wczoraj nastąpiła prawie że publiczna dyskusja nad tym, co to znaczy to memorandum dla Iranu. Prezydent Pezeszkian wygłosił dosyć silne takie przemówienie i między innymi w tym powiedział tak. My wiemy i nie ustąpimy z żadnego artykułu i żaden artykuł 14-punktowego memorandum nie był niezgodny z interesami żywotnymi Iranu i nie naruszował naszej godności. Natomiast musimy mieć też świadomość, i to było bardzo istotne, że dalszy bieg wypadków, tak jak teraz jest, będzie powodował ewidentne skutki dosyć bolesne dla naszego kraju. Co to znaczy? Pezeszkian i część ekipy rządzącej w Teheranie uważa, że z Amerykanami trzeba się dogadać, ale bez kapitulacji. Druga strona, nieustępliwa, część strażników rewolucji, którzy de facto obecnie rządzą, bo nie rządzi najwyższy autorytet, bo nie ma tego autorytetu, prawda, Mocztaba, Chamenei, mówią tak, nie ma żadnej kapitulacji, cieśnina Ormus jest nasza, jest czymś więcej niż posiadaniem broni atomowej. Na pytanie ten wysoki rangi dowódca irański powiedział tak, cieśnina Ormus, oddanie jej pod auspicje Amerykanów czy krajów arabskich, to jest kapitulacja i nigdy, nigdy się na to nie zgodzimy i żadne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi takiego porozumienia, takiego paragrafu nie może być. I teraz się dzieje coś takiego. Amerykanie liczą, że na tyle osłabią Iran, że on się zgodzi, co byłoby kapitulacją, jest niedopuszczalne ani dla ekipy umiarkowanej, a tym bardziej dla ekipy konserwatywnej. A z drugiej strony Irańczycy liczą, że Trump się osłabi, że koszty operacji ogromne i bezskuteczność. Niszczenie infrastruktury nie przynosi osłabienia riposty irańskiej.

0: I tu jest pad kompletny po obu stronach i z tego pata, ale nie blisko, to będzie trwało, to będzie konflikt żmudny, ślimaczący się, może się wykluć, nie wiem, za parę tygodni, a może za parę miesięcy dopiero, jakiś kompromis i bez ustępstw z obu stron, a ustępstwa w przypadku Trumpa są trudne do strawienia.
1: New York Times.

0: wojskowej siły, środków posiadania, ale to wszystko sprawia, że nie potrafią i to jest niemożliwe. Wielu obserwatorów postronnych mówi, tak się nie rzuci Teheranu na kolana, ponieważ Teheran będzie do ostatniego naboju się bronił i co więcej, zniszczenia w infrastrukturze, które będą katastrofalne dla gospodarki Iranu, powodują, że coraz więcej ludności Iranu jest przekonana, że Amerykanie są ich wrogami i że reżim, chociaż autokratyczny, którego nienawidzą, nie lubią, no jednak to jest ich reżim, który ich broni przed tym agresją amerykańską, bo bombardowane są mosty, linie kolejowe, stacje kolejowe, nawet szpitale. Krótko mówiąc, ta skala tych gigantycznych ataków powoduje, że ludność zaczyna chcąc, nie chcąc popierać ten reżim, chociaż wcale dla nich nie jest sympatyczny.
1: Jasne. I jeszcze jedna. I tę amerykańską propozycję powstańcie skierowaną do Irańczyków, to w ogóle można o tym zapomnieć. Jeszcze dodam tylko, bo tak jak mówię, no to są informacje podawane jakby między wierszami, prawdopodobnie, żeby nie wywoływać jakiegoś katastrofalnego efektu w opinii publicznej, że według informacji przekazanych przez to centralne dowództwo 16 amerykańskich żołnierzy zginęło w sumie od początku tej wojny, a 400 zostało rannych, choć i tak w ostatnich tygodniach ta liczba w ogóle nie jest aktualizowana. No, czyli możemy się tylko domyślać, co się tak naprawdę dzieje.
0: No dlaczego? To bardzo prosto. Amerykanie rozważają podobno, przynajmniej może nie centralne dowództwo, ale sam Trump i jego otoczenie, żeby uderzyć siłami lądowymi, przynajmniej na wyspę Hark, która stanowi bazę przeładowczą dla ropy naftowej irańskiej i która jest bardzo mocno ufortyfikowana, ale również na teren samego południowego Iranu i że ewentualnie ta lądowa inwazja by spowodowała, że rzucą w cudzysłowie Teheran na kolana. Tylko, że większość ekspertów wojskowych europejskich, nie irańskich, broń Boże, mówi, jeśli Amerykanie tam wejdą, straty będą bardzo duże, być może podbiją czasowo określony rejon, ale nie trwałe, to może spowodować taką samą sytuację, jak była w Iraku przed paroma laty, która kosztowała Amerykanów bardzo dużo pieniędzy i duże straty wśród ludzi. A pamiętajmy, że tylko co czwarty Amerykanin popiera cele Trumpa wobec Iranu. Reszta jest przeciwka.
1: I przypomnę tylko państwu, że dochodził do władzy z deklaracją, że nie będzie wszczynał żadnych kolejnych wojen, a te, które już istnieją, będzie wygaszał.
0: I nie będzie wydawał amerykańskich pieniędzy nie na podatników amerykańskich, a taka inwazja byłaby kosztowna z uwagi na pieniądze, z uwagi na straty, a straty w żołnierzach amerykańskich wpływają bardzo źle na popularność rządzących w Waszyngtonie.
1: Wierzy pan w tę operację lądową? Mówimy o tym od początku wojny. Pan się powołuje na opinię europejskich ekspertów. Swojego czasu pojawiały się też amerykańskie, które wskazywały, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań i przez to Stany Zjednoczone są w pewnej sytuacji bez wyjścia, no bo bez inwazji lądowej nie zrobią nic więcej, a z nią poniosą, Donald Trump poniesie potężne polityczne straty.
0: Logicznie od stycznia tego roku Amerykanie właśnie wszystkie militarne i polityczne, dyplomatyczne błędy popełniali, wszystkie jakie były możliwe i niemożliwe. W związku z tym trudno mi powiedzieć, jaki będzie nastawienie ducha i nastrój emocjonalny prezydenta Trumpa, no, który ostatecznie decyduje o ofensywie, niezależnie czy ona ma logiczne podstawy i wygrania. Od początku było wiadomo, że wciągnięcie Stanów Zjednoczonych przez Izrael do wojny z Iranem było kompletnym błędem, katastrofą, bo można było osiągnąć bez wydawania jednego dolara już w styczniu, w czasie negocjacji w Genewie, większe efekty niż to porozumienie memorandum 14-punktowe. Okazuje się, że wszystkie posunięcia dyplomatyczne i polityczne były za każdym razem kontrproduktywne i jak wszyscy wskazują, nie ma nie tylko jasnej strategii wobec Iranu amerykańskiej, ale brak również strategii taktycznej. Krótko mówiąc, tego co się może dziać w najbliższym czasie i to wszystko jest wypadkową jakiś posunięć, nie wiem, uderzenia pewnych nastrojów, humoru, a z drugiej strony dążenia za wszelką cenę do uratowania twarzy. Tylko przypominam, że uratowanie twarzy jest możliwe tylko wówczas, kiedy obie strony osiągną jakiś kompromis, a do tego kompromisu jest bardzo daleko, chociaż ostatnio, w ciągu ostatnich 24 godzin pojawiły się podobno oferta amerykańska poprzez negocjatorów pakistańskich do Iranu dotarła, przynajmniej 10-dniowego rozejmu wstrzymania, wymiany ognia i tak dalej i rozpoczęcia negocjacji na temat rozpoczęcia faktycznych negocjacji do wygaszenia działań w rejonie Zatoki Perskiej, co wcale nie oznacza wygaszenia konfliktu między obu krajami.
1: To tak na koniec krótko, jeśli można, co się dzieje w negocjacjach albo w konsekwencji

0: Negocjacji między Izraelem a Libanem?
1: To jest kapitulacja zupełna wymuszona przez Amerykanów, bo z jednej strony Izrael się nie wycofał i w najbliższym czasie nie ma takich planów. Co prawda armia libańska rozpoczęła rozlokowywanie się, ale w miejscowościach, które nie były zajęte przez Izrael, a tydzień temu, było to oficjalnie nagłośnione przez prasę izraelską, pojawiła się grupa kolonistów żydowskich, która zwiedzała tereny południowego Libanu, żeby tam ustanowić izraelskie kolonie, co oznaczałoby chęć aneksji południowego Libanu, a przynajmniej części tego terytorium.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mariusz Borkowski z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Za pół godziny rząd zajmie się reformą służby zdrowia. Pierwsze propozycje resortu to m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki, a także unormowanie czasu pracy lekarzy. Zmianie ma też ulec sposób wynagradzania medyków przez wprowadzenie mechanizmu godzinowej stawki maksymalnej. To konieczny krok, mówi nam profesor Mariusz Gujski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreśla, że szczególnie szkodliwym mechanizmem jest wynagradzanie lekarzy w systemie za wykonaną usługę.
8: Są bardzo solidne dane światowe z analiz takiego systemu płacenia za usługi, które pokazują, że często procedury medyczne są wykonywane nadmiarowo. Są wykonywane w sytuacjach, kiedy nie trzeba by było kogoś operować.
0: Projekt reformy to reakcja na nieprawidłowości wykryte w warszawskim Szpitalu Południowym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Polska włączy się w budowę europejskiego systemu łączności satelitarnej IRIS-2. To tworzona przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, która ma zapewnić niezależną i odporną na ataki łączność dla rządów i wojska. Polska ma być jednym z 6 głównych graczy tworzących ten system, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: System docelowo ma też dostarczać szybki internet dla obywateli i przedsiębiorców. IRIS-2 wystartuje za 3 lata. Legnicka policja wyjaśnia sprawę ataku na dwie dziewczynki z Ukrainy. Doszło do niego w minioną sobotę na terenie miejskiego basenu. Z relacji matki dzieci wynika, że obca kobieta podeszła do nastolatek i uderzyła je pięścią w twarz. Zaatakowała także chłopca, który stanął w ich obronie. Napastniczka miała stwierdzić, że powodem ataku było pochodzenie dzieci. Władze MSWiA potępiły atak i zapewniły o pełnym wsparciu w wyjaśnianiu tej sprawy. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka podkreśliła we wpisie na portalu X, że nikt nie ma prawa stosować przemocy fizycznej wobec drugiego człowieka, w szczególności wobec dziecka. Brudne materace, insekty w pokojach to główne zastrzeżenia zachodniopomorskiego sanepidu po kontroli miejsc wakacyjnego wypoczynku dzieci. Inspektorzy zgłosili uwagi do 6 obiektów z ponad 80, które objęto kontrolą. Część interwencji przeprowadzono na wniosek rodziców, mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
10: Były 3 interwencje, 2 się potwierdziły i dotyczyły właśnie one obecności insektów w pokojach, czy też brudnych materacy oraz właśnie podaniu dzieciom niedopieczonego jedzenia. I te 2 interwencje zostały uznane za zasadne.
0: Uwagi dotyczące warunków, w jakich przebywają dzieci, można zgłaszać telefonicznie do powiatowej stacji sanepidu lub za pośrednictwem.

0: dostępem aplikacji mObywatel.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 11.33, Małgorzata Żochowska, jesteśmy z Państwem. Od rozhisteryzowanych pensjonarek do, przepraszam, stulpysk, to ostra wymiana wpisów między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Czy te emocje są jeszcze pod kontrolą? Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, mówił, jeśli ktoś chce wychodzić z partii, niech zrobi to teraz, bo to jest żenujące. Owszem, to się powoli staje żenujące.
1: Dnia.
2: Możemy się zamknąć w coraz mniejszym kręgu albo ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, tak mówi Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w sieci. W czwartek mija termin, do którego wszyscy członkowie PiS-u mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Chyba póki co wewnętrznych. Zaraz to sprawdzimy. Chodzi m.in. o Rozwój Plus, za którym stoi właśnie były premier, a którego członkowie nie chcą zrezygnować z rozwijania tej inicjatywy. Michał Fabisiak w Sejmie. Michale, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jakim komunikatem i do kogo jest to nagranie Mateusza Morawieckiego?
3: No, to wszystko się okaże, to jest niewątpliwie komunikat skierowany, no właśnie, to jest dobre pytanie, tak się sam teraz zastanawiam, czy to jest bardziej komunikat skierowany do polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy może już bardziej do wyborców. No, w czwartek okaże się, czy Prawo i Sprawiedliwość pozostanie partią zjednoczoną, czy może dojdzie do rozbicia, a może nawet nie w czwartek, tylko trochę później, bo też słyszę od polityków PiS-u, że kierownictwo zajmie się tymi posłami, którzy nie złożą tej wymaganej deklaracji być może dopiero w piątek lub w poniedziałek, nawet wtedy ma dojść do obrad kierownictwa partii. No, na razie trwa takie przeciąganie liny, jeśli chodzi o liderów, bo posłowie niższego szczebla, no tak jak wspomniałaś przed momentem, reprezentujący zwaśnione frakcje wzajemnie się krytykują, to oczywiście delikatnie powiedziane, że się krytykują, bo sformułowania pod własnym adresem, jakie padają, są znacznie mocniejsze. No, nawet grożą sobie pozwami. No, to Kacper Płażyński straszy nim Marcina Horałę. No, tego w ramach jednej partii, przyznam szczerze, sobie nie przypominam. Nie wiem, może ty, Małgosiu, pamiętasz jako bardziej doświadczona dziennikarka, że takie sytuacje miały kiedyś w przeszłości miejsce. Ja przyznam szczerze, nie kojarzę,
2: no nie,
3: żeby w jednej partii...
2: Nie.
3: Chyba w ogóle w ramach żadnej partii, ale może jestem w błędzie. Może gdzieś kiedyś na początku lat 90. ktoś komuś pozwem groził. Wracając natomiast do nagrania, które opublikował Mateusz Morawiecki, no to usłyszeliśmy, że on z PiS-u nie zamierza odchodzić. Apeluje o umiejętność odróżnienia rywalizacji od wojny domowej. No i tłumaczy, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało właśnie dlatego, aby bronić dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz żeby rozbudować obóz patriotyczny.
4: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, z pracownikami, z młodymi, z samorządowcami, z NGO-sami czy z mieszkańcami wielkich miast.
3: Tylko o tym wszystkim Mateusz Morawiecki mówi już od dłuższego czasu. Prezes Kaczyński zresztą też zna te argumenty, no bo przecież mieliśmy kilka miesięcy temu, zdaje się, konferencję wspólną, na której Jarosław Kaczyński mówił o tych dwóch płucach Prawa i Sprawiedliwości. No i jednym reprezentantem, czy też liderem jednego z tych płuc miał być właśnie Mateusz Morawiecki. No ale okazuje się, że do dużej części polityków PiS-u te argumenty nie trafiają. Michał Moskal, bardzo bliski zresztą współpracownik prezesa Kaczyńskiego, ale również stronnik Przemysława Czarnka, tłumaczy, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki jedność rozbija.
5: Tylko zjednoczenie nie dzieje się przez podział i dzisiaj mamy do czynienia z tym, że Mateusz Morawiecki jako wiceprezes partii Prawa i Sprawiedliwości powinien wspólnie z Komitetem Politycznym podejmować te decyzje co do tego, jaki kształt będzie miała struktura naszej partii, a jeśli widzi to inaczej, to powinien innych członków Prezydium Komitetu Politycznego do tej innej wizji być w stanie przekonać.
3: No problem w tym tylko, że Mateusz Morawiecki od pewnego czasu nie uczestniczy w posiedzeniach kierownictwa partii. Tak też było w ubiegłym tygodniu, kiedy podjęta została ta decyzja o tym, żeby właśnie zobligować posłów do złożenia

0: tej deklaracji, o której już wielokrotnie na naszej antenie wspominaliśmy. No, w ostatnich dniach często ten spór wewnątrz PiS politycy porównują do sytuacji na boisku. Nie inaczej jest i tym razem wspomniany już Michał Moskal mówi, że drużyna jak wychodzi na boisko, to musi mieć jednego kapitana. Oczywiście w przypadku Prawa i Sprawiedliwości tym kapitanem jest Jarosław Kaczyński. Tłumaczy, że dalej w hierarchii są Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera, a dopiero gdzieś tam dalej jest Mateusz Morawiecki. Zdaniem części polityków PiSu Mateusz Morawiecki nie chce pogodzić się z nową rolą, no i dlatego dąży do rozbicia Prawa i Sprawiedliwości. Co na to wszystko rządzący? No, politycy sejmowej większości uważają, że PiS już wewnątrz PiS już właściwie funkcjonują dwie różne partie, różni je programy, a ich politycy wzajemnie się krytykują. Zdaniem rządzących kwestią czasu jest, kiedy ta partia po prostu się rozpadnie.
1: Mówisz, Michale, że jestem bardziej doświadczona niż ty. Ktoś mi ostatnio przypomniał, że podobno widziałam lądowanie człowieka na Księżycu, choć nie do końca pamiętam. Ale
0: takie doświadczenie cię nie podejrzewam.
1: Ale takiego zamieszania w Prawie i Sprawiedliwości rzeczywiście nie pamiętam. Michał Fabisiak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Komentarz. A z nami profesor Przemysław Sadura, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Kto dziś najlepiej zarządza emocjami? Pan poświęcił temu zjawisku wiele naukowej pracy. Kto sobie dziś radzi najlepiej w tym zamieszaniu?
2: No, w zasadzie to jesteśmy w takiej fazie politycznej, w której każdy z graczy stara się zarządzać emocjami. Polityka jest dzisiaj, no, przede wszystkim opiera się na wzbudzaniu emocji, bardzo często negatywnych, rzadziej pozytywnych. Media w dużym stopniu skupiają się na zarządzaniu emocjami, coraz mniej jest rzetelnej informacji, coraz więcej jest właśnie takiego przekazu nacechowanego emocjonalnie, a jeśli już odejdziemy od mediów tradycyjnych, tak zwanych mediów społecznościowych, no, w zasadzie mediami nie są, są po prostu takimi platformami społecznościowymi, tam już kipi od emocji. Więc ja bym tutaj nie ryzykował wskazywania, kto ma palmę pierwszeństwa w zarządzaniu emocjami.
1: Do czwartku mamy poznać decyzję Mateusza Morawieckiego. Jest kilka scenariuszy, dwa z nich skrajne. Jeden to rozpad Prawa i Sprawiedliwości i samodzielny plan polityczny Mateusza Morawieckiego, ale czytałam też o innej opcji. O tym, że to wszystko, co się dzieje, jest pod totalną kontrolą Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po to tylko, żeby w okolicy wyborów tych przyszłorocznych ogłosić koalicję. Jeden z wyborcami Centrum, a drugi z wyborcami Grzegorza Brauna, mówiąc w największym skrócie. Wierzy pan w to, że to jest pod kontrolą? Ja tylko dodam, kto jest autorem tej tezy. Andrzej Stankiewicz. On pisał o tym w Onecie. A to jest dziennikarz, który sporo wie na temat tego, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. On tak trochę z przymrużeniem oka o tym mówił, ale kto wie?
2: Znaczy, wydaje mi się, że mało prawdopodobne są te skrajne scenariusze, to znaczy jakiegoś rozłamu, o którym mielibyśmy się już ostatecznego rozłamu, o którym mielibyśmy się dowiedzieć w czwartek. Spodziewam się, że tu będzie dłuższy czas przeciągania liny. Czy to jest pod kontrolą, pod taką stuprocentową? Nie sądzę. To, że to jest wszystko ustawka, nie. Natomiast to, że jest prowadzona jakaś gra i tak naprawdę politycy co innego mają na myśli, a co innego mówią, jakieś mają inne cele niż te, które deklarują, to jest możliwe. No. Na pewno Kaczyński stara się odzyskać taką inicjatywę strategiczną na prawicy i wrócić do roli tego, który rozdaje karty. Stąd inicjatywa tworzenia paktu senackiego na własną rękę.

0: z pominięciem Nawrockiego, który chciał być tą osobą pod patronatem, której ten proces będzie się dokonywał, i na razie z pominięciem Mentzena i Konfederacji. Mentzen ostatnio raczej bardzo miał takie bardzo negatywne wypowiedzi pod adresem prezesa Kaczyńskiego, więc z jednej strony szukanie zbliżenia z Braunem wbrew wcześniejszym deklaracjom, że to człowiek, którego należało politycznie izolować, a z drugiej strony taka niejasna gra z Mateuszem Morawieckim. Zobaczymy, co się wydarzy po czwartku, bo to, że do czwartku posłowie, to europosłowie, którzy zgłosili akces do Stowarzyszenia Morawieckiego, z całą pewnością nie wycofają tego, więc Kamyczek wróci do ogródka prezesa i zobaczymy, jakie będą decyzje, czy będzie decyzja o zawieszeniu, wykluczeniu wszystkich, a może tylko niektórych, a może w ogóle na jakiś czas znowu temat zniknie, tak jak poprzednie ultimatum. To wszystko
1: które się, delikatnie mówiąc, rozmyło. Silna prawica nie boi się różnych środowisk, różnych temperamentów i ciężkiej pracy programowej, bo wygrywa wtedy, gdy potrafi łączyć, a nie dzielić, tak na X-ie pisze Mateusz Morawiecki. Może byłemu premierowi doda skrzydeł sondaż. Dzisiejsza Wirtualna Polska informuje, że gdyby doszło do rozłamu, to tak, Koalicja Obywatelska 29 z minimalnym wzrostem, PiS 18,9, minus 4,1. Na trzecim miejscu Konfederacja 12%, potem Konfederacja Korony Polskiej 10,9, Lewica 8,3, a Rozwój Plus Wy, czyli Mateusz Morawiecki 6,9%. To może spowodować, że on się nie zatrzyma.
0: Morawiecki, tak?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: No tak, to jest zachęcające, tym bardziej, że to jest ten wynik startowy, kiedy jeszcze mało wyborców wie o tym, że Morawiecki tworzy osobną inicjatywę. My często przeceniamy wiedzę polityczną takiego przeciętnego wyborcy. No, wyborcy lewicowi potrafili się pogubić w tym, czy Nowa Lewica i Razem współpracują ze sobą, czy nie, kto jest w rządzie i o co w ogóle chodzi w tym konflikcie. Podobnie zagubieni są dzisiaj wyborcy Polski 2050, no i wyborcy prawicy też mogą być przez moment zdezorientowani, tak jak to było przez jakiś czas z wyborcami Konfederacji, kiedy musieli wybierać między dwiema rywalizującymi konfederacjami w miejsce jednej. Więc to chwilę zajmie, ale jestem przekonany, że inicjatywa Morawieckiego może liczyć na poparcie, które przekracza 10 punktów procentowych.
1: Zwłaszcza, że nie wiem, czy bierzemy pod uwagę część wyborców Konfederacji Mentzena i Bosaka, którzy nie wierzą w to, że można zorganizować kraj bez podatków, którzy niekoniecznie są za tym, żeby służba zdrowia i szkolnictwo czy szkoła były płatne, ale szukają dla siebie takiej opcji light. No i to może być Morawiecki, bo jest pierwszy przed Ryszardem Petru, który ma właściwie podobne pomysły.
0: No tak, znaczy ta inicjatywa Morawieckiego byłaby z jednej strony rzeczywiście narzędziem skutecznego rywalizowania z Konfederacją, Konfederacją Mentzena. I zdaje się, że tutaj ta możliwość przyciągania będzie większa niż w przypadku Czarnka, który miał z kolei przyciągać wyborców Konfederacji Korony Polskiej. No ale został w PiS-ie, Morawiecki jest już na granicy wyjścia. Dodatkowo to jest jednak zupełnie inny typ wyborcy. No ale dwa, Morawiecki może się ustawić na tyle blisko środka sceny politycznej, że mógłby pomyśleć o przyciąganiu wyborców.

0: spoza tego podziału na Polskę PiS i antyPiS, na Polskę liberalną i solidarną, prawicową i nie wiem, demokratyczną, jak zwał, tak zwał. W każdym razie może sięgać po dawnych wyborców Polski 2050, może sięgać po niektórych pewnie wyborców PSL. No tutaj jakby różne możliwości się otwierają.
1: Po wyborach prezydenckich, tych ubiegłorocznych, przewidywali panowie, pan razem ze Sławomirem Sierakowskim, coś w rodzaju nowego duopolu. Tam w grę wchodziła partia Razem. Czy Lewica i partia Razem, czy ten pomysł trzeba zarzucić, czy niekoniecznie? Czy on potrzebuje czasu?
0: My nawet nie tyle, że my wróżyliśmy, tylko pokazywaliśmy pewną tendencję, która na razie obejmuje najmłodszy elektorat. Tak? Jakbyśmy spojrzeli na wyniki wyborów prezydenckich, ale w grupie wiekowej do 30 roku życia, to mieliśmy zupełnie inny zestaw kandydatów w drugiej turze, bo o prezydenturę rywalizowaliby nie Nawrocki z Trzaskowskim, tylko Mentzen z Zandbergiem. Więc widać, że przynajmniej młodzi wyborcy są już naprawdę zmęczeni tym starym duopolem i Polską podzieloną na Polskę PiS i Polskę Koalicji Obywatelskiej. Co oczywiście nie oznacza natychmiastowego wejścia Razem Zandberga czy kogoś w tym miejscu do gry. Natomiast widać, że jest taka potrzeba, otwartość na to, żeby pojawiały się nowe byty polityczne. No, z tego się wziął Braun, ale który sam może nie jest nową twarzą, ale jako lider niezależnej formacji, no to jednak jest coś nowego. I dlatego też się otwierają te możliwości gdzieś w centrum. One też są po lewej stronie sceny politycznej.
1: No tak, tylko może niepopularna dla wyborców, którzy szukają rozwiązań antysystemowych tak zwanych. Jest prawda, że każdy, kto wchodzi do tej gry, staje się częścią systemu, zwłaszcza wtedy, kiedy w sprawowaniu władzy musi wziąć pod uwagę jakiegoś partnera. I wtedy się kończy antysystemowość.
0: No, antysystemowość to się kończy wtedy, kiedy bierzemy odpowiedzialność za rządzenie. Natomiast tak długo, jak pozostajemy w opozycji, to możemy tego uniknąć. Mam wrażenie, że Konfederacja nie jest póki co obciążona doświadczeniem
1: jakimś bagażem
0: władzy.
1: Dokładnie, ale wie pan, ja...
0: Więc może sobie pozostawać antysystemowa i tą opcję wybrał też Zandberg.
1: No tak, przez rezygnację z udziału we władzy. Tak, zdecydowanie. Przypominam sobie, wie pan, taką rozmowę z Jerzym Borowczakiem przy okazji kolejnej rocznicy wyborów czerwcowych. I on mówił, to chyba była gorzka refleksja. On mówił tak, to się wszystko od nas zaczęło. Te podziały, te konflikty, to wszystko przez nas, bo to myśmy się kiedyś nie potrafili porozumieć, a dziś Tusk i Kaczyński stoją po dwóch stronach barykady. On wtedy dodał, ja się trochę obruszyłam, ale on mówi, tak, to się skończy wtedy, kiedy my wymrzemy, wszyscy my odpowiedzialni za kształt dzisiejszej sceny politycznej. Do czego zmierzam? Do tego, że może my, wyborcy, powinniśmy zaakceptować tę sytuację, że zawsze będzie ktoś po jednej stronie i po drugiej stronie barykady. I nie możemy narzekać,
0: oczywiście
1: podejmować rozsądne decyzje, mądre.
0: Oczywiście, w tym sensie ja się zupełnie nie zgadzam z tą diagnozą. Znaczy, zawsze będziemy podzieleni, jeden podział zastąpi drugi. Na tym trochę polega polityka, że organizuje ją jakiś centralny konflikt polityczny, który w ten sposób definiuje stawki, aktorów, definiuje sytuację, pozwala dużym grupom wyborców zorientować się na jedną albo drugą stronę. Najbardziej efektywny jest podział na dwa. dwa, no bo wtedy można wrzucić do gry

0: również jakieś takie podziały moralne, etyczne, o nas jako o tych dobrych i tamtych jako o tych złych i nadać konfliktowi jakiś dodatkowy wymiar. Możliwe są też podziały na więcej niż dwa, ale akurat w Polsce mieliśmy przez długi czas do czynienia z podziałem postkomunistycznym, który dzielił elity na te, które wywodziły się z dawnego systemu i te, które wywodziły się z dawnej opozycji. I przez pierwszą część trwania III RP to ten konflikt, ten podział organizował życie polityczne, a potem został zastąpiony podziałem na Polskę liberalną i solidarną. To trwało jeszcze dłużej, ale zdaje się, że się wyczerpuje i przed nami być może jakiś moment bez królewia, ale z tego wyłoni się nowy podział sceny politycznej. Zobaczymy jak.
1: Jeśli wierzyć w to, że sytuacja z Mateuszem Morawieckim pojawiła się po to, jest konsekwencją wypowiedzi Przemysława Czarnka, po to, żeby przykryć ten blamasz, no to Przemysław Czarnek zrobił prezent Donaldowi Tuskowi i tym aferom związanym ze służbą zdrowia, bo rzeczywiście trochę mniej o tym mówimy.
0: No na jakiś czas się to uspokoiło i w ten sposób Koalicja Obywatelska trochę minimalizuje te straty wizerunkowe, no bo jednak afera trochę wpłynęła na słupek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.
1: Ale i tak mniej niż można by się spodziewać. Ma pan takie wrażenie, że to jest cały czas oscylacja wokół 30%, a nie wiem, może niektórzy spodziewali się, że to poleci na łeb, na szyję.
0: No tak, i być może kiedyś tak by było. Natomiast te badania, które prowadzimy regularnie w Instytucie Krytyki Politycznej z Sławomirem Sierakowskim, pokazują również, że po stronie Koalicji Obywatelskiej, elektoratu Koalicji Obywatelskiej zachodzi ten proces, który wcześniej obserwowaliśmy w prawicowych elektoratach, czyli taki proces radykalizacji, fanatyzacji tego elektoratu. Oczywiście to samo można nazwać fanatyzmem, to samo można nazwać jakąś ideowością, ale takie przekonanie, że moja partia jest najlepsza dla Polski, dla jej przyszłości, i niezależnie od tego, co robi, to będę się i trzymał. Zwykle Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja miały około 1/3 takiego twardego elektoratu wśród swoich wyborców, a partie demokratyczne, liberalne znacznie mniej. Tam było więcej sceptyków, takich, którzy mówili o mniejszym złu. A teraz te badania, które prowadziliśmy, pokazywały, że już ponad połowa wyborców Koalicji Obywatelskiej to jest ten twardy elektorat, który wybaczy wszystko, który zostanie z partią do końca, bo jest przekonany, że tylko ona może dobrze służyć Polsce. I to jest...
1: Musimy kończyć.
0: To jest taki zasób, który pozwala przetrwać każdą aferę.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Przemysław Sadura, socjolog, Uniwersytet Warszawski, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: Państwu dziękuję za wspólny czas w południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku? Czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji Do Pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa w środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od ważnych decyzji rządu. Za nami posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, a przed nami prace nad reformą służby zdrowia. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka. Potem Sejm i ciąg dalszy przepychanek w PiS-ie. Mateusz Morawiecki nie chce ustąpić w sprawie stowarzyszenia, a ultimatum prezesa mija za 3 dni. Będzie też dużo informacji z zagranicy. Sprawdzimy skład nowego brytyjskiego rządu. Powiemy też, jak długo trwała feta w Madrycie po triumfie Hiszpanii na Mundialu. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Rosyjskie prowokacje i paliwowy megaprojekt NATO. To najważniejsze tematy, które omówiono na posiedzeniu Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Spotkali się tam ministrowie, szefowie służb i dowódcy wojskowi. Tymczasem za chwilę ministrowie pochylą się nad reformą systemu ochrony zdrowia. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Zacznijmy chronologicznie od Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Było ostrzeżenie szefa MON, no i ważna informacja w sprawie niedawnego szczytu NATO. Jakie są szczegóły?
2: Rzeczywiście, zacznijmy od tych ostrzeżeń szefa resortu obrony. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówił wprost, federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna. Nasze służby specjalne mają pakiet informacji, który jasno pokazuje i nie pozostawia złudzeń tak naprawdę, że Moskwa chce działać podprogowo, chce rozwijać konflikt hybrydowy. A przykłady, no chociażby ubiegły tydzień, seria incydentów z udziałem rosyjskiego lotnictwa. Polskie samoloty przechwyciły zarówno obserwacyjny IL-20, ale też najnowsze myśliwce Su-30.
3: 3 samoloty w 3 dni, dzień po dniu, próbowały obserwować polską obronę przeciwlotniczą, więc to też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
2: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, ale także takie działania, gdzie będą wykorzystywane ukraińskie, przechwycone niedawno przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było rzeczywiście dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie federacji.
3: Zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie, zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach w wyniku intensywnego często działania Ukrainy, niszczenia infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej. Te statki powietrzne też są przejmowane, mogą być użyte w prowokacyjny sposób przez Rosję przeciwko wschodniej flance.

0: NATO przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce.
1: Tak jak słyszeliśmy, to zagrożenie rzeczywiście nie tylko dla Polski, ale też dla całej wschodniej flanki. Ty, Olu, pytałaś o zdrowie. Rzeczywiście za chwilę powinno się posiedzenie z udziałem oczywiście premiera i wszystkich ministrów rozpoczynać. No i będzie ta informacja ministra zdrowia. Na stole będzie kilka propozycji, 2 projekty ustaw, 4 rozporządzenia. Pomysł Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest bardzo prosty. Wdrożyć chociażby harmonogram czasu pracy personelu medycznego, a także przyspieszyć pracę nad centralną e-rejestracją. Tak zapowiada rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
2: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów przyjęć i kolejek.
1: Do tego jawność umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i górna stawka za godzinę pracy medyków 240 zł brutto. Pierwsze efekty tego pakietu reanimacyjnego, można tak powiedzieć, no, niedomagającego systemu, mają być widoczne we wrześniu. Tak zapowiadał w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk.
3: Usprawnienie systemu ochrony zdrowia, zmiana zasad wynagradzania lekarzy, o punktach, które za chwilę pojawią się na posiedzeniu rządu, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. Trudne zadanie i mało czasu. Tak o planowanej reformie służby zdrowia mówił nam dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Według eksperta wieloletnich zaniedbań nie da się naprawić w 2 tygodnie. Co więcej, całościowa reforma służby zdrowia nie udała się jeszcze nikomu.
4: Przecież ministrami zdrowia byli lekarze i fachowcy, i lekarze nie uzdrowili służby zdrowia. Ekonomiści nie uzdrowili służby zdrowia. Szeroko rozumiana klasa polityczna miała takie pomysły na wycinki, na fragmenty, natomiast nie było koncepcji całościowej reformy służby zdrowia. No i teraz mamy panią minister Sobierańską-Grendę w praktyce. No mamy bezpartyjnego fachowca, który stoi dzisiaj przed trudnym zadaniem, dlatego że znalezienie rozwiązania na bolączkę służby zdrowia jest wymuszone, czy stoi w cieniu no jednak afery politycznej. I tutaj nie wiem, czy te ramy czasowe, czyli chęć szybkiego przykrycia trochę tej afery, no czy to sprzyja rozwiązaniom, czy zbudowaniu rozwiązań takich systemowych i całościowych. No mam wrażenie, że troszeczkę znowu polityka wzięła górę nad merytoryką. Wydaje mi się, że nad rozsądnymi zmianami w służbie zdrowia trzeba by pracować miesiącami, a nie w 2 tygodnie.
3: I tak mówił nam dr Paweł Trawicki. Prace nad reformą systemu ochrony zdrowia to, przypomnijmy, pokłosie nadużyć, do jakich miało dochodzić w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tę sprawę bada prokuratura. Zostały niecałe 3 dni na decyzję. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniach. Wszystkie oczy zwrócone są w stronę Mateusza Morawieckiego i jego stronników, którzy tworzą Zrzeszenie Rozwój Plus. Dziś były premier zadeklarował, że nie chce opuszczać partii, ale też zaapelował o umiejętność odróżnienia rywalizacji od wojny domowej. Tej sprawie przygląda się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz, która jest w Sejmie. Małgosiu, witaj. Powiedz, jak komentowany jest upór Morawieckiego, by nie zamykać stowarzyszenia.
5: To najpierw może oddajmy głos Mateuszowi Morawieckiemu, który przekonuje w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, by bronić dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz żeby budować obóz patriotyczny. Mówił też, że pismo może ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Apelował też o umiejętność odróżnienia od rywalizacji, od wojny domowej. Nie możemy być partią hermetyczną i wsobną. Bądźmy wielkim obozem polskich spraw, mówi.
6: Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy. Odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
5: Obaw Mateusza Morawieckiego nie podziela Przemysław Czarnek. Kandydat PiSu na premiera mówił na konferencji w Katowicach, że wewnętrzne spory przyjmuje z zażenowaniem. Przekonywał, że w partii są ludzie o różnych poglądach i różnej wrażliwości. Dodawał, że PiS jest środowiskiem wielonurtowym. Mówił też, że cieszy go deklaracja Mateusza Morawieckiego o tym, że chce pozostać w PiSie.
7: Sprawa jest prosta. Zdecydowana większość klubu na dzisiaj

0: Złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również. Nie wiem, to są moje wyobrażenia, natomiast ja żądam jedności. Jedności całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko w jedności z różnymi nurtami jesteśmy w stanie wygrać te wybory. Jest to nasz obowiązek dla przyszłości Polaków.
1: Sytuacje w PiS-ie coraz częstsze kłótnie między innymi w mediach społecznościowych obserwują pozostałe partie. Krzysztof Mulala z Konfederacji wieszczył na naszej antenie rozpad Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie dodawał, że prawica na tym nie straci.
2: Nasi wyborcy są wyborcami bardziej nawet nie antypisowymi, a antymorawieckimi. Nie obawiamy się przypływu elektoratu z naszej strony, ze strony Konfederacji do ewentualnie przyszłej partii pana Mateusza Morawieckiego, ponieważ my, można powiedzieć, że wyrośliśmy na naszym sprzeciwie w stosunku do tego wszystkiego, co wyczyniał z naszą suwerennością, z naszym bezpieczeństwem energetycznym, z migracją pan Mateusz Morawiecki.
1: Chocholitaniec, tak z kolei to, co dzieje się w PiS-ie, ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. Jego zdaniem Mateusz Morawiecki robi wszystko, by zostać z partii wyrzuconym i móc rozpocząć budowanie własnej siły politycznej. To już nie jest wojna buldogów pod dywanem, uważa polityk.
3: Tu padają inwektywy, groźby procesów sądowych. Tam zdaje się o 50 tysięcy któryś polityk PiSu, innego polityka PiSu chce szarpać. To wygląda tak, że oni się tak naprawdę już podzielili faktycznie. Natomiast to, kiedy się formalnie podzielą, no to jeszcze jest kwestia czasu i takiego ustawiania się w tym pole position, w walce o schedę po tym, co z PiSu zostanie, kiedy on się zacznie rozpadać. Bo to też podważy przywództwo Jarosława Kaczyńskiego.
1: Jeśli do czwartku posłowie PiSu nie zrezygnują z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, będzie im groziło usunięcie z partii.
4: A Mateusz Morawiecki deklaruje chęć pozostania w PiSie. Mimo to ultimatum w sprawie stowarzyszeń wciąż obowiązuje. Najnowsze informacje i komentarze na temat sytuacji wewnętrznej w tej partii zebrała dla nas Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
4: A my mamy także komentarz z naszej anteny. Zdaniem doktora Roberta Sobiecha, socjologa polityki z Kolegium Civitas, czeka nas jeszcze wiele zwrotów akcji ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.
5: PiS doświadczał już rozmaitych wyjść, front, schizm, ale w momentach wyborczych potrafił się cementować. Jak dzisiaj słyszę wystąpienie pana Morawieckiego, no to on mówi, że on nadal chce być w Prawie i Sprawiedliwości, że to jest poszerzenie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, a nie budowanie samodzielnej partii. I pewnie jest to w dużej części na samym początku walka o wyborców PiS-u. A to, że kampania się już od jesieni zacznie, no to tak naprawdę chyba już wiadomo w połowie lipca.
4: Mówił nam dr Robert Sobiech. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Jest akt oskarżenia przeciwko czterem osobom. Tak kończy się śledztwo prokuratury okręgowej w Opolu w sprawie błędów przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku. Śledczy wykazali błędy w obwodowych komisjach wyborczych w Strzelcach Opolskich, Oleśnie oraz Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Tematem zajęła się Joanna Matlak z Radia Opole.
6: Zarzut nadużycia przy obliczaniu głosów oraz niedopełnienia obowiązków usłyszeli przewodniczący Komisji nr 3 w Oleśnie oraz zastępca przewodniczącego Komisji nr 9 w Strzelcach Opolskich, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
7: W przypadku Komisji w Strzelcach Opolskich kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano wynik 416 głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu 223, podczas gdy faktyczne wyniki głosowania były odwrotne. Z kolei z protokołu wyborczego sporządzonego w Oleskiej Komisji wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 637 głosów, a Rafał Trzaskowski 378, a tymczasem rezultat drugiej tury wyborów prezydenckich w tej komisji był odwrotny.
6: Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Komisji ze Strzelec Opolskich usłyszała zarzut zaniechania weryfikacji wyników głosowania zamieszczonych w protokole. W Kamiennej Górze doszło do przypisania głosów na Rafała Trzaskowskiego jego kontrkandydatowi. Zarzuty usłyszał przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze. Podejrzani wyjaśniali, że nie działali celowo, jednak w ocenie prokuratora charakter uchybień uprawnia do twierdzenia, że nie mogli działać w sposób nieświadomy. Z Opola Joanna Matlak.
4: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Tę sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Oleśnie. Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Od rana w całym kraju można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczęły się o 7 rano, ich finał zaplanowano na 19. Nie ma jednak powodów do obaw, bo to jedynie ćwiczenia. Jak ważne, o tym Anna Orzeł.
8: To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą

0: pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. Nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
1: Będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
0: Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
2: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
0: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Interwencji było mniej, ale pogoda wciąż jest dynamiczna. Minionej doby strażacy wyjeżdżali na sygnale 600 razy, najczęściej na południu kraju. Tam silny wiatr łamał drzewa, a ulewy powodowały podtopienia. Dopiero w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji, bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
3: W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. Warto śledzić alerty. Dziś IMGW ostrzega przed burzami na północy kraju. Od Pomorza po Podlasie i część Mazowsza.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Prezydent Libanu z wizytą w Białym Domu ma przekonać Donalda Trumpa, by nakłonił Benjamina Netanyahu do wycofania izraelskich wojsk z południa Libanu. Polityk nie ma jednak mocnej karty przetargowej. O szczegółach Milena Rashid-Shahab.
6: To pierwsze od 15 lat spotkanie prezydentów USA i Libanu. W świetle coraz bardziej napiętej sytuacji w regionie, Joseph Aoun chce uzyskać od Donalda Trumpa gwarancję powstrzymania Izraela przed kolejnymi pełnoskalowymi atakami na Liban. Będzie się też starał przekonać prezydenta USA, by skłonił Benjamina Netanyahu do wycofania wojsk z południa Libanu w konkretnym terminie. Na terenach, które opuści izraelska armia, ma się zainstalować libańskie wojsko, a Hezbollah ma tam zostać rozbrojony. Na razie zaczyna się tak dziać w 4 z 62 okupowanych miejscowości. Utworzone są tam 2 strefy pilotażowe. Libańczycy zaczęli instalować tam swoje wojsko. Naciskają na Izrael, żeby wycofał się stamtąd i umożliwił pełne egzekwowanie monopolu państwa libańskiego na broń na tym terenie. Izrael żąda tymczasem, żeby armia libańska zainstalowała się najpierw na terenach nieokupowanych i tam rozbroiła Hezbollah. Słabo wyposażoną libańską armię mają wspierać Amerykanie. Delegacja Centralnego Dowództwa jest od soboty w Bejrucie. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: Płoną magazyny z paliwem i budynki przemysłowe w Rosji. W nocy Ukraina zaatakowała agresora dronami. Ukraińskie agencje prasowe piszą za Business Insider, że Kijów znalazł sposób, jak pozbawić Moskwę bezpiecznego zaplecza. Doniesienia na ten temat śledzi Maciej Jastrzębski.
7: W Lipiecku wybuchły pożary w obiektach przemysłowych. Potwierdził tę informację szef obwodowej administracji Igor Artamanow. Nie wiadomo konkretnie, o jakie zakłady chodzi. Oficjalnie nie podano także przyczyny pożaru. Jednak gazeta Komersant napisała, że w nocy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwrakietowy, a obecnie utrzymuje się stan zagrożenia uderzeniem bezzałogowców. Ukraińskie serwisy monitoringowe podały, że chodzi o kombinat metalurgiczny i elektrownię. Już wcześniej ukraińskie ataki uszkodziły systemy przeciwpowodziowe białgorodzkiej elektrowni. Serwis Piepiel napisał, że uszkodzony jest węzeł regulujący zrzut wody. Zauważono, że wzrósł poziom rzeki Nieżgol, która już podtopiła plażę w przygranicznej miejscowości Szczebiekino. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Nowy premier Wielkiej Brytanii skompletował rząd. Największym zaskoczeniem jest teka dla Johna Healey'a, który został ministrem finansów. Polityk do tej pory zajmował się obronnością. Z Londynu Anna Rączkowska.
8: To właśnie nominacja Healey'a wywołała najwięcej komentarzy. Polityk niedawno odszedł ze stanowiska ministra obrony po sporze o brak pieniędzy na armię. Teraz sam będzie musiał pilnować całego budżetu i znaleźć środki na ambitne plany nowego premiera. W rządzie Burnhama mamy wielki powrót Eda Milibanda. Były lider Partii Pracy został ministrem spraw zagranicznych. To nazwisko dobrze zna brytyjska Polonia. Miliband wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami polskiej społeczności i otwarcie mówi o rodzinnych związkach z Polską. Szabana Mahmud zachowuje resort spraw wewnętrznych, co oznacza kontynuację twardej polityki migracyjnej. Wes Streeting został ministrem obrony, Angela Rayner odpowiada za mieszkalnictwo. Burnham nie ograniczył się więc do przesuwania ministrów między gabinetami, zostawił część doświadczonych polityków, przywrócił do pierwszego szeregu kilka znanych nazwisk, ale jednocześnie usunął ludzi

0: najmocniej kojarzonych z Kierem Starmerem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Czechy chcą zakazać smartfonów w szkołach. Projekt nowych przepisów przyjął rząd Andrzeja Babisza. Zakaz ma wejść w życie we wrześniu przyszłego roku. Obejmie przedszkola, szkoły podstawowe oraz niższe klasy gimnazjów. Z Pragi Wojciech Stopba.
2: Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani podczas lekcji, ani w czasie przerw, w klasach, szkolnych stołówkach czy świetlicach. Wyjątki przewidziano dla dzieci, które muszą używać urządzeń ze względów zdrowotnych. Szkoły będą mogły także dopuścić korzystanie z telefonów i tabletów w celach dydaktycznych lub podczas wycieczek. Nowe przepisy reagują na zagrożenia związane z nadmiernym używaniem smartfonów przez dzieci, problemy z koncentracją, uzależnienie od mediów społecznościowych czy zwiększone ryzyko depresji. Projekt krytykuje część opozycji, która ocenia go jako populistyczny i szkodliwy dla rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Przeciwko odgórnym, ogólnokrajowym regulacjom opowiedział się rzecznik praw dziecka. Zwrócił uwagę, że szkoły już teraz mogą samodzielnie ograniczać korzystanie z telefonów w swoich regulaminach. Według Ministerstwa Edukacji zakaz używania urządzeń podczas przerw wprowadziła połowa czeskich szkół podstawowych. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio.
3: Sumę wydarzeń.
1: Europejskie Starlinki powstaną w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał dziś umowę w sprawie systemu IRIS-2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić niezależną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. A docelowo mają na niej skorzystać wszyscy Polacy. I w tej właśnie sprawie łączymy się z naszą reporterką Dagmarą Kędzior, która była na konferencji szefa MSWiA. Dagmaro, witaj.
4: Dzień
1: Powiedz,
4: dobry.
1: Co Polska zyska na tym systemie.
4: Polska przede wszystkim ma się stać jednym z sześciu głównych graczy w Europie, jeśli chodzi o budowę tego projektu, no i też jeśli mowa o wiodących liderach europejskiego sektora kosmicznego. Tutaj szef MSWiA podkreślił, że właśnie w Polsce powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu.
5: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny, zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
4: A na co nam to jako Polakom, to tutaj rząd wskazał na różne sytuacje z ostatnich lat. Jedną z takich najgłośniejszych i chyba najbardziej zapadających w pamięć była oczywiście powódź z 2024 roku, gdy właśnie woda zalała te konwencjonalne przekaźniki, no i wskutek zniszczenia nawet służby miały problemy z łącznością. Wtedy zresztą wykorzystywano między innymi już te znane nam Starlinki. A właśnie jeśli chodzi o znane nam już Starlinki, no to one przecież odgrywają też fundamentalną rolę w funkcjonowaniu ukraińskiej armii. Pomagają też w jej obronie przed rosyjską agresją. No też Polsce zależy teraz na tym, by mieć różne technologie, co najmniej dwie, a najlepiej trzy. No bo Starlinki te od Ilona Muska to jedno, natomiast ten europejski system będzie już od niego kompletnie niezależny. Bo bezpieczna łączność to też gwarancja bezpieczeństwa wszystkich obywateli, tak mówił Marcin Kierwiński.
5: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. Więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
4: To też inwestycja w bezpieczeństwo całej Europy na lata, tak mówił unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius, który podkreślał, że na projekcie przecież nie zyska tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w te technologie Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Ta inwestycja opiewa na blisko 46 miliardów złotych i tu rząd zaznaczył, że Polska ma przekazać na jego budowę około 10% tej wartości.
1: Polska weźmie udział w budowie europejskich Starlinków. O podpisanej dziś ważnej umowie mówiła Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Hiszpanie do późnych godzin świętowali zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata po powrocie reprezentacji ze Stanów Zjednoczonych. Na ulicach Madrytu piłkarzy przywitało milion

800 tysięcy mieszkańców stolicy. Takie są wyliczenia tamtejszej agencji informacyjnej. Triumfalną paradę ulicami hiszpańskiej stolicy zwieńczyła impreza na placu Cibeles.

0: muchas veces injustamente criticado.
1: Wiele razy był niesprawiedliwie krytykowany, a dzisiaj przechodzi do historii hiszpańskiego futbolu.
0: Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: A pomimo przegranego finału, reprezentacja Argentyny także mogła liczyć na gorące przywitanie. Wielotysięczny tłum zebrał się wzdłuż drogi z lotniska do ośrodka piłkarskiego pod Buenos Aires. Koledzy Leo Messiego, który został w USA, usłyszeli wykrzyczane gracias, czyli dziękujemy. Na ich cześć na niebie pojawiły się też sztuczne ognie. Na miejscu był wysłannik Polskiego Radia do Argentyny, Adam Górczewski.
3: Szpaler kibiców ciągną się przez 2 kilometry. Chętnych starczyłoby na więcej, ale ośrodek Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej jest położony tuż obok lotniska. Z piętrowego odkrytego autobusu Albiceleste podziękowali kibicom za wsparcie, które doprowadziło ich do finału. Fety w centrum Buenos Aires tym razem nie będzie. Prezydent kraju wycofał się także z idei wolnego dla wszystkich Argentyńczyków. W Asajsie piłkarze zjedli jeszcze wspólną kolację z trenerem Lionelem Scalonim, a potem zaczęli rozjeżdżać się do domów. Argentyńscy dziennikarze nie zamierzają jednak rezygnować z wyjaśnienia przebiegu meczu z Hiszpanią. Tajemnicą pozostaje na razie, dlaczego dopiero w 116 minucie oddaliśmy pierwszy strzał na bramkę. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak w finale. To było zaskakujące i ośmieszające. Będziemy pytać piłkarzy, którzy na razie milczą, a także trenera, co tak naprawdę stało się w Nowym Jorku. Zapowiada Sebastian Fest z argentyńskiej gazety Clarín, wcześniej pracujący m.in. dla niemieckiej agencji DPA. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń.
2: Wracamy teraz do tematu, od którego zaczęliśmy magazyn, czyli do posiedzenia rządu. Ministrowie zajmują się dziś reformą służby zdrowia, a premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie, mówił o nowym limicie zarobków medyków. Posłuchajmy.
5: Dzisiaj będziemy w skupieniu słuchać pani minister zdrowia, jeśli chodzi o przygotowane projekty zarówno ustaw, jak i rozporządzeń dotyczącej tych oczekiwanych przez ludzi zmian w ochronie zdrowia. Najwięcej emocji, jak Państwo pamiętacie, budziła kwestia nieuzasadnionych kominów zarobkowych, niejasności, jeśli chodzi o sposób kształtowania zarobków lekarzy. I no, sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny, transparentny, żeby ludzie naprawdę czuli, że tam jest wszystko w porządku, mówiąc ludzkim językiem, bo lekarze, pielęgniarki, wszystkie zawody medyczne zasługują na najwyższy szacunek, co do tego nikt nie ma wątpliwości i źle byłoby, gdyby wokół zarobków przynajmniej niektórych grup czy niektórych konkretnych lekarzy narastała taka atmosfera dwuznaczności, a czasami wręcz skandalu. Pani minister została zobowiązana do przygotowania zarówno rozporządzeń, jak i ustaw. My będziemy potrzebowali kilku tygodni, jest to związane z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji. W przypadku takich ustaw jest to niezbędne. Nazwę rzecz po imieniu. Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. I dlatego będziemy pilnowali tutaj każdej godziny i każdego dnia, aby jak najszybciej, ale zgodnie z regułami, z przepisami, doprowadzić do głosowania w Sejmie tych ustaw. I początek września wydaje się tutaj bardzo realistyczny i nikt nie będzie mógł zarzucić ani pani minister, ani rządowi, że nie dopełniliśmy jakichś, wiecie, szczegółów proceduralnych, a więc nikomu nie damy pretekstów, aby zablokować tę ustawę. Jak Państwo pamiętacie, mówiliśmy o potrzebie uregulowania tego górnego pułapu zarobków, jeśli chodzi oczywiście o publiczną służbę zdrowia, żeby to nie było wątpliwości. W propozycji mamy limit wynagrodzenia. Ja rozmawiałem z panią minister długie godziny na temat tego, jak w sposób mądry, nie polityczny, wiecie, o co mi chodzi, tylko naprawdę mądry, przemyślany podejść do tego problemu. Nie chodzi o wzbudzanie jakichś emocji, nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle. Wręcz przeciwnie, ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą

0: bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo. Bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie. Nielicznym będzie wydawało, że to jest mało. Bo zarabiali w tym niekonsekwentnym systemie wynagrodzeń i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń, zarabiali dużo, dużo więcej. Ten pułap, ten limit wydaje się przyzwoity. I na pewno nie skazuje nikogo niskie zarobki. 76 800 naprawdę to jest chyba godna kwota. Co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie. A więc to ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo. Ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba. I to w kilku miejscach, więc wiecie, o czym mówię. A więc 76 800 maksymalnie miesięcznie, 250 zł za godzinę i to oznacza równowartość dwóch pełnych etatów. Nie będzie także czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem. Dlatego i akurat to liczenie procentu od procedury, a niektóre procedury są bardzo drogie, doprowadzało do takich sytuacji, które wzbudziły uzasadnione emocje. Te wielotysięczne za godzinę, wielotysięczne wynagrodzenia, to się musi skończyć i dzięki tym rozwiązaniom powinny się skończyć. Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów, treści kontraktów z jakimiś podmiotami gospodarczymi, z jednoosobową działalnością gospodarczą, z jakimiś spółkami. A więc tutaj jawność nie jest czymś szczególnym. Natomiast bardzo powinna też uzdrowić atmosferę wokół zarobków.
1: To było wystąpienie premiera Donalda Tuska przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, które w dużej mierze będzie poświęcone kwestii zarobków lekarzy i zmianom w służbie zdrowia. A do tego tematu w Polskim Radiu 24 wrócimy już za chwilę. Tymczasem na zegarach 27 minut pozostało do 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry, a dziś w audycji, o wywołującej wiele emocji sprawie wynagrodzeń lekarzy. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób powinny być one regulowane? Oraz jakie obciążenie dla systemu ochrony zdrowia stanowią płace medyków? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, natomiast wcześniej przyjrzymy się, czym jeszcze żyje dziś polska i światowa gospodarka. Polska będzie miała tak zwanego europejskiego Starlinka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał dziś umowę w sprawie systemu IRIS-2. To otworzona przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska.

0: System docelowo ma też dostarczać szybki internet dla obywateli i przedsiębiorców. Jak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, Polska ma być jednym z 6 głównych graczy, jeśli chodzi o budowę systemu Iris 2 i to właśnie u nas powstaje jedno z tak zwanych urządzeń bazowych.
1: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
0: Iris 2 ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Wraca wojna celna. Donald Trump ogłosił 50% cła na część towarów z Kanady. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Chodzi m.in. o samochody, alkohol czy produkty mleczne. Co ciekawe, Donald Trump podpisał dokumenty wprowadzające nowe cła na podstawie ustawy z 1930 roku, która pozwala nakładać taryfy celne w wysokości do 50% na import z wybranych krajów. Nowe cła obejmą m.in. wino, kije hokejowe i cement. Tylko 24% badanych Polaków przyznało, że swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Tak wynika z badania nieruchomości online.pl. To my, Polacy o nieruchomościach, drugi kwartał 2026. Jak mówi przedstawicielka portalu Anna Zachara-Widła, dzieje się tak z dwóch zasadniczych powodów. Kosztów oraz wewnętrznego przekonania, że sami zrobimy to lepiej.
2: Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Z danych ogólnodostępnych i z branżowych cenników wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat koszt zatrudnienia ekip remontowych wzrósł szacunkowo nawet o 50%, a w przypadku części popularnych prac stawki są nawet około dwukrotnie wyższe niż kilka lat temu.
0: Dodatkowo z badania nieruchomości online.pl wynika, że połowa respondentów wydała na ostatni remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Kolejne 18% przeznaczyło na ten cel od 15 do 30 tysięcy. To pokazuje, że rzadko decydujemy się na generalne remonty. Zazwyczaj odnawiamy konkretne pomieszczenia, poprawiamy funkcjonalność wnętrza albo wykonujemy nieduże prace naprawcze. Akcje SpaceX zamknęły poniedziałkową sesję na nowym dołku, zaliczając 7 spadkowy dzień z rzędu. Od czerwcowego szczytu wycena kosmicznego giganta skurczyła się o ponad $1 bln. Od rekordowego poziomu osiągniętego zaledwie kilka dni po historycznym debiucie na amerykańskim rynku Nasdaq, akcje SpaceX spadło niemal 47%. Obecny kurs znajduje się również ponad 11% poniżej ceny z IPO spółki. Tymczasem na horyzoncie pojawiło się widmo potencjalnej kolejnej wyprzedaży, do czego mogą skłonić kwartalne wyniki SpaceX. Te, jak właśnie ogłoszono, mają zostać przedstawione 4 sierpnia po zamknięciu amerykańskich giełd. A my spójrzmy jeszcze na to, jak dziś radzi sobie warszawska giełda. Szczęśliwie radzi sobie ona znacznie lepiej niż spółka Ilona Maska. Warszawski indeks świecą dziś na zielono. Najwięcej, bo 1,27% zyskuje obecnie WIG 20. MWIG 40 zyskuje 48%. Z kolei indeks najmniejszych spółek SWIG 80 zyskuje teraz symboliczną 0,01%. Jeśli chodzi natomiast o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,79 zł. Kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,68 zł.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem magazynu Saldo jest teraz Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, a także członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Tak jak słyszeliśmy, podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministra zdrowia ma przedstawić informacje na temat pakietu proponowanych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. Wśród planowanych zmian jest chociażby wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Medycy, przypomnijmy, mieliby zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę. I może zanim o płacach porozmawiamy, chciałbym tak bardziej ogólnie pana zapytać, czy takimi cząstkowymi regulacjami, czy też reformami uda nam się nomen nomen uzdrowić system opieki zdrowotnej w Polsce?
4: Absolutnie nie. To rozwiązanie zaprezentowane na konferencji prasowej i omawiane chociażby na zeszłotygodniowym posiedzeniu zespołu trójstronnego ma charakter fragmentowy.

0: bawieczny. W dodatku, biorąc pod uwagę pewną szczupłość informacji, którymi dysponuje WSFT i Narodowy Fundusz Zdrowia, mogę powiedzieć, że nikt nie zamodelował, jakie będą tego skutki, bo nie można tego zamodelować. Więc zdecydowano się na rozpoznanie bojem. Polska ochrona zdrowia wymaga szeregu zmian, które tak naprawdę są porównywalne wyłącznie z tymi zmianami na przełomie wieków zarządu Jerzego Buzka, bo to wymaga między innymi przedefiniowania, czym zajmuje się samorząd terytorialny, zmiany podatkowe związane z przywróceniem stabilności finansowania ochrony zdrowia. Ta formuła, która była wprowadzona 20 kilka lat temu w formie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, po prostu się wyczerpała, co ma źródło poza jakimiś tam nieprzemyślanymi decyzjami zarządczymi kolejnych ministrów, też kwestią na przykład zmiany demografii. Więc niestety wydaje mi się, że przywrócenie tak naprawdę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie, bo przypominam, że dla opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie ma alternatywy, która pozwoli zadbać o na przykład o seniorów. Znaczy bez głębokiej zmiany całego państwa tego nie da się zmienić. Dlatego mówię, że te zmiany, nawet jeżeli z częścią z nich się zgadzam, mają charakter fragmentaryczny i ściśle polityczny, bo są wycelowane w to, co oburza opinię publiczną.
1: A z którą częścią tych zmian pan się zgadza?
0: No, na pewno krokiem w stronę bycia w cywilizacji europejskiej jest monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo dzisiaj tak naprawdę przy 76% lekarzy pracujących w publicznym systemie nie mamy informacji, ile oni zarabiają, więc jak coś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Na pewno kwestia przyspieszenia e-rejestracji jest konieczna, no ale też kadrowo z Centrum e-Zdrowia, czyli ta agenda wykonawcza jest w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o kadry, o czym donosiły media, między innymi Gazeta Wyborcza. Więc to wszystko nie jest takie, więc jednocześnie są zmiany, do których mamy takie stanowisko, że tak, ale. Czyli na przykład ten system e-kolejka, który ma zwiększać przejrzystość, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób obywatele mają dostęp do świadczeń, to po pierwsze jest sankcjonowanie kolejki jako elementu tego systemu. Ten plan nie jest o tym, jak skrócić tę kolejkę. Ponadto na przykład, jeżeli chodzi o to, co do tego doprowadziło, czyli sytuacja w szpitalu południowym, to przypominam, że tam problem polegał na tym, że wchodziło się przez szpitalny oddział ratunkowy, a nie przez zabiegi planowe, więc znaczy tak traktuję ten plan jako pewną część, pewnie w pewnym zakresie niezbędną do realizacji, ale jeżeli ktoś chce przekonać opinię publiczną, że to przywróci że to skróci kolejki, zwiększy dostępność, a to dla obywateli jest najważniejsze, to jeżeli ktoś to mówi, to po prostu mija się z prawdą.
1: No właśnie, dziś jest tak, że ostrze tego społecznego niezadowolenia skupia się na płacach. Jakim obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia są płace medyków?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o raporty, bo mamy dostęp do informacji, które są publikowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, to większość szpitali, no to ten udział wynagrodzeń wynosi około 70% i w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł o około 6 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich 5 lat. Natomiast kłopotem jest troszeczkę co innego. To znaczy, po pierwsze, problemem jest to, że mamy za dużą bazę szpitalną i placówki muszą konkurować, bo tutaj jednak, bo mamy bardzo nierynkowy system, jeżeli chodzi o to,
1: sama konkurencja jest bardzo rynkowa, to wydaje się, że w przypadku akurat służby zdrowia ten system nie do końca się sprawdza.
0: Tak, to znaczy mamy taki paradoks, że mamy medycynę proceduralną, czyli jeżeli ja czy pan przekroczymy próg szpitala, można udzielić nam dowolnego świadczenia, a Narodowy Fundusz Zdrowia musi za to zapłacić, tak? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której wynagrodzenia oczywiście są kłopotem. Jednocześnie zarobki w publicznym systemie opieki zdrowotnej, bo też ostrze krytyki spada na lekarzy, ale wszyscy w publicznym systemie ochrony zdrowia zarabiają powyżej średniej w gospodarce. Ostatnio zestawiłem dane pochodzące z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. I w ustawie podwyżkowej, czyli tej regulującej umowy o pracę, jest 9 grup. Grupa 9 to są osoby prowadzące działalność podstawową, nie posiadające wykształcenia medycznego, z wykształceniem poniżej średniego. I z tym szacunkiem dla ciężkiej pracy tych ludzi, oni też zarabiają powyżej średniej w gospodarce, a to my, ci z gospodarki, to finansujemy, więc ten system jest trwale niestabilny. Zawody medyczne są szalenie atrakcyjne, czego dowodzi na przykład raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Więc my potrzebujemy nie tylko regulacji wynagrodzeń kontraktowych, ale też powinniśmy na przykład rozważyć

0: w ogóle wprowadzenie ustawy o wynagrodzeniach i tak jak jest to czy we Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, zbiorowy układ pracy negocjowany raz na 2 czy 3 lata.
1: No właśnie, wspomniał pan o kontraktach i to wydaje się być duży problem w kontekście pracy i płacy lekarzy, bowiem kontrakty w wielu przypadkach zastępują etaty. No właśnie, skąd się wzięły te kontrakty i dlaczego?
0: Z kilku powodów. Zacznijmy od banalnych, czyli przede wszystkim są bardzo niskie obciążenia podatkowe, tak? Czyli mamy...
1: Czyli lekarzom i szpitalom się opłaca, bo nie trzeba płacić na przykład wysokich składek na ZUS.
0: Tak, to znaczy, lekarze kontraktowi w przeważającej większości rozliczają się wyczerpaną od przychodów ewidencjonowanych na poziomie 14%. Druga rzecz jest taka, że mamy bardzo dużą bazę szpitalną i te elastyczne formy zatrudnienia przez wiele lat były niezbędne, żeby utrzymać tak dużą bazę szpitalną, która teraz zresztą nam bardzo ciąży. Więc polskie państwo przez kilkanaście lat prowadziło świadomą politykę, która prowadziła do tego, żeby dominującą metodą zatrudnienia lekarzy były kontrakty, ale jednocześnie, kiedy zauważono, że ten system prowadzi do wielu patologii, niewiele się robi, żeby tę sytuację odwrócić, więc wzięło się to, znaczy jeżeli mamy niewiele lekarzy specjalistów, a jednocześnie mamy gigantyczną bazę szpitalną, no to umowy o pracę nie mogły się sprawdzić. I zwracam uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo zazwyczaj tam, gdzie robi się medycyna najwyższej próby, w szpitalach uniwersyteckich, lekarze są zatrudnieni na umowy o pracę i zarabiają minimum z ustawy, a jednocześnie w szpitalach powiatowych prawie 100% osób jest na kontraktach i za samo bycie często osiąga bardzo wysokie wynagrodzenia, więc dlatego sygnalizuję, że wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej czy pomiar tych kontraktów jest oczywiście leczeniem objawowym, ale nie przyczynowym.
1: Jeśli chodzi o kontrakty, to warto tutaj dodać, że są różne rodzaje kontraktów. Największe kontrowersje budzą te, w ramach których lekarze są wyceniani na podstawie konkretnych procedur, które wykonali. Na przykład dostają określony procent wartości świadczenia rozliczanego z NFZ. No a to sprawia, że szpitalom też najbardziej się opłaca wykonywać te procedury, które są najlepiej płatne przez NFZ. No i tu dochodzimy do kwestii wycen, które także budzą wiele kontrowersji, bo to, że one się różnią, to jest kwestia jasna, bo są bardziej i mniej skomplikowane procedury medyczne. Ale dlaczego jest tak, że szpitalom opłaca się wykonywać niektóre procedury, bo są wysoko wyceniane, a innych się nie opłaca, bo nie przynoszą dochodu, a nawet czasami są deficytowe?
0: Znaczy, powiedzmy sobie, z czego się to wszystko wzięło, bo wynagrodzenia na procent od procedury to jest skrajna patologia. To znaczy, ale z czego się one wzięły? Mianowicie od roku 2024 do roku, mniej więcej od 2022 do 2024 podjęto decyzję niewidzianą nigdy wcześniej, czyli NFZ płacił za wszystko. Tak, niezależnie. Płacił 100% za nadwykonania, nawet w procedurach limitowanych. No bo w innym przypadku zawieranie umowy na procent od procedury jest nieuzasadnione. No bo jeżeli mamy jakąś tam wysokość kontraktu, no to wiadomo, że wynagrodzenie jest określone. Więc zdecydowano się w imię, no przynajmniej tak PR-owsko zagrano, likwidacji czy ograniczenia długu zdrowotnego po COVID-zie, zdecydowano się na nieracjonalność gospodarowania środkami publicznymi, która była kontynuowana przez kolejne lata. I jednocześnie doprowadzono do sytuacji, w której, bo przypominam, że te wszystkie umowy na procent od procedury to nie jest kwestia chciwych lekarzy. To też jest kwestia zarządzających, którzy za podejmowanie tych decyzji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Na pewno jest tak, że struktura wycen jest różna i faktycznie większość tych oddziałów, które są takim sednem na przykład funkcjonowania szpitali powiatowych, to te oddziały przynoszą straty.
1: Na przykład wydziały wewnętrzne.
0: Tak, interna, chirurgia czy położnictwo, chociaż teraz te wyceny poszły w górę. A jednocześnie są takie wyspy szczęścia jak neurochirurgia, tutaj ten słynny przykład szpitala w Mogilnie. Więc na pewno trzeba to poukładać, ale jednocześnie, no znowu, brak odpowiedzialności i to zrzucanie pieniędzy z helikoptera doprowadził do tego, że przestano patrzeć na szpital jako pewną funkcjonalną całość. Bo też samorząd lekarski bardzo głośno mówi, że to wina wycen, ale co prowadzi od wysokiej wyceny do milionowego czy dwumilionowego wynagrodzenia? Oczekiwanie takiej płacy i nieracjonalna decyzja, że się na to zgadzamy.
1: No bo też często dyrekcja nie ma innego wyjścia, bo być może jest to jedyny specjalista w promieniu powiedzmy 100-200 km.

0: No tak, tylko te... Ale też, dobrze, to jest jeszcze trzeci gracz. Ktoś temu szpitalowi, często powiatowemu, bo w Mogilnie był szpital powiatowy, który dostał kontrakt na neurochirurgię. Czy na pewno najbardziej racjonalną decyzją na świecie dyrektora oddziału wojewódzkiego było to, żeby nie skoncentrować leczenia neurochirurgicznego w jakimś dużym szpitalu uniwersyteckim, który robi tego dużo, tylko dać to szpitalowi w Mogilnie? Znaczy, my mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy nie gospodarowano racjonalnie środkami publicznymi, zawierano nowe umowy ze szpitalami, z ambulatoriami, sprawiając, że ta nasza zupka była coraz cieńsza. I efekt jest teraz taki, że walka z tym, bo do czego to doprowadziło? W sensie ekonomicznym doprowadziło to do gigantycznej inflacji w sektorze publicznym, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, która jest 2,5 do 3 razy wyższa niż w gospodarce. I teraz trzeba z tym zawalczyć dokładnie w taki sam sposób, jak z inflacją w gospodarce, czyli zdjąć te pieniądze z rynku.
1: Czyli jak rozumiem, to nie jest tak, że głównym problemem polskiej służby zdrowia jest to, że tych pieniędzy brakuje, tylko że te pieniądze, które są, są nierozsądnie, nieracjonalnie wydawane.
0: To znaczy... Podjęto szereg decyzji, które doprowadziły do tego, że nałożono na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązki, na które nie zapewniono źródła finansowania. Ustawa podwyżkowa, program leków wydawanych nieodpłatnie i wiele innych, czy uwolnienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. I to doprowadziło do sytuacji, w której NFZ, nawet jeżeli nominalnie i realnie dysponuje większymi pieniędzmi, to i tak nie jest to adekwatne do zobowiązań wynikających z przepisów prawa. No i stąd ta luka finansowa, która w tym roku wynosi 14 miliardów złotych, w przyszłym 22. A jednocześnie to się dzieje w warunkach, proszę zwrócić uwagę, Polska wydaje publicznie mniej na ochronę zdrowia niż średnia dla Unii, mniej więcej o 1,5 punktu procentowego PKB. A jednocześnie mówimy o największym kryzysie finansowym, kiedy po raz pierwszy od 20 kilku lat realnie te nakłady rosną. I ja rozumiem pewną konfuzję słuchaczy, że tyle, że tak bardzo rosną te nakłady, a wciąż mówimy o luce finansowej. Natomiast zwracam uwagę i nawet na konferencji prasowej pani minister padło pytanie, czy ten program zaproponowany przyniesie oszczędności. Pani minister powiedziała, że nie. Więc my cały czas nie walczymy z przyczynami, cały czas leczymy z objawami. Tymczasem jest to bardzo proste, co trzeba zrobić. W Polsce mamy gigantyczny nawis kapitału w postaci niepotrzebnych szpitali, który trzeba albo zamknąć, albo zreorganizować. Trzeba też zderegulować ten rynek, bo na przykład takim absurdalnym przykładem jest to, że mamy normy zatrudnienia do łóżek, które nie są zajęte przez pacjentów. Jeżeli urologia jest zajęta w ciągu roku średnio na poziomie 50 kilku %, musimy zatrudniać ludzi tak, jakby było 100% zajętych, no to to jest właśnie jedna z przyczyn tej inflacji.
1: I jeśli chodzi o kwestię szpitali, to jest to kwestia bardzo drażliwa, o czym świadczyły kontrowersje i też niezadowolenie społeczne, kiedy pojawiały się informacje o tym, że zamykane są oddziały położnicze w niektórych szpitalach. A gdybyśmy zaczęli mówić o zamykaniu całych szpitali, to pewnie to larum społeczne byłoby jeszcze większe. Minister zdrowia, pytana o kwestię szpitali, nie mówi na razie o żadnych konkretach, ale też słyszymy, że na pewno żadnej prywatyzacji nie będzie. Czy to dobrze, czy to źle?
0: Znaczy, ja nie wiem do końca, jak pojmować prywatyzację, bo przypominam, że prawie 100% gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej jest w rękach prywatnych. 70% gabinetów, które mają, jest gabinetów specjalistów, które mają umowy z NFZ-em, to podmioty prywatne. Natomiast ochrona zdrowia w Polsce się prywatyzuje. Są na to konkretne dowody, pozwolę sobie kilka przytoczyć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, są one obecnie masowo skupowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, co doprowadzi do tego, że kreowanie polityki zdrowotnej nie będzie na tym poziomie, nie będzie, na pewno nie będzie prostsze. Druga rzecz jest taka, że te inne fundusze inwestycyjne starają się skupować szpitale. Takim koronnym przykładem jest, nie doszła na szczęście, chęć przejęcia szpitala w Lublińcu przez jeden z funduszy inwestycyjnych. Przypominam, że w Lublińcu jest m.in. strategiczna infrastruktura wojskowa w postaci jednostki sił specjalnych. Ponadto udział wydatków prywatnych na zdrowie w relacji do wydatków publicznych w Polsce po raz pierwszy od kilku lat rośnie. I niestety to powoduje to, że mamy do czynienia z narastającymi nierównościami w zdrowiu, tak? Czyli że osoby z większych... Bo o kogo idzie gra w ochronie zdrowia? Nie o osoby wykształcone z większych ośrodków, z dużym kapitałem społecznym czy zasobnym.

0: portfelem. My mamy kłopot tam, gdzie mamy właśnie wykształcenie niższe od wyższego, mniejsze ośrodki, w szczególności małe miasta. Przypominam, że 1/4 sołectw w Polsce nie ma żadnego transportu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a co dopiero do specjalisty czy do szpitala.
1: Ale jeśli będziemy zamykać szpitale, to ten dostęp będzie jeszcze bardziej utrudniony.
0: Tylko panie redaktorze, tylko z jakiego powodu my chcemy przywieźć szpital do pacjenta, a nie pacjenta do szpitala? Na przykład w Czechach, który czeski system charakteryzuje się wysoką dostępnością przy relatywnie niskich nakładach. Po prostu nie chce się porównać do Holandii czy do Danii, no bo to nie jest też chociażby ten poziom finansowania. I tam po prostu funkcjonuje po pierwsze skonsolidowaną bazę szpitalną wzdłuż linii kolejowych i innych rodzajach transportu publicznego. Ponadto osoby, które nie mogą z najrozmaitszych przyczyn dostać się do ośrodka, jest im proponowany transport medyczny. Zakładam, że bardziej komfortowo czuliby się pacjenci, gdyby mieli pewność, że ktoś ich do tego ośrodka przywiezie i odwiezie do domu. Znaczy w tych warunkach naprawdę to oburzenie byłoby mniejsze. Tymczasem, i to jest zresztą jeden z kłopotów, bo uzasadnieniem dla braku gruntownych zmian w systemie opieki zdrowotnej jest właśnie strach przed niezadowoleniem na przykład lokalnej społeczności. Tylko to może potraktujemy obywateli jako partnera do rozmowy, a nie wyłącznie osoby, które mogą się oburzyć. Wydaje mi się, że gdyby przeprowadzić te procesy w sposób, znaczy zgodnie ze sztuką i stawiając się wytłumaczyć, po co to robimy, jaki jest koszt alternatywny, wydaje mi się, że obywatele mogą to zrozumieć, tylko trzeba ich potraktować jako partnera.
1: Wspomniał pan o tym, że w Polsce coraz bardziej mamy do czynienia z prywatyzacją służby zdrowia, czy też udaną, czy mniej udaną, ale to oznaczałoby, że służba zdrowia, czy też ochrona zdrowia może się opłacać i ten system może być wydolny i może nie generować strat tak, jak jest obecnie. Wystarczy dobrze do tego podejść.
0: W sensie ekonomicznym zgadza się, znaczy biznes medyczny charakteryzuje się bardzo wysoką stopą zwrotu. Tylko pytanie, czy jest w Polsce alternatywa dla systemu finansowanego ze środków publicznych? To znaczy, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną i raporty na przykład Narodowego Banku Polskiego, że tylko 8% Polaków ma oszczędności przewyższające 50 tysięcy złotych, co jest równowartością kosztu mniej więcej 2 miesięcy leczenia onkologicznego, w Polsce nie ma alternatywy dla solidarnego systemu finansowanego ze środków publicznych. System prywatny ma w tym swoje miejsce. Znowu bardzo wiele podmiotów jest związanych kontraktami, ale jeżeli myślimy o wprowadzaniu czegoś na kształt tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, to doprowadzi po prostu do masowej utraty zdrowia i życia przez miliony ludzi.
1: Czyli prywatyzacja nie, ale czerpanie dobrych wzorców z tego, jak zarządzać służbą zdrowia już tak.
0: To zdecydowanie, to znaczy podejrzewam, że doświadczenie pacjentów, jeżeli chodzi o takie o zarządzanie na poziomie mikro, na poziomie danego ośrodka, to naprawdę są pewne rezerwy, jeżeli chodzi o placówki publiczne, tylko że znowu pytanie, czy stworzono warunki, w których tego się od nich oczekuje. Znowu, jeżeli one są po to, żeby trwać i jeżeli one mogły robić cokolwiek im się podoba na podstawie kontraktu, który mają, no to to będzie funkcjonować jak do tej pory. Mamy mapy potrzeb zdrowotnych, mamy strukturę systemu, dokładnie wiadomo, co trzeba zrobić, po prostu to połączyć.
1: I trzeba teraz tylko to, tak jak pan powiedział, połączyć i zrobić. I tutaj musimy stawiać kropkę. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia w Polskim Towarzystwie Gospodarczym, także członek Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony zdrowia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję.
1: Ja także dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Po reklamie. Autopromocja. Fascynujące życiorysy artystów.

0: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 77 tysięcy złotych miesięcznie to nowy górny limit zarobków lekarzy. Biedy nie ma, przekonuje premier Tusk. Szef FBI z wizytą w Moskwie? O takich planach pisze portal Politico. Tematem zajął się nasz korespondent. Syreny alarmowe mogą dziś zawyć w całym kraju. Przypominamy o ćwiczeniach służb. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Przejrzyste konkursy, kontrola czasu pracy i limit zarobków lekarzy. Właśnie teraz rząd omawia reformę systemu ochrony zdrowia. Informacje na temat pakietu oraz stanu prac przedstawia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Premier Tusk, otwierając posiedzenie, mówił o nowym limicie zarobków medyków. To blisko 77 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Naprawdę nie będzie krzywdy, chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie. To jest chyba godna kwota. Co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
1: Przekonywał premier Tusk. Omawiane dziś ustawy we wrześniu trafią do Sejmu. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS-ie. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. Komentarze w Sejmie zebrał Michał Fabisiak.
3: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
4: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
3: Poseł PiS-u Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
5: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
3: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii.
1: No, niewykluczone, że przed upływem terminu ultimatum dojdzie jeszcze do spotkania Morawieckiego z prezesem PiS-u. Szef FBI ma przyjechać w październiku do Rosji. Informacje Politico powieliły już rosyjskie i ukraińskie media. Portal Meduza zwraca uwagę, że obecny szef FBI kojarzony jest z dyskredytowaniem śledztwa amerykańskich demokratów o możliwych związkach Trumpa z Rosją. Szef FBI Kasz Patel mówi, że to Russia Gate i mistyfikacja.
6: Dyrektor FBI miałby przylecieć do Moskwy 13 października. Następnie miałby się udać do Petersburga. Nie wiadomo, z kim się spotka, natomiast wiadomo, że gospodarzem wizyty miałaby być FSB. Politico zwraca uwagę, że wizyta została wstępnie zaplanowana w takim okresie, gdy w USA ważą się losy zaostrzenia sankcji wobec Rosji i trwa kryzys w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem w związku z wojną na Ukrainie. Rosyjskie media nie komentują planów szefa FBI, natomiast dziennik Ukraińska Prawda napisał, że dyrektor Patel w 2024 roku dostał honorarium od rosyjskiej spółki filmowej, która rozpowszechniała prorosyjskie i antyzachodnie poglądy. Ukraińska Prawda dodała, że w 2025 roku Patel był z niejawną wizytą w Chinach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. CBŚP rozbiło rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać znaczne ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski. Liderem gangu był mężczyzna osadzony w więzieniu za inne przestępstwa. Mundurowi zatrzymali wiele osób na Śląsku i w Małopolsce. 12 z nich usłyszało zarzuty. Relacjonuje rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
7: Podejrzanym przedstawicielem

0: Stawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Podczas przeszukań służby znalazły duże ilości mefedronu, MDMA i kokainy, a także broń palną. 9 osób trafiło do aresztu. Od rana w całym kraju można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczęły się o 7 rano, ich finał o 19. Reagowanie na kryzysy ćwiczą samorządowcy, strażacy, policjanci i inne służby. By uspokoić Polaków, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y o planowanych testach.
2: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna i jednoznaczna.
1: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Ćwiczenia zarządziło MSWiA.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W większości regionów jest dziś pochmurno, deszczowo i chłodno. 15 stopni jest na Mazurach, 19 w centrum, do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. IMGW ostrzega przed burzami. Zagrzmi na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza. Lokalne rozpogodzenia pojawiają się na południu i zachodzie kraju.
3: Klimat.
1: W całym kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Możemy dowolnie korzystać z prądu. A w związku z burzami i ulewami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach.
3: Klimat. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: O nie.
14: Co ja mam zrobić?
15: Dlaczego ja?
13: Gdzie mam teraz jechać?
15: Czy się zgłosić?
13: Skąd wziąć pieniądze?
14: To już teraz?
16: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
17: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
18: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
19: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
18: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
19: Świat zmienia się na naszych oczach.

0: szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
0: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po godzinie 13 zaczynamy nasze spotkanie ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: A zaczynamy je od spraw krajowych. Pan doktor Michał Długosz, WSB Merito z nami. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: Oczywiście przyglądamy się z wielką uwagą temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, panie doktorze. Ostatnia informacja, która dotyczy tego sporu wewnątrz największej partii opozycyjnej w kraju, dotyczy właśnie sporu tego już chyba osobistego między dwoma politykami tego ugrupowania. Kacper Płażyński poinformował, że wysłał posłowi PiS i wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Horale wezwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na Fundację Łączy Nas Polska. Sprawa dotyczy słów Horały, że Płażyński stworzył raport oczerniający Karola Nawrockiego. W tle oczywiście ten podział na maślarzy i harcerzy. Panie doktorze, no to jest kolejne wydarzenie, które mówi nam o tym, na jakim poziomie tak naprawdę tego sporu jesteśmy w tej chwili?
4: To jest bardzo skomplikowana kwestia. Tutaj trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia ptaka, z pewnej odległości na funkcjonowanie polskich partii politycznych. W Polsce nie wykształciły się partie w takim modelu demokratycznym, dojrzałym. My mamy partie wodzowskie z przywódcą. Partia istnieje i funkcjonuje, dopóki jest silne kierownictwo. Widać przez ostatnie lata już coraz wyraźniej, że władza Jarosława Kaczyńskiego słabnie. Prawdopodobnie sam Jarosław Kaczyński z wiekiem po prostu słabnie i traci wpływy, możliwość oddziaływania na partie i frakcje, które się tam wytwarzają. Bo już widzimy teatr polityczny od bardzo wielu lat, gdzie tam te frakcje wewnątrz w każdej partii istnieją, bo to są zawsze ludzie bardzo ambitni, którzy chcą przejąć władzę i chcą przejąć w jakiś sposób schedę. Po Jarosławie Kaczyńskim przecież nie ukrywali tego od dawna, wprost mówili o tym czołowe postacie z Prawa i Sprawiedliwości, że będą o to walczyć i o taką nominację. A pamiętamy Zbigniew Ziobro, kiedyś nazywany wprost delfinem, tak dzisiaj wypadł z łask, dzisiaj to się wszystko pozmieniało. Ale ten sam mechanizm nadal w PiS-ie funkcjonuje, przy czym nowy prezes, jak widać, słabnie, nie jest w stanie oddziaływać już i gasić pożarów, pokazywać, że to ja tutaj rządzę. No i spór eskaluje.
3: Iluż to już razy, panie doktorze, słyszeliśmy o tej politycznej emeryturze albo politycznym końcu, początku politycznego końca Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy te zapowiedzi dotąd się nie ziściły, nie zrealizowały. Czym ta obecna sytuacja różni się od tych wcześniejszych? To tylko upływ lat? Tylko, no, powiem to wprost, starzejący się Jarosław Kaczyński i jego słabnące moce, nie tylko te polityczne?
4: Tak, tutaj upływ czasu jest ewidentny i nieubłagany. Jarosław Kaczyński jest już coraz starszy i w coraz mniejszym stopniu jest w stanie oddziaływać na partię. No ja mieszkając w Warszawie, obserwując kulisy prawa i polityki, bo jestem prawnikiem i politologiem, z wielką fascynacją obserwuję to zjawisko i widzę, że oddziaływanie Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich latach bardzo osłabło. No, po prostu traci już siły i wprost proporcjonalnie do upadku sił wzrasta pozycja poszczególnych grup walczących o władzę wewnątrz PiS-u, a prezes nie potrafi tego wyciszyć, bo już nie ma siły.
3: Dlaczego wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, Karola Nawrockiego namaszczonego na kandydata przez Jarosława Kaczyńskiego, w atmosferze takiego niedowierzania, że ten projekt może się powieść, nie sprawiła, że jego przywództwo w partii urosło, tylko wręcz przeciwnie. Od tamtych wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich obserwujemy,

0: no, takie staczanie się i słabnięcie Jarosława Kaczyńskiego, no i ten postępujący rozpad we wnętrzu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Karol Nawrocki jest silnym politykiem. To jest silna osobowość. On po wygraniu wyborów prezydenckich nie podporządkował się Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko bardzo wyraźnie zaczął tworzyć swoją frakcję polityczną i pokazywać swoją siłę. I notorycznie to robi w bardzo konsekwentny sposób. I to był taki bardzo silny sygnał pokazujący, że no, jeżeli tutaj namaściłeś mnie, a ja z drugiej strony tworzę własną politykę bez oglądania się na ciebie, no to najwyraźniej popełnisz błąd, nie kontrolujesz już sceny politycznej.
0: Czyli paradoksalnie tamto zwycięstwo, tamten sukces wyborczy mógł się obrócić przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: Dokładnie tak.
0: Panie doktorze, czy to, co się dzieje w tej chwili, może być tak zwaną ustawką, rozpadem kontrolowanym i próbą poszukiwania przez Jarosława Kaczyńskiego zdolności koalicyjnej po przyszłorocznych wyborach? Bo my pamiętamy przecież, że w 2023 roku to Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy, ale ugrupowaniu nie udało się zbudować większości i zaplecza dla ewentualnego przyszłego rządu właśnie dlatego, że to ugrupowanie, ta partia nie miała zdolności koalicyjnej. Czy teraz ten rozpad, który obserwujemy, może być właśnie takim rozpadem kontrolowanym w celu zbudowania sobie koalicyjnego zaplecza?
1: Nie, przeczą temu fakty i okoliczności. Polska scena polityczna opiera się na silnych osobowościach, na właśnie takim modelu bardzo mocno wodzowskim i kontroli sprawowanej przez tego wodza, który w Polsce jest bardzo mocno utożsamiany z takim przywódcą państwa. I tutaj rozproszenie pokazuje wręcz odwrotnie, pokazuje słabość, zanik kontroli i uniemożliwia sprawowanie wodzowi władzy. Więc rozproszenie w żaden sposób nie przyczynia się do wzmocnienia prawicy w Polsce. Tylko silna, scentralizowana prawica jest w stanie sprawować władzę. Prawica podzielona to prawica słaba.
0: Podkreśla pan, panie doktorze, to, że polska scena polityczna to są ugrupowania wodzowskie. Rzeczywiście te dwie główne partie, które już od dekad prowadzą ze sobą rywalizację, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska. Wiele te ugrupowania różni, wiele też różni ich przywódców, ale bardzo wiele też łączy i sprawia, że można by porównywać je i ich ze sobą. Czy to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej wydarzyło się w Polsce 2050, to jest jakiegoś rodzaju lekcja, nauczka dla premiera Donalda Tuska jako dla lidera ugrupowania politycznego?
1: Pytaniem odwróciła pani troszeczkę rzeczywistość. W Polsce jeszcze jak mnie uczono na naukach politycznych modeli funkcjonowania partii, to wygląda to troszeczkę inaczej. To wokół lidera w Polsce zbierają się siły polityczne. Więc tutaj to jest zupełnie odwrócone. Dopóki Donald Tusk jest silny i jego władza jest silna, to wokół niego są ludzie. Jeżeli Donald Tusk osłabłby, no to mielibyśmy dokładnie ten sam proces, który widzimy w Prawie i Sprawiedliwości. Zaczęłyby się tworzyć frakcje i rozpadać partia na kolejne odłamy. Zwróćmy uwagę, że Platforma Obywatelska wchłonęła pozostałości pozostałych partii, stała się Koalicją Obywatelską, więc ona, widać, absorbuje kolejne podmioty do siebie, rozrasta się, przez to staje się silniejsza siłą właśnie Donalda Tuska, który jest wodzem no, przeciwnej dla PiS-u partii.
0: Czy to, co się dzieje w tej chwili na polskiej scenie politycznej, pan mógłby, panie doktorze, zdiagnozować jako swego rodzaju ruchy tektoniczne przed prekampanią, a potem właściwą kampanią przed wyborami parlamentarnymi, które czekają nas w przyszłym roku? Czy to, co się dzieje teraz, to jest właśnie układanie się tych sił, szukanie pole position do tego właściwego wyścigu wyborczego przyszłorocznego?
1: Ja myślę, że w Polsce nie ma takiej myśli czy wizji.

0: że w tej chwili wszystko, co się dzieje się bardzo dynamicznie, że tutaj nie ma żadnego większego, głębszego planu politycznego na zarządzanie tymi wszystkimi kwestiami, które się dzieją. Takie wizje to mogą snuć właśnie i tylko i wyłącznie przywódcy partii politycznych, a nie mogą tego robić partyjne doły, bo one zawsze są rozstrzygane i w spory ich sytuacja z góry. Partyjne doły nie podejmują takich decyzji w Polsce. To nie jest ten model w ogóle demokracji, uczestnictwa obywateli i funkcjonowania partii.
1: A to, co obserwujemy, znowu odwołam się teraz do tej strony rządzącej, no bo mówi pan o silnej pozycji premiera Donalda Tuska jako lidera całego tego środowiska, no ale mamy również tam kryzysy poważniejsze, mniej poważne. Mamy chcącą wybić się na przykład na niepodległość liderkę Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Czy taka postawa, jak ta prezentowana przez panią minister, może być ryzykowna z punktu widzenia premiera Donalda Tuska, kiedy myśli o spójności swojego środowiska teraz i przed wyborami parlamentarnymi?
0: A pani Pełczyńska-Nałęcz jest wytrawnym politykiem w tym znaczeniu, że ona kreuje w tym momencie swój wizerunek. Kreuje go bardzo mocno. I stara się zaczepić, zakotwiczyć, jak to się mówi w naukach politycznych, w świadomości obywateli. Bo tutaj wybory zmieniają scenę polityczną i tak dalej, ale jeżeli ktoś zostaje jako ta osoba publiczna z tak zwanego świecznika i dobrze się kojarzy, co pani minister próbuje zrobić jako osoba silna, to zyskuje ona pozycję do tego, żeby albo teraz, albo w przyszłości tworzyć swoją partię, rozkładać swoje karty, no i budować swoją pozycję albo tu teraz, albo za chwilę przy wyborach, albo w najbliższej przyszłości. Więc wszystkie działania pani minister są skierowane na zbudowanie swojej pozycji, swojego wizerunku i tożsamości politycznej.
1: A na prawicy kto buduje najskuteczniej pana zdaniem taki wizerunek polityka sprawczego, skutecznego? Mówię o wizerunku na razie. Bo mamy i Mateusza Morawieckiego, mamy Przemysława Czarnka namaszczonego przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera. Mamy liderów obu konfederacji. Oba te ugrupowania znacznie zyskują w sondażach. No i mamy Jarosława Kaczyńskiego i w końcu mamy też wspomnianego w naszej rozmowie już prezydenta Karola Nawrockiego.
0: I wszyscy oni tworzą swoją świetną wykonują robotę w budowaniu swojego wizerunku. Każdy z nich jest bardzo medialny, bardzo mocny w przekazie treści, wyraźnych treści emocjonalnych. Tylko proszę zobaczyć, o ile blok premiera Tuska ma jedną Pełczyńską-Nałęcz, to proszę zobaczyć, ilu mamy delfinów, następców Jarosława Kaczyńskiego na prawicy, chcących dzielić ten rząd dusz. To jest wielkie zagrożenie dla prawicy, bo prawica im bardziej jest podzielona, tym jest słabsza. I tu jest ogromny problem, bo to tak, na pewno odpowiadając wprost na pani pytanie, tutaj świetną robotę robi prezydent Nawrocki. Dobrze ta robota jest wykonywana u pana Czarnka, to bez wątpienia. No i oczywiście politycy Konfederacji, pan Bosak i pan Mentzen, no i pan Braun, tutaj też szapoba.
1: I pojawiają się w tej opowieści o tym, co dzieje się na polskiej prawicy, różnego rodzaju porównania, analogie. Była mowa o dwóch płucach, kiedyś była mowa o szerokim namiocie, który mieści pod swoim dachem wszystkich, którzy tak naprawdę wyznają podobne wartości. Teraz Mateusz Morawiecki w tym opublikowanym dzisiaj wystąpieniu mówi o skrzydłach, ale także mówi o obozie, czyli z tego jednego dużego namiotu zaczyna nam powstawać kemping, takie pole namiotowe. Uśmiecham się trochę mówiąc te słowa, ale też widać w tym próbę poszukiwania języka, sposobu opowiedzenia wyborcom tego, co się w prawicowych ugrupowaniach dzieje. Dobrze to diagnozuje, panie doktorze?
0: Pan premier Morawiecki jest człowiekiem niesamowicie inteligentnym. Z tego, co słyszałem, jest człowiekiem bardzo kompetentnym, jest technokratą.

Natomiast nie potrafi on tworzyć takiego wizerunku i takiego przekazu jak pozostali politycy prawnicy, o których mówiliśmy wcześniej. Już na przykład zapomniałem powiedzieć o pani Zajączkowskiej-Henryk z Konfederacji, która tutaj też świetną swoją robotę wizerunkową dla siebie robi. Pan premier Morawiecki

0: korzystanie z rozwiązań, to mnie dziwi. No ale to już jest jego kwestia wyboru, jego decyzji.
1: Prawicowi wyborcy orientują się, co tak naprawdę dzieje się po prawej stronie sceny politycznej? Czy mogą się czuć zdezorientowani?
0: Ja myślę, że bardzo dużo treści od bardzo wielu aktorów życia politycznego jest w tym momencie dostarczanych i ludzie mogą się czuć w tym momencie zagubieni, nie wiedzieć, z kim się mają identyfikować i kto co w tym momencie reprezentuje, dlatego że w ostatnim czasie treści, które są prezentowane przez polityków, mają taki charakter ad hoc, czyli coś się dzieje, złapmy ludzi na emocje i przyciągnijmy ich do siebie. Problem polega na tym, że to nie jest trwałe związanie z daną partią czy z danym politykiem, tylko ktoś rzuci jakiś temat w tym momencie. Okej, no to ja się z nim utożsamiam, zgadzam się. Ktoś zaraz z innego miejsca rzuci inny. Okej, zgadzam się. No i w ten sposób, jak dojdziemy do tego momentu przy urnie, to komu, przy kim zostanie postawiony krzyżyk, no to to już będzie loteria.
1: Pan doktor Michał Długosz, politolog i prawnik z uczelni WSB Merito, to był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Stan dnia. Rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci, to najważniejsze tematy, które omówiono na cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał po naradzie szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej o tym wie Agnieszka Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej ministra. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: To powiedz nam dokładnie zatem, co minister mówił, o jakim zagrożeniu wspominał i co z tego wynika, co szykuje dla nas Rosja.
2: No, Federacja Rosyjska rzeczywiście w ostatnich tygodniach była wyjątkowo aktywna. Tak przekazywał i tak potwierdzał po tej naradzie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Nasze służby specjalne przekazały w trakcie tego spotkania, oczywiście w formule niejawnej, więc nie możemy szczegółów przekazywać, ale służby specjalne mają pakiet informacji, które tak naprawdę nie pozostawiają złudzeń. Rzeczywiście Moskwa chce działać wielotorowo, podprogowo i też chce dalej podsycać taki konflikt hybrydowy. Przykłady, bo to najlepiej przemawia do wszystkich. No chociażby to, co działo się w ubiegłym tygodniu przecież, kiedy też na antenie naszej informowaliśmy o tym, że polskie lotnictwo taktyczne musiało sprowadzić, że tak powiem, na dobrą drogę obserwacyjny samolot IU-20, który tutaj przyleciał 30 km od Ustki, pojawił się bez włączonych transponderów, bez żadnej tak naprawdę, bez żadnego powodu i też bez zgłoszonej takiej ścieżki lotu, a potem w kolejnych następnych dwóch dniach mieliśmy incydenty z kolei z jednym z najnowocześniejszych myśliwców teraz w Federacji Rosyjskiej Su-30 i za każdym razem pary dyżurne polskiego lotnictwa były podrywane. A do tego jeszcze mamy, jak mówił wicepremier Kośniak-Kamysz, wyjątkową aktywność Federacji w sieci, bo są fałszywe kampanie podsycane, są preparowane informacje, jest też celowe wprowadzanie w błąd odbiorców internetu. Zachowajmy szczególną czujność, tak mówił i tak apelował dzisiaj wicepremier Kośniak-Kamysz.
3: Narasta akcja dezinformacyjna i agresji wobec obywateli Ukrainy. O tym chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że my sobie z rosyjską propagandą poradzimy i radzimy. Nie poradzimy sobie, jak ta rosyjska propaganda będzie powielana przez Polaków, przez nas samych. To wtedy rodzi się ogromne niebezpieczeństwo, więc wszystkich uczulam na weryfikację źródeł. Będziemy walczyć z dezinformacją, z fałszywymi informacjami przekazywanymi po to, żeby wzbudzać niepokój, żeby wzbudzać brak zaufania do instytucji państwowych, a teraz najbardziej skierowane na takie skłócenie nas z Ukraińcami.
2: O tym zagrożeniu nie tylko właśnie w internecie, ale też takim zagrożeniu realnym ostrzegają też sojusznicy ze wschodniej flanki NATO, bo podobne informacje o tym, że może być jakaś wzmożona aktywność dronowa chociażby Federacji Rosyjskiej, informują też państwa bałtyckie, ale też Finlandia, Szwecja i jeszcze jest ostrzeżenie, o czym mówi

0: mówił wicepremier Kośniak-Kamysz, że będą mogły być użyte bezzałogowce, które niedawno były przejmowane przez Federację Rosyjską od ukraińskich sił zbrojnych.
1: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane. Koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami na wschodniej flance NATO.
0: Czyli można powiedzieć, że wszystkie ręce na pokład, Ewo. Zachowujemy czujność, sprawdzamy informacje, nie ulegamy też fałszywym fake newsom.
2: Czujność. O to apelujemy razem z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję za twoją relację.
0: Dziękuję.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. 16-krotność płacy minimalnej, czyli blisko 77 tysięcy złotych. Tyle ma wynosić maksymalny pułap miesięcznych zarobków lekarzy zatrudnionych na etacie w publicznej ochronie zdrowia. To jedno z głównych założeń przygotowanej przez rząd reformy ochrony zdrowia. Oprócz stawki maksymalnej zakłada ona też unormowanie czasu pracy lekarzy. Mówił o tym przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
5: 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie. A więc to ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć.
4: Rząd zajmuje się też projektem zwiększającym przejrzystość konkursów rozpisywanych przez szpitale, a także wdrożeniem centralnej e-kolejki. To inwestycja, która ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rząd chce, by w naszym kraju mieściło się Centrum Zarządzania Rozbudową Rurociągów Paliwowych na wschód Europy. Rozbudowa infrastruktury energetycznej była jednym z postanowień ostatniego szczytu NATO, przypomina wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego.
4: Szef MON uczestniczył w posiedzeniu rządowym Komitetu Bezpieczeństwa. W trakcie narady omówiono też bieżące zagrożenia, w tym ostatnie incydenty w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej. Pojawiły się tam rosyjskie samoloty rozpoznawcze. O trudnej sytuacji rolników na Lubelszczyźnie rozmawiają członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Straty w uprawach wywołane długotrwałymi upałami oraz gwałtownymi nawałnicami sięgają nawet 100%. Ministerstwo Rolnictwa deklaruje gotowość do wypłaty rekompensat, ale konieczne jest oszacowanie rozmiaru zniszczeń, mówi wiceszefowa resortu Małgorzata Gromacka.
6: Jeżeli chodzi o przymrozki, suszę czy też sparzenie owoców, nie wypłacimy środków, dopóki nie będziemy mieli protokołów szacowania strat.
4: Termin na dostarczenie dokumentów mija z końcem sierpnia. Producenci żywności zgłaszają też problemy ze sprzedażą swoich towarów w sklepach. Głównym powodem jest napływ tanich warzyw i owoców z Turcji oraz z Bałkanów. Japonia krytykuje chińsko-rosyjskie manewry na Pacyfiku. Rząd w Tokio złożył oficjalny protest dyplomatyczny z powodu naruszenia przez chińską armię japońskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Doszło do tego w pobliżu bezludnego atolu Okinotori. Jeden z chińskich niszczycieli oddał salwę z ostrej amunicji. W ćwiczeniach uczestniczyła też rosyjska jednostka. Minister obrony Japonii uznał manewry za dowód na zacieśnianie się rosyjsko-chińskiej współpracy wojskowej.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 13.33.
3: Komentarz.
2: Połączyła się z nami pani dr Agnieszka Bryc, politolożka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.
7: Dzień dobry.
2: I na początek informacja, o której pisze serwis Politico. Szef FBI Cash Patel planuje w październiku udać się do Rosji. Nie jest znany program tej wizyty. Wiadomo jednak, że odwiedzić ma Moskwę i Petersburg, a gospodarzem tej wizyty prawdopodobnie będzie Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji. Czy takie plany to jest powód do niepokoju dla naszej części świata, dla naszej części Europy? Sygnał o zbliżeniu jeszcze większym Waszyngtonu i Moskwy?
7: Zobaczymy. Tego do końca nie wiemy, jaka jest agenda, więc trudno jest coś konkretniejszego i poważniejszego

0: widzieć, natomiast każda wizyta wysoko postawionego funkcjonariusza albo polityka amerykańskiego w Rosji no, niepokoi pod tym względem i powinna niepokoić, ponieważ jest zawsze elementem większej, wyższej i tej, prawda, poważniejszej polityki. Wiemy, co jest tłem tego spotkania. Tłem jest ciągle tocząca się wojna na Ukrainie, to jest raz. Dwa, w tłem są także trwające, a dzisiaj trochę takie zamrożone, ale niezerwane rozmowy amerykańsko-rosyjskie w sprawie resetu, normalizacji wzajemnych relacji. Wiemy, że Rosjanie bardzo by chcieli przywrócenia w sposób taki instytucjonalny współpracy. I jeżeli tak wysoko postawiony członek administracji amerykańskiej jak Kash Patel, czyli instytucja rządowa, jak FBI pojawi się i zacznie normalizować, to znaczy rozwiązywać problemy relacji z Rosją na swoim odcinku, to może być to faktycznie jakiś, to może świadczyć o tym, że przełamywane są te trudności, o których skarżyli się Rosjanie. Wiemy, że Patel będzie tak w Moskwie, później ma udać się do Sankt Petersburga. Zobaczymy, o czym będzie rozmawiał, ale ja myślę, że Rosjanie mają i powinni mieć sporo nadziei związanych z tą wizytą, a skoro Rosjanie mają nadzieję, to niestety my jako Zachód, zwłaszcza ten europejski, powinniśmy dosyć uważnie przyglądać się temu, w jaki sposób Rosjanie i Amerykanie normalizują, czyli resetują wzajemne relacje.
1: No tak, nadzieje Rosjan to obawy dla Europejczyków w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Pani doktor, można by to tak podsumować. A ten kontekst wyborczy w Stanach Zjednoczonych, bo my mówimy o wizycie Patela w październiku, wtedy ta wizyta ma się odbyć, no a w listopadzie wybory połówkowe.
0: Tak, a poza tym do tego dołóżmy także tę informację, że Patel był, znaczy odegrał istotną rolę jeszcze w poprzednich wyborach prezydenckich, wtedy kiedy był tym, który pomagał Donaldowi Trumpowi dyskredytować śledztwo swojego poprzednika w sprawie śledztwa o powiązaniach Donalda Trumpa z Kremlem, tak zwane Russiagate. Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o doszukiwanie się wpływów Rosji na wybory amerykańskie, ale wprost na powiązania Donalda Trumpa, czyli tak zwane rosyjskie kompromaty na amerykańskiego prezydenta. To wszystko w zasadzie, temu wszystkiemu ukręcił głowę Patel. I teraz w październiku przed wyborami połówkowymi jeszcze raz poleci do Moskwy i pytanie, bo to będzie coś, czemu warto się przyglądać i w jaki sposób Rosjanie będą oceniać tę wizytę. Jeszcze nie mamy konkretnych informacji czy komentarzy. Warto patrzeć, w jakim kierunku one pójdą, tak? Jeżeli będą dotyczyły roli Patela w sprawie powiązań Trumpa z Rosją, tych wcześniejszych, pamiętamy, z lat 80., 90. i tak zwanych kompromatów na Donalda Trumpa, no to jakby ta wizyta stanie się wtedy jeszcze, powiedziałabym, ciekawsza. Więc dzisiaj niewiele wiemy. Wydaje mi się, że będziemy więcej wiedzieć, ale to chwilę musi potrwać, wtedy kiedy rosyjska infosfera jakby dostarczy nam jakichś nowych kontekstów, nowych szczegółów, bo co jak co, ale faktycznie rosyjscy dziennikarze, zwłaszcza ci opozycyjni, są bardzo wyspecjalizowani w dziennikarstwie śledczym, więc z pewnością będziemy mieli jakieś ciekawe informacje całkiem pewnie niedługo.
1: To a propos kontekstów, na ile ważny jest, pani doktor, ten kontekst ostatniego orędzia prezydenta Donalda Trumpa, w którym wskazywał na Chiny jako główne zagrożenie dla jawności i praworządnego przeprowadzenia procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych?
0: To jest właśnie, znaczy to jest ciąg dalszy tego samego zaprzeczania.

0: czyli stanowiska, w stosunku do którego upiera się Donald Trump, że to nie Rosja mieszała się w wybory amerykańskie ani w 2016 roku, ani w 2020 czy później 2024, tylko realnie zagrożeniem są Chiny. Prawdą jest, że Chiny są zagrożeniem, natomiast zamiatanie pod dywan i ignorowanie zagrożenia, jakim jest Rosja, która naprawdę wyspecjalizowała się w ingerencjach wyborczych, no to rzuca cień na Donalda Trumpa i jego naprawdę bardzo dziwną słabość do reżimu kremlowskiego. Ja nie jestem zwolenniczką teorii, że Trump jest agentem Putina, natomiast jego wyjątkowa słabość do Władimira Putina, no jakby ciągle jest powodem do głębszego zastanowienia. Krótko mówiąc, Chiny są poważnym problemem dla Amerykanów, ale oczywiście pod względem strategicznym głównym rywalem. Natomiast ignorowanie rosyjskiego szkodliwego mieszania się w sprawy wewnętrzne będzie powodowało, że Rosjanie będą wpływać na kolejne wybory, także te w ramach te jesienne, prawda, midtermsy. Problem polega na tym, że Trumpowi przeszkadza mieszanie się Chin i wychodzi na to, że nie przeszkadza mieszanie się w sprawy wyborcze Rosji. Tu można wyciągnąć wniosek taki, że trochę się jakby nie dziwmy, że nie przeszkadza, skoro Rosjanie w ostatnich wyborach mieszali się w sprawy kampanii wyborczej, wspierając, nie mówię, że bezpośrednio, ale podsycając konflikty czy w mediach społecznościowych, czy wśród różnych grup elektoratu amerykańskiego w taki sposób, żeby dyskredytować, czyli nie bezpośrednio wspierać Trumpa, ale dyskredytować konkurenta Donalda Trumpa, czy konkurentkę powiedzmy w tej pierwszej kampanii. Więc mnie specjalnie nie zaskakuje to, że Donald Trump widzi przede wszystkim zagrożenie chińskie, a nie widzi zagrożenia rosyjskiego. Zresztą to potwierdzają nam te zmienione dokumenty strategiczne, czyli koncepcja bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, niedawno zaktualizowana, w której to przede wszystkim zagrożeniem są Chiny. Ale generalnie głównym interesem jest ta, prawda, zachodnia hemisfera, czyli to najbliższe otoczenie Stanów Zjednoczonych. Rosja jest w zasadzie tam niewymieniana, nie jest problemem. No ale jakby to wszystko potwierdza tezę, że porozumienie czy reset z Rosją powoduje, że Amerykanie nie widzą powodu do tego, żeby widzieć, Amerykanie czy administracja Donalda Trumpa, żeby widzieć w Rosji zagrożenie. Pamiętajmy, że Kreml i administrację Donalda Trumpa, szczególnie jego środowisko, to takie ideologiczne, czyli MAGA, łączy wspólnota ideologiczna. To znaczy to, co my w Rosji nazywamy rosyjskim konserwatyzmem, a w Stanach Zjednoczonych nazywamy narodowym chrześcijaństwem. Wystarczy się przyjrzeć ich postrzeganiu świata, ich wartościom i 3/4 tej agendy jest naprawdę wspólna.
1: Na ile prezydent Trump i jego najbliższe otoczenie są odosobnieni w takim postrzeganiu Rosji? Pytam o to w kontekście również tych prac w amerykańskim kongresie, które mają dotyczyć nałożenia nowych sankcji na Rosję.
0: Na szczęście MAGA to nie są całe Stany Zjednoczone.
1: A nawet nie wszyscy republikanie pewnie.
0: A dokładnie tak, tylko Partia Republikańska, i to już jest diagnoza nie tylko z tych wyborów, ale i wcześniejszych, została konsekwentnie zawłaszczona, przejęta przez środowisko MAGA. No ale pozostają w kongresie ci politycy, którzy mają trzeźwe, takie republikańskie w domyśle trzeźwe spojrzenie na Rosję. Ale pamiętajmy, że to są nie tylko republikanie, bo to są także demokraci. Biden miał, prawda, jakby taką umiejętność odczytywania istoty polityki rosyjskiej, bo był tym politykiem, który jeszcze pamiętał czasy zimnej wojny. I jeżeli mamy polityków, którzy w kongresie amerykańskim

0: Zelenskim stali za pomysłami nakładania na Rosję sankcji, to można by powiedzieć, że oni nigdzie się, prawda, jakby nie wybrali, ciągle tam są, tylko pytanie pojawia się takie, kiedy mają albo kiedy będą mogli mieć realne możliwości przeforsowania swoich pomysłów. I wydaje się, że śmierć Lindsey'a Grahama, prawda, jest taką dzisiaj opcją, ale realnie wygląda to w ten sposób, że Donald Trump przychyla się dzisiaj, wydawałoby się, do takiego, prawda, uczczenia pamięci Lindsey'a Grahama, ale to jakby problem polega na tym, że Donald Trump i jego pomysł, czyli nie tyle pomysł, co wykorzystywanie sankcji do wywierania presji na swoich partnerów, w tym przypadku na Rosję, no jest narzędziem zmiennym, czyli nawet jeżeli dzisiaj Donald Trump nie ma nic przeciwko, to należy brać pod uwagę to, że jeżeli rozmowy z Rosjanami będą się rozwijać, to wtedy pomysły na sankcjonowanie czy dokręcanie śruby kolejnych sankcji absolutnie odejdą w cień, a administracja amerykańska będzie proponowała złagodzenie sankcji. I to się też jakby częściowo dzieje, bo jedne sankcje dzisiaj, jakby są pomysły, żeby je przywracać albo jakby radykalizować, a inne są tak po cichu łagodzone, więc nie nastawiajmy się na to, to znaczy nie traktujmy zapowiedzi czy słów Donalda Trumpa w sposób taki ostateczny i jednoznaczny, bo one naprawdę mogą być uchylone bardzo szybko.
1: To my, pani doktor, ale Ukraińcy, którzy już teraz w lipcu 2026 roku mówią o tym, że szykują się na zimę jeszcze groźniejszą, jeszcze ostrzejszą, jeszcze tragiczniejszą w skutkach niż te, które były w czasie trwania tej pełnoskalowej wojny z Rosją, no to oni na pewno z dużym przejęciem wsłuchują się i obserwują to, co dzieje się za oceanem i ten możliwy reset z Kremlem, Waszyngtonu z Kremlem.
0: Ale obawy są nie tylko ukraińskie, bo obawy resetu, normalizacji relacji amerykańsko-rosyjskich naprawdę powinno niepokoić tak jak i Ukrainę, tak i kraje przede wszystkim flanki wschodniej, a za flanką wschodnią także kraje europejskie. Bo Rosja, z którą Stany Zjednoczone normalizują swoje relacje, nawet, prawda, w sposób taki, powiedziałbym, z problemami, z przerwami, prawda, z tymi wszystkimi pauzami, jednak pewien progres jest. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone dzisiaj są radykalne w stosunku do Rosji i próbują wywierać presję na Rosję, żeby ta zakończyła swoją agresję, prawda? Jakby to nie jest ten stan. Natomiast jeżeli normalizacja będzie w sposób taki, w zasadzie metodą salami, krok po kroku, a w zasadzie kroczek po kroczku realizowana, no to powstanie nam sytuacja, w której państwo, które jest gwarantem bezpieczeństwa państw europejskich, w tym Polski, bez którego nie jesteśmy w stanie prowadzić, czy w zasadzie bardzo skutecznie się bronić, no nawiązuje czy normalizuje relacje z głównym egzystencjalnym zagrożeniem państwa polskiego i państw europejskich NATO. Więc to jest nasz problem, nie tylko Ukrainy. Natomiast wspomniała pani redaktor o tym, że Ukraina musi przygotowywać się na jesień, a później jeszcze raz ponownie zimę, rosyjskie pewnie ataki na infrastrukturę ciepłowniczą. To ja bym też dodała do tego, że to nie jest już tak bardzo niewyrównana walka, bo na chłodną zimę, znaczy na mroźną zimę, będą musieli się też przygotowywać, w mojej ocenie, Rosjanie, bo to, co obserwujemy ostatnio od wielu miesięcy, czyli bardzo wyraźny progres, ten sukces i w skuteczności ataków głębokich na terytorium Rosji ze strony Ukrainy, no powoduje, że podobne problemy, jeszcze o tym nie mówią, ale zaczynają mieć Rosjanie, którzy siłą rzeczy po tym, jak

0: strona ukraińska skutecznie uszkadza cały sektor paliwowy w Rosji, a sektor paliwowy to także, to jakby to nie tylko benzyna, ale prawda, to przy okazji uszkadzane są inne elementy infrastruktury krytycznej, to ja mam wrażenie, że Rosjanie, a szczególnie Władimir Putin, który także ma wybory, nie tylko Amerykanie jesienią, przed wyborami amerykańskimi będą wybory rosyjskie do Dumy, więc podobny problem ma Władimir Putin, który będzie musiał, prawda, najpierw mierzyć się z tym wielkim ryzykiem, że Rosjanie oczywiście pójdą na wybory i wybiorą jedną Rosję, ale jednocześnie mogą sfrustrowani wyjść na ulicę i protestować przeciwko tej bezsensownej wojnie. Ale krótko mówiąc, zimna, czyli ta mroźna zima będzie problemem nie tylko Ukrainy, ale w mojej ocenie także Rosji, która będzie jakby wchodziła, będzie doświadczała tego, czego doświadczają Ukraińcy od początku tej wojny.
1: Mówi pani doktor, że możliwe jest, że mieszkańcy Moskwy i innych rosyjskich miast wyjdą na ulicę w tej sytuacji. Na razie wychodzą na ulicę mieszkańcy Kijowa w obronie zdymisjonowanego ministra obrony Fedorowa, który jednak tak w weekend takie informacje do nas docierały, no w jaki sposób ma współpracować z prezydentem Zełenskim nawet już po opuszczeniu stanowiska ministra obrony narodowej. Czy decyzja Wołodymyra Zełenskiego o zmianie na tym stanowisku, podjęta podobno pod naporem dawnego jego doradcy Jermaka razem z głównym dowódcą ukraińskiej armii, generałem Syrskim, była jego, Wołodymyra Zełenskiego, największym jak dotąd politycznym błędem?
0: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo sytuacja jest personalnie i politycznie dosyć skomplikowana, ale przez to ciekawa, bo Fiodorow nie został usunięty jeszcze w sposób taki, powiedziałbym, ostateczny. Gra się ciągle toczy i wprawdzie Michał Fiodorow dostał propozycję od prezydenta Zełenskiego dołączenia do Rady Bezpieczeństwa i tam w zasadzie jako taki, prawda, super minister zajmowania się tym samym, co robił w zasadzie w Ministerstwie Obrony, ale jakby w takim bezpośrednim kontakcie z administracją prezydenta. Ten jednak odmówił i zainteresowany jest wyłącznie, to zadeklarował, powrotem do Ministerstwa Obrony. I pytanie jest takie, czy prezydent Zełenski wycofa się ze swojej dymisji, mając protestujących Ukraińców na ulicach licznych miast w kraju. Zwłaszcza, że Fiodorow to nie jest polityk, który był nielojalny wobec prezydenta. To jest, może inaczej, on zawsze był lojalny, był dosyć apolityczny, chociaż ostatnimi czasy, to znaczy w przeciągu ostatniego roku wykazywał taką rosnącą aktywność polityczną, ale nie tylko tą swoją, powiedzmy, zawodową, ale stał się elementem pewnych rozgrywek politycznych. Natomiast on jest, on w zasadzie ma w sobie wszystko, czego, o co, może inaczej, nie jest oskarżany o to, o co są oskarżeni pozostali politycy, łącznie z Zełenskim czy z generałem Syrskim, prawda? Nie dość, że jest, jakby wszyscy podkreślają, młody. To jest jego atut, ale także obciążenie. To on digitalizował Ukrainę i to jest jego sukces, uczynienie z Ukrainy takiego państwa, prawda, e-państwa, tak jak to miało miejsce w stosunku do Estonii, ale on także jest twarzą tego dużego sukcesu prowadzenia wojny asymetrycznej przy wykorzystaniu dronów. I to, co, prawda, w mojej ocenie spowodowało decyzję o dymisji, no to są właśnie wszystkie te pozytywne przymioty Fiodorowa, które sprowadzają się do tego, że jest politykiem cenionym, popularnym i teoretycznie mógłby być konkurencją, jeżeli chciałby wystartować w wyborach dla prezydenta Zełenskiego, a to już jest niebezpieczne. Znaczy, to już jest polityk, który może sprawić kłopoty prezydentowi Zełenskiemu. Jednocześnie NATO warto

0: czyli tutaj mamy oś sporu realnie, prawda? Opozycję, o ambicje, w domyśle przyszłe polityczne młodego polityka, tak, którego de facto wykreował Zełenski. Ale drugą osią sporu jest ich personalny i zawodowy spór, czyli pomiędzy Fiodorowem a Syrskim. To jest spór o kompetencje, bo czymś innym zajmuje się Ministerstwo Obrony, na czele którego stał Fiodorow, a czymś innym głównodowodzący i sztab generalny, czyli prawda, tutaj zajmują się sprawami przede wszystkim wojennymi. O ile Syrski jest konserwatystą w sprawie, takim tradycjonalistą w sprawie prowadzenia wojny i on widzi w wojnie wielki, skomplikowany system obronny, w którym drony, czyli oczko w głowie ministra Fiodorowa, są tylko jednym z niewielkich elementów. To sam Fiodorow prawda, zarzuca tak. Syrskiemu, że nie pozwala mu jakby zmienić sposób prowadzenia wojny. Więc
1: pani w mojej doktor. Ocenie
0: to jest, już kończę ostatnie zdanie, to jest spór pomiędzy jakby ambitnymi politykami wojskowymi. Nie wiemy, jak się to skończy. Warto poczekać na decyzję Zełenskiego, czy przywróci Fiodorowa na swoje stanowisko i co będzie dalej.
1: Będziemy się temu oczywiście z wielką uwagą przyglądać. Pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu była z nami. Pani doktor, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. Teraz temat, o którym już informowaliśmy Państwa dziś wielokrotnie, ale nigdy dość przypominania. Ogłaszanie i odwołanie alertu dziś w Polsce wielokrotnie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. To tylko ćwiczenie, uspokajamy. Testy systemu rozpoczęły się o 7, a zakończą o 19. Anna Orzeł się tym tematem zajmuje. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Jak to działa zatem?
2: No w Radomiu po 9 po raz pierwszy zawyły syreny, 2 godziny później po raz drugi, ale Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już wczoraj prowadziło intensywną kampanię informacyjną, by przygotować Polaków na takie działania. Radomianie odrobili lekcje, śledzili komunikaty służb i zachowali spokój. Czy Państwo wiedzą, co oznacza ten dźwięk?
3: Ćwiczenia.
2: Tak jest dokładnie. A konkretnie taki modulowany sygnał?
3: To jest alarm jakiś.
2: Ogłoszenie alarmu.
3: Ogłoszenie alarmu. Tak.
2: Wiedział pan, dostał pan SMS-a, że to ćwiczenia
3: tak,
2: tylko?
3: Tak, dostałem właśnie go czytam, żeby to wszystko działało, to ćwiczenia muszą być.
2: Czyli nie jest pan zaniepokojony, bo ma pan wiedzę, że należy zachować spokój.
3: Tak, tak, tak jest.
2: Służby muszą ćwiczyć i takie testy są konieczne. Dzięki nim wiadomo, czy procedury i systemy komunikacji działają właściwie. To też okazja do tego, by przypomnieć wszystkim o rodzajach i sposobach ostrzegania, tłumaczy rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: W Polsce mamy obecnie 2 rodzaje sygnałów alarmowych dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwszy to ogłoszenie alarmu, czyli modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, kiedy to natężenie dźwięku wzrasta i opada. Natomiast odwołanie alarmu jest to ciągły, jednostajny dźwięk, który trwa 3 minuty. Jeżeli usłyszymy syrenę alarmową i ogłoszenie alarmu, powinniśmy włączyć radio lub telewizor, ewentualnie skorzystać z aplikacji regionalnego systemu ostrzegania, bądź sprawdzić, czy nie otrzymaliśmy na przykład alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Ćwiczenia Alarm 26 zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Anna Orzeł z Radomia o tym Państwu opowiadała. Aniu, bardzo dziękuję.
5: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd pracuje nad reformą służby zdrowia. Będzie nowy limit miesięcznych zarobków lekarzy. Widmo rozłamu w PiS-ie wciąż realne. Ostateczne decyzje zapadną w przyszłym tygodniu. Po mundialowych emocjach wracamy do Ligi Mistrzów. Dziś ważny mecz Lecha Poznań. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. $76 800 miesięcznie to propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Szczegóły reformy omawia dziś rząd. Otwierając posiedzenie, premier Donald Tusk podkreślał, że leczenie nie może być biznesem.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
1: Limit zarobków lekarzy to jedna z kilku propozycji Ministerstwa Zdrowia. Jest też ścisła kontrola czasu pracy medyków i lepszy nadzór nad konkursami, które rozpisują szpitale. Ustawy, nad którymi dziś pracuje rząd, Sejm zajmie się we wrześniu. Ultimatum mija w czwartek, ale ostateczne decyzje zapadną dopiero w przyszłym tygodniu. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zapowiedział na portalu X, że dopiero po weekendzie zbierze się komitet polityczny, który podejmie decyzję w sprawie parlamentarzystów i ich członkostwa w partii. Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym. Stowarzyszenie albo partia, przypomina Bochenek. A wszystkie oczy są zwrócone na Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier w najnowszym wideo zamieszczonym w sieci mówi, że chce zostać w PiS-ie i jednocześnie kontynuować pracę stowarzyszenia. Tak walkę frakcji w PiS-ie komentuje dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.
3: Na pewno mamy do czynienia z taką eskalacją emocji i próbie wygospodarowania jak najwięcej przestrzeni dla siebie. Natomiast Jarosław Kaczyński jest wciąż politykiem sprawnym, natomiast ta liczba jego pretorian, czyli tych najbardziej oddanych, wiernych mu członków Prawa i Sprawiedliwości, bez wątpienia topnieje.
1: Widmo rozłamu w PiS-ie. Więcej na ten temat piszemy na polskieradio24.pl. Policja w Legnicy ustala okoliczności ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Jak informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, do ataku doszło w sobotę w pobliżu miejskiego basenu.
4: Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki. Obecnie prowadzone są czynności pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Policja prowadzi czynności, zbiera materiał dowodowy, tak aby ustalić sprawczynię tego ataku na 13-letnie obywatelki Ukrainy.
1: Kobieta mogła zaatakować nastolatki ze względu na ich pochodzenie. Resort Spraw Wewnętrznych przypomina, że nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, zwłaszcza wobec dzieci. U jednych nadzieja, u drugich rezerwa. Nowy brytyjski premier Andy Burnham budzi wśród obywateli skrajne emocje. Wielu zastanawia się, czy doświadczenie zdobyte w Manchesterze wystarczy do kierowania całym krajem. Relacja Anny Rączkowskiej.
5: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Burnham ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię.
6: Andy Burnham to be fantastic.
5: Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Po udanym otwarciu sezonu i sięgnięciu po Superpuchar Polski piłkarze Lecha Poznań stają do walki o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wieczorem w duńskim Orchus Lech zagra z lokalnym klubem GF. Na miejscu jest wysłannik Radia Poznań Dawid Cytrowski.
7: Choć Orchus czekało na Mistrzostwo Danii 40 lat i właśnie zaczyna walkę o grę w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie, no to jednak na mieście trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o tym, że we wtorek Duńczycy zagrają z Lechem Poznań. Być może spowodowane jest to tym, że na spotkanie trzeba będzie dojechać około 40 km do miejscowości Randers. To ze względu na remont stadionu w Orchus. W Randers w zasadzie obie drużyny zagrają na wyjeździe. Wczoraj przedstawiciele AGF na Sepphuis Park

0: nie czuli się specjalnie komfortowo. Kiedy jeszcze przed konferencją prasową poprosiłem rzecznika prasowego o wskazanie mi stanowiska komentatorskiego z dostępem do internetu, no to trochę musieliśmy pobłądzić po stadionie. Najważniejsze jednak, żeby Lechici dziś wieczorem nie błądzili po boisku. W rolę nawigacji może wcielić się Mikael Isak. On grał na tym obiekcie przez ponad 2 lata. Sporo bramek zdobył, oby dziś dorzucił kolejną. Z Orchus Dawid Cytrowski, Radio Poznań.
1: Na początek meczu o 19:00 trzymamy kciuki za piłkarzy Lecha, ale nie tylko. Powracający po 8 latach do pucharów Górnik Zabrze zagra dziś w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Start tego meczu o 20:00.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni. Będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. 15 stopni jest na Mazurach, 19 w centrum, do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. Przypomnę, IMGW ostrzega przed burzami. Zagrzmi na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, a także północy Mazowsza.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut po godzinie 14. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
1: Pan Marcin Krzyżanowski, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, połączył się z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: A to znaczy, że będziemy rozmawiać o skomplikowanej niezwykle sytuacji na Bliskim Wschodzie. 10. noc ataków amerykańskich na Iran za nami. Jak długo ta wojna na wyniszczenie może jeszcze potrwać?
13: Może potrwać bardzo długo. No, obie strony uważają się za zwycięskie jak do tej pory i obydwie strony są, wydaje się, zdeterminowane, by raz na zawsze zakończyć ten kryzys, a to nie wróży niczego dobrego dla regionu.
1: Pytając o to, jak długo to jeszcze może potrwać, mam na myśli to, jak długo jeszcze Iran może się bronić przed tymi amerykańskimi atakami. Na jak długo jeszcze wystarczy sprzętu, determinacji, woli, jedności w przywództwie w tym kraju i pieniędzy, no bo wiemy, że pieniądze to jest kluczowa wartość dla prowadzenia tego rodzaju działań wojennych.
13: Eksperci i obserwatorzy są bardzo głęboko podzieleni, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Sami Irańczycy, przynajmniej większość

0: irańskich ekspertów twierdzi, że Iran przy utrzymaniu dotychczasowej intensywności zarówno amerykańskich nalotów, jak i irańskich odpowiedzi jest w stanie od 5 do 6 miesięcy się utrzymać bez naruszania struktur państwowych. Mniejsza grupa obserwatorów uważa, że Iran będzie się mógł bronić jeszcze 2, góra 3 miesiące przy takiej intensywności. No i zdecydowana mniejszość twierdzi, że Iran jest w stanie nawet rok się bronić. Ja osobiście uważam, że ta pierwsza wspomniana, czyli półroczna perspektywa jest tą najbardziej realną. W tym momencie w Iranie nie widać jakichś oznak niepokojów społecznych czy rozłamu w strukturach politycznych, a wręcz przeciwnie, irańscy politycy mówią w temacie kontynuacji wojny w tym momencie jednym głosem.
1: Gdzie i kto te zapasy ukrywał, że do tych informacji nie miał dostępu ani wywiad izraelski, ani amerykański? Bo sądzę, że gdyby Izraelczycy i Amerykanie wiedzieli, że Iran ma zasoby, które pozwolą mu bronić się tak długo, to być może decyzja o rozpoczęciu tej wojny w ogóle by nie zapadła.
0: Jedna kwestia to wiedza, a druga kwestia to umiejętność skorzystania z tej wiedzy przez polityków. Prezydent Trump niejednokrotnie pokazał swoim działaniem, że jeśli jest o czymś przekonany albo jeśli został do czegoś przekonany przez w tym wypadku premiera Netanyahu, to był w stanie nawet lekceważyć informacje i doniesienia własnych agencji wywiadowczych. Więc podejrzewam, że tutaj w tej kwestii to było głównym problemem. A druga rzecz to to, że Iran tak de facto od samego początku swojego istnienia, znaczy od początku istnienia Republiki Islamskiej, czyli od 79 roku, albo prowadził wojnę na początku przez 8 lat z Irakiem, który napadł na Iran, a następnie przygotowywał się do kolejnej wojny. Wrogość wobec Stanów Zjednoczonych i konflikt z Izraelem jest niejako wpisana w samo DNA Republiki Islamskiej, a zwłaszcza po tym, jak Stany Zjednoczone dokonały inwazji na Irak w 2004 roku, większość irańskich decydentów, zwłaszcza związanych z siłami zbrojnymi, była przekonana, że Iran będzie następnym celem. W związku z tym należy się do wojny przygotować. Wyciągnąwszy lekcje z wojny z Irakiem, zwłaszcza z tego okresu tak zwanej wojny miast, czyli intensywnych ostrzałów rakietowych irańskich miast przez Irak, dopracowano w Iranie doktrynę obrony opartej właśnie na ukrytych głęboko pod ziemią w tunelach wykutych w skałach, rakietach i dronach.
1: Mówi pan o tym, że Iran, Republika Islamska, wyciągnęła lekcje z tej lądowej inwazji Amerykanów na Irak. Czy Amerykanie również wyciągnęli wnioski z tego, co się wtedy wydarzyło? Pytam o to w kontekście tych dywagacji. Będzie inwazja lądowa na Iran amerykańska, czy też nie?
0: I to jest bardzo dobre pytanie. Wydawać się może z sygnałów, które dochodzą do nas z Waszyngtonu, że opór wojskowych wobec i znacznej części polityków, zwłaszcza demokratycznych, wobec ewentualnej lądowej operacji jest na tyle duży i opiera się właśnie na wnioskach z tego, jak potoczyły się ostatecznie losy operacji w Afganistanie i w Iraku.
1: Jak ta wojna, która trwa od 28 lutego, zmieniła Iran, zmieniła Irańczyków, zmieniła irańskie przywództwo?
0: Przede wszystkim zmniejszyła niepokoje społeczne. Nie mówię, że jakikolwiek problem został na trwale rozwiązany, ale wojna odsunęła chwilowo inne problemy na bok. Do tego doszła konsolidacja szeregów zwolenników Republiki Islamskiej i uciszenie przez nią właściwie wszystkich

0: wszystkich niezadowolonych, wzywających do jej głębokich reform. Doszło też do dalszego zepchnięcia w polityczny cień stronnictw reformistów i centrystów opowiadających się za pojednaniem z Zachodem. W tym momencie do głosu dochodzą głównie bardziej agresywne stronnictwa mówiące, że Zachodowi, w szczególności Stanom Zjednoczonym, nie można ufać i wszelkie porozumienia z nimi to tylko wybiegi, które mają im służyć na przegrupowanie sił i uzupełnienie zapasów przed kolejnym atakiem na Iran.
1: Jaki jest stosunek teraz do reżimu w Iranie tych organizacji wobec Teheranu, satelickich takie nazwy, chociaż nie wiem, czy to jest właściwe określenie. Mam na myśli Hezbollah, Hamas czy też jemeńskich Huti.
0: Hamas ma, kolokwialnie mówiąc, swoje problemy, aczkolwiek wciąż współpraca na linii Gaza-Teheran jest intensywnie rozwijana. Huti mają ze wszystkich współpracowników czy też sojuszników Iranu autonomię i też coraz mocniej zbliżają się politycznie do Iranu, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony Arabii Saudyjskiej. Ten sojusz z Iranem jest dla Hutich kluczowy. Jeśli zaś chodzi o Hezbollah, czyli o tą perłę w turbanie Republiki Islamskiej, to tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Iran, Republika Islamska zdecydowały się na wprowadzenie do swojej polityki takiego paradygmatu jedności frontów. Krótko mówiąc, w dużym uproszczeniu z punktu widzenia Iranu, Hezbollah jest takim wysuniętym posterunkiem, taką forpocztą irańskiej obrony i straszakiem na Izrael. Stąd też starania Iranu, by zapewnić Hezbollahowi jak największe wsparcie, zarówno finansowe, techniczne, wywiadowcze, jak i właśnie dyplomatyczne.
1: Od początku trwania tej wojny w Zatoce przez wszystkie przypadki odmieniamy nazwę cieśniny Ormus. Teraz jeszcze doszła jedna cieśnina, a to właśnie w związku z zapowiedziami rebeliantów Huti, którzy ogłosili, że rozpoczynają blokadę morską Arabii Saudyjskiej, a to ma związek z blokadą kolejnej cieśniny w tamtej części świata, Bab al-Mandab. Minie pewnie jeszcze trochę czasu, zanim będziemy na jednym oddechu, tak jak cieśnina Ormus, wymieniać nazwę tego miejsca na mapie, bo konsekwencje także dla naszej części świata tej blokady, kolejnej cieśniny, mogą być równie katastrofalne.
0: Zgadza się, a kombinacja blokady i cieśniny Ormus i Bab al-Mandab oznacza bardzo poważne kłopoty. Wystarczy przypomnieć sytuację, kiedy to w kanał Suezki, no to drugi koniec tego szlaku wyjątkującego przez Morze Czerwone, był zablokowany przez statek, który osiadł, który się tam zaklinował i jakie to spowodowało problemy. W przeszłości zapowiedzieli blokadę cieśniny i znaczna część armatorów ostrzeżeń hutyjskich posłuchała. Bo tu trzeba pamiętać, że mówiąc blokada cieśniny, nie mówimy o jakiejś fizycznej barierze. To nie jest tak, że czy Huti w jednej, a Irańczycy w drugiej cieśninie rozpinają łańcuch od brzegu do brzegu. Mówiąc blokadę, mamy na myśli zagrożenie statków ostrzałem i zniszczeniem. I kapitanowie statków w przytłaczającej większości nie chcą ryzykować życia swojego i swoich załóg, a armatorzy nie chcą ryzykować wielomilionowych kosztów związanych z ewentualnymi remontami statków. Do tego dochodzi wzrost stawek ubezpieczeniowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko skumulowane ze sobą prowadzi do sytuacji, w której tak naprawdę Półwysep Arabski może zostać odcięty od Oceanu Indyjskiego, co oznacza kryzys, i to kryzys globalny.
1: Bo będą znowu windowane ceny paliw, znowu drożejąca ropa, znowu rosnące ryzyko

0: tranzytu morskiego w tamtej części świata.
1: Dokładnie.
0: Jakie konsekwencje takie wprost dla nas, dla świata, ale także dla konsumentów w Polsce mogłoby to przynieść?
1: Przede wszystkim wzrost cen i to wzrost cen właściwie wszystkiego. Trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o surowcach energetycznych oraz nawozach i surowcach do produkcji nawozów. Wzrost cen nawozów to wzrost cen żywności. Jeśli będzie on skumulowany ze wspomnianym wcześniej wzrostem cen paliw, może się okazać, że dotknie nas inflacja cen żywności, która może się okazać zjawiskiem niezwykle trudnym do kontrolowania.
0: Pytałam pana o te satelickie organizacje, wymieniając razem z Hutimi, z Hezbollahem, także Hamas. Pytałam o ten Hamas również dlatego, że ta organizacja ma nowego przywódcę, Khalil al-Haya nim został, który jest nazywany w komentarzach, w depeszach dotyczących właśnie tego mianowania jako zwolennik ścisłego sojuszu z Iranem. Co to może oznaczać?
1: Może to oznaczać dalsze zacieśnienie tej współpracy. Hamas, trzeba o tym pamiętać, pomimo wielu buńczucznych wypowiedzi premiera Netanyahu, nie został pokonany, nie został rozbrojony. Owszem, odniósł bardzo poważne straty,
0: bo
1: ale
0: Hamas,
1: zachował...
0: Panie Marcinie, Hamas to jest ta organizacja, którą kojarzymy głównie ze Strefą Gazy, z zachodnim brzegiem.
1: Tak jest. Sama sunnicka organizacja odpowiedzialna za bestialski zamach terrorystyczny z października 2024 roku, który spowodował łańcuch wydarzeń, który doprowadził do sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, czyli wojny USA-Iran i blokady cieśni. Al-Haya jest człowiekiem bardzo, który od właściwie zawsze postulował zbliżenie się do Iranu. Stwierdził, że pomimo różnic ideologicznych i religijnych, tylko Iran jest w stanie zapewniać Hamasowi stabilne wsparcie i tylko sojusz z Iranem daje Hamasowi możliwość rozwoju i stwarzania skoordynowanego zagrożenia dla Izraela. Spowoduje to najprawdopodobniej w takiej perspektywie średnioterminowej wzrost napięcia z krajami arabskimi, a zwłaszcza z Arabią Saudyjską. I prawdopodobnie nie przyczyni się to pozytywnie do realizacji postanowień ze planu pokojowego, który właściwie już coraz bardziej jest porozumieniem martwym.
0: Jak ta wojna, zatem znowu zapytam, pytałam, jak ona zmieniła Iran, irański reżim, irańskie społeczeństwo, a jak ona zmieniła ten układ sił w regionie?
1: Układ sił w regionie póki co zmienił się nieznacznie. Iran został z jednej strony został kilkakrotnie boleśnie uderzony. Jego baza przemysłowa bardzo mocno ucierpiała, ale z drugiej strony pokazał, że jest w stanie skutecznie się bronić i atakować, co stawia państwa arabskie w, delikatnie mówiąc, niezręcznej sytuacji, w której znajdują się między amerykańskim młotem, a irańskim kowadłem, co coraz głośniej słychać też ze strony państw arabskich, z Półwyspu Arabskiego, głosy mówiące o tym, że ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi no, nie miał wyglądać w ten sposób, że państwa arabskie są tarczą dla Izraela. To Stany Zjednoczone miały bronić państw arabskich przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Iranu.
0: Bo mówimy o Arabii Saudyjskiej, mówimy także o Bahrajnie, Kuwejcie, o Katarze, o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o tych wszystkich państwach Zatoki, które rykoszetem niejako dostają w związku z tą trwającą wojną amerykańsko-izraelską z Iranem.
1: Zgadza się. Tutaj państwa arabskie regionu, w szczególności Kuwejt, są największymi przegranymi tego konfliktu, przynajmniej jak do tej pory. To one ponoszą tak naprawdę paradoksalnie największe straty gospodarcze i wizerunkowe.
0: Co z procesem pokojowym, o którym pan wspomniał? Czytam o tym, że mediatorzy, również ci z Pakistanu, zaproponowali Iranowi deeskalację i 10-dniowe zawieszenie broni. Ze Stanami Zjednoczonymi Europejczycy z kolei...

0: Prezydenci Niemiec i Finlandii proponują nowy proces helsiński dla Bliskiego Wschodu. Czy to są tylko pobożne życzenia, czy może z tego wyniknąć no właśnie jakiś zrąb negocjacji, jakiś początek drogi do no skutecznego rozwiązania tego konfliktu na Bliskim Wschodzie?
1: Jest możliwość, że z tego urodzi się coś.

0: islamska gra o nieco wyższą stawkę, bo z punktu widzenia Teheranu ta wojna jest o być albo nie być Islamskiej Republiki jako suwerennego państwa.
1: Można by powiedzieć reżimowi w Iranie, wystarczy tylko ustać, wytrwać. Z kolei Stany Zjednoczone muszą się wykazać większymi sukcesami. Amerykanie pewnie liczyliby, właśnie na co?
0: Amerykanie najprawdopodobniej liczyli na mniej lub bardziej ograniczony scenariusz wenezuelski, czyli że sama groźba użycia potężnych sił, ewentualnie kilkudniowa, bardzo intensywna kampania, kolokwialnie mówiąc, zmiękczy Iran. Tymczasem Iran, zgodnie zresztą z przewidywaniami wszystkich ekspertów mających jako takie pojęcie o tym kraju, nie tylko się nie poddał, ale zdecydował się walczyć do końca z punktu widzenia Republiki Islamskiej jako tworu politycznego. Poddanie się oznacza de facto demontaż systemu, a co najmniej bardzo poważne problemy z jego legitymacją. Więc tutaj, żeby zmusić Iran do uległości, trzeba by bombardować dużo, dużo dłużej i dużo, dużo więcej, a i to nie daje gwarancji powodzenia tych działań
1: wojennych. A co z groźbami, które słyszeliśmy mniej więcej w czasie pogrzebu zabitego przywódcy irańskiego na początku tej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, groźbami skierowanymi do samego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Można je traktować poważnie?
0: Tego typu groźby zawsze należy traktować poważnie, aczkolwiek też nie należy z tym poważnym traktowaniem przesadzać. Niewątpliwym jest, że Iran bardzo chętnie zemściłby się za śmierć swojego najwyższego przywódcy na prezydencie Trumpie, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że po prostu nie ma absolutnie żadnych możliwości, żeby taką akcję przeprowadzić, więc musi się kontynuacją działań wojennych.
1: A wzrost w ogóle zagrożenia terrorystycznego na świecie spowodowany tą wojną? To jest prawdopodobne, czy nie? Czy Irańczycy i te wszystkie organizacje, które Teheran wspierają i reżim w Teheranie wspierają, są tak zajęte właśnie prowadzeniem tych działań w regionie, że nie mają już sił ani środków, żeby tak w tym kierunku rozszerzać swoje działania?
0: Póki co terroryzmu międzynarodowego nie ma na irańskiej liście. Póki co organizacje uznawane przez świat za terrorystyczne są takie jak Hamas czy Hezbollah, są, tak jak pani powiedziała, zajęte na własnym podwórku. I raczej to się nie zmieni, gdyż nawet w tych, w cudzysłowie, dobrych dla nich czasach koncentrowali się oni głównie na tym lokalnym teatrze działań. Więc nie spodziewałbym się tutaj wzrostu zagrożenia atakami terrorystycznymi, w szczególności w Europie, aczkolwiek należy bardzo uważnie obserwować sytuację, gdyż może się ona w krótkim czasie gwałtownie zmienić.
1: Pan Marcin Krzyżanowski, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 14:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Biedy nie ma. Tak premier Donald Tusk komentuje projekt dotyczący maksymalnego wynagrodzenia lekarzy. Resort zdrowia chce, by medycy zatrudnieni w publicznej ochronie zdrowia zarabiali maksymalnie 76 800 zł brutto miesięcznie. Kolejny element reformy to obowiązek publikowania wartości kontraktów.
4: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. W Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów.
3: I tak samo będzie ze szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia. Ustawy, nad którymi dziś pracowaliśmy,

0: zaproponował rząd, trafią do Sejmu we wrześniu. Teraz Podkarpacie i awaryjne lądowanie awionetki. Maszyna zaraz po przyziemieniu stanęła w płomieniach. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu dębickiego. Dwie osoby znajdujące się w samolocie bezpiecznie opuściły maszynę, relacjonuje rzecznik dębickich strażaków Jacek Pawłowski.
1: Awionetka miała jakieś usterki, musiała lądować awaryjnie na terenie powiatu dębickiego w miejscowości Straszęcin. Okazało się, że wylądowała na polu kukurydzy. Po wylądowaniu doszło do powstania pożaru, w zasadzie zniszczenia całkowicie tego samolotu, tej awionetki. Ale dwie osoby, które nią podróżowały, nic się nie stało.
0: Trwa dogaszanie pożaru i zabezpieczanie terenu. Na razie nie są znane przyczyny awarii maszyny. Prokurator krajowy zbada postępowanie śledczej z Lublińca. To po interwencji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Powodem jest odstąpienie przez prokurator od działań procesowych w sprawie zatrzymania pijanego kierowcy na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w sobotę. Nietrzeźwy kierowca jechał autostradą mimo dwóch sądowych zakazów prowadzenia. Prokurator krajowy chce odwołać zastępcę prokuratora rejonowego w Lublińcu. Postępowanie w sprawie nietrzeźwego kierowcy przejęli śledczy z Częstochowy. Gwałtownie rośnie populacja łosi na Pomorzu. W ciągu ostatniej dekady przybyło ich czterokrotnie. Wiosną naliczono ponad 1200 osobników. W poszukiwaniu nowych terytoriów łosie coraz śmielej wchodzą do miast, co wywołuje szkody, mówi Roman Wasilewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
2: Nie tylko w gospodarce leśnej, ale zaczynają być już problemem szkody w uprawach rolnych i to już rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z tego, bo potrafi dotkliwe szkody, ale są przecież coraz więcej wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, które często dla ludzi kończą się bardzo tragicznie.
0: Najwięcej łosi występuje w okolicach Elbląga, Kwidzyna i Starogardu Gdańskiego. Relacją z Pomorza kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15:00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 14:33.
3: Komentarz.
4: I to jest świetny czas, żeby zająć się propozycjami rządu w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Z nami pani Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. Dzień dobry pani dyrektor.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Na pewno słyszała pani to, co mówił premier Donald Tusk dzisiaj przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów. Zresztą krótki cytat z tej wypowiedzi w informacjach także się pojawił. Najważniejsze to przekazane przez premiera Donalda Tuska kwoty 76 800 zł brutto. To maksymalny pułap miesięcznego wynagrodzenia lekarzy. Taki jest plan. A co za tym idzie, wprowadzony limit 240 zł brutto za godzinę pracy lekarzy. To jest dobry kierunek?
5: To znaczy ja myślę, że sytuacja jest tak napięta w systemie ochrony zdrowia i to głównie koncentruje się wokół właśnie poziomu wynagradzania niektórych pracowników sektora ochrony zdrowia, przede wszystkim lekarzy, właśnie w tych bardzo, bardzo wysokich kwotach, że nie dziwię się trochę, że ministerstwo i rząd planują wprowadzenie tej płacy maksymalnej, chociaż ja nie jestem taką ogromną zwolenniczką takiego podejścia, głównie dlatego, że uważam, że praca lekarzy różni się względem siebie. Znam wielu lekarzy, którzy nie zarabiają tych 240 zł brutto i z drugiej strony uważam, że należałoby trochę zróżnicować wynagrodzenie lekarzy, którzy pracują w opiece ambulatoryjnej versus ci pracujący w szpitalach, a jeszcze w szpitalu mamy zabiegowców, czyli chirurgów na przykład, kardiochirurgów, neurochirurgów, no i internistów i innych lekarzy, a zatem ich praca ma po prostu trochę inny charakter i wydaje mi się, że różne rzeczy należałoby wziąć pod uwagę przy ocenianiu wartości pracy i wynagrodzeń.
4: Ja z kolei zastanawiam się, na ile te kwestie dotyczące zarobków niektórych lekarzy to jest rzeczywiście sposób na naprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na ile oszczędności na pensjach, powiedzmy to wprost, wpłyną na to, że pieniędzy w NFZ-cie będzie więcej i że ta luka w tegorocznym budżecie na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia, która ma wynosić około 14 miliardów złotych, poinformował o tym prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, znacząco się zmniejszy.
5: Ja mam bardzo podobne przemyślenia. Obawiam się, że możemy obserwować teraz trochę taki ruch, którego, nie wiem, mam nadzieję, że dostrzegają to również decydenci, że niektórzy lekarze będą starali się otrzymać to wynagrodzenie na poziomie

0: maksymalnym. I z tego, co wiem, już zaczynają się takie kierowane do dyrektorów szpitali prośby o zwiększenie tego wynagrodzenia do tej maksymalnej kwoty 240 zł brutto za godzinę, dlatego że większość lekarzy, czy też duża część lekarzy może w ten sposób po prostu nie zarabia tych 240 zł brutto za godzinę. Oby to się nie w ten sposób nie zaczęło nam kształtować, bo wtedy może być tak, że ta luka finansowa w Narodowym Funduszu Zdrowia wręcz nam wzrośnie. Oczywiście to są estymacje jakieś i takie jeszcze nie potwierdzone w badaniach żadnych prognozy, ale pamiętajmy, że kij ma dwa końce, że tak powiem, a zatem mamy sporo lekarzy nie zarabiających tych 240 zł brutto i mamy tych, którzy w ramach umów kontraktowych B2B zarabiają rzeczywiście bardzo dużo i tutaj należałoby się zastanowić, w jaki sposób to regulować. No, przyszła ta propozycja maksymalnego wynagrodzenia. Myślę, że to należałoby rzeczywiście dostosować do realnej wartości pracy, kompetencji, stażu, doświadczenia i wielu innych czynników, które zwykle przy wartościowaniu stanowisk pracy bierze się pod uwagę.
1: Czy rzeczywiście pensje lekarzy, pracowników systemu ochrony zdrowia to jest to, co najmocniej drenuje budżet NFZ-u?
0: To znaczy, na pewno jest to bardzo znaczna część pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia i powinniśmy o tym pamiętać, dlatego że tak to zostało uregulowane, że te pieniądze, które spływają do świadczeniodawców w ramach kontraktu, częściowo są przeznaczane i to czasami w bardzo dużej części, nawet 90%, bo mamy takie dane, są przeznaczone na wynagrodzenie profesjonalistów medycznych. Pamiętajmy jednak, że to wynagrodzenie też jest sumą bardzo wielu czynników, które mamy w systemie. To jest kwestia rodzaju umowy, którą podpisuje lekarz z pracodawcą i to jest też kwestia wyceny świadczeń. Niektóre świadczenia są bardzo dobrze wycenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nawet powiedziałabym za dobrze. I jeżeli mamy umowę typu B2B, to wówczas lekarz otrzymuje określony procent z przeprowadzonego zabiegu. No jeżeli tych zabiegów wykonuje dużo, no to wtedy powstają właśnie te bardzo, bardzo wysokie wynagrodzenia. Więc myślę, że część regulacji dotyczących wynagrodzeń powinna dotyczyć przede wszystkim tych umów kontraktowych B2B. One powinny być zdecydowanie bardziej pod nadzorem i doregulowane. Ja przypominam coś, o czym się mało mówi w mediach, a może warto zwrócić na to uwagę, a mianowicie w lipcu weszły nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie sprawdzała bardzo dokładnie, czy umowy typu B2B nie spełniają przez przypadek tych warunków charakterystycznych dla umów o pracę. Jeśli tak jest, to powinny zostać przekształcone na umowy o pracę.
1: No to bardzo ciekawe. Pani dyrektor, a jak to jest? Czy gdyby rzeczywiście lekarze w polskim systemie i inni pracownicy ochrony zdrowia zarabiali mniej, to wtedy więcej pieniędzy w budżecie NFZ-u zostałoby na finansowanie świadczeń, na przykład badania obrazowe. Też jakiś czas temu mówiliśmy o tych ograniczeniach w dostępie do chociażby kolonoskopii, gastroskopii, rezonansu magnetycznego. Czy to jest takie proste przełożenie? To znaczy, jeżeli mniej pieniędzy pójdzie na pensję, to wtedy więcej pieniędzy zostanie na leczenie i diagnozowanie pacjentów?
0: Ja myślę, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Rzeczywiście, jeżeli ograniczymy te bardzo wysokie wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia, które głównie, jeszcze raz podkreślam, dotyczą umów kontraktowych B2B i na to bym zwróciła szczególną uwagę, to rzeczywiście więcej pieniędzy nam zostanie na świadczenie usług zdrowotnych. Natomiast, skoro pani redaktor wspomniała już o świadczeniach obrazowych, to zwracam uwagę na to, że powinniśmy uporządkować dostęp do tych świadczeń obrazowych nie tak, żeby je ograniczyć, tylko tak, żeby nie wykonywać ich tak dużo. Czasami bowiem świadczeniodawca, który jest motywowany do wykonywania świadczeń obrazowych u siebie, bo dostaje za to pieniądze, powtarza to badanie dla tego samego pacjenta. Czyli skoro mamy P1, na której zawieszamy różne informacje o udzielonych świadczeniach, to powinniśmy wprowadzić jakiś standard dotyczący tego, jak długo na przykład wykonane badanie obrazowe powinno być ważne w określonej specjalizacji medycznej, żeby zachęcić świadczeniodawców, czy też ich nawet zmusić do tego, aby nie powtarzać niepotrzebnie tych badań. Bo wydaje mi się, że my mamy tutaj też problem. Czyli jakby to była źle przekazana informacja przez MZ, czyli Ministerstwo Zdrowia, że będziemy limitować dostęp do świadczeń diagnostycznych. Mnie się wydaje, że powinniśmy uporządkować dostęp do tych świadczeń, żeby nie narażać pacjentów na bez sensu wykonywane ponownie w okresie ważności ostatniego obrazowego świadczenia, dodatkowe naświetlania.

0: czy inne rzeczy. Myślę, że mamy narzędzia, żeby uporządkować te procesy i wtedy w naturalny sposób one staną się bardziej dostępne.
1: Wtedy, kiedy rozmawiamy, pani dyrektor, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa konferencja prasowa rzecznika rządu. Adam Szłapka podsumowuje to, co działo się na posiedzeniu rządu, a dotyczyło właśnie zmian w systemie ochrony zdrowia. Posłuchajmy, o czym mówił Adam Szłapka.
2: Zaczęliśmy od informacji pani minister zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. Pani minister przedstawiła stan prac realizacji pakietu, który zapowiedziała kilka w zeszłym tygodniu, czy w poprzednim tygodniu na konferencji prasowej. Jak państwo wiecie, ustawa PESEL-owa, która pozwoli zgromadzić dane o zarobkach lekarzy, już została podpisana. Po opublikowaniu w ciągu 14 dni wejdzie w życie. I pozostałe projekty ustaw i rozporządzeń zostały przez panią minister zaprezentowane. Są one już znane, założenia tych ustaw i tych zmian opinii publicznej. Ze względu na procedurę legislacyjną one wymagają konsultacji. Konsultacji także ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane mówię o ustawach, w sierpniu i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie. Mówił też sporo o tych rozwiązaniach pan premier przed posiedzeniem rządu. Wcześniej mówiła o szczegółach pani minister zdrowia. To są dokładnie te rozwiązania, które mają zapewnić i ograniczenie zarobków, ale też jawność umów z osobami fizycznymi, wprowadzić rozwiązania, które będą ułatwiały kwestie związane z kolejkami, transparentność. Także to jest cały ten pakiet, nad którym rząd bardzo, bardzo intensywnie pracuje.
1: Tak mówił Adam Szłapka, rzecznik rządu. Z nami pani Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. Pani dyrektor, Adam Szłapka zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt, bo to, że rząd sobie wymyślił i Ministerstwo Zdrowia wymyśliło taki plan zmian w systemie, to jeszcze nie znaczy, że ten plan zostanie zrealizowany, bo droga do realizacji tego planu jest bardzo długa i może być wyboista, bo po drodze mamy jeszcze konsultacje z przedstawicielami środowiska i lekarskiego, ale także, tak się domyślam, przedstawicieli innych zawodów medycznych, potem rozmowy w rządzie, potem prace parlamentarne, a na koniec jeszcze podpis pana prezydenta. Ta ustawa PESEL-owa zyskała jego poparcie. Nie wiadomo, jak będzie z tymi propozycjami, o których rozmawiamy teraz.
0: Absolutnie się zgadzam. Rzeczywiście droga jest bardzo długa i zakładam, że bardzo wyboista, dlatego że w trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne łatwe nie będą i rzeczywiście później mamy cały tryb legislacyjny zakończony albo i niezakończony podpisem prezydenta, a przypominam, że w trakcie wcześniejszych dyskusji na temat wynagrodzeń, kiedy one miały dotyczyć obniżenia tego procentu wynagrodzeń zagwarantowanych dla pracowników medycznych, które w tym roku, w lipcu, zostały wprowadzone w życie. Przypominam, że to było ponad 8%. Zwykle dostajemy w tych takich obszarach pracy, które są finansowane z pieniędzy publicznych, 3%, więc to była 5% różnica pomiędzy podwyżkami dla medyków i podwyżkami dla innych pracowników tak zwanej sfery budżetowej. To wtedy na tych spotkaniach, które dotyczyły właśnie ewentualnego kompromisu, aby obniżyć ten procent wynagrodzeń, prezydent bardzo wyraźnie mówił, że popiera lekarzy, popiera profesjonalistów medycznych i nie podpisze żadnej ustawy, która będzie dotyczyć ograniczeń dotyczących zagwarantowanych ustawowo wynagrodzeń. Oczywiście dzisiaj sytuacja się trochę zmieniła ze względu na te wszystkie doniesienia i wydarzenia, które mają miejsca, czyli odkrywanie tych dodatkowych patologicznych sytuacji, jeśli chodzi o wynagrodzenia niektórych profesjonalistów medycznych, a zatem być może stanowisko pana prezydenta też się zmieni, ale trudno to przewidzieć.
1: Mówi pani patologiczne zjawiska. Rzeczywiście, kiedy słyszymy o tych aferach ujawnianych przez media, czy to w szpitalu południowym w Warszawie, czy to w Mogilnie, czy w innych miejscach, gdzie

0: lekarze pracują przez większą liczbę godzin niż jest w tygodniu, prawda? No to to wszystko nie mieści nam się w głowie i budzi no, uzasadnione oburzenie w opinii publicznej, ale ja znowu się zastanawiam, czy w obecnym systemie nie ma bezpieczników, które pozwoliłyby z jednej strony takie patologie ujawniać, a z drugiej z nimi walczyć, no bo to są ewidentne nadużycia. To nie jest tak, że system jest źle zorganizowany, tylko pozwala albo właśnie nie pozwala na funkcjonowanie takich patologicznych zjawisk.
1: Ja myślę, że oczywiście ma pani redaktor rację, tych zjawisk patologicznych jest dużo i my musimy po prostu wzmożyć nadzór, kontrolę nad sposobem wykonywania pracy. Dziwię się, że management szpitali, o których była mowa, potwierdzał w jaki sposób wykonanie pracy na podstawie grafików, które były nierealne, niemożliwe do realizacji. Ktoś tym ludziom wypłacał te pieniądze. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego u mnie na uczelni, prawda, żeby ktoś nie wykonał pracy i dostał za to pieniądze. Bo to jest po prostu bardzo skrupulatnie sprawdzane na różnych poziomach, ostatecznie na poziomie księgowości. A zatem tu naprawdę wydaje się, że nie było różnych mechanizmów kontroli i nadzoru. I oczywiście ja mogę sobie wyobrazić, że to jest bardzo złożona sprawa, dlatego że są pewne wymogi podpisywania umów, które są określone w zarządzaniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i czasami dyrektor, aby móc wypełniać umowę, jakby akceptował, co jest, oczywiście nie powinno się tak zdarzyć, akceptował sytuacje no nierealne, prawda, takie, które pozwalały jednak uzyskać mu kontrakt. No tak nie powinno być, to powinno być absolutnie wyczyszczone, bo część tych pieniędzy po prostu szła w ręce osób, które de facto pracy nie wykonywały i poświadczały nieprawdę, no to są czyny karalne.
0: Wrzesień to jest ten termin, który Adam Szłapka przed chwilą wskazał jako czas i termin, kiedy parlament zajmie się tymi propozycjami rządowymi dotyczącymi zmian w systemie ochrony zdrowia. Nie za późno?
1: No ja myślę, że mamy teraz okres wakacyjny, w związku z tym lipiec, sierpień to są takie miesiące, Marta, gdzie nikt nie pracuje de facto. Zresztą słusznie, należą nam się urlopy i wakacje każdemu z nas, w związku z tym raczej rzadko, kiedy podejmuje się ważne decyzje w sierpniu, a za chwilę będziemy mieć sierpień. Więc myślę, że ten wrzesień to jest taki bardzo racjonalny czas, w którym będzie można przystąpić do rozpoczęcia prac nad tymi zmianami.
0: A pacjenci kiedy mogą odczuć ich pozytywne skutki, bo mówimy, skupiamy się na tych kwestiach wynagrodzenia profesjonalistów medycznych, jak ich pani nazywa, ale tam jeszcze jest ta kolejka, tam jeszcze jest monitoring czasu pracy lekarzy i innych pracowników systemu ochrony zdrowia. Jak to może wpłynąć na taką codzienność polskich pacjentów?
1: Myślę, że nie zauważymy tego w tym roku, dlatego że jeżeli prace rozpoczną się we wrześniu, no to one będą jeszcze trwały. Nie wiadomo, jaki będzie wynik tych prac. Przed chwilą żeśmy o tym rozmawiały. W związku z tym trudno powiedzieć, żeby w tym roku miało się to odbić na znalezieniu pieniędzy, których brakuje w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przypominam, że jest to 14 miliardów złotych. Takie są oficjalne informacje. Jeżeli te pieniądze nie zostaną dołożone do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, to raczej nie za bardzo zmieni się sytuacja w systemie. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, to myślę, że będą odczuwalne od przyszłego roku.
0: Na razie te 14 miliardów złotych luki w budżecie NFZ, brzmi to bardzo poważnie i zastanawiam się również, co to tak oznacza naprawdę dla pacjentów, jakiego rodzaju ograniczenia mogą za tą luką pójść, jakie świadczenia w tej luce 14-miliardowej mogą się mieścić.
1: To znaczy, po prostu świadczenia są limitowane. To oznacza, że każda umowa ze świadczeniodawcą przewiduje określoną liczbę świadczeń. I kiedy powstaje taki duży deficyt finansowy po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, fundusz na pewno nie będzie płacił za tak zwane nadlimity. A jak możemy sobie wyobrazić, ta liczba świadczeń w umowach kontraktowych jest niewystarczająca, żeby pokryć zapotrzebowanie na te świadczenia. A zatem dzisiaj każdy szpital, który ma kontrakt, wiedząc, że pieniędzy brakuje w systemie, nie będzie chciał wychodzić ponad tą liczbę zakontraktowanych świadczeń, bo jeżeli wyjdzie, to najprawdopodobniej się zadłuży, bo fundusz nie będzie miał pieniędzy na ich opłacenie. Co to oznacza dla pacjentów? No po prostu dłuższa kolejka na nabywanie świadczenia.
0: No właśnie, czyli co z tego, że ta kolejka będzie e-kolejką, skoro ona
1: nadal
0: będzie jeszcze
1: tak samo długa. Znaczy system będzie bardziej transparentny, będziemy mieć e-kolejkę, będzie wpisany PESEL, to wszystko gdzieś tam rzeczywiście będzie bardziej transparentne.

0: transparentne, ale kolejka od tego się nie skróci.
1: Czy to, o czym teraz rozmawiamy, to jest tylko wstęp do poważniejszej debaty o zmianach w systemie ochrony zdrowia? Bo słyszymy przecież te postulaty, głównie które docierają do nas z lewicy, o tym, żeby oddzielić świadczenia prywatne od publicznych i żeby lekarze, którzy pracują w publicznej służbie ochrony zdrowia, nie mogli pracować w prywatnej i odwrotnie. Też jakiś czas temu byliśmy świadkami rozmowy o tym, jak finansować system ochrony zdrowia, czy ze składki, tak jak to jest teraz, czy może wprowadzić podatek. To wszystko przed nami?
0: To znaczy, to już było. Chciałam powiedzieć, że wszystko, co powiedziała pani redaktor, to już były różne ekspertyzy, różne próby wprowadzenia zmian. One się nie udały. Przypominam, że w 2017 roku rząd próbował właśnie zmienić ubezpieczenie zdrowotne na podatek i to była bardzo poważna propozycja, która, jak się okazało, nie była realna do wprowadzenia. A zatem zakładam, że takich zmian raczej nie będziemy konsumować w najbliższym roku. Dlaczego? Dlatego, że też niedługo będziemy mieć wybory parlamentarne, a zatem nie sądzę, żeby to był taki czas, w którym rząd zdecyduje się na wprowadzenie bardzo głębokich, konsekwentnych zmian w systemie ochrony zdrowia. My zwykle niestety działamy tak, ale to nie jest tylko polska specyfika, też w wielu innych krajach tak jest, że gasimy pożary. Działamy tak bardziej inkrementalnie niż racjonalnie, co jest pewną cechą polityki, w tym polityki zdrowotnej. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego decydenci nie pracują nad wypracowaniem tych takich bardziej racjonalnych propozycji wcześniej, a nie dopiero wtedy, kiedy się ten pożar już pojawi i trzeba go jakoś zagasić.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, mówił dzisiaj albo wczoraj, no w ostatnich godzinach o tym, że w kontekście tych wyborów, o których pani wspomniała, że obecna koalicja rządząca ma szansę rządzić również po przyszłorocznych wyborach, ale warunkiem jest właśnie uporanie się z tym problemem zmian w systemie ochrony zdrowia.
0: To jest bardzo ciekawe. Uważam, że rzeczywiście zdrowie i w ogóle obszar ochrony zdrowia, przede wszystkim zdrowia publicznego, to jest taki kapitał, którego do tej pory nikt w polityce nie zauważał i nie wykorzystał. I jeżeli ktoś rzeczywiście mądrze zrobi reformę systemu ochrony zdrowia, ale przede wszystkim zwróci uwagę na zdrowie publiczne, na zdrowie populacyjne, bo o to nam chodzi, żeby ludzie byli zdrowsi, żeby położyć większy nacisk na profilaktykę i żeby to nie było tylko takie hasło, tylko realne działania, to być może to jest rzeczywiście ważny kapitał polityczny, który powinni decydenci zauważyć jako taki, który im przysporzy tej popularności, a nie ściągnie ich na dół.
1: A komuś na świecie się to udało?
0: Tak, mamy już na to dowody, że są kraje, Irlandia, Węgry, inne, gdzie pewne aspekty dotyczące ochrony zdrowia przyczyniły się albo do wygranej, albo do przegranej, ale raczej mówimy dzisiaj już o kapitale politycznym, czyli o tym, co mogłoby pociągnąć, ale to bardziej dotyczy zdrowia populacyjnego, zdrowia publicznego. Pokazanie ludziom, że my nie chcemy, żeby oni chorowali, tylko chcemy ich zabezpieczać w tym zdrowiu jak najdłużej, prawda? I to są pewne działania niezwykle istotne w zdrowiu publicznym, które ja reprezentuję i cały czas powtarzam, że to jest niezwykle istotne. My, specjaliści zdrowia publicznego, to jest taka metafora, że jak mówimy, kim jest ten specjalista zdrowia publicznego, to mówimy, że lekarze, pracownicy medyczni są od tego, żeby ratować ludzi, którzy już wpadli do rzeki, którzy tam mogą się utopić. Chodzi o to, żeby ich wyciągać. A my idziemy w górę tej rzeki, robimy wszystko, żeby ci ludzie do tej rzeki nie wpadali. Budujemy barierki, oczyszczamy wodę, mosty, robimy wszystko i chcemy, żeby oni do tej rzeki nie wpadli. Jeżeli postawimy na to, na prewencję, na profilaktykę, na wysokie kompetencje zdrowotne i edukację, no to będziemy dłużej żyli w zdrowiu, a chyba o to nam chodzi. I to jest kapitał, który radziłabym wykorzystać.
1: A czy takim rodzajem prewencji jest również i to, o czym dzisiaj rząd, czym się rząd miał dzisiaj zajmować, czyli decyzja o zwiększeniu akcyzy na płyny do e-papierosów i urządzenia do waporyzacji? Bo to nam umyka w tej rozmowie, bo oczywiście skupiamy się na tych najważniejszych tematach, ale to również jest istotne. Czy pani widzi w tym podniesieniu akcyzy sposób na łatanie dziury w budżecie, czy jednak jest to swego rodzaju metoda właśnie na tę prewencję i na to, żeby ludzie do rzeki nie wpadali, nie trzeba było ich ratować właśnie w takiej sytuacji już kryzysowej?
0: Mamy na to dowody w wielu badaniach, że ta bardziej restrykcyjna polityka fiskalna sprzyja wycofywaniu się z tych niedobrych dla zdrowia nałogów, więc wierzę, że myślimy o zdrowiu populacyjnym i pozwolimy poprzez restrykcyjne polityki fiskalne uratować się.

0: Wolimy uratować część zdrowia i życia wielu, wielu osób, a przy okazji oczywiście są to pieniądze zgromadzone dodatkowe. Pytanie, na co je wydamy, bo to jest pytanie. Bo gdybyśmy je wydawali dalej na prewencję, to byśmy tylko wzmacniali ten efekt zdrowotny.
1: No, pytanie tylko o akcyzę na te tradycyjne papierosy i rosnące cały czas ceny paczki papierosów. No, nie wszystkich są w stanie odstraszyć i nakłonić do tego, żeby rzucić nauk.
0: Bo to jest za mało. Właśnie gdybyśmy pieniądze zgromadzane z tych instrumentów fiskalnych przy papierosach, przy słodkich napojach i innych umieszczali w jakimś funduszu zdrowia publicznego, który pozwoliłby dalej alokować je, ale na działania prewencyjne, to wtedy ten, tak jak powiedziałam, efekt zdrowotny byłby większy, bo zgadzam się z panią redaktor, że sama polityka fiskalna to za mało, bo niektórzy no, nie są odstraszani, prawda, poprzez te wysokie ceny papierosów.
1: Ani wysokie ceny, ani te drastyczne fotografie, które się jakiś czas temu już pojawiły na paczkach właśnie z papierosami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Wiele wątków poruszonych, ale na pewno jeszcze będzie nieraz okazja, żeby te tematy dalej zgłębiać. Pani Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Limit wynagrodzeń w Państwowej Służbie Zdrowia jest konieczny, tak mówi premier Tusk. Budowa nowoczesnego systemu antykryzysowego. Taki był temat spotkania ekspertów. Szósty dzień protestów w Kijowie przeciwko zdymisjonowaniu ukraińskiego ministra obrony. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. O tym, jak naprawić służbę zdrowia, rozmawiali ministrowie podczas posiedzenia rządu. Pakiet reform przedstawiła szefowa Ministerstwa Zdrowia. Jakie to propozycje? O tym nasz reporter.
2: Między innymi te dotyczące kwestii zarobków lekarzy. I tu są już

0: konkretne rozwiązania.
1: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
0: Mówił premier Donald Tusk, który dodał, że nowe regulacje będą też dotyczyły czasu pracy lekarzy.
1: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba.
0: Premier zapewnił, że nowe projekty ustaw trafią do Sejmu już we wrześniu. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Za kilka lat nasz kraj może stać się najbardziej odpornym państwem na kryzysy w Europie. Przekonywali eksperci podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim. Polska stawia na budowę nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Odporność społeczną i lokalne bezpieczeństwo ma poprawić nowo powstający Fundusz Ochrony Ludności. Ułatwiłby on pracę samorządów, przekonuje generał Brygady Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak.
3: Żeby samorządy mogły spokojnie planować swoje inwestycje, żeby mogły spokojnie działać. Dzisiaj jest kupowanie na ostatnią chwilę, na koniec roku, bo trzeba się wyrobić z budżetem, potem ewentualnie albo będą tak zwane niewygasy, albo ich nie będzie. Ale ceny idą na zawsze na koniec roku do góry. Po co to robimy? Od lat apeluję o to, od samego początku powstania ustawy, o to, żeby to znieść, żeby powstał ten fundusz, żeby pieniądze były niewygasające i żeby można było je wydawać latami.
2: Eksperci podkreślają, że potrzebne jest wprowadzenie do szkół przedmiotów, które nauczą dzieci, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Zakończyły się ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana były one prowadzone w całym kraju. Jednak rzecznik rządu Adam Szłapka informuje, że ćwiczenia potrwają do godzin wieczornych.
4: Ćwiczenia trwają faktycznie do 19. Nie wszystkie elementy tych ćwiczeń są związane z syrenami. Syreny słyszeliśmy chyba ostatnie około godziny 11, ale w tym czasie do godziny 19 ćwiczą straże pożarne w całym kraju, urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe, gminy. Także te ćwiczenia będą trwały do godziny 19, po to, żebyśmy byli przygotowani na sytuacje krytyczne.
2: W różnych miejscach syreny były słyszane kilka razy. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu na Śląsku stracił posadę. To decyzja prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jest to konsekwencja sprawy opisywanej przez media. Chodzi o nieskierowanie do sądu wniosku o areszt tymczasowy wobec pijanego kierowcy. 3 dni temu na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Spowodował on kolizję. Mężczyzna miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Interwencję w tej sprawie prokurator generalny polecił prokuratorowi krajowemu. Sprawa została przeniesiona do prokuratury okręgowej w Częstochowie. W centrum Kijowa kolejny dzień trwają pikiety przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zwolnieniu ministra obrony. Protestujący domagają się przywrócenia popularnego i znanego z reform w ukraińskiej armii Michaiła Fedorowa.
5: Liczba pikietujących waha się od kilkuset osób do kilku tysięcy. Protestują w pobliżu administracji prezydenta już 6 dzień. Będą stali aż do skutku, zapowiada jeden z liderów protestu, weteran wojenny Dmytro Koziatyński. Oczekujemy, że pan prezydent posłucha społeczeństwa i mianuje z powrotem Michaiła Fedorowa na ministra obrony. 35-letni Michaiło Fedorow zaskarbił sobie popularność m.in. wdrażaniem nowych technologii do uzbrojenia, głównie produkcji bezzałogowców. Starał się też reformować sposób zarządzania armią i przeciwstawiał się korupcji. Część komentatorów upatruje przyczyn jego zwolnienia w obawie Zełenskiego przed wzrostem popularności rzutkiego ministra. Kadrowa decyzja może doprowadzić do kryzysu politycznego. Wołodymyr Zełenski raczej nie zrobi jednak kroku do tyłu. Nowy pełniący obowiązki szefa resortu obrony, Jewgenij Chmara, został oficjalnie zatwierdzony przez rząd.
2: Te informacje zebrał Paweł Buszko.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Choć to druga połowa lipca, lato jest dzisiaj w odwrocie. Pada, jest pochmurno i wieje. Tak jest w większości regionów na wschodzie, nad morzem i w centrum. Sporo słońca w województwach zachodnich, tam ponad 20 stopni. Od Pomorza Gdańskiego przez Warmię, Mazury, Podlasie, po północ Mazowsza i Lubelszczyzny wystąpią burze. Chłodno jest na Podlasiu 15 stopni, w centrum 16-17.

0: Na Podkarpaciu do 22. Wieje umiarkowany i porywisty wiatr. Na wschodzie kraju chwilami dość silny.
1: Klimat.
0: Skoro wieje, to jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra. Prawie 55% wytwarzanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na północy utrzymuje się wysoki stan wody w rzekach, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego. Natomiast rekordowo niskie są poziomy rzek wschodniej i południowo-wschodniej Polski.
1: Klimat. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
11: W czerwcowym numerze miesięcznika kulturalno-społecznego Odra, pisma niezwykle poważnego, ukazał się nie mniej poważny tekst Śledztwo w sprawie kryminału. Naszym gościem będzie autor tego artykułu, krytyk literacki i bloger Przemysław Poznański. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24 w czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 9 minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik, witam się z Państwem ponownie. Dzień dobry.
1: Komentarz.
12: I wracamy do krajowej polityki. Z nami pan dr Tomasz Kasprowicz, publicysta Republika Nowa. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie redaktorze.
13: Dzień dobry.
12: Oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości porozmawiamy, chociaż odnoszę takie wrażenie, że i komentujący, i sami główni bohaterowie tej sytuacji trochę zaczynamy kręcić się wokół własnej osi. Nie ma to pan takiego wrażenia?
13: No może trochę tak i coraz szybciej przez czwartkiem, który ma być tym momentem, który ma wszystko wyjaśnić, więc tak dużo kręcenia nam się nie pozostaje. No,
12: pytanie, na ile ten czwartek rzeczywiście będzie taką datą graniczną?
13: To jest bardzo dobre pytanie. Chyba w interesie prawicy jest, żeby to kręcenie się zatrzymać, więc być może ta granica zostanie utrzymana. Z drugiej strony jakiś tutaj spektakularny rozpad też może być dla prawicy bardzo kosztowny. Więc przesunięcie różnych tutaj linii też jest możliwe. Mateusz Morawiecki próbuje przekonywać, że jego stowarzyszenie to tak naprawdę wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości. Wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie jest postrzegane jako zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Niewykluczone, że obie strony mogą mieć rację. Tak czy inaczej, no, jesteśmy na takim etapie no, konfrontacji, że tutaj krok wstecz z żadnej strony nie wydaje się być bardzo prawdopodobny. Mateusz Morawiecki

0: związując swoje stowarzyszenie, wróciłby do PiS-u jako pokonany. Jego pozycja osłabłaby bardzo znacząco, nawet w porównaniu do tego, co było wcześniej. Nie zapominajmy, on przez długi czas był chłopcem do bicia, jeśli chodzi o porażkę PiS w wyborach. To się zmieniło w ostatnim czasie, no ale on rozpoczął pracę ze swoim stowarzyszeniem wtedy, kiedy jeszcze był, że tak powiem, na fali schodzącej, jako próbę odbudowania swojej pozycji. Gdyby wiedział, że jednak to wyznaczanie go na głównego winnego się zatrzyma, tak jak się zatrzymało, być może podjąłby inne decyzje i stowarzyszenie nie zakładał. No ale teraz stowarzyszenie jest, jego członkowie mówią, że się stowarzyszenia nie wyprą, zaś prezes Kaczyński mówi, że stowarzyszeń ma nie być.
1: No na razie rzecznik PiS nam mówi o tym, że Daniel Obajtek, który również był w tej grupie stowarzyszonej z Mateuszem Morawieckim, wybrał jednak Prawo i Sprawiedliwość i Stowarzyszenie Morawieckiego opuszcza.
0: No tak, niewątpliwie jest tak, że mamy całą masę zakulisowych rozmów przekonywujących członków stowarzyszenia do tego, aby się z niego wycofali, obiecujących zapewne bardzo wiele, jeśli chodzi o profity polityczne. No im więcej takich, nazwijmy to, łami strajków uda się pozyskać, tym większa szansa, że Mateusz Morawiecki się ugnie. Widać wyniki tego wyciągania członków nie są zbyt spektakularne, bo jedna osoba tutaj jeszcze wiosny nie czyni, no ale taka informacja może zadziałać negatywnie na morale pozostałych.
1: No właśnie, bo jedna osoba, ale jaka? Na ile to jest rzeczywiście osłabienie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, a na ile wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości, no, w sensie właśnie tego możliwego rozłamu?
0: Daniel Obajtek to jest postać dość kontrowersyjna i dość głęboko zakorzeniona w pewnych warstwach PiS-u, choć jednocześnie młoda. W pewnym momencie on nawet był szykowany, wydawało się, na następcę Mateusza Morawieckiego, co w końcu jednak nie nastąpiło. Stąd jego uczestnictwo w tym stowarzyszeniu samo w sobie było do pewnego stopnia zaskoczeniem. Postać głośna, która może rzeczywiście na tym dużo w samym PiS-ie próbować ugrać, no ale to zależy w dużej mierze od tego, czy rzeczywiście za nim pójdą następni, czy jednak nie.
1: Jak pan odebrał to poranne wystąpienie opublikowane w mediach społecznościowych Mateusza Morawieckiego?
0: No to jest próba szukania jakiejś drogi wyjścia z tego. Tak jak mówię, wydaje mi się, że gdyby Mateusz Morawiecki wiedział to, co wie teraz, to by stowarzyszenia nie zakładał. No i stara się go przedstawiać jako coś zupełnie niegroźnego, tak, że to nie jest żaden rozłam, że to nie jest przeciwko PiS-owi. Chce dać Jarosławowi Kaczyńskiemu taką wyciągniętą rękę, żeby próbować z tego wyjść polubownie, no bo jak mówiłem, rozwiązanie stowarzyszenia byłoby jego porażką i prawdopodobnie pogrzebałoby możliwość zajmowania bardzo znaczących, nawet nie tyle stanowisk, to pozycji politycznej na czele przywódców prawicy, o co Morawiecki walczy tak naprawdę.
1: I nie ma już mowy o jednym wielkim namiocie. Mówi Mateusz Morawiecki w tym swoim wystąpieniu internetowym o obozie. O obozie politycznym, ale można to też odczytywać jako obóz, czyli no zbiór różnych środowisk, które łączą jedno środowisko partyjne, Prawo i Sprawiedliwość.
0: No, na to można patrzeć nawet szerzej. Dzisiaj z dobrą radą wyszedł poseł Bosak, który powiedział, żeby jak się mają rozejść, to niech się rozejdą i nie kontynuują tego spektaklu, bo to ośmiesza szerszy obóz prawicy, do którego on również należy.
1: Mało tego mówi o tym, zróbcie to tak po męsku, jak zrobiliśmy to my z Brownem.
0: Chociażby tak, co rzeczywiście było rozwodem dość aksamitnym, biorąc pod uwagę polityczne uwarunkowania, jak i poziom ego wszystkich zaangażowanych.
1: Prawda?
0: Tak jest. No, wiadomo, że do polityki idą ludzie o określonym temperamencie i o określonym ego i ambicjach. No tutaj nam zostały jeszcze 2 dni. Czy to rzeczywiście będą 2 dni, czy będą toczyły się rozmowy, choć słyszymy, że bezpośrednio Kaczyński z Morawieckim nie mają rozmawiać w najbliższym czasie. No ale jak wiemy, i to się może szybko zmienić i po takiej rozmowie może być ogłoszenie jakiegoś wielkiego kompromisu, żeby każdy mógł ogłosić zwycięstwo i poświęcenie się z drugiej strony dla dobra dla dobra obozu. No bo jednak...

0: pójście na ostateczne zderzenie i rozpad PiS-u no, byłby prawdopodobnie no, trzęsieniem ziemi na prawej stronie sceny politycznej, kolejnym niesłużącym prawicy i to no, powiedzmy rok przed wyborami, w związku z czym mogący mieć dość znaczące skutki, kiedy przyjdzie co do czego.
1: Kto zyskałby, a kto by stracił na tym w takim, w krótkiej perspektywie czasowej, a kto długofalowo?
0: No, na pewno straciłby PiS. To jest kwestia wizerunkowa. Pytanie, czy ewentualne stronnictwo Morawieckiego założyłoby partię, jeśli by ją założyło, jakie poparcie ta partia by się cieszyła, ale nawet jeśli by było to poparcie w okolicach progu wyborczego, no to byłoby to niewątpliwie poparcie kosztem PiS-u praktycznie wyłącznie, no co by powodowało, że byłoby to tąpnięcie w notowaniach. A co jeszcze ważniejsze, no to kwestia tego, co by nam to przypomniało, to znaczy to, że polska prawica no, żyje kłótniami, o czym zapomnieliśmy przez długi czas rządów PiS-u, kiedy to nie był namiot, a tym bardziej obóz, tylko to była jedna drużyna dość mocno w garści Jarosława Kaczyńskiego, robiąca wszystko to, co on powie i jak powie. Natomiast ci, co pamiętają lata 90., pamiętają, że prawica zazwyczaj wygląda nieco inaczej i właśnie te nagromadzenie temperamentów i ego prowadzi często do przetasowań, rozłamów, rokoszy, zdrad i tym podobnych.
1: A kto beneficjentem tej sytuacji w krótko- i długofalowej perspektywie?
0: No prawdopodobnie inne podmioty prawicy, które przejęłyby pewnie część kolejną tych osób, które na PiS chcą głosować. Na pewno doprowadziłoby też do pewnego poziomu demobilizacji tego elektoratu, co z drugiej strony zapewne sprzyjałoby istniejącej koalicji. No Donald Tusk jest całkiem dobrze znany z umiejętności podgrzewania atmosfery, więc jeśli tam by się zrobiło naprawdę gorąco, to zapewne jego różne machinacje prowadziłyby do tego, żeby było jak najgoręcej, jak najdłużej, no bo im dłużej, tym lepiej dla koalicji.
1: No ale z drugiej strony taki podział pewnie skutkowałby radykalizacją środowisk prawicowych, które już teraz licytują się na to, kto na przykład przyjmuje tę narrację bardziej antyukraińską i być może to wymusiłoby także na tej stronie liberalnej przyjęcie podobnego tonu.
0: No nie wydaje się. Rzeczywiście było widać, że jeśli chodzi na przykład o kwestie ukraińskie, to był taki moment, kiedy...
1: Kampania wyborcza, prawda? Prezydencka.
0: Tak, tak. Kiedy koalicja zaczynała w tym kierunku iść, zupełnie niedawno, kiedy mieliśmy problem związany z bohaterami UPA tak zwanymi,
1: też.
0: Wygląda na to, że koalicja zatrzymała ten pochód swój w tą stronę radykalną, co zresztą dobrze zgrało się z pewnymi zmianami po stronie ukraińskiej i to w jakiś sposób zagrało. Natomiast niewątpliwie prawica, zwłaszcza ta skrajna, liczy na to, że kwestia ukraińska będzie jednym z głównych tematów kampanii. Czy jej się to uda, nie jestem pewien, ale bardzo dużo pracy w tym, żeby niechęć do Ukrainy i Ukraińców wzbudzić, jest wykonywana. Oczywiście ciężko to nazwać propagandą prorosyjską, bo takie coś się w Polsce nie przyjmie. Natomiast działalność antyukraińska w chwili obecnej de facto jest prorosyjska, czy świadomie, czy nieświadomie. No, dużym tutaj zadaniem dla koalicji jest w tej chwili zastanowienie się, co może być alternatywnym i ciekawym elementem debaty w trakcie kampanii i miejmy nadzieję, że to nie będzie kwestia ukraińska, bo to rzeczywiście może polaryzować. Natomiast ja nie widzę tutaj możliwości dalszej polaryzacji na prawicy, bo prawa strona kończąca się koroną Brauna jest już tak daleko na prawo, że trudno sobie wyobrazić coś bardziej na prawo. I z Braunem na radykalizm pewnie nikt wygrać nie będzie w stanie. Jeżeli będziemy mieli rozłam w PiS-ie, to raczej partia Morawieckiego będzie raczej tą stroną moderującą, próbującą zebrać elektorat prawicowy, bardziej umiarkowany, który też istnieje. No, pamiętamy, był i elektorat Gowina swego czasu. No i nie wszystkim prawicowym wyborcom podoba się skrajna prawica. Ile tego elektoratu jest, jak dużo by się go udało zebrać i czy taka partia Morawieckiego, bardziej technokratyczna, bardziej może

0: nastawiona na kwestie gospodarcze. Oczywiście konserwatywna, ale nie szalona, na ile ona byłaby w stanie zdobyć na przykład zdolności koalicyjne.
1: A no właśnie. A no właśnie, panie doktorze, no bo takie peace light, zastanawiam się nad tym, to świetna propozycja i świetna taka możliwość koalicjanta dla tego starego, dawnego, dobrego w tym sensie PiSu. Być może to jest rozpad kontrolowany, być może wypuszczenie Mateusza Morawieckiego i jego ludzi. To jest próba stworzenia środowiska, które po wyborach byłoby no, doskonałym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości, rządzonego cały czas przez Jarosława Kaczyńskiego.
0: No, ten proces, jak na niego patrzymy, to on, można o nim wiele rzeczy powiedzieć, ale chyba nie to, że jest cokolwiek kontrolowany. Więc chyba aż tak daleko idących teorii bym chyba nie snuł tutaj. To by można było zrobić w sposób rzeczywiście kontrolowany, bez strat wizerunkowych. A to, co się dzieje teraz, jakkolwiek by się nie skończyło, czy się zakończy rozpadem, czy nie, straty wizerunkowe niewątpliwie przynosi. Czy Morawiecki po rozpadzie dość wrogim z PiS-em do takiej koalicji by przystąpił? Trudno powiedzieć, zależy jak daleko to pójdzie i jak bardzo panowie by sobie powiedzieli niemiłe rzeczy. My znamy przypadki z polityki europejskiej, gdzie partie, które w sumie mają do siebie bardzo blisko, nie są w stanie zawiązać koalicji właśnie z tego powodu, że ich liderzy bardzo, ale to bardzo się nie lubią. Przykład Rumunii jest tutaj doskonały, gdzie dwie największe partie mające po około 30% poparcia, obie proeuropejskie i nie różniące się od siebie praktycznie wcale, nie mogą zawiązać koalicji, no bo po prostu liderzy się nie cierpią i tyle.
1: A na ile ten spór w Prawie i Sprawiedliwości, panie doktorze, jest pana zdaniem takim sporem właśnie personalnym, a na ile tam chodzi o coś więcej? Na ile to jest spór ideowy, programowy?
0: Nie, to jest kwestia walki o przywództwo na prawicy.
1: Czyli to jest kwestie ambicjonalne.
0: Zdecydowanie kwestie ambicjonalne. Jak wiemy doskonale, Jarosław Kaczyński ma strategię trzymania wszystkich frakcji mniej więcej porówno i co jakiś czas upokarzania jednej z nich ku uciesze reszty i tak, że tak powiem, w cyklu pewnym. No, niedawno była frakcja Morawieckiego właśnie tym upokarzanym, stąd reakcja w postaci stowarzyszenia. Teraz już nie jest takim upokarzanym środowiskiem, no ale stowarzyszenie zostało, jak już mówiłem. Mhm. Więc tutaj ciężko było wyrosnąć na lidera i Jarosław Kaczyński bardzo pilnował, żeby nikt mu przypadkiem nie zagroził, a ktokolwiek był nominowany na Delfina, zaraz stawał się ofiarą różnego rodzaju działań, no tak jak to spotkało choćby Zbigniewa Ziobrę. W chwili obecnej prawdopodobnie największe szanse na tą schedę ma prezydent Nawrocki, który jest od Kaczyńskiego najmniej zależny i wręcz dystansujący się czasami od niego. Więc tutaj zdecydowanie jest to kwestia ambicjonalna. Mateusz Morawiecki przyzwyczaił się do bycia na świeczniku, bycia premierem, bycia osobą jedną z najważniejszych i trudno się dziwić, że chce taką pozycję utrzymać, co dynamika partyjna do niedawna no właściwie wykluczała.
1: Jaką postawę wobec tego sporu w PiS-ie prezydent Karol Nawrocki przybiera? On bardziej ten spór podsyca, czy stara się go wyciszyć?
0: Nie wydaje się, żeby on tam miał bardzo aktywną rolę. Prezydent Nawrocki wydaje się być od środowiska PiS-u dość odległy. Jemu bliżej zdecydowanie do Konfederacji niż do PiS-u, mimo że był kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich. Jest osobą niewątpliwie bardziej radykalną. No i oczywiście tego typu działanie, które osłabia zarówno Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego, jego planom przejmowania przywództwa na prawicy raczej sprzyjają. Nie sądzę, żeby on tam miał jakąś bardzo aktywną rolę w tym konflikcie, natomiast niewątpliwie przygląda się i raczej się cieszy.
1: Z najnowszego badania CBOS wynika, że 56% badanych dobrze mówi o prezydencie i dobrze ocenia jego działania. Sejm pozytywnie ocenia 27%, Senat 31%. Okazuje się, że rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki może mieć takie mocne papiery na objęcie przywództwa na prawicy, patrząc chociażby

0: na ten sondaż dobrze oceniających jego pracę?
1: No, oczywiście nie zapominajmy, że prezydenci raczej byli zwykle dobrze oceniani i cieszą się raczej popularnością, co wynika głównie z tego, że są w dużej mierze często z boku i trudno ich obarczać odpowiedzialnością za jakieś problemy.

0: tutaj piach w tryby sypie, co prezydent Nawrocki robi, to już ponad 40 wet w ciągu niespełna roku, co stanowi więcej niż poprzedni prezydenci chyba razem wzięci przez wszystkie kadencje, albo przynajmniej w tej okolicy. Natomiast to nie jest aż tak widoczne, tak? I nie jest i trudno przekonać elektorat, że pewnych rzeczy się nie zrobiło, bo weto mają być zrobione i to ludzi interesuje. I na tym też już gra prawica. To, co słyszymy właśnie w dzisiejszej wypowiedzi Morawieckiego, to co on mówi? Że trzeba odsunąć ten rząd od władzy, ten sparaliżowany, ten niemający sprawczości rząd.
1: Gnuśny i leniwy. Nie chyba dodał takich słów używał Mateusz Morawiecki. Gnuśny i leniwy.
0: Też, ale też właśnie sparaliżowany. Mhm. Nie dodał, dlaczego ten rząd jest sparaliżowany. On jest sparaliżowany przynajmniej w części z tego powodu, że prezydent wetuje wszystko jak leci. Ale to działa na rzecz prawicy i w ten sposób prezydent, podsycając pewne rzeczy, także kwestie ukraińskie i odebranie orderu Orła Białego, to też jest działanie mające na celu wzmacnianie pozycji prawicy i polaryzację społeczną, ta, która ma temu sprzyjać.
1: Tak.
0: Właśnie.
1: Panie doktorze, ostatnie pytanie na półtorej minuty naszej rozmowy. Skoro rozpadła się Polska 2050, skoro rozpaść może się Prawo i Sprawiedliwość, to czy to oznacza, że może też jeszcze przed wyborami rozpaść się koalicja kierowana przez premiera Donalda Tuska?
0: Chyba z tych wszystkich punktów to wydaje się w chwili obecnej najmniej prawdopodobne, aczkolwiek niemożliwe. Koalicja składa się z bardzo wielu podmiotów. Mniejsze elementy koalicji rządowej oczywiście próbują grać dużo powyżej swojej wagi. Jeśli weźmiemy Polskę 2050, albo właściwie te dwie części Polski 2050, wiadomo, że one mają po kilkanaście osób w parlamencie. No ale jednak od nich trochę zależy większość. Utrzymanie tutaj pewnego rodzaju dyscypliny to jest warunek sine qua non tego, żeby ta koalicja działała. Tutaj było już po drodze wiele wyzwań i jak na razie Donald Tusk radzi sobie z nimi całkiem nieźle, dyscyplinując odpowiednio elementy tej koalicji. Czy nastąpi jakiś moment, w którym któraś z tych formacji stwierdzi, że być może uczestniczenie w rządzie ją pogrąża i lepiej pójdzie w wyborach, być może będąc poza rządem. Nie da się tego wykluczyć, aczkolwiek taka strategia w chwili obecnej nie wydaje się być strategią zwycięską. Większość tych małych podmiotów, jeżeli nie wystartuje w ramach jakiejś szerszej koalicji, właściwie nie ma szans na wprowadzenie swoich osób do parlamentu. No i te miejsca biorące, to jest jeden z głównych elementów dyscyplinujących, które Donald Tusk ma.
1: Pan dr Tomasz Kasprowicz, publicysta Respublika Nowa, był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To nie są zwykłe wakacje.
4: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
3: Więcej na caritas.pl/dzieci.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd ujednolica akcyzę na e-papierosy i składniki do ich używania. Ma to ograniczyć obchodzenie zasad przez producentów. Nowelizację ustawy akcyzowej przygotował resort finansów. Mówił po posiedzeniu Rady Ministrów jej rzecznik Adam Szłapka.
6: Chodzi o kwestię opodatkowania papierosów elektronicznych i innych urządzeń służących do waporyzacji płynów. Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
5: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął 9 projektów ustaw, w tym specjalną ustawę, która przygotowuje organizację przyszłorocznego Międzynarodowego Spotkania Harcerzy w Gdańsku. Pogłębia się kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł tego ugrupowania, Kacper Płażyński, grozi posłowi Marcinowi Horale pozwem. To reakcja na słowa Horały, który oskarżył Płażyńskiego o przygotowanie raportu obciążającego

0: Karola Nawrockiego. Europoseł PiS-u Piotr Müller apeluje do Kacpra Płażyńskiego, aby zrezygnował z zamiaru pozwania partyjnego kolegi.
1: Powiem w ten sposób. Kacper, apeluję, żebyś po prostu tego nie czynił, żebyś dalej nie huśtał tą łodzią, której sam jesteś, bo na koniec wszyscy z niej po prostu wypadną.
0: Pojutrze minie ostateczny termin składania deklaracji dotyczących braku członkostwa w zewnętrznych organizacjach. To jeden z wymogów, jakie w ubiegłym tygodniu przed członkami partii postawiło kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nikaragui zapowiada rezygnację z przeprowadzenia wyborów powszechnych w kraju. Daniel Ortega pełni urząd nieprzerwanie od 2007 roku. Jego deklaracja to kolejny krok w kierunku umacniania jego rządów. Polityk zapowiada, że nie dopuści do przejęcia władzy przez wspierane jego zdaniem przez Waszyngton ugrupowania opozycyjne. Amerykański Departament Stanu na razie nie skomentował tych słów. Stany Zjednoczone uznają władzę Nikaragui za dyktaturę. Polskie kluby rozpoczynają batalię o awans do Ligi Mistrzów. Wieczorem swoje pierwsze mecze rozegrają piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Przeciwnikiem kolejorza będzie duński Aarhus. Rywala nie lekceważy trener zespołu z Poznania Nils Fredriksen. Spisali się bardzo dobrze. Ich średnia punktów na meczu w ubiegłym tygodniu była naprawdę wysoka. Przeanalizowaliśmy ich grę. Pod wieloma względami to zespół podobny do nas. Mają swój styl, trzymają się go nie zmieniają drastycznie założeń pod konkretnego rywala. Myślę, że wyciągnęliśmy trafne wnioski, znamy ich mocne strony, ale dostrzegliśmy też kilka słabych punktów. Spotkanie w Danii rozpocznie się o 19:00, dwie godziny później. Swój mecz rozegrają zawodnicy z Zabrza. Ich rywalem będzie wicemistrz Turcji Fenerbahçe Stambuł.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Na razie minęła godzina 15:33.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami pan Adam Wajrak, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, w ostatnim czasie słyszymy o Pumie na Pomorzu, o emu pod Lublińcem, o poszukiwaniach kangura na Podkarpaciu i zastanawiamy się, skąd te wszystkie egzotyczne zwierzęta
4: powiem
3: w
4: tak,
3: naszych lasach.
4: Ja nad jeziorem szczytnie widziałem białego szczura, który być może jest naturalną mutacją, ale raczej prawdopodobne, że jest po prostu zwierzęciem wyrzuconym, wypuszczonym, albo takim, które uciekło z hodowli. Mhm. My tych hodowli niestety coraz więcej mamy. Widać, że no w wypadku pumy, no to musiała być jakaś nielegalna hodowla z tego powodu, że na hodowanie takich zwierząt wymagane jest specjalne zezwolenie. No ale to będzie, ten problem będzie narastać. On nie dotyczy tylko Polski, on jest widoczny w wielu krajach europejskich, ale także w Ameryce Północnej, gdzie po prostu no, egzotyczne zwierzęta są wypuszczane. I to za mojej pamięci to już tak trwa od lat 90., kiedy był taki bardzo duży przemyt, szczególnie gadów.
3: Ale to jest fanaberia tych, którzy sobie chcą sprawić takie zwierzę i te zwierzęta z hodowli uciekają? Czy to jest tak, że ktoś dostaje w prezencie takiego zwierzaka i później to, się okazuje, mogą, że nie daje rady się nim opiekować mogą, i wypuszcza do lasu?
4: To mogą być wszystkie rzeczy, począwszy od fanaberii i ucieczki, skończywszy na wypuszczaniu, bo nie daje sobie rady, bo myślę, że takie zwierzę da sobie lepiej, że zwracamy mu taką w cudzysłowie wolność, tylko trzeba pamiętać, że te zwierzęta, wszystkie zwierzęta z hodowli no, są niedostosowane do życia na wolności. Tak jak powiem, no, w wypadku szczura, no to oczywiście nie będzie to problem, znaczy, będzie to problem dla tego biednego zwierzęcia, ono może mieć jakieś nieprzyjemne życie, chociaż też nie do końca. Natomiast no, ono zapewne zostanie po prostu zjedzone. Na przykład w wypadku pumy, czy w wypadku różnego rodzaju obcych gatunków inwazyjnych, no to możemy mieć duże problemy dla ludzi albo dla przyrody. I proszę pamiętać, że wiele gatunków inwazyjnych, które mamy, no to są takie właśnie wypuszczane przez nas z dobrego serca zwierzaki. Tego nie należy absolutnie robić.
3: Te pumy ostatnio były dwie, co może wskazywać
4: na
3: to?
4: Jedna na pewno.
3: Na Pomorzu.
4: Tak, ta druga puma, to się po prostu była taka pumomania już,

0: Aha, czyli wszystko nam się z pumą skojarzyło.
1: Tak, jak była jedna puma, to później ktoś po prostu na fotopułapce miał zwykłego kota. Ja widziałem te zdjęcia, ale ja to typu biedy widzieli te zdjęcia eksperci z Instytutu Biologii Ssaków, pan w Białowieży, między innymi profesor Kowalczyk, no to po prostu kot. Chociaż to było widać na tym zdjęciu, że liście, które są za tą rzekomą pumą, są wyjątkowo duże, czyli ta puma jest wyjątkowo mała. Mm.
0: Ta puma na Pomorzu, jej się trzymajmy, bo to był rzeczywiście temat, który powracał w serwisach informacyjnych, nie schodził z czołówek gazet. Pewnie również dlatego, że mamy sezon ogórkowy, chociaż politycy też tam sporo tematów do rozmowy dostarczają, no ale zwykle bywa także latem, o takich przypadkach mówi się więcej, no to rzeczywiście postrach w tamtejszych lasach, bo z jednej strony mówi pan o tym, że to jest bardzo ryzykowna sytuacja dla tego zwierzęcia, ale przecież trudno się dziwić okolicznym mieszkańcom czy turystom, którzy tam przyjeżdżali wypoczywać, no że padł na nich blady strach, bo to
1: nie, no,
0: drapieżnik.
1: Oczywiście, że tak, że to jest drapieżnik, to trzeba pamiętać, że po pierwsze te drapieżniki wyjątkowo rzadko atakują ludzi, nawet jak są dorosłe, a to była młoda puma. Była młoda puma, więc ona naprawdę, szansa, żeby komuś zrobiła krzywdę, była niewielka, aczkolwiek no, jakaś zawsze była.
0: Na czym polega trudność w odłowieniu takiego osobnika?
1: No przede wszystkim na lokalizacji.
0: Trzeba znaleźć.
1: To jest trudne. Druga rzecz, to mi opowiadała Katarzyna Lesner, która brała udział w akcji tego odłowienia tego. No to jest, tutaj trzeba użyć broni Palmera. Zresztą tu od razu powiem, że gdyby ktoś się znalazł, to chciałby zasponsorować taką broń właśnie dla Kasi, która ma takie akcje, to by było wspaniale. Ja służę jakby co kontaktem z Katarzyną. Chodzi też o to, żeby to zrobić odpowiednio i tego zwierzęcia nie uszkodzić. To znaczy strzela się z broni, która jakby ta strzałka uderza środkiem usypiającym, trzeba dobrać odpowiednią ilość do wagi zwierzęcia. To jest już pierwsza trudność, tym bardziej jak się widzi tylko to zwierzę na zdjęciach, prawda? Druga rzecz to jest taka, że z tej broni no, niezbyt łatwo się strzela, tak? To nie jest broń palna, tylko to jest na sprężone powietrze. Trzeba to odpowiednio ustawić, no więc to jest naprawdę to, jak ona została odłowiona i jak szybko została odłowiona, no, to jest naprawdę... Naprawdę wspaniały majstersztyk. I tutaj naprawdę duży szacunek dla i Katarzyny, i dla wszystkich, którzy brali udział w tej akcji. Ona została przeprowadzona bardzo profesjonalnie.
0: Potem to zwierzę trzeba zbadać, a potem trzeba coś z nim zrobić, no zapewnić mu byt.
1: No to te zwierzę z azylu Katarzyny trafiło do ZOO w Poznaniu. Mm-hmm. Będą podejmowane decyzje, gdzie ono się znajdzie.
0: I każdorazowo przypadek takiego odłowionego, egzotycznego osobnika w polskich lasach właśnie znajduje taki finał?
1: No nie, myślę, że większość tych zwierząt jednak po prostu umiera. Że to jest tak, że one po prostu nie dają rady. Dopóki jest lato, to oczywiście mogą mieć się świetnie, natomiast później umierają. Oczywiście część takich tutaj, bo my zwracamy uwagę na pumę, ale mamy na przykład potężną ilość wypuszczanych żółwi czerwonolicych typu północnoamerykańskich, które akurat sobie no, świetnie dają radę, no i zagrażają naszym rodzinnym gatunkom, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Ale w wypadku podejrzewam, że emu nie przetrwa w naszych lasach. Jednak to jest po prostu... jednak bardzo dalekie od jego naturalnego środowiska.
0: Mówi pan o tym, że taki żółw czerwonolicy, tak, może zagrażać naszym rodzimym gatunkom, a może to jest tak, że pojawienie się takich egzotycznych zwierząt wzbogaca to, co dzieje się w naszej przyrodzie. Pytam prowokacyjnie.
1: Absolutnie nie. Oczywiście były takie poglądy gdzieś tam w XIX wieku, tak zwane wzbogacanie przyrody, natomiast musimy pamiętać, że nasze gatunki rodzime są bardzo, bardzo delikatne. Taki obcy przybysz, jak wchodzi, że tak powiem, jak wchodzi w nowy teren, to on jakby wchodzi z bardzo, ja to nazwę tak, z czystym rachunkiem. Tu nie ma pasożytów, tu nie ma drapieżników, które, że tak powiem, zagrażają naszym rodzimym gatunkom, więc on po prostu wchodzi jakby doładowany, taki turbo doładowany i ma po prostu wielką, wielką, wielką przewagę nad rodzimymi gatunkami i o tym trzeba zawsze pamiętać. Także

0: Pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy nigdy, ale to nigdy, nigdy, nigdy nie wypuszczali takich zwierząt. Jeżeli komuś się nudzi, jeżeli ktoś komuś się wydaje, że nie daje rady, to to nie się skontaktuje z jakąś fundacją, która przyjmuje takie zwierzęta. I to dotyczy zarówno gadów, jak i innych egzotycznych zwierząt. Bo, bo to możemy zrobić bardzo wielką krzywdę temu zwierzęciu, to po pierwsze, a po drugie możemy bardzo wielką krzywdę zrobić naszej rodzimej i przyrodzie.
1: My tutaj apelujemy do rozsądku zdrowego właścicieli.
0: To także są tych... przepisy.
1: No właśnie, czy ktoś, nad tym, czy ktoś nad tym panuje z takiego poziomu bardziej oficjalnego?
0: No, powiem tak, teoretycznie powinny się tym zajmować regionalne dyrekcje ochrony środowiska, ale my niestety nie mamy służb takich, służb terenowych, które by się mogły zajmować tym w terenie. Sprawy IGO, czyli inwazyjnych gatunków obcych, są zrzucone na samorządy lokalne, także, że tak powiem, nie muszą się tym zajmować. Mają mnóstwo innych spraw na głowie, więc tak to wygląda.
1: A identyfikacja, lokalizacja takich nielegalnych, ewentualnych hodowli, o których także już mówiliśmy w naszej rozmowie?
0: Tym powinno się zajmować policja i służba celna, która odpowiada za CITES, czyli za konwencję waszyngtońską, bo wiele z tych gatunków to są też gatunki zagrożone. No i też pamiętajmy, że musi być, jeżeli mamy gatunki uznane za niebezpieczne, tutaj też jest puma, ale też inne zwierzęta, w tym wiele gadów, no to taka hodowla musi być zarejestrowana i spełniać odpowiednie warunki.
1: A jeżeli nie, no to wtedy konsekwencje.
0: A jeżeli nie, to wtedy policja i konsekwencje, i to jest łamanie prawa, to jest, nie wiem, czy nie jest zagrożone karą więzienia.
1: Rozmawiamy, panie redaktorze, o tych egzotycznych zwierzętach, które bywa, że sieją postrach w naszych lasach. Ostrzegamy wtedy również za naszym pośrednictwem i mówimy o tym, jak się zachować przy takim spotkaniu z taką pumą, już, która jest już przysłowiowa. A co z tymi rodzimymi gatunkami drapieżnymi?
0: No, z rodzimymi to przede wszystkim zachwycajmy się, kiedy je spotkamy. To po pierwsze, jak ktoś mnie pyta, jak się zachować, kiedy spotkamy dzikie, znaczy wilka czy niedźwiedzia, to ja mówię, zachwyćcie się, bo to może być chwila. Ale też pamiętajmy o tym, żeby zachowywać się odpowiedzialnie, to znaczy na przykład nie otaczać takiego zwierzęcia, nie zbliżać się na tyle, żeby ono przerywało czynność, którą robi, na przykład je albo odpoczywa. To nie chodzi tylko o, albo nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo, bo umówmy się, no po prostu ataki tych zwierząt, już nie mówiąc o atakach śmiertelnych, no to jest jakiś margines marginesów. Nawet jeżeli one są bardzo medialnie omawiane, tak jak ten ostatni atak niedźwiedzia w Bieszczadach, który ja podejrzewam, że po prostu był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. I tyle. Natomiast szanujmy prywatność tych zwierząt. Pamiętajmy o tym, że dzikie zwierzęta, no one naprawdę te ich życie nie jest łatwe, więc dodawanie im stresu, odrywanie ich od różnych czynności nie jest dobre. Natomiast obserwowanie z odpowiedniej odległości jest po prostu zawsze przepiękną przygodą i ja to wszystkim polecam. Zapraszam Państwa na oglądanie Żubrów w Puszczy Białowieskiej, czy też, nie wiem, chociaż ja ostatnio łosia widziałem w Warszawie.
1: No i ostatnio dziki, również w Warszawie, i to nie gdzieś na peryferiach, ale prawie w centrum miasta. I też zastanowiłam się, jak zachować się w takiej sytuacji.
0: Trzymać dystans, nie prowokować, ale przede wszystkim też nie dokarmiać. Ja myślę, że duża część problemów z dzikami w miastach to jest po pierwsze to, jest to, że one mają pokarm. Też inna sprawa, że myśmy je do tych miast wpędzili. Jest ciągle trwa niezwykle wysoki odstrzał dzików poza miastami. No a to są inteligentne zwierzęta, które po prostu wiedzą, że trzeba się po prostu przemieścić, jak każdy, po prostu w bezpieczny teren.
1: Czyli okazuje się, że miasto jest bezpieczniejsze teraz dla dzików niż las?
0: Niż las czy pola, gdzie trwa bardzo bezwzględny odstrzał ze względu na ASF. No i to jest po prostu coś, no coś, co niezwykle też źle wpływa na naszą przyrodę, ten brak dzików w lasach. To można ciągnąć i mi jest szalenie przykro, że na politykach przemysł mięsny wymusił takie radykalne działania, które godzą z dobro tych zwierząt, godzą w ekosystemy i godzą też jakby w komfort życia ludzi w miastach.
1: No tak, to jest również moje osobiste doświadczenie, dzieciństwo
0: Chociaż
1: i młodość.
0: Ja
1: panie redaktorze,
0: ja
1: spędziłam w Otulinie, Puszczy Kampinoskiej i dzika nie widziałam, a teraz, kiedy mieszkam w Warszawie, nieraz zdarzyło mi się w mieście takie osobniki spotkać.
0: I to jest dla mnie skandaliczne. Wciąż trwa bardzo wysoki odstrzał dzików w Kampinoskim Parku Narodowym ze względu na

0: SF. I to jest po prostu coś bardzo złego. Gdzie one mają się podzieć, jak, jeżeli w tym lesie po prostu, nawet w Parku Narodowym prześledzie.
1: Co z niedźwiedziami i wilkami w Bieszczadach? Bo też pojawiły się takie informacje u progu sezonu urlopowego. Uważajcie, nie jedźcie w Bieszczady, bo tam jest niebezpiecznie.
0: To strasznie nakręcają politycy, szczególnie politycy Konfederacji. To jest po prostu skandaliczne. Skandaliczne, powiem tak. Ja powiem od razu, to znaczy, jeśli chodzi o niedźwiedzie, to tak naprawdę trzeba zarządzać populacją ludzi, w sensie takimi ich zachowaniami, a nie niedźwiedziami. W Bieszczadach mamy ciągle nierozwiązany problem z odpadami. Mamy potężne dokarmianie różnych zwierząt i przy okazji, że tak powiem, niedźwiedzi, tak? Mamy pod ambonami kukurydzę, buraki, cukry, no Bóg wie co jeszcze. Do tego niestety to muszę wrzucić kamyczek do własnego ogródka, też robią to fotografowie, żeby robić zdjęcia niedźwiedziom. I na drugim biegunie, bo to od razu powiem, dlaczego powiedziałem, że trzeba zarządzać ludźmi, mamy Tatry, gdzie mamy 250 km kwadratowych, 5 milionów turystów wchodzi w Tatry. Niedźwiedzie, to co mówi mi Nuria, czyli prywatnie moja żona, a nie prywatnie no, specjalistka od niedźwiedzi. Zagęszczenia niedźwiedzi w Tatrach są jedne z najwyższych w Europie. Czy pani słyszała o jakimś wypadku w Tatrach?
1: Po polskiej stronie nie.
0: Nie. No więc właśnie, czyli odpowiednie zarządzanie, odpowiednia edukacja, zarządzanie odpadami, odcinanie tych odpadów od niedźwiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, może spowodować, że bardzo duża populacja niedźwiedzi i bardzo duża populacja ludzi nie wchodzi sobie w drogę.
1: Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że niedźwiedzie miały lepszą prasę, również tak kulturową niż wilki, prawda? I niedźwiedzi baliśmy się mniej, a teraz właściwie stawiamy znak równości.
0: No, wilków to ja w ogóle nie wiem, dlaczego się baliśmy i to jest wynik no, takiej nagonki, która trwa, powiem, nie rok czy dwa, tylko no, myślę, że w Europie to możemy to liczyć przynajmniej 1000 lat. Wilk był naszym konkurentem i myśmy, żeby go eksterminować, to wymyśliliśmy tą opowieść o krwawym, przerażającym wilku i to jest coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Ja, wie pani co, ja spotykam tu wilki w Puszczy Białowieskiej. Cieszę się bardzo, że tutaj, przynajmniej w mojej wsi, no, mieszkańcy mają bardzo dobry stosunek do wilków. My wilki mamy naprawdę... Powiedział, nie skłamię, jeżeli nie powiem, że prawie codziennie w naszej wsi one przechodzą przez tą wieś. Wczoraj w nocy psy się bardzo, bardzo denerwowały. Dzisiaj znalazłem świeże odchody wilka, więc myślę, że wilki były w naszej wsi. Powiem, no nikt tu nie robi z tego problemu, nikt tu nie robi z tego jakiegoś halo. Ja często bywam, zdarza mi się być bardzo blisko wilków, to jest nawet parę metrów. Jestem cały i zdrowy, rozmawiamy, więc to są, nie są absolutnie niebezpieczne zwierzęta. Ja bym gdzieś tam je w tej skali włożył już w ogóle gdzieś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo daleko. No to jest naprawdę szukanie wroga i robienie z potwora, z czegoś, co potworem nie jest, no jest zwierzęciem, które radzi sobie, które oczywiście potrafi świetnie polować, ale też, które jest bardzo, bardzo rodzinne, które jest bardzo ważne dla naszych ekosystemów, bo nie ma zdrowego lasu bez wilków, po prostu nie ma.
1: To skąd się biorą w takim razie te informacje alarmistyczne bardzo o tym, że wilki dziesiątkują stada zwierząt hodowlanych i że rolnicy...
0: Wie pani co, no jak ja patrzę na... No one miejscowo potrafią być straty, natomiast też to wynika z działań człowieka. Albo to są rozbite wilcze rodziny przez nielegalne polowania, albo to jest brak naturalnych ofiar. Albo to jest brak zabezpieczonych stad. Natomiast w skali kraju to jest problem rzędu, żebym się nie pomylił, ale o ile się nie mylę, około 3-4 milionów złotych jest wypłacanych odszkodowań. Więc to są jakieś naprawdę małe pieniądze.
1: Gdzie się pogubiliśmy w tym, że nie potrafimy już żyć obok siebie?
0: Nie,
1: i dzikie zwierzęta.
0: To ja od razu powiem. To znaczy, to nie jest tak i to wynika też z badań, pokazuje. I większość Polaków, i większość Europejczyków nie ma problemu z dużymi drapieżnikami, nawet ci mieszkający na wsiach. To jest mała, hałaśliwa mniejszość, która narzuca jakąś narrację. To nie my się pogubiliśmy. To jest trochę wynika z tego, że politycy no, słuchają tych, którzy najbardziej krzyczą, najbardziej hałasują. No i podejmują bardzo złe decyzje, bo ja przypomnę, że i Polska niestety brała w tym udział. No myśmy brali udział, ten rząd, w obniżeniu statusu ochrony wilka w Europie. I to się bardzo źle skończyło.
1: To stał się temat polityczny?

0: to jest temat polityczny. Jest temat polityczny, którego, na którym bardzo jedzie skrajna prawica, bo ten wilk na wielu terenach jest, że tak powiem, nie, znaczy oni uważają, że jest przybyszem, natomiast on wraca na bardzo wiele terenów i po prostu bardzo łatwo wywołać strach. Coś obcego, coś w cudzysłowie nowego, coś, co ma jeszcze historię taką, znaczy przypiętą tą gębę, bo żeby dokonać eksterminacji, oni się dokonywali eksterminacji wilków, no to wie, tam potrzeba, tak jak przy eksterminacji ludzi, wykonawców, narzędzi oraz opowieści, jakie to złe. No więc tak samo jest z wilkiem. I wydaje mi się, że to się stał temat polityczny. Zresztą przyroda zawsze jest polityczna. Powiem, że idzie to w bardzo złą stronę. Do tego mamy mnóstwo fake newsów na temat wilków, naprawdę rozsiewanych też przez bardzo określone środowiska. No i wygląda to tak naprawdę jeden do jeden, wie pani, tak jak z grupami, których chcemy wzbudzić nienawiść. No nie chcę wymieniać tej grupy, ale pani zapewne się domyśla, o kogo chodzi.
1: Czyli też mamy przyrodniczą dezinformację, tak jak mamy tę polityczną, militarną, medyczną, teraz ostatnio.
0: Gigantyczną. I to używa się AI do tego, używa się, nie wiem, różnego rodzaju, no po prostu gigantyczny, tak.
1: Trzeba zatem czujność zachować nie tylko w lesie, w spotkaniu z takim dzikim osobnikiem, drapieżnikiem, ale również błądząc w tej dżungli internetowej, w informacjach, które przyrody dotyczą.
0: Bardziej w tym internecie trzeba zachować czujność, patrzeć na to, kto nam podaje informacje, jak ona jest podawana, niż w lesie. W lesie po prostu starajmy się zostawić jak najmniej śladów po nas, starajmy się być dobrzy dla mieszkańców lasu. Pamiętajmy, że te zwierzaki mają naprawdę ciężkie życie i zachwycajmy się tym, co mamy, bo mamy świetną przyrodę. Też powiem, że Polacy wciąż mają niezwykle dobry stosunek do przyrody, szczególnie do dużych drapieżników w porównaniu z innymi krajami. Więc my też, tu też od razu powiem, że my jako społeczeństwo, jeśli chodzi o duże drapieżniki, tak bardzo nie ulegamy tej panice jak w innych krajach.
1: Przypominał o tym na półmetku wakacji pan Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, bardzo. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
1: Z lasu wracamy do miejskiej dżungli. Maciej Wolny i Paweł Pawłowski ze mną w studiu. Witajcie, panowie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Chętnie byśmy wrócili do lasu jednak.
1: Mówię o tej miejskiej dżungli, politycznej dżungli, Pawle.
3: Tak, politycznej dżungli. No, ja tak uśmiechałem się podczas tej rozmowy, bo ostatnio moja niespełna 3-letnia córka nauczyła się wierszyka o dziku, który jest dziki i zły. A kto ucieka przed drapieżnikiem na drzewo, to pytanie będę musiał zadać dzisiaj politykom. Pytanie właśnie, kto jest tym politycznym drapieżnikiem, a kto będzie uciekał na drzewo? Mówię tu oczywiście o Prawie Sprawiedliwości i konflikcie pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim. Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości i ze Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie moim gościem. Mam nadzieję, że na te pytania odpowie, tym bardziej, że to Stowarzyszenie Rozwój Plus, mam wrażenie, że się powoli zaczyna sypać. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek ogłosili, że z tego stowarzyszenia odchodzą.
1: Wybrali Jarosława Kaczyńskiego.
3: Tak, jest już zdecydowanie mniej. Dodam tylko, że jeszcze ten temat będziemy kontynuować z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim z Koalicji Obywatelskiej.
1: Wiesz, liczba to liczba, ale jeszcze jakość, prawda?
3: A no właśnie.
1: Bo nazwiska i waga też gatunkowa tych nazwisk wiele mówi.
2: No, na początku było ponad 40 parlamentarzystów przy Mateuszu Morawieckim. Zobaczymy, ile na koniec zostanie i czy sam Mateusz Morawiecki ostatecznie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia, czy jednak nie. Do czwartku to ultimatum.
1: No właśnie, jestem też ciekawa, więc na ile czwartek to będzie koniec, a na ile początek dyskusji, która rozgorzeje na nowo.
2: Już kilka kolejnych rozdziałów mieliśmy.
3: Do spotkania ostatniej szansy, zobaczymy.
2: Ale już było kilka takich spotkań ostatniej szansy, zobaczymy.
3: Tak jest.
2: Kolacyjki, śniadania, może teraz jakiś podwieczorek panowie zjedzą, zobaczymy, ale to tak pół żartem, pół serio propozycje od nas. Ten temat oczywiście w 18.06 w debacie też wróci. Naszymi gośćmi Kornel Wawrzyniak z tygodnika Przegląd i Łukasz Warzecha z Do Rzeczy. Ale o ochronie zdrowia też porozmawiamy, o tym, co rząd planuje w tej ochronie zdrowia zmienić i czy to się uda. Ale takie pytanie do was. Wiecie, ile zarobił lekarz rekordzista z Małopolski w jeden rok swojej pracy?
1: Myślę, że sky is the limit.
2: No ale rzućcie jakąś kwotą.
3: Nie chcę zgadywać.
1: Milion.
3: Nawet.
2: Ponad 2 miliony złotych. Więc ten temat w regionach się pojawi akurat o 17.06. O Wodnym Parku Zabaw na Widzewie bez wody też sobie porozmawiamy w regionach, w sprawach międzynarodowych. Wojna na Ukrainie.

0: tam sytuacja się zaostrza, będzie też o Bliskim Wschodzie, będzie sport, warto zostać po 16 z Polskim Radiem 24.
1: I z Maciejem Wolnym i z Pawłem Pawłowskim. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas wczesno popołudniowy w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.

0: Reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. 16-krotność płacy minimalnej mają zarabiać lekarze. Po reformie jej założenia omawiał rząd. O szczegółach powie nasz reporter. Obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Eksperci dyskutowali o rosyjskich prowokacjach. Wrzenie w PiS-ie nie ustaje. Pojutrze minie termin ultimatum. Mają się określić członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego. Więcej w relacji naszego reportera. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ograniczenia w sprawie zarobków i czasu pracy medyków, przyspieszenie wdrożenia e-rejestracji i wprowadzenie e-kolejki. Pakiet zmian w przepisach dotyczących służby zdrowia omawiał rząd. Nowe regulacje przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów pracę nad nowymi zapisami podsumował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jego konferencji przysłuchiwał się Witold Banach. Dzień dobry, Witku.
2: Dzień dobry.
1: Jak dalej będą przebiegały prace nad projektami ustaw zdrowotnych?
2: To nie będzie ekspresowy pociąg, który pozwoli na bardzo szybkie przyjęcie tych nowych przepisów dotyczących zasad funkcjonowania służby zdrowia. Pakiet nowych przepisów jest bardzo szeroki, dlatego większość ustaw

0: musi przejść wydłużoną ścieżkę legislacyjną, która właśnie się rozpoczyna już, mówił Adam Szłapka.
1: Oczywiście zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej, natomiast tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi, czy ze związkami zawodowymi, bo też i powiedział o tym dosyć jasno premier przed posiedzeniem rządu. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw. W związku z tym pani minister zdrowia pracuje maksymalnie szybko, na ile obecne otoczenie ustawowe nam pozwala.
0: A przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk przedstawił konkretne rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Jedno z nich dotyczy zarobków lekarzy, czyli sprawy, która budzi ogromne emocje.
2: W propozycji mamy limit wynagrodzenia. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
0: Jeden z projektów zakłada zlikwidowanie wynagrodzenia od tak zwanej procedury.
2: Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem. I akurat to liczenie procentu od procedury, a niektóre procedury są bardzo drogie, doprowadzało do takich sytuacji, które wzbudziły uzasadnione emocje. Te wielotysięczne, za godzinę wielotysięczne wynagrodzenia, to się musi skończyć i dzięki tym rozwiązaniom powinny się skończyć.
0: Nowe przepisy będą również regulowały czas pracy lekarzy.
2: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba i to w kilku miejscach.
0: W końcu zmiany mają również objąć zasady spisywania kontraktów z lekarzami.
2: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów, treści kontraktów. Z jakimiś podmiotami gospodarczymi, z jednoosobową działalnością gospodarczą, z jakimiś spółkami. A więc jawność nie jest czymś szczególnym. Natomiast bardzo powinna też uzdrowić atmosferę wokół zarobków.
0: Poza tym jest jeszcze projekt e-kolejki, która ma zlikwidować możliwość dostania się do specjalisty poza wyznaczoną kolejnością. Wszystkie te projekty będą teraz konsultowane. Po konsultacjach wrócą do Rady Ministrów, która według planów przyjmie je w sierpniu, po czym we wrześniu trafią do Sejmu, gdzie nad pakietem pochylą się posłowie.
3: Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących reformy systemu służby zdrowia. To reakcja na kryzys wywołany aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dzisiejsze prace ministrów podsumował Witold Banach. Dziękujemy za relację. Jak już mówiliśmy, jednym z omawianych punktów było określenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarzy w szpitalach. Na niedoskonałości takiego rozwiązania wskazywała na naszej antenie Iwona Kowalska-Bobko, dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego.
4: Praca lekarzy różni się względem siebie. Znam wielu lekarzy, którzy nie zarabiają tych 240 zł brutto i z drugiej strony uważam, że należałoby trochę zróżnicować wynagrodzenie lekarzy, którzy pracują w opiece ambulatoryjnej versus ci pracujący w szpitalach, a jeszcze w szpitalu mamy zabiegowców, czyli chirurgów, na przykład kardiochirurgów, neurochirurgów, i internistów i innych lekarzy, zatem ich praca ma po prostu trochę inny charakter i wydaje mi się, że różne rzeczy należałoby wziąć pod uwagę przy ocenianiu wartości pracy i wynagrodzeń.
3: Po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie uchwalona została ustawa, która wiąże informacje o zarobkach lekarzy z numerem PESEL. Podpis pod tą regulacją złożył prezydent. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzega szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak.

0: Kamysz. Rosyjskie prowokacje były tematem cotygodniowego posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. O wnioskach, jakie płyną z tego spotkania, Agnieszka Drążkiewicz.
1: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie minister obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
2: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
0: Czwartek będzie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ostatnim dniem na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii. W przyszłym tygodniu zbierze się ono ponownie, aby zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. Tym tematem zajmuje się Michał Fabisiak, który jest w Sejmie. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
0: Czy należy to rozumieć jako zapowiedź usunięcia z PiS-u buntowników?
4: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że oczekiwanie władz partii jest jasne. Trzeba złożyć deklarację o przynależności do PiS. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli partię opuścić.
5: Każdy powinien złożyć oświadczenie o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
4: Mateusz Morawiecki w filmie opublikowanym w sieci deklaruje, że nigdzie z PiS się nie wybiera. Przekonuje, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczy też, że stowarzyszenie to rozwija ofertę programową partii. Jednocześnie krytykuje tych, którzy tego nie rozumieją.
6: Każdego dnia przygotowujemy nasz obóz do ponownego przejęcia odpowiedzialności za Polskę. I tej pracy nie zatrzyma żadna intryga. Nie zatrzymają jej ludzie, którzy zamiast wielkiej partii zdolnej wygrywać wybory, chcieliby mieć partię ciasną, ale własną.
4: Politycy związani z frakcją Przemysława Czarnka i Jacka Sasina przekonują, że w rzeczywistości Mateusz Morawiecki rozbija jedność partii. Zdaniem posła PiS-u Michała Moskala koncepcja o dwóch płucach, którą reklamuje były premier, funkcjonuje już od pewnego czasu wewnątrz PiS, no i w jego ocenie nie zdała egzaminu.
7: My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów. No, drużyna ma jednego kapitana, jest nim pan prezes Jarosław Kaczyński. Potem jest pan minister Przemysław Czarnek jako nasz kandydat na premiera. I potem są wszystkie te grupy, które mają tworzyć program, budować to wielkie zaplecze dla prawicy w Polsce.
4: Dlatego jeśli były premier nie zaakceptuje tego, że kandydatem PiS-u na premiera jest Przemysław Czarnek, a partia Prawo i Sprawiedliwość musi rozwijać ofertę programową właśnie wewnątrz PiS-u, a nie poza nim, no to po prostu on i jego ludzie będą musieli się z partią pożegnać. Europoseł PiS-u Piotr Miller, związany z frakcją Morawieckiego, mówi, że mimo wszystko nie wyobraża sobie, aby kierownictwo podjęło właśnie taką decyzję.
8: Osobiście nie biorę cały czas tego scenariusza do, jakby nie przyswajam go jako potencjalną rzeczywistość, ponieważ to mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach. I w związku z tym nadal jakby nie dociera do mnie taka możliwość. Uczciwie pani mówię, jakie są moje przekonania.
4: Zdaniem rządzących rozpad PiS-u jest nieunikniony. Politycy koalicji rządowej zauważają, że obie frakcje różnią się nie tylko programowo, ale przede wszystkim osobiście są sobie niechętne. I że poziom tej niechęci wszedł już na taki poziom, że politycy PiS-u nie tylko obrażają się publicznie, ale też straszą pozwami, jak chociażby Kacper Płażyński, Marcina Horałę. Zdaniem rzeczniczki Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody, spalonych mostów nie da się już odbudować.
9: W mediach społecznościowych krążą groźby pozwów, inwektywy, obrażają się nawzajem jedni politycy.

0: z drugimi. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej atmosferze dało się jeszcze tworzyć jakąś wspólną partię, jeśli nawet pan prezes tym razem podejmie jakąś interwencję godzącą te zwaśnione środowiska, to myślę, że tutaj te emocje już zaszły za daleko i tego się posklejać nie da.
1: Okazuje się, że jest też w PiS jeszcze jedna, trzecia frakcja. Można określić ją frakcją posłów zmartwionych, którym nie podoba się toczący się spór, którzy próbują w jakiś sposób pogodzić te dwie zwaśnione strony, bo jak mówią, mają świadomość, że rozbite PiS to słabe PiS. Na razie jednak ich działania są nieskuteczne.
2: PiS na granicy rozłamu czy na drodze do porozumienia? Polityczne głosy na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy. W magazynie w Polskim Radiu 24 jeszcze głos politologa w tej sprawie. Trwające przeciąganie liny wewnątrz PiS-u może doprowadzić do wyłonienia nowego lidera ugrupowania, mówił na naszej antenie dr Paweł Trawicki z Uniwersytetu Gdańskiego.
3: Każdy sobie zdaje sprawę, że w okresie przedwyborczym raczej trzeba się łączyć, a nie dzielić. Ale Prawo i Sprawiedliwość jest w szczególnej sytuacji, bo trwa wewnętrzna walka frakcji i poniekąd walka po przyszłą schedę, po Jarosławie Kaczyńskim. Więc na pewno mamy do czynienia z taką eskalacją emocji i próbie wygospodarowania jak najwięcej przestrzeni dla siebie. Natomiast Jarosław Kaczyński jest wciąż politykiem sprawnym. No, natomiast ta liczba jego pretorian, czyli tych najbardziej oddanych, wiernych mu członków Prawa i Sprawiedliwości, bez wątpienia topnieje.
2: Komentował na naszej antenie dr Paweł Trawicki. Więcej informacji i komentarzy na temat sytuacji w PiS-ie można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie 60-latka z Poznania. Mężczyzna stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Zatrzymani są znani policji z kryminalnej przeszłości. Jutro mają usłyszeć zarzuty. Na ten temat Maciej Szefer.
4: Główny podejrzany ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne oraz narkotyki. Drugi z zatrzymanych ma 31 lat i także pochodzi ze stolicy Wielkopolski. Mężczyzna jest znany policji z kryminalnej przeszłości. Obaj będą jutro doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Zatrzymani są podejrzani o pobicie 60-latka, który w piątek 17 lipca podczas podróży tramwajem był świadkiem wykrzykiwania obelg w stronę ukraińskiego chłopca i stanął w jego obronie. Pasażer, który wstawił się za nastolatkiem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Mężczyzna z powodu kłopotów z pamięcią i ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Nie ustają irańskie ataki odwetowe w regionie Zatoki Perskiej. To 10. noc bombardowania Iranu przez Stany Zjednoczone. Według agencji TASNIM jednym z celów irańskich ostrzałów było należące do Amazona centrum danych w Bahrajnie. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Milena Rashid-Szehab.
6: Jak informuje irańska Gwardia Rewolucyjna, ogromne pożary wybuchły na dwóch tankowcach. Próbowały przepłynąć cieśniny Ormuz tak zwaną południową trasą, czyli od strony omańskiej, a nie od irańskiej, na co naciskają Irańczycy, którzy próbują przejąć kontrolę nad cieśniną Ormuz. Załogi musiały opuścić oba statki, została im udzielona pomoc medyczna. Iran wysyła rakiety na Kuwejt, Jordanię i Bahrajn. Oprócz celów wojskowych, czyli amerykańskich baz w regionie, Iran zaczyna atakować także amerykańskie cele komercyjne. W Bahrajnie irańskie rakiety miały uderzyć w należące do Amazona centrum danych. Wczoraj wieczorem Pentagon poinformował, że rannych w trwającej od 7 lipca eskalacji działań wojennych zostało około setki żołnierzy. Od początku wojny zabitych zostało 17, z czego troje między piątkiem a niedzielą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: Czy czeka nas kolejny wzrost cen paliw, biletów lotniczych i towarów sprowadzanych z Azji? Jemeńscy Huti grożą blokadą południowego wejścia na Morze Czerwone. Zapowiedź jest częścią eskalacji konfliktu wokół Iranu, choć Huti oficjalnie wskazują jako powód saudyjską blokadę Jemenu i atak na lotnisko w Sanie. Sprawie przygląda się Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 24.
7: Bab al-Mandab to wąska cieśnina na południowym wejściu do Morza Czerwonego. Łączy Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym, a dalej z Kanałem Sueskim. Iran po poprosił Houthi o gotowość do zamknięcia szlaku po ewentualnym ataku USA na irańską energetykę. Blokada zmusiłaby tankowce i kontenerowce do rejsu wokół Afryki. Podróże

0: trwałyby dłużej, a koszty paliwa, ubezpieczenia i frachtu wzrosłyby. Europa mogłaby drożej kupować ropę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Podrożałaby też część towarów z Azji. Dla Polski ryzyko jest szczególne. Według danych z kwietnia około 40% ropy przerabianej przez Orlen pochodziło z Saudi Aramco, a dostawy kierowano przez port Janbu nad Morzem Czerwonym. Arabia Saudyjska zapowiada utrzymanie szlaku. Nie oznacza to automatycznie braków, lecz presję na ceny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Szef FBI Cash Patel ma przyjechać do Rosji w październiku, podała gazeta Politico. Tę informację powieliły rosyjskie i ukraińskie media. Portal Meduza zwraca uwagę, że obecny szef FBI kojarzony jest z dyskredytowaniem śledztwa zainicjowanego przez amerykańskich demokratów o możliwych związkach Donalda Trumpa z Rosją. Sam Cash Patel mówi, że to Russia Gate i mistyfikacja. Informacje o wizycie szefa FBI w Rosji sprawdza Maciej Jastrzębski.
2: Dyrektor FBI miałby przylecieć do Moskwy 13 października. Następnie miałby się udać do Petersburga. Nie wiadomo, z kim się spotka, natomiast wiadomo, że gospodarzem wizyty miałaby być FSB. Politico zwraca uwagę, że wizyta została wstępnie zaplanowana w takim okresie, gdy w USA ważą się losy zaostrzenia sankcji wobec Rosji i trwa kryzys w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem w związku z wojną na Ukrainie. Rosyjskie media nie komentują planów szefa FBI, natomiast dziennik Ukraińska Prawda napisał, że dyrektor Patel w 2024 roku dostał honorarium od rosyjskiej spółki filmowej, która rozpowszechniała prorosyjskie i antyzachodnie poglądy. Ukraińska Prawda dodała, że w 2025 roku Patel był z niejawną wizytą w Chinach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Od blisko tygodnia mieszkańcy Kijowa protestują przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zwolnieniu szefa ukraińskiego MON-u. Protestujący domagają się przywrócenia popularnego i znanego z reform w armii Michaiła Fedorowa. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Liczba pikietujących waha się od kilkuset osób do kilku tysięcy. Protestują w pobliżu administracji prezydenta już szósty dzień. Będą stali aż do skutku, zapowiada jeden z liderów protestu, weteran wojenny Dmytro Koziatyński. Oczekujemy, że pan prezydent posłucha społeczeństwa i mianuje z powrotem Michaiła Fedorowa na ministra obrony. 35-letni Michaiło Fedorow zaskarbił sobie popularność m.in. wdrażaniem nowych technologii do uzbrojenia, głównie produkcji bezzałogowców. Starał się też reformować sposób zarządzania armią i przeciwstawiał się korupcji. Część komentatorów upatruje przyczyn jego zwolnienia w obawie Zełenskiego przed wzrostem popularności rzutkiego ministra. Kadrowa decyzja może doprowadzić do kryzysu politycznego. Wołodymyr Zełenski raczej nie zrobi jednak kroku do tyłu. Nowy pełniący obowiązki szefa resortu obrony Jewgenij Chmara został oficjalnie zatwierdzony przez rząd. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham budzi wśród Brytyjczyków nadzieję, ale nie wszyscy od razu obdarzają go pełnym zaufaniem. Jedni cieszą się ze zmiany na stanowisku szefa rządu, inni zastanawiają się, czy doświadczenie zdobyte w Manchesterze wystarczy do kierowania całym krajem. O tym z Londynu Anna Rączkowska.
4: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Burnham ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię. Andy Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Ponad 770 kg czystej kokainy przejęły włoskie służby w porcie niedaleko Savony we Włoszech. Narkotyki były ukryte w kontenerze z bananami, który przypłynął z Ekwadoru. Więcej o akcji wie Aleksandra Nietopiel.
5: Funkcjonariusze Guardia di Finanza oraz służb celnych odkryli kokainę podczas kontroli ładunku w porcie Valdoligure. 650 paczek z narkotykami znajdowało się między paletami bananów w chłodniczym kontenerze pochodzącym z jednego z portów Ekwadoru. Według śledczych przejęta partia, gdyby trafiła na czarny rynek, mogłaby przynieść organizacjom przestępczym zysk szacowany na około 250 milionów euro. Służby podkreślają, że akcja jest efektem wzmożonych kontroli szlaków handlowych łączących Amerykę Południową z Europą. Port w Valdoligure to ważny punkt transportowy. Jest także wykorzystywany przez grupy przestępcze zajmujące się przemytem narkotyków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. W naszym kraju powstaną europejskie Starlinki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę w sprawie systemu IRIS-2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów. Docelowo mają z niej skorzystać wszyscy Polacy. Podczas podpisania umowy była obecna Dagmara Kędzior.
1: Według szefa MSWiA Polska ma stać się jednym z sześciu głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. To tutaj powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu, mówił Marcin Kierwiński.
2: Gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
1: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius dodał, że na tym projekcie zyska nie tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w tę technologię Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na prochiński przekaz narażeni są polscy użytkownicy platformy TikTok. Potwierdza to raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska, która siedzi obok mnie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jakie dokładnie treści przeanalizowali pracownicy NASK-u i co jeszcze z nich wynika?
3: Materiały przeanalizowane przez pracowników NASK dotyczyły tematów, które Pekin uznaje za szczególnie wrażliwe. To między innymi kwestie związane z Xinjiangiem, czyli regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
4: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczane użytkownikom, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany zupełnie w innym kierunku, tak aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań, co według naszej opinii jest sposobem na cenzurowanie tych treści oraz jest zgodne z chińską propagandą. Z naszej perspektywy jest to po prostu niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
3: Jak wskazuje dr Michał Marek z NASK, na TikToku promowane są za to treści podprogowo budujące pozytywny obraz Chin.
5: Chiny w tym obrazie rzeczywistości są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi, gwarantuje swobodę wyznawania religii. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego. I ten przekaz, to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
3: Analizowane treści rzadko miały formę oficjalnych przekazów. Często były to reklamy podróży lub treści lifestyle'owe. Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm w dłuższej perspektywie może kształtować prochińskie pokolenia.
6: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście, bo mówimy tutaj o specyficznych 6 hasłach.
3: Warto też dodać, że z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Większość z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat.
0: W jaki sposób algorytmy TikToka kształtują obraz Chin wśród polskich użytkowników? Odpowiedź na to pytanie przedstawił NASK, a o szczegółach zaprezentowanego raportu mówiła Klaudia Wróblewska. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
0: Chciał przekupić policjantów, oferując im dobre wakacje. Teraz zatrzymany przez policjantów w Tarczynie na Mazowszu 49-latek może trafić do więzienia. Ta historia zaczęła się od informacji o pijanym kierowcy, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

0: podczas pierwszej rozmowy z kierującym wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem rozwiało wszelkie wątpliwości i wykazało, że 49-latek miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu.
1: Mężczyzna usłyszał, że zostaje zatrzymany, ale postanowił uniknąć kary.
0: 49-latek stwierdził: dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. Po czym wręczył policjantom

0: rany na Półwyspie Iberyjskim oraz w Afryce Zachodniej, czyli w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pojawiła się propozycja, aby trzy mecze zostały przeniesione do Ameryki Południowej, do Urugwaju, Paragwaju i Argentyny, aby upamiętnić setną rocznicę pierwszego mundialu.
1: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto. Według dotychczasowych propozycji na mundialu ma zagrać 48 drużyn, ale prezydent FIFA Gianni Infantino poważnie rozważa rozszerzenie mistrzostw o kolejnych 16 zespołów. Prezydent Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Alejandro Dominguez twierdzi, że można to zrobić już na najbliższych mistrzostwach, przekształcając symboliczne mecze w Paragwaju, Urugwaju i Argentynie w pełnowymiarowe rozgrywki. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kolejny mundial za 4 lata. Wieczorem przed kibicami piłkarskimi emocje związane z Ligą Mistrzów. Wieczorem w duńskim Aarhus Lech Poznań zagra z lokalnym klubem w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Poznań Dawid Cytrowski.
2: Choć Aarhus czekało na mistrzostwo Danii 40 lat i właśnie zaczyna walkę o grę w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie, no to jednak na mieście trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o tym, że we wtorek Duńczycy zagrają z Lechem Poznań. Być może spowodowane jest to tym, że na spotkanie trzeba będzie dojechać około 40 km do miejscowości Randers. To ze względu na remont stadionów Aarhus. W Randers w zasadzie obie drużyny zagrają na wyjeździe. Wczoraj przedstawiciele AGF na Sepphuis Park nie czuli się specjalnie komfortowo. Kiedy jeszcze przed konferencją prasową poprosiłem rzecznika prasowego o wskazanie mi stanowiska komentatorskiego z dostępem do internetu, no to trochę musieliśmy pobłądzić po stadionie. Najważniejsze jednak, żeby Lechici dziś wieczorem nie błądzili po boisku. W rolę nawigacji może wcielić się Mikael Isak. On grał na tym obiekcie przez ponad 2 lata. Sporo bramek zdobył, oby dziś dorzucił kolejną. Z Aarhus Dawid Cytrowski, Radio Poznań.
0: I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Szeroki wybór? Pełny smak?
5: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Trzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: O reklamie. Autopromocja.
15: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
1: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
0: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
1: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
0: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku, czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji do pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa w środę o 22:06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, mamy 34 minuty po godzinie 16, a dzisiaj wtorek to 21 dzień lipca. Jesteśmy z Państwem w składzie Marzena Perdion, Paulina Olak, Paweł Chodyna, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy i mamy sporo propozycji dla Państwa oczywiście.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Od czego zaczniemy? Tradycyjnie o tej porze będą tematy polityczne. To za moment się wydarzy, a jeżeli chodzi o politykę, to tam cały czas gorąco i tych tematów nie brakuje. Choć mamy końcówkę w zasadzie już lipca i wydawałoby się, że to taki sezon ogórkowy i zajmujemy się innymi tematami, a politycy ich nie dostarczają, to w tym wypadku jest zupełnie odwrotnie. A jedne z najgorętszych tematów w ostatnim czasie dotyczą Prawa i Sprawiedliwości. To żadna niespodzianka, bo tam wewnątrz dzieje się naprawdę sporo. Mieliśmy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Hiszpania zwyciężyła, ale też porównując właśnie to, co w polityce i w Prawie i Sprawiedliwości się dzieje w zestawieniu z Mistrzostwami Świata, no to tutaj ciekawe, czy trenerowi uda się nad drużyną zapanować, ale o tym Paweł Pawłowski porozmawia ze swoim gościem. Zapraszamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ze mną Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
6: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia.
5: Panie senatorze, za chwilę porozmawiamy o tym, o czym tutaj przed chwilą Maciej mówił, czyli o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości, ale chciałbym zacząć od tego, co dotyczy bezpośrednio Koalicji Obywatelskiej i tutaj doniesienia na początek z wirtualnej Polski. Zadłużony na 33 miliony szpital w Mikołowie, jeśli dobrze pamiętam, stał się miejscem dorabienia dla lokalnych polityków, od wiceburmistrza do sekretarza powiatu, którzy mieli patrzeć zarządowi tego szpitala na ręce za dodatkowe pieniądze. Jak ustaliła WP, prezes spółki sam ma szereg zajęć poza szpitalem, a ordynator, który głośno mówi o nieprawidłowościach, właśnie miał zostać zwolniony. Przypomnę też, że niedawno Interia i Polsat News informowały o tym, że jeden z lekarzy zatrudniony w szpitalu w Braniewie zarobił prawie 2 miliony złotych. Medyk rozliczył ponad 1000 godzin pracy, choć miesiąc ma zaledwie ich 740 zł. Słyszę od polityków Koalicji Obywatelskiej goszczących w tym studiu, że oczywiście trzeba wyjaśnić nieprawidłowości, ale tych doniesień jest tyle, panie senatorze, że ja mam wrażenie, że to jest nowa prawidłowość wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. Co pan
6: na to? No ale panie doktorze, no to właśnie dlatego dzisiaj pani minister zdrowia przedstawiła 2 projekty ustaw, 4 projekty rozporządzeń. Właśnie dlatego przyjęliśmy już przez parlament tak zwaną ustawę o jawności wynagrodzeń, tą upartą o informacje PESEL, po to, żeby takie sytuacje wychwytywać i natychmiast oczywiście je likwidować. Wszystkie te rozwiązania, które wprowadzamy, czy rozwiązania w zakresie takiej transparentności działania służby zdrowia, to jest ta e-rejestracja, e-kolejka, żeby nie było możliwości jej omijania niezależnie od tego, kto jest pacjentem, bo wszyscy wobec choroby jesteśmy równi. Drugie rozwiązanie to dotyczące nie tylko jawności wynagrodzeń, ale limitów, czyli do 240 zł za godzinę, możliwość pracy do 2 etatów.

0: etatów.
1: Panie senatorze, przepraszam, 240 czy 250 za godzinę? Bo Rada Ministrów dzisiaj informowała o 250 zł.
0: Dzisiaj 250 zł, posłużyłem się jeszcze tą pierwotną propozycją. 250 zł, no to jest pokazanie, że nam zależy na tym, żeby te pieniądze trafiały do pacjenta. Bo sytuacja, w której, a to przecież pokazują kontrole, czy to był szpital południowy, czy ta słynna sytuacja szpitala w Mogilnie, gdzie mieliśmy lekarza, który zarobił 20 parę tysięcy w ciągu godziny i 300 tysięcy w ciągu dnia, fałszując dokumentację medyczną. Bo to już dzisiaj wiemy, że do rozliczenia z NFZ-em przedstawiono inne procedury medyczne niż w rzeczywistości były wykonane. Bo oczywistą rzeczą jest, że mogą pojawiać się jeszcze kolejne informacje, one mogą dotyczyć każdego ze środowisk politycznych. No ale to my proponujemy systemowe rozwiązania, wzmocnienie kontroli NFZ-u. Przecież w dzisiejszym jednym z tych rozporządzeń jest między innymi to rozporządzenie w sprawie dodatkowych kompetencji dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kontekście informacji, które musi przedstawiać podmiot świadczący opiekę medyczną finansowaną.
1: Panie senatorze, wszystko super, ale to jest bardzo reakcyjne, bo przecież gdyby nie materiały dziennikarskie, to prawdopodobnie nikt nie zająknąłby się nawet o tego typu zmianach, jak właśnie likwidacja chociażby kominów płacowych.
0: No ale to ja tylko mogę podziękować dziennikarzom. Tak, bym powiedział, z punktu widzenia opinii publicznej, to te informacje także były takimi informacjami, które co najmniej przyspieszyły procedowanie pewnych rzeczy. Bo przecież...
1: I te informacje mieli dziennikarze, a politycy Koalicji Obywatelskiej, władze Koalicji Obywatelskiej takich informacji nie miały.
0: Panie doktorze, no gdybyśmy mieli wcześniej informacje o konkretnych nieprawidłowościach, bo tutaj mówimy także o złamaniach przepisów prawa, to oczywistą rzeczą jest, że te działania byłyby podejmowane wcześniej. Nie wiem, czy w sprawie zmian systemowych, bo te zawsze trwają. Nowa minister przygotowała 12 projektów ustaw. Ja mówię tylko w ciągu ostatniego roku, tych, które podpisał nie prezydent. Ale tak, nie jest tajemnicą, że sprawa e-rejestracji, e-kolejki, która umożliwia takie rzeczywiste śledzenie, czy ktoś tej kolejki nie omija, przyspieszyła w sensie pierwotnej propozycji wdrożenia w życie tych rozwiązań po tym, jak przekonaliśmy się, że niestety takie nieprawidłowości się zdarzają.
1: Ale skoro mówi pan, że nie było świadomości istnienia tego typu nieprawidłowości, to co to? Struktury lokalne, partyjne nie panują nad swoimi działaczami, czy jest po prostu ciche przyzwolenie na tego
0: ale
1: typu
0: panie
1: procedury,
0: doktorze,
1: procedury?
0: Proszę zwrócić uwagę, no nie ma przyzwolenia, ale jeżeli, no ja odwołam się do też bardzo znanych przykładów, podawaliśmy przykłady związane z politykami Koalicji Obywatelskiej, no ale jeżeli wszyscy czytamy w prasie, że Jarosław Kaczyński leczy sobie kolano i zamykany jest cały oddział lub pół
1: oddziału
0: szpitala
1: w Lublinie. To usprawiedliwia działalność Koalicji Obywatelskiej.
0: Nie, ale nie, przecież ja nie zdążyłem nawet odpowiedzieć, a pan mi przerywa.
1: No
0: nie,
1: tak, bo nie wiem, dlaczego pan przyjął
0: usprawiedliwia. No ale przed chwilą podawałem przykłady związane z Koalicją Obywatelską. To nie usprawiedliwia. Mówię, że wprowadzamy takie mechanizmy, żeby niezależnie od tego, polityk, jakie środowisko polityczne reprezentował, to rozwiązanie ustawowe, czy na podstawie rozporządzenia, dzisiaj są cztery projekty rozporządzeń, żeby to uniemożliwiało. Jeżeli mamy e-kolejkę, to nikt jej nie ominie, bo w internecie mamy dostęp do tego i jeżeli by ktoś próbował ingerować, to będzie to natychmiast widoczne w systemie. Po to są zmiany strukturalne, żeby nie biegać za każdą nieprawidłowością w każdym szpitalu powiatowym i sprawdzać, z jakiej opcji jest starosta. Po prostu system ma działać tak, żeby te nieprawidłowości nie były po prostu możliwe.
1: To posłużę się teraz moim ulubionym. Jak będzie czas, pokaże, a my, panie senatorze, zmieniamy temat. Nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej, oświadczyła w niedzielę wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. No i jak dodaje, celem prezydenta jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Panie senatorze, a ze strony klubu Koalicji Obywatelskiej nie będzie zgody na to referendum proponowane przez prezydenta?
0: Ale ja pytałem, nie ma jeszcze żadnego wniosku, przynajmniej wczoraj by go nie było, więc dzisiaj to, co mamy, mówimy o konkretach, to z inicjatywy także polskiego rządu udało się wprowadzić zmiany do systemu emisji ETS i bardziej ogólnie mówiąc polityki klimatycznej w taki sposób, która jest korzystniejsza z punktu widzenia polskich odbiorców i także polskiej gospodarki, bo ona wprowadza rozwiązania, gdzie mniejsze koszty ponosi polska gospodarka

0: związane z funkcjonowaniem tego i coś, co wprowadza Unia, mówiąc o jeszcze większym przeznaczeniu tych środków, które są z systemu, na modernizację gospodarki, ale to jest akurat korzystne, żeby nasza gospodarka była mniej, bym powiedział, energokosztowna, bo dzięki temu koszty wytworzenia danego produktu są tańsze, więc my już doprowadziliśmy do pewnych zmian, a w przypadku pana prezydenta to my mamy wyłącznie słowa. No, prezydent nie może się pochwalić jakimiś osiągnięciami, że doprowadził do jakichś korzystnych zmian z punktu widzenia Polski, a sam wniosek będziemy oceniać, jak on do nas spłynie.
1: Przypominam, że... I kiedy poznacie państwo pytanie?
0: Dokładnie tak. No, pierwotne pytanie było tak sformułowane, że delikatnie mówiąc było nieuczciwe. No bo oczywiście, że każdego można zapytać, czy chce być młody, piękny, bogaty i żyć 150 lat. No ale pytania zadaje się, tak stanowi przepis w Polsce, że pytania referendalne mają być niesugerujące odpowiedzi, a tym bardziej nie wprowadzające w błąd. Dlatego ja też powiedziałem, że bardzo chętnie zapoznam się z nową propozycją prezydenta. Pierwsza nie spełniała wymogów formalnych zadania pytania referendalnego.
1: Jeśli będzie to pytanie niesugerujące wobec tego i spełni wszystkie wymagania formalne, jakiej oceny Senatu możemy się spodziewać?
0: Gdyby ciocia miała wąsy, to by była wujkiem. Jak przeczytam pytanie, to panu odpowiem oczywiście, bo wielokrotnie przekonywałem się, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta wprowadzają nas w różnych sprawach błąd, tak jak wprowadzali w błąd w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej, kłamiąc, że ta ustawa przypomina małżeństwo. Relacje z Kancelarią Prezydenta przekonały nas do tego, że po owocach ich poznacie. Wpłynie wniosek, będziemy się wypowiadać jaka jest perspektywa jego realizacji.
1: To panie senatorze, w takim razie jeszcze ten temat, który zajawialiśmy naszym słuchaczom na samym początku naszej rozmowy. Czy uśmiecha się pan, gdy czyta pan doniesienia o problemach u przeciwników politycznych? Mam tutaj na myśli planowany, dochodzący powoli do skutku rozpad Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie doktorze, ja się w ogóle nie uśmiecham. Jeżeli patrzę na wymianę uprzejmości między koleżankami i kolegami z PiSu, Stulpysk, Szambo, Rynsztok, Lizusi, no to przecież to pokazuje nie tylko brak powagi polityków PiSu, tak, to pokazuje brak powagi tych, którzy te wpisy nie dokonują, no ale to jednak pokazuje brak powagi polskiej polityki. Tak, jestem tym zażenowany. Tak, mam wrażenie, że PiS się teraz rozpada na naszych oczach, ale martwię się też tym, jakbym powiedział, z punktu widzenia zwykłego obywatela wygląda ta działalność polityczna. No wie pan, ja bym nie wpadł na to, żeby mówić, przecież to mówią sami członkowie PiSu, że u nich polityka przypomina rynsztok, cytuję ich wpisy, a wzajemnie do siebie mówią stulpysk. No gdyby mi ktoś to kiedyś powiedział, to bym powiedział, że jednak przesadził, że nie wyobrażam sobie takiej publicznej wymiany uprzejmości między politykami jednej partii politycznej. Dzisiaj się to dzieje na naszych oczach. Czy jestem z tego zadowolony? Nie, nie jestem z tego zadowolony, bo ja chcę wygrać z PiS-em, ale nie chcę ośmieszać w ogóle wszystkich tych, którzy w Polsce zajmują się działalnością publiczną, a dzisiaj politycy PiS-u to robią.
1: To a propos wyobraźni, na sam koniec, czy wyobraża pan sobie ewentualną koalicję powyborczą Tusk Morawiecki?
0: Panie redaktorze, ja sobie wyobrażam, że obecna koalicja rządząca poprzez także to, że wyborcy patrzą na to, co się dzieje na prawicy, będzie miała szansę odnowić ten mandat, ale żeby się to stało, musimy ciężko pracować i pokazywać, że potrafimy rozwiązywać konkretne problemy obywateli.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję i życzę miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmowę poprowadził Paweł Pawłowski i wróci on do państwa o 17.33, przynosząc kolejne tematy polityczne, kolejnego politycznego gościa. Teraz natomiast te sprawy międzynarodowe przed nami.
2: Światopogląd.
3: I w studiu Polskiego Radia 24 Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Zaczynamy od sytuacji na Ukrainie, bo tam ta wojna z Rosją znów się zaostrza. Z jednej strony Ukraina wysyła ponad 400 dronów w stronę Moskwy. Kilkanaście godzin wcześniej Rosja zaatakowała statek ze zbożem w pobliżu Odessy. Zginęło 10 członków załogi. Czy obie strony przenoszą tę wojnę coraz dalej od frontu, jak to rozumieć?
4: Tak, i nie chodzi tylko

0: Odległość, ale też o rodzaj celów. Ukraina skierowała ponad 400 dronów w stronę Moskwy i jej okolic. Rosyjskie władze twierdzą, że większość została zestrzelona. No, część jednak dotarła nad cele przemysłowe i pojawiły się informacje o pożarze parku przemysłowego i możliwym uderzeniu w rejonie magazynów paliwa. Ukraina mówi, że atakuje rosyjską logistykę, zakłady przemysłowe i infrastrukturę naftową, a więc miejsca, które dają Rosji pieniądze i pozwalają prowadzić wojnę, żeby tych pieniędzy nie było. Rosja odpowiada atakami na ukraińskie miasta i porty. Najmocniejszym obrazem ostatnich godzin jest właśnie ten statek Golden Leo, który wiózł kukurydzę z Ukrainy. Według ukraińskich władz został trafiony 3 pociskami rosyjskimi po wyjściu z rejonu Odessy. Zginęło 10 marynarzy, w tym obywatele Syrii. Załoga pochodziła także z Indii. No i to nie był ukraiński okręt wojenny, to był statek handlowy pod banderą Gwinei i Bissau.
1: No i teraz pytanie, czy atak na taki statek ma znaczenie większe niż sam tragiczny bilans ofiar, o którym tutaj mówimy?
0: Tak, bo Rosja uderza w jeden z najważniejszych sposobów, dzięki którym Ukraina utrzymuje gospodarkę. Czyli Ukraina, która eksportuje przez Morze Czarne zboże, olej, no i inne towary. No i z tych pieniędzy finansuje państwo i część wysiłku wojennego. No i każdy taki atak na statek oznacza większe ryzyko dla armatorów, załóg i firm ubezpieczeniowych. Statek może nawet dopłynąć do portu i zabrać ładunek, no ale jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że rejs jest zbyt niebezpieczny, zażąda znacznie wyższej składki, no a czasem armator po prostu zrezygnuje, czyli podnosimy koszty. Rosja nie musi więc całkowicie zamykać ukraińskich portów. Wystarczy, że każda podróż staje się droższa i bardziej niebezpieczna. Chciałoby się powiedzieć, skąd my to znamy? Ciśnina Ormus z Iranem. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Ukraina próbuje robić Rosji coś podobnego, czyli atakuje właśnie rafinerie, magazyny paliwa i rosyjską logistykę. No i chce pokazać mieszkańcom Moskwy, że wojna się nie kończy wcale na linii frontu kilkaset kilometrów dalej.
1: Na Bliski Wschód za moment się przeniesiemy, ale czy te 400 dronów na przykład może rzeczywiście zmienić przebieg samej wojny?
0: Jeden taki atak oczywiście niczego nie zmieni, no ale pokazuje jednak, że Ukraina potrafi wysłać dużą liczbę maszyn głęboko nad terytorium Rosji, no i zmusić rosyjską obronę do ogromnego wysiłku. To nie są 2-3 drony, które się gdzieś tam przecisnęły przez obronę powietrzną, to jest 400 dronów, które zostały strącone dopiero w głąb, dopiero już głęboko na terytorium Rosji, czyli nie od razu. Obrona przeciwpowietrzna rosyjska po prostu była zbyt przytłoczona tą właśnie liczbą. Drony mają jeszcze jeden cel. Zużywają właśnie ogromne rosyjskie pociski przeciwlotnicze. No i Rosja musi wtedy wybierać, czego bronić. Frontu, Moskwy, rafinerii, czy też baz wojskowych. Oczywiście jest druga strona tego rachunku, no bo Rosja zwiększa liczbę ataków rakietami balistycznymi. One są znacznie szybsze od dronów i trudniejsze do przechwycenia. Ukraina ma za mało takich nowoczesnych systemów obrony, żeby osłonić wszystkie miasta. Dlatego najbliższe dni pokażą, czy to był pojedynczy ukraiński atak, czy też seria kolejnych takich ataków.
1: Teraz przenosimy się na obiecany Bliski Wschód, bo tam również ataki na żołnierze i statki napędzają kolejne uderzenia. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedział, że Iran zapłaci wielokrotnie za każdego zabitego Amerykanina. Przypomnijmy, że w tej wojnie na Bliskim Wschodzie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi zginęło już 17 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Czy prezydent USA przygotowuje opinię publiczną być może na jeszcze większą eskalację?
0: Tak przynajmniej brzmi jego zapowiedź. Donald Trump mówi, że Iran zapłaci wielokrotnie za każde odebrane amerykańskie życie i mówi, że wydał polecenia kierownictwu Pentagonu. Te słowa padły po wyjątkowo krwawym dla Amerykanów weekendzie. Amerykańscy żołnierze zginęli m.in. po irańskim ataku w Jordanii. Ofiary też były w Iraku podczas innych działań w regionie. No i łącznie od początku wojny, tak jak powiedziałeś, 17 żołnierzy Stanów Zjednoczonych zginęło, a ponad 420 zostało rannych. To zmienia polityczny rachunek Donalda Trumpa, bo na początku administracja mówiła o niszczeniu irańskiego programu jądrowego i rakietowego. Później coraz częściej mówiła o ochronie żeglugi przez Ormus. No a teraz dochodzi trzeci cel, odwet za śmierć żołnierzy. Problem polega na tym, że ten odwet bardzo łatwo uruchamia kolejny odwet ze strony Iranu. No i USA bombardują cele w Iranie. Iran uderza w amerykańskie bazy w państwa Zatoki. USA odpowiadają jeszcze mocniej. Każda strona może powiedzieć, no, że to tylko reaguje na poprzedni atak, ale sytuacja eskaluje.
1: Wydawałoby się, że to tylko kwestia czasu, żeby Stany Zjednoczone, Iran albo władze w Iranie zmiażdżyły, to się okazuje, że napotkały zdecydowany opór, no bo można by było odnieść takie wrażenie albo zaryzykować tezę, że Amerykanie jednak mają ogromną przewagę wojskową. No, z drugiej strony Iran nadal potrafi zadawać im straty, nadal atakuje, no i przede wszystkim trwa w tym konflikcie. Tam nie ma takiej sytuacji, żeby Iran był pod ścianą, a przynajmniej my tego tak nie interpretujemy, to w takim razie dlaczego dalej Iran funkcjonuje, dlaczego dalej zadaje straty pomimo tej teoretycznej przewagi USA?
0: Bo amerykańskie wojska są rozmieszczone w wielu miejscach, a Iran nie musi w związku z tym pokonywać całej armii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie są w Iraku, Jordanii, Kuwejcie.

0: Ejcie Bahrajnie, w bazach wojskowych w tym kraju. Tam są lotniska, magazyny, radary, stanowiska dowodzenia. No i Iran może atakować je rakietami i dronami. Czyli znowu, to nie musi być przewaga liczebna. Wystarczy, że jedna irańska rakieta na 10 wystrzelonych trafi w jakiś jeden cel. Obrona powietrzna zatrzymuje oczywiście dużą część tych środków, no ale nie daje 100% ochrony. No i ten jeden pocisk wystarczy. Do tego dochodzą wypadki podczas działań bojowych, takie jak katastrofy samolotów, śmigłowców, eksplozje na morzu. No i w oficjalnym bilansie wojny znajdują się więc zarówno zabici bezpośrednio przez irański ogień, jak i ofiary innych zdarzeń związanych z operacją. No bo nie wszystkich tych 17 żołnierzy zginęło w jednym irańskim ataku. Jest to łączny bilans amerykańskich strat od początku wojny.
1: To teraz przed nami to, co może się tam wydarzyć. Jakie scenariusze leżą na stole? No bo z jednej strony, tak jak mówiłeś, Donald Trump mówi o tym odwecie, że być może też przygotowuje opinię publiczną na eskalację tego konfliktu z Iranem. Z drugiej strony pośrednicy proponują przerwę w walkach, a wiemy też, że Donald Trump czasami jedno mówił, następnego dnia mówił coś innego, działo się jeszcze coś zupełnie trzeciego. Co może teraz przeważyć, twoim zdaniem?
0: Są dwie rzeczy, które są sprzeczne ze sobą. Pierwszy to jest presja wojskowa. Stany Zjednoczone prowadzą kolejne fale nalotów. Trump grozi rozszerzeniem listy celów elektrowni, obiekty energetyczne i mosty. To już zrobił, ale na razie nie widać, żeby ta obietnica została jakoś wcielona w życie bardzo mocno. No ale jeśli do tego dojdzie, no to skutki odczują nie tylko irańskie siły zbrojne, ale też zwykli mieszkańcy. Drugi ruch to jest dyplomacja. Pośrednicy proponują wstrzymanie ataków i próbę powrotu do porozumienia zawartego w czerwcu, porozumienia, które de facto już nie istnieje. Iran potwierdził, że otrzymał taką propozycję, ale nie wiemy, czy ją przyjmie. Nie wiemy też, czy Trump po śmierci żołnierzy uzna, że politycznie może zgodzić się na przerwę bez wcześniejszego dużego uderzenia.
1: Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie to nie tylko Iran i Stany Zjednoczone. Ta wojna prowadzi nas do kolejnego punktu na mapie. Jemeńscy Huti zapowiadają blokadę morską przeciw Arabii Saudyjskiej i grożą zamknięciem cieśniny, ale nie cieśniny Ormus, którą już dobrze znamy, ale Bab al-Mandab. Co się stanie, jeżeli po problemach w Ormuzie zagrożona zostanie także droga do kanału Sueskiego?
0: Będzie jeszcze gorzej rzeczywiście, jeśli tak się stanie, ponieważ świat będzie miał wtedy problemy nie z jedną, a z dwiema bramami, przez które przechodzą ropa i towary. Cieśnina Ormus leży przy Iranie i łączy Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim, a Bab al-Mandab to jest cieśnina przy Jemenie, łączy Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym, a dalej z Kanałem Sueskim. To są dwa wąskie gardła. Huti zapowiedzieli morską blokadę Arabii Saudyjskiej. To jest zestaw naczyń połączonych. Generalnie możemy tutaj jakby przeskoczyć dalej. Ważne, że jeśli blokada, ta blokada jeszcze nie została wcielona w życie. Na razie mamy zapowiedź. No ale i armatorzy muszą na to czekać. Ale jeśli Huti zablokują tęże właśnie cieśninę, no to zagrozi to dostawom odpowiadającym nawet za około 7% światowej podaży ropy, a wtedy problem nie dotyczy już tylko tankowców. To są statki z kontenerami, które omijają Morze Czerwone. Rejs z Azji do Europy wokół Afryki trwa dłużej, wymaga więcej paliwa i więcej liczby statków. Jak zatem taka blokada mogłaby na przykład dojść do Polski? Najpierw przez cenę transportu i ubezpieczeń. Importer zamawiający towar w Azji płaci więcej za jego przewiezienie i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jeśli Huti spełnią swoją obietnicę, to odczujemy to również w Polsce poprzez jeszcze większy wzrost cen paliwa, a przede wszystkim wzrost cen towarów, które mogą być, nie wiem, na przykład z Chin. Oczywiście nie automatycznie. Ceny zależą także od kursu walut, od zapasów, od kontraktów i tego, jak długo potrwa kryzys. No ale jeśli zagrożone będą dwie cieśniny, to firmy nie będą miały łatwej drogi zastępczej. No i to jest właśnie to połączenie obu kryzysów, które wydaje się być najgroźniejsze.
1: Cały czas sporo znaków zapytania i sporo niepewności. Zostajemy jeszcze na Bliskim Wschodzie. Hamas ogłasza, że ma nowego przywódcę. Powiedz, kim jest człowiek, który przejmuje tę organizację?
0: Khalil al-Haliya to jest jeden z najważniejszych politycznych działaczy Hamasu i jego główny negocjator. Przez ostatnie lata uczestniczył w rozmowach o rozejmie, zakładnikach przyszłości Strefy Gazy. Działa głównie poza Strefą Gazy, no i to daje mu większą swobodę niż dowódcom ukrywającym się na miejscu, ale także oznacza, że no musi godzić interesy kilku części organizacji bojowników w Gazie, polityków za granicą i państw wspierających albo goszczących Hamas, na przykład takich jak Katar. Przejmuje stanowisko po Yahya Sinwarze, zabitym przez izraelskich żołnierzy w październiku 2024 roku. Od tego czasu zresztą Hamas był kierowany bardziej kolektywnie. Czy to oznacza, że Hamas będzie skłonny do porozumienia? Niekoniecznie. Al-Hayya negocjował, ale jednocześnie należał do takiego twardego skrzydła tej organizacji. Jego nominacja może oznaczać jeszcze ostrzejsze stanowisko wobec żądań rozbrojenia Hamasu, czyli po prostu

0: Nie rozbroimy się i koniec. Najważniejsze będzie to, czy on zgodzi się oddzielić dwa pytania. Kto będzie rządził Gazą i co stanie się z bronią Hamasu? Bo to jest w tej chwili kluczowe. Jak wiemy, w Gazie od jesieni tamtego roku, ubiegłego roku, trwa formalny rozejm, ale tak naprawdę ataki trwają, a wiele kwestii z tego porozumienia, które miało już wejść w życie przez te grubo ponad pół roku, wciąż nie zostało rozwiązanych.
1: I dopłynęliśmy do brzegu, jeżeli chodzi o tematy międzynarodowe, razem z Wojciechem Cegielskim. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Będzie sprzeciw lekarzy wobec części reformy systemu ochrony zdrowia, tak przewiduje ekspertka. Coraz drożej na stacjach paliw, czy wróci rządowy program CPN? Za chwilę odpowiedź rzecznika rządu. Było obywatelskie zatrzymanie, ale pijany kierowca nie trafił do aresztu tymczasowego. W tej sprawie interweniował prokurator generalny. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Projekt reformy w ochronie zdrowia czekają wymagające konsultacje z przedstawicielami medyków. Tak ocenia dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego. Rzecznik rządu zapowiada, że proponowane przez resort zdrowia przepisy trafią do Sejmu prawdopodobnie we wrześniu, a wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Lekarze będą sprzeciwiać się niektórym propozycjom Ministerstwa Zdrowia, przewiduje Iwona Kowalska-Bobko. Mówiła o tym na naszej antenie.
13: Droga jest bardzo długa i zakładam, że bardzo wyboista, dlatego że w trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne łatwe nie będą i rzeczywiście później mamy cały tryb legislacyjny.
12: Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. ograniczenia dotyczące zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę i zwiększenie kontroli nad czasem pracy medyków. Także wprowadzenie e-kolejki. Miałaby ona zwiększyć transparentność zapisów do specjalistów. Z niepokojem kierowcy podjeżdżają na stacje paliw, aby zatankować swoje samochody. Z dnia na dzień jest coraz drożej. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracał do rozwiązań obniżających ceny na stacjach. Tak zapowiada rzecznik rządu. Odpowiednie resorty monitorują ceny ropy, zapewnia Adam Szłapka.
14: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest

0: podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
1: Pakiet ceny paliw niżej obowiązywał od marca do końca czerwca. Podatek VAT i akcyza na paliwa były obniżone. Rządowe rozwiązanie wprowadziło maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Powodem zawirowań na rynku paliw jest konflikt na Bliskim Wschodzie. Od ponad tygodnia Stany Zjednoczone znów atakują Iran. Ponad 100 wypadków śmiertelnych było od początku wakacji na polskich drogach. Najczęstsze ich przyczyny to wymuszanie pierwszeństwa, prędkość, brawura i alkohol. Także brak wyobraźni i nieznajomość własnych możliwości za kierownicą, mówi Jakub Jankowski z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie.
2: W nowoczesnych samochodach są różne nowoczesne wspomagacze i kierowcy nie wiedzą nawet, jak to wszystko działa. Co więcej, gdzieś nacisną na gaz, gdzieś pojadą w zakręcie odrobinę szybciej i nagle wydaje im się, że fantastycznie panują nad samochodem. Tymczasem okazuje się, że 3/4 rzeczy robią za nich systemy, które wspomagają tego kierowcę. Ale systemy też mają swoje ograniczenia. Szczególnie w kontekście nadmiernej prędkości. Fizyki się po prostu nie oszuka. Zawsze ten rozsądek jest tu najważniejszy. Odsyłam tutaj znowu do zagadnienia, które się nazywa świadomość zagrożeń i ryzyka w ruchu drogowym.
1: Choć nie ma jeszcze połowy wakacji, na drogach zginęło ponad 100 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest przeszło 20 motocyklistów, 11 pieszych i 10 rowerzystów. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu traci posadę. To reakcja prokuratora generalnego na nakaz zwolnienia z aresztu pijanego kierowcy. 3 dni temu doprowadził on do kolizji na autostradzie A1. Prokurator generalny polecił prokuratorowi krajowemu podjęcie natychmiastowych działań w związku z decyzją prokuratorki, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Osoba, która była w stanie nietrzeźwości, została zatrzymana w ramach obywatelskiego zatrzymania. A pani prokurator, która pełniła dyżur zdarzeniowy w prokuraturze rejonowej w Lublińcu, w trakcie rozmowy telefonicznej zdecydowała, że nie podejmie sama osobiście czynności i w tej sytuacji ta osoba została zwolniona do domu. To z tych wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do jakichś nieprawidłowości.
1: Do tego obywatelskiego zatrzymania doszło w sobotę wieczorem na autostradzie A1 między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Zatrzymany mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu. Miał też 2 czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na koniec zaglądamy nad Bałtyk. Tam sztorm i wysokie fale. W ponad 140 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Obok wysokich fal w morzu są silne prądy wsteczne. Plażowanie jest dzisiaj wykluczone. Pozostają spacery, ale trzeba się ciepło ubrać.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz popada w nocy na wschodzie kraju, na Suwalszczyźnie. Możliwe są burze, ale będą one szybko zanikały. Zimno będzie na obszarach podgórskich 6 stopni. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie do 13 stopni. Najcieplej 16 stopni miejscami na wybrzeżu.
5: Trwa popołudniowy program w Polskim Radiu 24. Minęła już godzina 17:06. Przed mikrofonem z Państwem Maciej Wolny. Teraz sprawdzimy, co dzieje się w regionach, a tych spraw czy tematy, które poruszymy, będą dotyczyły m.in. systemu ochrony zdrowia, wynagrodzeń lekarzy, ale też zajrzymy do parku wodnego bez wody.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: I zacznijmy od tematu medycyny, lekarzy, a konkretniej ich zarobków. Bo w Krakowie ponad 2 miliony złotych zarobił w 2025 roku lekarz rekordzista. To najwięcej w całej Małopolsce. Medyk zatrudniony jest w szpitalu specjalistycznym imienia Józefa Dietla. Specjalista pracuje w ramach oddziału, w poradni specjalistycznej wykonuje procedury ambulatoryjne oraz z tytułu usług komercyjnych, które są finansowane przez samego pacjenta. Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków zajmuje się sprawą, co składa się na to wynagrodzenie i dlaczego doktor zarabia blisko 15 razy więcej niż większość pozostałych lekarzy w tym szpitalu.
7: Wspomniany lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii. W szpitalu jest zatrudniony w ramach kontraktu, a to oznacza, że jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od liczby godzin, nie ma też stałej pensji, a jest zależne

0: od kosztów procedur medycznych. Lekarz otrzymuje określony procent kosztów danej operacji, zabiegu lub innej procedury. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 tysięcy złotych, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 tysiące złotych za jedną operację. Dyrektor placówki Wojciech Zaręba przyznaje, że wynagrodzenie ortopedy jest wysokie, ale ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert.
1: Wiedza jest absolutnie specjalistyczna, unikatowa. To są zabiegi, które wymagają najwyższych umiejętności. Wielokrotnie w naszym szpitalu podejmujemy się operacji, które już wydaje się nie są możliwe do wykonania w innych jednostkach i panowie się podejmują tych operacji i one kończą się sukcesem.
0: Radio Kraków zapytało dyrektora placówki o innych lekarzy, którzy w poprzednim roku przekroczyli granicę zarobionego 1 000 000 złotych. Jest jeszcze jedna taka osoba, to lekarz anestezjolog, który również jest zatrudniony w formie kontraktu. A jak wyglądają zarobki pozostałych lekarzy w szpitalu Dietla?
1: Personelu w ogóle 87% zatrudnionych na umowie o pracę. My mamy tutaj wynagrodzenia ustawowe. Tak jak nam ustawa nakazuje, to ta kwota minimalna jest płacona, którą wymaga ustawa.
2: Czyli minimalna to ile?
1: No w tej chwili dla lekarza specjalisty to jest 12 900 z jakimś tam małym kawałkiem od 1 lipca tego roku.
0: Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego nie więcej? Dyrektor placówki informuje nas, że Narodowy Fundusz Zdrowia do tej pory nie zapłacił szpitalowi 12 milionów złotych za obsługę programów lekowych za miniony rok. W związku z tym szpital musi kredytować NFZ i nie ma pieniędzy na wyższe wynagrodzenia. Zabiegi czy operacje związane z ortopedią są jednymi z najlepiej wycenianych. Dyrektor podkreśla w rozmowie z Radiem Kraków, że od wielu lat oddział ma dodatni wynik finansowy. Ale są też oddziały niedoszacowane, którym ciężko się zbilansować, jak na przykład oddział internistyczny czy rehabilitacyjny.
1: W większości szpitali w kraju jest tak, że te oddziały, które są lepiej wyceniane, to jest właśnie ortopedia, to jest urologia, którą my akurat nie mamy urologii, no ale tak to funkcjonuje. Te oddziały jakby, żeby nie powiedzieć kolokwialnie, ale zapewniają byt szpitalom i płynność finansową.
0: Zdaniem ekspertki profesor Iwony Kowalskiej-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ, zarobki dla lekarzy to efekt zarówno wysokiej wyceny procedur, ale także rodzaju umów, jakie medycy mają zawarte ze szpitalami. Na kontraktach zarabia się po prostu więcej. Jej zdaniem kontrakty nie byłyby złe, gdyby nie dochodziło do, tutaj cytat, patologii finansowania.
3: Ja się na tym nie zgadzam i myślę, że bardzo wiele osób się nie zgadza na to, żeby lekarz zarabiał ponad 2 miliony rocznie, 200 tysięcy w ciągu miesiąca. To jest po prostu, myślę, że nawet nieetyczne.
0: Profesor uważa, że wiedza i umiejętności lekarzy powinny być dobrze opłacane, ale powinna być jakaś granica. Kowalska-Bobko nie jest jednak zwolenniczką takiej samej maksymalnej godzinowej stawki dla wszystkich lekarzy. Jej zdaniem wynagrodzenie powinno być zależne od faktycznie wykonanej pracy.
4: To była Elżbieta Raczyńska i jej relacja. Bardzo dziękujemy. Przypomnijmy, że w Polsce na kontraktach pracuje 73% lekarzy specjalistów. Przed nami kolejny temat. Teraz przenosimy się do Łodzi. Moglibyśmy powiedzieć, że przepływamy do Łodzi, ale to może okazać się dość trudne. Dlaczego już wyjaśniamy? Bo w Łodzi wodny plac zabaw za blisko 700 tysięcy złotych jest bez wody, jak się okazuje. Tak dziś wygląda inwestycja z budżetu obywatelskiego na Widzewskiej Górce. Jest z nami Joanna Karp z Radia Łódź. Asiu, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Witaj, powiedz, dlaczego ten projekt budzi takie kontrowersje? No, domyślam się, że wszystko z tą wodą związane.
5: Tak, dzisiaj woda była na placu zabaw, ale to chyba nie o to chodzi, bo mówię o kałużach, które naturalnie powstały po deszczu. Ja zacznę od tego, co o projekcie pisało miasto, dlatego że tutaj mamy już duży zgrzyt. Na najmłodszych czekają trzy piaskownice i wodna przestrzeń zaprojektowana z myślą o rozwijaniu kreatywności, sprawności i dobrej zabawy. Kreatywność może tak, bo słyszałam, że dzieciaki przynoszą sobie wodę z tężni, która jest obok. Powiem tylko, że na miejscu z tych wszystkich wodnych atrakcji jest jedna. Jest to kranik z wodą, bez wody, z którego cienkim strumykiem ta woda powinna spływać do zbiornika z piaskiem. Sam plac zabaw działa, są drewniane urządzenia, Dużo piasku, ale mieszkańcy mówią, że od otwarcia w 2025 roku, a mamy 6, czyli rok temu,

0: Ta część wodna działała tylko przez chwilę, a ja na miejscu spotkałam dziewczynkę, z którą wspólnie szukałyśmy wody.
1: Cześć, mama się zgodziła. Czy możemy wspólnie poszukać wody?
2: No, dobrze.
1: A ty właśnie szukałaś tu wody?
2: Tak.
1: Znalazłaś?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, to chodź, poszukamy wspólnie. Tutaj troszkę jesteś za niska, ale ja mogę pomóc, więc ja wcisnę, a ty sprawdź, czy jest woda, dobrze? To wciskam. To Bogdana, jak myślisz, gdzie możemy znaleźć wodę, skoro jej tu nie ma?
2: W domu?
3: Woda w domu i wiaderkiem na plac zabaw, rozumiem. Taki sposób można by było tutaj to rozwiązać.
0: Tak, są dwa, czyli z domu albo stężni solankowej, która jest obok. Stężni chyba łatwiej, bo bliżej. Mieszkańcy, z którymi ja rozmawiałam, nie kryją frustracji, a ja przypomnę, mimo tego, że wybrzmiało to na początku, że ten projekt, my mieszkańcy na ten projekt wydaliśmy prawie 700 tysięcy złotych. To bliżej miliona niż pół.
4: No na tą chwilę jest tam tylko piaskownica, niestety woda nie działa. A fajnie by było, bo nie ma w okolicy nic takiego. Jak jest bardzo ciepło, to byłoby to super rozwiązanie, a działało dosłownie w tamtym roku tylko przez chwilę. Nawet woda obok nie działa taka do napicia. W ogóle ja myślałam, że jak będzie to plac wodny, no to będzie dużo wody, a tam jest tylko jedna taka zabawka z wodą, która nie działa.
5: To jest wielki niewypał. Oni to pobudowali za 700 tysięcy i woda nie leci. Leciała na początku przez tydzień, może dwa. A te dzieci tam przychodzą, to biorą miseczki, idą potężnie i tam słoną, tam leją, żeby tam miały ten spad taki jest tam.
1: I wtedy jest wodne.
5: I wtedy jest wodne. Ale dlaczego pobudowali i szła z tego, z hydrantu, a teraz nie leci?
3: I to jest dobre pytanie a propos tego całego tematu. Dobrze by było, żeby ta woda była, nawiązując też do wypowiedzi mieszkańców, z którymi rozmawiałaś. Mówimy o tym wodnym placu zabaw bez wody, o kraniku z wodą bez wody. No i tak trochę pół żartem, pół serio, tak uśmiechamy się oboje, tak się domyślam. No ale sprawa jednak dość poważna, no bo miała być ta woda, tej wody nie ma, ale czy miasto jakoś się ustosunkowało do tego wszystkiego?
0: No właśnie, ja nawet nie wiem, czy miasto się uśmiecha, dlatego że miasto milczy i mimo tego, że dostałam informację, że ta odpowiedź będzie dzisiaj, to dzwoniąc no, o takiej ludzkiej godzinie, bo jeszcze po 15, do trzech osób, z którymi się kontaktowałam, nikt nie odebrał telefonu. Ta odpowiedź mam nadzieję, że przyjdzie, przynajmniej ja nie odpuszczę, dlatego że no właśnie, mieszkańcy po prostu chcą wiedzieć.
3: I teraz możemy powiedzieć, że ta woda jest, nie wiem, w Warszawie przynajmniej pada, nie wiem czy w Łodzi, ale deszczowe te dni mają być, więc ta woda na placu zabaw się pojawi, ale to chyba nie o to chodzi. I to znowu trochę z takim uśmiechem dla Państwa. Całą sprawą zajęła się Joanna Karp z Radia Łódź. Joasiu, bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego dla Ciebie.
0: Dziękuję pięknie.
3: I przed nami kolejny ciekawy temat w Polskim Radiu 24. Archeolodzy z Polski i Danii na obrzeżach Wolina szukają śladów emporium handlowego z czasów wikingów. Miejsce, które opiewają skandynawskie sagi, kryje pod ziemią morze zabytków. Naukowcom udało się odkopać pozostałości warsztatu bursztynnika i kilka sąsiadujących domów. Wszystko pochodzi z X wieku. A na miejscu była Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Powiedz, co już udało się odnaleźć?
6: No, wykop, w którym znajdują się pozostałości czterech średniowiecznych, pochodzących mniej więcej z X wieku domów, kryje w sobie również bardzo dużo artefaktów. To chociażby ślady, elementy ceramiki, są tam zwierzęce kości, które świadczą o tym, że w tych miejscach przygotowywano posiłki. Znaleziono tam też sporo bursztynów, spore kawałki, takie wielkości orzecha włoskiego, może nawet trochę większe, które mają świadczyć o tym, że właśnie w jednym z tych domów mieścił się, tak jak mówiłeś, warsztat bursztynnika, czyli takiego rzemieślnika, który właśnie z bursztynu wykonywał różne szalenie popularne w czasach wikingów ozdoby. Wolin w tych czasach był zresztą kilka razy większy niż obecnie. Obecnie to jest niewielkie zachodniopomorskie miasto, a w X wieku, w czasach właśnie wspomnianych już wikingów, było to największe miasto na Bałtyku. Jak się spojrzy na rejon otaczający prowadzone obecnie wykopaliska, teraz są to łąki, a kiedy

0: Kiedyś to było naprawdę olbrzymie miasto, o czym mówił dr Wojciech Filipowiak, który koordynuje wykopaliska.
1: Mówimy o obszarze kilkudziesięciu hektarów, gdzie pod spodem, pod naszymi stopami są kolejne poziomy zachowane tego wczesnośredniowiecznego, słowiańsko-skandynawskiego czy słowiańsko-wikijskiego miasta. I jest to ewenement ze względu na to, na wielkość, na bogactwo, na stan zachowania właśnie ze względu na to, że tu jest ten torfiaste podłoże. I dzięki temu mamy nadzieję, że uda się to miejsce wpisać na listę pomników historii, a w przyszłości z tej listy typuje się miejsce na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: I to jest też miejsce, które archeolodzy lubią najbardziej, bo bardzo często te wykopaliska są dość żmudne, kopie się długo, znajduje się coś rzadko, a tutaj dosłownie każde wbicie łopaty w ziemię niesie za sobą jakieś skarby.
2: A czy to prawda, że można nie tylko pracę archeologów podglądać, ale na przykład się do niej przyłączyć?
0: Owszem, niebawem w Wolinie będzie się odbywać największa impreza z okazji wczesnego średniowiecza i ja zachęcam bardzo, żeby przejść te kilkaset metrów na Srebrne Wzgórze, tak się to miejsce w Wolinie nazywa, i zobaczyć, że to, co będą przedstawiać rekonstruktorzy czasów wczesnego średniowiecza, wcale nie jest oderwane od prawdy historycznej, bo ta prawda historyczna kryje się pod ziemią. Można zobaczyć pracę archeologów, ale nie tylko.
1: Można wtedy zobaczyć, jak pracujemy. Można też wziąć udział w wykopaliskach, to znaczy przesiewamy całą ziemię, z każdą warstwę, którą wyciągamy, przesiewamy w poszukiwaniu małych zabytków i to jest bardzo fajna praca dla wolontariuszy, czy dla ludzi, którzy odwiedzają nas. Bardzo do tego zachęcamy, to jest dla nas realna pomoc i można naprawdę fajne rzeczy znaleźć. No dzisiaj właśnie koleżanka znalazła grot strzały pewnie z IX wieku, oraz paciorki szklane i takie różne drobne przedmioty.
0: Widziałam ten grot, naprawdę świetnie zachowany. Te badania prowadzą wspólnie archeolodzy z Polskiego Instytutu Nauk oraz z Uniwersytetu w Aarhus w Danii. Za te badania płaci strona duńska, a pracują na miejscu wolontariusze nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Spotkałam tam na miejscu Duńczyków, spotkałam na miejscu Belgów, nawet młodzi archeolodzy z Hiszpanii. Natomiast wszystkie ręce są potrzebne, bo naprawdę ziemia w Wolinie kryje prawdziwe morze, całą masę zabytków ze wczesnego średniowiecza.
2: Szukanie takich zabytków musi być naprawdę fascynujące, tak mi się wydaje, choć nie przypomina...
0: Szukanie, ale znajdowanie
2: tak,
0: najbardziej.
2: Tak, bo chciałem powiedzieć, że nie przypomina to jednak takich przygód archeologów, jak znamy chociażby z filmów o Indianie Jonesie czy Larze Croft.
0: Jest bezpiecznie.
2: Jest bezpieczniej, zdecydowanie bezpieczniej, to prawda. Fascynująca sytuacja w Wolinie poszukiwania tych pamiątek po wikingach, tak jak słyszymy. A na miejscu była Aneta Łuczkowska. Bardzo ci dziękuję za relację i tę bardzo ciekawą archeologiczną też opowieść. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17:00 mamy w Polskim Radiu 24 i teraz pora na sport, tak możemy powiedzieć. W naszym studiu po mojej lewej stronie już jest Cezary Gurjew. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry, czas na sport jest zawsze bardzo dobry.
2: To prawda, czy na informacje sportowe, czy na to, żeby trochę się poruszać, ale to już na marginesie tych głównych tematów. Normalnie byśmy pewnie o mundialu sobie porozmawiali, ale ten mundial przecież już za nami. Czy jeszcze jakieś
3: tematy? Tak, powrócimy do mundialu. Ale już za chwilę rozpoczniemy oczywiście od piłki nożnej, bo dzisiaj no, ważny dzień dla polskich zespołów. Rozpoczynają się eliminacje piłkarskiej Ligi Mistrzów. Czekamy bardzo długo na to, żeby biało-czerwoni znowu mogli grać z tymi najlepszymi. Zobaczymy, może w tym sezonie będzie więcej szczęścia. I tak jak mówiliśmy, polskie zespoły rozpoczną dziś rywalizację w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski, Lech Poznań, zmierzy się na wyjeździe z duńskim zespołem z Aarhus, a z Danii zgłasza się Dawid Cytrowski.
4: AGF Aarhus niespodziewanie zdobyło tytuł po 40 latach. Nie ma większego pucharowego doświadczenia. W dodatku po sezonie z drużyny odszedł najlepszy napastnik i dwóch podstawowych stoperów. Kilku innych piłkarzy pali się do odejścia, a ponadto spotkanie w Danii zagramy nie w Aarhus, gdzie stadion jest w remoncie, a 40 km dalej w miejscowości Randers, no ale w kolejorzu nikt

0: Nikt nie ma zamiaru lekceważyć rywala, to jednak mistrz Danii, który na dystansie całego sezonu był lepszy od Brändby, Kopenhagi czy Midtjylland. W dodatku w sztabie Aarhus pracuje Markus Ubieberg, który jeszcze niedawno był w Lechu i doskonale zna piłkarzy kolejorza. No ale z kolei trenerem Lechitów jest przecież Duńczyk Frederiksen. Dla niego to też wyjątkowy mecz. W samym Aarhus o meczu raczej niewiele się mówi. No, Duńczycy to niespecjalnie ekspresyjny naród, no ale wieczorem w Randers ma być komplet 10 tysięcy kibiców.
1: A z kolei Górnik Zabrze zagra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Kapitan zespołu Zabrza, Erik Janża.
2: Cały zeszły sezon walczyliśmy. Możemy teraz grać takie mecze i mam nadzieję, że będzie dobrze. A ogólnie czuć u chłopaków, że nie ma tam jakiegoś wielkiego stresu. Wszyscy się cieszą z tego meczu i przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. A zawsze tam boisko zweryfikuje potem, jak się mecz ułoży. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
1: W dalszym ciągu o piłce nożnej nie milkną jeszcze echa piłkarskich mistrzostw świata. Złoty medal, przypomnę, zdobyli Hiszpanie, a do tego wydarzenia powraca Filip Jastrzębski.
3: Hiszpania Luisa de la Fuente może zostać zapamiętana jako jeden z najlepszych mistrzów świata, porównywalny z największymi w historii mundiali. I nie jest to przesada. La Furia Roja była niepokonana, straciła jednego gola w 8 meczach. Wygrywała spokojnie, bez niepotrzebnych nerwów, problemów i odrabiania strat. Prawdziwa turniejowa drużyna, której zawsze przydarzy się słabszy mecz. Ten, na szczęście dla Hiszpanów, był na samym początku. Mało kto pamięta już bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka. Następnie mistrzowie Europy rozpoczęli marsz po Puchar Świata, zostawiając w pokonanym polu Arabię Saudyjską, Urugwaj, Austrię, Portugalię, Belgię, Francję i Argentynę. Bez jednej gwiazdy przyćmiewającej innych, ale ze świetnym, zorganizowanym zespołem, szczelną defensywą i pewnym bramkarzem. Ktoś na gwiazdę w końcu musiał wyrosnąć, więc to miano trafiło do Rodriego. Jednak ogromny wkład w ten sukces mieli także Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Ruiz, Yamal, Baena, Olmo, Oyarzabal, Merino, Williams czy Torres. No właśnie, cały zespół, bo trudno kogokolwiek pominąć. A do tego trener, a może przede wszystkim trener. Historia Luisa de la Fuente to gotowy scenariusz na film. Gdy w 2011 roku w wieku 50 lat został zwolniony z drugoligowego Deportivo Alaves, myślał, że to koniec. Po prostu jedna z tysięcy nieudanych trenerskich karier. Chwytał się wszystkiego, bo bezrobocie się dłużyło, więc wysłał CV do hiszpańskiej federacji, a ta powierzyła mu drużyny młodzieżowe. Prowadził kadry do lat 19, 21 i olimpijską. Simon i Merino wygrywali z nim Mistrzostwa Europy U19, a Olmo, Simon, Ruiz i Oyarzabal Euro do lat 21. Miał wkład w rozwój prawie każdego piłkarza, który 2 dni temu został mistrzem świata. Skromny pedagog, wychowawca, wolny od skandali trener, który stał się najstarszym szkoleniowcem z Pucharem Świata. Jest również 3. selekcjonerem w historii, który doprowadził zespół do triumfu w Mistrzostwach Europy i Świata po Niemcu Helmucie Szynie i swoim rodaku Vicente del Bosque.
4: Przede wszystkim chciałbym podziękować całemu sztabowi i wszystkim, którzy z nami współpracowali. To zawodnicy są prawdziwymi bohaterami. Czujemy dumę i satysfakcję. To wielki zaszczyt być trenerem tak wspaniałych zawodników.
3: 65-letni Luis de la Fuente nie zamierza osiąść na laurach i już zapowiada, że przed jego drużyną kolejne wyzwania. Walka o obronę trofeum w Lidze Narodów i kwalifikacje do Mistrzostw Europy.
1: 21 lipca to ważna data dla polskiego sportu. Dokładnie 30 lat temu podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie Biało-Czerwoni zdobyli 3 złote medale.
5: 0-0 musi wygrać Polak, nie może być innej decyzji sędziów. Przestali Wroński jeszcze raz, koniec pojedynku, klasnął w ręce, podniósł, zrobił efektowną przewrotkę, skoro wziął siłę. Decyzja sędziów, ale nie może być inna, musi wygrać Polak. Sędzia Węgierski podnosi rękę.
6: Kręcą się w koło, jakby tańczyli, jakby się radowali i rzuci chyba Paweł na stula. Tak, wspaniały rzut i teraz trzymanie na stuli rozpoczęło się już. Polak trzyma Koreańczyka, jeszcze 9, jeszcze 8 i Polak Paweł na stula będzie mistrzem olimpijskim. 30 sekund trzymał Polak. I uniósł ręce do góry, cieszy się Paweł Nastula, głowa na tatami, płacze, cieszy się, ratuje, złoty medal Igrzysk Olimpijskich.
5: Ostrzeżenie dla Francuza i 1 punkt dla Polaka, 7-0, 6-5, już nie walczą, wolny uniósł ręce do góry, jest mistrzem olimpijskim.
1: I słyszeli Państwo m.in. głos Bogdana Chruścicka.

0: Kaczyńskiego, z którym byliśmy w halach de facto połączonych. Ja byłem na judo, a mówię o tym dlatego ważna data, bo Biało-Czerwoni na początku Igrzysk Olimpijskich w Atlancie prowadzili w klasyfikacji medalowej, co dzień później na naszej antenie. No, zauważył także były prezydent pochodzący ze stanu Georgia, Jimmy Carter.
1: Chcielibyśmy do tych czasów wrócić.

0: 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ponad 76 tysięcy złotych miesięcznie. Tyle, zgodnie z propozycją rządu, mogliby maksymalnie zarabiać lekarze. To kwota powyżej średniej europejskiej, choć niektórzy medycy mogą być niezadowoleni, mówi premier Donald Tusk.
7: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
6: Limity zarobków mają być elementem naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Mają też ukrócić proceder milionowych zarobków niektórych medyków. Mateusz Morawiecki przekonuje, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Były premier uważa, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiSu i poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo ugrupowania.
8: Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy. Odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski.
6: Rozłam PiSu jest nieunikniony, tak uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
9: W mediach społecznościowych krążą groźby pozwów, inwektywy, obrażają się nawzajem jedni politycy z drugimi. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej atmosferze dało się jeszcze tworzyć jakąś wspólną partię, jeśli nawet pan prezes tym razem podejmie jakąś interwencję godzącą te zwaśnione środowiska, to myślę, że tutaj te emocje już zaszły za daleko i tego się posklejać nie da.
6: Do czwartku politycy PiSu mają czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Nie żyje 10-letnia dziewczynka ciężko ranna w wypadku samochodowym w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Lekarzom z Krakowa nie udało się uratować jej życia.
10: Z ustaleń tatrzańskiej policji wynika, że 46-letnia kobieta kierująca samochodem z nieznanych przyczyn zjechała z pasa ruchu i uderzyła w pobliskie ogrodzenie. To właśnie elementy drewnianego płotu zraniły 10-letnią pasażerkę. Kierująca oraz troje innych dzieci opuścili pojazd o własnych siłach. Dziewczynkę strażacy musieli wydobyć za pomocą specjalistycznego sprzętu. Następnie śmigłowcem została przetransportowana do krakowskiego szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Kierująca samochodem była trzeźwa. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
6: Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. W niewielkiej rzece Lipówce niedaleko Braniewa w Warmińsko-Mazurskim znacznie wzrósł poziom wody. Aby rzeka nie zalała drogi powiatowej, strażacy zabezpieczyli jej brzegi workami z piaskiem. Wysoki stan wody utrzymuje się też w Bałdzie i Stradance. Obie rzeki zbierają wody opadowe.
11: Tu Polskie Radio 24.

0: 4 mamy 33 minuty po godzinie 17.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: A w naszym studiu zgodnie z obietnicą ponownie jest Paweł Pawłowski. To oznacza kolejną polityczną rozmowę na naszej antenie i też powrót tych politycznych tematów. A na pewno jeden z nich będzie dotyczył tego, co dzieje się obecnie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I to wszystko absolutnie prawda, a najlepszym adresatem tych pytań będzie Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie pośle, sypie wam się to stowarzyszenie Rozwój Plus?
4: A co rozumie pan pod słowem sypie?
3: No chociażby to, że Daniel Obajtek,
4: tak,
3: czy chociażby pani posłanka Czerwińska zadeklarowali pozostanie w PiS-ie i skorzystali z tej opcji, którą tutaj proponuje prezes Jarosław Kaczyński.
4: My wszyscy chcemy być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem od 24 lat członkiem PiS-u. To jest jedyna partia, w której byłem i mam nadzieję, że dalej i tak pozostanie. Natomiast jeśli mówi pan o pani, o koleżance Czerwińskiej, to ona nigdy nie była członkiem stowarzyszenia i nie składała
3: deklaracji. A Daniel Obajtek, który zadeklarował tutaj pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości i rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu Rozwój Plus, tak przynajmniej informuje Rafał Bochenek.
4: Ja mam wyłącznie medialne informacje. No być może podjął taką decyzję, ale to trudno mi odnieść się, ponieważ mamy do czynienia w moim przekonaniu z jakimś takim zamieszaniem i chaosem medialnym, generowanym chyba przez niektórych kolegów z mojej partii. Ale
3: po co to zamieszanie?
4: No cóż, mogę nad tym ubolewać, bo dokładnie stawiam sobie to samo pytanie, które pan redaktor przed chwilą sformułował. Powinniśmy skupić się na tym, żeby jak najszybciej odsunąć obecny fatalny rząd od sterów państwa, a nie zajmować się żadnymi innymi rzeczami.
3: Odsuwać ten rząd można w Prawie i Sprawiedliwości lub poza Prawem i Sprawiedliwością. Mam pytanie do pana konkretnie, czy pan dostał jakąś lojalkę do podpisania, no bo w czwartek mija termin ultimatum.
4: Tak jak każdy parlamentarzysta otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. Pan to nazwał lojalką, ja przyznam się, że nie wiem jak to nazwać, no ale to jakąś taką deklaracją można by nazwać. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
3: A spodziewa się pan wykluczenia z partii wobec tego?
4: Nie, mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, wyjaśnienia różnego rodzaju nieporozumień. Mam również nadzieję, że osoby, które właśnie próbują generować emocje, też wprowadzając przedstawicieli kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w błąd.
3: A co to za osoby? Kto to jest?
4: Wezmą głęboki oddech i zrobią krok w tył. Nie chcę w tej chwili prowadzić jakichś dywagacji i skupiać się na personaliach.
3: Ale jeszcze to ja nie pytam o personalia, ale to są osoby z wewnątrz partii, czy to są osoby z zewnątrz?
4: Mogę powtórzyć, że wszyscy powinniśmy skupić się na tym, żeby pracować nad tym, aby odsunąć Donalda Tuska od sterów rządu, bo po prostu ten rząd szkodzi Polsce.
3: Dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski pisze tak. Mateusz Morawiecki zabiega o spotkanie ostatniej szansy z Jarosławem Kaczyńskim. Albo panowie się porozumieją, albo będzie to koniec Prawa i Sprawiedliwości w obecnym kształcie. Czy może pan potwierdzić, że rzeczywiście Mateusz Morawiecki zabiega o spotkanie ostatniej szansy z prezesem?
4: Nie mam takiej wiedzy, natomiast żeby pan premier Morawiecki zabiegał o cokolwiek, natomiast zawsze pan premier Morawiecki był gotowy, żeby rozmawiać ze wszystkimi, z panem prezesem jest w bezpośrednim kontakcie i myślę, że panowie nie muszą zabiegać, bo to jest takie właśnie słownictwo, którego dziennikarze używają, żeby w jakiś sposób emocje rozniecać. Panowie nie muszą o nic zabiegać, po prostu kontaktują się ze sobą, rozmawiają, kiedy uznają to za stosowne.
3: Ale emocje tutaj wznieca sam Jarosław Kaczyński swoim niedawnym wpisem na X-ie i pisze tak, w naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. I zastanawiam się, kto jest kim, kto dąży do rozbicia partii, a kto dąży do jej umocnienia.
4: Ja się zgadzam z panem prezesem, to mogę odesłać wszystkich słuchaczy i pana redaktora do tego, co mówiłem 3 minuty wcześniej, że są rzeczywiście takie osoby. Natomiast no każdego należy pytać indywidualnie o to, kogo ma na myśli. I ja powiedziałem,

0: powiedziałem, że nie chcę wchodzić w dyskusję na temat personaliów, dlatego że to właśnie tego typu dyskusje budzą zupełnie niepotrzebne emocje.
1: A ja będę próbował o te personalia mimo wszystko dopytywać, choć może już w innym kontekście, bo Super Express z kolei donosi, że rozważana jest zmiana kandydata na premiera z Przemysława Czarnka na Tobiasza Bocheńskiego. Czy słyszał pan o takiej ewentualności?
0: Nie mam takiej wiedzy. Naszym kandydatem jest Przemek Czarnek. Wspieramy go od samego początku. Nic nie wiem na temat sprawy, o której pan mówi.
1: Premier Mateusz Morawiecki również wspiera Przemysława Czarnka w dążeniu do bycia premierem.
0: A nie widział pan redaktor wspólnych wystąpień pana premiera Morawieckiego i Przemka
1: Jedno,
0: Czarnka?
1: Jedno, panie pośle, to jest to, co widzę, a druga sprawa to jest to, co słyszę się bardzo często w rozmowach zakulisowych i to, co można odczytać między wierszami. Dlatego dopytuję pana.
0: Jeśli mamy rozmawiać o jakichś plotkach, insynuacjach, to myślę, że to jest strata
1: czasu. Chciał mnie rozwiać, właśnie po to zaprosiliśmy pana.
0: No dobrze, to w takim razie ja mogę powtórzyć coś, co jest oczywiste i coś, co powtarzał wielokrotnie sam premier Morawiecki. Zresztą ja też wielokrotnie to mówiłem. Wspieramy Przemka. To jest gra zespołowa. Może zawsze liczyć na nasze wsparcie. Prezentujemy kolejne punkty programu i jestem przekonany, że te wysiłki przyniosą wymierne efekty.
1: Absolutnie na koniec tego tematu. Jest pan w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że jeszcze w piątek będzie pan w Prawie i Sprawiedliwości?
0: No, panie redaktorze, jest pan w stanie powiedzieć z ręką na sercu, że dziś o 20:17 kometa nie uderzy w ziemię?
1: Nie mam takich informacji.
0: Ja też nie mam takich informacji. No więc właśnie, to ja na pewno
1: nigdzie się
0: nie wybieram.
1: No to co jest bardziej prawdopodobne? Kometa, która uderza w ziemię, czy Michał Dworczyk poza Prawem i Sprawiedliwością w piątek o 20:17?
0: Nie wybieram. Jestem, tak jak powiedziałem, w przeciwieństwie do wielu moich koleżanek i kolegów, których widzę aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, jestem od 24 lat w Prawie i Sprawiedliwości. To jedyna formacja polityczna, w którą jestem. Byłem zaangażowany. No i tak chyba mogę spuentować ten temat.
1: To w takim razie zostawiamy ten temat i zmieniamy go na inny. W sprawie zbrodni na Wołyniu zostaną otwarte wszystkie archiwa, które odbędą się ekshumacje. Tak wynika z piątkowego komunikatu Wołodymyra Zełenskiego. Zna pan ten komunikat na pewno. Czy to jest przełom, czy to jest próba deeskalacji? Jak pan to odczytuje?
0: Wie pan, ja z ostrożnym optymizmem przyglądam się temu, natomiast jest to bardzo ostrożny optymizm, bo choćby w tej informacji, od której zaczął pan te pytanie, już kryje się, no nie chcę powiedzieć nieprawda, ale manipulacja pewna. Archiwa SBU są otwarte od lat. Dla wszystkich historyków polskich, ukraińskich nie ma problemu z tym, żeby sięgać do materiałów tam zgromadzonych, również tych dotyczących działań UPA w ramach ludobójczych akcji, które ta formacja prowadziła, wymierzonych w Polaków na terenach wschodnich II RP. W związku z tym to nie jest żadna nowość, to nie jest na pewno żaden przełom. No, znalazło się to w komunikacie, wywołując w Polsce wśród wielu niezorientowanych osób poruszenie, ale każdy, kto się tą problematyką zajmuje, a ja zajmuję się nią od lat, no wie, że dla każdego zainteresowanego te archiwalia były dostępne. Natomiast jeżeli rzeczywiście strona ukraińska udzieliłaby odpowiedzi pozytywnej na wszystkie wnioski, które zostały złożone dotyczące poszukiwań i ekshumacji, no to rzeczywiście to byłby bardzo duży krok we właściwym kierunku. Ja powtarzam to też od lat, że prawdziwym przełomem byłoby całkowite dopuszczenie bez żadnych ograniczeń zarówno po ukraińskiej, jak i po polskiej stronie do poszukiwań, do ekshumacji, no i oczywiście godnego pochówku wszystkich ofiar ludobójstwa, o którym rozmawiamy.
1: A jeśli chodzi o same ekshumacje, ich liczba jest zadowalająca stronę polską?
0: Co to znaczy o same ekshumacje?
1: O same ekshumacje, bo kiedy rozmawiam z ekspertami, chociażby z dziennikarzami zajmującymi się tym tematem, jak Zbigniew Parafianowicz, który twierdzi, że Ukraina udostępnia liczbę ekshumacji w ilościach homeopatycznych i zastanawiam się, co pan na to.
0: I dlatego powiedziałem przed chwilą, że byłoby przełomem, gdyby strona ukraińska odpowiedziała pozytywnie na wszystkie wnioski, które są złożone od wielu miesięcy we właściwych instytucjach ukraińskich, wnioski o możliwość prowadzenia poszukiwań i ekshumacji.

0: to rzeczywiście byłby przełom.
1: Rozmawiamy właśnie tutaj o Ukrainie. Pan powiedział przed chwilą w poprzednim temacie naszej rozmowy, że wspiera pan i całe Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo to jest gra zespołowa, Przemysława Czarnka w dążeniu do bycia premierem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. A co z zatrzymaniem unijnej pomocy dla Ukrainy, którą postuluje Przemysław Czarnek? Czy pan również się pod takim postulatem podpisuje?
0: Ja jestem przeciwnikiem wstrzymywania pomocy wojskowej dla Ukrainy z punktu widzenia strategicznych interesów państwa polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego. Mówiąc bardzo brutalnie, korzystna jest sytuacja, w której Federacja Rosyjska jest uwikłana i traci swoje zasoby w ramach walk kilkaset kilometrów na wschód od polskiej granicy. W związku z tym wspieranie Ukrainy poprzez pomoc militarną, logistyczną jest absolutnie w interesie państwa polskiego.
1: To w takim razie ostatnie 2,5 minuty naszej rozmowy i muszę dopytać jeszcze o jeden temat, o który dopytywałem poprzednio, polityka Koalicji Obywatelskiej senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego i chciałbym poznać pana zdanie na ten temat, bo Rada Ministrów zajmowała się dzisiaj pakietem zmian w publicznej ochronie zdrowia, no i wśród tych proponowanych rozwiązań pojawiły się m.in. limity wynagrodzeń do prawie 77 tysięcy złotych miesięcznie i 250 zł za godzinę. Premier Donald Tusk powiedział, że leczenie nie jest po prostu brutalnym biznesem. Czy pan podniósłby rękę za takimi zmianami? Czy pan uważa, że to są zmiany dobre?
0: Brzmi to dobrze, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Dopóki nie zobaczę projektu ustawy, a jeszcze jej nie widziałem, bo rozumiem, że to jest zmiana ustawowa, no to trudno się wypowiadać o szczegółach takiego projektu. Natomiast sam kierunek pewnego ograniczenia takich nadmiarowych wynagrodzeń jest dobry. Tyle, że oczywiście tutaj chodzi o rozwiązania systemowe, a nie tylko, tak jak często w przypadku pana premiera Tuska bywa, ogłoszenie jakiegoś sukcesu, wskazanie na jeden jakiś ruch. No, takie działania eventowe są bardzo charakterystyczne dla premiera Donalda Tuska, a bardzo rzadko są z kolei skuteczne, więc tu potrzebna jest, jeśli chodzi o służbę zdrowia, systemowa reforma i systemowe zmiany. Dzisiaj podstawowym problemem jest to, że nie ma pieniędzy dla szpitali, nie ma pieniędzy na leczenie onkologiczne, nie ma pieniędzy na szpitale powiatowe. Mamy naprawdę do czynienia z poważnym systemowym problemem.
1: I tu stawiamy kropkę. Michał Dworczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Paweł Pawłowski, który wróci do państwa z podsumowaniem swoich politycznych rozmów w serwisie informacyjnym o godzinie 18. Zapraszamy. Później będą tematy polityczne, natomiast teraz mamy 46 minut po godzinie 17 i pora na tematy związane z gospodarką.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Obok mnie Justyna Golonko. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Zaczynamy naszą gospodarczą podróż, tak byśmy powiedzieli, a jeżeli chodzi o podróż... Dokładnie do tego nawiązuję, bo chciałem powiedzieć, że podróż to zazwyczaj ceny paliw, ale my o gazie teraz porozmawiamy i o cenach tego gazu, bo na giełdach one są rekordowo wysokie. Co ciekawe, nadal rosną. Jakie są najnowsze dane, czego możemy się spodziewać?
4: Ja już przestaję się uśmiechać, bo tutaj do tego śmiechu nam nie jest tak naprawdę, jak spojrzymy na to, co się dzieje na giełdach. Te rosnące ceny gazu osiągnęły poziom 60 euro za megawattogodzinę. I żeby sobie to uzmysłowić, jak jest drogo, to tak drogo nie było w Europie od marca i te ceny ciągle rosną. Wystarczy powiedzieć, że ceny hurtowe gazu ziemnego, one rosną każdego dnia. W ostatnim czasie z dnia na dzień mamy wzrost o kilka procent. To sobie wyobrażasz. Dzień do dnia o kilka procent to są wzrosty. No i tak, o powód pewnie byś mnie zapytał. Ja szybciutko odpowiadam. Powodem oczywiście jest kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ona budzi obawy inwestorów dotyczące zakłóceń w dostawach. No po prostu inwestorzy się boją. No i z tego to wynika teraz. Kupują, zwiększają te zakupy skroplonego gazu ziemnego LNG na świecie. No ale niestety, jeśli rozmawiam z maklerami, jeśli spojrzymy na te dane, jeśli spojrzymy na prognozy, to wydaje się, że w najbliższym czasie będzie jeszcze drożej. I o tym mówi Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
5: Ceny gazu dzisiaj dobijają na giełdach do 60 euro za megawattogodzinę. To jest na razie najwyższa cena od połowy marca. Natomiast być może niedługo te

0: Ceny będą najwyższe od roku 2023, jeżeli dalej będą drożały. A drożeją przede wszystkim chociażby dlatego, że ponownie mamy konflikt w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormus. I dodatkowo mamy sezon wakacyjny i zwiększone zapotrzebowanie na gaz przede wszystkim z kierunków azjatyckich. W związku z tym Europa musi zacząć konkurować o ograniczoną zasobność gazu i jej transport do Azji, próbując trochę przekierować go do siebie. Bo gaz płynie tam, gdzie oczywiście najwięcej eksporterzy mogą za niego otrzymać pieniędzy.
1: No i jak mówili mi eksperci, dodatkowo Europa stoi w obliczu krytycznego kryzysu magazynowania gazu przed zimą z rezerwami znacznie poniżej takich normalnych poziomów.
2: Dlaczego te poziomy są poniżej? No i jaki w ogóle to jest problem, te niskie zapasy gazu dla Europy?
1: Problem jest bardzo duży. Ja już od razu ci odpowiadam na to. To może oznaczać, że w Europie mamy ten sezon grzewczy. On będzie rozpoczęty z najniższym poziomem zapasów od 15 lat. Tak niski jest. Dlaczego? Zapytałeś. To jest efekt dużego zużycia w czasie zimy. Nie zdążyliśmy się, wiesz, to w marcu przecież się stało to, co się stało w Iranie. Czyli sytuacja jest naprawdę trudna, bo podczas poprzedniej zimy oraz tej wywołanej wojną w Iranie mieliśmy problemy z dostawami LNG przez cieśninę Ormus. No i ograniczenia, duże ograniczenia w produkcji w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To spowodowało też większą rywalizację o dostawy na światowych rynkach. Te zapasy są coraz mniejsze. Jak dzisiaj patrzyłam na tą wielkość zapasów, to zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą 53% wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącą prawie 70%. Mamy 53%, a jeszcze przecież przed nami sporo czasu, czyli naprawdę warto te magazyny w tym momencie zapełnić.
2: Ja w naszym kraju jest to też problem, to znaczy jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zapasy gazu?
1: I tu mam bardzo dobrą informację i tu możemy się uśmiechnąć, bo magazyny gazu w Polsce są wypełnione w znacznie większym stopniu niż rok temu o tej samej porze. Tak to wygląda, mimo problemów wywołanych wojną w Iranie. No przecież one też dotknęły nas wszystkich i dużego zużycia tej zimy. No przecież tą zimę wszyscy mieliśmy
2: mroźno,
1: w Europie.
2: Tak, jest.
1: I tak, jeśli spojrzymy na ten poziom, to są aktualne właśnie dane. Poziom zapełnienia magazynów gazu w Polsce przekroczył 70%. Przypominam, w Unii Europejskiej ponad 50%. Tak przekazała w komunikacie spółka Gas Storage Poland, operator systemu magazynowania gazu w Polsce. I co ważne, to jest więcej niż zakładano na początek lipca, bo wtedy ten cel wynosił 60%, my mamy 70%, czyli dobrze to wygląda.
2: To się uśmiechamy do tych dobrych informacji, no ale ceny gazu jednak rosną. To pytanie, czy to oznacza, że nasz przemysł chociażby będzie musiał więcej za ten gaz zapłacić?
1: No tu znowu przestajemy się uśmiechać, tak na zmianę, nie? Tutaj się uśmiechamy.
2: Jak
1: tu się,
2: pogoda ostatnio.
1: Tak, jak pogoda. Tu się nie uśmiechamy, bo niestety te wysokie ceny gazu, one już bardzo odbiły się na naszym przemyśle, no bo my mamy przecież przemysł bardzo energochłonny, chociażby te nawozy, o których zawsze wspominamy. No niestety rolnikom się dostaje inaczej, no producentom nawozów się dostaje, no bo gaz jest drogi, a później z tego gazu przecież produkowane są nawozy i wtedy rolnikom się dostaje, na jesieni im się, przepraszam, na wiosnę im się dostało. Teraz najprawdopodobniej, jeśli będzie taka sytuacja dalej, na razie, no oczywiście mamy lato, chociaż jak powiedziałeś, nie wiadomo, co mamy tam na zewnątrz, ale generalnie w kalendarzu lato. No ale można się spodziewać, że jesienią może być kłopot, czyli będzie drożej. I te właśnie, a mamy ten przemysł energochłonny, to już widać. Konkurencyjność jest zaburzona, jeśli chodzi o polską gospodarkę i o nasz przemysł.
2: No ale kiedy zobaczyłem, że będziemy o tych cenach gazu rozmawiać, to od razu pomyślałem też o tym, o jesieni, o zimie i o tym, jakie ja zapłacę rachunki po prostu za ogrzewanie domu gazem. Pytanie, co z tymi naszymi rachunkami, czego możemy się spodziewać?
1: To już tak ostatnio z tymi uśmiechami raz zażartuję sobie, dobrze? Bo
2: dobra.
1: Teraz się znowu uśmiechamy. Bo tu
2: znaczy,
1: mam
2: ja nie
1: dobre...
2: wiem, czy mam się uśmiechać,
1: tak, masz się
2: czy nie.
1: uśmiechać. Masz dobre wiadomości. Jeżeli masz gaz, ja mam kuchenkę gazową w bloku i się z tego cieszę, bo chociaż ten gaz drożeje, to u nas my tego nie zobaczymy. W tym roku na pewno, no bo my mamy gaz chroniony przez Urząd Regulacji Energetyki. On to ustala, on przyjmuje te stawki. Te stawki zostały już przyjęte. Do końca roku wiem, że to nie wzrośnie, no bo mamy regulację. Także tu są dobre informacje. I jeśli chodzi o Europę, to ja tylko powiem, że to wygląda tak, że ten rynek gazu w wielu, większości krajów Unii Europejskiej, on jest całkowicie zliberalizowany. To oznacza, że nie ma tej ochrony. A ceny tam dla gospodarstw domowych wynikają z rynku hurtowego, czyli z tych giełd, z tego co się dzieje. No a jak tak drożeje, to wiadomo, że to uderza też po portfelach, czy w Holandii, czy w Niemczech, czy w krajach skandynawskich. Tam to właśnie tak wygląda. We Francji tam na pewien czas jest taka ochrona, ale generalnie generalnie w większości krajów to jest wolny rynek.
2: Same rekordy dzisiaj w gospodarce, w magazynie Saldo na antenie Polskiego Radia 24. Mówiliśmy o tych rekordach wysokich cen gazu.
1: Tak.
2: Teraz o rekordach przewozów. Przenosimy się zatem na kolej.

0: Powiedzmy o tym, że PKP Intercity bije rekordy tych przewozów, ale jak to wygląda w liczbach?
1: Już mówię, bo dzisiaj poznaliśmy te dane. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszego półrocza tego roku. Największy wzrost względem 2025 roku odnotowano na trasach z Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. No i dużo jest też inwestycji. O tym mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak. On mówi o tym też dzisiaj, mówił, że we flocie pojawiają się m.in. nowe lokomotywy i nowe wagony.
2: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu, w drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8. W wagonach tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
1: Czyli naprawdę się dzieje, bo tak, w poznańskich zakładach Cegielskiego trwa produkcja 300 nowych wagonów, a w przyszłym roku na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym, także też będzie ciekawie.
0: To co, przesiadamy się na kolej, bo to bardziej się opłaca niż poruszać się na przykład samochodem przy tych cenach paliw?
1: No tak, przesiadamy się na kolej, tak pokazują dane. Wybieramy te pociągi. Statystyki pokazują, że rocznie z usług kolei korzysta około 440 milionów pasażerów. No i ta liczba rośnie. Jak spojrzymy na te dane, to jest po kilkanaście procent rocznie. Znowu rok do roku to się zbiera. Jakbyśmy 3 lata zestawili, to jest wzrost o 40%. Tak bardzo się przesiadamy. No i to się opłaca. I jeśli chodzi o to wykluczenie komunikacyjne, ono się też dzięki Bogu zmniejsza, bo nawet ono teraz wynosi 10 milionów Polaków mieszka na terenach wykluczonych komunikacyjnie. To robi wrażenie. 10 milionów Polaków.
0: To prawda, ale to wykluczenie komunikacyjne to rzeczywiście ten spadek i ta zmiana, to zmniejszenie jest mocno widoczne, znaczące,
1: tak,
0: czy kosmetyczne?
1: Nie, ono nie jest kosmetyczne. Tak mówili mi dzisiaj wszyscy eksperci, że to naprawdę widać. Mamy tą dostępność, mamy szybszą prędkość. To powoduje, że my się przesiadamy, ale przede wszystkim, że PKP Intercity stawia na te miejscowości i wraca tam, gdzie były kiedyś pociągi. Na przykład taka Łomża. Ona przez 30 lat nie miała pociągów. Teraz można... Nie miała pociągów. W sensie nie było połączenia z Łomżą. Teraz już jest i takich miejscowości, takich miejsc jest coraz więcej. Też te nowe dworce odświeżone. Też są na to pieniądze z Unii. Także ważne jest, że to się dzieje i faktycznie to widać w danych. Można się spodziewać, że będzie jeszcze lepiej.
0: Kończy nam się czas. Ostatnia minuta w zasadzie przed nami. To o fach w ręku czy o kontrolach żywności sobie opowiemy?
1: A o czym byś chciał bardziej? Może o kontrolach żywności?
0: Chyba tak,
1: co?
0: Bo tak się wydaje, że może
1: jeszcze porozmawiamy.
0: Bo mamy wyniki kontroli słodkości oferowanych w lokalach gastronomicznych. Przeprowadziła to wszystko, te kontrole, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Powiedz, jakie wyniki?
1: Ojejku, bardzo niefajne wyniki. Ja jestem, jest mi osobiście bardzo przykro, bo uwielbiam jagodzianki. Rurki z bitą śmietaną mniej, ciastka z kremami i owocami, gofry, to wszystko było sprawdzone. I uwaga, nieprawidłowości ujawniono w ponad połowie z nich, 53% aż. No to robi wrażenie. No i tych oszustw jest naprawdę dużo. Ja tylko powiem, że na przykład jagodzianki w jagodziankach, największe świętokradztwo moim zdaniem o tej porze roku, bo czekamy cały rok na to.
0: To prawda.
1: Brak obecności DNA czarnej jagody w nadzieniu drożdżówek, deklarowanych jako te z jagodami zamiast jagód, zastosowano marmoladę wieloowocową o smaku jagodowym. No sobie wyobrażasz taką sytuację. No to jest trudne, uważam. Idziesz na takie jagodzianki, jeszcze jak płacisz takie pieniądze za te jagodzianki, to
0: ach,
1: już w ogóle.
0: To prawda, bo te jagodzianki potrafią swoje kosztować.
1: Tak.
0: Ale nie tylko ta marmolada, bo tam porzeczki się potrafią zamiast jagodzianek
1: właśnie,
0: znaleźć
1: zamiast
0: na przykład.
1: Jagód, zamiast jagód porzeczki czarne, bo są
0: jagód,
1: tańsze.
0: Tak, porzeczki zamiast jagód. Justyna Golonko z tymi informacjami dla państwa smutnymi na koniec żywieniowymi.
1: Na koniec,
0: ale
1: tak.
0: To w takim razie zwracajmy też większą uwagę. Może
1: możemy
0: samemu
1: zgłosić do IHARS-u.
0: To też ważna uwaga, warta odnotowania. Justyna Golonko, dziękuję ci raz jeszcze.
1: Dziękuję
0: a
1: pięknie.
0: Państwa zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch

0: Exogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
4: Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki. Brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
5: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny przypadek gigantycznych zarobków lekarza, tym razem w jednym z krakowskich szpitali. Topnieją szeregi zwolenników Mateusza Morawieckiego. Jego stowarzyszenie opuszcza znany polityk. Rozmowa telefoniczna szefów dyplomacji Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Londyn nadal będzie wspierał Ukrainę. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. $2 300 000. Tyle zarobił w ubiegłym roku lekarz rekordzista ze szpitala imienia Józefa Dietla w Krakowie. Tak ustaliło Polskie Radio Kraków. Miesięcznie medyk zarabiał około 200 tysięcy, co składa się na wynagrodzenie lekarza ze szpitala Dietla. I dlaczego zarabia blisko 15 razy więcej niż większość pozostałych medyków w tym szpitalu? O tym reporterka Polskiego Radia Kraków Elżbieta Raczyńska.
2: Lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Zatrudniony jest w placówce w ramach kontraktu, a w związku z tym jego pensja jest uzależniona od powierzonych mu zadań. Lekarze na kontraktach najczęściej pobierają procent od przeprowadzonego zabiegu. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 tysięcy złotych, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 tysiące złotych za jedną operację. Jeśli przeprowadzi 10 operacji w miesiącu, to daje kwotę 40 tysięcy złotych. Dyrektor szpitala Dietla Wojciech Zaręba nazywa wynagrodzenie ortopedy wysokim. Tłumaczy jednak, że ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert, który posiada najwyższe umiejętności. W szpitalu Dietla jest jeszcze jeden lekarz, który rok temu zarobił ponad 1 000 000 zł. Poza tym większość lekarzy w szpitalu jest na umowie o pracę i zarabia 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: Ograniczenie zarobków lekarzy do 240 zł na godzinę przewiduje reforma systemu ochrony zdrowia. Przepisy, jakie proponuje resort zdrowia, trafią do Sejmu prawdopodobnie we wrześniu. Wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Ważny polityk odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Daniel Obajtek nie jest już członkiem Rozwoju Plus. To odpowiedź na ultimatum prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński zagroził wyrzuceniem z partii tych polityków, którzy do czwartku nie zadeklarują rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Morawieckiego. W studiu prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski.
3: Zgadza się, jestem.
1: Pawle, czy to stowarzyszenie byłego premiera zaczyna się sypać?
3: Michał Dworczyk z PiS-u był zdziwiony pytaniem o możliwą dezintegrację tego stowarzyszenia, a o Danielu Obajtku jednoznacznie wypowiedzieć się nie chciał, bo jak przyznał, mamy dziś do czynienia z chaosem medialnym. Dworczyk dodał też, że dostał mailowo do podpisania dokumenty dotyczące rezygnacji

0: ze stowarzyszenia. Rezygnować nie chce, ale pytany, czy zagwarantuje, że jeszcze w piątek będzie w PiS-ie, odbił piłeczkę i zapytał, czy ja jestem w stanie zagwarantować, że dziś wieczorem w ziemię nie uderzy kometa. Wymowne porównanie. O sprawę pytałem również senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, który stwierdził, że bardzo ostro kłócący się politycy PiS-u fatalnie świadczą o polskiej klasie politycznej. Dopytywany, czy wyobraża sobie zawiązanie koalicji z rozłamowcami od Morawieckiego, nie odpowiedział wprost i wyraził nadzieję, że obecna koalicja będzie rządzić w następnej kadencji.
1: To Paweł Pawłowski i podsumowanie rozmów z politykami w naszej popołudniówce. Dziękujemy. Ukraina pozostanie jednym z najważniejszych partnerów nowego rządu Wielkiej Brytanii. Minister spraw zagranicznych Ed Miliband jako pierwszą zagraniczną rozmowę po objęciu stanowiska wybrał telefon do szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy. Londyn nadal będzie wspierał Kijów i zwiększał gospodarczą presję na Rosję. Tak zapewnia brytyjskie MSZ w informacji przekazanej Polskiemu Radiu.
2: Wybór pierwszego rozmówcy miał być czytelnym sygnałem wysłanym do Kijowa i Moskwy. Zmiana na Downing Street nie oznacza zmiany brytyjskiego stanowiska wobec wojny. Nowy rząd deklaruje, że nadal będzie stał po stronie Ukrainy i pomagał jej w walce z rosyjską agresją. Podczas rozmowy Ed Miliband i Andrii Sybicha mówili o dalszej współpracy obu krajów oraz o drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Obaj ministrowie poinformowali później o telefonie w mediach społecznościowych. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nazwał rosyjską napaść niesprowokowanym, zaplanowanym i barbarzyńskim atakiem na suwerenne demokratyczne państwo. Zapowiedział też dalszą presję ekonomiczną na Rosję. To jeden z pierwszych sygnałów dotyczących polityki zagranicznej nowego gabinetu. Londyn chce pokazać, że mimo zmiany premiera i ministrów, wsparcie dla Ukrainy pozostaje niezmienne. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec apel policji do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi. Policjanci przypominają, że brak kasku podczas jazdy hulajnogą może się skończyć poważnym urazem i mandatem. Podczas patroli funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na dzieci, które poruszają się hulajnogami i rowerami bez kasków, mówi podkomisarz Karol Górski z suwalskiej policji.
3: W Suwalce policjanci konsekwentnie reagują na wszelkie przypadki łamania przepisów przez użytkowników hulajnóg elektrycznych czy też rowerów elektrycznych, szczególną uwagę zwracając na osoby nieletnie, które poruszają się tego typu pojazdami bez kasków, bez wymaganych uprawnień, czy też stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.
1: Za brak kasku u młodzieży poniżej 16 lat grozi mandat do 100 zł.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro też będzie dużo chmur, miejscami popada przelotny deszcz, możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Do 19 stopni będzie na północy i w rejonach podgórskich, w centrum około 22 stopni, letnia temperatura 23 stopnie na Podkarpaciu i w zachodniopomorskim.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami dobra. Ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych pochodzi po 50% wytwarzanej mocy.
4: Klimat. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Mamy już 7 minut po godzinie 18. Teraz pora na debatę polityczną na antenie Polskiego Radia 24. Tych tematów politycznych na pewno nie zabraknie, a jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o naszą krajową politykę, jest oczywiście sytuacja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przed momentem w serwisie informacyjnym Paweł Pawłowski podsumował swoje polityczne rozmowy na ten temat i my też będziemy do tego wszystkiego, co usłyszeliśmy, się odnosić i szerzej spojrzymy na to, co dzieje się obecnie w Prawie i Sprawiedliwości, ale też co może się tam wydarzyć, choć nie tylko. No, o PiS-ie porozmawiamy.
4: Debata dnia.
5: Zacznijmy od przywitania naszych gości. Redaktor Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I redaktor Kornel Wawrzyniak, Tygodnik Przegląd, również razem z nami. Panie redaktorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: To zaczynamy od sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Moglibyśmy powiedzieć, że wiemy, że nic nie wiemy. Czy ci politycy zgromadzeni wokół Mateusza Morawieckiego zostaną w PiS-ie, czy zostaną z partii wykluczeni po tym ultimatum, które w czwartek mija? Cały czas to jest znak zapytania, bo różne do nas dochodzą informacje, ale sam Mateusz Morawiecki przekonuje, że chce

0: Chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, jednocześnie nie zamierza rezygnować ze swojego środowiska. Czy według panów taki kompromis jeszcze jest możliwy, jeszcze jest do wywalczenia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Łukasz Warzecha.
1: Nie wydaje mi się, żeby w tej postaci było to możliwe. Ja zresztą uważam, że ta gra w tej chwili nie toczy się już tak naprawdę, jeżeli chodzi o pana Mateusza Morawieckiego, o pozostanie w PiS-ie. To znaczy on to deklaruje, że chciałby i że nie zamierza z PiS-u odchodzić, ale przecież nie idzie o to, żeby naprawdę w PiS pozostać, ale idzie o to, żeby nie można było przypiąć łatki rozbijacza tak zwanej prawicy właśnie panu Morawieckiemu. Gdyby on odszedł z PiS-u, to bardzo łatwo byłoby wtedy tak właśnie go przedstawiać, łatwo by było go przedstawiać w ten sposób panu Kaczyńskiemu czy innym politykom, którzy w PiS by pozostali. Natomiast jeżeli zostanie wyrzucony, no to będzie inna sprawa. Wtedy on będzie mówił, proszę bardzo, powstał list działaczy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ja sam deklarowałem wielokrotnie, że chcę działać w ramach dużego obozu wewnątrz partii, no ale zostałem wyrzucony, to naprawdę nie jest moja wina. I wydaje mi się, że w tej chwili to jest zasadniczy wariant i zasadniczy motyw tej rozgrywki, że pan Morawiecki już bardzo poważnie bierze pod uwagę to, że będzie z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucony, zmuszony do odejścia, jakkolwiek to się rozwiąże. Ale wydaje mi się, że ten wariant pozostania w Prawie i Sprawiedliwości nie jest w tej chwili pierwszym, który on rozpatruje. Szczególnie, że na tych warunkach, jakie on proponuje, czyli stowarzyszenie dalej trwa, on organizuje to swoje spotkanie pod koniec lipca i godzi się na to pan Jarosław Kaczyński, no to by oznaczało, że ustępstwo jest tylko ze strony, przepraszam, ze strony pana prezesa Kaczyńskiego, a nie ma tak naprawdę żadnego ustępstwa ze strony pana Morawieckiego. No, na to z kolei najprawdopodobniej pan Kaczyński się nie zgodzi.
0: Czy da się jeszcze tutaj zrobić jakiś krok wstecz, czy już to za daleko poszło? Redaktor Kornel Wawrzeniak.
2: Ja się zgadzam z przedmówcą tak w ogóle. Od tego chciałbym zacząć. Jeśli chodzi o zrobienie kroku wstecz, no wydaje mi się, że prezes Jarosław Kaczyński nie może się dzisiaj cofnąć. Szczególnie, że już raz ostrzegał Mateusza Morawieckiego tymi konsekwencjami.
0: No, ale raz też no się i... w teorii przynajmniej zgodził na funkcjonowanie tego stowarzyszenia.
2: Trochę się zgodził, a trochę było to takie pokazanie rzeczywiście żółtej kartki. Teraz jest trochę jeszcze po mundialu, mogę tak powiedzieć, że trochę jest tak jak taki sędzia, który dobiega z tą drugą żółtą, czyli niby nie trzyma czerwonej kartki, ale jak jest sumuje, to ta czerwona będzie. No, prezes Kaczyński cały czas musi pokazać, kto trzyma władzę. No, mieliśmy najpierw publiczne zbesztanie Przemysława Czarnka ze słowa o Ukrainie. No i następnie przeszliśmy do Morawieckiego i jego stowarzyszenia. Ja myślę też, że przede wszystkim Mateusz Morawiecki sobie doskonale zdaje sprawę z tego, tu właśnie chciałem podkreślić, że się zgadzam z przedmówcą, że na miękko już było i że na miękko nie będzie. Zobaczmy nawet samo wystąpienie Morawieckiego, gdzie chwalił osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy, ale przypomnę, że na 8 lat rządów Morawiecki był premierem przez 6. Czyli jakby trochę właśnie dzisiaj pokazał taką, zrobił taką autoreklamę, tak? Czyli pochwalił głównie siebie, swoje osiągnięcia, mówiąc o tym, że są te sukcesy Zjednoczonej Prawicy. No i jeszcze wysłał taki drobny przytyk do prezesa Kaczyńskiego, mówiąc w tym wystąpieniu, że trzeba odróżnić rywalizację od wojny domowej. Czyli tu gdzieś jest to takie właśnie pokazanie, ja rywalizuję, może rywalizuję w partii, ale do wojny domowej doprowadzać nie chcę.
0: Ale chyba ta wojna domowa jest nieunikniona, bo biorąc pod uwagę konflikty takich polityków jak pan Horała czy Płażyński, również wymiana wpisów na portalu X Patryka Jakiego, Szymona Szynkowskiego, Welsenk, też miała miejsce, sytuacja mocno zaogniona. Ja się zastanawiam, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nad tym wszystkim panuje. On w weekend apelował również w mediach społecznościowych o łyk chłodnej wody, o stonowanie tych emocji. Zastanawia mnie też to taki wpis w mediach społecznościowych skierowany do polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo wydawałoby się, że prezes Jarosław Kaczyński woli jednak takie sprawy załatwiać po cichu. Czy mamy do czynienia z kryzysem jego przywództwa? Łukasz Warzecha.
1: No, to jest bardzo delikatnie powiedziane. Ja uważam, że mamy do czynienia wręcz z krachem przywództwa pana Jarosława Kaczyńskiego. Ten wpis pana Kacpra Płażyńskiego, w którym on grozi pozwem panu Marcinowi.

0: chorale za jakiś raport. Ja muszę przyznać, że ja w ogóle pierwszy raz o tym raporcie to przeczytałem w wpisie pana Płażyńskiego, co pokazuje, do jakiego stopnia tam się wszystko kotłuje. No to jest jednak wniesienie tych wzajemnych złośliwości, krytyki i przytyków na nowy poziom, bo do tej pory wielokrotnie mieliśmy wymiany w mediach społecznościowych pomiędzy politykami PiS, ale tutaj mamy groźbę pozwu wobec kolegi z partii. No więc to już jest naprawdę poziom takiej głębokiej dezintegracji. I samo to, że tego typu informacje, tego typu wpisy pojawiają się publicznie, pokazuje, że właśnie pan Kaczyński nad tym już nie panuje. Jeżeli przypomnimy sobie, jak w przeszłości wyglądały kryzysy w PiS, a były różne, na przykład ten związany choćby z Piątką dla Zwierząt. Mało kto dzisiaj pamięta, ale wtedy koalicji, czyli PiS i ówczesna Solidarna Polska, groził rozpad. To był taki moment bardzo krytyczny. Ale wtedy wystarczyło, że pan Jarosław Kaczyński wystąpił na, podkreślam, wewnętrznym forum i zagroził, pogroził palcem, właśnie wylał ten kubeł zimnej wody na głowy działaczy partii, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, i to się uspokajało często na wiele, wiele miesięcy. Teraz mamy sytuację, w której konflikt rozgorzał, i to w nowej postaci, z nową intensywnością, zaledwie ile? Kilkanaście dni po poprzednim zwróceniu uwagi przez pana prezesa. Więc nad tym moim zdaniem pan Kaczyński kompletnie już nie panuje i chyba nie zapanuje do wyborów.
1: Prezes Jarosław Kaczyński nadal jest aktywny, nadal zarządza Prawem i Sprawiedliwością, no ale wygląda to trochę tak, jakby już rozpoczęła się walka o przywództwo po Jarosławie Kaczyńskim. Czy podobne wrażenie ma pan redaktor Kornel Wawrzyniak?
2: Mam trochę takie wrażenie, że wódz chce być u steru, mimo zmieniających się dookoła okoliczności, co prowadzi do tych wszystkich tarć. No można powiedzieć, że to jest trochę taka sytuacja, że dzieci są już duże, ba, one są już grubo po 40 i zaczęło im bardzo mocno już przeszkadzać, że ojciec nadal nadaje ton temu, jak ta rodzina ma działać, a oni mają już swoje pomysły. I myślę, że to jest ten moment, w którym po prostu nie da się, nawet pokazując taką twardą rękę, nie da się, może to jest takie damage control właśnie na zewnątrz, do wyborców, ale tych tarć się chyba nie da, patrząc chociażby na właśnie dyskusję na Twitterze, nie da się tego powstrzymać.
1: Pytanie w takim razie, co dalej, ale o tej sytuacji w partii Jarosława Kaczyńskiego mówił też na naszej antenie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
3: Jeżeli patrzy na wymianę uprzejmości między koleżankami i kolegami z PiSu, Stulpysk, Szambo, Rynsztok, Lizusi, no to przecież to pokazuje nie tylko brak powagi polityków PiSu, tak, to pokazuje brak powagi tych, którzy te wpisy nie dokonują, no ale to jednak pokazuje brak powagi polskiej polityki. Tak, jestem tym zażenowany. Tak, mam wrażenie, że PiS się teraz rozpada na naszych oczach, ale martwię się też tym, jakbym powiedział, z punktu widzenia zwykłego obywatela wygląda ta działalność polityczna. No wie pan, ja bym nie wpadł na to, żeby mówić, przecież to mówią sami członkowie PiSu, że u nich polityka przypomina rynsztok, cytuję ich wpisy, a wzajemnie do siebie mówią stulpysk. No gdyby mi ktoś to kiedyś powiedział, to bym powiedział, że jednak przesadził, że nie wyobrażam sobie takiej publicznej wymiany uprzejmości między politykami jednej partii politycznej, a dzisiaj się to dzieje na naszych oczach.
1: A tu się okazuje, że polityka lubi zaskakiwać, ale to z drugiej strony też słowo. Polityk Prawa i Sprawiedliwości, nasz dzisiejszy gość Michał Dworczyk, wyraził nadzieję, że do tego rozpadu w partii nie dojdzie.
4: Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, wyjaśnienia różnego rodzaju nieporozumień. Mam również nadzieję, że osoby, które właśnie próbują generować emocje, też wprowadzając przedstawicieli kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w błąd, wezmą głęboki oddech i zrobią krok w tył.
5: Tu jest pan w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że jeszcze w piątek będzie pan w Prawie i Sprawiedliwości?
4: No, panie redaktorze, jest pan w stanie powiedzieć z ręką na sercu, że dziś o 20:17 kometa nie uderzy w ziemię?
5: Nie mam takich informacji.
4: Ja też nie mam takich informacji. No więc właśnie, to ja na pewno.
5: No to co jest bardziej prawdopodobne? Kometa, która uderza w ziemię, czy Michał Dworczyk poza Prawem i Sprawiedliwością w piątek o 20:17?
4: Nie wybieram, jestem tak.

0: jak powiedziałem, w przeciwieństwie do wielu moich koleżanek i kolegów, których widzę aktywność w mediach tradycyjnych i społecznościowych, jestem od 24 lat w Prawie i Sprawiedliwości. To jedyna formacja polityczna, w którą jestem, byłem zaangażowany. No i tak chyba mogę spuentować ten temat.
1: No to pytanie o tą kometę, trzymając się tego porównania, czy ta kometa, bardziej prawdopodobne, że ta kometa w ziemię uderzy, czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, Kornel Wawrzyniak?
2: Prawo i Sprawiedliwość co do zasady się raczej nie rozpadnie. Ono się na pewno jakoś przeorganizuje przy takim tym, powiedzmy, scenariuszu na ostro, ale no będzie to na pewno w jakiś sposób trwało, czyli będą ci ludzie prezesa i ludzie, którzy nie są ludźmi prezesa pod inną nazwą. Co do samej metafory komety, no zawsze są jakieś zwiastuny, że ona leci, szczególnie, że mamy niezłą aparaturę. Chociaż nie wiem, czy przysłuchując się naszej dzisiejszej dyskusji, czy prędzej nie wypatrzylibyśmy komety, niż wiedzieli, co się za kilka dni w PiS-ie stanie. Myślę, że deklaracja Daniela Obajtka pokazuje, że sytuacja jest poważna. Jest on jakąś taką jaskółką, można powiedzieć, tego, że gdzieś tam w tle, to czego my nie widzimy, odbywa się tak zwane liczenie szabli. Bo przypomnę, że ta ewentualna partia Morawieckiego, bo były takie sondaże, nie wiem, 17-18 lipca prowadzone przez Ibris, że nawet rozważano, że jakby była partia Morawieckiego, to by weszła do Sejmu,
1: tak, prawie 7%.
2: Wyborczy, prawie 7%. Pozostawię na razie dla potrzeb dyskusji margines błędu, na którym można się przejechać, ale okej, mamy sytuację, w której Ibris mówi, że to jest 20 parę osób nawet w Sejmie. Ale przypomnę, że jeśli chodzi o akces do Stowarzyszenia Morawieckiego, to ogłosiło go prawie 40 członków PiS-u, więc ponad 40, więc teoretycznie mógłby utworzyć własny klub nawet już w obecnym Sejmie. Pytanie jest, bo właśnie ta lista osób, które do tego stowarzyszenia dołączyły się, są również pewną z tych założycieli, są pewną wskazówką dla Jarosława Kaczyńskiego, kogo można byłoby jednak przekupić tak, by w PiS-ie został i żeby Morawiecki jakby tutaj wyszedł na tym jak najgorzej. Więc myślę, że tutaj mamy w tym momencie pewne właśnie to liczenie w kuluarach, co możemy zrobić w jakim scenariuszu.
1: Na propos Daniela Obajtka, nasz dzisiejszy gość Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości nie potwierdził tych słów, tych informacji rzecznika PiS-u Rafała Bochenka odnośnie Daniela Obajtka, więc to też dość ciekawe i chyba świadczy o sporym chaosie również być może informacyjnym wewnątrz tego ugrupowania. Ale o co to jest w ogóle konflikt? Czy mówimy tutaj o kwestiach personalnych? Czy to jest konflikt ambicji, a może idei, kierunku, w którym ma zmierzać ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość? Łukasz Warzecha.
3: Może zacznę od tego, że powiem, że moim zdaniem absolutnie nie jest to konflikt sztuczny i ukartowany, bo takie tezy się przez cały czas pojawiają. Moim zdaniem one się biorą z tego, że osoby, które je wygłaszają, chyba nie za bardzo znają politykę z bliska. Politycy mają swoje emocje, mają swoje ambicje. Konflikt tej skali o tak niekontrolowanym przebiegu nie dałby się zaplanować i dokładnie przeprowadzić według scenariusza. A różnice pomiędzy panem Morawieckim a częścią polityków PiS były widoczne od bardzo dawna i bardzo czytelne. Czyli o co to jest konflikt? To jest na pewno konflikt o osobiste ambicje pana Mateusza Morawieckiego, który jest człowiekiem, ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, chorobliwie ambitnym, nie tylko zwyczajnie ambitnym, tak jak każdy polityk, ale chorobliwie ambitnym. Po drugie, to jest na pewno w jakimś stopniu konflikt personalny, te animozje wzajemne narastały przez dłuższy czas, ale to również jest trochę konflikt o wizję, trochę. Dlaczego trochę? No, dlatego, że ta wizja pana Mateusza Morawieckiego była przez długi czas rzeczywiście jedyną wizją Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pan Morawiecki próbuje się w tej chwili pozycjonować jako człowiek, który poszedłby w niektórych sprawach bardziej na miękko. Czyli na przykład bardziej by rozgrywał sprawy z Unią Europejską, sprawy dotyczące najważniejszych dla nas spraw, takich jak polityka klimatyczna. To zresztą jego zdaniem próbował robić jako premier, no z miernym rezultatem, jeżeli mogę dodać, zamiast iść w taką skrajną konfrontację, którą prezentuje zresztą bardzo

0: bardzo sztucznie moim zdaniem i mało skutecznie pan Przemysław Czarnek. Więc do jakiegoś stopnia konflikt wizji polityki też tutaj jest. No i myślę, że jeszcze jednym ważnym wątkiem jest to, o czym wspomniał pan na początku naszej rozmowy, czyli kwestia tego, że wiadomo, że pan Jarosław Kaczyński no nie poprowadzi tej partii już do jeszcze kolejnych wyborów, najprawdopodobniej, że to są jego ostatnie lata w polityce i ktoś tę schedę będzie musiał przejąć. No i tutaj pojawia się pytanie, kto to będzie. Jeszcze może jedna, moim zdaniem, bardzo ważna uwaga. Kiedy mówi się o tym, ile mogłoby to ugrupowanie zdobyć procent, to jest czysto teoretyczne rozważanie. W tej chwili tego ugrupowania jeszcze nie ma. Natomiast ja stawiałbym tezę, że przede wszystkim będą to procenty odebrane Prawu i Sprawiedliwości, a w bardzo niewielkim stopniu odebrane Konfederacji, jako że wyborcy, którzy odeszli od PiS do popierania Konfederacji, odeszli w dużej mierze za sprawą polityki pana Morawieckiego. Więc to są wyborcy, którzy mają do niego pretensje o to, jak on rządził Polską i przecież oni nie przerzucą w tej sytuacji swojego poparcia na jego własną partię.
1: Sondaże wyborów nie wygrywają, ale no mogą pokazać nam jakieś pewne tendencje. To jeszcze jeden sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym padło pytanie, kto byłby lepszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Ponad 40% respondentów wskazuje na Mateusza Morawieckiego, a tylko 18% wybiera Przemysława Czarnka. To ja dopytam Łukasza Warzecha jeszcze, dlaczego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wybrał Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera?
0: Nie jest to pierwszy taki sondaż, ale ja bym nie przywiązywał do nich zbyt wielkiej wagi. To się po prostu bierze z tego, że pan Mateusz Morawiecki dla dużej części respondentów jest niejako synonimem premiera. Cały czas jego premierostwo jest w pamięci, no a pan Przemysław Czarnek premierem nie był. Więc to jest raczej odbicie pewnej rozpoznawalności na stanowisku, a nie faktycznych preferencji. A dlaczego pan Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera? No to jest dosyć proste, bo pan Jarosław Kaczyński miał jedyny pomysł, jaki miał na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaczęło odrabiać straty w sondażach, to było skopiowanie retoryki części Konfederacji i części retoryki pana Grzegorza Brauna. I to próbuje pan Przemysław Czarnek robić, ale ponieważ jest to sztuczne, nie idzie za tym żadna refleksja, nie idzie za tym żadne wyjaśnienie, dlaczego PiS w niektórych sprawach zmienił radykalnie swoje stanowisko, no to jest to po prostu niewiarygodne.
1: No to a propos jeszcze tego sondażu i czy lepszy na premiera byłby Mateusz Morawiecki, były premier, czy jednak Przemysław Czarnek, Kornel Wawrzyniak?
2: No na pewno Przemysław Czarnek nie jest true konfederatą. To rzeczywiście nie jest taka... To jest poza. On nie jest autentyczny w tym, co robi. To jest oczywiście wszystko wróżenie z fusów, no bo mówimy o kandydacie na kandydata. To jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja, można powiedzieć, ontologiczna. No nie wiem. Patrząc na to, że jeden już był, a drugi nie, no to zachowuje się tak samo, był premierem, to zachowuje się tak samo jak inżynier Mamoń, no. Czyli już jednego znam na tym stanowisku, więc chyba bym go wolał, tak jak część respondentów, o czym mówi pan redaktor Warzecha. Oczywiście to wszystko jest wróżenie z fusów, no. Jeśli chodzi o to, że pojawiłaby się rzekomo partia Rozwój Plus i odbierałaby wyborców. Zgadzam się, że na pewno bezpośrednio PiS-owi, z tą Konfederacją, nie wiem, może kilku. To wygląda... Ale mamy tutaj jeszcze jeden taki wymiar, bo Morawiecki może też zachęcić członków partii takich jak PSL i Polska 2050, którzy w obecnych sondażach raczej nic nie wskazuje na to, żeby...
1: O tym, kto skorzystać może na takim rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, porozmawiamy sobie w dalszej części naszej debaty. Po 18.33 w Polskim Radiu 24 będziemy w tym samym składzie.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I
5: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy.

Grupa Transportowa Bank Pekao S.A. Decathlon. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i

0: to. Ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Czwartek będzie ostatnim dniem na składanie przez polityków PiS-u deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki przekonuje w nagraniu, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS-u. Michał Dworczyk z tej samej partii nie obawia się o swoją przyszłość w ugrupowaniu. Jak mówił na naszej antenie, ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia.
8: Tak jak każdy parlamentarzysta, otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. Przyznam się, że nie wiem jak to nazwać, no ale to jakieś tak, jakąś taką deklaracją można by nazwać. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
7: Ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zrezygnował Daniel Obajtek. Łukasz Osmalak z Polski 2050 uważa, że ostatecznie do rozłamu PiS-u nie dojdzie.
9: Wewnętrznie na pewno tak, natomiast zewnętrznie, w sensie jedności, no na pewno politycy PiS-u będą stawali na głowie, żeby do takiego rozłamu nie doszło, bo wszyscy doskonale wiemy z pragmatycznego punktu widzenia, że rozłam w PiS-ie będzie na pewno niekorzystny dla ich partii.
7: O tym, że w PiS-ie dojdzie do rozłamu, jest przekonana rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać znaczne ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski. Nielegalne środki były później rozprowadzane w kraju. Zatrzymano wiele osób na Śląsku i w Małopolsce. 12 podejrzanych usłyszało zarzuty, przekazuje rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
10: Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
7: 9 zatrzymanych trafiło do aresztu. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. Największy wzrost odnotowano na trasach z Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. Pierwsze półrocze to także utrudnienia i opóźnienia pociągów. Najwięcej było ich w styczniu z powodu mrozów. W czerwcu z powodu upałów, mówi prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski.
11: To są kwestie wyboczenia torów, to są kwestie związane z zasilaniem energią z sieci trakcyjnej. Tych usterek też było sporo, czy usterek związanych z SRK. To są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekładania rozjazdów, sygnałów na semaforach. Po stronie usterek taborowych problemy w zasadzie dotyczyły tylko klimatyzacji.
7: W przeszłym roku na torach pojawią się pierwsze pociągi z napędem hybrydowym. Na koniec krótko o Grecji, bo tam pojawiła się pierwsza w tym roku fala upałów. Wczoraj w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni. Pierwsza fala upałów w drugiej połowie lipca jest nietypowa dla tego kraju. Zazwyczaj skwar pojawiał się wcześniej. W czerwcu w Grecji było deszczowo.
12: I wracamy do naszej debaty, bo już mamy 33 minuty po godzinie 18.
5: Debata dnia.
12: I tak jak Państwu obiecałem, skład bez zmian. Kornel Wawrzyniak, Tygodnik Przegląd. Panie redaktorze, witam ponownie.
13: Witam ponownie.
12: I redaktor Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Panie redaktorze, również się ponownie kłaniam.
13: Dzień dobry, raz jeszcze.
12: To jeszcze kontynuując poniekąd wątek Prawa i Sprawiedliwości, teraz o tych potencjalnych beneficjentach tej sytuacji w PiS-ie sobie porozmawiajmy, gdyby jednak do tego rozpadu się doszło. Krzysztof Bosak z Konfederacji mówi wprost, że taki rozpad Prawa i Sprawiedliwości otworzyłby jego ugrupowaniu drogę do pozycji największej partii prawicy. Czy taki scenariusz, się zastanawiam, jest dziś rzeczywiście realny, nawet jeżeli w PiS-ie dojdzie do tego rozłamu? Łukasz Warzecha.

0: Tak, jak najbardziej taki scenariusz jest realny. Ja w ogóle uważam, że następuje w tej chwili, jesteśmy tego świadkami na bieżąco, urealnienie pozycji Prawa i Sprawiedliwości. Po wielu latach dominacji po prawej stronie, zresztą ja bym powiedział umownej prawej stronie, bo ja uważam Prawo i Sprawiedliwość za partię raczej socjaldemokratyczną, nie prawicową. Prawo i Sprawiedliwość spada do kategorii jednej z ważniejszych partii, jednego z ważniejszych ugrupowań, czy z głównych ugrupowań, ale już nie najważniejszego. Myślę, że ten spadek sondażowy będzie jeszcze do wyborów w 2027 roku wyraźniej widoczny. Już zresztą mamy sondaże, które gdyby potraktować łącznie obie konfederacje, dają im tyle samo albo nawet więcej poparcia niż samemu Prawu i Sprawiedliwości. Nawet więcej, tak, bo był taki sondaż niedawno. Więc to jest moim zdaniem nieuniknione, ale przyczyny tego też dosyć łatwo wskazać. One leżą w tym, między innymi, jak zbudowana jest ta partia. No ponieważ ona jest zbudowana przede wszystkim na jednym człowieku, jest pozbawiona mechanizmów naturalnego awansu i przede wszystkim naturalnej wymiany lidera, a tego pan Jarosław Kaczyński nigdy nie zapewnił, no to takie po prostu są konsekwencje. Partia ma lidera, który w kontekście przyspieszających zmian, różnego rodzaju problemów, różnego rodzaju pytań, nie jest w stanie podać odpowiedzi, nie jest w stanie stworzyć programu, nie jest w stanie reagować. Była taka bardzo ciekawa analiza Instytutu Res Futura niedawno, który pokazywał, do jakiego stopnia Prawo i Sprawiedliwość generuje zawartość, która nie wywołuje autentycznej emocji w internecie, a wszystko to, co wywołuje emocje, było generowane przez otoczenie pana Mateusza Morawieckiego, który oczywiście tę umiejętność generowania emocji w sieci zabierze ze sobą, jeżeli wyjdzie z PiS.
1: Pytanie o Konfederację jeszcze do pana redaktora Kornela Wawrzyniaka. Czy rzeczywiście to Konfederacja zyska? No i pytanie, która najbardziej? Czy ta Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena, czy może Grzegorza Brauna?
2: Myślę, że mówimy tutaj jednak o Konfederacji Mentzena i Bosaka, jeśli mówimy o beneficjentach tej sytuacji politycznej, bo ci, którzy stracą zainteresowanie, ci wyborcy, którzy stracą zainteresowanie Prawem i Sprawiedliwości po ewentualnym przetasowaniu, raczej w pierwszej kolejności będą patrzyli na tą Konfederację, jak zwykłem to mawiać, bardziej w stylu light. I tutaj mogą znaleźć kolejnych właśnie wyborców, ludzie z Konfederacji. Druga rzecz jest taka, o czym mówił przed przerwą redaktor Warzecha, czyli część osób przeszło już do Konfederacji rozczarowanych Mateuszem Morawieckim, więc jeśli to przetasowanie będzie rozczarowujące zarówno po stronie tego, co z PiS-u zostanie, nazwijmy go tym PiS-em Kaczyńskiego, ale mówię to, co jest w różnie sposób, i pojawia się partia Mateusza Morawieckiego i mamy na to dwie konfederacje, to jednak cały czas ten ruch elektoratów przewidywałbym, chociaż nie mam danych, więc mówię w różnie sposób, będzie to jednak odpływ do Bosaka i Mentzena.
1: Ale to tylko Konfederacja, panie redaktorze, może zacierać ręce, czy również, nie wiem, choćby członkowie koalicji obecnie rządzącej, a może też Partia Razem. Kto mógłby na tym skorzystać? Nie wiem, Lewica, Partia Razem, no bo sprawy społeczne, sprawy takie socjalne, a może właśnie PSL, no bo bardziej kierunek konserwatywny, czy raczej nie w tę stronę w ogóle?
2: Ja myślę, że przetasowanie, jeśli takie będzie, które wychodzi z tych sondaży obecnie, nie jest dobrym sygnałem dla ani dla rządzących, ani dla Lewicy. No Lewica miałaby w tym momencie, nie wiem, 36 miejsc w Sejmie. Przy tych symulacjach rozkładu, o których wspominałem, przeprowadzonych przez sondażownię Ibris. Więc dla Lewicy się chyba niezbyt wiele zmieni w tej sytuacji. To raczej cały czas jest, no oczywiście, kiedy prawica, jak to nazywamy, te wszystkie partie z drugiej strony, jeśli prawica się poszatkuje, rozdrobni, no to z jednej strony oczywiście Platforma i ludzie Donalda Tuska mogą się cieszyć, no bo to jednak zawsze ta mieszanka musi się jakoś ułożyć, ale z drugiej strony właśnie, no ktoś musi się tam dogadać. A czy będą się w stanie dogadać, szczególnie jeśli Morawiecki odbił go od PiSu?
1: Łukasz Warzecha, jak na to patrzy? Panie redaktorze, czy ktoś poza konfederacjami może skorzystać jeszcze na tym potencjalnym rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości?

0: jeżeli chodzi o poparcie wyborców?
1: No, może skorzystać, chociaż to oczywiście nie jest partia polityczna, a pan prezydent, który będzie tutaj postrzegany przez wyborców, mówiąc umownie prawicowych, jako ten, który gwarantuje trwałość tego układu prawicowego, jest wyraźnym przywódcą. To zresztą już wychodziło w sondażach i nie bez powodu była mowa o tym, komentatorzy mówili o tym, że to pan Nawrocki jest postrzegany jako ten faktyczny przywódca umownej prawej strony, a nie pan Jarosław Kaczyński, któremu coraz wyraźniej trudno jest nadążyć za wydarzeniami i za współczesnością, tak bym nawet powiedział. Natomiast te formacje, o których pan wspomniał, nie, one raczej nie zyskają, bo tutaj część wspólna, taka labilna część tego elektoratu, który mógłby odejść od PiS-u, z tymi formacjami jest bardzo, bardzo niewielka. Może jakiś minimalny zastrzyk, ale to moim zdaniem na prawie niedostrzegalnym poziomie dziesiątych części punktu procentowego mogłaby zyskać partia Razem, która rzeczywiście pod względem postulatów socjalnych jest bardzo bliska Prawu i Sprawiedliwości, no a jednocześnie nie jest, jeżeli chodzi o jej kierownictwo, tak ideologicznie nastawiona antypisowsko jak Nowa Lewica czy jak Koalicja Obywatelska. Ale to wszystko. Główny przepływ będzie w kierunku wspomnianych przeze mnie dwóch konfederacji.
0: A jak ten konflikt w Prawie i Sprawiedliwości, to co tam się dzieje, to już tak na zamknięcie tego wątku i tematu, wpływa w ogóle na naszą sytuację polityczną i być może sytuację polityczną całej prawicy. O to zapytam panów, no bo wracam znowu do Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. On zarzuca, że ten wewnętrzny konflikt PiS-u ośmiesza całą prawicę. Czy rzeczywiście wyborcy mogą być zmęczeni tym sporem, Kornel Wawrzyniak?
2: Oczywiście, że są zmęczeni tym sporem. Jakby to, że w ogóle jest spór, on zawsze źle działa na słupki, jeśli to jest spór wewnętrzny. Więc jeśli ktoś patrzy tak dosyć ogólnikowo, że na prawej stronie teraz się żrą, to prawa strona zaczyna tracić. Cały czas jednak zyskuje tutaj, myślę, zyskują obydwie konfederacje, które przy tym układzie, jaki obecnie jest, jawią się jednak jako te partie, no cały czas jednak, mimo że są już w mainstreamie dosyć dużej, jednak jako antysystemowe, czyli gdzieś wyborcy dostają komunikat, że są poza tymi utartymi schematami.
0: Łukasz Warzecha, jak patrzy na to, jaki wpływ może mieć sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości na prawicę, czy to jest ośmieszanie całej prawicy?
1: Ja muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem ten wpis pana Krzysztofa Bosaka, czy może nie tyle nie rozumiem, co nie zgadzam się z jego treścią, ponieważ moim zdaniem przede wszystkim skutki dotkną właśnie PiS-u, który przez wielu wyborców już w ogóle nie jest kojarzony z prawicą, więc uważam, że tutaj albo pan marszałek Bosak się po prostu myli, albo należy odczytywać, to jest taka może bardziej skomplikowana, nawet lekko spiskowa teoria, ten jego wpis jako jakiś rodzaj żalu skierowanego wobec potencjalnego przyszłego koalicjanta, z którym być może przynajmniej część Konfederacji chciałaby jednak zawrzeć przymierze. No ale jeżeli chodzi o tę główną tezę, czyli to, że sytuacja w PiS-ie niejako kompromituje całą prawicę, to tutaj się z panem marszałkiem Bosakiem nie zgadzam.
0: To kolejny temat otwieramy, kolejny ważny temat dotyczący systemu ochrony zdrowia w Polsce i tego, czy będą zmiany, czy nie będzie, no i z czego te zmiany wynikają. 76 800 zł miesięcznie to jest propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy przedstawiona przez rząd. Premier Donald Tusk powiedział, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej i przyznał, że ma świadomość, że niektórzy będą niezadowoleni.
3: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie. Naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
0: Biedy nie ma, ale pytanie, czy te zmiany rzeczywiście wejdą w życie. No i kolejna myśl, która przychodzi mi do głowy, czy to rzeczywiście będzie reforma systemowa, czy może jednak przede wszystkim cały czas jest to odpowiedź na głośną aferę. Pan redaktor Kornel Wawrzyniak.
2: Znaczy samo środowisko lekarskie jest o dziwo dosyć mocno podzielone. Część osób wskazuje, że ten odgórny limit

0: 240 czy tam 250 zł. Znacząco utrudni obsadzenie takich trudnych i obciążających dyżurów, bo jakby specjalizacja specjalizacji nie jest równa. Co innego jest obsadzać dyżury będąc na SOZ-ze czy będąc anestezjologiem, a co innego będąc, nie wiem, reumatologiem, tak? To jest troszeczkę inny nakład pracy. No z drugiej strony trzeba też zrozumieć argumenty rządu, który no, trochę chciałby chyba jednak wyhamować też rosnące koszty osobowe w szpitalu, tak? Szczególnie, że dane wskazują, że w niektórych placówkach pensje pożerają ponad 60, nawet 70% budżetu.
1: No w serwisie ale informacyjny też... był przykład z Krakowa, gdzie jeden z lekarzy w ciągu roku, chyba 2025, o ile się nie mylę, zarobił ponad 2 miliony złotych.
0: Ale to są ekstrema, zawsze takie gdzieś znajdziemy. Jednakże, oczywiście zgadzam się, że trzeba takim ekstremom oczywiście budować odpór. Ale to jest cały czas, myślę, patrząc na propozycje też rozwiązań, to jest cały czas takie nie tyle operowanie na żywym organizmie, co trochę robienie reformy na kolanie jednak spowodowanej kwestiami politycznymi, czyli szpitalem południowym.
1: Pan redaktor Łukasz Warzecha myśli podobnie, że to przede wszystkim reagowanie cały czas na aferę dotyczącą szpitala południowego, no i innych placówek, bo tych niepokojących, tak to nazwijmy, informacji, czy po prostu nieprawidłowości sporo mamy już w różnych miejscach. Łukasz Warzecha. Panie redaktorze, czy się słyszymy? Halo, halo.
2: Tak, tak, jestem, słyszę państwa.
1: Słyszał
2: ja zgadzam
1: pan,
2: się.
1: Słyszał
2: tak, słyszałem
1: pan moje pytanie.
2: Dobra. Słyszałem, tak jest. Ja zgadzam się generalnie z tą oceną i powiedziałbym, rozwinąłbym to nawet. To znaczy, po pierwsze, my mamy do czynienia z tak skomplikowanym i mocno nielogicznym systemem, że naprawienie go, czy wymyślenie jakiejś naprawy w ciągu dosłownie, no w zasadzie mówimy tu o ilu? 2-3 tygodniach, wydaje się kompletnie niepoważne. To znaczy to daje mi pewność, że ten pułap płacowy jest jakimś pomysłem bardziej PR-owym niż systemowym, który ma zaspokoić niezadowolonych wyborców, również niezadowolonych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jego skutki być może nie zostały, a nawet mam niemalże pewność, że nie zostały dobrze przemyślane. Bo w tym systemie, który ma swoją pokrętną wewnętrzną logikę, są bardzo różne haczyki, które powodują, że narzucenie takiego pułapu może wywołać, jeżeli się tego bardzo dobrze nie zestroi z innymi zmianami, może wywołać niepożądane i bardzo szkodliwe skutki. I ja prawdę mówiąc tego się obawiam. Tutaj powinna być reforma zaplanowana bardzo dokładnie, to powinno być przedyskutowane ze środowiskiem lekarskim i ekspertami od ochrony zdrowia. Dobrze by było spojrzeć, jak to jest rozwiązane w innych krajach. Ja oceniam pracę nad taką reformą nie na kilkanaście dni czy 2-3 tygodnie, ale prawdopodobnie przygotowanie takich zmian ustawowych musiałoby zająć, no to jest absolutne minimum, pół roku. Natomiast jeżeli się tego typu propozycje prezentuje w takim tempie, no to najprawdopodobniej jest to czysto PR-owa propozycja, która ma uderzyć w ten najbardziej widoczny aspekt sprawy, czyli te wysokie zarobki lekarzy. Nie chciałbym być tutaj złym prorokiem, ale naprawdę boję się, że
1: a tu dopytam właśnie, czy nie wierzy pan redaktor jednak też w to, że dobry skutek czy pozytywne efekty przyniosą konsultacje społeczne, czy konsultacje te dalsze ze środowiskiem lekarzy, środowiskiem medycznym. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił o tym, że najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września będą poddawane te propozycje ustawowe normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie, czyli jeszcze trochę czasu tutaj w teorii mamy.
2: No, teoretycznie tak, ale moim zdaniem to przechodzenie do tego etapu sejmowego w zasadzie zaraz po wakacjach to jest też zdecydowanie za szybko, a też kto się interesuje polityką i wie, jak wyglądają często obrady podkomisji lub komisji sejmowych, to zdaje sobie sprawę z tego, że tam czasem się bardzo dziwne rzeczy dzieją i w przeciwieństwie do posiedzeń plenarnych mało kto to śledzi i mało kto ma świadomość, jak zapadają decyzje w komisjach czy podkomisjach, kto tam lobbuje, kto ma możliwość się wypowiedzieć. Ja widziałem bardzo często takie sceny, gdzie zupełnie racjonalne argumenty były ignorowane, przegłosowywane nieracjonalne rozwiązania. Mówię cały czas o

0: o komisjach sejmowych i obawiam się, że tutaj również tak może być, a niestety to jest ten etap, który opinia publiczna znacznie mniej obserwuje niż etap, kiedy już ustawa zostaje uchwalona i ewentualnie dyskusje na posiedzeniach plenarnych, one są spektakularne, ale to nie tam tak naprawdę zapadają decyzje dotyczące kształtu ustawy.
1: Wracam jeszcze do słów rzecznika rządu Adama Szłapki. Tutaj ten dokładny cytat. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, czy ze związkami zawodowymi. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw. W związku z tym pani minister zdrowia pracuje maksymalnie szybko. Tak mówił Adam Szłapka. No ale a propos tego wetowania ustaw. Ostatnio prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą statusu osoby najbliższej. Jak może być w przypadku tych propozycji dotyczących systemu ochrony zdrowia? No znowu spekulacje przed nami, ale ich chyba nie unikniemy. Kornel Wawrzyniak.
2: Uważam, że ochrony zdrowia nie uzdrowimy w Polsce, dopóki nie będzie ponadpartyjnej umowy na konkretny plan, bo to pan redaktor ma rację, że to pół roku to minimum, ale program naprawczy będzie trwał wiele lat, bo wiele rzeczy jest tak naprawdę w ochronie zdrowia do wypracowania na nowo, do przebudowania i to będzie trwało. I póki nie będzie takiej zgody i tego, że to jest nietykalne, tylko umówiliśmy się i to jest zrobione w sposób absolutnie właśnie technokratyczny, specjalistyczny, póki nie wyjmiemy tego z puli rzeczy, które są elementem politycznej walki, uzdrowienia nie będzie. Po prostu. Uzdrowienia ochrony zdrowia nie będzie, póki nie weźmiemy tego w planie absolutnie pozapartyjnym.
1: No przydałoby się takie porozumienie ponad politycznymi podziałami, nie tylko w ochronie zdrowia, w systemie edukacji, w kwestiach bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości. Moglibyśmy tak jeszcze pewnie sporo rzeczy wymienić, no ale od tego jesteśmy raczej daleko i w przypadku ochrony zdrowia chyba też nie będzie. No ale czy będzie to porozumienie albo przychylność prezydenta Karola Nawrockiego, jak sądzi Łukasz Warzecha?
0: Prawdę mówiąc, tego nie wiem, bo pan Karol Nawrocki kieruje się różnymi względami, jeżeli chodzi o podpisywanie lub wetowanie ustaw. Ja zwrócę uwagę na nie tę zawetowaną ustawę, o której pan redaktor przed chwilą mówił, ale na ustawę podpisaną, co moim zdaniem było błędem. Mianowicie mówię tutaj o ustawie zakazującej patostreamingu. To jest dokładnie rzecz biorąc, technicznie rzecz biorąc, nowelizacja kodeksu karnego. Pan Karol Nawrocki tutaj, ja tak uważam, przychylił się do dosyć populistycznej regulacji. Populistycznej dlatego, że ona, jak sam zresztą zwrócił uwagę, tłumacząc dlaczego ją podpisuje, ona nie precyzuje dokładnie tego, czym jest patostreaming. A to oznacza, że otwiera pole dla prokuratury, policji do bardzo dowolnych interpretacji i jest to również zaprzeczenie jednej z podstawowych zasad dobrego prawodawstwa, która nakazuje, żeby obywatel wyraźnie wiedział, co jest zabronione. A mimo to pan prezydent ją podpisał. A podpisał ją dlatego, że pan Karol Nawrocki nie jest specjalnie wrażliwy na takie kwestie jak na przykład wolności osobiste czy wolność słowa. On czasem idzie właśnie takim dosyć populistycznym tropem i jeżeli głównym założeniem tej ustawy byłoby na przykład to górne, odgórne ograniczenie zarobków w służbie zdrowia, to uważam, że dla niego mógłby to być przeważający argument, żeby tę ustawę podpisać. Natomiast jeszcze odniosę się do tego, co pan redaktor mówił przed momentem na temat tego, co powinno być wyjęte spod dyskusji politycznej czy partyjnej. No, ładnie to brzmi. Natomiast miejmy tę świadomość, że bardzo często dyskusja na temat samego paradygmatu, podstawowego założenia jakiegoś systemu jest jak najbardziej dyskusją polityczną i partyjną. No na przykład jeżeli mówimy o tym, jak ma działać w Polsce służba zdrowia i zastanawiamy się, czy jakaś jej część powinna być odpłatna, czy może podstawowe świadczenia tylko powinny być bezpłatne, a może zrobić dopłaty. To nie jest tylko dyskusja ekspercka. To jest już dyskusja o tym, jakie przyjmujemy te podstawowe założenia. Czy uważamy na przykład, że prywatne jest lepsze od państwowego i w jakim zakresie. Więc nie da się tutaj uniknąć tak naprawdę dyskusji partyjnej, czy nawet powiedziałbym światopoglądowej, również w tych innych sprawach, o których pan redaktor wspominał.
1: To teraz jeszcze jeden temat. Po minucie dla panów będzie tak mniej więcej. Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 56% badanych. O pracę Sejmu pozytywnie wypowiada się 27% respondentów, a Senatu 31%. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.

0: 6% pozytywnych ocen to największe notowania Karola Nawrockiego od początku jego prezydentury, a przecież przez obecny rząd często nazywany jest tym blokującym pracę. Jak interpretować wyniki tego sondażu, Kornel Wawrzyniak?
1: No, czym innym są wyniki merytoryczne, a czym innym jest pokazywanie swojej politycznej skuteczności. Bo jakby narzędzie, jakim jest weto, po prostu pozwala prężyć panu prezydentowi muskuły. I tak jak pan redaktor Bazocha przed chwilą wspominał, no bardzo często są to właśnie decyzje, które mają wymiar populistyczny. No bo z jednej strony, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, jest ustawa o patostreamingu, która została klepnięta. Z drugiej strony w dosyć dużej sprzeczności może jawić się to, że kilka miesięcy temu również prezydent Karol Nawrocki na przykład blokował ustawę dotyczącą Digital Service Act, czyli aktu o usługach cyfrowych, która była dużo dokładniej napisana niż porównując teraz
0: o streamingu. I niespełna minuta, Łukasz Warzecha.
2: Nie dziwią mnie te wyniki. Po prostu pan prezydent gra dobrze swoim wizerunkiem, jeżeli chodzi o weta. Rzeczywiście jest ich dużo, ale wciąż to jest między 13 a 15% ustaw zaledwie zawetowanych, bo tak trzeba na to patrzeć. Ja bym bardzo chętnie tutaj skomentował raczej badanie, gdybyśmy je mieli, kto jest rzeczywistym przywódcą tej tak zwanej prawicy, bo tutaj moglibyśmy zobaczyć bardzo ciekawy wynik pana prezydenta. Były zresztą już takie badania w przeszłości, a myślę też, że w dużej mierze ten dobry wynik w obecnym badaniu to jest skutek dosyć asertywnego, powiedziałbym, stosunku do Ukrainy, który pan prezydent przyjął w ostatnim czasie.
0: Redaktor Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy, i redaktor Kornel Wawrzyniak, Tygodnik Przegląd, byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
3: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Podcast Polskiego Radia.
15: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
15: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie.

0: Przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Po wakacjach projekt reformy systemu ochrony zdrowia ma trafić do Sejmu. Wcześniej przejdzie konsultacje społeczne. To ma być bezpieczne rozwiązanie. Centralny elektroniczny dziennik będzie testowany w wybranych szkołach. Prezydent Trump grozi Iranowi. Jak zapowiada, wkrótce dojdzie do uderzenia w irańskie instalacje nuklearne. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jasne zasady i wspólna odpowiedzialność wobec pacjenta. Tak o pakiecie zmian w systemie ochrony zdrowia mówi szefowa resortu zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda szczegóły proponowanych rozwiązań przedstawiła podczas posiedzenia rządu.
3: Mamy 2 projekty ustaw i 5 projektów rozporządzeń ministra zdrowia, które mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
2: Zanim projekty ustaw trafią do Sejmu, będą poddane konsultacjom społecznym. Ministerka Sobierańska-Grenda zachęca wszystkie zainteresowane środowiska, organizacje społeczne, samorządy zawodowe i partnerów społecznych do zgłaszania uwag i propozycji zmian. Od nowego roku szkolnego w wybranych szkołach będzie testowany rządowy system elektronicznego wystawiania ocen. To uniwersalny, darmowy i bezpieczny e-dziennik, przekonuje rzecznik rządu. Nowe rozwiązanie ma być bardziej dostępne od dotychczasowego, mniej podatne na ataki hakerskie i wolne od nieprzyjemnych reklam, mówi Adam Szłapka.
4: Projekt ustawy Prawo Oświatowe. Ministerstwo Edukacji pracuje nad bezpiecznym e-dziennikiem, taki, który będzie bez reklam, bez dodatkowych opłat dla rodziców, ale zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, najpierw, i ta ustawa jest o tym, zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej, także od nowego roku szkolnego będzie taki w wybranych placówkach pilotaż prowadzony.
2: Zapowiedź wprowadzenia centralnego e-dziennika to reakcja na incydenty związane z nieautoryzowanym dostępem do elektronicznych dzienników lekcyjnych. Obecnie część dzienników firm prywatnych jest płatna lub wyświetlają się w nich reklamy. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straci stanowisko. To skutek braku aresztu tymczasowego dla pijanego kierowcy, który 3 dni temu jechał autostradą A1. Doszło tam do zatrzymania obywatelskiego kierowcy. Zbadanie tej sprawy polecił prokuratorowi krajowemu prokurator generalny Waldemar Żurek. Sprawę przejęła prokuratura okręgowa w Częstochowie, informuje rzecznik prokuratury, prokurator Tomasz Ozimek.
5: Prokurator okręgowy w Częstochowie zdecydował o wszczęciu postępowania służbowego. Celem tego postępowania służbowego jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy, a w szczególności ocena decyzji podjętych przez dyżurnego prokuratora w Lublińcu.
2: Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu sprawował nadzór nad czynnościami prokuratorów, którzy pełnili dyżury w tej prokuraturze. Donald Trump zagroził atakiem na irańskie instalacje nuklearne. Chodzi o podziemne tunele, które znajdują się w pobliżu ośrodka nuklearnego Natanz. Został on uszkodzony podczas poprzednich ataków. Zdaniem specjalistów wykopano je na głębokości, która zabezpiecza je przed amerykańskimi bombami służącymi do niszczenia podziemnych instalacji. Prezydent USA ostrzega, że amerykańskie wojska uderzą, jak się wyraził, całkiem niedługo w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu. Mennica Polska ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota.

0: Te są wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie złota? Tłumaczy to dyrektorka Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej.
1: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, i czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
0: Kiedy kupujemy złoto przez internet, należy zwrócić uwagę na domenę, z której korzystamy.
1: To zanim wpłacimy pieniądze na konto do Mennicy Polskiej czy do innego dealera, to trzeba sprawdzić, są w tym momencie teraz takie możliwości nawet przez internet, czy rzeczywiście konto, które jest podane do wpłaty, czy jest to konto na przykład Mennicy Polskiej.
0: Złoto wciąż jest uznawane za jedną z najlepszych opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku. Na koniec polityka i literatura. Dystopijna powieść George'a Orwella, rok 1984, znalazła się wśród bestsellerów rosyjskich księgarni w pierwszej połowie tego roku. Książka była drugą najczęściej kupowaną powieścią w największej rosyjskiej sieci księgarni. Zdaniem przedstawiciela jednego z wydawnictw, pozostaje ona aktualna dzięki poruszanym tematom zamkniętych społeczeństw i zderzania systemów politycznych i gospodarczych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurno i przelotny deszcz, taka będzie jutro pogoda i wciąż niezbyt ciepło, 17 stopni na Podhalu, do 19 nad morzem, w centrum około 22 stopni. Nad morzem chwilami powieje dość silny i miejscami porywisty wiatr.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Zmiany w programie Czyste Powietrze, o tym dziś porozmawiamy. Przypomnijmy, że to program, dzięki któremu od 8 lat Polacy wymieniają źródła ciepła w swoich domach, co realnie wpływa na lepszą jakość naszego powietrza. Od wczoraj natomiast obowiązują nowe zasady, które mają ułatwić skorzystanie z programu i zachęcić nowych beneficjentów do składania wniosków. Chodzi m.in. o ułatwienia przy składaniu wniosków, czy większe kwoty dopłat do niektórych prac. Czy to oczekiwane zmiany, czy wpłyną na większe zainteresowanie programem? Co jeszcze wymaga zmiany? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, a w studiu Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie prezesie, po co te zmiany?
4: Ponad rok temu wdrożyliśmy największą reformę programu od początku jego funkcjonowania. Program konsekwentnie się rozwija, patrząc na potrzeby przede wszystkim beneficjentów. Dziś robimy kolejny krok, upraszczamy program, nie rezygnując z bezpieczeństwa beneficjentów i wysokiej jakości inwestycji. Co najważniejsze, wsłuchujemy się w głos naszej drugiej strony, czyli w tym wypadku beneficjentów, wykonawców, NGO-sów, jak również samorządów. Zatem właśnie poszły te zmiany, które wprowadzamy od 20 lipca 2026 roku.
3: Bo tak jak powiedziałem, program działa już 8 lat, we wrześniu minie 8 lat. No to chyba rzeczywiście jest taki czas, kiedy program wymaga jakichś zmian, rewizji tych zasad, które...
4: Jak najbardziej. Uruchamiając program po 31 marca 2025 roku, od razu zaznaczyliśmy, że zdajemy sobie sprawę, że nie są doskonałe, że on będzie musiał być cały czas poprawiany, bo cały czas pracujemy na programie, który obowiązuje w całym kraju i nowe rozwiązania wchodzą w życie. To, co właśnie pokazały konsultacje społeczne, gdzie mieliśmy ponad 1300 uwag różnego rodzaju z każdej ze stron, widać ewidentnie, że zmiany musiały nastąpić, ułatwiające przede wszystkim wejście beneficjentom do programu. Mamy takich 5 szlagowych zmian, które wprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że one na pewno spowodują, że beneficjenci chętnie będą korzystali z tego programu, a co najważniejsze, będzie im łatwiej obracać się w tym programie.
3: No to teraz omówmy sobie każdą z tych zmian. Pierwsza dotyczy wyjątków od zasady 3 lat własności nieruchomości.
4: Tak,
3: Jakie zmiany w tym
4: zakresie? Tutaj było bardzo często podnoszone, że wiele osób otrzymywało taką nieruchomość w formie darowizny lub też kupowało na rynku wtórnym i się okazywało, że nie mogły wejść do tego programu.
3: Bo czyli tam na przykład ten... rodzice przekazali dzieciom
4: tak, dziadkowie,
3: stary dom,
4: dokładnie tak. I nie można było, bo tam był ten obowiązek 3 lat. Nie ukrywam, że my chcieliśmy ukrócić zrobić to, co się działo we wcześniejszej odsłonie tego programu, czyli przepisywanie danego domostwa na 1/15 udziałów. Czy to dla wnuczka, czy to też dla studenta, którzy nie mieli dochodów i wtedy się korzystano z maksymalnego

0: dofinansowania w tym programie. A ogółem celem tego programu to było pomóc osobom w ubóstwie energetycznym, które nie mają funduszu na to, żeby zrealizować tą inwestycję i żeby one otrzymywały to 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Tu się okazywało, że właśnie w poprzedniej odsłonie nawet 70% wniosków było z maksymalnym dofinansowaniem. Co ciekawe, statystyki i Główny Urząd Statystyczny mówi, że ubóstwo energetyczne w naszym kraju jest na poziomie między 20% a maksymalnie 30%.
1: Mhm. Bo ten okres skróci się z 3
0: do 1 roku. Dokładnie, do 1 roku.
1: Czyli po przekazaniu na przykład w formie darowizny starego domu, już po roku będzie można, no pewnie domyślam się tak, że w takim starym domu, no to jest właśnie stary jakiś piec, jakiś kopciuch.
0: Dokładnie tak.
1: Po roku będzie można skorzystać z
0: tego. Co najważniejsze, że w tym wypadku również osoby, które rok temu uzyskały, już w tej chwili będą mogły wejść do programu Czyste Powietrze.
1: Czyli te wnioski złożone po 31 marca ubiegłego roku też się załapią na te zmiany.
0: A czy tak, nikt by nie złożył wniosku, jeżeli by faktycznie nie spełniał wtedy tego warunku. Ale jeżeli się okazało, że na przykład ktoś po 31 marca nabył takie prawa, bo w tym wypadku doszło do tego właśnie zmiany właściciela, no to już w tym wypadku będziemy zaliczali ten rok jako ten, który zobowiązuje nas do tego, żebyśmy przyjęli taki wniosek.
1: To pierwsza zmiana. Druga, chodzi o wyższe wsparcie na niektóre prace.
0: Tak, przede wszystkim to też się zobowiązaliśmy w zeszłym roku po wprowadzeniu tego programu po reformie, że będziemy waloryzować ceny usług dla wykonawców. To przede wszystkim to był bardzo ważny element. Stwierdziliśmy, że będziemy zwracali uwagę, jak się kształtują ceny przede wszystkim na rynku.
1: Czy to jest taka jednorazowa podwyżka, czy też przewidują państwo,
0: nie,
1: że co jakiś czas będzie...
0: Tak, my mówiliśmy, że przynajmniej raz w roku będziemy starali się dokonywać waloryzacji, chyba że sytuacja na rynku by się naprawdę zmieniła diametralnie, kiedy byśmy mieli bardzo wysoką inflację. Będziemy starali się to robić częściej.
1: Kolejna zmiana, trzecia, jak dobrze liczę.
0: Tak.
1: Mamy więcej czasu na rozliczenie zaliczki. To
0: tak.
1: Chyba też taka oczekiwana
0: tak,
1: zmiana.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej. Bo jak nasi beneficjenci pamiętają, jeżeli chodzi o odsłonę z programu, czy to Fenik, czy to z KPO, z tamtych źródeł, tam już wydłużyliśmy ten okres do 180 dni. W przypadku funduszu modernizacyjnego tam było 120 dni, a mamy przykład choćby sytuacji z tego roku, gdzie mieliśmy bardzo ciężką zimę i realizacja była utrudniona. W tym wypadku jak najbardziej było to wskazane. Co najważniejsze, to też uprzedzaliśmy i beneficjentów, i wykonawców, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w nowej odsłonie, czyli od 31 marca, będą mogły się załapać na ten dłuższy termin realizacji tej inwestycji. I tu mówimy o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z prefinansowaniem, czyli wypłatą zaliczki. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, że ktoś zdecydował się z własnych pieniędzy sfinansować takie działanie.
1: I później chce uzyskać.
0: I później uzyskać zwrot. Tak, zwrot tych pieniędzy. Również ma możliwość wydłużenia tego terminu, nawet do 6 miesięcy łącznie. Tych wydłużeń może być kilka, ale nie więcej niż na 6 miesięcy razem. Czyli ewidentnie pokazujemy, że jesteśmy elastyczni, bierzemy pod uwagę sytuację obowiązującą, czy to na rynku wykonawczym, czy to też związana z pogodą.
1: Kolejna zmiana. Łatwiejsze uzyskanie dokumentacji, czyli tutaj krok w stronę tych, którzy składają na samym początku wniosek, to złożenie.
0: Czyli wniosek o płatność tu już w tym wypadku, bo tu chodziło przede wszystkim o to, że po zakończeniu takiej inwestycji, w tym wypadku osoba, która miała uprawnienia kominiarskie, musiała stwierdzić, że zostało usunięte stare źródło ciepła, że obecna instalacja jest odpowiednio przygotowana i to była jak gdyby podstawa, takie zaświadczenie do tego, żeby złożyć wniosek o płatność, czyli żeby uzyskać to już końcowe rozliczenie. Ułatwiamy to wejście, że w tym wypadku osoba, która ma uprawnienia odpowiednie budowlane, również może dokonać takiego, wystawienia takiego zaświadczenia, dzięki czemu nie ma tak długiego okresu oczekiwania na to zaświadczenie ze strony beneficjenta, a co za tym idzie, jest szybsza możliwość uzyskania zwrotu tych poniesionych kosztów. Dodatkowo też wprowadziliśmy jeszcze drugie udogodnienie dla naszych beneficjentów, możliwość wprowadzania do systemu GWD, czyli do tego systemu, w którym są te nasze wnioski o płatność, samego wniosku, fizycznie.
1: To właśnie tak, przy składaniu wniosku.
0: Tak. Tak, tak, dokładnie
1: można
0: tak.
1: Taką wersję roboczą.
0: Można wersję roboczą, dokładnie tak. I ta wersja robocza, ona wchodzi do operatora, jeżeli mamy do czynienia z dofinansowaniem w maksymalnej kwocie lub faktycznie w średnim kwocie dofinansowania i wtedy operator zatwierdza taki wniosek. Lub jeżeli są błędy, to wtedy na bieżąco beneficjent jest informowany o poprawieniu tego wniosku, a skraca nam to przede wszystkim kolejki, bo też dostawaliśmy taką informację i od beneficjentów, jak również od wykonawców, że niestety kolejki u poszczególnych operatorów były bardzo długie i musieli długo czekać na to, żeby jednak operator wprowadził ten wniosek, a tu już beneficjent będzie mógł to zrobić sam, co przyspieszy samą realizację tej inwestycji i zatwierdzenia tego wniosku.
1: A z czego takie kolejki, panie prezesie, wynikają? Z zainteresowania?
0: Raz zainteresowanie, dwa też z pracy poszczególnych operatorów, bo byli na przykład operatorzy, którzy potrafili taki wniosek wprowadzać w ciągu 30-45 minut, ale byli też tacy operatorzy, którzy robili to 3-4 godziny.
1: Jeśli mówimy o operatorach, no to są samorządy.
0: Albo gminy, albo województwo. wojewódzkie fundusze, które w tym wypadku w sytuacjach, kiedy się okazuje, że na danym terenie jest biała

0: plama i nie mamy operatora gminnego, musiał w tym wypadku wykonywać to w tym wypadku przedstawiciel z wojewódzkiego funduszu.
1: I jeszcze jedna zmiana, która weszła w życie 20 lipca. Dofinansowanie będzie można uzyskać na efektywniejsze źródła ciepła. Tak. Tutaj taki podpunkt, że dotacje na ogrzewanie elektryczne tylko w przypadku pompy ciepła. Dlaczego?
0: Tak, znaczy tak, jeżeli chodzi ogółem, pozostałe wszystkie źródła zostają tak, jak były do tej pory. Tutaj też jak gdyby walczymy z fake newsami, bo dostaliśmy informację, że wszystkie pozostałe źródła zostaną wycięte, będą same pompy ciepła. To nieprawda. Ze źródeł elektrycznych zostaną pompy ciepła, rezygnujemy z tak zwanych mat grzewczych, rezygnujemy z piecy elektrycznych, które były mniej efektywne. Niestety koszty utrzymania były dużo większe niż byśmy się spodziewali, ale co najważniejsze, tego źródła ciepła wykorzystywanego było bardzo mało. To było 0,28% we wszystkich wnioskach, które zostały złożone, więc w tym wypadku, ze względu na to, że było to bardzo słabe źródło ciepła, zrezygnowaliśmy z niego, zostawiamy tylko pompy ciepła, które w tym wypadku sprawdzają się bardzo dobrze.
1: Też trzeba powiedzieć, że pompa ciepła przecież działa przez cały rok, rozmawiamy w środku lata, no to pompa ciepła
0: dokładnie
1: też
0: tak.
1: Może działać jak taka klimatyzacja.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej tak, więc w tym wypadku to źródło ciepła jak najbardziej wspieramy, tak i też pozostałe, bo tam zostają też jeszcze kotły na pellet, kotły zgazowujące drewno, te źródła jak najbardziej zostają, a mówię, te najmniej efektywne wzięliśmy, zdecydowaliśmy o wykluczeniu ich, ale co najważniejsze, to dopiero wchodzi od 1 stycznia 2027 roku, więc te osoby, które jeszcze się zdecydowały i chciałyby teraz zrealizować to, do końca tego roku mogą z tego źródła skorzystać.
1: Natomiast od nowego roku to będą tylko źródła ciepła, które są wymienione na takiej
0: liście Zoom. Liście. Dokładnie tak, zielonych urządzeń i materiałów. Te urządzenia, które tam są, oczywiście one są sprawdzone, przeszły przez wszystkie nasze laboratoria, nasze badania i one mogą być wykorzystywane w programie Czyste Powietrze.
1: Czy to zmiany oczekiwane, panie prezesie?
0: Czy tak, jak najbardziej te wszystkie zmiany były oczekiwane. Konsultacje społeczne odbywały się kilkukrotnie z każdą z grup interesariuszy, bo od beneficjentów, poprzez wykonawców, poprzez branżę NGO-sową, poprzez producentów, jak również samorządy. One, każde z nich zgłaszały swoje propozycje. Oczywiście nie wszystkie propozycje mogliśmy spełnić. Te małe zmiany wprowadzaliśmy sami. Mogliśmy to zrobić bez konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym czy z Funduszem Modernizacyjnym, który w tej chwili finansuje program Czyste Powietrze. Większe zmiany muszą być konsultowane. Takie konsultacje odbywają się dwa razy do roku. Jedne są na wiosnę, drugie są na jesień i z tymi większymi zmianami, z propozycjami będziemy występować do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na jesień tego roku. Jeżeli wszystko pójdzie prawidłowo, to od przyszłego roku będziemy mogli te nowe zmiany wprowadzić. Jedną rzecz, która jeszcze też będzie wprowadzona i nie musi być poddana konsultacjom społecznym, to jest bon na audyt. To też jak było bardzo często postulowane.
1: Tu dwa zdania musimy powiedzieć, że od ubiegłego roku, przed złożeniem wniosku w programie Czyste Powietrze, potencjalny beneficjent musi przeprowadzić audyt energetyczny swojego domu, czyli tego, co tak naprawdę trzeba zrobić.
0: Co w rzeczywistości jest potrzeba.
1: Jakie źródło ciepło też będzie najbardziej efektywne.
0: Dokładnie tak. I tutaj słyszeliśmy, że to jest jedna z barier, dla której ludzie nie chcą wchodzić do programu Czyste Powietrze, bo jednak muszą...
1: Za ten audyt trzeba zapłacić,
0: wydatkować kwoty między 1,5 a 2 tysiące w zależności od regionów, o którym mówimy. Więc w tym wypadku była to bariera, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sprawdzam. Z własnych funduszy Narodowy Fundusz przygotował odpowiednią kwotę, dzięki której przez operatorów, przede wszystkim w tym wypadku będziemy chcieli gminy, bo chcemy, żeby gminy weszły do tego programu na darmowy bon energetyczny, będziemy wprowadzali ten bon, ale co najważniejsze zaznaczyliśmy, chcemy, żeby to były gminy, które weszły w funkcję operatora. Biorąc pod uwagę, że mamy 2,5 tysiąca gmin, a mamy niecałe 1500 operatorskich gmin, więc mamy jeszcze około 1000 gmin, które jeszcze zastanawiają się nad wejściem w to działanie. Dlatego też stwierdziliśmy, że nadal będziemy kontynuować konsultacje z gminami i dajemy jeszcze ten okres do końca roku, kiedy chcemy wprowadzić ten bon, żeby pozostałe gminy się zdecydowały na wejście w tą rolę, co spowoduje, że każdy beneficjent, każdy mieszkaniec każdej gminy będzie mógł z tego skorzystać, bo w tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby włodarz jakiejś gminy stwierdził, że nie da szansy swoim mieszkańcom, nie ułatwi mieszkańcom wejście do programu Czyste Powietrze, gdzie dostaną finalnie około 1500 zł brutto na taki bon energetyczny.
1: I to będzie kwota określona w
0: dokładnie
1: tym bonie,
0: tak.
1: No bo tutaj pojawiały się też postulaty, żeby ten audyt jednak mógł być przeprowadzony bezpłatnie, żeby ten bon pokrywał całą kwotę audytu.
0: No raczej tego byłoby trudno to zrealizować, tym bardziej zauważamy jedno, że w każdej sytuacji, jakikolwiek by to nie był program, w sytuacjach, gdy pojawia się dotacja, to zawsze ceny danych usług idą w górę. Mhm. Mamy przykład rowerów elektrycznych, gdzie zapowiadaliśmy, że najprawdopodobniej uda nam się dofinansować rowery elektryczne z programu, z funduszu modernizacyjnego.

0: po tej informacji w ciągu miesiąca ceny wszystkich rowerów elektrycznych poszły kilkadziesiąt procent w górę. Jak później się okazało, że jednak fundusz modernizacyjny nie wyraził zgody na sfinansowanie tego działania, ceny poszły w dół, więc widzimy ewidentnie, że dotacjami mamy bardzo duży wpływ na ceny usług na rynku, więc dlatego też nigdy nie zapewnimy stuprocentowego pokrycia w audycie, ale na pewno będzie to duże uproszczenie dla poszczególnych osób, tym bardziej, że musimy pamiętać, że audyt jest kosztem kwalifikowanym. Czyli w sytuacji, nawet jeżeli by się okazało, że dany audyt będzie kosztował 2000 zł, dofinansowanie nasze będzie około 1500 zł, 500 zł wyłożymy swoje, ale w sytuacji, kiedy będziemy mieli rachunek na 2000, to całość tej kwoty będzie w dofinansowaniu rozliczona, w zależności od poziomu dofinansowania, czy to będzie 100%, 70%, czy to 40%.
1: Panie prezesie, a może jest tak, jak wspomniałem na początku, program działa już od 8 lat, no i tak. Ci, co bardziej przedsiębiorczy Polacy, już z tego programu skorzystali.
0: Dokładnie.
1: Te prace najpilniejsze zostały wykonane, no i teraz trzeba dotrzeć raz do tych, którzy może nie interesują się aż tak bardzo co mogą dostać. Dwa, być może no nie mają takich umiejętności, zasobów, czegokolwiek, albo właśnie w ich gminie nie ma operatora, który przybliży tak. Im ten temat. Może właśnie no w te
0: to jest właśnie bardzo ważny temat, który pan poruszył, bo cały czas słyszymy, że ilość wniosków spadła. Ale nie oszukujmy się, te najprostsze inwestycje już dawno zostały zrobione, bo to i firmy wykonawcom na tym zależało, miały swoich przedstawicieli handlowych, które jeździły i wyszukiwały takie smaczki, no bo jednak...
1: Dane też mówią same za siebie, ponad pół miliona inwestycji, tak?
0: Tak.
1: Kompleksowych modernizacji.
0: Dokładnie tak, już zostało zrobione, więc ja nawet rozmawiałem z włodarzem gminy Rybnik, który też mówi, że u niego bardzo spadła ilość. Ja mówię, no tak, ale pan był pionierem, większość inwestycji została już zrobione. W tej chwili zostają to inwestycje najtrudniejsze, na których i wykonawcy zarobią mniej, więc też niechętnie w to wchodzą. Z drugiej strony zostały ukrócone źródła ciepła, no bo musimy pamiętać, nie ma już w tej chwili kotłów na gaz. A nawet z tych właśnie statystyk i z tych badań, które były robione, no to 72% osób mówi, że nie wejdzie do programu Czyste Powietrze, ze względu na to, że nie ma już źródła gazowego. No więc widać ewidentnie, że jest to jakaś bariera.
1: Cały czas ludzie myślą, że ta pompa ciepła elektryczna to też wiąże się bardzo,
0: tak,
1: z bardzo dużymi kosztami.
0: Dokładnie tak, więc w tym wypadku mamy tą sytuację. Mamy też drugą sytuację taką, że beneficjenci jednak muszą ponieść jakiś swój koszt. W sytuacjach kompleksowej termomodernizacji, gdzie mówimy o dofinansowaniu ponad 170-tysięcznym w formie darowizny, nawet jeżeli to jest 100% kosztów kwalifikowanych, to mamy podatek VAT, którego jest 12 tysięcy złotych. Więc jednak dana osoba musi mieć zagwarantowany własny wkład 12 tysięcy, a to nie jest mało. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości wzięcia czy to kredytu, czy to też innego dofinansowania, czy to przez samorządy, czy przez urzędy marszałkowskie, no to to jednak jest dosyć duże obciążenie i wiele osób w tej chwili gromadzi te pieniądze, żeby móc włożyć ten wkład własny. I to też powoduje, że jednak tych wniosków jest dużo mniej. I to, co wspominałem wcześniej, choćby ta ilość własności, 1/15 było prościej. W tej chwili wiadomo, musisz naprawdę potrzebować tego dofinansowania, musisz spełniać te wszystkie warunki, żeby wejść do tego programu, ale dzięki temu wiemy, że te osoby nie będą nigdy oszukane, że faktycznie każdy pieniądz, który wejdzie do tego programu, będzie pieniądzem dobrze wydanym przez nasze państwo. A nam przede wszystkim o to chodzi, żeby była racjonalność wydatków z pieniędzy publicznych, z naszych podatków.
1: Czy te zmiany, czy obecne w ogóle zasady programu odpowiadają realnie na potrzeby osób najuboższych? Bo tutaj zahaczę o wyniki ankiety, którą Polski Alarm Smogowy przeprowadził wśród samorządów. Około 1500 odpowiedzi alarm zebrał z gmin z całej Polski. No i tam wśród tych wyników jest taki, że 47% z nich uważa, że program nie odpowiada na potrzeby osób najuboższych. Jak pan odpowie?
0: Znaczy tak, wszystko jest uzależnione od tego, jak się zada pytanie. Bo przede wszystkim tak, biorąc pod uwagę osoby najuboższe, do których mieliśmy dotrzeć. Czyli nadal mamy 100% dofinansowania, więc tu się nic nie zmieniło.
1: Ale że te progi dochodowe na przykład za wysokie.
0: Raczej biorąc pod uwagę to, że przez ileś lat nie było nic w tym kierunku zmieniane, a my podwyższyliśmy, bo podwyższyliśmy od kilkadziesiąt procent w stosunku do poprzednich lat, no to widać ewidentnie, że też tutaj poprawiliśmy tą sytuację. Wiemy i to też trzeba o tym głośno mówić, że niestety w sytuacji, kiedy nie było tych maksymalnych cen na usługi, wykonawcy robili taki myk, że szli do danego beneficjenta. Dany beneficjent dostawał dofinansowanie maksymalne. Podatek VAT nie płacił, bo nie miał z czego płacić. Za niego płacił wykonawca, a tą kwotę tego podatku wrzucał później w kwotę usługi. W obecnej sytuacji, kiedy my mamy maksymalne ceny, na których naprawdę te marże są dużo niższe, to już nie ma miejsca na tolerancję, na zapłacenie tego VAT-u za swojego beneficjenta, co powoduje, że beneficjent dlatego nie wchodzi do programu. My przedtem niestety troszeczkę udawaliśmy, że ten beneficjent płacił i było wszystko dobrze. W rzeczywistości to dawaliśmy dofinansowanie 100% do kosztów

0: kwalifikowanych, plus dodatkowo jeszcze na ten VAT, gdzie to wynikało z zawyżonych tych cen. Więc moim zdaniem osoby, które były wtedy w programie, nie miały tej opieki. I to dla nas było najgorsze, bo teraz się mierzymy z tymi problemami, gdzie wiele osób zostało oszukanych. Mhm. Więc na pewno, biorąc pod uwagę zaopiekowanie się beneficjentem od początku do końca, w tej chwili jest o wiele to lepsze. Jeżeli chodzi o ilość wniosków, może jest mniej, ale to jest z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, więc my uważamy, że na pewno jest lepiej, bo tam też mamy z tych właśnie badań, o których pan mówi, gdzie Polski Alarm Smogowy mówił, że 70% gmin jest niezadowolonych choćby z tego programu. Ale z tych samych badań ja właśnie mam, czy odpowiada odpowiednio na potrzeby mieszkańców. 30% gmin mówi, że odpowiada i 35% wystawia ocenę średnią. Mhm. Czyli wynika z tego, że 65% pozytywnie ocenia zmiany, a znowu w innym pytaniu wynika, że 73% uważa negatywnie zmiany.
1: No zależy, jak się zakwalifikuje więc, tych, którzy
0: oceniają. No więc właśnie, więc widać ewidentnie, że to jest wszystko uzależnione od tego, jak zadamy pytania. Dla nas najważniejsza to jest sprawa, to jest taka, że ukróciliśmy nieprawidłowości, zabezpieczyliśmy beneficjentów na samym, od samego początku, bo sam pan też wspomniał o tym, że nie każdy musi się znać choćby na budowlance, na technologiach. Tak. Tu operator jest od tego, żeby mu pomóc. Od samego początku i beneficjent wie, ile to będzie go kosztowało, ile musi dać wkładu własnego i wykonawca wie, na jakie pieniądze może liczyć. Przedtem to było, widzimy się, poszczególnych koordynatorów danych wojewódzkich funduszy. W tej chwili od początku do końca wszystko jest transparentne i o to chyba nam wszystkim chodziło.
1: Panie prezesie, to wspomniał pan, że być może jeszcze jakieś większe zmiany w programie się szykują. Jak
0: tak.
1: to możemy zdradzić?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o przyszłość, to zastanawiamy się... Znaczy to
1: na ten bon do końca roku bon na
0: tak, audyt. Bon na audyt na pewno nam wejdzie. Na pewno rozmawiamy też na temat poziomu termomodernizacji, wysokości tej termomodernizacji, bo oczywiście tutaj między innymi Polski Alarm Smogowy mówi, że zbyt duże wymagania mamy, że powinniśmy zejść troszeczkę z tym poziomem. Tutaj oczywiście propozycje PAS-u były dużo bardziej radykalne. Wiemy, że one nie zostaną nigdy spełnione, bo patrzymy, jak fundusz modernizacyjny zachowywał się w innych krajach i ewidentnie ten poziom był dużo wyższy, czyli bliżej tego, co my proponujemy, a nie co proponuje alarm smogowy. Więc to są takie rzeczy, które faktycznie by chciano, żebyśmy zmienili, żebyśmy uruchomili mocniej też ścieżkę bankową. Nad tym też pracujemy. Sprawy właśnie tych poziomów dochodu. To też są sprawy, które musimy ustalić z funduszem modernizacyjnym, bo biorąc pod uwagę kwotę, którą przeznaczył fundusz modernizacyjny, czyli 10 miliardów złotych, to jest na około 165 tysięcy inwestycji, które są na tym poziomie dochodowym. W sytuacji, kiedy podniesiemy jednak ten poziom dochodów, okaże się, że więcej osób będzie mogło wejść, dostanie większe dofinansowanie, to spowoduje znowu mniejszą liczbę inwestycji, więc to już musi być decyzja EBI, czy w tym wypadku przyjmuje ten niższy poziom, czy jednak będzie chciało, żebyśmy zachowali ten sam poziom, a w tym wypadku trzeba będzie dosypać gotówki. Czyli czytajmy w tym wypadku, że EBI dorzuci kolejnych miliardów, które będziemy mogli zrealizować tą samą ilość inwestycji za dużo większe pieniądze.
1: Natomiast nie ma wątpliwości, że ten program naprawdę realnie poprawia sytuację, jeśli chodzi o jakość powietrza w Polsce, o
0: jak najbardziej tak.
1: życia i kosztów też ogrzewania milionów Polaków, bo od początku programu, to tak jak wspomniałem, to jest ponad 500 000 kompleksowych modernizacji i to są 22 miliardy złotych wydane na
0: tak, ponad 22 miliardy, z czego też warto pamiętać, że w ostatnich dwóch latach wypłaciliśmy ponad 11 miliardów złotych, więc widać ewidentnie, że przyspieszenie jest duże w ostatnim czasie i to cieszy, że widać ewidentnie, że program się cieszy zaufaniem, mimo tego, co się mówi, bo nawet te 70 tysięcy wniosków, które zostało złożone w ostatnim roku, pokazuje, że jednak Polacy ufają temu programowi i zdają sobie sprawę, że to są realne, duże pieniądze dla ich budżetu, które w przyszłości mają przede wszystkim im pomóc ograniczyć koszty ocieplenia i ogrzewania w danym domu.
1: Pozostaje mi w takim razie życzyć, żeby te zmiany, które weszły w życie, sprawiły, że zainteresowanie programem będzie jeszcze większe. A za omówienie dokładne tych zmian i za rozmowę bardzo dziękuję. Moim gościem był Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: I ja dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie.

0: Nie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć.

0: za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zmalał import, wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych. Szef polskiej dyplomacji podsumował pierwszy miesiąc obowiązywania umowy Unii Europejskiej i krajów Mercosuru. Radosław Sikorski napisał, że według wstępnych danych za maj polski eksport do Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju wzrósł z 19 do 25 milionów złotych. Na Lubelszczyźnie duże straty w zbiorach. Według rolników wyniosły one od 25 do 100%. Resort rolnictwa chce, by jak najszybciej rolnicy otrzymali rekompensaty, mówi wiceministerka Małgorzata Gromacka.
3: Jeżeli chodzi o przymrozki, suszę czy też sparzenie owoców, nie wypłacimy środków, dopóki nie będziemy mieli protokołów szacowania strat. Musimy mieć oszacowane straty, żeby też mieć świadomość, jaka jest skala tych szkód i jakie środki z budżetu państwa, jak i też z Komisji Europejskiej, na to wygospodarować.
2: Są duże problemy ze sprzedażą owoców, przyznaje Maciej Cebulak ze Związku Sadowników RP.
4: Polskie firmy, które chcą dostarczać polskie owoce do sieci sklepów, jak to miało miejsce w poprzednich latach, muszą konkurować z importem na przykład z Turcji czy z Serbii, gdzie są rekordowe zbiory. Ten towar jest za grosze, no i sieci wolą importować ten towar stamtąd bezpośrednio.
2: Na Lubelszczyźnie rolnicy złożyli już 13 tysięcy wniosków o odszkodowania po przymrozkach. Czas na składanie takich wniosków jest do końca sierpnia. W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie odnaleziono szczątki 38 ofiar rzezi wołyńskiej. Od ubiegłego tygodnia na miejscu pracują fachowcy polskiego i ukraińskiego IPN-u, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także archeolodzy, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
5: Tutaj jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ są to w 99% Ukraińcy, którzy pracują w tym miejscu, w miejscu zbrodni popełnionej nie przez Ukraińców w takim sensie wszystkich, tylko przez bardzo konkretne osoby i bardzo konkretną organizację. Niemniej jednak ta praca jest dla nich, myślę, że w jakimś stopniu trudna, natomiast naprawdę nie mamy zastrzeżeń. Widzimy ogromne zaangażowanie, bardzo duży wysiłek wkładany z ich strony.
2: Wstępne badania wykazały na odnalezionych szczątkach ślady bardzo silnych mechanicznych urazów. Donald Trump ostrzega, wojska amerykańskie uderzą całkiem niedługo w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu. Jak oświadczył prezydent USA, gdyby Stany Zjednoczone wycofały się teraz z Iranu, ten kraj będzie potrzebował 25 lat, aby się odbudować. Nie zakończyliśmy jeszcze naszej misji, dodał prezydent Trump. O 20.00 informacje przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
6: Jest 19.33.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A teraz porozmawiamy o zdrowym stylu życia. Czym jest i czy dla każdego oznacza to samo? Jeśli myślimy o zdrowym stylu życia, no to oczywiście mówimy o aktywności fizycznej i odpowiedniej diecie. Ile tej aktywności powinno być w naszym kalendarzu i jak powinna wyglądać zdrowa dieta?
7: Samo zdrowie.
8: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dziś doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowym stylu życia, bo słyszymy to pojęcie właściwie nieustannie. Jesteśmy zachęcani do zdrowego stylu życia, ale ja chciałam zapytać, czym jest ten zdrowy styl życia? Co musimy robić, no, żeby spełnić pewne kryteria, warunki, żeby nasze życie było długie, ale długie w zdrowiu i szczęściu?
9: Zdrowy styl życia to rzeczywiście bardzo obszerny temat i można byłoby poświęcić dużo czasu, żeby odpowiednio i szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę każdy pacjent jest inny i każdemu ta recepta na zdrowy styl życia będzie przepisywana nieco inaczej.
8: Naprawdę? Myślałam, że jest jeden schemat.
9: Generalnie jakaś...

0: Jakiś ogólnik jest, ale do każdego pacjenta zawsze mówię, że powinniśmy podchodzić indywidualnie. Każdy ma różne obciążenia rodzinne, każdy ma dodatkowe choroby współistniejące, bądź potencjalnie może takie mieć właśnie biorąc pod uwagę czynniki genetyczne czy środowiskowe. W związku z tym oczywiście dla każdego będzie to samo zalecenie, czyli nie palimy papierosów, prawda? To jest jasne i tutaj jakby bezwarunkowo każdy pacjent takie zalecenie, taką informację powinien usłyszeć. Cieszy to, że rzeczywiście coraz mniej pacjentów deklaruje palenie papierosów.
1: Ale ja zauważyłam jedną rzecz, coraz mniej deklaruje palenie papierosów, ale właśnie, tak, ale okazuje się, że tak. Niektórzy myślą, że jeżeli to są te jakieś plastikowe urządzenia, to już nie jest palenie.
0: Tak. I właśnie tu jest ta pułapka, bo no, o ile jesteśmy wyczuleni na ten zapach nikotyny i to jesteśmy w stanie też prawda, jakby
1: wyłapać,
0: to tutaj niestety pacjenci często też nie powiedzą, no bo właśnie tego tak nie czuć, tego tak nie widać, nie zmienia kolorów tak, prawda, zębów czy cery, bo u palacza wieloletniego to przecież takie cechy się pojawiają. Więc jakby no to nie palenie papierosów. To jest jedna kwestia. Kolejna, zdrowy styl życia, to higiena snu, to co też podkreślamy, to jest być może proste zalecenie, prosty czynnik, ale to też jest istotne, żeby wysypiać się odpowiednią liczbę godzin. I dla każdego pacjenta też odpowiednia to może być różna. To też, żeby właśnie wstawać wypoczętym po odpoczynku nocnym. Po to też, żeby, nie wiem, informacja, żeby mieć zacienione okna, rolety, zasłony, żeby jednak ta atmosfera była spokojna, żeby przed zaśnięciem nie mieć tego światła przed oczami, czyli nie używać telefonów, prawda, w łóżku. Więc to też są takie informacje, bo wyspany pacjent to też jest inaczej zregenerowany, inaczej koncentracja jakby wygląda kolejnego dnia. Więc powiem też jakby z punktu widzenia nie tylko lekarza rodzinnego, ale endokrynologa. Często pacjenci zgłaszają się do endokrynologa ze schorzeniem, no z objawem zmęczenia. I to często jest taki jedyny objaw, który powoduje, że zapukają do naszych drzwi i szukają pomocy. Więc też należy, poza tym, że zlecimy badania, przeprowadzimy wywiad, wykluczymy różne choroby endokrynologiczne, to też takie podstawowe rzeczy, o które powinniśmy pytać, typu, czy właśnie jest ten czas na odpoczynek, czy jest ten odpowiedni balans, prawda, odpoczynek, praca, ale też odpoczynek nocny, czy po nocy pacjent czuje się wyspany, wypoczęty, bo to znaczy, że też ten odpoczynek być może nie był odpowiedni.
1: O ile o niepaleniu mówimy dosyć często, o tyle ten zdrowy sen czy higiena snu jest takim dosyć nowym pojęciem, tak. Bo gdzieś tam cały czas pokutuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś śpi krótko, to znaczy, że ma bardzo sprawnie działający umysł. Ja pamiętam, że kiedyś mówiło się, że najwybitniejsi intelektualiści na przykład mieli krótki sen, nobliści spali po 3-4 godziny. Niektórym się wydawało, że to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu im krócej, tym nawet lepiej, to znaczy szybko się regeneruje. Jestem sprawny intelektualnie. Bzdura, prawda?
0: No to też właśnie, to mówię, to są tematy bardzo indywidualne, ale organizm musi mieć odpowiedni czas na regenerację. I jeżeli jesteśmy w stanie przez krótki czas funkcjonować właśnie w takim tempie, to gdzieś pewnie po jakimś czasie może się okazać, że to ma swoje konsekwencje. Więc jakby, a zawsze starajmy się patrzeć długofalowo, prawda? No bo to jednak będzie miało bardziej pozytywny wydźwięk w przyszłości.
1: Ale ja przyznam, że nie spotkałam się w gabinecie lekarskim z pytaniem o sen. Rozumiem, że jest to też pewna nowa tendencja, która się pojawia i która powinna być takim standardem, czyli zapytanie o zmęczenie, o to, jak śpimy.
0: Bo to też pytanie jest o jakość życia, prawda? To nie tylko poszukujemy chorób konkretnych, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, ale czasami też bądźmy dla pacjenta osobą, która wysłucha, która jest po to, żeby nie oceniać tego pacjenta w gabinecie, która przeanalizuje dokładnie zgłaszane objawy, bo czasami właśnie może takie proste rzeczy będą stanowiły jakieś rozwiązanie na trudne, wydaje się, sytuacje. Więc tak jak mówię, my nie oceniamy, dobrze by było, gdybyśmy mieli czas dla tego pacjenta porozmawiać, bo ten wywiad, ta rozmowa z pacjentem jest niezwykle istotna. Bo to, co to książka, podręczniki, prawda, to oczywiście jedna kwestia, ale zawsze słuchajmy objawów pacjenta. To, co on mówi, co się zmieniło w jego życiu. I często zdarza się, że na pierwszej wizycie też pacjent nie będzie aż tak mocno otwarty w stosunku do lekarza i nie powie o wszystkich problemach.

0: problemach, dolegliwościach, bo często też się pytamy, czy jest jakiś stres nowy, który się pojawił w życiu, który może mieć na to wpływ. Czasami to też jest budowanie zaufania w tej relacji i na to też czasami potrzeba czasu, więc nie oczekujmy też, że w czasie tej jednej wizyty uda się być może wszystkie tematy ustalić, czy wszystkim tematom sprostać. Naprawdę to zaufanie w kontakcie lekarz-pacjent jest niezwykle istotne, a na to też czasami potrzeba czasu. I to też ja widzę jakby z praktyki własnej, że im częściej pacjenci przychodzą, w sensie im dłużej ich znam, to też otwierają się, jakby mówią o swoich sytuacjach też i życiowych, prawda, które być może na początku, podczas pierwszej wizyty będą trudne do opowiedzenia, a później w miarę upływu czasu właśnie to jest zupełnie inna perspektywa, ale to jest to, że to, co usłyszymy w gabinecie, zostaje tylko w gabinecie.
1: Ciekawa układanka, bo do tej pory trochę wydawało się nam, że ten obraz zdrowia pacjenta to jest taki obraz na podstawie badań laboratoryjnych. Patrzymy szerzej, prawda? Lekarz dziś patrzy szerzej.
0: Tak, staramy się właśnie podejść holistycznie do pacjenta. Nie tylko jakby patrzymy, no endokrynolog, sprawdzam hormony tarczycy, prawidłowe, ale też uważa się, że nawet wartości te referencyjne, które mamy od do, prawda? To nazywamy wartościami referencyjnymi, że dla jednego pacjenta, jeżeli będzie miał wyniki na przykład w górnej granicy wartości referencyjnych, to już będzie za wysoko. Więc też postarajmy się podejść bardzo indywidualnie. Też się zdarza, że na przykład u jednego pacjenta będą wyniki nieprawidłowe i on się będzie tym denerwował, ale od tego jesteśmy, żeby powiedzieć, tak właśnie interpretujemy, że nie wszystkie, niektóre badania są takie, że zgadzamy się, żeby one były poza tymi granicami. I też jest informacja bardzo istotna, żeby pacjentowi to spokojnie wytłumaczyć, bo jak on to zrozumie i on będzie jakby miał pewien zakres wiedzy w tym temacie, to naprawdę współpracujący pacjent to jest pacjent, który zna też swoją chorobę, umie o niej opowiedzieć i też na przykład kiedyś umawiam na wizytę kontrolną. Najemy jakiś zakres czasu, żeby się pacjent pojawił, ale zawsze też mówimy, jednak spotkajmy się wcześniej, gdyby pojawiły się jakieś nieprzewidziane dotychczas sytuacje, objawy, coś by pana, panią zaniepokoiło, zapraszamy oczywiście wcześniej. Więc to też jest taka informacja, że pacjent czujnie obserwuje sam siebie. On też jest doskonałym informatorem i mówi nam właśnie, co jest nieprawidłowego.
1: Niepalenie, zdrowy sen i odpowiedni wypoczynek, też jakby taka czujność sama pacjenta. Co jeszcze składa się na tą układankę zdrowego stylu życia?
0: Masa ciała. To, o czym teraz bardzo często mówimy i właśnie też mówmy głośno, że otyłość jest chorobą przewlekłą i jest jednostka rozpoznania właśnie otyłość prosta. To też jakby przywrócenie prawidłowej masy ciała u pacjenta z nadwagą czy u pacjenta z otyłością może powodować, że po pierwsze będzie mógł obniżyć dawki leków na nadciśnienie, które stosuje, bądź nawet je zupełnie wyeliminować. Nie będzie miał bezdechów w nocy, czyli ten taki obturacyjny bezdech podczas snu również może być wyeliminowany. I to nie jest tylko kwestia, że przeszkadzam osobie, która śpi obok moim chrapaniem, ale te bezdechy powodują to, że pacjent jest niedotleniony w ciągu nocy, wybudza się w tym niedotlenieniu. Co więcej, ten właśnie sen jest nieefektywny wówczas, no bo te niedotlenienie nas wybudzają, więc zmęczenie kolejnego dnia jest bardzo duże. A co więcej, bezdech senny jest czynnikiem ryzyka zawału serca czy udaru mózgu, więc to też jakby otyłość ma ogromne konsekwencje. Jest też czynnikiem ryzyka nowotworów, prawda? Nowotworu raka jelita grubego, raka pęcherza moczowego, raka trzonu macicy, raka piersi, więc poza tym, że może powodować zmiany zwyrodnieniowe stawów, prawda? Wiemy też, że często ortopeda mówi, proszę zredukować masę ciała i wtedy będziemy rozmawiać na temat dalszego leczenia. Zawał serca, nadciśnienie, czyli choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zaburzenia gospodarki węglanowej. To wszystko to jest, czyli to jest choroba i jej powikłania. W związku z tym ten zdrowy styl życia to także niedopuszczanie do nieprawidłowej masy ciała poprzez odpowiedni styl życia, czyli odżywianie, odpowiednie odżywianie. To jest to, często ta dieta, jakby też nie lubię tego sformułowania dieta, bo to też się czasami kojarzy
1: z ograniczeniem.
0: Do jakiegoś czasu, prawda? Do wakacji, do Sylwestra. A to nie o to chodzi, że dieta to jest ten mój styl życia, tak, że ja wiem, co wybrać. Wiem, jakie produkty są dla mnie korzystne, które dostarczą mi składników odpowiednich dla mojego funkcjonowania, a nie tylko będą objętością tylko będą dla mnie odpowiednie. I to jest to właśnie, żebyśmy odpowiednio dla siebie, bo często pacjent z nietolerancją laktozy będzie

0: będzie miał inne wybory na swoim talerzu. Pacjent z nietolerancją glutenu będzie miał inne wybory, więc jakby tutaj też nie można powiedzieć, że jeden ogólny schemat. Oczywiście regularne odżywianie, mądre odżywianie i to jest ten sposób żywienia.
1: Czyli niepalenie, sen, świadomość, samoświadomość pacjenta, kontrolowanie wagi, bo mówimy o otyłości zarówno poprzez dietę, ale nie traktowaną jako system ograniczeń i coś, co jest określone w czasie, tylko w ogóle system wyboru dostosowany do każdego pacjenta, ale rozumiem, że jeżeli mówimy o chorobie otyłościowej, to od jakiegoś czasu mówi się, to nie tylko odżywianie, to jest czasami włączenie farmakoterapii, bo bez tego się nie
0: da. Tak, ale zanim farmakoterapia, to jakby jest część dodatkowa. Najpierw przejdźmy jeszcze, wykorzystajmy temat niefarmakologicznych metod, bo nie powiedziałyśmy o wysiłku fizycznym. I tutaj czasami zachęcamy pacjentów. Ja wiem, że ktoś, kto nie był w takim regularnym wysiłku fizycznym, zacząć ćwiczyć, prawda, zacząć uprawiać jakąś aktywność fizyczną, jest na początku ciężko. I to też jest naszą rolą, żeby z pacjentem porozmawiać i wytłumaczyć mu, jak to jest niezwykle istotne i jakie to będzie miało przełożenie na późniejsze lata. Zbudowanie dzisiaj masy mięśniowej to będzie wielkie podziękowanie dla nas samych za te 20-30 lat. To żadna tabletka, żadna farmakologia nam tego nie da. To jest nasz czas wypracowany, nasza konsekwencja, nasza motywacja. I naprawdę za każdym razem powtarzajmy pacjentowi, jak on będzie to słyszał, zachęcajmy do tego aktywnego wysiłku fizycznego. Na początku małymi kroczkami. Nie idźmy od razu po ciężary, po nie wiadomo jakie maratony. To nie o to chodzi.
1: Na początku... pani doktor też na własnym przykładzie to pokazuje, bo ja tylko zdradzę, że pani doktor zaraz po tej audycji pędzi grać w tenisa, więc jest sama rewelacyjnym przykładem na to, że da się, nie wiem, pogodzić pracę zawodową z aktywnością fizyczną i wie pani doktor, o czym mówi. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważnym elementem dnia.
0: I podkreślajmy o tym, że regularna, czyli mówmy, chociaż zacznijmy 3 razy w tygodniu, tak żeby pacjent później poczuł, że mu tego brakuje, bo później te endorfiny, które się wytwarzają, to takie pozytywne zmęczenie będzie miało naprawdę bardzo dobre przełożenie na samopoczucie pacjenta. Przecież później sen też będzie lepszy. I cały czas jesteśmy, prawda, jakby wokół tego samego tematu.
1: To nie znaczy, że zamawiając do aktywności fizycznej od razu ktoś nas namawia na intensywny crossfit albo na przebiegnięcie maratonu. Mówimy o drobnych kroczkach. Czasami niektórym wydaje się, że nie mają czasu ani przestrzeni na te drobne kroczki, bo pokutują wciąż takie mity, że dla zdrowia musimy przejść 10 tysięcy kroków. Już właściwie wiemy, że nie.
0: Zacznijmy od czegoś, tak? I stopniowo zwiększajmy sobie te własne wyzwania, prawda? Niech dla nas, nie, dla każdego może być wyzwanie czymś innym. Czasami też mówię, niech każdy sobie odnajdzie się w sporcie, który jemu sprawia przyjemność. Dla jednego to będzie rower, dla drugiego to będzie basen, więc jakby niech każdy poszuka czegoś, w czym się będzie czuł dobrze i nie będzie to dla niego przymuszaniem, prawda? Tylko będzie czuł w tym przyjemność. Najtrudniej jest zacząć, naprawdę, ale później już wejść ten rytm, tak, żeby było poczucie, że no jejku, dzisiaj mi tego brakuje. I zacząć od tych 15 minut. Staram się pacjentom powiedzieć, że ja naprawdę rozumiem. Też jestem mamą, pracującą mamą i wiem, że muszę też zadbać o dom i wiem, ile czasu to wymaga, jakby ile czasu musimy na to wszystko poświęcić. Natomiast te 15 minut dziennie, to nawet obejrzyjmy ten jakiś serwis informacyjny czy podsumowanie dnia sportowego właśnie na przykład na rowerze albo w jakichś krótkich podskokach, prawda? Albo można włączyć nawet, nie wiem, często też są takie aplikacje, które nas wspierają w takim zakresie. Więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo.
1: Co jeszcze wkładamy do tej układanki zdrowego stylu życia? Bo będę to powtarzała jak mantrę i mam nadzieję, że każdemu to gdzieś tam zostanie w głowie. Mówimy o niepaleniu, mówimy o śnie i odpoczynku, mówimy o takiej samoświadomości, że trzeba się badać. Mówimy o walce z chorobą otyłościową poprzez wybory na talerzu, poprzez aktywność fizyczną, ale miałyśmy wrócić też do
0: właśnie,
1: tej farmakoterapii.
0: Bo to, co powiedzieliśmy, musimy się badać i o tym leczeniu, tak? Więc, dlatego na samym początku. To jest tak szeroki temat, praktycznie nie do wyczerpania w ciągu jednego wieczora, ale farmakoterapia i też się nie bójmy leczenia otyłości farmakologicznego. Mamy dzisiaj wiele doskonałych metod. Mamy i preparaty w formie doustnej i w formie iniekcji, podawane codziennie, bądź raz w tygodniu. Możemy naprawdę pacjentowi zaproponować najlepszy sposób leczenia farmakologicznego dla niego. Też oczywiście jest różna rozpiętość cenowa. Też musimy to brać pod uwagę, rozmawiając z pacjentem i dokonując tego wyboru. Więc farmakologia to daje nam taki początek. To pacjent ma pewną... To też ułatwia dojście do pewnego celu, prawda? Pamiętajmy, że otyłość, to co powiedziałam na początku, to jest

0: choroba i ją należy leczyć. Sięgajmy po metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Nie bójmy się ich. Ja często dostaję pytanie w gabinecie, no dobrze, a co z działaniami niepożądanymi, pani doktor? I często mówię, no, na dzisiejszym etapie wiedzy mamy taką świadomość, że działania niepożądane leków są dużo, dużo mniejsze niż działania niepożądane otyłości i jej powikłania.
1: Bo to jest śmiertelna choroba w wielu
0: dokładnie,
1: przypadkach.
0: Dokładnie. Natomiast te leki, które mamy dostępne aktualnie, najczęściej mogą dawać zaburzenia w zakresie przewodu pokarmowego, nudności, biegunki, no, odbijania, prawda? To, o czym musimy też uprzedzić pacjenta, żeby nie był zaskoczony. Jeżeli on będzie uprzedzony, że to są też objawy, które pojawiają się, mogą się pojawić na początku terapii, w miarę upływu czasu, zwykle one ustępują, to pacjent też jest inaczej przygotowany do tego. Oczywiście też mówimy o różnych działaniach niepożądanych, które mogą się pojawić niezwykle, niezwykle rzadko, w promilu, prawda? Ale to też mówimy pacjentowi, no ale mamy to zagrożenie otyłości, tak? Choroba potencjalnie śmiertelna, więc co wybieramy, tak? No życie to jest generalnie nasze decyzje, nasze wybory. Jakich podejmujemy, takie mamy później konsekwencje.
1: I nie jest to droga na skróty, to jest po prostu walka o zdrowie i życie. Powtarzamy znów, niepalenie, sen, samoświadomość, leczenie choroby otyłościowej, odpowiednie wybory na talerzu, aktywność fizyczna, ale jeśli taka jest decyzja lekarza, to również farmakoterapia w walce z chorobą otyłościową. Co jeszcze? Gdy zaczęłyśmy mówić o niepaleniu, to pomyślałam sobie również, że warto, mówiąc o zdrowym stylu życia, wspomnieć, że według obecnej nomenklatury również nie picie alkoholu, bo każda dawka alkoholu
0: oczywiście
1: to trucizna.
0: Każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Każda dawka alkoholu jest trucizną i to też znowu, to też jest bardzo ważny element stylu życia. Unikanie alkoholu. I to też jakby znowu nasze wybory, prawda? To też jest kwestia podejmowania tych wyborów. Znowu unikamy papierosów, unikamy alkoholu. Papierosy to też jakby znowu temat, który też palenie bierne, prawda? To też ma znaczenie, więc jakby wybierajmy też środowiska, w których się poruszamy. To też ta kwestia. Poza tym...
1: Znaczy otaczajmy się równie zdrowymi
0: tak,
1: ludźmi.
0: Albo tak, namawiajmy do zdrowego stylu życia również naszych, nasze osoby, które są w pobliżu. Dokładnie. Szanując ich i dbając o to, żeby byli z nami właśnie jak najdłużej. Dalej. Chętnie też sięgamy jako lekarze oczywiście po badania. No bo też chcemy zrobić pacjentom przynajmniej takie podstawowe badania.
1: Ale są pacjenci, którzy niechętnie z nich korzystają. Bo my mamy na przykład całą pulę badań profilaktycznych, z których jednak nie korzystamy, gdzie są wolne miejsca. W każdej chwili można się umówić chociażby na mammografię, bo wolne miejsca w całym kraju.
0: Tak, no niestety pokutują czasami takie no, mity, że no, jak się pójdę zbadać, to jeszcze coś wykryję i co wtedy, prawda? No właśnie nie. Zostawiajmy na to, że jest po pierwsze profilaktyka. Po drugie, jeżeli wykryjemy jakąś chorobę, to dzisiaj mamy tak doskonale rozwiniętą medycynę, naprawdę z wieloma chorobami jesteśmy sobie w stanie poradzić. Kwestia oczywiście etapu, na którym choroba jest wykryta i rozpoznana.
1: A czy jest jakiś absolutny must have, takie badania, które powinniśmy włączyć do swojego dorocznego kalendarza, jeżeli chcemy prowadzić zdrowy styl życia?
0: No tutaj pewnie będę w kontrze z wytycznymi różnych towarzystw naukowych, bo na przykład, tak jak Towarzystwo Polskie Endokrynologiczne nie rekomenduje przesiewowego poza wyjątkowymi sytuacjami badania stężenia hormonów tarczycy. Więc w związku z tym, no myślę, że to też jest... Dlaczego te rekomendacje się zmieniają na przestrzeni czasu? Bo też nasza wiedza się zmienia, prawda? Więc wykonujmy badania też również pod kątem niedoborowym. Bo czasami to dziwi pacjentów, ale pacjent z otyłością też ma często niedobory żywieniowe. I badajmy również to, co możemy, bo oczywiście wielu parametrów nie możemy jakby rutynowo zbadać, albo są rzeczywiście bardzo drogie, ale starajmy się. Lipidogram, prawda? Czyli to też pochodna otyłości i tego zaburzeń metabolicznych. To jest niezwykle też ważny parametr, żeby oceniać profil lipidowy u pacjenta, bo też często na początku nie musimy włączać stricte leków do obniżenia nieprawidłowych frakcji cholesterolu, ale już przywrócenie prawidłowej masy ciała będzie tym właśnie skutkować. Więc często pokazujemy pacjentowi, i to jest właśnie bardzo dobry mechanizm, zróbmy badania na początku, później dochodzimy do tego fajnego efektu redukcji masy ciała oczekiwanego, czyli leczymy otyłość i pacjent widzi, jakie mu się poprawiają badania, jak się obniża uprzednio podwyższone stężenie kwasu moczowego,

0: jak się normalizuje stężenie cholesterolu całkowitego, czy obniżają się trójglicerydy, jak wprowadzić ten właśnie zdrowy styl życia. Oczywiście nie oczekujmy poprawy natychmiast. To też trzeba być cierpliwym w takim leczeniu i w osiąganiu tych właśnie swoich punktów końcowych, celów. I ja często pytam pacjenta, jak długo cierpi na chorobę otyłościową. Jeżeli mówi, że kilka lat, to też mówię, że proszę, to też nie będzie korzystne dla pani, pana, jeżeli osiągniemy tę prawidłową masę ciała bardzo szybko. Pęcherzyk żółciowy nam za to nie podziękuje, bo właśnie wtedy mogą być ataki kamicy pęcherzyka żółciowego. Więc to też jest wytworzenie nawyków, prawda? Potrzeba na to trochę czasu. I to też trzeba od początku być uczciwym w stosunku do pacjenta. Nie powiedzieć, że to się wydarzy szybko. Nie oczekujmy, że na przykład, nie wiem, słyszę, ale ja mam w maju komunię, prawda? I mamy 2 miesiące do tego czasu. Więc mówię, walczymy o coś długofalowo, prawda? Długo, potrzebujemy na to długo czasu, zmienić te nawyki. Nie chodzi nam o to, żeby to było tylko do tego właśnie ważnego momentu w życiu rodziny, ale żeby to się odbywało już na przestrzeni lat. Bo co więcej, pamiętajmy też, że jeżeli przychodzi do gabinetu pacjentka z otyłością, to często się okazuje, że to jest choroba całej rodziny, bo często jesteśmy w tym samym środowisku, prawda? Podobne rzeczy wybieramy, podobne że po rzeczy sięgamy żywieniowo, podobnie styl życia prowadzimy, czyli odpoczywamy albo w ruchu, albo właśnie na kanapie. I to też jest, zawsze mówię, jak pani zmieni swoje nawyki żywieniowe, to też pani popatrzy, że zmienia pani nawyki żywieniowe swoich dzieci. One już będą inaczej startowały w swoje życie dorosłe, kiedy będą widziały, że wybieramy jedne produkty bądź drugie. Więc to jest też niezwykle cenne, że to ten jeden pacjent przenosi te swoje jakby nawyki na dalsze osoby w otoczeniu.
1: Szanowni Państwo, i o tym zdrowym stylu życia, tak jak powiedziała pani doktor na samym początku, mogłybyśmy rozmawiać pewnie godzinami, ale mam nadzieję, że te 25 minut uświadomiło także Państwu, że zdrowy styl życia to jest tak naprawdę układanka wielu czynników dopasowanych do każdego pacjenta, ale nie powinniśmy absolutnie być zaskoczeni, gdy w gabinecie lekarskim będziemy wypytywani właśnie o niepalenie, o niepicie, o to, jaki jest rodzaj naszego snu i jak odpoczywamy, o to, czy mamy świadomość występowania różnych chorób i czy regularnie się badamy. Będziemy również pytani o to, czy walczymy z chorobą otyłościową, czy coś robimy. Będziemy pytani o wybory na talerzu i aktywność fizyczną oraz oczywiście o badania profilaktyczne. Serdecznie dziękuję pani doktor za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Państwa zachęcam do tego, żeby zacząć sobie taką właśnie układankę układać w głowie i zacząć prowadzić zdrowy styl życia. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30. Dzisiejszym gościem była doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: O reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Plan rządu na naprawę systemu ochrony zdrowia, zanim trafi do Sejmu, przejdzie przez konsultacje społeczne. Rozłam w PiS coraz bardziej realny. Kolejny polityk odrzucił ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. PKP Intercity notuje

0: Wzrost liczby pasażerów. W kolejnych miesiącach przewoźnik odbierze nowe wagony i lokomotywy. Minęła 20. Damian Szpyra. Dobry wieczór. Szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki, jawność kontraktów w szpitalach oraz maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy to elementy pakietu zmian, które szefowa resortu zdrowia przedstawiła na posiedzeniu rządu. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
1: To, co ujawniły afery w stołecznych szpitalach, czyli horrendalne zarobki medyków i możliwość pracowania na wielu kontraktach, jest dla gabinetu Donalda Tuska najpilniejszą kwestią do zmiany. Ta sprawa musi zostać załatwiona raz na zawsze, mówił premier, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.
2: Sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny.
1: I stąd limit zarobków na etacie 240 zł brutto, czyli i tak dużo, bo jak szybko policzył szef rządu, niemal 77 tysięcy złotych. Teraz pakiet szefowej resortu zdrowia będzie konsultowany. Za kilkanaście dni trafi ponownie pod obrady rządu.
3: Wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
1: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapowiedział, że pakiet naprawczy trafi na początku września do prac Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Michał Dworczyk, nie podpisałem deklaracji o wyjściu ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ultimatum postawione przez prezesa PiS mija w czwartek. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości potwierdził na naszej antenie, że dokument otrzymał.
4: Tak jak każdy parlamentarzysta otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. To jakąś taką deklaracją można by nazwać. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
0: Prawu i Sprawiedliwości realnie grozi rozłam, tak uważa były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński. To chyba najpoważniejszy kryzys w historii PiS, podkreślał polityk w radiowej Jedynce.
5: Faktycznie istnieją co najmniej dwie takie grupy, które walczą o wpływy w Prawie i Sprawiedliwości. Te grupy to są tak zwani maślarze i frakcja premiera Morawieckiego. I te napięcia są autentyczne, to nie jest jakiś teatr, że tak powiem, dla ludzi, że panowie tutaj się pokłócą, a później idą wspólnie na piwko, a ludzie żyją tym więc emocjami, tylko z tego, co ja obserwuję i gdzieś tam jak zbieram jakieś odsłuchy, to ewidentnie ten spór jest realny, jest daleko idący i naprawdę grozi pewnemu rozpadowi.
0: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w tej sprawie. Poprzednie, piątkowe, nie przeniosło rozstrzygnięcia. Zdaniem prezesa PiS funkcjonujące stowarzyszenia szkodzą jedności partii. Jest wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił kobietę. 26-latek w więzieniu spędzi 15 lat. Usłyszał też wyrok dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Oskarżony nie udzielił kobiecie pomocy i uciekł z miejsca wypadku.
6: Daniel Z. był pijany, miał prawie 2 promile alkoholu. Mimo to wsiadł za kierownicę. Przed sądem mówił, że dopiero gdy przyjechali do niego policjanci, dowiedział się, że zabił kobietę. Podczas procesu płakał i przepraszał. Mama kobiety po ogłoszeniu wyroku powiedziała:
7: ja z wyroku jestem bardzo zadowolona. Wolałabym, żeby córka żyła i nie być tutaj, ale z wyroku pana sędziego jestem zadowolona.
6: Obrończyni oskarżonego, mecenas Marlena Kaźmierczak-Myślewska, dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wraz z oskarżonym podejmie decyzję, czy będą się odwoływać.
8: Oskarżony wyrażał skruchę na całej długości, na każdym etapie postępowania.
6: Ostrowski sąd skazał także pasażerkę auta, która mogła wezwać pomoc, ale tego nie zrobiła. Sąd jednak uznał, że nie popełniła przestępstwa, a jedynie wykroczenie i nałożył na nią 3000 zł kary. Wyrok jest nieprawomocny. Dałta Sienkiewicz, Radio Poznań.
0: Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu pociągi PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony, licząc rok do roku. W kolejnych miesiącach przewoźnik odbierze część zamówionego wcześniej taboru. To zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy. We flocie pojawią się m.in. lokomotywy, mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak.
9: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych. Kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu. W drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8 w wagonach. Tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
0: W przyszłym tygodniu na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami przeważnie spokojna noc. Opady deszczu spodziewane jedynie na północy i wschodzie, a na Podlasiu dodatkowo mogą pojawić się burze. Będzie od 9 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia nie ma co liczyć na poprawę pogody. Niemal w całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo. Sucho w Małopolsce.

0: Polsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry wskażą maksymalnie od 20 do 23 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest wtorek, 21 lipca, prawie 6 minut po godzinie 20.
1: Sport.
2: Andrzej Grabowski będzie dziś Państwu opowiadał o wszystkich sportowych wydarzeniach, które były, a także które przed nami. Czy jeszcze o Mundial zahaczysz? Jakieś podsumowania, czy już idziemy dalej?
3: Oczywiście, że o Mundialu trudno jeszcze nie mówić, zwłaszcza, że Jan Pachlowski wciąż jest w Nowym Jorku i dopiero dziś wieczorem
2: i dopiero odsypia.
3: Do Miami. Zresztą ja tak Państwu opowie, że zaraz wybiera się na debiut Roberta Lewandowskiego potencjalny przeciwko Interowi Miami, choć
2: no
3: bez
2: nie
3: Messiego.
2: Nie miał szczęścia Robert Lewandowski. Najpierw ta prezentacja pół godziny przed półfinałem, później mecz odwołany ze względu na smog, więc no miejmy nadzieję, że to się w końcu uda. Ale co jeszcze? Polscy piłkarze ruszają o podbój Ligi
3: no
2: Mistrzów.
3: Właśnie, Lech bardzo dobrze sobie radzi już dzisiaj z Duńczykami. Z Orchus prowadzą poznaniacy 2-0, więc sytuacja jest cokolwiek obiecująca. Jeszcze mają przewagę jednego gracza. Oprócz tego już zaczęli gracze Górnika. Trudny mecz z Fenerbahce na wyjeździe. No i historyczny dzień, bo pierwszy raz w historii mamy dwa polskie kluby w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, więc jest o czym mówić. Ale pani redaktor, czym byłaby audycja?
2: Bez skoków narciarskich. Oczywiście będzie to, że lipiec, nie ma śniegu, nie ma znaczenia. Andrzej Grabowski zawsze coś dla Państwa znajdzie. Zapraszamy.
3: Zanim na stadiony, jeszcze szybko dwa duże wydarzenia. W kolarskim Tour de France 16 etap i 26-kilometrowa czasówka i znów najlepszy Belg Remco Evenepoel, który blisko pół minuty pokonał lidera Słoweńca Tadeja Pogacara. Lecz Pogacar niezmiennie z dużymi zapasami i ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Evenepoelem właśnie. Z wyścigu po wywrotce wycofał się kolejny z kandydatów do podium, Niemiec Lipowic. Polacy daleko, Kwiatkowski 46, Gradek 142. W całym wyścigu Kwiatkowski 124, Gradek ostatni, 164. Na chwilę jeszcze do Stanów, ale nie piłkarsko, a kajakarsko na Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim do Oklahomy. W konkurencji K1 Klaudia Zwolińska wygrała kwalifikację i pewnie awansowała do półfinału. W K1, przypomnijmy, Zwolińska to mistrzyni świata i wicemistrzyni olimpijska.
4: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
3: Również w K1 do półfinałów weszli Dariusz Popiela i Michał Pasut. W Oklahomie kajakarze pościgają się do niedzieli, a teraz już oczy na Danię i Turcję. Bo to historyczny dzień w polskiej piłce. Po raz pierwszy dwa polskie kluby grają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zaczął mistrz poznański Lech na wyjeździe z duńskim Orus. I po pierwszej połowie Lech prowadzi 2-0 po golach Isaka i Walemarka. Choć początkowo Lech w tym meczu jakoś wybitnie nie wyglądał, ale właśnie najpierw gol Isaka, potem gol Walemarka, jeszcze pomiędzy czerwona kartka dla bramkarza rywali Hansena. Oprócz tego Górnik Zabrze na wyjeździe z Fenerbahce. Baczę, 9 minuta, na razie bezbramkowy remis. Z Europy teraz Państwa zabierzemy do Stanów znowu, bo choć Mundial za nami, to mundialowe tematy wciąż żywe. Jan Pachlowski niezmiennie w Nowym Jorku. Szpera szuka, analizuje. Janku, ukłaniamy Ci się. Dzień dobry. Na Janka Pachlowskiego jeszcze chwilkę poczekamy, a zatem, szanowni Państwo, w oczekiwaniu na rozmowę z Janem Pachlowskim zajmijmy się inną dziedziną życia, mianowicie właśnie skokami narciarskimi, bo mamy oczywiście bardzo przyzwoitą do tego okazję. Spotkanie, a nie, już słyszymy, że jeszcze zanim skokami narciarskimi będziemy mogli się zająć, to wracamy do Jana Pachlowskiego. Janku, kłaniamy Ci się.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Janku, no to właśnie. Czy na ulicach w Nowym Jorku wciąż jeszcze czuć klimat mundialu? Ludzie jeszcze dyskutują, czy ten mundial tak troszeczkę nam już przymarł?
5: Takie ostatki mundialu, jeszcze gdzieniegdzie przechodzą się kibice, duże wyprzedaże dotyczące koszulek, przyznam się Państwu, oczywiście te semble.

0: tematami i przeróżną grafiką związaną z Mistrzostwami Świata, z tym regionem, czyli Nowy Jork, New Jersey, bo też podkreślę Państwu, że to był duży spór, bo cały świat mówił, że finał jest w Nowym Jorku, a władze New Jersey mówiły, to jest stan, jeżeli Państwo nie wiedzą, to łatwo to sobie zobrazować, rzeka Hudson dzieli jeden stan i drugi, nawet trochę jak osobne państwa, ale to jest właśnie specyfika Stanów Zjednoczonych, każdy stan ma swoje prawa. No i mówiono, że tutaj finał w Nowym Jorku, a wszyscy mówili hola hola, no w jakim Nowym Jorku? Przecież stadion jest po drugiej stronie Manhattanu, w New Jersey, to nie jest Nowy Jork, to jest już inny stan, to jest już inna władza, to są już inne prawa, to jest stan New Jersey. No to tutaj w końcu przedstawiciele obu stanów usiedli do stołu i doszli do porozumienia, że mówiono, że finał był w stanie New Jersey, New York. I tak sprawa została pozytywnie rozwiązana. Natomiast dużo się mówi o tym, jaki to był mundial i oczywiście przelicza się go na czyste cyfry. FIFA, jak wiemy, Gianni Infantino dba o to, żeby zarobki były oczywiście dla FIFA jak największe, bo podkreśla, że w taki sposób też wpłynie to na wszystkich członków FIFA, z którymi się tymi pieniędzmi dzielić. No i już wiemy, że 15 miliardów dolarów, tyle Światowa Federacja Piłkarska zarobiła na organizacji Mistrzostw Świata, ale co jest w tym wszystkim najważniejsze? Że zyski te znacząco przewyższają całe założenia przed turniejem, bo prognozowano, że ta kwota wynosić będzie od 11 do 12 miliardów dolarów. Są prawie 3 miliardy dolarów więcej, nawet blisko 3, nawet całe 3 miliardy. Tak więc, no, dosyć sporo. Według wstępnych informacji ta znaczna część tego wzrostu to generują zyski typu hospitality oraz oczywiście sprzedaż biletów, zwłaszcza na rynku wtórnym, gdzie ceny były bardzo wysokie. Na rynku wtórnym FIFA pobierała prowizję w wysokości 15% zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. Jest prawdopodobne, że krajowe związki piłkarskie skorzystają właśnie na tej zwiększonej puli środków FIFA z tytułu Mistrzostw Świata, choć tutaj szczegóły nie zostały jeszcze ustalone. Taka sytuacja finansowa też wzmocni oczywiście pozycję Gianniego Infantino, no tak utwierdzając też w przekonaniu, że jego władza jest stabilna po też miesiącach wielu kontrowersji związanych z turniejem w Stanach Zjednoczonych, ale także i przypominamy Państwu, że to i Kanada i Meksyk gościli najlepszych piłkarzy na świecie. Szef FIFA Gianni Infantino średnio otrzymał ponad 200 deklaracji poparcia od związków członkowskich w kontekście jego reelekcji zaplanowanej na marzec. Perspektywa uzyskania dodatkowych środków z rekordowych przychodów z mundialu prawdopodobnie też powstrzyma część związków przed publicznym wyrażaniem swojego niezadowolenia. No i tak, ta najważniejsza, chciałem powiedzieć, zmiana. No zmiana, do której by wtedy nie doszło, powołując się na to, co piszą amerykańskie media, powołując się na to, czego dowiadujemy się z FIFA, no to będzie tutaj taki scenariusz i też dzisiaj czytałem amerykańskie media, które podsumowują mundial i piszą, co już będzie za 4 lata, no i podkreślają, że ten scenariusz, ciekawy jesteśmy, jak się Państwo do tego odnoszą, ale scenariusz 64 drużyn, 48 to już było, no ale scenariusz 64 drużyn w przyszłych mistrzostwach, dla mnie wygląda to niepokojąco.
1: Tremendous work rate. When you think about, you know, guy coming into,
2: jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz. I odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach? Jest absolutnym profesjonalistą. Już na wspólnych zajęciach świetnie wygląda. To znakomity zawodnik.
0: Szybko przeszliśmy, prawda, do drugiego tematu. Robert Lewandowski, jak w Polsce postrzegają naszego napastnika? Andrzej?
3: No wiesz, sytuacja jest o tyle ciekawa, że tak, z jednej strony chyba wszyscy też oprócz tego, że czekają na debiut, to są ciekawi tego, czy Robert Lewandowski pozostanie w reprezentacji Polski, ale no właśnie, twoim zdaniem w ogóle Lewandowski już w tym nadchodzącym meczu za kilkadziesiąt godzin zagra, czy to wciąż będzie raczej taka perspektywa góra 10 minut, o ile w ogóle?
0: Przed chwilą mówił Greg Belharter, szkoleniowiec strażaków, przypominamy strażacy, Robert jest teraz strażakiem, bo taki przydomek właśnie noszą piłkarze Fire. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kilkanaście minut, ale też się pojawiły tutaj takie głosy, że Robert Lewandowski jest już w Stanach 10 dni, zdecydowanie też już przestawił się na nowy czas. na początku miał z tym problemy, zresztą sam mówił na konferencji.

0: konferencji prasowej z dziennikarzami, że gorzej się z tego powodu czuje, że jest właśnie, że doświadcza tak zwanego jet lagu, czyli różnicy czasowej. Teraz z tym nie ma problemu. No i przed chwilą trener Greg Berhalter mówił o tym, jak widzi profesjonalizm, jak Robert podchodzi do treningów, jak zostaje. No i to może sprawić, że Robert nawet zagra 45 minut. Takie były się tutaj informacje. Drużyna Fire jest właśnie w drodze. Robert szybko po finale Mistrzostw Świata, przypominamy, on był na żywo tutaj w stanie New Jersey, oglądał z trybun to, co się działo na boisku. Mistrzostwo Świata Hiszpanii świętował wraz ze swoimi kolegami z zespołu albo z kolegami, z którymi grał kiedyś, ale oni już nie grają, bo mnóstwo gwiazd było tutaj na finale oczywiście. Szybko wrócił do Chicago, kolejne treningi i dzisiaj zespół Fire poleciał na Florydę. Dlaczego mówimy o debiucie, przypominamy, bo przecież mówiono, że ten debiut ma nastąpić w zeszły czwartek w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. No i tam miał być pojedynek z Thomasem Müllerem, który jest teraz graczem zespołu kanadyjskiego. To się nie udało ze względu na zadymienie, na bardzo złą jakość powietrza, a wszystko było pokłosiem pożarów w Kanadzie. Mnóstwa pożarów lasów, z którymi walczą tamtejsi strażacy i część Stanów Zjednoczonych w tym czasie była właśnie zadymiona. Tam więc do tego debiutu nie doszło. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, że ten debiut będzie miał miejsce w Miami. Ten mecz w nocy z środy na czwartek. Natomiast to jest bardzo ważna informacja, bo może być Państwo ostrzą sobie zęby na pojedynek Messi-Robert Lewandowski. Takiego pojedynku na pewno nie będzie, bo Leo Messi dostał kilka tygodni wolnego od klubu po finale Mistrzostw Świata.
1: Janku, a jeszcze wracając do mundialu, bo tutaj Donald Trump, oczywiście zachwycony sam sobą, odgrażał się, że teraz to on by chciał kolejnego mundialu, ale już bez Meksyku i Kanady. Czy już coś więcej się o tym mówi, czy skończyło się tylko na buńczucznych deklaracjach?
0: Nie, nawet ten temat został praktycznie niezauważony, bo Donald Trump bardzo dużo mówi, co by chciał, jakie ma wizje, natomiast często, jeżeli chodzi o rzeczywistość, to różnie z tym bywa. Politycznie blokują mu sądy, politycznie i też w przypadku na przykład wojny z Iranem, to też już się miało skończyć bodajże 16 razy. Tak więc trzeba być bardzo ostrożnym do deklaracji Donalda Trumpa, o czym mówi, co prognozuje. Na razie wiemy, że następny mundial będzie za 4 lata, a Donald Trump raczej kolejnej kadencji, bo konstytucja tego zabrania, tak więc trzeciej kadencji mieć nie będzie. Tak więc bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo duży dystans do tego, co na razie mówi prezydent, że Stany Zjednoczone będą miały kolejny mundial.
1: Janku, a jeszcze tak czysto po ludzku, jak widzisz Amerykanów, jak rozmawiasz z nimi, jak ich znasz od wielu lat, to czym właściwie dla nich ten mundial był? Czy ich to ruszyło, czy tak, prawdę mówiąc, niekoniecznie?
0: Ja mówię, że myślę, że przeciętny Amerykanin z miejsc, gdzie ten mundial był nierozgrywany, oczywiście on sobie zdawał sprawę, taki Amerykanin, czy Amerykanka, w ogóle społeczeństwo amerykańskie, że mundial jest. No ale nie było specjalnego zachwytu, tym bardziej, że też nie było oczekiwanego bardzo sukcesu reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a to by napompowało jednak tą całą atmosferę. Ten mundial byłby bardziej zauważony, drastyczna porażka z Belgią, tak jak rozmawiałem na przykład z moimi sąsiadami. Oni wiedzieli, że jest mundial, że są mecze, nawet pochwalili się, że czasami obejrzeli, ale na przykład dostawałem pytanie, słuchaj, a ta Francja jest dobra? No, takie pytanie, tak samo jak poszedłem do jednego z klubów oglądać już zupełnie nie inny mecz, tak prywatnie, chciałem sobie usiąść w spokoju, zobaczyć. No to się działo wielu Amerykanów i no też dostawałem pytanie, słuchaj, ta Francja gra tak, Norwegia, to dobre zespoły, warto to oglądać. Taka jest Ameryka. Też cały czas potwierdzam, bo ja mówiłem Państwu, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Instytut Gallupa, ale to nie ma znaczenia, kto przeprowadził to badanie. Natomiast to badanie odpowiadało na pytanie, które zostało zadane przed mundialem. Ile Amerykanów zwrócił uwagę na mundial, że jest rozgrywany w ich kraju? I 66% zdecydowanie powiedziało, że nie zwróci uwagi albo raczej nie zwróci. I myślę, że te liczby się potwierdzają. Czy piłka nożna będzie bardziej popularna po tym mundialu? Myślę, że nie, bo po prostu brakuje sukcesu. Za tym poszedłby sukces, zresztą też po tym mundialu, o tym mówił Jürgen Klinsmann, Niemiec, ale był zresztą selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który mieszka na stałe w Kalifornii. Zresztą Czesi bardzo by chcieli, też tutaj pojawiły się w Stanach Zjednoczonych takie informacje, żeby Jürgen Klinsmann po ich blamażu tutaj na Mistrzostwach Świata prowadził tą kadrę, ale raczej nic z tego nie będzie, oprócz chęci Czechów. Natomiast tutaj Klinsmann zwrócił uwagę uwagę na to, że po

0: Pierwsze szkolenie często jest drogie, że płatne są te przeróżne szkółki piłkarskie, to są dosyć duże koszty i też ono nie jest na odpowiednim poziomie. Stąd widać to na reprezentacji, ale też widać często po zawodnikach amerykańskich, którzy stąd jadą do Europy. Im się jest bardzo, ale to bardzo trudno przebić i też większy sukces osiągają na przykład Amerykanie, którzy się w Europie wychowywali i tam zaczynali, albo nawet ten kolejny etap był bardzo wcześniej piłkarskiej kariery i mi jest zdecydowanie łatwiej niż jak wyjeżdżają stąd ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład Gabriela Słoniny, może pamiętają Państwo, bramkarz Chicago Fire, syn polskich emigrantów, miał być gwiazdą reprezentacji Stanów Zjednoczonych, bo zrezygnował z gry z reprezentacji polskiej, poszedł do Chelsea i albo ma kontuzję, albo jest po prostu wypożyczany. On praktycznie nie istnieje w szerokim składzie Fire. Jest kolejny polski zawodnik, który no, poleciał, miał możliwości trenowania ze Stanu Mielec, chciał się tam przebić, no ale zagrał w ciągu 2 czy 3 lat tylko kilka spotkań i to w końcówce, tak więc no, to wszystko obrazuje, jaka jest tutaj piłka nożna. No i ja większego sukcesu w najbliższych latach w przypadku męskiej piłki nożnej, Dawid Poręba, o tak, przepraszam, uciekło mi nazwisko, mówię tutaj o tym zawodniku. No to ja większego sukcesu niestety nie wróżę, aczkolwiek trzymam zaraz po reprezentacji Polski za reprezentacją Stanów Zjednoczonych bardzo mocno kciuki.
1: Jan Pachlowski prosto ze Stanów. 2 dni po mundialu, Janek teraz pędzi już do Miami, bo czekamy na debiut Roberta Lewandowskiego. Pięknie dziękujemy.
0: Dzięki.
1: 22 minuty po 20, Polskie Radio 24, a my pędzimy rodanie na ten mecz poznańskiego Lecha w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów z Duńskim Orchus. Zmiana wyniku, bo Lech wciąż prowadzi, ale 2-1. Przed chwilą dla Duńczyków trafił Arnstadt, a my posłuchajmy przez chwilkę tego, co dzieje się w tym spotkaniu. Słuchamy Radia Poznań, słuchamy Dawida Cytrowskiego.
2: Cunięcia się w kierunku bramki, żeby złapać trochę oddechu. No to jest chyba najbardziej racjonalne, nie wdawać się w tę wymianę ciosów. Lech musi być cwany, tego brakowało w zeszłym roku w eliminacjach Ligi Mistrzów, kiedy wydawało się, że Lech chce iść na wymianę ciosów z Cyrveną Zvezdą Belgrad. No i dostał 3 szybkie ciosy i było po zawodach. Teraz trzeba być cwanym, teraz trzeba wybijać rywala z rytmu. Jeżeli ma się dobry wynik, no to trzeba wkładać kij w szprychy rozpędzającym się Duńczykom. Trzeba teraz tą piłką pograć, ale tracą tę piłkę poznaniacy. Arnstadt na szczęście też niezbyt dokładnie podaje. Piłka odbija się od głowy Joela Pereiry. Jakob Poulsen tańczy tam w tej wyznaczonej dla siebie strefie. Ubrany w taki czarny golfik trener drużyny AGF Orchus. Elegancki sweterek Nilsa Frederiksena. No i teraz Duńczycy, ależ piękne podanie do Emerego. Uwaga, Lis znowu. Oj, nie będę to wyjście, pusta bramka zostawiona. Czy wpadnie ta piłka? Trzeba wybić. Wybili z linii bramkowej, jeszcze nie koniec. Ależ mieli okazję Duńczycy. Wybiegł Lis poza pole karne, wybił piłkę prosto pod nogi rywala. I z 40 metrów starali się do pustej trafić. I nie wiem kto, chyba Mońka z linii bramkowej wybija teraz piłkę. Kupę szczęścia mieli poznaniacy. Jeszcze nie koniec, teraz gwizdzą kibice. Będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Faulowany Michał Gurgul. Tak mi się wydaje, że to Mońka wybijał z linii bramkowej tę piłkę. Precyzyjny ten strzał z 40 metrów.
1: A zatem wciąż w Danii Lech prowadzi z Orchus 2-1, 60 minuta. A w Stambule Górnik remisuje z Fenerbahce 0-0, 24 minuta. 24 minuty przy okazji. Po 20. A teraz obiecane już spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, z 3-krotnym medalistą olimpijskim, Kacperem Tomasiakiem. Kacper kilka dni temu w nowej roli wmurował bowiem kamień węgielny pod budowę osiedla w Mysiadle koło Warszawy, na którym zamieszka w towarzystwie innych polskich olimpijczyków.

0: Kacper Tomasiak z nami. Kacper, można powiedzieć, był dekarz z Wisły, jest murarz z Bielska. Jak ty się czułeś jako murarz?
1: Troszeczkę nieswojo na pewno, bo też tak do końca nie wiedziałem w 100% co mam dokładnie zrobić, także no raczej w takich sytuacjach nie czuję się aż tak swobodny, kiedy proszę się na czymś nie znam, także no na pewno ciekawe przyjście, chociaż do murarza to jeszcze dużo brakowało.
0: Nastolatek teoretycznie mógłby mieć długie wakacje, te rok temu miałeś te teoretycznie najdłuższe.

0: już pomaturalne wakacje w życiu, ale porównując te wakacje rok temu do tych obecnych, kiedy już jesteś medalistą olimpijskim, a rok temu byłeś po prostu zwykłym młodym polskim skoczkiem. Ty widzisz różnicę? Bardziej ci się podobają takie wakacje z tą mnogością obowiązków, czy lepiej się czułeś rok temu na spokojnie?
1: No tak ciężko stwierdzić. Myślę, że tak pod kątem takiej samej nauki to te wakacje nawet no na pewno nie są gorsze, bo też na studiach troszeczkę to inaczej wygląda niż w szkole, szczególnie przy właśnie sporcie i tym indywidualnym toku, więc tutaj no, zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o takie stricte sportowe rzeczy, to myślę, że w zeszłym roku jednak udało się trochę więcej odpocząć, aż też miałem okres z kontuzją, więc no, tego odpoczynku było trochę więcej, chociaż był on mocno wymuszony. No, ale myślę, że jednak jestem taki gotowy do tego treningu i nie potrzebuję aż tak jeszcze nie wiadomo ile odpoczywać, bo na razie w trakcie tych treningów widać, że nie jestem jakiś przemęczony czy coś w tym stylu.
0: Egzaminy na studiach zdane bez problemu?
1: Jeszcze nie zdawałem właśnie tych egzaminów, bo ten no, po prostu program jest bardziej zindywidualizowany i też sam do końca jeszcze w 100% nie wiem, jak to wygląda, bo dopiero te studia zacząłem, więc jeszcze wszystkiego nie doświadczyłem, także myślę, że to będzie dopiero się nawet w trakcie, jak to będzie wszystko się rozgrywać.
0: Za chwilę letnie Grand Prix, 1 sierpnia start. Ty będziesz dużo tego lata startować, czy tak umiarkowanie?
1: Szczerze powiedziawszy, jeszcze dokładnie nie wiem. Na pewno, no tak przynajmniej przypuszczam, że nie we wszystkich konkursach będziemy startować też. No właściwie na pewno tak będzie, że jakieś tam konkursy na pewno odpuścimy. Będziemy startować w Wiśle, a potem jeszcze zobaczymy.
0: Praca ze Stefanem Horngacherem, tak nawet tylko doglądającym, robi na tobie duże wrażenie?
1: Ciężko stwierdzić, czy może takie wrażenie, bo raczej staram się po prostu tak skupiać na tych uwagach, które dostaję, więc tutaj po prostu nie ma czasu na to, żeby patrzeć, czy jest duże wrażenie, czy nie. No, na pewno jest ta praca troszeczkę inna, bo też nie po polsku, tylko głównie po angielsku, chociaż też Stefan dobrze rozumie po polsku i też trochę umie powiedzieć, więc tutaj takiej bariery językowej raczej nie ma, chociaż jest to jednak troszeczkę inaczej niż to było w poprzednich latach, także na pewno się trzeba do tego przyzwyczaić, ale myślę, że już się przyzwyczaję do tej pracy, także nie ma tutaj problemu z takimi rzeczami. Na pewno jest troszeczkę inaczej, ale raczej myślę, że idzie to w dobrym kierunku.
0: Masz pewne obawy związane z tą popularnością, która wyeksploduje 1 sierpnia w Wiśle podczas Grand Prix? No pamiętamy te Mistrzostwa Polski, że było trochę szału wokół ciebie. Jak ty podchodzisz do tego, co cię pewnie spotka, czyli kolejnej wrzawy ze strony polskich kibiców?
1: Myślę, że wszystko zależy, jak tam pójdzie na tych zawodach. No też wiem, że na pewno ta popularność będzie większa niż rok temu, ale właśnie w zimę już troszeczkę miałem z tym styczności, więc aż takiego no, zaskoczenie, jakby to było pierwszy raz, nie będzie, więc na pewno będę się troszkę przyzwyczaić, bo już przez te ostatnie miesiące, kiedy nie było żadnych zawodów, troszeczkę gdzieś tam może się było tego odzwyczaić, ale myślę, że raczej powinienem sobie w porządku z tym poradzić.
0: Adam Małysz wspomniał przy okazji otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa, że mówiłeś, że to jeszcze nie jest etap, żeby wystawiać swoje nagrody. Dlaczego?
1: Tak szczerze powiedziawszy, to tak najczęściej, kiedy te właśnie nagrody są wystawiane, to na ogół jest to albo gdzieś pod koniec kariery, albo już po jej zakończeniu, więc tak dziwnie się z tym czułem, że dopiero coś zdobyłem, a już się myśli o tym, żeby z tego po prostu robić takie muzeum czy właśnie galerię, więc po prostu jeszcze no nie zastanawiałem się na tym, tylko raczej chciałem się skupić po prostu na samych treningach i takim rozpoczęciu tej kariery, bo tak naprawdę ona się dopiero rozpoczyna.
2: Tyle Kacper Tomasiak, a dobre wieści z Danii, bo Lech prowadzi z Orchus już 3-1. Przed chwilą trafił na 3-1 właśnie Jegbę. W 29 minucie w Stambule, za to wciąż 0-0 w meczu Fenerbahce Górnik Zabrze. Końcowe wyniki oczywiście w kronicy sportowej w jedynce po 22.40, a w magazynie sportowym stawiamy kropkę. Paweł Chudyna, Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Ponad 76 tysięcy złotych miesięcznie. Tyle mogliby maksymalnie zarabiać lekarze. Górna granica zarobków na poziomie 240 zł na godzinę to jedna z propozycji przyjęta na posiedzeniu rządu.

0: To kwota powyżej średniej europejskiej, chociaż niektórzy medycy mogą być niezadowoleni, mówi premier Donald Tusk.
1: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę.

0: rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
1: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
0: Pakiet ceny paliw niżej, który obowiązywał od marca do końca czerwca, obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Wzrost ceny na stacjach ma związek z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają kontrolę w pyszne.pl, poinformowało Ministerstwo Rodziny. Powodem są doniesienia, że dostawca planuje masowe zwolnienia, a pracownicy mają być ponownie zatrudniani na gorszych warunkach. Firma chce do końca sierpnia zwolnić 5 tysięcy kurierów i zatrudnić ich przez firmę zewnętrzną. Lekarze z Kielc wykonali pierwszy w Europie zabieg z użyciem nowego typu stentografu. Innowacyjne rozwiązanie ma zwiększyć trwałość leczenia tętniaków aorty, mówi dr Jarosław Miszczuk.
2: To był chory z licznymi obciążeniami, z tętniakiem okołonerkowym. Konstruktorzy tego systemu zmienili system mocowania stentów do tętnic nerkowych. Zmienili te rękawki, które łączą się z tętnicami nerkowymi, które w założeniu powinny powodować, że nie będzie drażnienia śródbłonka tętnic nerkowych tymi stentami. I w założeniu powinno to dać mniejszą częstotliwość występowania zakrzepicy tętnic nerkowych.
0: Lekarze podkreślają jednak, że oceny długoterminowej skuteczności rozwiązania przyniosą dopiero kolejne obserwacje pacjentów.
3: Jest 20:33.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Wczoraj Wielka Brytania, dziś Bliski Wschód, ale prowadząca nasz magazyn międzynarodowy się nie zmienia. Magdalena Skajewska, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Jak patrzę na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to i Iran, Stany Zjednoczone, Izrael, Liban, gdzie nie spojrzymy, tam eskalacja napięć.
5: Tak, teraz do tego jeszcze dochodzi Jemen, prawda? Jemeńscy Huti, którzy zagrozili blokadą cieśniny Bab al-Mandab, która zyskała na znaczeniu, zwłaszcza po zamknięciu cieśniny Ormus. I właśnie o skutkach tych wszystkich działań i o możliwych reakcjach ze strony państw regionu porozmawiam za chwilkę z moim gościem.
6: Świat w powiększeniu.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł dziś, że wojska amerykańskie uderzą całkiem niedługo w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu oraz że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by się odbudować. Iran i Stany Zjednoczone prowadzą wymianę ognia od 10 dni i nic nie wskazuje na to, by przerwali ostrzały. Trump zapowiedział też odpowiedź Stanów Zjednoczonych, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone. Jemeńscy rebelianci wczoraj ogłosili blokadę cieśniny Bab al-Mandab, co spowodowało dalsze perturbacje na rynku ropy naftowej. O eskalacji wojny, która miała się przecież kończyć dziś w świecie w powiększeniu, Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest pan Krzysztof Płomiński, były ambasador w Arabii Saudyjskiej, znawca regionu. Dobry wieczór, witam panie ambasadorze.
7: Dobry wieczór, witam.
5: To może powiedzmy na początku, jakie znaczenie w ogóle cieśnina Bab al-Mandab ma dla importu saudyjskiej ropy naftowej?
7: To jest cieśnina, której znaczenie w dużym stopniu jest porównywalne do cieśniny Ormus, choć tutaj mamy do czynienia ze szlakiem morskim, dla którego w przeciwieństwie do cieśniny Ormus jest alternatywa. Zawsze można opłynąć Afrykę. Cieśnina Ormus, cieśnina Bab al-Mandab to jest wąski przesmyk w najwęższym miejscu 29 km, dwa tory wodne i ona prowadzi z jednej strony z Oceanu Indyjskiego, z wybrzeży afrykańskich poprzez Morze Czerwone i kanał Suezki do Europy. Czyli jest to niezwykle ważna cieśnina. Jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę eksport ropy i gazu, to licząc łącznie cieśnina Ormus i cieśnina Bab al-Mandab, przez nie przechodziło

0: 25% globalnych dostaw ropy i gazu. Czyli możemy sobie wyobrazić po prostu skalę znaczenia tych szlaków morskich dla gospodarki światowej, dla całego świata. A w szczególności, jeżeli chodzi o Babel-Mandeb i Morze Czerwone, dla Azji. I tutaj największym, najważniejszym partnerem, jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, jest oczywiście Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, której potencjał produkcyjny ropy naftowej wynosi 12 milionów baryłek dziennie. To jest ogromna ilość. No i to obrazuje na przykład, jak wygląda sytuacja z głównymi odbiorcami, ponieważ saudyjska ropa naftowa, o której w tej chwili tyle mówi, ponieważ ona została zagrożona, jeśli chodzi o eksport przez cieśninę Babel-Mandab. Dzisiaj dwa tankowce saudyjskie zawróciły, nie popłynęły na południe, na Ocean Indyjski, tylko skierowały się w kierunku kanału Sueskiego i prawdopodobnie będą opływać Afrykę.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ta blokada de facto już zaczęła obowiązywać.
0: Dekada została ogłoszona i tak jak w przypadku Ormus, w dużym stopniu wystarczyła zapowiedź problemów z przepłynięciem, żeby natychmiast zareagowali i ubezpieczeniodawcy, windując stawki w górę, ale jednocześnie armatorzy, którzy po prostu obawiają się o swój towar, sprzęt. Żeby też zobrazować, jak wygląda sytuacja, to na przykład niektórzy armatorzy, którzy chcą zaryzykować w cieśninie Ormus, dają marynarzom wynagrodzenie jednorazowe równowartość 6 miesięcy pracy albo więcej. I tutaj no, jeśli chodzi, jeszcze wracając do cieśniny Babel-Mandab, to mamy tutaj z tą saudyjską ropą jaką sytuację? Przede wszystkim główne złoża Arabii Saudyjskiej są w pobliżu położone Zatoki Perskiej. W sytuacji, kiedy cieśnina Ormus była zamknięta, czy były trudności z przepływem, Saudyjczycy wykorzystywali rurociąg łączący wybrzeże wschodnie z wybrzeżem zachodnim już na Morzu Czerwonym, doprowadzając do tego, że około 7 milionów ton baryłek dziennie ropy przepływało, było przerzucanych na Morze Czerwone. To pozwalało w zasadzie większość normalnego eksportu saudyjskiego w ten sposób realizować i również no, ograniczyć problemy, jakie zwłaszcza kraje Azji w tym przypadku mają. To przede wszystkim są Chiny, które odbierają prawie 26% eksportowanej przez Arabię Saudyjską ropy. Po kilkanaście procent, 15-17% to jest Korea i Japonia, 10% Indie. Ale w wielu przypadkach ten rachunek jest ciągniony, bo na przykład duża część ropy przerabianej przez w Indiach, ona potem w postaci różnego rodzaju produktów petrochemicznych jest eksportowana do Europy, w czym się Hindusi wyspecjalizowali. Tak czy inaczej, no, mamy w tej chwili ten kolejny punkt zagrożenia, który zresztą, przypomnijmy, już raz był wykorzystywany, bo w momencie, kiedy Izrael zaatakował Strefę Gazy,
1: wtedy Huti także weszli do gry.
0: Z Palestyńczykami Huti weszli do gry i generalnie rzecz biorąc wtedy blokowali wszystkie statki albo izraelskie i amerykańskie, albo płynące do Izraela. Tutaj też trzeba zauważyć jedną bardzo istotną rzecz, że Huti nie ogłosili totalnej blokady. Ogłosili jedynie blokadę na statki saudyjskie idące do portów saudyjskich i jednocześnie podkreślając, że to jest odwet za blokadę saudyjską Jemenu, a właściwie Hutich.
1: No właśnie, bo o to właśnie chciałam, panie ambasadorze, zapytać, ponieważ oczywiście...

0: jest to pewien odprysk tej wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej, ale powodów, dla których Houthi zdecydowali się na tę blokadę, jest więcej.
1: Powodów jest więcej, ponieważ to z jednej strony oczywiście jest ten element solidarności, z drugiej niepewna sytuacja, jaka istnieje od w zasadzie arabskiej wiosny i od ustanowienia władzy Houthich w stolicy Jemenu Sanie. Potem była wojna domowa, która w zasadzie w jakimś stopniu również dotychczas trwa. No i wreszcie od 4 lat mamy rozejm w Jemenie między frakcjami, czyli Houthi i rządem uznawanym międzynarodowo, który funkcjonuje w Adenie na południu Jemenu, ale w dużym stopniu po prostu ma te swoje agendy ulokowane dla bezpieczeństwa na terenie Arabii Saudyjskiej. Co więcej, w przypadku Jemenu no mamy również problem z separacjonistami, którzy chcieliby odłączenia południowego Jemenu i powrotu do sytuacji, która istniała do 1989 bodaj roku, co zresztą w ubiegłym roku pod koniec doprowadziło do poważnego konfliktu i próby właśnie przejęcia władzy i oderwania południowego Jemenu od reszty państwa. Co więcej jeszcze, żeby było jakby było mało problemów, rząd uznawany oficjalnie i znajdujący oparcie w Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim rząd jemeński, przygotowuje ofensywę, która ma na celu obalenie władzy Houthich. W ostatnim okresie w najważniejszym porcie, który Houthi wykorzystują, czyli w Hodejdzie i w mieście i w okolicy, doszło do poważnych starć właśnie sił rządowych i Houthich. Houthi oskarżają o to właśnie Arabię Saudyjską. Dodatkowo jeszcze biorą pod uwagę atak, jaki nastąpił przed kilkoma dniami samolotów oficjalnie należących do rządu jemeńskiego, ale tak czy inaczej sponsorowanych przez Arabię Saudyjską na lotnisko w Sanie. Uznano też jako swego rodzaju casus belli do przejścia właśnie do tego etapu, blokady. To, co jest pozytywne, jeszcze tylko dodam to, że żadna ze stron, ani Irańczycy, ani Amerykanie, również Izraelczycy, którzy w jakimś stopniu starają się w tej chwili pozostawać na boku, nie zmierzają do jakiejś szczególnej eskalacji konfliktu. To w dalszym ciągu po prostu nie jest jeszcze i miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ten szczyt konfliktu, poza którym już chyba tylko totalna katastrofa może czekać. Natomiast zasadne jest pytanie, prawda, że jeżeli nawet tutaj nie są wykorzystywane wszystkie moce i nie prowokuje się właśnie tego starcia na znacznie większą skalę i to wszystko przeciągnie się nawet w takiej sytuacji, jaka jest obecnie, to powstaje zasadne pytanie, czy gospodarka światowa wytrzyma, jak długo i kiedy po prostu konsekwencje już nieodwracalne dla globalnej gospodarki nastąpią.
0: Bo zarówno zamknięcie cieśniny Ormus, jak i blokada cieśniny Bab al-Mandab, to wszystko ma oczywiście skutki dla globalnego transportu surowców. Powiedział pan ambasador, że nie doszło do eskalacji, czy też takiej spektakularnej eskalacji, ale bez wątpienia możemy powiedzieć chyba, że pewne granice są przekraczane. Irańczycy atakują już przecież nie tylko bazy amerykańskie w regionie, giną także amerykańscy żołnierze, ale Irańczycy atakują również infrastrukturę cywilną i to coraz częściej, w tym elektrownie, w tym centrale odsalania wody, które dla państw regionu mają ogromne znaczenie. Przesuwa się jednak granica tego, co można w tym konflikcie zrobić.
1: Granica się niewątpliwie przesuwa, a jednocześnie Irańczycy też są w bardzo niewygodnej sytuacji, bo

0: oficjalnie twierdzą, że atakują kraje arabskie sąsiednie, z których dokonywane są ataki amerykańskie. W rzeczywistości bazy amerykańskie oczywiście pozostają wszędzie w tych krajach, natomiast ataki odbywają się z głównie dwóch grup związanych z lotniskowcami, Lincolnem i Fordem, które operują gdzieś tam w granicach około 150 kilometrów od wybrzeża irańskiego. Irańczycy nie atakują tych statków, obawiając się, że gdyby rzeczywiście doszło do trafienia i zginął nawet jeden żołnierz na pokładzie terytorium amerykańskiego, efekt byłby piorunujący i doszłoby do eskalacji po prostu już zwielokrotnionej na ogromną skalę. Chcą tego uniknąć i dlatego atakują kraje sąsiednie, atakują również infrastrukturę cywilną, jak gdyby w odwecie za ataki na własną infrastrukturę cywilną, ale starają się też w tym ostatnim okresie koncentrować ataki na tych niewielkich, małych krajach arabskich, takich jak Kuwejt czy Bahrein, unikając właśnie prowokowania tych większych, łącznie z najbardziej tutaj kontrowersyjnym krajem z punktu widzenia Teheranu, jakim są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Niezależnie, prawda, oczywiście od Arabii Saudyjskiej, która no, jest w tej chwili zagrożona ze względu na Hutich, natomiast od dawna też obiekty cywilne, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej, nie były atakowane.
1: Ta wymiana ognia jednak cały czas trwa. Dlaczego według pana Teheran wybiera konflikt zamiast negocjacje? Gdzie w tym wszystkim jest to memorandum, które przecież zostało podpisane w zeszłym miesiącu, które miało prowadzić do trwałego pokoju, a tymczasem o negocjacjach już nikt nie mówi, a memorandum pozostało tylko na papierze. Dlaczego oni wolą atakować niż rozmawiać?
0: My już rozmawialiśmy bezpośrednio po podpisaniu Memorandum of Understanding między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, no, oceniając, że perspektywa realizacji tego porozumienia i trwałego pokoju jest właściwie żadna. To memorandum było podpisane no, w takiej formie, której było wiadomo, że żadna ze stron na pewno tego nie zrealizuje. Ja sądzę, że w jakimś stopniu w Teheranie zdano sobie sprawę, że Amerykanie podpisując memorandum chcą zyskać na czasie i no, przegrupować siły i wrócić po prostu z większym potencjałem, z uzupełnioną amunicją, rakietami, samolotami, po prostu lepiej przygotowani do kolejnej fazy wojny.
1: No teraz wygląda trochę odwrotnie, że to Irańczycy wykorzystali ten czas, żeby się przegrupować i móc jeszcze mocniej atakować, czyż nie?
0: Irańczycy zauważyli, zresztą co powinno być zauważone przez wszystkich, że gdyby to porozumienie miało być płynnie realizowane, to powinny nastąpić ze strony Stanów Zjednoczonych pewne kroki. Raz skłonienie Izraela do zmiany polityki w Libanie, co w zasadzie w dalszym ciągu jest jednym z czynników utrudniających w ogóle jakiekolwiek zmiany tutaj tej sytuacji, nawet jeżeli Irańczycy aż tak bardzo w tej chwili nie przywiązują do tego znaczenia, ale to, co przywiązują i to, co ma dla nich zasadnicze znaczenie, no to przede wszystkim poluzowanie sankcji, które było jednym z bardzo ważnych punktów memorandum, odblokowanie irańskich zamrożonych środków i kilka innych rzeczy, które dawały szansę, żeby w Teheranie zmienić klimat i przygotowywać ewentualnie sytuację na późniejsze już rozmowy na temat trwałego zawieszenia broni i pokoju. Do tego nie doszło, bowiem obie strony, no tak na dobrą sprawę, nie spełniały warunków. Ten punkt styczny między bardzo odmiennymi stanowiskami jednej i drugiej strony tak się rozchodził, że tego nie dało się

0: w żaden sposób połączyć. No w tej chwili mamy pad, który wynika z tego, że no, rozpoczęto wojnę, która nie miała żadnego tak na dobrą sprawę sensu. Rozpoczęto ją wbrew prawu międzynarodowemu i bez jasnego planu, czym ta wojna może się zakończyć. No i w naturalny sposób ta wojna przybrała własną dynamikę. Rozwija się niekoniecznie tak, jak można było przypuszczać, że będzie się rozwijać. I co najważniejsze, po prostu stoimy przed kolejnymi niewiadomymi, jak w dalszym ciągu będzie. Bo wystarczy rzeczywiście, że na pokładzie któregoś z okrętów amerykańskich albo w bazie, gdzie zginie większa grupa amerykańskich żołnierzy, czy dojdzie do jakiegoś rzeczywiście incydentu, a tutaj musimy się liczyć również z możliwościami prowokacji, bo są przecież w regionie siły, które są zainteresowane tym, żeby eskalować ten konflikt. No i wtedy będzie to wojna rzeczywiście pełnoskalowa, bo w tej chwili wciąż jeszcze jej nie ma, co daje jakieś mgliste, niewielkie szanse na to, że w którymś momencie wróci się do dyplomacji i rozmów, choć na razie takiej perspektywy nie widać.
1: Czy w takim razie według pana ambasadora stoimy teraz przed taką perspektywą, że ta wojna będzie się przeciągać, nie dojdzie do takiej spektakularnej eskalacji, ale cały czas jednak będzie dochodzić do wymiany ognia, obie strony będą się nawzajem atakować, to będzie taka trochę wojna o przetrwanie?
0: Ja od samego początku zwracałem uwagę w moich ocenach, że najgorszą perspektywą jest irakizacja tej wojny, czyli utrzymywanie się sytuacji takiej albo niepokoju i nie wojny, albo wojny ograniczonej, która będzie trwała i będzie trwała bardzo długo. Jednak sytuacja w Iranie tej obecnej wojny jest zupełnie inna niż w przypadku wcześniejszych konfliktów łącznie z Irakiem, ponieważ w tej chwili jest to konflikt w dużym stopniu regionalny i konflikt o konsekwencjach gospodarczych oddziaływujących na całą gospodarkę światową, na interesy nie tylko już państw regionu, które są bardzo zagrożone w tej chwili, ale na interesy europejskie, na interesy krajów azjatyckich. I jeżeli to się przyciągnie, po prostu będzie to perspektywa globalnej recesji i no, w dużym stopniu bardzo głębokich i bardzo negatywnych zmian gospodarczych.
1: A czy wiemy, jak długo taką wymianę ognia i też taką blokadę przecież gospodarczą i cały czas jeszcze sankcje międzynarodowe jest w stanie przetrwać sam Iran i reżim w Teheranie?
0: Bardzo trudno jest to oceniać, natomiast wydaje się, że Iran jest przygotowany na dłuższy okres takiej konfrontacji, że w tym kierunku idą zmiany, również tutaj nasi sojusznicy amerykańscy i izraelscy do tego się przyczynili w kierownictwie irańskim, gdzie coraz więcej, mimo dyskusji toczących się, coraz większą rolę odgrywają konserwatywnie nastawieni na konfrontację przywódcy. Poza tym, wbrew temu, co zupełnie naiwnie niektórzy oczekiwali, społeczeństwo irańskie jest jednak w tych warunkach wojennych skłonne łączyć się czy popierać kierownictwo w Teheranie, natomiast nie ma jakichś tendencji żeby występować przeciwko temu kierownictwu. Paradoksalnie pokazały to uroczystości pogrzebowe po śmierci Ajatollaha Chamenei, które przyciągnęły i w Iranie, i w Iraku wiele milionów ludzi. I to no, też jest jakiś przekaz również do świata zewnętrznego.
1: Panie ambasadorze, ale jednocześnie... Panie ambasadorze, ale jednocześnie mieliśmy też ostatnio stracenie jednego

0: jednego z protestujących w tych demonstracjach w styczniu. Czy to nie pokazało, że reżim jednak obawia się trochę, że jest część społeczeństwa, która go nie popiera?
1: Trudno powiedzieć. Zapewne reżim powinien zdawać sobie sprawę z tego, że oczywiście część społeczeństwa go nie popiera. Natomiast w warunkach, jakie są w tej chwili w Iranie i ten stan wyjątkowy, który tam obowiązuje, on tak bardzo ogranicza i pewnie w każdym innym kraju taka sytuacja byłaby podobna. Ogranicza zarówno publiczne protesty, jak i w ogóle chęć tych protestów. I społeczeństwo również zdaje sobie sprawę i w jakimś stopniu akceptuje, że reakcja władz w takich warunkach wojennych po prostu ma prawo być bardziej surowa jeszcze, a i wcześniej reżim w Teheranie opozycjonistów nie oszczędzał.
0: Pan Krzysztof Płomiński, były ambasador w Arabii Saudyjskiej i znawca regionu Bliskiego Wschodu. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego i na tym kończymy to wydanie Świata w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwszy pakiet zmian w ochronie zdrowia zaprezentowany to m.in. górna granica zarobków lekarzy. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. W czwartek upływa ultimatum postawione przez Jarosława Kaczyńskiego. Historia niczym z filmu akcji. Policjanci rozbili rodzinny narkobiznes. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszam. Jasne zasady i wspólna odpowiedzialność wobec pacjenta. Szefowa resortu zdrowia przedstawiła pierwsze propozycje, które mają uzdrowić sytuację w ochronie zdrowia. Rozporządzenia zostały już oddane do konsultacji. W pakiecie są także dwa projekty ustaw, mówiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Pierwszy dotyczy transparentności konkursów ogłaszanych przez szpitale i tutaj chcemy w sposób bardzo przejrzysty pokazywać, za jakie kwoty i na jakich zasadach podmioty lecznicze wykupują usługi medyczne. Kolejny projekt ustawy to z kolei taka dosyć duża zmiana. Ona dotyczy zarówno wynagrodzeń dla medyków, jak również

0: dotyczy poszerzenia korpusu kontrolerskiego w Narodowym Funduszu Zdrowia.
1: Lekarze będą sprzeciwiać się niektórym propozycjom Ministerstwa Zdrowia, mówiła na naszej antenie Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego.
2: W trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne nie będą.
1: Proponowane przepisy trafią do Sejmu najprawdopodobniej we wrześniu. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS. Do czwartku członkowie stowarzyszeń, które działają w Prawie i Sprawiedliwości, mają czas, by z nich zrezygnować i podpisać stosowną deklarację. W opublikowanym oświadczeniu były premier zaapelował do członków partii o odróżnienie rywalizacji, jak to ujął, od wojny domowej.
3: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem, jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
4: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
3: Poseł PiS-u Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
5: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
3: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać znaczne ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski. Podczas przeszukania zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających, w tym mefedronu, MDMA i kokainy. Mundurowi znaleźli też broń palną z amunicją. Rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski mówi, że zatrzymano wiele osób w województwach śląskim i małopolskim, a 12 podejrzanych usłyszało zarzuty.
6: Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Decyzją sądu 9 zatrzymanych trafiło do aresztu. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii złożył kondolencje rodzinie 13-letniego Adriana Ibarry. Chłopiec zginął w tragicznym wypadku w nocy po zwycięstwie Hiszpanii na mundialu. Został uderzony przez upadający fragment miejskiej fontanny w mieście położonym około 25 km od granicy z Portugalią.
7: Spadający fragment kamiennej fontanny, który przygniótł chłopca, był na tyle duży, że kamień musiało odsunąć kilku policjantów. Pomimo szybkiej interwencji medycznej 13-latek zmarł. Dwóch innych chłopców, którzy bawili się przy fontannie, zostało rannych. Adrian Ibarra grał jako skrzydłowy w młodzieżówce Ciudad Rodrigo. Trener reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, złożył kondolencje rodzinie chłopca. Życie jest pełne kontrastów. Niewiarygodne, że gdy wszyscy świętowaliśmy sukces na mundialu, to Adrian właśnie w tym momencie doznał tragicznego wypadku. Mieszkańcy Ciudad Rodrigo uczcili pamięć chłopca minutą ciszy i trzydniową żałobą.
1: Relacjonował Michał Makowski.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy deszcz spodziewany jedynie na północy i wschodzie, a na Podlasiu dodatkowo mogą wystąpić burze. Jutro w ciągu dnia sytuacja się pogorszy, bo deszczowo będzie niemal w całej Polsce. Sucho w Małopolsce, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Temperatura w nocy od 9 do 13, a w ciągu dnia od 20 do 23.
8: Klimat.
1: Ostrzeżenie przed wezbraniem wód obowiązują w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz w zlewach Zalewu Wiślanego, Donogatu i Zalewu Szczecińskiego. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 23% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
8: Klimat.
9: Jest wtorek, 21 lipca, 6 minut po godzinie 21.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Paweł Wojewódka, studium Polskiego Radia 24. Dobry wieczór, Pawle.
10: Do

0: Dobry wieczór.
1: Czy inspiracją do dzisiejszej audycji jest sprawa Pumy i słynnego poszukiwania tej Pumy przez kilka dni?
0: Też, ale na przykład sprawa Australii, pierwsza połowa XIX wieku, gdzie z nudów sprowadzono króliki do Australii w celach łownych, żeby polować na nie. No i w pewnym momencie w Australii ta populacja osiągnęła, uwaga, 10 miliardów.
1: Proszę bardzo. Ale o czym będziesz chciał dzisiaj rozmawiać z gościem?
0: O zwierzętach, które nagle pokazują się w polskich lasach, na łąkach, a wcale tutaj być nie powinny.
1: Zapraszamy.
2: Pomówmy o tym.
0: A dziś pomówię z panem Marcinem Marcem, ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt Puchaczówka. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór, panie Pawle, dobry wieczór państwu.
0: Tak sobie myślę, co bym zrobił, gdybym nagle, wędrując u siebie pod Warszawą, w lasku spotkał pumę. Jak pan myśli?
3: Nie wiem, nie jestem w pana spodniach tak naprawdę, ale no, wydaje mi się, że spora część ludzi trochę by się zdziwiła, a rozsądnie byłoby, żeby kolejna grupa ludzi po prostu się odwróciła i spokojnie odeszła.
0: No tak, bo to zaskakujące zwierzę u nas, ale biorąc pod uwagę, że to była młoda puma i tak naprawdę nikt nie wie, skąd się wzięła, a potem jeszcze dotarły sygnały, że druga puma w drugim miejscu też się pokazuje, no ale eksperci stwierdzili, że to nie puma, ale nie powiedzieli co. W każdym razie coś kotowatego, ale nie był to kot dachowiec, a było to zdecydowanie większe.
3: No, o tym drugim przypadku przyznam szczerze, nie słyszałem, ale o pumie, no tak, no wszyscy trąbili, rzeczywiście było bardzo głośno i tylko chciałbym przypomnieć, że nie jest to pierwszy przypadek pumy w Polsce, która ganiała sobie po lasach i boję się, że nie będzie to też ostatni taki przypadek, a takich dziwnych zwierząt no, będzie się pojawiało coraz więcej, no, chociażby teraz znowu strusie ganiające sobie luzem też są taką atrakcją nie lada. Więc to jakoś świat nam się zmienia, ale zmienia się niestety przez nas ludzi i przez nasze dziwne, chore potrzeby.
0: No tak chyba stajemy się coraz bogatsi tak naprawdę i nagle stwierdzamy, że już jesteśmy na tyle zamożni, że możemy hodować na przykład kotowate. Często drapieżniki kotowate, no i one tak jak kotowate, no chodzą swoimi ścieżkami i potrafią się wydostać z woliery, a gorzej jak są traktowane jak normalne kotki domowe. No kotek domowy ewentualnie może podrapać, a taki duży kotek, dziki kotek, no to może w ostateczności zjeść nawet delikwenta, właściciela na przykład.
3: No zjeść może nie, ale poranić na pewno i sporą krzywdę zrobić. Generalnie no tutaj dotknął pan chyba tego clou problemu. Stajemy się coraz bardziej jako społeczeństwo, przynajmniej część naszego społeczeństwa, bogaci. Szkoda, że za tym nie idzie no, rozwój wiedzy i jakiegoś przemyślenia tego, co chcemy zrobić. Faktem jest taki, że no, globalizacja dała nam możliwość no, praktycznie no, legalnego czy półlegalnego zakupu bez problemu każdego zwierzęcia, na jakie mamy ochotę. Czesi z tego słyną, że potrafią ściągnąć dosłownie każde stworzenie. I rzeczywiście w Polsce legalnie możemy sobie rozmaite stworzenia trzymać. Przy czym no, trzeba spełnić parę procedur. Trzeba uzyskać na niektóre stworzenia specjalne zgody. Wszystkie stworzenia egzotyczne należy zarejestrować i zgłosić chociażby w starostwie. Znakomitą część i od wielu, wielu lat no, większość ludzi tego nie robi. Mowa tutaj chociażby o żółwiach tych inwazyjnych, czerwonolicych. Mowa tutaj o szeregu papug. Ludzie zwykle nie słyszeli nawet o tych przepisach tak naprawdę, a urzędnicy traktują to po macoszemu i jest to no, martwy przepis. Gdyby to funkcjonowało, byłaby nad tym, no tutaj będzie złe słowo, ale swego rodzaju kontrola, że jeżeli komuś by taka puma chociażby zwiała, to wiadomo by było przynajmniej kogo się pytać, jakie to stworzenie ma przyzwyczajenia, na jakim etapie jest wdrukowania czy oswojenia, czy imprintingu, tak.

0: zwanego. Czy to stworzenie jest nerwowe, czy jest, nie wiem, czy lubi jakiś określony rodzaj pożywienia, co ułatwiłoby na pewno schwytanie czy zwabienie tego stworzenia do ewentualnej pułapki. No po prostu wiadomo byłoby, kogo podpytać. A w tej chwili ktoś, kto ma pieniądze i tych pieniędzy ma czasami na tyle, że ma głupie pomysły, no to po prostu wyjeżdża sobie tylko kawałek za granicę, kupuje sobie chociażby takiego egzotycznego kota. Wydaje mu się, że będzie fantastycznie, cudownie, ale w pewnym momencie albo to zwierzę się nudzi, albo się okazuje, że po prostu przerasta niedojrzałego właściciela, tudzież jego konstrukcję, w której trzymał to zwierzę. No i zaczyna się problem.
1: Powiem panu tak, za to, co pan powiedział, że Czesi są specjalistami od sprowadzania dziwnych zwierząt i myślę sobie, jeżeli ktoś by na przykład zapragnął mieć u siebie słonia, to co tego słonia można sprowadzić i go tak przy domu pana słonia, tego Trąbalskiego, hodować?
0: Wydaje mi się, że akurat niektórym czeskim firmom sprowadzającym zwierzęta, no słoń wydałby się zdumiewająco łatwy do sprowadzenia i zaproponowaliby coś znacznie bardziej egzotycznego.
1: Na przykład,
0: chociażby, nie wiem, białego tygrysa, których jest kilka sztuk na świecie.
1: I to jest wykonalne i są tacy, cudzysłów, kolekcjonerzy?
0: No taki mamy świat, że pieniądz niestety dyktuje możliwości.
1: No bo ja cały czas się zastanawiam, bo tak, z jednej strony pieniądze, z drugiej strony taka świadomość, że będę taki oryginalny, czy będę taka oryginalna, biorąc pod uwagę to, że bardzo w wielu takich na przykład modowych pismach występują dzikie zwierzęta razem z modelkami na smyczy albo leżące u stóp i to może się bardzo podobać, więc taki wzorzec kulturowy został wytworzony, że no fajnie byłoby występować z takim dzikim zwierzęciem. Lew, tygrys, ocelot, oceloty są podobno troszkę do oswojenia, ale to tylko troszkę.
0: Nie mam pojęcia, jak to podsumować. Czy jak na to odpowiedzieć, bo no, to jest po prostu puste. No,
1: no jest puste. No jest.
0: Szukanie sobie takiego poklasku na siłę.
1: No dobrze, ale taka babka bycza na przykład, taka ryba z Morza Czarnego, bardzo agresywna, która jest u nas. Rak pręgowany i rak sygnałowy. To są takie raki, które zresztą się zarażają.
0: A już mówimy tutaj o zwierzętach inwazyjnych.
1: Tak, to są te zwierzęta inwazyjne. Ja zacząłem celowo od tych królików, bo opowiadał mi znajomy, który mieszka w Australii, no starszy pan i pamięta te lata jeszcze, pamiętał te lata wczesne 50., że tych królików było bardzo, ale to po prostu zatrzęsienie i dochodziło do wypadków, dlatego że bydło, które było tam hodowane, zwierzęta, owce na przykład, łamały nogi, dlatego że było tych nor króliczych tak dużo, że nagle okazywało się, że te owce, no też zwierzęta inwazyjne w Australii, no ale bardziej pod kontrolą człowieka, że te króliki po prostu mało, że wyżerały wszystko, co było zielone, to jeszcze powodowały właśnie te swoje nory, budowały, a w tych norach te owce nogi łamały. No i tak sobie myślę, że troszkę bezmyślnie, no tak, ale to było w wieku XIX, w połowie. Nikt nie myślał wtedy o tym, że istnieją gatunki inwazyjne. Wtedy też sprowadzało się zwierzęta dla rozrywki.
0: Ale to dalej funkcjonuje. To dalej trwa, tylko myślimy o tym troszkę inaczej. No chociażby na naszym rodzimym podwórku bażant. W XVII wieku sprowadzony dla rozrywki, dla myśliwych, znudzonych, że tak powiem, bogaczy, innych tam jakichś dziwnych ludzi, którzy zapragnęli sobie strzelać do kolorowego ptaka bez większych problemów. I od XVII wieku trwa to nadal.
1: Strzelać do pana kolorowego, bo przypomnijmy, że to panowie są kolorowi, a panie bażancice są szaro-brązowe, takie niewyróżniające się.
0: No dokładnie. Niemniej nadal bażanty są wsiedlane, pomimo tego, że są

0: na liście gatunków inwazyjnych. I tutaj też jest dość wybiórczo. I nadal są wydawane zgody na wsiedlanie gatunku inwazyjnego. I tutaj też rozmaici naukowcy prowadzą już badania na temat, no cóż ten bidny bażant robi takiego inwazyjnego. No okazuje się, że w tym świadku owadów i płazów no całkiem niezły kipisz i wyjada co drobniejsze osobniki. No i nadal jest problematyczny. Z drugiej strony na liście inwazyjnych gatunków obcych nie ma norki amerykańskiej, przy czym to już nie jest chyba temat tej rozmowy, bo pójdziemy zaraz w IGO tak zwane, czyli inwazyjne gatunki obce, a mieliśmy porozmawiać o ludzkich fanaberiach.
1: O ludzkich fanaberiach, no tak, ale
0: więc
1: norka...
0: to by szop pasował.
1: No tak, szopracz, bardzo sympatyczne zwierzę, prawda?
0: Inteligentne.
1: Inteligentne, właśnie. W internecie jest bardzo dużo filmików, kiedy one tymi łapkami wyrobią niesamowite rzeczy i mają bardzo sympatyczną mordkę, no ale mniej sympatyczne są te rakuny na jednak, jak tak, na żywo, bo one też robią ogromne szkody.
0: No to prawda, w świadku przyrodniczym też potrafią namieszać i to mocno, tak naprawdę nie wiadomo jak bardzo, bo te badania dopiero no, się rozpoczynają.
1: A skąd one się wzięły w Europie?
0: No tutaj jest takie rozdwojenie teorii, można powiedzieć. Jedna z teorii mówi, że no właśnie bogaci Niemcy dla zabawy zaczęli sobie ściągać te miłe stworzonka, które bardzo łatwo się oswajają, a w momencie jak się znudziły albo zaczęły robić no, bardzo duże problemy w domu, bo jak każde inteligentne zwierzę w momencie, kiedy się nudzi, to szuka sobie zajęcia. No to zaczęli je po prostu wyrzucać. A że są, jak się już wielokrotnie dzisiaj rzekło, inteligentne, to bardzo szybko odnajdują się w środowisku, do którego trafiają. Potrafią się rozmnażać równie szybko i ponoć im większa presja na nie, czyli im większe ich tępienie, zabijanie, tym więcej się rozmnażają, tym bardziej intensywnie. No i się od strony niemieckiej rozlazły. A druga teoria głosi, że przyleciały z amerykańskimi żołnierzami, którzy trzymali je również jako maskotki. I też im uciekały i też im się nudziły. No, efekt jest w zasadzie jeden. Jeszcze kilka lat temu były na praktycznie tutaj zachodniej granicy, w Polsce od strony zachodniej granicy, tak dość intensywnie tutaj w naszych terenach od strony Zgorzelca. W tej chwili no już Dolny Śląsk, Opolszczyzna, no są pełne szopów, po prostu pełne. I to są na tyle inteligentne stworzenia, już będę nadużywał tego słowa, że na przykład popielice, przecudowne takie stworzenia żyjące na drzewach, w dziuplach, w wyłomach jakiejś tam kory, no są wyjadane, wybijane przez takiego szopa. Jeżeli nie może się dostać z jednego drzewa, bo na przykład jest pień zabezpieczony przed drapieżnikami, no to z innego bez problemu przechodzi koronami drzew i, no i tak robi swoje. I nie ma póki co pomysłu w ogóle, jak to zatrzymać, a zaczęło się właśnie od takiej ludzkiej fanaberii.
1: No tak, ale
0: bo
1: ludzkie...
0: chcę.
1: Ludzkie fanaberie, bo tak jeszcze rozumiem, że hodujemy ssaka, prawda? No, bo to jakieś kotowate, no bo to nam się z tym kotkiem kojarzy, no szop jest bardzo sympatyczny, ma fajną mordkę. No ale ludzie sprowadzają różne inne przedziwne zwierzęta, węże, jakieś koszmarne, pająki, no właśnie, z pająkiem.
0: O, jakież to jest sympatyczne.
1: Tak?
0: To jest tak, jak oczywiście, że tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I
1: czyli
0: proszę
1: co,
0: pamiętać, że każdy ma inne ma poczucie pan, estetyki.
1: Ma pan oswojonego pająka, przepraszam?
0: Oczywiście, że nie. Wszystkie pająki u mnie są nie tyle oswojone, to są w pracy, wyłapują muchy i komary po domu, ale absolutnie ich nie tępię.
1: No, ale ja nie mówię o polskich niezbyt dużych pająkach, bo te pająki w Polsce
0: ja się,
1: nie są
0: ja się
1: takie duże.
0: Boję. Nie, nie, nie.
1: Ale
0: ja się
1: mówię o tych.
0: Boję, ale...
1: ale ja mówię
0: ale
1: o...
0: rozumiem osoby, które rzeczywiście zachwycają się pająkami i czy wężami. Niemniej, no, jest to ta sama półka, co ściąganie rzeczywiście zwierząt no, tak zwanych egzotycznych czy jakichś dziwnych. No, to jest po prostu taka fanaberia.
1: No tak, a z tymi wężami jest tak, że to się zdarzają takie przypadki.

0: to jest odnotowane w kronikach nie tylko policyjnych, że nagle okazuje się, że ktoś w łazience spotyka węża. No to...
1: We Wrocławiu mieliśmy kilka lat temu przypadek, że 3-metrowego boa dusiciela ściągano z krzaków. Niestety dla tych stworzeń no, nasz klimat nie bardzo im sprzyja i, no, i to stworzenie było po prostu no, na skraju hipotermii.
0: Ale udało się uratować?
1: Na szczęście tak. Na szczęście w tym przypadku tak, ale myśląc o tym, ile, no, ile zwierząt ciepłolubnych jest wyrzucanych i ile ginie, no to też jest trochę durne, bo giną z winy człowieka. Człowieka, który dla zabawy je sprowadził.
0: I myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, bo czasami spotyka się wielbicieli małpek, prawda? Różne małpy sprowadzamy. Od tych malutkich, rzeczywiście takich bardzo malutkich, takich jak na przykład na okrętach, na statkach pirackich pływały. Ale podobno sprowadzamy też małpy duże, większe, zdecydowanie większe. I też zastanawiam się, w jakim celu. To samo, co z tygrysem, czy z pumą, czy z innym kotowatym?
1: Tutaj chyba rozmówcą powinien być jakiś psychiatra albo psycholog, tak naprawdę, zamiast mnie. Mi się wydaje, że to jest dosłownie ten sam mechanizm. Bo mogę, bo chcę, bo mam fanaberię. Tylko ludzie sobie nie zdają sprawy, że te chociażby maleńkie małpki, te marmozety, wszystkie inne, one rzeczywiście ładnie wyglądają na zdjęciach, w internetach cudownie. Tylko w rzeczywistości one nie są takie milutkie, fajniutkie. No one potrafią być bardzo złośliwe. Te większe małpy no mają nieproporcjonalnie więcej siły w porównaniu do swojej wielkości niż chociażby my ludzie. I potrafią w momencie, kiedy będą coś chciały, zrobić po prostu nawet opiekunowi no krzywdę. I pół biedy, jak opiekun ma warunki, jak rzeczywiście ma pozwolenia na te stworzenia i jak ma chociaż odrobinę świadomości, co tak naprawdę sprowadził i no jak w małym księciu i po prostu do śmierci jest za to odpowiedzialny swojej bądź tego stworzenia. No gorzej jak jakiś tam, nie wiem jak to nazwać, krezus sobie stwierdza, że to fajnie wygląda, bo chce, bierze i zaczyna się problem. No mamy... Czy inaczej, współpracujemy z wieloma fantastycznymi lekarzami weterynarii i czasami do gabinetów potrafią trafić tak przedziwne i zaskakujące stworzenia, które ludzie wręcz porzucają w gabinetach, że
0: to jest masakra. A jakie na przykład, panie Marcinie?
1: Na przykład teju argentyńskie. To jest taki, upraszczając, taki mały waran. Wielkości mniej więcej metra, samce są dużo większe, potrafią dużo ten metr przerosnąć. No i ludzie sobie czasami z nimi nie dają rady. Szczególnie jak zaczynają się też jakieś choroby, gdzie się okazuje, że no, leczenie takiego stworzenia jest droższe od zakupu kolejnego. Więc jest porzucane. I zaczyna się problem, i co dalej z nim?
0: A najdziwniejsze zwierzę, z którym się pan spotkał, takie ściągnięte gdzieś przez jakiś kraj. No nie mówmy, nie róbmy z tych Czechów już takich czarnych ludów.
1: Nie chodzi o czarny lud, tylko po prostu o liberalne przepisy. Ma to swoje dobre i złe strony. No, fajnie, że no jest ta wolność, jeżeli chodzi o podejście do rozsądku ludzkiego, a z drugiej strony no szkoda, że właśnie tego rozsądku niekiedy brakuje. Ale to już abstrahując od tego, myślę o tym najdziwniejszym stworzeniu i szczerze powiem, nie wiem, zdarzały się na przykład puchacze europejskie znalezione na śmietniku. I to nie był jednostkowy przypadek. No zdarzało się rzeczone teju. Węże to już tak faktycznie są sezony, można powiedzieć, czy lata, gdzie jest to prawdziwa plaga. I raz się zdąży, a raz nie, że trafia się po prostu jeszcze na takiego, któremu można pomóc. Najdziwniejszy chyba był żółw stepowy, chociaż wydaje się bardzo taki oklepany, ale żółw, który ponoć uciekł właścicielowi i był przeogromny. Po prostu no, prawie 60 centymetrów żółwia. Jak dla mnie był naprawdę wielki.

0: Pierwszy raz widziałem tak ogromne stworzenie. Tutaj na szczęście właściciel się znalazł. Na szczęście miał dokumenty. Ucieczka tego stworzenia była no, faktycznie przypadkowa, bo jak się okazuje, ku zaskoczeniu opiekuna, te stworzenia są szybkie. I opiekunowie, w ogóle telefonów o tego żółwia mieliśmy całą masę, łącznie z takimi, gdzie najchętniej bym taką osobę spotkał w ciemnej ulicy, mówiącą, że zaznaczyła tego żółwia, nawiercając skorupkę tutaj w dwóch miejscach. I to już samo mroziło. Na szczęście to nie był ten żółw, a właściciel opisał żółwia po prostu w takich szczegółach, że nie mieliśmy żadnych wątpliwości. I to było fajne, i to było chyba dla mnie najdziwniejsze zwierzę, chociaż wiem, że bardzo powszechne.
1: No tak, ale rozumiem, że żółw miał dobre warunki, ale stwierdził, że należy troszkę zwiedzić świat i
0: Oj tak.
1: okolice.
0: A te
1: To...
0: wszystkie rzeczone kotowate, jakieś oceloty, no niby żbiki, no to chyba zdarzają się już coraz częściej. I zwykle trafiają do azylii. Azylii mających pozwolenie, mających warunki i kontrolowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
1: W każdym razie to chyba należy przestrzec wszystkich, że zwierzę wymaga odpowiedniej opieki. To nie jest dzikie zwierzę, to nie jest pies, kot, to nie są rybki,
0: No to zdecydowanie.
1: to nie są
0: Mało
1: rybki.
0: tego, mało tego, jeżeli chodzi o inwazyjne gatunki obce, no tutaj jest bardzo różnie, bo nie zawsze osoby bardzo majętne te zwierzęta przetrzymują. Chcę tylko przestrzec, że no trochę postraszyć może, że jeżeli ktoś to robi nielegalnie, to kary, jakie są za to przewidziane, to nie jest 100 zł, 200 zł. To jest od miliona do 3 milionów wręcz. I Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wtedy robi takie polowanie na czarownicę, że po prostu no, ręce opadają czasami, ale no, z drugiej strony trochę to rozumiem, bo jest to duży problem.
1: I potraktujmy ten milion albo 3 miliony złotych jako puentę naszej rozmowy. Pan Marcin Marzec, ośrodek le...
0: Koszmarna puenta.
1: Koszmarna. Marcin Marzec, ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt Puchaczówka był państwa i moim gościem. Jeżeli ktoś chce,
0: Serdecznie dziękuję.
1: a jeżeli ktoś chce kota, to tyle wspaniałych dachowców jest w schroniskach. Zawsze można takiego pod swój dach zaprosić. Dziękuję panu serdecznie.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara.
3: No.
4: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci
4: i panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Rząd porządkuje system ochrony zdrowia. Kontrakty w szpitalach mają być jawne, a lekarze mają obowiązywać limity wynagrodzeń. To 76 tysięcy miesięcznie. Rząd nie pozostaje bierny wobec nadużyć niektórych medyków, mówił na naszej antenie Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.
11: Pani minister zdrowia przedstawiła 2 projekty ustaw, 4 projekty rozporządzeń. Właśnie dlatego przyjęliśmy już przez parlament tak zwaną ustawę o jawności wynagrodzeń, tą upartą o informacje PESEL, po to, żeby takie sytuacje wychwytywać i natychmiast oczywiście je likwidować.
10: Wśród proponowanych reform jest też zwiększenie kontroli nad czasem pracy medyków. Propozycje mogą trafić do Sejmu najprawdopodobniej

we wrześniu. Przyjazną i obiecującą nazwał rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Tim Burnhamem, premier Donald Tusk. O rozmowie telefonicznej przywódców szef polskiego rządu poinformował.

0: systemy, które wspomagają tego kierowcę, ale systemy też mają swoje ograniczenia, szczególnie w kontekście nadmiernej prędkości. Fizyki się po prostu nie oszuka. Zawsze ten rozsądek jest tu najważniejszy. Odsyłam tutaj znowu do zagadnienia, które się nazywa świadomość zagrożeń i ryzyka w ruchu drogowym.
1: Podczas tegorocznych wakacji na drogach zginęło ponad 100 osób, z nich ponad 20 to motocykliści, 11 to piesi, a 10 to rowerzyści. Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przewoził w swoim aucie nielegalnych migrantów. Został zatrzymany w okolicach Grajewa wraz z 6 obywatelami Etiopii, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa.
2: Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
1: Kurier to 19-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A to jest wtorkowy wieczór w Polskim Radiu 24, 21 lipca, 21:33. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Stan dnia.
4: A z nami jest dr Wojciech Mincewicz, politolog i socjolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, pani redaktor, witam państwa.
4: No nie sposób nie zacząć od tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, tak tylko w gwoli formalności. Czwartek to jest ten dzień dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, tym dniem ostatnim na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii, a w przyszłym tygodniu ma zebrać się ponownie, aby zatwierdzić decyzję parlamentarzystów dotyczące członkostwa. Tymczasem tych wewnętrznych tarć nie brakuje i wzajemnych oskarżeń. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński wysłał koledze z partii i wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Chorale wezwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Łączy Nas Polska, a chodzi o słowa Kacpra, o słowa Marcina Chorały, który stwierdził, że Kacper Płażyński stworzył raport oczerniający Karola Nawrockiego. No, czy można powiedzieć, że relacje w Prawie i Sprawiedliwości osiągnęły już poziom pozwów?
5: Pozwów, a także, jak się wydaje, poziom, którego dotychczas nigdy nie obserwowaliśmy w dotychczasowej historii 25 lat istnienia Prawa i Sprawiedliwości. Jak się wydaje, doszliśmy do momentu, gdy zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Jarosław Kaczyński nie mogą już odstawić nogi, pozostając trochę w socjolekcie zakończonego kilka dni temu mundialu. Jarosław Kaczyński nigdy nie był tak słaby politycznie, jak jest teraz i zdaje się, że następuje moment, gdy jego przywództwo na całej prawicy zostało podważone i zostaje podważone w sposób skuteczny przez aspirującego do tej roli Mateusza Morawieckiego, który do polityki wszedł jako człowiek spełniony i dotychczas Jarosław Kaczyński nie musiał mierzyć się z takim przeciwnikiem, jakim jest dla niego Mateusz Morawiecki, bo z czym może zagrozić Jarosław Kaczyński Morawieckiemu i jego całemu środowisku, jego całemu obozowi? Mateusz Morawiecki nie potrzebuje pieniędzy dorobił się w sektorze prywatnym, no a to był dotychczas jaki największy lewar, który miał Jarosław Kaczyński dla potencjalnych swoich przeciwników, potencjalne osoby, które wchodziły z nim w spór. Stąd też Jarosław Kaczyński nie odnajduje się tak jak dotychczas się odnajdywał w kolejnych sporach z osobami, z politykami, którzy chcieli mu rzucić tą rękawicę, jeżeli chodzi o walkę o przywództwo. Stąd, jak się wydaje, już nie jesteśmy na etapie pozów, jesteśmy na etapie, gdy Prawo i Sprawiedliwość rozchodzi się. No i na czwartek to będzie w mojej ocenie dzień kulminacji.
4: Panie doktorze, tylko że tak, Mateusz Morawiecki rzeczywiście pieniądze ma, bo kolejna odsłona sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości dotyczy sygnatariuszy listu do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To 44 członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, w którym oni apelują oczywiście o wycofanie się z ultimatum kierownictwa PiS-u, czyli albo partia, albo stowarzyszenie. I chciałabym, żebyśmy posłuchali wypowiedzi na początek.

0: Rafała Bochenka, który mówi, że dwoje sygnatariuszy listu do prezesa, Anita Czerwińska i Daniel Obajtek, podpisało deklarację o braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami.
1: Pan Daniel Obajtek, który również złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek, których bardzo szanuję, bo jest wiele naprawdę tam przyzwoitych osób w stowarzyszeniu, które absolutnie nie chciało się angażować w jakąkolwiek działalność polityczną w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież tę partię przez wiele lat budowali, tworzyli to środowisko.
0: A europoseł Piotr Miller mówi z kolei, że Anita Czerwińska nie należy do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Natomiast co do Daniela Obajtka, to on nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? My nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym, w związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej, czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
0: Pytany w Miechowie o decyzję Daniela Obajtka, były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie widział jeszcze jego deklaracji o rezygnacji ze stowarzyszenia. Zapewniał, że nie czuje się przez nikogo zdradzony. No ale tak, pojawia się to pytanie, bo już Onet informuje, że jutro na Nowogrodzkiej mają się pojawiać kolejni politycy PiS-u wspierający dotąd Mateusza Morawieckiego. O kilka osób jest umówionych z szefem klubu partii Mariuszem Błaszczakiem. No i pierwsze pytanie, czy to była zdrada ze strony Daniela Obajtka i czy takich polityków może być więcej? Bo rzeczywiście Mateusz Morawiecki nie musi obawiać się o pieniądze, fundusze. On te fundusze ma, ale całe zaplecze już jest inna sytuacja.
3: Niewątpliwie Jarosław Kaczyński przy pomocy różnego rodzaju swoich wysłanników od tygodnia mniej więcej, no bo ta informacja pojawiła się w środę, toczy w tej chwili batalię o to, żeby rozmontować środowisko Mateusza Morawieckiego, rozbić grupę harcerzy, co obserwowaliśmy także w przeszłości, choćby przy okazji rozbioru środowiska Jarosława Gowina kilka lat temu. W kategoriach strady, czy też bardziej odejścia od obozu Mateusza Morawieckiego, Daniela Obajtka, tego bym nie rozpatrywał. Daniel Obajtek już wielokrotnie pokazywał, że jest koniunkturalistą, który wskakuje na tą łajbę, która dalej go wyniesie. Jak się wydaje, w przypadku Daniela Obajtka mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Morawiecki jest w stanie obiecać tyle samo, co daje Jarosław Kaczyński, z tym zastrzeżeniem, że Jarosław Kaczyński i PiS jest bardziej wiarygodny, no bo dziś ta pozycja PiSu jest silniejsza, w związku z tym Mateusz Morawiecki być może w tym przypadku nie był w stanie przelicytować Jarosława Kaczyńskiego, aczkolwiek w tym obozie wśród tych sygnatariuszy listu 44 parlamentarzystów znajdują się politycy z tak zwanych trzecich rzędów, gdzie Jarosław Kaczyński nie jest prawdopodobnie nie jest w stanie obiecać tego, co obiecał Mateusz Morawiecki, a ci politycy także zdają sobie z dużą dozą prawdopodobieństwa sprawę z tego, że w następnym Sejmie ich może zabraknąć. W związku z tym będą tkwili przy Morawieckim. Weźmy na przykład Ryszarda Terleckiego, który popadł w niełaskę prezesa już kilka miesięcy temu. Jak się wydaje, ten powrót do łask Jarosława Kaczyńskiego nie jest możliwy. W związku z tym tacy ludzie w mojej ocenie pozostaną przy Mateuszu Morawieckim.
0: A dlaczego teraz te konflikty wybuchają ze zdwojoną siłą? Bo nie chodzi chyba o samo Stowarzyszenie Rozwój Plus. O co toczy się ten spór? Czy to jest spór o właśnie schedę po Jarosławie Kaczyńskim?
3: Jest to dobre pytanie, dlaczego teraz? Ja kilka tygodni temu, będąc u państwa, obstawiałem i wskazywałem, że spodziewam się, że Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi zwolennikami opuści bądź zostanie wyrzucony z PiS-u późną jesienią, zimą, gdy będą zamykały się listy do listy sejmowe i wówczas będzie musiał podjąć jakieś działania, żeby chronić swoich ludzi. Dlaczego teraz? W mojej ocenie Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, że jest jest to ostatni moment, żeby zdyscyplinować Mateusza Morawieckiego, bądź też pozbyć się go ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zobaczyć, że hipotetycznie, gdyby ten rozłam, gdyby to odejście miało miejsce na jesieni i zimą,

0: to do wyborów mielibyśmy 9-10 miesięcy, czyli Mateusz Morawiecki siłą rozpędu mógłby de facto dociągnąć do października, no bo prawdopodobnie wtedy odbędą się w Polsce wybory w 2027 roku.
1: Teraz tych miesięcy jest 15.
0: Dokładnie. Te 6 miesięcy więcej z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego może wskazywać, że Morawieckiemu trudniej będzie utrzymać się na fali wzrostowej wynikającej z potencjalnego rozejścia się z PiS-em i z sytuacji, gdy wzajemnie będą się obie strony oskarżały o to, kto zdradził, kto rozbił środowisko polityczne. W związku z tym Jarosław Kaczyński, jak się wydaje, uznał, że środek wakacji, lipiec, to jest ten ostatni moment, gdzie można pozbyć się Mateusza Morawieckiego. To pretekstem, powiedzmy, quasi pretekstem jest grill organizowany przez Morawieckiego na końcu lipca, ale jak się wydaje, była to decyzja świadoma Jarosława Kaczyńskiego, wynikająca z tej kalkulacji wyborczej, że jeszcze te półtora roku mniej więcej do wyborów, to jest ten moment, gdy on będzie mógł pozbierać własne środowisko i przygotować się do batalii wyborczej, a Mateuszowi Morawieckiemu trudniej będzie walczyć o miejsce w Sejmie w następnej kadencji.
1: Jarosław Kaczyński zawsze słynął z dobrej taktyki. Jak stawiał na Andrzeja Dudę, nikt nie wierzył, że zostanie prezydentem, a prezydentem został. Podobnie było z Karolem Nawrockim. Zastanawiam się, czy teraz nie ryzykuje, czy nie traci takiego wyczucia politycznego. Bo jak pan na przykład interpretuje ten sojusz Jarosława Kaczyńskiego z bezpartyjnymi samorządowcami, którego liderem jest Marek Woch?
0: Interpretuję go jako próbę pokazania, że Jarosław Kaczyński ma jeszcze jakąś sprawczość, jeżeli chodzi o działalność polityczną, jeżeli chodzi o działania na prawej stronie sceny politycznej. Pokazowa sytuacja, myślę, że za kilka tygodni już zapomnimy o tym, że pan Marek Woch otrzymał zapewnienie miejsca na liście senackiej od Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w przypadku Jarosława Kaczyńskiego ideą fix przez całe jego polityczne życie było to, żeby na prawo nic mu nie wyrosło i bardzo tego pilnowo. Proszę zobaczyć, że gdy Liga Polskich Rodzin wyrosła, zaczęła się rozwijać, została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie było przy okazji Marka Jurka, ziobrystów, którzy zostali albo zwasalizowani, albo zostali zniszczeni. Czy teraz intuicja Jarosława Kaczyńskiego zawodzi? Czy jest to chłodna kalkulacja? W mojej ocenie mamy tutaj do czynienia po części z kalkulacją wynikającą z tego, że dla Jarosława Kaczyńskiego wszystkim jest partia Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby stracił partię, Jarosław Kaczyński znalazłby się dzisiaj na marginesie i miałby dość duży problem także no gdzieś na poziomie choćby takim egzystencjalnym. No proszę zobaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość nie płaci choćby za ochronę Jarosława Kaczyńskiego, tak? Więc partia finansuje de facto niektóre działania Jarosława Kaczyńskiego i Kaczyński wybrał ze swojej perspektywy mniejsze zło. Pozbycie się Mateusza Morawieckiego versus partia polityczna dla Jarosława Kaczyńskiego. Zawsze na pierwszym miejscu będzie partia, nawet kosztem spadku sondażowego, kosztem tego, że straci potencjalnie no już w tym Sejmie także część polityków, którzy no, prawdopodobnie, jeżeli te deklaracje się utrzymają, utworzą własny klub w Sejmie.
1: I już pojawiają się sondaże, które uwzględniają, co może się wydarzyć w przypadku rozłamu. Wczoraj Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski opublikował sondaż, w którym uwzględniono ewentualną partię Mateusza Morawieckiego, gdyby odszedł z PiS-u lub został wyrzucony i założyłby partię i partia Morawieckiego mogłaby liczyć na 6,9%. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość 18,9% i spadek o ponad 4%. Konfederacja Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka 12%, spadek o 3,7%. Dziś z kolei sondaż Pracownia Opinia 24 dla Faktów TVN i TVN24. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 6,2%. Prawo i Sprawiedliwość 17,7%, spadek o 5%, Konfederacja 12,9%, spadek o 0,5%. Dla kogo może być problemem? No bo to pokazuje ewidentnie. A, jeszcze jedna sprawa. Jest też sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, ale tutaj partia Morawieckiego może

0: liczyć na niecałe 4%, więc nie weszłaby do Sejmu. O czym te sondaże mówią? Czy Mateusz Morawiecki ma szansę sam zaistnieć na scenie politycznej? Czy te sondaże pierwsze, no to jest taki efekt nowości? I czy to może być też jakieś zagrożenie dla Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka?
1: Ja w przypadku tych sondaży, które pani redaktor przytoczyła, które także obserwuję, podchodzę do tego wskazania na potencjalną partię Mateusza Morawieckiego z pewnym dystansem. Jako badacz, jako metodolog nie powiedziałbym, że w ten sposób należałoby badać opinię publiczną, czy zagłosowałbyś potencjalnie na partię
0: która jeszcze nie istnieje
1: i która no, kiedyś być może powstanie. Więc tutaj chcę poczynić takie zastrzeżenie, że z dużym dystansem podchodzę do tych badań. Pani redaktor pytała o efekt nowości, na którym potencjalnie Mateusz Morawiecki mógłby popłynąć, tworząc podwaliny swojego poparcia pod swój projekt polityczny. Niewątpliwie w pierwszym okresie, w tym okresie powiedzmy kilku miesięcy do końca roku, taki efekt moglibyśmy obserwować i taki efekt, jeżeli taka partia powstanie, pewnie będziemy obserwowali. Jak duży jest to przedział procentowy, jeżeli chodzi o poparcie, no w tym centrum, gdzie Mateusz Morawiecki stara się lokować, dość tłoczno z ostatnimi czasy zaczęło się robić, ponieważ no, powstała Unia Centrum, tutaj także Ruch Hołowni, PSL, wszyscy skupiają się na tym centrum, więc niewątpliwie w centrum zaczęło się robić bardzo, bardzo tłoczno i to każdy trochę inaczej interpretuje, jak rozumie samo centrum, jak
0: to
1: rozumie
0: zawsze
1: to...
0: przed wyborami jest to mityczne centrum, które jest kluczowe, prawda?
1: Zdecydowanie każdy deklaruje się, że o centrystów będzie walczył. Po części jestem w stanie to zrozumieć jako badacz, bo Polacy mają tendencję do pójścia do środka, a nie na skrajności. Jeżeli chodzi o potencjalny elektorat, który mógłby przejąć Mateusz Morawiecki, to niewątpliwie do zagospodarowania jest grupa wyborców, wyborczyń, która w poprzednich wyborach głosowała na Polskę 2050, czy też szerzej na trzecią drogę. Dzisiaj te osoby po części zostały zagospodarowane przez Konfederację. Natomiast nie są to nadal wyborcy, którzy mają jasne preferencje. Badania, które były realizowane po 2023 roku, wskazują, że ten elektorat był bardzo niejednorodny, bardzo zróżnicowany. W niektórych przestrzeniach na przykład bliżej było do Konfederacji, w innych przestrzeniach było bliżej do obozu Koalicji Obywatelskiej. Więc taki wolny elektorat jest niewątpliwie do przejęcia i ten elektorat mógłby dać podstawę do budowania tego 5%, do przekroczenia tego 5% progu wyborczego, który, jak rozumiem, byłby tym podstawowym celem dla Mateusza Morawieckiego. Czy dałoby się zrobić coś więcej? Czy przejąć elektorat Konfederacji? Do tego na dzisiaj jeszcze nie wiemy, ale myślę, że taką ambicją Mateusza Morawieckiego w przypadku tworzenia własnego projektu politycznego byłoby osiągnięcie progu maksymalnie 10%, czyli 50 mandatów w Sejmie. To pozwoliłoby Mateuszowi Morawieckiemu bez wygrywania wyborów posiadać wpływ na to, kto będzie rządził w Polsce po 2027 roku. I myślę, że w takich kategoriach należałoby definiować cel tego środowiska. W każdym okręgu wyborczym, w Polsce mamy 41 okręgów wyborczych, w każdym okręgu co najmniej jeden poseł średnio, to byłoby coś, co myślę, że byłoby takim maksymalnym poparciem, na które mógłby liczyć Mateusz Morawiecki.
0: Panie doktorze, to przejdźmy do kolejnego tematu, czyli reformy systemu ochrony zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na posiedzeniu rządu przedstawiła pakiet zmian. Stawka godzinowa, jawność kontraktów, szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. Na początku posiedzenia rządu głos zabrał premier. 76 800 zł miesięcznie. To propozycja maksymalnego pułapu zarobku dla lekarzy. Premier Donald Tusk podkreślał, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej, ale przyznał, że ma świadomość, iż niektórzy będą niezadowoleni. Posłuchajmy.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
0: Premier zapowiedział, że wprowadzenie ustaw poprzedzą konsultacje.

0: Konsultacje społeczne, które mogą potrwać kilka tygodni.
1: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
0: Ja to się bardziej zastanawiam nad tym, jak dużym wyzwaniem dla rządu będzie wprowadzenie tych reform. Już jest niezadowolenie lekarzy. Premier obawia się o ewentualną decyzję prezydenta. Ja bym chyba bardziej obawiała się o krytykę środowisk medycznych, bo już słychać takie głosy, że na rok przed wyborami nikt nie robi dużych reform w systemie ochrony zdrowia. Czy to może być ryzykowne posunięcie dla koalicji rządzącej?
2: Ryzykowne posunięcie dla koalicji rządzącej niewątpliwie tak, ale jak się wydaje po aferach w Szpitalu Południowym i innych wydarzeniach wokół zarobków lekarzy, powstał klimat w Polsce na to, żeby próbować coś zmienić w służbie zdrowia. Jak się wydaje, ochrona zdrowia to będzie jeden z leitmotivów kampanii wyborczej, która rozpocznie się na jesień, więc Donald Tusk siłą rzeczy musi coś zrobić, musi podjąć jakieś działania, pokazać, że jest aktywny w tej sferze. Lekarze kilka tygodni temu także mówili o tym, że z lekarzami jeszcze nikt nie wygrał w związku z tym.
0: Tak, to pan Jankowski. Słynne słowa.
2: Zdecydowanie, a sam Donald Tusk także pamięta choćby Białe Miasteczka z czasów pierwszej swojej kadencji, więc sądzę, że Donald Tusk będzie podchodził z pewną rozwagą do proponowanych reform, które no, niewątpliwie przez same środowisko lekarskie nie będą przyjęte ze stymą, aczkolwiek ja jako przedstawiciel środowiska akademickiego mogę powiedzieć, że patrzę z pewną zazdrością, gdy mowa jest o 16-krotności płacy minimalnej. Bo płace na uczelni dla asystenta są minimalnie ponad jednokrotność płacy minimalnej. W związku z tym mogę tylko z pewną zazdrością patrzeć na to, jakie zarobki będą mieli lekarze i myślę, że nie tylko ja w ten sposób patrzę na proponowane potencjalne zarobki lekarzy, które dzisiaj także padły jako jeden z przymiotów tejże reformy. Reformy potrzebnej, reformy, na którą jest klimat w Polsce niewątpliwie.
0: Panie doktorze, dzisiaj też przeczytałam, że no, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, to zawsze Polacy na to narzekali, więc niezależnie od tego, jakie zmiany wprowadzi premier i koalicja rządząca, no to na tym nie straci, bo zawsze z ochroną zdrowia było źle. Też taki dzisiaj postulat przeczytałam.
2: Zdecydowanie i myślę, że sama próba reformy mogłaby być potencjalnie dobrze przyjęta przez co najmniej część elektoratu koalicji rządzącej, więc nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za to, żeby tą reformę spróbować podjąć, bo jak się wydaje, większość z nas dostrzega potrzebę wprowadzania zmian w ochronie zdrowia. Każdy z nas gdzieś tam miał styczność z ochroną zdrowia z perspektywy pacjenta i widzi deficyty związane z funkcjonowaniem obecnych rozwiązań.
0: W ubiegłym tygodniu także premier i zaprosił parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej na spotkanie, no jako oczywiście szef tej Koalicji Obywatelskiej miał przestrzegać przed zagrożeniem ze strony Konfederacji oraz kryzysem spowodowanym aferą w Szpitalu Południowym. Co jest największym wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej w najbliższych miesiącach? No bo tak, z jednej strony były problemy związane z wyjaśnieniem afery w Szpitalu Południowym, reforma ochrony zdrowia, czyli to, co jeszcze przed nami, a może właśnie rosnące poparcie dla obu konfederacji.
2: Kilka dni temu usłyszałem wypowiedź w jednym z programów publicystycznych, że tak naprawdę koalicja do wyborów nie powinna już robić nic, tylko kupić paczkę popcornu i czekać, co będzie się działo wśród przeciwników.
0: Tak, bo więcej to system Donta działa na korzyść koalicji.
2: Zdecydowanie, a poza tym im więcej potencjalnie byłoby wykonywanych kroków, tym można się łatwiej wyłożyć, więc tak trochę humorystycznie w związku z wieczorową porą można było wskazać, że dla koalicji największym wyzwaniem byłoby to, żeby zrobić jak najmniej, a jednak pokazywać, że coś się dzieje. Natomiast w takim wymiarze politycznym niewątpliwie największym wyzwaniem będzie to, jak Donald Tusk ułoży sobie relacje z dzisiejszymi koalicjantami, koalicjantami, którzy tworzą razem z nim rząd w perspektywie wyborów i nowego rozdania na polskiej scenie politycznej.
0: No właśnie, bo my się koncentrujemy w ostatnich dniach na Prawie i Sprawiedliwości, bo tam rzeczywiście dużo się dzieje, natomiast no jak patrzymy na

0: postawę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Polski 2050, no to też jest to pytanie, czy ta koalicja dotrwa razem do wyborów przyszłorocznych.
1: Myślę, że jednak dotrwa. Nie spodziewałbym się tutaj zarówno sytuacji, o której było także głośno, że Donald Tusk będzie się chciał pozbyć Pełczyński-Nałęcz z rządu. Natomiast także dlatego, że to potencjalnie generowałoby wcześniejsze wybory, które chyba dzisiaj z perspektywy koalicji nie byłyby korzystnym rozwiązaniem. Lepiej byłoby dojechać do następnych wyborów, no i mieć nadzieję, że będzie szansa sformułować rząd z kimś, kto dzisiaj jest tym partnerem koalicyjnym, bo notowania zarówno Polski 2050, czy też tego środowiska, które tam się wyłania, jak i PSL-u pokazują, że z dzisiejszych koalicjantów oprócz koalicji w następnym Sejmie może znaleźć się tylko i wyłącznie Lewica, co będzie realnym problemem z perspektywy samej Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska, nawet przy okazji zwycięskich wyborów potencjalnie za rok.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dr Wojciech Mincewicz, politolog i socjolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję. Dobrego wieczoru dla wszystkich.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 16-krotność płacy minimalnej. Rząd dyskutował m.in. o limicie zarobków lekarzy. Nas alarmuje. Użytkownicy TikToka w Polsce narażeni na chińską propagandę. Ruszyły europejskie puchary. Piłkarze Lecha mogą być zadowoleni po wygranej w Danii. Minęła 22. Damian Szpyra. Zapraszamy. Prawie 77 tysięcy złotych miesięcznie to propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy przedstawiona przez rząd. Rada Ministrów dyskutowała też o e-kolejkach, jawności kontraktów szpitalnych oraz większej kontroli czasu pracy medyków. Jeśli chodzi o limit zarobków, premier Donald Tusk wskazał, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
1: Proponowane ustawy trafią do Sejmu najprawdopodobniej na początku września. Rząd obradował również na temat ujednolicenia akcyzy na papierosy i składników do ich używania. Nowelizację ustawy akcyzowej przygotował resort finansów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Chodzi o kwestię opodatkowania papierosów elektronicznych i innych urządzeń służących do waporyzacji płynów. Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
1: Rząd przyjął łącznie 9 projektów ustaw, w tym specustawę przygotowującą organizację przyszłorocznego Międzynarodowego Spotkania Harcerzy w Gdańsku. Polacy, którzy korzystają z TikToka, są narażeni na prochiński przekaz, potwierdza raport

0: naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
1: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście.
0: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Większość z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Umowa na budowę europejskiej konstelacji satelitów została podpisana. Jedna z głównych maszyn systemu IRIS-2 będzie działała w Polsce, mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
0: IRIS-2 ma zapewnić bezpieczną łączność dla rządów państw członkowskich i instytucji unijnych, a także szybkie usługi szerokopasmowe dla firm i mieszkańców, również na terenach dotychczas słabiej skomunikowanych. Mężczyźni wciąż chodzą do lekarzy rzadziej niż kobiety i trudniej przekonać ich do badań profilaktycznych, alarmują lekarze. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętna długość życia mężczyzn jest o ponad 7 lat krótsza niż kobiet. Jak więc zachęcić panów do badań i czy da się je rozpocząć bez wizyty w przychodni? Sprawdzał to Maciej Szefer.
3: Pan Bogdan skorzystał w Poznaniu z bezpłatnych badań w ramach ogólnopolskiej akcji Panowie Jazda po Zdrowie. Nie ukrywa, że chciał uniknąć umawiania wizyt i stania w kolejkach.
4: Nie mam czasu pójść do lekarza, a tutaj można za darmo i dużo rzeczy zbadać, więc dlatego się tutaj pojawiłem.
3: Dr Adrian Orłowski wskazuje, że podstawowe badania wykonywane w ramach akcji specjalnych to forma promowania profilaktyki. Pierwszy krok, aby rozpocząć serię badań, jest jednak prosty i żeby go wykonać, nie trzeba wychodzić z domu. Lekarz zachęca do wypełnienia ankiety w internetowym koncie pacjenta.
5: Każdy w każdym wieku może taką ankietę wypełnić. Zostanie zaproszony przez swojego lekarza rodzinnego albo sam może się z tą ankietą zgłosić i wtedy otrzyma zestaw badań profilaktycznych.
3: Badania będą dostosowane do informacji zawartych w ankiecie.
5: Ten program obejmuje badania, które na co dzień nie zawsze mogą być zlecone albo są refundowane.
3: Przychodnia ma obowiązek kontaktu z pacjentem w ciągu 30 dni od wypełnienia ankiety. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Teraz eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zadowoleni mogą być piłkarze Lecha Poznań, którzy wygrali na wyjeździe z duńskim Aarhus 4-1. Od 37 minuty gospodarze grali w dziesiątkę po tym, jak ich bramkarz otrzymał czerwoną kartkę, a tuż po tym Lech rozpoczął swoją kanonadę. Mniej zadowoleni mogą być za to piłkarze Górnika Zabrze. W pierwszym meczu przegrali 1-0 z tureckim Fenerbahçe Stambuł. Spotkania rewanżowe 29 lipca. Od czwartku startuje w karnawal sztuk mistrzów. Lubelską publiczność będą zachwycać iluzjoniści, akrobaci, artyści nowego cyrku i highlinerzy. Czekają nas 4 dni pełne emocji, mówiła dyrektor karnawalu Iwona Kornet.
6: Na Placu Litewskim spotkamy w czwartek i piątek uroczego klauna ze swoim takim domem obwoźnym, który, jego scenografia jest zbudowana z 6000 torebeczek po herbacie wypitej, więc troszkę opowiada o tych ludzkich dziwactwach, śmiesznostkach, ale bardzo estetyczny, bardzo fajny. To się nazywa Frutilla con Crema Spectacle Fatiga. A w sobotę i w niedzielę naprawdę szalona ekipa francuska, La Bande T-Rex, akrobaci na rowerach. Mówimy, że to taki balet rowerowy czy współczesna woltyżerka.
0: W czwartek pierwszych artystów w przestrzeni Starego Miasta będzie można spotkać od godziny 9. Natomiast o godzinie 11 otwarte dla publiczności zostanie miasteczko cyrkowe na Placu Litewskim.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy deszcz spodziewany jedynie na północy i wschodzie. Na Podlasiu dodatkowo mogą wystąpić burze. Jutro w ciągu dnia sytuacja się pogorszy. Deszczowo będzie niemal w całej Polsce. Sucho na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura w nocy od 9 do 13, a w ciągu dnia od 20 do 23 stopni.

0: Jest 22:07.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Mennica Polska ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Jeżeli kupujemy złoto w lombardach czy kantorach, jego autentyczność możemy sprawdzić na miejscu specjalnym urządzeniem. Przy zakupie przez internet należy zwrócić uwagę na domenę. Obecnie uncja złota na rynku międzynarodowym kosztuje około 4000 dolarów. Jeszcze na początku 2024 roku było to 2000 dolarów. Złoto wciąż jest uznawane za jedną z najlepszych opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku. A teraz opowiemy Państwu o strategii działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a także o czasopiśmie. Spotkania z zabytkami. Katarzyna Sanocka rozmawia z Michałem Krasuckim, nowym dyrektorem Instytutu Dziedzictwa.
2: Między sztukami.
3: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór Państwu. Dziś gościem audycji Między sztukami jest Michał Krasucki, historyk sztuki, warszawianista i nowo powołany dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Przez ostatnią dekadę pełniłeś funkcję stołecznego konserwatora zabytków. Teraz przed Tobą nowe wyzwania i nowe zadania. Powiedz, kiedy myślisz o Narodowym Instytucie Dziedzictwa, to co przychodzi Ci do głowy jako pierwsze, jako taka pierwsza misja i podstawowe zadanie, jakie ma ta instytucja?
4: Przychodzi mi generalnie pewna pamięć o tej instytucji, jako instytucji, która ma bardzo długą tradycję, już kilkudziesięcioletnią, która była kiedyś głównym takim w zasadzie takim centrum informacyjnym, ale też badawczym związanym z polskimi zabytkami. Ale też przychodzi mi myśl o instytucji, która ma sieć swoich oddziałów, czyli instytucji, która ma niezwykle silne poparcie w terenie. Takie bardzo, bardzo, bardzo mocno jest w tym terenie zakorzeniona i to chyba będzie jednym z moich głównych celów, żeby te oddziały terenowe NIDU, żeby ta misja związana właśnie z badaniem, przygotowywaniem analiz, ale też z takim świadczeniem know-how, wiedzy, ale też umiejętności, także bardzo w dużym stopniu była realizowana w oddziałach w powiązaniu ze służbami ochrony zabytków. I to jest mój cel, czyli wpiąć NIT w system ochrony zabytków w Polsce w większym stopniu niż dotychczas.
3: Czy to będzie duże wyzwanie? Czy postrzegasz to jako taką misję, która, nie chcę powiedzieć, że była absolutnie zaniedbana, ale która być może nie była priorytetem dotychczas dla Narodowego Instytutu?
4: Ona była priorytetem, mam wrażenie, tylko jestem przekonany, tylko raczej tutaj dotychczasowe starania uczynienia z NIDU takiej instytucji trochę się rozbijały o szereg takich czynników ludzkich przede wszystkim i też kompetencyjnych. Ja mam to szczęście, że przez lata byłem stołecznym konserwatorem zabytków. Nie było w ciągu ostatnich lat dyrektorów NIDU, którzy byliby konserwatorami zabytków w terenie. Znaczy takich, którzy faktycznie pełnili tą funkcję na pierwszej linii frontu, tak, związanej z ochroną zabytków. Więc ja doskonale wiem, jak ten system działa. Wiem, czego mu brakuje, gdzie mu brakuje, w jaki sposób można to systemowo, ale też, nie wiem, zasobami ludzkimi, narzędziami prawnymi uzupełnić, wzmocnić.
3: Czyli czego brakuje temu systemowi ochrony zabytków?
4: Przede wszystkim bardzo mocnego działania przy obiektach w terenie i mocnych narzędzi prawnych. NIT, mam nadzieję, że będzie taką instytucją, która będzie miała silniejszy głos, jeżeli chodzi o opinię, właśnie o tą legislację, tak? O to, jak powinno prawo wyglądać. To jest jeden element. Drugi to ludzie w terenie. Mam przekonanie, że tych ludzi jest za mało i też nie jesteśmy zbyt interdyscyplinarni. Mamy dużo historyków sztuki, mamy trochę architektów, mamy trochę archeologów,

0: nie za dużo, ale mamy mało konstruktorów, mamy mało inżynierów, mamy mało konserwatorów, czy tam architektów zieleni, krajobrazu. Mamy bardzo mało konserwatorów manualnych. A stworzenie z NIDU takiej instytucji, która właśnie też lokalnie, która miałaby całe takie wielkie zespoły interdyscyplinarne, no, daje nam szansę do tego, żeby rzeczywiście tam był ta wiedza w każdym możliwym zakresie. Czyli na każdy temat, gdziekolwiek pani redaktor, czy ja, czy wójt, burmistrz nie pójdzie, się nie spyta, proszę bardzo, w każdym oddziale terenowym dostaje taką informację, ma pełen wachlarz wiedzy, także ma potencjał do tego, żeby zamówić jakieś prace.
1: Pamiętam, że zresztą w Polskim Radiu 24 rozmawiałam kiedyś na temat odbudowy katedry Notre Dame i tam pojechał polski zespół właśnie taki interdyscyplinarny.
0: One muszą być, muszą być. Na tym polegała kiedyś w ogóle siła Polskiej Szkoły Konserwacji, że to były rzeczywiście takie wielkie zespoły, no, większe lub mniejsze, które były wszechstronne. I nawet jeżeli ci ludzie fizycznie sami nie zawsze wykonywali te prace, to mogli je nadzorować, pilnować, dokumentować. Tego nam w terenie trochę brakuje. No i oczywiście też tego brakuje też służbom konserwatorskim, czyli wojewódzkim konserwatorom, którzy generalnie mają problemy kadrowe, tak zasadniczo. To samo dotyczy też miejskich konserwatorów. Chociaż Warszawa akurat na tym tle jest wyjątkowym przypadkiem. I to będzie moje zadanie, jeżeli chodzi o NIT. Druga kwestia to wzmocnienie tego komponentu popularyzacyjnego. Wiem, że dzisiaj też będziemy rozmawiać o spotkaniach z zabytkami przez chwilę.
1: Tak.
0: To jest jeden z niesamowicie ważnych elementów tej popularyzacji, ale mamy też inne, które właśnie też terenowo możemy rozbudować. I to chodzi także, że nie chodzi tylko o popularyzację szkolną, edukację szkolną, czy tam ponadszkolną, czyli także współpracę z uczniami, ale też chodzi o taką popularyzację w terenie wśród właścicieli, zarządców, samorządowców. To jest coś, co kuleje. Czasem oczywiście jest zła wola, ale w przeważającej mierze to jest brak wiedzy, brak kompetencji, a NIT ma pełne możliwości do tego, żeby takie kompetencje nieść.
1: Czy jako konserwator, który przez lata działał właśnie w terenie, tak jak powiedziałeś, był na tej pierwszej linii jako stołeczny konserwator zabytków, również ruszysz w teren i będziesz sam osobiście tę całą sieć oddziałów terenowych badał?
0: Tak, wczoraj ruszyłem, byłem pierwszy raz jako nowej roli już jako dyrektor, pełniąc obowiązki dyrektora NIDU, byłem w Kielcach w oddziale terenowym. Spotkaliśmy się ze świetną ekipą, która tam działa. Też od razu z wojewódzkim konserwatorem i od razu sobie powiedzieliśmy, gdzie czego brakuje, co można by było wzmocnić. To samo za tydzień chcę zrobić w Zielonej Górze. Tam jeszcze dojdą duże grono miejskich, samorządowych konserwatorów zabytków. Za dwa tygodnie będzie Warszawa. Siłą rzeczy najbliżej, najłatwiej też mamy ten teren rozpoznany. A później kolejne województwa i tak 16 tych oddziałów terenowych. Mam nadzieję, że w perspektywie 2-3 miesięcy uda mi się przejechać.
1: Chciałabym cię teraz zapytać o to, czym w ogóle dla ciebie jest dziedzictwo, bo jest dziedzictwo materialne, którym zajmuje się NIT, ale NIT zajmuje się także dziedzictwem niematerialnym. Jak w ogóle rozumiesz dziedzictwo materialne i to niematerialne właśnie? I
0: w ogóle to jest pytanie, czym jest dziedzictwo?
1: Tak.
0: Czy jest nawet możemy wrócić do etymologii, do definicji czegoś, co jest nam przekazane. Tak? Czyli czegoś, co nam zostało, ale też zostało nam przekazane przez wcześniejsze i powierzenie przez wcześniejsze pokolenia. Więc tutaj mówimy też o bardzo szerokim spektrum, wachlarzu tych form dziedzictwa, od właśnie takich potocznie rozumianych zabytków materialnych, architektury, nie wiem, pałac, kamienica, kościół, przez dziedzictwo niematerialne, też w rozumieniu takim bardzo tradycyjnym, w sensie konwencji o ochronie dziedzictwa niematerialnego UNESCO, czyli na przykład pewnego rodzaju umiejętności przekazywanych, albo pewnych tradycji, ale przekazywanych z pokolenia na pokolenie, nieprzerwanie. Przecież mamy Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego już z bardzo dużą listą obiektów i nawet mamy warszawskie wpisy, choćby kwesta pomorskowska jako ten funkcjonujący od 1975 roku proces przekazywany. Ale mamy też dziedzictwo o zupełnie takiej niezdefiniowanej, niespisanej

0: definicji bardziej wyczuwalne, coś co utożsamiamy jako pewnego rodzaju spuściznę. Mamy wywiady, mamy ludzi, mamy kontakty, mamy historię. Mamy też, każdy z nas ma jakieś swoje dziedzictwo osobiste, które też siłą rzeczy, subiektywne jak najbardziej, ale też buduje jakiś taki duży obszar tego dziedzictwa.
1: Słyszałam, że ostatnio są starania, by wpisać tradycję polskiego rosołu na listę niematerialnego dziedzictwa.
0: No tak, bo
1: jest to wspaniałe.
0: No jest. Ktokolwiek z Państwa próbował zjeść polski rosół za granicą, to się prawdopodobnie nie skończyło to sukcesem, bo
1: absolutnie.
0: Polski rosół rzeczywiście jest robiony w Polsce wyjątkowo.
1: No i ma głęboką tradycję.
0: To są właśnie te elementy dziedzictwa niematerialnego. Natomiast mam wrażenie, że tutaj mówimy rzeczywiście też o często obiektywnych, ale też bardzo subiektywnych odczuciach. I tym subiektywnym dziedzictwem też trzeba się zająć. Przy czym to jest już bardziej działanie na styku dyskusji, dialogu, rozmów, czyli takiego działania bardziej społecznego, miękkiego, niekoniecznie prawnego, czyli to nie są wpisy do rejestru, do gminy ewidencji, czy do wojewódzkiej ewidencji, czy tam na listę Krajowego Dziedzictwa Niematerialnego albo dobrych praktyk, tylko to jest bardziej rozmowa o tym, czyli też popularyzacja. O temu właśnie służą nasze czasopisma nidowskie.
1: Spotkanie z zabytkami, tytuł Legenda, pismo absolutnie wyjątkowe, teraz ukazuje się w pięknej szacie graficznej.
0: Tak, od kilku lat jest całkowicie zmieniony format pisma i on zupełnie zmienił też, czy inaczej rozszerzył grono odbiorców. Ja pamiętam spotkanie z zabytkami z czasów, kiedy były wydawane jeszcze w latach 90. Poznałem pierwszego redaktora spotkań, zresztą nawet swego czasu wypisywałem do tych spotkań jeszcze artykuły na przełomie 90. i 2000. Później kolejnych redaktorów. One wyglądały zupełnie inaczej. To było rzeczywiście, taka była też idea, spotkania bardziej z zabytkami w terenie, czyli opowieści o dworach, o jakimś kościele, o jakichś pracach. Siłą rzeczy było to pismo też bardziej branżowe. Od kilku lat spotkania z zabytkami właśnie są pismem o szeroko pojętym dziedzictwie, bardzo różnie rozumianym. Też takim, które do nas przemawia najróżniejszymi językami.
1: I sztuka wysoka, ale jednocześnie artykuł o tym, jak wyglądały królewskie łazienki, załóżmy, nie wiem, w XVIII wieku.
0: Tak, ale też, ale też jest artykuł, zaczynamy artykułem o Maseckim, Marcinie Maseckim, który wykonuje muzykę do szeregu filmów, które też nam przywołują, zresztą ta muzyka też jest elementem dziedzictwa, bo Masecki razem z Jankiem Młynarskim mają swój band, gdzieś tam wracający do tradycji przedwojennego jazzu, ale właśnie też w swoich filmach, czy w muzyce do tych filmów, też przywołuje to dziedzictwo przedwojenne,
1: czy po wojnie. Tak, po wojnie.
0: Mamy tutaj też artykuły o Magdalenie Abakanowicz, która w tym roku, ten rok jest rokiem Magdaleny Abakanowicz i generalnie koncentrujemy się wokół jej sztuki. Ja przypomnę, że ona w Warszawie miała dwie pracownie. Jedną taką bardziej galerię na Stępińskiej, drugi swój własny dom na ulicy Bzowej. I temu domu na Bzowej jest poświęcony artykuł. Mamy artykuł o dziedzictwie nieoczywistym, czyli o postmodernizmie, o architekturze może nie najnowszej, ale takich latach 90. Swoją drogą nowa siedziba NIDU trochę jest w takim biurowcu przebudowanym, czy potem restylizowanym na postmodernizm. Ale też pytanie, jakim elementem dziedzictwa to jest. Mamy artykuł o przesuwanych zabytkach. No ale znowuż, nie tyle o tych materialnych zabytkach, oczywiście one też są elementem dziedzictwa, ale o samym procesie. Sam proces, dokumentacja tego procesu.
1: Tak jak na przykład przeniesienie chałupy do skansenu,
0: tak,
1: na przykład, tak?
0: Czy rogatki, jednej z rogatek warszawskich, przesunięcie, czy pasów lubomirskich, czy sam proces, sama ta dokumentacja, która wchodzi też do historii wizualnej, też jest elementem dziedzictwa. Więc to są te najróżniejsze przejawy, którym spotkania poświęcają swoją uwagę. Ja bardzo się cieszę z tego szerokiego formatu pisma, bo Bo Marcin Pieszczyk rzeczywiście na tym bardzo, bardzo dobrze czuwa, bo ono daje nam takie zupełnie szersze spojrzenie.
1: Polecamy, bo to rzeczywiście nowoczesne, wspaniałe pismo. Zresztą znajdują się tam artykuły o rzeczach, zabytkach, miejscach, o których nam się nawet nie śniło, mam takie wrażenie. A propos spotkania z zabytkami, a propos tego czasopisma, chciałabym zapytać cię jeszcze o tę edukacyjną misję Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bo

0: To chyba jedna z takich podstawowych.
1: Ona jest ważna bardzo i trochę nawet żeśmy ostatnio rozmawiali już w ciągu tych 2 tygodni, kiedy ja mam okazję być w nowym miejscu, o tym jak do tego trochę podejść, bo rzeczywiście w tym obszarze NIT działa od wielu, wielu lat. Jednym z takich kluczowych wydarzeń popularyzujących, edukujących są Europejskie Dni Dziedzictwa, co roku organizowane we wrześniu. Ale mamy też całą masę innych wydarzeń. Dni architektury drewnianej, archeologia i tak dalej, i tak dalej. One są ogólnopolskie. Mamy też Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, też realizowany w każdym województwie. Przez różne strony, instytucje, też przez oddziały NID-u. Natomiast to, czego mi brakuje cały czas, to taka systemowa praca ze szkołami i z uczelniami. Przy czym tutaj miejmy świadomość, że nie mówię tutaj o rozszerzeniu podstawy programowej, bo to jest raczej w tej chwili niemożliwe na tym etapie, bo ona jest tak zapchana, tak przeciążona, że trudno byłoby wprowadzać w ogóle taki odrębny przedmiot, nie wiem, nauka o dziedzictwie, ale bardziej o próbie wpuszczenia do tych szkół różnymi kanałami właśnie też do istniejących przedmiotów w większym stopniu dziedzictwa. Nawet ostatnio się zastanawialiśmy, czy nie trzeba zrobić olimpiady o dziedzictwie, tak jak są różne olimpiady tematyczne organizowane w liceach dla liceów, dla licealistów. To jest temat, działka, która na pewno wymaga takiego mocnego doinwestowania.
0: Czy będziesz kontynuował tak znane bardzo konkursy, jak na przykład Zabytek Zadbany?
1: Na pewno. No, to jest konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków. Czy też konkursy wspólnie dla dziedzictwa, czy konkurs dotyczący dziedzictwa niematerialnego. Zresztą teraz Podaj Dalej, niematerialne Podaj Dalej. Zresztą teraz dopiero co rozstrzygnęliśmy ten konkurs. Będę też chciał na poziomie krajowym wprowadzić niektóre z elementów, które wprowadzałem związane w Warszawie. My się spotkaliśmy w pracowniach historycznych warszawskich.
0: Tak,
1: to jest projekt, który może zafunkcjonować w całej Polsce. Zabytkowe pracownie nieżyjących artystów, ale też rzemieślników, czyli coś, co znowuż trochę niematerialne, trochę materialne, trochę lokalne,
0: trochę
1: takie tożsamościowe, tak, sentymentalne.
0: Myślisz, że to jest projekt, który może właśnie objąć całą Polskę, bo warszawskie pracownie historyczne to są miejsca bardzo szczególne, ale wiem też, że kiedy ty zacząłeś tę całą akcję z pracowniami historycznymi, to w innych miejscach też dostrzeżono taki potencjał, na przykład w Krakowie.
1: Kraków
0: czy w
1: próbował
0: miastach.
1: Poznań, chyba Wrocław, ale nie ma tam takiego systemowego podejścia. Spróbujemy.
0: Mam nadzieję, że to się wydarzy. Na zakończenie chciałam cię zapytać jeszcze o to, czy czujesz też pewnego rodzaju ekscytację z powodu nowego wyzwania? Czy to gdzieś tam w twoich myślach był taki punkt, o którym myślałeś, że chciałbyś właśnie znaleźć się w tym miejscu?
1: No, dla konserwatorów NIT jest gdzieś tam jednym z elementów kariery zawsze, czy takiej ścieżki zawodowej. I w myśleniu przynajmniej. I mi się wydaje, że to jest właśnie naturalne miejsce, do którego mogłem trafić. Pewnie nie ostatnie też, bo mam nadzieję, że wiele lat pracy twórczej, zawodowej przede mną, chociaż mam zamiar z NID-em się związać na wiele, wiele lat. I tutaj też obiecałem zespołowi, że dużo zadań przed nami wspólnych. Natomiast tak, jest ekscytacja. Jest bardzo duża ekscytacja, ale jest też ogrom zadań, jakie przed sobą widzę. I odpowiedzialności. Bardzo duży zespół, którym się trzeba zaopiekować też w takim nie najłatwiejszym momencie, bo my jesteśmy na etapie przeprowadzki. Czyli i moment transformacji też cały czas w kraju, gdzie to dziedzictwo jest w pewnym napięciu non-stop. O tym nie powiedziałem jeszcze. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziedzictwa. To będzie jeden z moich najważniejszych tematów i zadań na najbliższy rok i dwa. Już się spotkałem z Departamentem Bezpieczeństwa, z Ministerstwa Kultury, przedstawicielami. Planujemy już w jaki sposób zabezpieczyć najcenniejsze polskie i warszawskie, cały czas system w Warszawie szczegółowo.
0: Ale taki system istnieje dla Warszawy, prawda? Zabytki. Opracowany. Taki system
1: dla Warszawy jest. Ja będę chciał go rozpromować na poziomie kraju, bo on jest dość uniwersalny. W Warszawie zaczyna właśnie działać. Na razie w instytucjach wewnętrznych, naszych miejskich instytucjach kultury, ale to samo można zrobić na poziomie krajowym, to samo można też zrobić w miastach. Też pewną pomoc, którą trzeba zaoferować właścicielom prywatnym. To jest kwestia dość

0: nagląca, bo mamy tutaj oprócz oczywiście zagrożenia wojną, mamy też kryzysy klimatyczne. Znaczy kryzys klimatyczny, czyli ryzyka naturalne.
1: Ostatnio podczas wizyty w Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawie, to już mniejsza o to na jakiej wystawie, ale rozległ się alarm i bardzo szybko nas ewakuowano. Ale moja pierwsza myśl była taka, jak szybko ewakuowano by dzieła sztuki. Rozumiem, że...
0: Taki... Nie wszystkie, tylko część. Generalnie musimy też pamiętać, że ewakuacja dla dzieł sztuki czy dla zbiorów muzealnych też jest sama w sobie ryzykowna, jeżeli jest prowadzona, tym bardziej, jeżeli jest prowadzona źle i zbyt szybko. Więc też nie łudźmy się, nie wszystko będzie ewakuowane. Staramy się w maksymalnym stopniu zabezpieczać obiekty in situ, a ewakuować te, które muszą być ewakuowane. W jaki sposób i dokąd tego powiedzieć nie mogę. Zresztą nikt tego nie powinien mówić.
1: Nikt o to też nie pyta.
0: No tutaj bym polemizował właśnie. Tak? Niektórzy pytają. Wtedy zawsze mi się zapala lampka alarmowa, że jednak to nie jest dobry moment. Inni osób, to oczywiście musimy wiedzieć, jak do tego podejść, jak ten proces przygotować. Natomiast o tych finalnych destynacjach inni osób wie, tym lepiej. Więc miejmy świadomość też, że w dużym stopniu to będzie polegało na samoorganizacji. Znaczy na takim wyważeniu sił w stosunku do i zamiarów w stosunku do realnych, znaczy celów, do realnych możliwości.
1: Michał Krasucki, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Powodzenia w realizacji wszystkich celów i całej misji, którą masz przed sobą. Bardzo dziękuję za wizytę w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami. Społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Zbliża się 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Rząd chce, by w Polsce mieściło się Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Rurociągów Paliwowych na wschód Europy. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że ta inwestycja była jednym z postanowień szczytu NATO.
5: A dzisiaj na komitecie podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów. W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
4: Na realizację projektu przeznaczono budżet w wysokości 27 miliardów euro. Polska będzie mieć tak zwanego europejskiego Starlinka. Tworzona przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że Polska ma być jednym z 6 głównych graczy.
6: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej. To także pełna dostępność niezagrożonej, bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego, dla ośrodków administracji, dla ośrodków administracji rządowej.
4: System docelowo ma też dostarczyć szybki internet dla obywateli i przedsiębiorstw. Zacznie działać w 2029 roku. 2,5-latek z poważnymi obrażeniami twarzy trafił do szpitala w Łomży po pogryzieniu przez psa. Młodszy inspektor Tomasz Krupa mówi, że do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem.
7: Dramatyczne zgłoszenie odebrali wczoraj łomżyńscy policjanci około godziny 19. Wynikało z niego, że 2,5-letnie dziecko zostało zaatakowane przez bulteriera, który był prowadzony na smyczy. Jak ustalili funkcjonariusze, psu zsunął się z pyska kaganiec, a pies zaatakował wychodzącego z placu zabaw małego chłopca.

0: Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala.
1: Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na Pomorzu mieszka coraz więcej łosi. W ciągu dekady przybyło ich 4-krotnie, a przez ostatni rok o 1/10. Wiosną naliczono ich ponad 1200.

0: Mieszanie społeczne.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Jest 22:34.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Chiny przestają być postrzegane jako fabryka świata, ale wciąż mają ogromny wpływ na światowe łańcuchy dostaw. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Chin? O tym w audycji Tomasza Sajewicza.
0: Powtórka programu.
7: Wiek Azji.
8: Wiek Azji. Przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od chińskiej gospodarki? Dlaczego także w Polsce Chiny przestają być postrzegane jako szansa, ale bardziej jako zagrożenie? I chodzi tu o współpracę gospodarczą. W Szanghaju Światowy Kongres Sztucznej Inteligencji czy przyszłość kontrolować będą Chińczycy? Na pewno tego chcą. A kto się boi książek? I dlaczego w Hongkongu wciąż znikają księgarze? O tym dziś w Wieku Azji. Chiński szok uderzył w polską gospodarkę. Tak wynika z raportu Współpraca czy Pułapka Uzależnienia, jak chiński model gospodarczy uderza w europejski i polski biznes, przygotowanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Według wyliczeń autorów tylko w 2025 roku z europejskiego przemysłu do Chin uciekło 87 miliardów euro wartości dodanej. Bezpośrednią i pośrednią stratę polskiej gospodarki oszacowano na ponad 11 miliardów euro, a w krajowym przemyśle zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Zapraszam na rozmowę z doktorem Jakubem Jakubowskim z Ośrodka Studiów Wschodnich.
9: Jakie wnioski wynikają z tego raportu? Bo generalnie to, że jesteśmy uzależnieni od chińskiej gospodarki, to wiemy nie tylko w Polsce, ale w wielu zakątkach globu. Wiemy, że Chińczycy potrafią wykorzystywać instrumenty gospodarcze do nacisku politycznego. Wiemy, że kontrolują łańcuchy dostaw też w taki sposób, który ma mało wspólnego z gospodarką rynkową. Na ile z Państwa raportu wynika, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od chińskiej gospodarki?
10: Główny wydźwięk raportu jest taki, że problem chiński nas dotyczy, to znaczy dotyczy naszej gospodarki. Ja uważam, że wciąż my się trochę przyglądamy tym chińskiemu szokowi 2.0, uzależnieniom gospodarczym. Trochę jakbyśmy byli widzami, główni aktorzy tego dramatu to jakieś tam zachodnioeuropejskie państwa, które mają z Chinami problem. To, co moim zdaniem z raportu wybrzmiewa, to jest to, że my też mamy problem, szczególnie i co najważniejsze, że w ten sposób mówi biznes. To znaczy myśmy w tym raporcie oddali głos kilkunastu organizacjom biznesowym z bardzo różnych branż, które mówią o tym, że ta konkurencja chińska i uzależnienie od Chin rośnie w jakimś tempie, który im się wymyka i skłania ich do tego, żeby bić na alarm i to bić na alarm ze strony biznesu, a nie tylko analitycznym bicie na alarm, który my praktykujemy. Natomiast ekspansja przemysłowa i uzależnienie to są dwie strony tej samej monety, to znaczy one wynikają z tego samego procesu, którym jest zdobywanie przez chińskie firmy kolejnych rynków, kolejnych etapów łańcuchów dostaw. I to ma efekt gospodarczy w sensie takim, że no widać to, że polskie firmy albo tracą rynki docelowe, albo są, mówiąc obrazowo, wycinane z łańcuchów dostaw, zastępowane przez Chińczyków, ale że efektem ubocznym tego procesu, a być może w niektórych obszarach wręcz jakby głównym celem, no myślę, że raczej

0: był efektem ubocznym. No jest rosnąca zależność, która może się przełożyć na efekty czysto polityczne. No i to nie są abstrakcyjne rzeczy, bo jak wiemy w zeszłym roku, to o czym ostrzegano od 15 lat, że się może wydarzyć, że Chiny użyją tych zależności przemysłowych przeciwko Zachodowi, no to się po prostu wydarzyło, więc to nie są hipotetyczne rozważania, a te nasze zależności wynikające z ekspansji przemysłowej Chin są po prostu coraz głębsze.
1: W tej chwili mamy wyraźnie to, co płynie z Państwa raportu. To chińskie uzależnienie, które jest faktem, jest zagrożeniem, jest diagnozowane. Przez lata mieliśmy jednak mówione to, że no, Chiny są też jakąś szansą ze względu na swój ogromny rynek, ze względu na możliwości tego kraju, ze względu na przynajmniej w miarę, powiedziałbym, neutralne środowisko polityczne między, czy też relacje polityczne między Warszawą a Pekinem. Z czego wynika to, że w tej chwili zaczęliśmy zauważać? Bo to zagrożenie, chyba zgodzi się pan ze mną, ono istniało i rok, i 5 lat temu. Dlaczego właśnie teraz?
0: Ja myślę, że ten taki paradygmat myślenia o Chinach, który 15 lat temu w Polsce powstał, czyli Chiny jako wielka szansa gospodarcza, on się już przeżył, on się skończył, przede wszystkim on się nie zmaterializował. To znaczy dzisiaj wciąż w niektórych miejscach, kręgach, ale też w publicznym odbiorze o Chinach się myśli jako wielkiej szansie gospodarczej, no bo wielki rynek, bo chiński kapitał, bo inwestycje. Problem polega na tym, że nie dość, że te marzenia się nie zmaterializowały. Można by długo mówić czemu, ale ja uważam, że nasze gospodarki były po prostu niedopasowane. Co uważam, że ten takie różowe okulary, które mieliśmy na nosie, sprawiają, że nie widzieliśmy wielu procesów, tak, które, tak jak pan mówi, dzieją się od wielu lat. I powiem szczerze, że po prostu pora na takie trzeźwiejsze spojrzenie, ściągnięcie tych różowych okularów i dostrzeżenie, że w centrum gospodarczych relacji polsko-chińskich jest konkurencja, która się staje coraz bardziej otwarta. Staraliśmy się to zmapować, pokazać, jak w wielu przemysłach to się wydarza. Jeżeli powiemy, że ta konkurencja istnieje i w wielu miejscach po prostu rywalizujemy, dopiero wtedy moim zdaniem należy się zastanawiać, gdzie jest miejsce na współpracę, bo ja uważam, że są obszary, są odcinki, w które ta współpraca się może odbywać. Jeśli raz jeszcze będziemy w tych okularach chodzić bez przerwy i mówić tylko o współpracy i wielkich szansach, to po prostu przegapimy coś, co jest moim zdaniem niezbędne, to znaczy przygotowanie się na to, uzbrojenie się, mówiąc już takim językiem bardziej współczesnym, na to, że w wymiarze przemysłowym po prostu będziemy mocno konkurować. Potrzebujemy do tego narzędzi, potrzebujemy ten biznes nasz chronić i potrzeba jest też współpracy państwa i biznesu, żeby przez to przejść. I dlatego tak mocno jakby bijemy w dzwony, że to jest moim zdaniem główna treść dzisiaj tej relacji. A kiedy się już z tym rozprawimy, to dopiero moim zdaniem można przejść do pytania, gdzie ta współpraca jest rzeczywiście, tak po chińsku mówiąc, win-win i gdzie naprawdę my też możemy na tym wygrywać.
1: Jakie gałęzie polskiej gospodarki zagrożone są zbyt dużym wpływem towarów z Chin, zależnościami od chińskiej gospodarki? Państwo opisaliście trochę tych przykładów w swoim raporcie, ale czy to pokrywa się też, chciałem pana zapytać, z tym, jak na przykład jak Stany Zjednoczone postrzegają te zagrożenia związane z uzależnieniem? Oczywiście Polska nie odgrywa aż tak ważnej roli, chociaż korzysta z minerałów ziem rzadkich, ale w łańcuchu dostaw nie jest to aż tak chyba zauważalne. Jakie są te gałęzie, pana zdaniem, które mogłyby być bardziej uniezależnione od Chin?
0: Na pewno centrum dzisiaj dyskusji są te wielkie, znaczące przemysły. No i tutaj na pierwsze miejsce się wysuwa przemysł motoryzacyjny. Mamy do czynienia chyba z potrójną rewolucją w branży samochodowej. Po pierwsze, przejście na elektromobilność, samochody elektryczne. Po drugie, przejście z samochodu, powiedzmy, analogowego na cyfrowy, bo dzisiaj samochód to jest coraz bardziej robot na kołach, a nie urządzenie mechaniczne. I jest ta trzecia rewolucja, że to wszystko się wydarza w Chinach. Widzimy tego efekty. Te globalne łańcuchy dostaw są w stanie ogromnej rewolucji, przetasowania na rynku samochodów. Stare marki, takie już z doświadczeniem zachodnioeuropejskie, radzą sobie po prostu źle w tych rewolucjach. Zaczynają zmieniać swoje strategie, też bardzo blisko współpracować z Chińczykami. No i efekt tego jest taki, że to dotyka branży, która odpowiada za około 8% polskiego PKB, razem z przyległościami ta branża motoryzacyjna. Naszych poddostawców, którzy dotąd byli mocno wpięci w zachodnioeuropejskie łańcuchy dostaw, dzisiaj, kiedy ta rewolucja te łańcuchy wywraca na drugą stronę, gdzie tych chińskich technologii i dostawców jest coraz więcej, no to jest to dla nas problem. I tak jak powiedzmy, że w tym obszarze takiej czysto

0: przemysłowej konkurencji te wątki zależności i bezpieczeństwa może nie są tak silne. Chociaż trzeba powiedzieć, że jeżeli zatracilibyśmy takie kompetencje produkcyjne, no one są nam też potrzebne do obronności. Państwa bez bazy przemysłowej moim zdaniem nie będą sobie dobrze radzić w przyszłości. To też jest logika chińska. Natomiast obok tego są no, takie już wymiary zależności, które po prostu być może ich wymiar gospodarczy dla Polski nie jest aż tak wielki, ale już no właśnie, z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego on jest wręcz gardłowy. To znaczy mieliśmy okazję współpracować z Polską Izbą Dual Use i tam też jest pokazane, że w łańcuchach dostaw podwójnego zastosowania i w Polsce, w Europie i w całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, te chińskie surowce przetworzone, a czasami komponenty, one też są po prostu obecne. No i tutaj trzeba coś zmierzyć z pytaniem, co jeśli by Chińczycy chcieli nie tyle wdrożyć restrykcje, co po prostu je rozszerzyć, przestać to sprzedawać, jaki to będzie miało wpływ na tempo naszych zbrojeń w Polsce. Ja tylko przypomnę, że te restrykcje na metale ziem rzadkich nominalnie są wdrożone po to, żeby nie były stosowane w łańcuchach produkcji broni. I Chińczycy sami mówią, że wdrażają to po to, żeby spowolnić tempo zbrojeń na świecie, bo dbają o pokój. Więc tego typu zależności, moim zdaniem, jeśli jesteśmy poważni wobec naszego procesu zbroi, musimy je brać pod uwagę i je zasypywać trochę nawet z pominięciem logiki czysto ekonomicznej. Drugi taki przykład, już krócej, no to są oczywiście leki. Polska Izba Producentów Leków też z nami blisko współpracowała. No i ten obraz w Polsce i w całej Europie i tak naprawdę na świecie jest równie ciemny. Kwestią otwartą jest pytanie, czy zależności produkcji leków, antybiotyków, leków pediatrycznych byłyby przez Chiny wykorzystywane, czy nie. Ja bym to trochę odłożył na bok, bo to są jednak kwestie humanitarne i bardzo takie ciężkie politycznie, ale nawet fakt, że no, niemalże wszystkie leki, takie podstawowe, których używamy, opierają się na tych substancjach czynnych z Chin, sprawia, że jeżeli mielibyśmy do czynienia z kolejnym kryzysem, jakimś zaburzeniem, a tych wojen, kryzysów, blokad jest coraz więcej, no to może się okazać, że po prostu nie jesteśmy w stanie podstawowych potrzeb ludzi, tu mówię naprawdę o antybiotykach, o lokach na krążenie, takich rzeczach, które są potrzebne po prostu setkom tysięcy ludzi do życia. Że zostaniemy od nich w jakiś sposób odcięci, czy mówię politycznie, czy w wyniku jakichś różnych zawirowań. I to też jest rodzaj zależności, na który my po prostu powinniśmy bezwzględnie patrzeć, no bo trzeba połączyć kropki. No świat jest chaotyczny, świat jest polem zmagań gospodarczych, wzajemnego odcinania i takie naprawdę kluczowe, gardłowe rzeczy jak zbrojenia albo zdrowie publiczne, moim zdaniem no, trzeba je stawiać w centrum dyskusji i po prostu próbować się uniezależnić.
1: 5 lat temu zaledwie zaczynała się pandemia. W Polsce chińskie samochody elektryczne to była nowinka. Ona była też nowinką w Europie. 5 lat później jesteśmy w miejscu, kiedy w tym roku prawdopodobnie gigantyczne liczby, gigantyczny skok. Mamy oczywiście już ustawę, która zakazuje zbliżania się aut chińskiej produkcji z tymi wyrafinowanymi systemami, które z jednej strony mają wspomagać bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, ale z drugiej zbierają też dużą ilość informacji do jednostek wojskowych. Czy jest to naturalny trend, który musimy zaakceptować, czy z tym coś jeszcze można w ogóle zrobić w tej sytuacji? Bo na razie wydaje się, że no tutaj rozsądek nad rozsądkiem bierze górę kwestia portfela jednak. Ludzie widzą, że te samochody są tańsze po prostu i stąd ich tak duża popularność. Ja sobie tego inaczej nie potrafię wytłumaczyć.
0: Ja bym to znów rozdzielił wątki bezpieczeństwa od naszych interesów ekonomicznych trochę, bo w wymiarze bezpieczeństwa no myśmy pod koniec zeszłego roku wydali duży raport a propos tych chińskich samochodów inteligentnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa i myśmy w nim oddali głos chińskim dokumentom strategicznym. Oni uważają, że inteligentny samochód, który zbiera, przetwarza i wysyła dane w trybie ciągłym o bardzo dużej dokładności. Sami Chińczycy mówią, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, dla tajemnic państwowych, dla infrastruktury krytycznej. Sami nie zezwalają na wjazd tego typu zagranicznych samochodów do swoich jednostek wojskowych. No mogę tylko powiedzieć, że oni się na pewno znają na tej technologii dobrze, więc myślę, że można im tutaj zawierzyć. A jeśli dodać do tego, że ta współpraca chińsko-rosyjska w wymiarze bezpieczeństwa, wymiany danych, na przykład współpracy danych satelitarnych jest bardzo bliska, no to ja uważam, że powinniśmy tutaj z bardzo dużą rezerwą podchodzić i uważam, że to jest dobra decyzja. To znaczy, żeby po prostu zrobić to, co Chińczycy i zakazać samochodom z państw niesojuszniczych wjeżdżania do infrastruktury krytycznej. Natomiast

0: co się dzieje poza jednostkami wojskowymi, no to już jest sprawa rzeczywiście bardziej złożona. Cóż można powiedzieć? No, chińskie samochody są tanie i to jest dosyć naturalne, bo ten chiński system przemysłowy jest po prostu przegrzany. Zdolności przemysłowych jest za dużo, żeby oni to mogli wchłonąć. Po prostu wypychają to na zewnątrz po niższych cenach. To jest problem dla producentów, ale dla konsumentów to jest fantastyczna wiadomość, bo można kupić za 100 tysięcy złotych coś, co od europejskiego producenta może kosztować 200 albo 300. No i tutaj zaczyna się problem następujący, to znaczy zysk konsumenta przekłada się na to, że ten ekosystem przemysłowy, który w Europie był dotąd, zaczyna po prostu obumierać. No i można mówić, że to jest tam problem niemieckich koncernów, tylko rzecz polega na tym, że my jesteśmy tych koncernów ogromnym podostawcą i na południu Polski, na Śląsku czy na Podkarpaciu są dziesiątki tysięcy firm polskich, które do tych samochodów, które dotąd kupowaliśmy, te części wkładały. No i teraz pytanie jest takie, oczywiście, jak sobie z tym radzić? Ja uważam, że trochę trzeba jednak zrównać te warunki konkurencji, no bo jeśli przez 10 lat będziemy kupować te samochody za pół ceny, no obudzimy się po prostu z obumierającym przemysłem i też naszym przemysłem. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby się całkowicie zamknąć na chińskie samochody i import z Chin. On powinien być po prostu albo te warunki cenowe powinny być zrównane, albo na przykład, i to jest istotne, żeby te samochody były produkowane w Europie, ale co ważne, również z zastosowaniem europejskich komponentów. No mówiąc wprost, jeśli mielibyśmy rękojmie, że samochód chińskiej marki produkowany na Węgrzech, Hiszpanii, w Niemczech czy w Polsce ma udział polskich poddostawców, oni są w stanie w tym łańcuchu dostaw żyć i się rozwijać, to byłaby zupełnie inna rozmowa. No, niestety teraz jesteśmy w sytuacji, w której albo samochód jest importowany w całości z Chin i tam polscy poddostawcy nie mają praktycznie w ogóle nic do powiedzenia, albo jest gdzieś w Europie montowany z części i tam, tu się posłużę wyliczeniami jednego z partnerów Izby Automotive w Polsce, jedynie 5% polskich poddostawców finalnie w tym chińskim łańcuchu dostaw może wylądować w Europie w porównaniu do tego, co było wcześniej. To tylko ułamek tych firm jest w stanie dzisiaj w tym łańcuchu dostaw, że tak powiem, żyć. No i to jest być może sposób na rozmowę z Chińczykami, że warunkiem dobrej współpracy i dostępu do rynku jest po prostu wciągnięcie naszych firm w te łańcuchy dostaw produkcyjnych, które się po prostu wydarzają i myślę, że tego akurat nie zatrzymamy.
1: To był dr Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Chiny chcą przewodzić światu w erze AI i nie kryją już takich ambicji. W Szanghaju z udziałem chińskiego przywódcy Xi Jinpinga odbyła się Światowa Konferencja Sztucznej Inteligencji. Wydarzenie organizowane jest przez chińskie władze, a uczestniczą w nim kraje, które Pekin uznaje za przyjazne. To jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań w Chinach w tym roku. Chińskie władze zdają sobie sprawę z tego, że w wyścigu technologicznym kto będzie miał kontrolę nad sztuczną inteligencją, może mieć kontrolę nad światem. Wiedzą też, że tak jak i na wielu innych polach mają mocnego rywala Stany Zjednoczone. I tak jak Chiny nas przyzwyczaiły, tam gdzie same nie mogą zgromadzić większości, zakładają własne organizacje. W Szanghaju ogłoszono powstanie Światowej Organizacji Współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji. W Chinach często powtarzamy, pojedyncza struna nie stworzy muzyki, a pojedyncze drzewo nie stworzy lasu. Rozwój AI nie powinien być solowym występem jednego kraju, lecz symfonią międzynarodowej współpracy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom w Szanghaju powstała międzynarodowa organizacja. To ważny krok Chin, mający na celu odpowiedź na apele globalnego południa i zjednoczenie społeczności międzynarodowej we wspólnym promowaniu rozwoju sztucznej inteligencji i zarządzania nią. Mówił Xi Jinping, Chiny mają nie tylko ambicje przegonienia w dziedzinie AI świata zachodniego. Własne modele chcą przekazywać krajom rozwijającym się. W ciągu najbliższych 5 lat Chiny zapewnią krajom rozwijającym się 5000 inicjatyw, programów, szkoleń i seminariów z zakresu sztucznej inteligencji. Chiny będą rozwijać międzynarodowe centra współpracy w zakresie zastosowań AI z ASEANem, Ligą Państw Arabskich, Unią Afrykańską, Wspólnotą Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Szanghajską Organizacją Współpracy oraz BRICS. W tym gronie nie ma Europy i Stanów Zjednoczonych. Chiny chcą być liderem w zakresie sztucznej inteligencji. Zachód widzi w tym ogromne zagrożenie, bo chińskie modele nie dość, że powstają w oparciu o treści zgodne z wytycznymi chińskiej partii. To wszelkie informacje przechowywane na chińskich serwerach mogą i zapewne są prześwietlane przez chińskie instytucje państwowe. Chińczycy mają jednak jedną wielką i niebezpieczną przewagę, mówi wicedyrektor Ośrodka Studiów

0: Wschodnich, dr Jakub Jakubowski.
1: Stoimy przed takim naprawdę faustowskim wyborem. Chińskie modele, mimo że są troszkę za amerykańskimi pod kątem mocy swojej, czy sporo za nimi, to się różnią w jednym fundamentalnym wymiarze. Większość chińskich modeli jest udostępniane w formule open source. Można je po prostu pobrać, zainstalować na swoje serwerownie i ich używać. Amerykańskie, jak wiemy, są po prostu modelami zamkniętymi, za które trzeba płacić ich twórcom. I to jest główny, że tak powiem, sposób, w jaki te chińskie modele rozprzestrzeniają się po świecie.
0: Chiny chcą, aby powołana właśnie w Szanghaju organizacja miała wymiar światowy. Na taki scenariusz nie zgodzą się Stany Zjednoczone i państwa zachodnie, którym te same darują biedniejszym za darmo własne modele AI Chiny zakręcają co róż kurek z minerałami ziem rzadkich, bez których przemysł wysokich technologii nie ma szans na rozwój. Czego i kogo boją się chińskie władze? Między innymi książek i księgarzy. W państwie środka powiększa się indeks ksiąg zakazanych. Póki co nie płonął tam stosy, ale w byłej brytyjskiej kolonii aresztowano księgarzy oskarżonych o sprzedaż książek krytycznych wobec władz Hongkongu. Na przekazach telewizyjnych oskarżeni, wyprowadzani z miejsca zbrodni. Sprzedawczyni książek, dziewczyna drobnej postury w dużych, niemodnych okularach, skuta kajdankami. Dowody zbrodni wynoszone przez policjantów w plastikowych workach. Prawie takich, w jakich wynosi się ciała, warstwa grubego plastiku. Zamiast tabu ludzkiej śmierci tu ukrywa okładki ksiąg zakazanych. W tym tygodniu w Hongkongu, gdzie społeczeństwo obywatelskie i tak dogorywa przeszyte ustawą o bezpieczeństwie narodowym, aresztowano 5 księgarzy. Drzwi do 2 księgarni o nazwach Miłego Pobytu i Zielone Pole, gdzie policja znalazła księgi zakazane, pozostają zamknięte. Dekadę temu, kiedy terror kontroli państwa przez Xi Jinpinga dopiero raczkował, a Hongkończycy mogli protestować na ulicach swojego miasta. Na celowniku bezpieki po raz pierwszy w takiej skali znalazły się książki i księgarze. Sprawa znikających hongkońskich księgarzy mogłaby być tytułem jednej z powieści kryminalnych. Takie nagłówki w prasie światowej od dekady są jednak dowodem na to, do czego zdolne są chińskie władze, żeby uciszyć niepokornych. Dekadę temu z Hongkongu, ale na przykład także z wakacji w Tajlandii, dosłownie zaczęli znikać hongkońscy księgarze. Pośród nich był Lam Wing-ke. Przez 5 miesięcy trzymano mnie w pokoju, który miał około 20 metrów kwadratowych. Całodobowo przebywało w nim ze mną na zmiany 6 par osób, które wyznaczono do pilnowania. To była całkowita utrata wolności. Odzyskał ją dopiero wtedy, kiedy uciekł na Tajwan. Od dekady w chińskim więzieniu przebywa Guo Minghai, inny księgarz, naturalizowany obywatel Szwecji, który, jak przekonują władze, zrzekł się szwedzkiego obywatelstwa i dobrowolnie wrócił do Chin poddać się karze w sprawie dotyczącej rzekomego przestępstwa kryminalnego sprzed 20 lat. To, co wiemy na pewno, że hongkoński księgarz został porwany z wakacji w Tajlandii, skazany na 10 lat więzienia i od lat nie ma z nim żadnego kontaktu. Choć w Chinach, tak jak podczas najmroczniejszych kart chińskiej historii czasów rewolucji kulturalnej, nie płoną jeszcze ulice. To małe ogniska widać w wielu miejscach kraju, gdzie biblioteki, zmuszane do przeglądu pozycji powiększającym się indeksem ksiąg zakazanych, palą książki i niewygodną dla chińskiej partii pamięć. To jest Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę Wszystkie Rodziny.

0: www.kropka.pl.
1: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwszym ślubsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest wtorek, 21 lipca, minęła 23. U nas na początek zmiany, które mają uzdrowić system ochrony zdrowia. Rada Ministrów dyskutowała o propozycjach przedstawionych przez ministra Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród nich jest m.in. limit zarobków dla lekarzy. Europejska konkurencja dla Starlinka. System IRIS 2 ma m.in. powstawać w Polsce. Umowę w tej sprawie podpisał dziś minister spraw wewnętrznych. W czwartek upływa termin ultimatum postawionego przez prezesa PiS. W tle ryzyko rozpadu partii. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, do tego jawność kontraktów oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Więcej o tym powie Witold Banach.
2: Wśród przygotowanych propozycji są m.in. te dotyczące kwestii zarobków lekarzy. I tu są już konkretne rozwiązania.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
2: Mówił premier Donald Tusk, który dodał, że nowe regulacje będą też dotyczyły czasu pracy lekarzy.
3: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że no, zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba.
2: Premier zapewnił, że nowe projekty ustaw trafią do Sejmu już we wrześniu. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Rząd obradował również na temat ujednolicenia akcyzy na papierosy i składników do ich używania. Nowelizację ustawy akcyzowej przygotował resort finansów, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Chodzi o kwestię opodatkowania papierosów elektronicznych i innych urządzeń służących do waporyzacji płynów. Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
1: Rząd przyjął łącznie 9 projektów ustaw, w tym specustawę przygotowującą organizację przyszłorocznego międzynarodowego spotkania harcerzy w Gdańsku. A teraz...

0: Projekty reform w ochronie zdrowia trafią do konsultacji społecznych. Będą one wymagające, oceniła na naszej antenie dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Iwona Kowalska-Bobko.
1: Droga jest bardzo długa i zakładam, że bardzo wyboista, dlatego że w trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne łatwe nie będą i rzeczywiście później mamy cały tryb legislacyjny.
0: Reformy w ochronie zdrowia są pokłosiem afer związanych z medykami, którzy nadużywali system i zarabiali rocznie miliony złotych. Rekordzistą jest lekarz ze szpitala imienia Józefa Dietla w Krakowie. W ubiegłym roku zarobił 2 miliony 300 tysięcy złotych, co daje około 200 tysięcy miesięcznie. Co składa się na wynagrodzenie tego lekarza? O tym Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków.
2: Lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Zatrudniony jest w placówce w ramach kontraktu, a w związku z tym jego pensja jest uzależniona od powierzonych mu zadań. Lekarze na kontraktach najczęściej pobierają procent od przeprowadzonego zabiegu. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 tysięcy złotych, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 tysiące złotych za jedną operację. Jeśli przeprowadzi 10 operacji w miesiącu, to daje kwotę 40 tysięcy złotych. Dyrektor szpitala Dietla Wojciech Zaręba nazywa wynagrodzenie ortopedy wysokim. Tłumaczy jednak, że ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert, który posiada najwyższe umiejętności. W szpitalu Dietla jest jeszcze jeden lekarz, który rok temu zarobił ponad 1 000 000 złotych. Poza tym większość lekarzy w szpitalu jest na umowie o pracę i zarabia 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
3: Suma wydarzeń.
0: Rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci, to najważniejsze tematy, które omówiono na cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał po naradzie szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a więcej wie o tym Agnieszka Drążkiewicz.
4: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie minister obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
5: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
4: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Wśród tematów, które omówiono na posiedzeniu, była też rozbudowa rurociągów paliwowych w krajach wschodniej flanki NATO. Polska zabiega o utworzenie centrum, które miałoby nadzorować przyszłe inwestycje właśnie z tym związane. Europejskie Starlinki powstaną w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał dziś umowę w sprawie systemu IRIS 2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Docelowo mają na niej skorzystać wszyscy Polacy, a o szczegółach Dagmara Kędziora.
6: Według szefa MSWiA Polska ma stać się jednym z 6 głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. To tutaj powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu, mówił Marcin Kierwiński.
7: Gateway, który będzie całkowicie niezależny, zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
6: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrew Kubilius dodał, że na tym projekcie zyska nie tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w tę technologię Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej.

0: Sejmowej. Więcej o tym Michał Fabisiak.
1: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
2: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
1: Poseł PiSu Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
3: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
1: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość się rozchodzi. Czwartek to będzie dzień kulminacji, mówił na naszej antenie Wojciech Mincewicz, politolog i socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego zdaniem lider PiSu stracił rolę lidera, którą nieprzerwanie dzierżył od ponad 20 lat.
4: Jarosław Kaczyński nigdy nie był tak słaby politycznie, jak jest teraz i zdaje się, że następuje moment, gdy jego przywództwo na całej prawicy zostało podważone i zostaje podważone w sposób skuteczny przez aspirującego do tej roli Mateusza Morawieckiego, który do polityki wszedł jako człowiek spełniony i dotychczas Jarosław Kaczyński nie musiał mierzyć się z takim przeciwnikiem, jakim jest dla niego Mateusz Morawiecki, bo z czym może zagrozić Jarosław Kaczyński Morawieckiemu i jego całemu środowisku, jego całemu obozowi. Mateusz Morawiecki nie potrzebuje pieniędzy. Pieniędzy dorobił się w sektorze prywatnym. No a to był dotychczas taki największy lewar, który miał Jarosław Kaczyński dla potencjalnych swoich przeciwników.
0: Mówił dr Wojciech Mincewicz, politolog i socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował, że dwie osoby, posłanka Anita Czerwińska i europoseł Daniel Obajtek, podpisały oświadczenie o przynależności do PiSu. Ta dwójka polityków wcześniej podpisała się pod listem do prezesa Kaczyńskiego, by wycofał się z decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Trwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł, że wojska amerykańskie uderzą w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapas uranu. Zagroził też, że po tych uderzeniach Teheran będzie potrzebował 25 lat, by się odbudować. Donald Trump zapowiedział też odpowiedź USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone. Jemeńscy rebelianci wczoraj ogłosili blokadę cieśniny Bab al-Mandab, co spowodowało perturbacje na rynku ropy naftowej. Z drugiej strony libańska armia twierdzi, że Izrael otworzył ogień w pobliżu jej jednostek w jednej ze stref pilotażowych. To strefy, z których mają wycofywać się Izraelczycy po tym, jak armia libańska odbierze na ich terenach broń Hezbollahowi. Atak nastąpił kilka godzin przed planowanym spotkaniem prezydenta Libanu w Białym Domu. Joseph Aoun ma na nim rozmawiać z Donaldem Trumpem, by skłonił Izraelczyków do wycofania swoich wojsk z południa Libanu. O szczegółach Milena Rashid-Szechab.
6: Atak miał miejsce po południu w miejscowości Zawtar el-Gharbije w bliskim sąsiedztwie jednostek libańskich. Jak głosi komunikat libańskiej armii, atak utrudnia realizację działań rozmieszczenia wojsk w ustalonych strefach pilotażowych. Zawtar el-Gharbije należy do jednej z dwóch stref pilotażowych na południu Libanu. Zgodnie z ustaleniami między oboma krajami, których przedstawiciele spotkali się w ubiegłym tygodniu w ambasadzie USA w Rzymie, wycofywanie się izraelskiej armii, która okupuje południe Libanu, ma się odbywać w formule ziemia za broń Hezbollahu. Czyli stamtąd, gdzie armii libańskiej uda się rozbroić Hezbollah, Izraelczycy mają się wycofać. Do stref pilotażowych zostały wybrane cztery miejscowości, w tym właśnie Zawtar el-Gharbije na przedmieściach Nabatei. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Szef FBI Kasz Patel ma udać się w październiku do Rosji, napisała gazeta Politico. Informacje te powieliły rosyjskie i ukraińskie media. Portal Meduza zwrócił uwagę, że obecny szef FBI kojarzony jest z dyskredytowaniem śledztwa zainicjowanego przez amerykańskich demokratów o możliwych związkach Donalda Trumpa z Rosją. Sam Kasz Patel mówi, że to Russian Gate i mistyfikacja. Maciej Jastrzębski.
7: Dyrektor FBI miałby przylecieć do Moskwy 13 października, następnie miałby się udać do Petersburga. Nie wiadomo, z kim się spotka, natomiast wiadomo, że gospodarzem wizyty miałaby być FSB. Politico zwraca uwagę, że wizyta została wstępnie zaplanowana w takim okresie, gdy w USA ważą się losy zaostrzenia sankcji wobec Rosji i trwa

0: kryzys w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem w związku z wojną na Ukrainie. Rosyjskie media nie komentują planów szefa FBI, natomiast dziennik Ukraińska Prawda napisał, że dyrektor Patel w 2024 roku dostał honorarium od rosyjskiej spółki filmowej, która rozpowszechniała prorosyjskie i antyzachodnie poglądy. Ukraińska Prawda dodała, że w 2025 roku Patel był z niejawną wizytą w Chinach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W centrum Kijowa kolejny dzień trwają pikiety przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zwolnieniu szefa MON. Protestujący domagają się przywrócenia popularnego i znanego z reform w armii Michaiła Fedorowa. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Liczba pikietujących waha się od kilkuset osób do kilku tysięcy. Protestują w pobliżu administracji prezydenta już szósty dzień. Będą stali aż do skutku, zapowiada jeden z liderów protestu, weteran wojenny Dmytro Koziatyński. Oczekujemy, że pan prezydent posłucha społeczeństwa i mianuje z powrotem Michaiła Fedorowa na ministra obrony. 35-letni Michaiło Fedorow zaskarbił sobie popularność m.in. wdrażaniem nowych technologii do uzbrojenia, głównie produkcji bezzałogowców. Starał się też reformować sposób zarządzania armią i przeciwstawiał się korupcji. Część komentatorów upatruje przyczyn jego zwolnienia w obawie Zełenskiego przed wzrostem popularności rzutkiego ministra. Kadrowa decyzja może doprowadzić do kryzysu politycznego. Wołodymyr Zełenski raczej nie zrobi jednak kroku do tyłu. Nowy pełniący obowiązki szefa resortu obrony Jewgeni Chmara został oficjalnie zatwierdzony przez rząd. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został Michajło Drapaty. Na to stanowisko mianował go prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie odwołał dotychczasowego szefa armii Oleksandra Syrskiego. Nowy rząd Mołdawii zaprzysiężony. Parlament zagłosował za gabinetem z premierem Wasilem Tofanem na czele. Nowy lider zapowiedział odnowę gospodarczą i utrzymanie proeuropejskiego kursu. Nasz program nazywa się Europejska Gospodarka, Efektywne Państwo. Do tego będziemy dążyć i z tego nas rozliczajcie, mówił parlamentarzystom nowy premier. Celem nowo powołanego rządu jest podpisanie do końca 2028 roku dokumentów akcesyjnych z Unią Europejską i przygotowanie Mołdawii do dołączenia do wspólnoty do końca 2030. W tym celu rząd Wasila Tofana chce jeszcze w tym roku w pełni rozpocząć negocjacje z Unią Europejską. Andy Burnham, wybrany wczoraj na nowego premiera Wielkiej Brytanii, budzi wśród rodaków nadzieję, ale nie wszyscy od razu obdarzyli go pełnym zaufaniem. Jedni cieszą się ze zmiany na stanowisku premiera, inni zastanawiają się, czy doświadczenie zdobyte w Manchesterze wystarczy do kierowania całym krajem. Więcej o tym Anna Rączkowska.
3: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Burnham ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię. Andy Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Przyjazną i obiecującą nazwał premier Donald Tusk rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii. O rozmowie telefonicznej przywódców szef polskiego rządu poinformował w mediach społecznościowych. Jestem przekonany, że rządy naszych krajów będą kontynuować bliską i owocną współpracę w zakresie najważniejszych kwestii, napisał Donald Tusk. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał w mediach społecznościowych, że Wielka Brytania jest sojusznikiem i bliskim przyjacielem Polski. Współpraca polsko-brytyjska w obszarze służb specjalnych jest absolutnie wzorcowa, napisał Tomasz Siemoniak. Media społecznościowe we Francji tylko dla osób w wieku powyżej 15 lat. Ustawę w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Nowe przepisy mają wejść w życie we wrześniu. Osoby młodsze niż 15 lat nie będą mogły już zakładać nowych kont w serwisach takich jak TikTok, Instagram czy Snapchat. Francja będzie tym samym pierwszym krajem Unii Europejskiej z takim limitem wiekowym. Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził podobny zakaz dla osób poniżej 16 roku życia, jest Australia. Ustawa w tej sprawie zaczęła obowiązywać 10 grudnia ubiegłego roku.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straci stanowisko, a w związku z decyzją śledczej z tej miejscowości zostanie wszczęte postępowanie służbowe.

0: Takie polecenie wydał Dariuszowi Kornelukowi prokurator generalny Waldemar Żurek. To efekt wypuszczenia kierowcy, który jechał w sobotę autostradą A1 pod wpływem alkoholu. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: Na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała o areszt. W sprawie zareagował Waldemar Żurek. W efekcie zostanie odwołany zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu, poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Czyli osoby odpowiedzialnej za nadzór nad właśnie prokuratorami dyżurującymi.
1: Postępowanie w sprawie nietrzeźwego kierowcy będzie przekazane prokuraturze okręgowej w Częstochowie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Dwóch podejrzanych o pobicie 60-latka z Poznania, który stanął w obronie ukraińskiego chłopca, zostało zatrzymanych przez policję. Podejrzani są znani policji z kryminalnej przeszłości i jutro mają usłyszeć zarzuty. Maciej Szefer.
3: Główny podejrzany ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne oraz narkotyki. Drugi z zatrzymanych ma 31 lat i także pochodzi ze stolicy Wielkopolski. Mężczyzna jest znany policji z kryminalnej przeszłości. Obaj będą jutro doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Zatrzymani są podejrzani o pobicie 60-latka, który w piątek 17 lipca podczas podróży tramwajem był świadkiem wykrzykiwania obelg w stronę ukraińskiego chłopca i stanął w jego obronie. Pasażer, który wstawił się za nastolatkiem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Mężczyzna z powodu kłopotów z pamięcią i ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Od początku wakacji na polskich drogach doszło do ponad 100 śmiertelnych wypadków. Najczęstsze przyczyny to wciąż wymuszenie pierwszeństwa, prędkość, brawura i alkohol. Do tego również brak wyobraźni i nieznajomość własnych możliwości za kierownicą, mówił Jakub Jankowski z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie.
4: W nowoczesnych samochodach są różne nowoczesne wspomagacze i kierowcy nie wiedzą nawet, jak to wszystko działa. Co więcej, gdzieś nacisną na gaz, gdzieś pojadą w zakręcie odrobinę szybciej i nagle wydaje im się, że fantastycznie panują nad samochodem. Tymczasem okazuje się, że 3/4 rzeczy robią za nich systemy, które wspomagają tego kierowcę. Ale systemy też mają swoje ograniczenia, szczególnie w kontekście nadmiernej prędkości. Fizyki się po prostu nie oszuka. Zawsze ten rozsądek jest tu najważniejszy. Odsyłam tutaj znowu do zagadnienia, które się nazywa świadomość zagrożeń i ryzyka w ruchu drogowym.
0: Podczas tegorocznych wakacji na drogach zginęło ponad 100 osób. Z nich ponad 20 to motocykliści, 11 to piesi, a 10 to rowerzyści. Wśród ofiar śmiertelnych są też dwie osoby, które poruszały się hulajnogami elektrycznymi oraz motorowerzysta. Polscy użytkownicy platformy TikTok są narażeni na prochiński przekaz, potwierdza raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Dotyczyły one tematów uznanych przez Pekin za szczególnie ważne. To m.in. kwestie związane z Xinjiangiem, regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których chiński rząd prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
5: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostarczone użytkowników, po prostu nie ma. Tak, użytkownik jest przekierowany zupełnie w innym kierunku, tak aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań, co według naszej opinii jest sposobem na cenzurowanie tych treści oraz jest zgodne z chińską propagandą.
0: Jak wskazuje dr Michał Marek z NASK, na TikToku promowane są treści podprogowo budujące pozytywny obraz Chin.
6: Chiny w tym obrazie rzeczywistości są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi, gwarantuje swobodę wyznawania religii. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego. I ten przekaz to kontrastowane jest z negatywnym obrazem Zachodu.
0: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
7: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca

0: pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście.
1: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Większość z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.
6: Jest 23:24.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Donald Trump wysyła szefa FBI do Rosji. O planowanej w październiku wizycie Kasza Patela napisał portal Politico. To pierwsza od 13 lat wizyta szefa amerykańskiego kontrwywiadu. Nie jest znany program spotkania, ale wiadomo, że Patel ma pojawić się w Moskwie i Petersburgu. A gospodarzem wizyty będzie prawdopodobnie Federalna Służba Bezpieczeństwa. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dr Agnieszkę Bryc, politolog na Wydziale Nauk i Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Ewa Wasążnik.
7: Czy takie plany to jest powód do niepokoju dla naszej części świata, dla naszej części Europy? Sygnał o zbliżeniu jeszcze większym Waszyngtonu i Moskwy?
8: Zobaczymy. Tego do końca nie wiemy, jaka jest agenda, więc trudno jest coś konkretniejszego i poważniejszego powiedzieć. Natomiast każda wizyta wysoko postawionego funkcjonariusza albo polityka amerykańskiego w Rosji niepokoi pod tym względem i powinna niepokoić, ponieważ jest zawsze elementem większej, wyższej i tej, prawda, poważniejszej polityki. Wiemy, co jest tłem tego spotkania. Tłem jest ciągle tocząca się wojna na Ukrainie, to jest raz. Dwa, w tłem są także trwające, a dzisiaj trochę takie zamrożone, ale niezerwane rozmowy amerykańsko-rosyjskie w sprawie resetu, normalizacji wzajemnych relacji. Wiemy, że Rosjanie bardzo by chcieli przywrócenia w sposób taki instytucjonalny współpracy i jeżeli tak wysoko postawiony członek administracji amerykańskiej jak Kasz Patel, czyli instytucja rządowa, jak FBI pojawi się i zacznie normalizować, to znaczy rozwiązywać problemy relacji z Rosją na swoim odcinku, to może być to faktycznie jakiś, to może świadczyć o tym, że przełamywane są te trudności, o których skarżyli się Rosjanie. Wiemy, że Patel będzie tak w Moskwie, później ma udać się do Sankt Petersburga. Zobaczymy, o czym będzie rozmawiał, ale ja myślę, że Rosjanie mają i powinni mieć sporo nadziei związanych z tą wizytą, a skoro Rosjanie mają nadzieję, to niestety my jako Zachód, zwłaszcza ten europejski, powinniśmy dosyć uważnie przyglądać się temu, w jaki sposób Rosjanie i Amerykanie normalizują, czyli resetują wzajemne relacje.
7: No tak, nadzieje Rosjan to obawy dla Europejczyków w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Pani doktor, można by to tak podsumować. A ten kontekst wyborczy w Stanach Zjednoczonych, bo my mówimy o wizycie Patela w październiku, wtedy ta wizyta ma się odbyć, no a w listopadzie wybory połówkowe.
8: Tak, a poza tym do tego dołóżmy także tę informację, że Patel odegrał istotną rolę

0: jeszcze w poprzednich wyborach prezydenckich, wtedy kiedy był tym, który pomagał Donaldowi Trumpowi dyskredytować śledztwo swojego poprzednika w sprawie śledztwa o powiązaniach Donalda Trumpa z Kremlem, tak zwane Russia Gate. Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o doszukiwanie się wpływów Rosji na wybory amerykańskie, ale wprost na powiązania Donalda Trumpa, czyli tak zwane rosyjskie kompromaty na amerykańskiego prezydenta. To wszystko w zasadzie, temu wszystkiemu ukręcił głowę Patel. I teraz w październiku przed wyborami połówkowymi jeszcze raz poleci do Moskwy. I pytanie, bo to będzie coś, czemu warto się przyglądać, i w jaki sposób Rosjanie będą oceniać tę wizytę. Jeszcze nie mamy konkretnych informacji czy komentarzy. Warto patrzeć, w jakim kierunku one pójdą, tak? Jeżeli będą dotyczyły roli Patela w sprawie powiązań Trumpa z Rosją, tych wcześniejszych, pamiętamy, z lat 80., 90. i tak zwanych kompromatów na Donalda Trumpa, no to jakby ta wizyta stanie się wtedy jeszcze, powiedziałabym, ciekawsza. Więc dzisiaj niewiele wiemy. Wydaje mi się, że będziemy więcej wiedzieć, ale to chwilę musi potrwać, wtedy kiedy rosyjska infosfera jakby dostarczy nam jakichś nowych kontekstów, nowych szczegółów, bo co jak co, ale faktycznie rosyjscy dziennikarze, zwłaszcza ci opozycyjni, są bardzo wyspecjalizowani w dziennikarstwie śledczym, więc z pewnością będziemy mieli jakieś ciekawe informacje całkiem pewnie niedługo.
1: To a propos kontekstów, na ile ważny jest, pani doktor, ten kontekst ostatniego orędzia prezydenta Donalda Trumpa, w którym wskazywał na Chiny jako główne zagrożenie dla jawności i praworządnego przeprowadzenia procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych?
0: No i właśnie, znaczy to jest ciąg dalszy tego samego zaprzeczania, czyli stanowiska, w stosunku do którego upiera się Donald Trump, że to nie Rosja mieszała się w wybory amerykańskie ani w 2016 roku, ani w 2020 czy później 2024, tylko realnie zagrożeniem są Chiny. Prawdą jest, że Chiny są zagrożeniem, natomiast zamiatanie pod dywan i ignorowanie zagrożenia, jakim jest Rosja, która naprawdę wyspecjalizowała się w ingerencjach wyborczych, no to rzuca cień na Donalda Trumpa i jego naprawdę bardzo dziwną słabość do reżimu kremlowskiego. Ja nie jestem zwolenniczką teorii, że Trump jest agentem Putina, natomiast jego wyjątkowa słabość do Władimira Putina, no jakby ciągle jest powodem do głębszego zastanowienia. Krótko mówiąc, Chiny są poważnym problemem dla Amerykanów, ale oczywiście pod względem strategicznym głównym rywalem. Natomiast ignorowanie rosyjskiego szkodliwego mieszania się w sprawy wewnętrzne będzie powodowało, że Rosjanie będą wpływać na kolejne wybory, także te w ramach te jesienne, prawda, midtermsy. Problem polega na tym, że Trumpowi przeszkadza mieszanie się Chin i wychodzi na to, że nie przeszkadza mieszanie się w sprawy wyborcze Rosji. Tu można wyciągnąć wniosek taki, że trochę się jakby nie dziwmy, że nie przeszkadza, skoro Rosjanie w ostatnich wyborach mieszali się w sprawy kampanii wyborczej, wspierając, nie mówię, że bezpośrednio, ale podsycając konflikty czy w mediach społecznościowych, czy wśród różnych grup elektoratu amerykańskiego w taki sposób, żeby dyskredytować, czyli nie bezpośrednio wspierać Trumpa, ale dyskredytować konkurenta Donalda Trumpa, czy konkurentkę, powiedzmy, w tej pierwszej kampanii. Więc mnie specjalnie nie zaskakuje to, że Donald Trump widzi przede wszystkim zagrożenie chińskie, a nie widzi zagrożenia rosyjskiego. Zresztą to potwierdzają nam te zmienione dokumenty strategiczne.

strategiczne, czyli koncepcja bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, niedawno zaktualizowana, w której to przede wszystkim zagrożeniem są Chiny, ale generalnie głównym interesem jest ta, prawda, zachodnia hemisfera, czyli to najbliższe otoczenie Stanów Zjednoczonych, Rosji.

0: a w Stanach Zjednoczonych nazywamy narodowym chrześcijaństwem. Wystarczy się przyjrzeć ich postrzeganiu świata, ich wartościom i 3/4 tej agendy jest naprawdę wspólna.
1: Tak mówiła dr Agnieszka Bryc, politolog na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Toruniu, a rozmawiała z nią Ewa Wasążnik. Prace nad emeryturami stażowymi trwają od 2024 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że te 2 lata przygotowań były niewystarczające, a na nowe przepisy jeszcze sobie poczekamy. Chociaż po wielu miesiącach oczekiwania pojawiła się ważna informacja dla osób liczących na emerytury stażowe. Z planu prac Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wynika, że jeszcze w tym roku posłowie mają ponownie zająć się 2 projektami ustaw w tej sprawie. Choć nie oznacza to jeszcze uchwalenia nowych przepisów, wyznaczenie terminu dalszych prac jest pierwszym wyraźnym sygnałem od wielu miesięcy, że temat wraca na parlamentarną agendę. I my teraz o emeryturach stażowych porozmawiamy.
2: Powtórka programu.
3: Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o wcześniejszych emeryturach, tak zwanych stażowych. Nadal czekają one na swój czas, ale wydaje się, że jest coraz bliżej, choćby ze względu na zielone światło Ministerstwa Rodziny, ale też powtarzane obietnice prezydenta. Moimi gośćmi są Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam panów. Na początku ustalmy panów stanowiska. Rozumiem, że Sebastian Koćwin jest za emeryturami stażowymi, a dr Wojewódka przeciw. Czy tak, panowie?
5: Pani redaktor, dokładnie. Tak? Znaczy ja mogę za siebie się wypowiadać, a mam nadzieję, że pan dr Wojewódka trochę zmienił podejście
4: do tego
5: rozwiązania.
4: No to już czekamy na odpowiedź i zaraz rozmawiamy. To jak, panie doktorze? Przeciw? Jedno słowo, tak nie?
6: Przeciw. W tej wersji i w tych projektach, które dzisiaj czekają na rozpatrzenie w Sejmie.
4: Tak, no prawdziwy prawnik, tak, ale dobrze. W związku z tym, panowie, mamy jasność, przechodzimy do argumentów. Za emeryturami stażowymi od lat, oczywiście nieprzerwanie, opowiadają się związki zawodowe. To jest taki wasz pomysł. Jeśli chodzi o rząd, to ani poprzedni, ani obecne nie kwapiły się i nie kwapią się chyba do ich wprowadzenia. No może tu się coś zmienia. Wróćmy znów zatem do Sejmu. Dlaczego tak trudno o chętnych, żeby dać szansę emeryturom stażowym? No i czy widzicie, panowie, szansę na wejście w życie tego rozwiązania w jakimś nieodległym czasie? Bo tak jak powiedziałam, obecne już wcześniej kierownictwo Ministerstwa Rodziny wydaje się być za. Sebastian Koćwin.
5: Pani redaktor, no jest tutaj kilka wątków. Przede wszystkim o te emerytury stażowe walczymy od 2010 roku i muszę powiedzieć, że nawet zebraliśmy kilka ładnych lat temu ponad 700 tysięcy, prawie 800 tysięcy podpisów. I ten projekt był przedstawiany w Sejmie. Obecnie funkcjonują w przestrzeni 2 projekty. Jeden projekt Lewicy wspólnie z OPZZ-em, to jest nawiązanie do projektu z jeszcze poprzedniej kadencji. On no, prawie wiernie oddaje ten projekt z 2010 roku. Natomiast drugi projekt jest projektem obywatelskim. One się tak naprawdę różnią tylko drobnostkami. No i faktycznie czekamy na realizację tego postulatu. Oczywiście Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest za tym projektem, no bo powiedzmy sobie szczerze, w kierownictwie tego ministerstwa są osoby, które no, pisały i wspierały projekt OPZZ, więc trudno, żeby nagle zmieniły zdanie, ale no, żeby zrealizować ten projekt, trzeba zgody całej koalicji rządzącej, a nie tylko jednej z partii, która tą koalicję rządzącą tworzy. I oprócz tego, że mamy pozytywne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, cały czas czekamy na pozytywne stanowisko rządu. I nie możemy się doczekać tego, aby w ramach konsultacji międzyresortowych to się udało zrealizować.
4: No ja właśnie, muszę powiedzieć, to ja wracam do pytania mojego. Przepraszam, dlaczego? Dlaczego jest tak trudno? No bo właśnie cały rząd powinien być, tak? To dlaczego jest zarówno w obecnym, jak i w tym rządzie? No to jest warto zaznaczenia też.
5: Znaczy, rząd najczęściej przede wszystkim minister finansów zwraca uwagę.

0: na te aspekty, powiedzmy, finansowe. Natomiast ja cały czas podkreślam, że w tej chwili emerytura to jest to, co zgromadzimy sobie na koncie ubezpieczonego, dzielone na dalszy okres do życia, więc emerytura stażowa spowodowałaby tylko i wyłącznie to, że zebralibyśmy na naszym koncie ubezpieczonego nieco mniej składek i one musiałyby być wypłacane przez nieco dłuższy okres, a więc to świadczenie byłoby niższe i wypłacane wcześniej, natomiast ogólnie wcale by nie zwiększyło obciążeń finansowych państwa.
1: No to jest ciekawe, że to właśnie proponujecie. Pamiętam taki kiedyś, znaczy ja nie bardzo pamiętam, ale z opowieści takie było powiedzenie o tym, że to należy partię czynem popierać i wtedy umierać przed terminem. No dobrze, proszę państwa, to miało być, nie wiem, to nie jest ani śmieszne, ani smutne w gruncie rzeczy już dzisiaj. Zatem przejdźmy do tych twardych finansów. No to doktor Wojewódka, nie brakuje bowiem takich argumentów, że właśnie emerytury stażowe wpłyną negatywnie na cały system emerytalny. Pytanie, czy rzeczywiście tak obciążą Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, że on sobie z tym nie da radę, więc na koniec obciążą budżet państwa i nas podatników. Są na to twarde dane?
2: Mój przedmówca przed chwilą przedstawił te argumenty, które każdy racjonalny polityk po rozważeniu powinien właśnie zagłosować przeciwko pomysłom emerytur stażowych. Dlaczego? Po pierwsze, my, to co usłyszeliśmy przed chwilą od pana przewodniczącego, o tym, że troszkę wcześniej przejdą na emeryturę i troszkę dłużej będą. To znaczy, emerytury stażowe spowodują obniżenie efektywnego wieku emerytalnego. Tak? Dzisiaj w Polsce mamy jeden z najniższych i tak poziomów wieku emerytalnego, szczególnie pani, w całej Europie. Właściwie tylko Białoruś nas przebija od dołu, w sensie 58 lat. Z naszym 60 jesteśmy naprawdę jednym z najniższych. Przez to między innymi mamy tak niskie świadczenia emerytalne naszych pań. Natomiast to, co fundują pomysłodawcy emerytur stażowych, to nie tylko obniżenie efektywnego wieku emerytalnego, czyli bo w ekstremalnej sytuacji przy tych różnych projektach, które tu mamy, bo w sumie jeszcze jest ten projekt też z 2021, mamy dwa czy trzy projekty, ale generalnie to wtedy mamy efektywny wiek emerytalny w przypadku pań, nawet 56-53, obniżamy wiek emerytalny pań, czyli państwo tym, czy ten, który to wprowadzi, skaże tysiące Polek na niskie świadczenia emerytalne. Dzisiaj narzekamy, że są niskie, a przejście wcześniej na emeryturę, a emerytury stażowe do tego będą prowadziły, oznacza niskie świadczenie emerytalne. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsze statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówią o tym, że 90% pań przechodzi na emeryturę w ciągu pierwszych 12 miesięcy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych w wieku powszechnym, czyli w tym 60.
1: Należy zadać sobie pytanie, dlaczego w ciągu tych 12 miesięcy, bo to, że jest ta wielkość, że te pierwsze 12 miesięcy, to pokazuje postępowanie pracodawców wobec tych osób. One są wypychane, nawet jeżeli są zostawiane, no bo nie można kazać, że tak powiem, odejść na emeryturę, tego prawo zabrania. Jeszcze można zostać oskarżonym o ageism, no nikt tego nie zrobi, więc zostawia te pracownice, ale następnie potem tak to robi, żeby one w ciągu 3, 6, 9, góra 12 miesięcy odeszły.
2: Znaczy, takich badań ZUS nie przedstawia.
1: Ja wiem, ale to życie.
2: Mówię o twardych faktach i liczbach, o które pani redaktor się pytała.
1: Naprawdę.
2: Wiemy, że 90%, wracając do wieku emerytalnego, jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek rozwiązanie, tak, jeszcze efektywnie obniżające powszechny wiek emerytalny w Polsce, a emerytury stażowe do tego prowadzą, nie oszukujmy się, to będziemy mieli znowu dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy bardzo pań, szczególnie o niskich świadczeniach emerytalnych, co oznacza, tak, że oczywiście no, politycy będą mogli podbijać bębenek, dawać nie 13, 14, 15, no bo trzeba ratować to, co przecież sami utworzyliśmy. To jest pierwsza kwestia.
1: Z tym fusem, jak to jest, tak systemowo.
2: Druga rzecz, systemowo. Oczywiście wprowadzenie emerytur stażowych spowoduje, że z jednej strony zniknie nam z rynku pracy jakaś liczba, nie wiem, czy to będzie 100 tysięcy, czy 200 tysięcy osób, które spełnią te warunki, więc przestaną, skorzystają z uprawnienia emerytalnego przestaną składkować, przestaną opłacać składki.

0: na emeryturę, staną się beneficjentami systemu, będą otrzymywały czy otrzymywali świadczenie emerytalne, co oznacza, że ten bieżący deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a my co roku mamy kilkanaście procent, między kilkanaście a 20% ZUS wydaje więcej niż zbiera, ten deficyt będzie się tylko pogłębiał. Żeby była jasność, taką mamy strukturę demograficzną i ten deficyt w Polsce zawsze będzie, musimy sobie jasno powiedzieć, przez najbliższe kilkadziesiąt lat przy tym systemie, który mamy. Natomiast co oznacza deficyt FUS-u? Deficyt oznacza, że trzeba z budżetu państwa co roku dopłacać w takiej czy innej formie, zasileniami, jakimiś darowiznami, jakimiś
1: jasne
0: obligacjami.
1: Tu proszę postawić
0: co oznacza,
1: kropkę.
0: Zaraz, co oznacza, że podatnicy, tak, będą musieli więcej płacić, tak, żeby te transfery socjalne zrealizować. Ja rozumiem, to jest, chcę jasno powiedzieć, jesteśmy w okresie przedwyborczym. Mamy 2026 rok. W przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. Pan przewodniczący przed chwilą mówił, to jest postulat jednej z partii, tej akurat, która w rządzie za to odpowiada. Słusznie, w sensie no, trudno, żeby nie promować swojego programu politycznego, ale nie przez przypadek, wracając jeszcze do odpowiedzi na pytanie pani redaktor. Dlaczego pan przewodniczący mówił, że od 16 lat się ubiegają o ten projekt? No przecież każdy z kandydatów na prezydenta, i pan prezydent Duda, i pan prezydent Nawrocki, obiecywał swojej kampanii wyborczej, czyli trzy razy, tak, podpisywał tam porozumienia z jednym związkiem, z innym, i deklarował, tak, na pewno to wprowadzi. Tak? Jak przyszło co do czego, to ani jego obóz polityczny tego nie poparł, czy jednego, czy drugiego kandydata, ani drugi obóz polityczny. Musimy sobie jasno powiedzieć.
1: Już przechodzimy.
0: Musimy
1: sobie
0: jasno, to jest odpowiedź na pytanie. Mamy jeszcze w kraju odpowiedzialnych polityków, którzy mają świadomość, jakie konsekwencje przyniosłoby realizacja na tych warunkach, które są w tych projektach, tak? Zaraz o nich pogadamy jeszcze,
1: no,
0: prawda?
1: Właśnie.
0: Ale realizacja tego postulatu.
1: Panie doktorze, ale ja mam jedno pytanie.
2: Ja tylko się odniosę najpierw tak szybciutko do tych, może?
1: Dobra, tak, proszę. Mhm.
2: Panie redaktor, no więc najpierw pierwsza sprawa. Te wydatki na cele emerytalne, o których tu tak dużo mówimy, są cały czas w Polsce poniżej unijnej średniej, bo u nas to jest około 10%, średnia unijna jest powyżej 11%. To jest jakby pierwsza kwestia.
1: Rozumiem, że chodzi o wydatki z budżetu, tak? Dodatkowe.
2: Druga kwestia, no bo tak, wydaje mi się, że największy problem w tym momencie, jeżeli chodzi o dopłaty, to są kwestie dopłat do emerytur minimalnych. A mówi się o tym, jakie te emerytury stażowe będą niskie, ale bardzo mało mówimy o tym, jak wiele dopłacamy do emerytur przedsiębiorców.
1: Wy jesteście za tym, rozumiem, warunkiem, że jeżeli sobie zbierzesz na emeryturę minimalną, to wtedy możesz iść na stażową.
2: Jak najbardziej jesteśmy tutaj gotowi, żeby ten jakby tą kwestię uwzględnić i ją jakby popierać. Natomiast idę dalej. My musimy, jeżeli chodzi, bo padł tam temat kobiet i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. My musimy w każdej dyskusji dotyczącej podnoszenia wieku emerytalnego, bo ja rozumiem, że pan doktor jakby nawiązał do tych propozycji odnośnie podnoszenia wieku emerytalnego kobiet troszeczkę, my musimy rozmawiać o kwestiach związanych ze zdrowiem, ze zdolnością do pracy w wieku okołoemerytalnym i o kwestiach dotyczących opieki, bo ja przypominam, że kobiety też bardzo często chcą przechodzić wcześniej na emeryturę, czy mniej pracują, na przykład wcześniej odchodzą z pracy, ze względu na to, że muszą opiekować się czy to dziećmi, czy rodzicami w wieku starszym.
1: No tak, tylko to jest pytanie, czy na problemy systemowe z jednej strony, czyli tego braku opieki, słusznym jest leczenie tego problemu przy pomocy wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.
2: Gdyby państwo, ale też załóżmy, że gdyby państwo lepiej sprawdzało się, jeżeli chodzi o pomoc, o budowaniu tych usług opiekuńczych, czy poprawy jakości ochrony zdrowia, to ludzie nie przechodziliby ogólnie tak wcześniej na emeryturę. Mamy ostatnio takie badanie, pojawiło się badanie CBOS-u, a wcześniej jest takie świetne badanie SHARE 2050, które mówi o osobach 50+, które mówi o tym, że tak naprawdę my chcielibyśmy najczęściej pracować dłużej, żeby wyrobić sobie większe świadczenie, że my chcemy pozostać na rynku pracy i tak dalej, ale są dwie kwestie.

0: kwestie. Pierwszą kwestią to jest właśnie życie w zdrowiu, że osoby, które po prostu ich zdrowie nie pozwala na to, żeby dłużej pracować, no będą odchodziły najszybciej, jak to jest możliwe. I druga sprawa, jest to powiązane również z wykształceniem. Osoby lepiej wykształcone, osoby z wyższym wykształceniem pracują dłużej, no bo ich praca najczęściej nie jest związana chociażby z wymuszoną pozycją ciała, czy z pracą.
1: Jasne, panie przewodniczący, ale jak będziemy włączać do tych wątków finansowych te inne, typu zdrowotne na przykład, to przecież nie uzdrowimy ludzi natychmiast, a kwestie finansowe jakby mogą polec, tak się wyrażę, natychmiast, jeżeli dołożymy iluś wcześniejszych emerytów.
0: Ale dlatego powiedziałem, że koszt emerytur stażowych nie jest wysoki. Ja też podałem za tym argumenty i pozwólmy ludziom decydować, czy mają siłę dalej pracować, czy tej siły nie mają, bo
1: muszę wrzucić
0: nie będziemy
1: jeden
0: mieli
1: temat.
0: Dobrych pracowników w sytuacji, kiedy oni są schorowani i będą umierać na miejscach pracy.
1: Już oddaję głos doktorowi wojewódce, co na to odpowie, ale muszę wrzucić jeszcze jeden temat. No, stan zdrowia to renta. No niestety chyba nie emerytura, prawda?
0: Niestety, ale zauważyliście państwo, że ostatnio otrzymać rentę jest zdecydowanie trudniej niż to było powiedzmy 15 lat.
1: To dyskutujmy o systemie rentowym, natomiast jakby tutaj też jest o czym podyskutować tam, ale tak jakby no tutaj to nie można powiedzieć, że zdrowie no to wcześniejsza emerytura. Pytanie do doktora Wojewódki jest takie, czy właśnie, bo tu panowie rozmawiają z dwóch różnych stron podchodzą do tematu. Pan doktor Wojewódka mówi jakby systemowo o tym, że no trzeba dopłacać i im mniej będzie ludzi składkowało, tym więcej będzie tych dopłat i system coraz bardziej jakby niewydolny. Natomiast Sebastian Koćwin mówi o tym, że jakby człowiek sobie sam wypracuje, no to powinien mieć prawo to odebrać. No i właśnie, co pan na to? No przecież czy nie wystarczyłby taki właśnie zapis w tym systemie, że jak sobie nie wypracujesz, to jakby no nie będziesz miał prawa do tej emerytury stażowej, a dalej idę w tym temacie. Może w ogóle taki zapis zrobić, skoro na przykład tylu przedsiębiorców trzeba im dopłacać. ZUS mówił o 83%, że takiej aż grupie tych przedsiębiorców trzeba dopłacać. Może zrezygnować po prostu z dopłat i wtedy będzie system czysty. Ile sobie wypracowałeś, tyle masz.
2: Oczywiście można iść jeszcze dalej, tak? Można powiedzieć, to może nie wchodźmy do systemu, tak? Były przecież takie pomysły chociażby w poprzednich kampaniach też wyborczych i prezydenckich niektórych kandydatów, którzy mówili o dobrowolnym ZUS-ie, tak? Nawet dla tych paskudnych przedsiębiorców, tak? Jakoś lewica nie poparła tego rozwiązania, tak? Dlaczego? No bo chce tych składek, tak? To znaczy pan przewodniczący oczywiście no, pewną figurę retoryczną wykonuje, natomiast prawda jest taka, że wszyscy musimy składkować, wszyscy pracujący powinniśmy opłacać jak najwyższe składki po to właśnie, żeby mieć wysokie, czy jak najwyższe, czy godne świadczenia emerytalne.
0: Ale to nie podlega dyskusji.
2: No podlega dyskusji, ponieważ, tak, i teraz, żeby, jeśli mogę, tak, ja sam jestem przedsiębiorcą od 25 lat na działalności gospodarczej, opłacam minimalne składki, tak? I moja emerytura będzie wyższa niż emerytura minimalna, zgodnie z tym, co mi ZUS przekazuje. Wszystko jest kwestią też indywidualną.
1: Kwestia też lat.
2: Oczywiście. Natomiast tak, my musimy spojrzeć. Ja w pełni rozumiem te argumenty zdrowotne, indywidualne i wszystko, tak? Ale to, czego oczekujemy od partnerów dialogu społecznego i od szefów związków zawodowych, jak od pana przewodniczącego, czy od pracodawców. Ja sam jestem doradcą też w jednej z organizacji pracodawców. I oczekujemy czego od polityków, to odpowiedzialności i patrzenia w przyszłość. Nie możemy patrzeć na to dzisiaj, tak? Tak jak państwo już od 16 lat promujecie, żeby, że tak powiem, stały się emerytury stażowe. Tak, te roczniki już dawno przeszły na emeryturę, a wy dalej macie ten pomysł, który jest tak naprawdę podbijany. Zresztą widać, no to jest pomysł lewicowy na najbliższą kampanię wyborczą i będziemy mieli pewnie
0: wciąż
2: przez najbliższy raz.
0: Kilkaset tysięcy osób, które potencjalnie będą mogły przejść na emeryturę.
2: No dokładnie tak. I te kilkaset tysięcy osób, tak, to co powiedziałem na początku, przestaną opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, przestaną się dokładać do FUS-u, wcześniej się zaczną korzystać ze świadczeń i pogłębią deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ergo wszystkim. Ale wracając, żebyśmy jedną rzecz. Poprzedni rząd i obecny rząd mamy w KPO zapisany jako jeden z priorytetów podnoszenie efektywnego wieku emerytalnego. Nie tego ustawowego, który jak już mówiliśmy
1: czyli
2: wcześniej.
1: Czyli dobrowolne podwyższanie.
0: A ile tych zachęt powstało?
2: Ale sekundkę, tak? I działania, które powinni podjąć

0: zajmować politycy tak długo, jak zadeklarowali się, że ma jasność i z obecnej opozycji, i z obecnego rządu. Wszyscy tak naprawdę za tym KPO są, tak? Powinni podejmować takie działania, które powodują podniesienie efektywnego wieku emerytalnego. To, że one są nieskuteczne dzisiaj, żeby była jasność, tak?
1: No właśnie, bo Sebastian Kotwin o to zapytał.
0: Ale jakiekolwiek one są, tak? Te wszystkie zachęty podatkowe, różne inne, one nie działają, tak? I mamy to, tu się z panią redaktor pewnie trochę rozjeżdżamy, bo dla mnie te 90% przechodzących na emeryturę w pierwszym roku nie wynika z tego, że pracodawcy wypychają, tak? Bo pracodawcy potrzebują rąk do pracy w Polsce, także doświadczonych pracowników jak najbardziej. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj traktujemy często tą emeryturę, nawet w wieku lat 60 dla pań czy 65 dla mężczyzn, jako dodatek do i tak wynagrodzenia. Ja mogę powiedzieć tyle, przeprowadzam na emeryturę niektórych polskich polityków, celebrytów, znane osoby, tak? Albo takich dużych prezesów. Tak? Oni zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzą na emeryturę, potem wracają oczywiście na swoje stanowiska albo dalej.
1: Ale emeryturę już pobierają.
0: Ale oczywiście, traktują emeryturę jako dodatek do wynagrodzenia.
1: A nie czuje pan jakiegoś zgrzytu?
0: Znaczy, ale ja właśnie mówię o tym, że to jest rozwiązanie, które jest spowodowane systemowym, niskim wiekiem emerytalnym, tak? Inaczej mówiąc, mamy dużą część osób, które nie muszą wcale iść na emeryturę, tak? Bo ja rozumiem o tym, co pan przewodniczący mówi o warunkach zdrowotnych.
1: Bo pan przewodniczący mówi o tych, którzy ze względu zdrowotnych muszą. I to jest właśnie ten, chyba ta zagwozdka.
0: Ja rozumiem, tylko żebyśmy też mieli jedną rzecz. My mamy, nie wiem, polska kasjerka w jakiejś tam sieci handlowej, która działa w całej Europie, żeby żadnej nazwy sieci tutaj nie podawać, robi dokładnie to samo, tak? Co robi jej koleżanka w Czechach, Niemczech, Danii czy gdziekolwiek, tak? I teraz musimy mieć jasność, czyli jej obciążenie pracą, jej, oczywiście zaraz słyszymy, że mamy inną służbę zdrowia, inne sytuacje,
1: no, tak?
0: Ale mamy podobnie jak w Czechach czy na Słowacji, tak? A tam mamy wyższy wiek emerytalny. Naszym problemem, żeby była jasność, tak? I to jest dobrze, że przy okazji emerytur stażowych to wybrzmiewa, jest za niski wiek emerytalny w Polsce pań, szczególnie pań. I my będziemy, a próba w tej chwili obniżenia go w dalszy sposób przez wprowadzenie emerytur stażowych, które jak najbardziej powinny adresować kwestię stan zdrowia renty, jest
1: Szybko, bo nasz czas się kończył. My się nie rozjechaliśmy z panem doktorem.
2: Bardzo króciutko. Pierwsza rzecz, bardzo zwiększyła się aktywność zawodowa przede wszystkim kobiet, jeżeli chodzi o procenty na przestrzeni ostatnich 10 lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Szwecja, Włochy, Norwegia, Łotwa. Tam można przechodzić wcześniej na emeryturę, mimo bardzo zbliżonego do nas wieku ustawowego, wieku emerytalnego. Więc są takie możliwości w innych krajach. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zachęty. Nawet moglibyśmy zrobić coś takiego, jak rozszerzyć badania profilaktyczne, czy wprowadzić elastyczny czas pracy na badania profilaktyczne dla osób 50+. Nawet takich rzeczy nie robimy, żeby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Więc jeżeli oni pracują ciężko fizycznie, nie mają zachęt ani żadnych finansowych, ani żadnych zachęt zdrowotnych, pracują w trudnych warunkach, często w warunkach jakiegoś mobbingu, złych warunków pod względem BHP, jak oni mogą chcieć dłużej pozostawać na rynku pracy? Ja też oczekuję od państwa i oczekuję od pracodawców, że w końcu wezmą się również za ten temat, nie tylko związki zawodowe będą promowały lepsze, bezpieczne warunki pracy.
1: Musimy kończyć. Ja mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu, że on będzie po prostu, wejdzie jednak do tego Sejmu i wejdzie do tej dyskusji powszechnej, wtedy my też do niego wrócimy.
2: Wkrótce będzie w Sejmie konferencja naukowa odnośnie emerytur stażowych.
1: Tak, muszę tylko jedno zdanie. Muszę tylko jedno zdanie jeszcze powiedzieć, bo tutaj tak mi to strasznie tkwi, co powiedział pan doktor Wojewódka, że pewnie to pracodawcy potrzebują jednak pracowników, więc w związku z tym ich nie wypychają. Muszę powiedzieć jedno zdanie. Potrzebują, ale nie w tych miejscach, w których ci pracownicy są w stanie zostać i nadal pracować. To są różne miejsca, stanowiska i obciążenia pracą. I tu jest problem, ale to jest problem szerszy. Tak mi się wydaje też do dyskusji. Dziękuję panu uprzejmie. Sebastian Kotwin, wiceprzewodniczący OPZZ, dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom.
2: Dziękuję.
1: A ja zapraszam na kolejny portfel seniora za tydzień. Do usłyszenia.
3: Portfel seniora.

0: Powtórka programu.
1: Zbliża się północ. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Maria Furdyna, do usłyszenia.
0: Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Plan rządu na naprawę systemu ochrony zdrowia, zanim trafi do Sejmu, przejdzie przez konsultacje społeczne. Francja wprowadza ograniczenia dla najmłodszych, chodzi o media społecznościowe. PKP Intercity notuje wzrost liczby pasażerów. W kolejnych miesiącach przewoźnik odbierze nowy tabor. Minęła północ, Damian Szpyra, zapraszam. Jasne zasady i wspólna odpowiedzialność wobec pacjenta. Szefowa resortu zdrowia przedstawiła pierwsze propozycje, które mają uzdrowić sytuację w ochronie zdrowia. Rozporządzenia zostały już oddane do konsultacji, a w pakiecie są także dwa projekty ustaw, mówiła ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Pierwszy dotyczy transparentności konkursów ogłaszanych przez szpitale i tutaj chcemy w sposób bardzo przejrzysty pokazywać, za jakie kwoty i na jakich zasadach podmioty lecznicze wykupują usługi medyczne. Kolejny projekt ustawy to z kolei taka dosyć duża zmiana. Ona dotyczy zarówno wynagrodzeń dla medyków, jak również dotyczy poszerzenia korpusu kontrolerskiego w Narodowym Funduszu Zdrowia.
1: Lekarze będą sprzeciwiać się niektórym propozycjom Ministerstwa Zdrowia, mówiła na naszej antenie Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego.
3: W trakcie konsultacji społecznych myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i wielu innych ekspertów. W związku z tym wydaje się, że te konsultacje społeczne łatwe nie będą.
1: Proponowane przepisy trafią do Sejmu najprawdopodobniej we wrześniu. Michał Dworczyk nie podpisze deklaracji o wyjściu ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ultimatum postawione przez prezesa PiS mija w czwartek. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości potwierdził na naszej antenie, że dokument otrzymał.
4: Tak jak każdy parlamentarzysta, otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. To jakąś taką deklaracją można by nazwać. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
1: Prawu i Sprawiedliwości realnie grozi rozłam. Tak uważa były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński. To chyba najpoważniejszy kryzys w historii PiS, podkreślał polityk w radiowej jedynce.
5: Faktycznie istnieją co najmniej dwie takie grupy, które walczą o wpływy w Prawie i Sprawiedliwości. Te grupy to są tak zwani maślarze i frakcja premiera Morawieckiego. I te napięcia są autentyczne. To nie jest jakiś teatr, że tak powiem, dla ludzi, że panowie tutaj się pokłócą, a później idą wspólnie na piwko, a ludzie żyją tym emocjami. Tylko z tego, co ja obserwuję i gdzieś tam jak zbieram jakieś odsłuchy, to ewidentnie ten spór jest realny, jest daleko idący i naprawdę grozi pewnemu rozpadowi.
1: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w tej sprawie. Poprzednie, piątkowe, nie przyniosło rozstrzygnięcia. Zdaniem prezesa PiS funkcjonujące stowarzyszenia szkodzą jedności partii. Teraz Francja i zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Ustawę w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie Narodowe, a o szczegółach powie Mariusz Pieśniewski.
6: Projekt został przyjęty 279 głosami za, przy 81 przeciw. Nowe przepisy mają wejść w życie we wrześniu. Osoby młodsze niż 15 lat nie będą mogły już zakładać nowych kont w serwisach takich jak TikTok, Instagram czy Snapchat. Francja będzie tym samym pierwszym krajem Unii Europejskiej z takim limitem wiekowym. Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził podobny zakaz dla osób poniżej 16 roku życia, jest Australia. Ustawa w tej sprawie zaczęła obowiązywać

0: 10 grudnia 2025 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Zostajemy w temacie mediów społecznościowych. Polacy, którzy korzystają z TikToka, są narażeni na prochiński przekaz, potwierdza raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Eksperci przebadali w ciągu 3 miesięcy około 10 tysięcy materiałów. Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK ośrodkiem analizy dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
2: Te algorytmy TikToka podsuwają treść, która ma być podsuwana. W związku z tym ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana, budująca pozytywny wizerunek Chin u młodego odbiorcy, co długoterminowo na pewno będzie skutkowało inną relacją, innym stosunkiem do tego państwa ze strony dużej części odbiorców TikToka, którzy wyszukiwali takich haseł oczywiście.
1: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. W większości z nich to osoby w wieku od 18 do 25 lat. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu pociągi PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony, licząc rok do roku. W kolejnych miesiącach przewoźnik odbierze część zamówionego wcześniej taboru. To zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy. We flocie pojawią się m.in. lokomotywy, mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak.
3: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, kolejnych 8 odbierzemy w pierwszym półroczu. W drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8. W wagonach tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego, także odbiory kombo z Remtraka.
1: W przyszłym roku na torach pojawią się także pierwsze w barwach PKP Intercity pociągi z napędem hybrydowym.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na ogół spokojnie. Opady deszczu mogą wystąpić jedynie na północy i wschodzie, a na Podlasiu dodatkowo burze. W ciągu dnia sytuacja się pogorszy niemal w całym kraju, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Temperatura w nocy od 9 do 13, a w ciągu dnia od 20 do 23 stopni. Jest 6 po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Zmiany w programie Czyste Powietrze, o tym dziś porozmawiamy. Przypomnijmy, że to program, dzięki któremu od 8 lat Polacy wymieniają źródła ciepła w swoich domach, co realnie wpływa na lepszą jakość naszego powietrza. Od wczoraj natomiast obowiązują nowe zasady, które mają ułatwić skorzystanie z programu i zachęcić nowych beneficjentów do składania wniosków. Chodzi m.in. o ułatwienia przy składaniu wniosków, czy większe kwoty dopłat do niektórych prac. Czy to oczekiwane zmiany, czy wpłyną na większe zainteresowanie programem? Co jeszcze wymaga zmiany? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, a w studiu Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie prezesie, po co te zmiany?
6: Ponad rok temu wdrożyliśmy największą reformę programu od początku jego funkcjonowania. Program konsekwentnie się rozwija, patrząc na potrzeby przede wszystkim beneficjentów. Dziś robimy kolejny krok, upraszczamy program, nie rezygnując z bezpieczeństwa beneficjentów i wysokiej jakości inwestycji. Co najważniejsze, wsłuchujemy się w głos naszej drugiej strony, czyli w tym wypadku beneficjentów, wykonawców, NGO-sów, jak również samorządów. Zatem właśnie poszły te zmiany, które wprowadzamy od 20 lipca 2026 roku.
5: Bo tak jak powiedziałem, program działa już 8 lat, we wrześniu minie 8 lat. No to chyba rzeczywiście jest taki czas, kiedy program wymaga jakichś zmian, rewizji tych zasad, które...
6: Jak najbardziej. Uruchamiając program po 31 marca 2025 roku, od razu zaznaczyliśmy, że zdajemy sobie sprawę, że nie są doskonałe, że on będzie musiał być cały czas poprawiany, bo cały czas pracujemy na programie, który obowiązuje w całym kraju i nowe rozwiązania wchodzą w życie. To, co właśnie pokazały konsultacje społeczne, gdzie mieliśmy ponad 1300 uwag różnego rodzaju z każdej ze stron, widać ewidentnie, że zmiany musiały nastąpić, ułatwiające przede wszystkim wejście beneficjentom do programu. Mamy takich 5 szlagowych zmian, które wprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że one na pewno spowodują, że beneficjenci chętnie będą korzystali z tego programu.

0: programu, a co najważniejsze, będzie im łatwiej obracać się w tym programie.
1: No to teraz omówmy sobie każdą z tych zmian. Pierwsza dotyczy wyjątków od zasady 3 lat własności nieruchomości. Tak, Jakie zmiany w tym
0: zakresie? Tutaj było bardzo często podnoszone, że wiele osób otrzymywało taką nieruchomość w formie darowizny lub też kupowało na rynku wtórnym i się okazywało, że nie mogły wejść do tego programu.
1: Bo czyli tam na przykład ten... rodzice przekazali dzieciom
0: dziadkowie, dokładnie tak. I nie można było, bo tam był ten obowiązek 3 lat. Nie ukrywam, że my chcieliśmy ukrócić to, co się działo we wcześniejszej odsłonie tego programu, czyli przepisywanie danego domostwa na 1/15 udziałów, czy to dla wnuczka, czy to też dla studenta, który nie mieli dochodów i wtedy się korzystano z maksymalnego dofinansowania w tym programie. A ogółem celem tego programu to było pomóc osobom w ubóstwie energetycznym, które nie mają funduszu na to, żeby zrealizować tą inwestycję i żeby one otrzymywały to 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Tu się okazywało, że właśnie w poprzedniej odsłonie nawet 70% wniosków było z maksymalnym dofinansowaniem. Co ciekawe, statystyki i Główny Urząd Statystyczny mówi, że ubóstwo energetyczne w naszym kraju jest na poziomie między 20 a maksymalnie 30%.
1: Bo ten okres skróci się z 3
0: do 1 roku. Dokładnie, do 1 roku.
1: Czyli po przekazaniu na przykład w formie darowizny starego domu, już po roku będzie można, no pewnie skorzystać. Domyślam się tak, że w takim starym domu, no to jest właśnie stary jakiś piec, jakiś kopciuch.
0: Dokładnie tak.
1: Po roku będzie można skorzystać.
0: Co najważniejsze, że w tym przypadku również osoby, które rok temu uzyskały, już w tej chwili będą mogły wejść do programu Czyste Powietrze.
1: I te wnioski złożone po 31 marca ubiegłego roku też się załapią na te zmiany.
0: A czyli tak, nikt by nie złożył wniosku, jeżeli by faktycznie nie spełniał wtedy tego warunku. Ale jeżeli się okazało, że na przykład ktoś po 31 marca nabył takie prawa, bo w tym wypadku doszło do tego właśnie zmiany właściciela, no to już w tym wypadku będziemy zaliczali ten rok jako ten, który zobowiązuje nas do tego, żebyśmy przyjęli taki wniosek.
1: To pierwsza zmiana. Druga, chodzi o wyższe wsparcie na niektóre prace.
0: Tak, przede wszystkim to też się zobowiązaliśmy w zeszłym roku po wprowadzeniu tego programu, po reformie, że będziemy waloryzować ceny usług dla wykonawców. To przede wszystkim to był bardzo ważny element. Stwierdziliśmy, że będziemy zwracali uwagę, jak się kształtują ceny przede wszystkim na rynku.
1: Czy to jest taka jednorazowa podwyżka, czy też przewidują państwo,
0: nie,
1: że co jakiś czas będzie...
0: Tak, my mówiliśmy, że przynajmniej raz w roku będziemy starali się dokonywać waloryzacji, chyba że sytuacja na rynku by się naprawdę zmieniła diametralnie, kiedy byśmy mieli bardzo wysoką inflację. Będziemy starali się to robić częściej.
1: Kolejna zmiana, trzecia, jak dobrze liczę. Tak. Mamy więcej czasu na rozliczenie zaliczki. To
0: tak.
1: Chyba też taka oczekiwana
0: tak,
1: zmiana.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej. Bo jak nasi beneficjenci pamiętają, jeżeli chodzi o odsłonę z programu, czy to Fenik, czy to z KPO, z tamtych źródeł, tam już wydłużyliśmy ten okres do 180 dni. W przypadku funduszu modernizacyjnego tam było 120 dni, a mamy przykład choćby sytuacji z tego roku, gdzie mieliśmy bardzo ciężką zimę i realizacja była utrudniona. W tym wypadku jak najbardziej było to wskazane. Co najważniejsze, to też uprzedzaliśmy i beneficjentów, i wykonawców, że wszystkie wnioski, które zostały złożone w nowej odsłonie, czyli od 31 marca, będą mogły się załapać na ten dłuższy termin realizacji tej inwestycji. I tu mówimy o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z prefinansowaniem, czyli wypłatą zaliczki. W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, że ktoś zdecydował się z własnych pieniędzy sfinansować takie działanie.
1: I później uzyskać zwrot
0: tych pieniędzy, również ma możliwość wydłużenia tego terminu, nawet do 6 miesięcy łącznie. Tych wydłużeń może być kilka, ale nie więcej niż na 6 miesięcy razem. Czyli ewidentnie pokazujemy, że jesteśmy elastyczni, bierzemy pod uwagę sytuację obowiązującą, czy to na rynku wykonawczym, czy to też związana z pogodą.
1: Kolejna zmiana. Łatwiejsze uzyskanie dokumentacji, czyli tutaj krok w stronę tych, którzy składają na samym początku wniosek, to złożenie.
0: Czyli wniosek o płatność tu już w tym wypadku, bo tu chodziło przede wszystkim o to, że po zakończeniu takiej inwestycji, w tym wypadku osoba, która miała uprawnienia kominiarskie, musiała stwierdzić, że zostało usunięte stare źródło ciepła, że obecna instalacja jest odpowiednio przygotowana i to była jak gdyby podstawa, takie zaświadczenie do tego, żeby złożyć wniosek o płatność, czyli żeby uzyskać to już końcowe rozliczenie. Ułatwiamy to wejście, że w tym wypadku osoba, która ma uprawnienia odpowiednie budowlane, również może dokonać takiego wystawienia takiego zaświadczenia, dzięki czemu nie ma tak długiego okresu oczekiwania na to zaświadczenie ze strony beneficjenta, a co za tym idzie, jest szybsza możliwość uzyskania zwrotu tych poniesionych kosztów. Dodatkowo też wprowadziliśmy jeszcze drugie udogodnienie dla naszych beneficjentów, możliwość wprowadzania do systemu GWD, czyli do tego systemu, w którym są te nasze wnioski o płatność, samego wniosku fizycznie.
1: To właśnie tak przy składaniu wniosku.
0: Tak. Tak,
1: rozumiem, dokładnie, że można taką wersję roboczą.
0: Można wersję roboczą, dokładnie tak. I ta wersja robocza, ona wchodzi do operatora, jeżeli mamy do czynienia z dofinansowaniem w maksymalnej kwocie lub faktycznie w średnim kwocie dofinansowania. I wtedy operator zatwierdza taki wniosek. Lub jeżeli są błędy, to wtedy na bieżąco beneficjent jest informowany o poprawieniu tego wniosku. A skraca nam to przede wszystkim kolejki, bo to

0: że dostawaliśmy taką informację i od beneficjentów, jak również od wykonawców, że niestety kolejki u poszczególnych operatorów były bardzo długie i musieli długo czekać na to, żeby jednak operator wprowadził ten wniosek, a tu już beneficjent będzie mógł to zrobić sam, co przyspieszy samą realizację tej inwestycji i zatwierdzenia tego wniosku.
1: A z czego takie kolejki, panie prezesie, wynikają? Z zainteresowania?
0: Zainteresowanie, dwa też z pracy poszczególnych operatorów, bo byli na przykład operatorzy, którzy potrafili taki wniosek wprowadzać w ciągu 30-45 minut, ale byli też tacy operatorzy, którzy robili to 3-4 godziny.
1: Jeśli mówimy o operatorach, no to to są samorządy.
0: Albo gminy, albo wojewódzkie fundusze, które w tym wypadku w sytuacjach, kiedy się okazuje, że na danym terenie jest biała plama i nie mamy operatora gminnego, musiał w tym wypadku wykonywać to w tym wypadku przedstawiciel z wojewódzkiego funduszu.
1: I jeszcze jedna zmiana, która weszła w życie 20 lipca. Dofinansowanie będzie można uzyskać na efektywniejsze źródła ciepła. I tak. Tutaj taki podpunkt, że dotacje na ogrzewanie elektryczne tylko w przypadku pompy ciepła.
0: Dlaczego? Tak, jeżeli chodzi o ogółem, pozostałe wszystkie źródła zostają tak, jak były do tej pory. Tutaj też jak gdyby walczymy z fake newsami, bo dostaliśmy informację, że wszystkie pozostałe źródła zostaną wycięte, będą same pompy ciepła. To nieprawda. Ze źródeł elektrycznych zostaną pompy ciepła, rezygnujemy z tak zwanych mat grzewczych, rezygnujemy z piecy elektrycznych, które były mniej efektywne. Niestety koszty utrzymania były dużo większe niż byśmy się spodziewali, ale co najważniejsze, tego źródła ciepła wykorzystywanego było bardzo mało. To było 0,28% we wszystkich wnioskach, które zostały złożone, więc w tym wypadku, ze względu na to, że było to bardzo słabe źródło ciepła, zrezygnowaliśmy z niego, zostawiamy tylko pompy ciepła, które w tym wypadku sprawdzają się bardzo dobrze.
1: Też trzeba powiedzieć, że pompa ciepła przecież działa przez cały rok, rozmawiamy w środku lata, no to pompa ciepła
0: dokładnie
1: też
0: tak
1: może działać jak taka klimatyzacja.
0: Dokładnie tak, jak najbardziej tak, więc w tym wypadku to źródło ciepła jak najbardziej wspieramy, tak i też pozostałe, bo tam zostają też jeszcze kotły na pelet, kotły gazowujące drewno, te źródła jak najbardziej zostają, a mówię, te najmniej efektywne wzięliśmy, zdecydowaliśmy o wykluczeniu ich, ale co najważniejsze, to dopiero wchodzi od 1 stycznia 2027 roku, więc te osoby, które jeszcze się zdecydowały i chciałyby teraz zrealizować to, do końca tego roku mogą z tego źródła skorzystać.
1: Natomiast od nowego roku to będą tylko źródła ciepła, które są wymienione na takiej
0: liście ZUM. Dokładnie tak, zielonych urządzeń i materiałów. Te urządzenia, które tam są, oczywiście one są sprawdzone, przeszły przez wszystkie nasze laboratoria, nasze badania i one mogą być wykorzystywane w programie Czyste Powietrze.
1: Czy to zmiany oczekiwane, panie prezesie?
0: Jak najbardziej te wszystkie zmiany to były oczekiwane. Konsultacje społeczne odbywały się kilkukrotnie z każdą z grup interesariuszy, bo od beneficjentów, poprzez wykonawców, poprzez branżę NGO-sową, poprzez producentów, jak również samorządy. One, każde z nich zgłaszały swoje propozycje. Oczywiście nie wszystkie propozycje mogliśmy spełnić. Te małe zmiany wprowadzaliśmy sami, mogliśmy to zrobić bez konsultacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym czy z Funduszem Modernizacyjnym, który w tej chwili finansuje program Czyste Powietrze. Większe zmiany muszą być konsultowane. Takie konsultacje odbywają się dwa razy do roku. Jedne są na wiosnę, drugie są na jesień. I z tymi większymi zmianami, z propozycjami będziemy występować do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na jesień tego roku. Jeżeli wszystko pójdzie prawidłowo, to od przyszłego roku będziemy mogli te nowe zmiany wprowadzić. Jedną rzecz, która jeszcze też będzie wprowadzona i nie musi być poddana konsultacjom społecznym, to jest bon na audyt. To też jak było bardzo często postulowane.
1: Tu dwa zdania musimy powiedzieć, że od ubiegłego roku, przed złożeniem wniosku w programie Czyste Powietrze, potencjalny beneficjent musi przeprowadzić audyt energetyczny swojego domu, czyli tego, co tak naprawdę trzeba zrobić.
0: Co w rzeczywistości jest potrzeba.
1: Jakie źródło ciepło też będzie najbardziej efektywne.
0: Dokładnie tak. I tutaj słyszeliśmy, że to jest jedna z barier, dla której ludzie nie chcą wchodzić do programu Czyste Powietrze,
1: bo za ten audyt trzeba zapłacić,
0: wydatkować kwoty między 1,5 a 2 tysiące, w zależności od regionów, o którym mówimy. Więc w tym wypadku była to bariera, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sprawdzam. Z własnych funduszy Narodowy Fundusz przygotował odpowiednią kwotę, dzięki której przez operatorów, przede wszystkim w tym wypadku będziemy chcieli gminy, bo chcemy, żeby gminy weszły do tego programu na darmowy bon energetyczny. Będziemy wprowadzali ten bon, ale co najważniejsze zaznaczyliśmy, chcemy, żeby to były gminy, które weszły w funkcję operatora. Biorąc pod uwagę, że mamy 2,5 tysiąca gmin, a mamy niecałe 1500 operatorskich gmin, więc mamy jeszcze około 1000 gmin, które jeszcze zastanawiają się nad wejściem w to działanie. Dlatego też stwierdziliśmy, że nadal będziemy kontynuować konsultacje z gminami i dajemy jeszcze ten okres do końca roku, kiedy chcemy wprowadzić ten bon, żeby pozostałe gminy się zdecydowały na wejście w tą rolę, co spowoduje, że każdy beneficjent, każdy mieszkaniec każdej gminy będzie mógł z tego skorzystać, bo w tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby włodarz jakiejś gminy

0: stwierdził, że nie da szansy swoim mieszkańcom, nie ułatwi mieszkańcom wejście do programu Czyste Powietrze, gdzie dostaną finalnie około 1500 zł brutto na taki bon energetyczny.
1: Czyli to będzie kwota określona w tym bonie,
0: tak.
1: No bo tutaj pojawiały się też postulaty, żeby ten audyt jednak mógł być przeprowadzony bezpłatnie, żeby ten bon pokrywał całą kwotę audytu.
0: No raczej tego byłoby trudno to zrealizować, tym bardziej zauważamy jedno, że w każdej sytuacji, jakikolwiek by to nie był program, w sytuacjach, gdy pojawia się dotacja, to zawsze ceny danych usług idą w górę. Mhm. Mamy przykład rowerów elektrycznych, gdzie zapowiadaliśmy, że najprawdopodobniej uda nam się dofinansować rowery elektryczne z programu, z funduszu modernizacyjnego. Po tej informacji w ciągu miesiąca ceny wszystkich rowerów elektrycznych poszły kilkadziesiąt procent w górę. Jak później się okazało, że jednak fundusz modernizacyjny nie wyraził zgody na sfinansowanie tego działania, ceny poszły w dół, więc widzimy ewidentnie, że dotacjami mamy bardzo duży wpływ na ceny usług na rynku, więc dlatego też nigdy nie zapewnimy stuprocentowego pokrycia w audycie, ale na pewno będzie to duże uproszczenie dla poszczególnych osób, tym bardziej, że musimy pamiętać, że audyt jest kosztem kwalifikowanym. Czyli w sytuacji, nawet jeżeli by się okazało, że dany audyt będzie kosztował 2000 zł, dofinansowanie nasze będzie około 1500 zł, 500 zł wyłożymy swoje, ale w sytuacji, kiedy będziemy mieli rachunek na 2000, to całość tej kwoty będzie w dofinansowaniu rozliczona, w zależności od poziomu dofinansowania, czy to będzie 100%, 70%, czy to 40%.
1: Panie prezesie, a może jest tak, jak wspomniałem na początku, program działa już od 8 lat, no i tak. Ci, co bardziej przedsiębiorczy Polacy, już z tego programu skorzystali.
0: Dokładnie.
1: Te prace najpilniejsze zostały wykonane. No i teraz trzeba dotrzeć raz do tych, którzy może nie interesują się aż tak bardzo, co mogą dostać. Dwa, być może no nie mają takich umiejętności, zasobów, czegokolwiek, albo właśnie w ich gminie nie ma operatora, który przybliży tak. Im ten temat. Może właśnie no w te
0: To jest właśnie bardzo ważny temat, który pan poruszył, bo cały czas słyszymy, że ilość wniosków spadła. Ale nie oszukujmy się, te najprostsze inwestycje już dawno zostały zrobione, bo to i firmy wykonawcom na tym zależało, miały swoich przedstawicieli handlowych, które jeździły i wyszukiwały takie smaczki, no bo jednak...
1: Dane też mówią same za siebie, ponad 500 000 inwestycji, tak?
0: Tak.
1: Kompleksowych modernizacji.
0: Dokładnie tak, już zostało zrobione, więc ja nawet rozmawiałem z włodarzem gminy Rybnik, który też mówi, że u niego bardzo spadła ilość. Ja mówię, no tak, ale pan był pionierem, większość inwestycji została już zrobione. W tej chwili zostają to inwestycje najtrudniejsze, na których i wykonawcy zarobią mniej, więc też niechętnie w to wchodzą. Z drugiej strony zostały ukrócone źródła ciepła, no bo musimy pamiętać, nie ma już w tej chwili kotłów na gaz. A nawet z tych właśnie statystyk i z tych badań, które były robione, no to 72% osób mówi, że nie wejdzie do programu Czyste Powietrze, ze względu na to, że nie ma już źródła gazowego. No więc widać ewidentnie, że jest to jakaś bariera.
1: Cały czas ludzie myślą, że ta pompa ciepła elektryczna to też wiąże się bardzo,
0: tak,
1: z bardzo dużymi kosztami.
0: Dokładnie tak, więc w tym wypadku mamy tą sytuację. Mamy też drugą sytuację taką, że beneficjenci jednak muszą ponieść jakiś swój koszt. W sytuacjach kompleksowej termomodernizacji, gdzie mówimy o dofinansowaniu ponad 170-tysięcznym w formie darowizny, nawet jeżeli to jest 100% kosztów kwalifikowanych, to mamy podatek VAT, którego jest 12 tysięcy złotych. Więc jednak dana osoba musi mieć zagwarantowany własny wkład 12 tysięcy, a to nie jest mało. Mhm. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości wzięcia czy to kredytu, czy to też innego dofinansowania, czy to przez samorządy, czy przez urzędy marszałkowskie, no to to jednak jest dosyć duże obciążenie i wiele osób w tej chwili gromadzi te pieniądze, żeby móc włożyć ten wkład własny. I to też powoduje, że jednak tych wniosków jest dużo mniej. I to, co wspominałem wcześniej, choćby ta ilość własności, 1/15 było prościej. W tej chwili wiadomo, musisz naprawdę potrzebować tego dofinansowania, musisz spełniać te wszystkie warunki, żeby wejść do tego programu, ale dzięki temu wiemy, że te osoby nie będą nigdy oszukane, że faktycznie każdy pieniądz, który wejdzie do tego programu, będzie pieniądzem dobrze wydanym przez nasze państwo, a nam przede wszystkim o to chodzi, żeby była racjonalność wydatków z pieniędzy publicznych z naszych podatków.
1: I za rozmowę bardzo dziękuję. Moim gościem był Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: I ja dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dziś doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowym stylu życia, bo słyszymy to pojęcie właściwie nieustannie. Jesteśmy zachęcani do zdrowego stylu życia,

0: Ale ja chciałam zapytać, czym jest ten zdrowy styl życia? Co musimy robić, no, żeby spełnić pewne kryteria, warunki, żeby nasze życie było długie, ale długie w zdrowiu i szczęściu?
1: Zdrowy styl życia to rzeczywiście bardzo obszerny temat i można byłoby poświęcić dużo czasu, żeby odpowiednio i szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę każdy pacjent jest inny i każdemu ta recepta na zdrowy styl życia będzie przepisywana nieco inaczej.
0: Naprawdę? Myślałam, że jest jeden schemat.
1: No, generalnie jakiś ogólnik jest, ale do każdego pacjenta zawsze mówię, że powinniśmy podchodzić indywidualnie. Każdy ma różne obciążenia rodzinne. Każdy ma dodatkowe choroby współistniejące, bądź potencjalnie może takie mieć właśnie biorąc pod uwagę czynniki genetyczne czy środowiskowe. W związku z tym oczywiście dla każdego będzie to samo zalecenie, czyli nie palimy papierosów, prawda? To jest jasne i tutaj jakby bezwarunkowo każdy pacjent takie zalecenie, taką informację powinien usłyszeć. Cieszy to, że rzeczywiście coraz mniej pacjentów deklaruje palenie papierosów.
0: Ale ja zauważyłam jedną rzecz, coraz mniej deklaruje palenie papierosów, ale właśnie, tak, ale okazuje się, że tak. Niektórzy myślą, że jeżeli to są te jakieś plastikowe urządzenia, to już nie jest palenie.
1: Tak. I właśnie tu jest ta pułapka, bo no, o ile jesteśmy wyczuleni na ten zapach nikotyny i to jesteśmy w stanie też, prawda, jakby
0: wyłapać,
1: to tutaj niestety pacjenci często też nie powiedzą, no bo właśnie tego tak nie czuć, tego tak nie widać, nie zmienia kolorów, tak, prawda, zębów czy cery, bo u palacza wieloletniego to przecież takie cechy się pojawiają. Więc jakby no to nie palenie papierosów. To jest jedna kwestia. Kolejna, zdrowy styl życia, to higiena snu, to co też podkreślamy. To jest być może proste zalecenie, prosty czynnik, ale to też jest istotne, żeby wysypiać się odpowiednią liczbę godzin. I dla każdego pacjenta też odpowiednia to może być różna. To też, żeby właśnie wstawać wypoczętym po odpoczynku nocnym. Po to też, żeby, nie wiem, informacja, żeby mieć zacienione okna, rolety, zasłony, żeby jednak ta atmosfera była spokojna, żeby przed zaśnięciem nie mieć tego światła przed oczami, czyli nie używać telefonów, prawda, w łóżku. Więc to też są takie informacje, bo wyspany pacjent to też jest inaczej zregenerowany, inaczej koncentracja jakby wygląda kolejnego dnia. Więc powiem też jakby z punktu widzenia nie tylko lekarza rodzinnego, ale endokrynologa. Często pacjenci zgłaszają się do endokrynologa ze schorzeniem, no z objawem zmęczenia. I to często jest taki jedyny objaw, który powoduje, że zapukają do naszych drzwi i szukają pomocy. Więc też należy, poza tym, że zlecimy badania, przeprowadzimy wywiad, wykluczymy różne choroby endokrynologiczne, to też takie podstawowe rzeczy, o które powinniśmy pytać, typu, czy właśnie jest ten czas na odpoczynek, czy jest ten odpowiedni balans, prawda, odpoczynek, praca, ale też odpoczynek nocny, czy po nocy pacjent czuje się wyspany, wypoczęty, bo to znaczy, że też ten odpoczynek być może nie był odpowiedni.
0: O ile o niepaleniu mówimy dosyć często, o tyle ten zdrowy sen czy higiena snu jest takim dosyć nowym pojęciem, tak. Bo gdzieś tam cały czas pokutuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś śpi krótko, to znaczy, że ma bardzo sprawnie działający umysł. Ja pamiętam, że kiedyś mówiło się, że najwybitniejsi intelektualiści na przykład mieli krótki sen, nobliści spali po 3-4 godziny. Niektórym się wydawało, że to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu im krócej, tym nawet lepiej, to znaczy szybko się regeneruje. Jestem sprawny intelektualnie. Bzdura, prawda?
1: No to też właśnie, to mówię, to są tematy bardzo indywidualne, ale organizm musi mieć odpowiedni czas na regenerację. I jeżeli jesteśmy w stanie przez krótki czas funkcjonować właśnie w takim tempie, to gdzieś pewnie po jakimś czasie może się okazać, że to ma swoje konsekwencje. Więc jakby, a zawsze starajmy się patrzeć długofalowo, prawda? No bo to jednak będzie miało bardziej pozytywny wydźwięk w przyszłości.
0: Ale ja przyznam, że nie spotkałam się w gabinecie lekarskim z pytaniem o sen. Rozumiem, że jest to też pewna nowa tendencja, która się pojawia i która powinna być takim standardem, czyli zapytanie o zmęczenie, o to, jak śpimy.
1: Bo to też pytanie jest o jakość życia, prawda? To nie tylko poszukujemy chorób konkretnych, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, ale czasami też bądźmy dla pacjenta osobą, która wysłucha, która jest po to, żeby nie oceniać tego pacjenta w gabinecie, która przeanalizuje dokładnie,

0: Dokładnie zgłaszane objawy, bo czasami właśnie może takie proste rzeczy będą stanowiły jakieś rozwiązanie na trudne, wydaje się, sytuacje. Więc tak jak mówię, my nie oceniamy. Dobrze by było, gdybyśmy mieli czas dla tego pacjenta porozmawiać, bo ten wywiad, ta rozmowa z pacjentem jest niezwykle istotna. Bo to, co to książka, podręczniki, prawda, to oczywiście jedna kwestia, ale zawsze słuchajmy objawów pacjenta. To, co on mówi, co się zmieniło w jego życiu. I często zdarza się, że na pierwszej wizycie też pacjent nie będzie aż tak mocno otwarty w stosunku do lekarza i nie powie o wszystkich problemach, dolegliwościach, bo często też się pytamy, czy jest jakiś stres nowy, który się pojawił w życiu, który może mieć na to wpływ. Czasami to też jest budowanie zaufania w tej relacji i na to też czasami potrzeba czasu, więc nie oczekujmy też, że w czasie tej jednej wizyty uda się być może wszystkie tematy ustalić, czy wszystkim tematom sprostać. Naprawdę to zaufanie w kontakcie lekarz-pacjent jest niezwykle istotne, a na to też czasami potrzeba czasu. I to też ja widzę jakby z praktyki własnej, że im częściej pacjenci przychodzą, w sensie im dłużej ich znam, to też otwierają się, jakby mówią o swoich sytuacjach też i życiowych, prawda, które być może na początku, podczas pierwszej wizyty będą trudne do opowiedzenia, a później w miarę upływu czasu właśnie to jest zupełnie inna perspektywa, ale to jest to, że to, co usłyszymy w gabinecie, zostaje tylko w gabinecie.
1: Ciekawa układanka, bo do tej pory trochę wydawało się nam, że ten obraz zdrowia pacjenta to jest taki obraz na podstawie badań laboratoryjnych. Patrzymy szerzej, prawda? Lekarz dziś patrzy szerzej.
0: Tak, staramy się właśnie podejść holistycznie do pacjenta. Nie tylko jakby patrzymy, no endokrynolog, sprawdzam hormony tarczycy, prawidłowe, ale też uważa się, że nawet wartości te referencyjne, które mamy od do, prawda? To nazywamy wartościami referencyjnymi, że dla jednego pacjenta, jeżeli będzie miał wyniki na przykład w górnej granicy wartości referencyjnych, to już będzie za wysoko. Więc też postarajmy się podejść bardzo indywidualnie. Też się zdarza, że na przykład u jednego pacjenta będą wyniki nieprawidłowe i on się będzie tym denerwował, ale od tego jesteśmy, żeby powiedzieć, tak właśnie interpretujemy, że nie wszystkie, niektóre badania są takie, że zgadzamy się, żeby one były poza tymi granicami. I też jest informacja bardzo istotna, żeby pacjentowi to spokojnie wytłumaczyć, bo jak on to zrozumie i on będzie jakby miał pewien zakres wiedzy w tym temacie, to naprawdę współpracujący pacjent to jest pacjent, który zna też swoją chorobę, umie o niej opowiedzieć i też na przykład kiedyś umawiam na wizytę kontrolną. Najemy jakiś zakres czasu, żeby się pacjent pojawił, ale zawsze też mówimy, jednak spotkajmy się wcześniej, gdyby pojawiły się jakieś nieprzewidziane dotychczas sytuacje, objawy, coś by pana, panią zaniepokoiło, zapraszamy oczywiście wcześniej. Więc to też jest taka informacja, że pacjent czujnie obserwuje sam siebie. On też jest doskonałym informatorem i mówi nam właśnie, co jest nieprawidłowego.
1: Niepalenie, zdrowy sen i odpowiedni wypoczynek. Też jakby taka czujność sama pacjenta. Co jeszcze składa się na tą układankę zdrowego stylu życia?
0: Masa ciała. To, o czym teraz bardzo często mówimy i właśnie też mówmy głośno, że otyłość jest chorobą przewlekłą i jest jednostka rozpoznania właśnie otyłość prosta. To też jakby przywrócenie prawidłowej masy ciała u pacjenta z nadwagą czy u pacjenta z otyłością może powodować, że po pierwsze będzie mógł obniżyć dawki leków na nadciśnienie, które stosuje, bądź nawet je zupełnie wyeliminować. Nie będzie miał bezdechów w nocy, czyli ten taki obturacyjny bezdech podczas snu również może być wyeliminowany. I to nie jest tylko kwestia, że przeszkadzam osobie, która śpi obok moim chrapaniem, ale te bezdechy powodują to, że pacjent jest niedotleniony w ciągu nocy, wybudza się w tym niedotlenieniu. Co więcej, ten właśnie sen jest nieefektywny wówczas, no bo te niedotlenienia nas wybudzają, więc zmęczenie kolejnego dnia jest bardzo duże. A co więcej, bezdech senny jest czynnikiem ryzyka zawału serca czy udaru mózgu, więc to też jakby otyłość ma ogromne konsekwencje. Jest też czynnikiem ryzyka nowotworów, prawda? Nowotworu raka jelita grubego, raka pęcherza moczowego, raka trzonu macicy, raka piersi, więc poza tym, że może powodować zmiany zwyrodnieniowe stawów, prawda? Wiemy też, że często ortopeda mówi, proszę zredukować masę ciała i wtedy będziemy rozmawiać na temat dalszego leczenia. Zawał serca, nadciśnienie, czyli choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zaburzenia gospodarki węglanowej. To wszystko to jest, czyli to jest choroba i jej powikłania. W związku z tym ten zdrowy styl życia to także niedopuszczanie do nieprawidłowej masy ciała, poprzez odpowiednie

0: a to pewnie styl życia, czyli odżywianie, odpowiednie odżywianie. To jest to, często ta dieta, jakby też nie lubię tego sformułowania dieta, bo to też się czasami kojarzy
1: z ograniczeniem.
0: Do jakiegoś czasu, prawda? Do wakacji, do Sylwestra. A to nie o to chodzi. Że dieta to jest ten mój styl życia, tak? Że ja wiem, co wybrać. Wiem, jakie produkty są dla mnie korzystne.

0: sposób żywienia.
1: Czyli niepalenie, sen, świadomość, samoświadomość pacjenta, kontrolowanie wagi, bo mówimy o otyłości zarówno poprzez dietę, ale nie traktowaną jako system ograniczeń i coś, co jest określone w czasie, tylko w ogóle system wyboru dostosowany do każdego pacjenta. Ale rozumiem, że jeżeli mówimy o chorobie otyłościowej, to od jakiegoś czasu mówi się, to nie tylko odżywianie, to jest czasami włączenie farmakoterapii, bo bez tego się nie
0: tak, ale zanim farmakoterapia, to jakby jest część dodatkowa. Najpierw przejdźmy jeszcze, wykorzystajmy temat niefarmakologicznych metod, bo nie powiedziałyśmy o wysiłku fizycznym. I tutaj czasami zachęcamy pacjentów. Ja wiem, że ktoś, kto nie był w takim regularnym wysiłku fizycznym, zacząć ćwiczyć, prawda, zacząć uprawiać jakąś aktywność fizyczną, jest na początku ciężko. I to też jest naszą rolą, żeby z pacjentem porozmawiać i wytłumaczyć mu, jak to jest niezwykle istotne i jakie to będzie miało przełożenie na późniejsze lata. Zbudowanie dzisiaj masy mięśniowej to będzie wielkie podziękowanie dla nas samych za te 20-30 lat. To żadna tabletka, żadna farmakologia nam tego nie da. To jest nasz czas wypracowany, nasza konsekwencja, nasza motywacja. I naprawdę za każdym razem powtarzajmy pacjentowi, jak on będzie to słyszał, zachęcajmy do tego aktywnego wysiłku fizycznego na początku małymi kroczkami. Nie idźmy od razu po ciężary, po nie wiadomo jakie maratony, to nie o to chodzi.
1: Na początku... pani doktor też na własnym przykładzie to pokazuje, bo ja tylko zdradzę, że pani doktor zaraz po tej audycji pędzi grać w tenisa, więc jest sama rewelacyjnym przykładem na to, że da się, nie wiem, pogodzić pracę zawodową z aktywnością fizyczną i wie pani doktor, o czym mówi. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważnym elementem dnia.
0: I podkreślajmy o tym, że regularna, czyli mówmy, chociaż zacznijmy 3 razy w tygodniu, tak żeby pacjent później poczuł, że mu tego brakuje, bo później te endorfiny, które się wytwarzają, to takie pozytywne zmęczenie będzie miało naprawdę bardzo dobre przełożenie na samopoczucie pacjenta. Przecież później sen też będzie lepszy. I cały czas jesteśmy, prawda, jakby wokół tego samego tematu.
1: To nie znaczy, że zamawiając do aktywności fizycznej od razu ktoś nas namawia na intensywny crossfit albo na przebiegnięcie maratonu. Mówimy o drobnych kroczkach. Czasami niektórym wydaje się, że nie mają czasu ani przestrzeni na te drobne kroczki, bo pokutują wciąż takie mity, że dla zdrowia musimy przejść 10 tysięcy kroków. Już właściwie wiemy, że nie.
0: Zacznijmy od czegoś, tak? I stopniowo zwiększamy sobie te własne wyzwania, prawda? Niech dla nas, nie, dla każdego może być wyzwanie czymś innym. Czasami też mówię, niech każdy sobie odnajdzie się w sporcie, który jemu sprawia przyjemność. Dla jednego to będzie rower, dla drugiego to będzie basen, więc jakby niech każdy poszuka czegoś, w czym się będzie czuł dobrze i nie będzie to dla niego przymuszaniem, prawda? Tylko będzie czuł w tym przyjemność. Najtrudniej jest zacząć, naprawdę, ale później już wejść ten rytm, tak żeby było poczucie, że no jejku, dzisiaj mi tego brakuje. I zacząć od tych 15 minut. Staram się pacjentom powiedzieć, że ja naprawdę rozumiem. Też jestem mamą, pracującą mamą i wiem, że muszę też zadbać o dom i wiem, ile czasu to wymaga, jakby ile czasu musimy na to wszystko poświęcić. Natomiast te 15 minut dziennie, to nawet obejrzyjmy ten jakiś serwis informacyjny czy podsumowanie dnia sportowego właśnie na przykład na rowerze albo w jakichś krótkich podskokach, prawda? Albo można włączyć nawet, nie wiem, często też są takie aplikacje, które nas wspierają w takim zakresie. Więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo.
1: Co jeszcze wkładamy do tej układanki zdrowego stylu życia? Bo będę to powtarzała jak mantrę i mam nadzieję, że każdemu to gdzieś tam zostanie w głowie. Mówimy o niepaleniu, mówimy o śnie i odpoczynku, mówimy o takiej samoświadomości, że trzeba się badać. Mówimy o walce z chorobą otyłościową poprzez wybory na talerzu, poprzez aktywność fizyczną, ale miałyśmy wrócić też do
0: właśnie,
1: tej farmakoterapii.
0: Bo to, co powiedzieliśmy, musimy się badać i o tym leczeniu, tak? Więc dlatego powiedziałam na samym początku, to jest tak szeroki temat, praktycznie nie do wyczerpania w ciągu jednego wieczora, ale farmakoterapia i też się nie bójmy leczenia otyłości farmakologicznego. Mamy dzisiaj wiele doskonałych metod. Mamy i preparaty w formie doustnej i w formie iniekcji podawane codziennie bądź raz w tygodniu. Możemy naprawdę pacjentowi zaproponować najlepszy sposób leczenia farmakologicznego dla niego. Też oczywiście jest różna rozpiętość cenowa. Też musimy to brać pod uwagę, rozmawiając z pacjentem i dokonując tego wyboru. Więc farmakologia to daje nam taki początek. To pacjent ma pewną... To też ułatwia dojście do pewnego celu, prawda? Pamiętajmy, że otyłość, to co powiedziałam na początku, to jest choroba i ją należy leczyć. Sięgajmy po metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Nie bójmy się ich. Ja często dostaję pytanie w gabinecie, no dobrze, a co z działaniami niepożądanymi, pani doktor? I często mówię, no Na dzisiejszym etapie

0: wiedzy, mamy taką świadomość, że działania niepożądane leków są dużo, dużo mniejsze niż działania niepożądane otyłości i jej powikłania.
1: Bo to jest śmiertelna choroba w wielu przypadkach.
0: Dokładnie. Natomiast te leki, które mamy dostępne aktualnie, najczęściej mogą dawać zaburzenia w zakresie przewodu pokarmowego, nudności, biegunki, odbijania, prawda? To, o czym musimy też uprzedzić pacjenta, żeby nie był zaskoczony. Jeżeli on będzie uprzedzony, że to są też objawy, które pojawiają się, mogą się pojawić na początku terapii, w miarę upływu czasu, zwykle one ustępują, to pacjent też jest inaczej przygotowany do tego. Oczywiście też mówimy o różnych działaniach niepożądanych, które mogą się pojawić niezwykle rzadko, w promilu, prawda? Ale to też mówimy pacjentowi, no ale mamy to zagrożenie otyłości, tak? Choroba potencjalnie śmiertelna, więc co wybieramy, tak? No życie to jest generalnie nasze decyzje, nasze wybory. Jakich podejmujemy, takie mamy później konsekwencje.
1: I nie jest to droga na skróty, to jest po prostu walka o zdrowie i życie. Powtarzamy znów, niepalenie, sen, samoświadomość, leczenie choroby otyłościowej, odpowiednie wybory na talerzu, aktywność fizyczna, ale jeśli taka jest decyzja lekarza, to również farmakoterapia w walce z chorobą otyłościową. Co jeszcze? Gdy zaczęłyśmy mówić o niepaleniu, to pomyślałam sobie również, że warto, mówiąc o zdrowym stylu życia, wspomnieć, że według obecnej nomenklatury również nie picie alkoholu, bo każda dawka alkoholu
0: oczywiście
1: to trucizna.
0: Każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Każda dawka alkoholu jest trucizną i to też to też jest bardzo ważny element stylu życia. Unikanie alkoholu. I to też jakby znowu nasze wybory, prawda? To też jest kwestia podejmowania tych wyborów. Znowu unikamy papierosów, unikamy alkoholu. Papierosy to też jakby znowu temat, który też ma niebierne, prawda? To też ma znaczenie, więc jakby wybieraj i te środowiska, w których się poruszamy.
1: Serdecznie dziękuję pani doktor za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiejszym gościem była doktor nauk medycznych Dorota Szydlarska z Centrum Medycyny Rodzinnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Żegna się z państwem Małgorzata Delmińska.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami pan Adam Wajrak, przyrodnik, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Panie redaktorze, w ostatnim czasie słyszymy o pumie na Pomorzu, o emu pod Lublińcem, o poszukiwaniach kangura na Podkarpaciu i zastanawiamy się, skąd te wszystkie egzotyczne zwierzęta.
4: Powiem
3: w
4: tak, ja nad jeziorem szczytnie widziałem białego szczura, który być może jest naturalną mutacją, ale raczej prawdopodobne, że jest po prostu zwierzęciem wyrzuconym, wypuszczonym, albo takim, które uciekło z hodowli. Mhm. My tych hodowli niestety coraz więcej mamy. Widać, że w wypadku pumy, to musiała być jakaś nielegalna hodowla z tego powodu, że na hodowanie takich zwierząt wymagane jest specjalne zezwolenie. No ale to będzie, ten problem będzie narastać. On nie dotyczy tylko Polski, on jest widoczny w wielu krajach europejskich, ale także w Ameryce Północnej, gdzie po prostu egzotyczne zwierzęta są wypuszczane. I to za mojej pamięci to już tak trwa od lat 90., kiedy był taki bardzo duży przemyt, szczególnie gadów.
3: Ale to jest fanaberia tych, którzy sobie chcą sprawić takie zwierzę i te zwierzęta z hodowli uciekają? Czy to jest tak, że ktoś dostaje w prezencie takiego zwierzaka i później się okazuje, że nie daje rady się nim opiekować i wypuszcza do lasu?
4: To mogą być wszystkie rzeczy, począwszy od fanaberii i ucieczki, skończywszy na wypuszczaniu, bo nie daje sobie rady, bo myślę, że takie zwierzę da sobie lepiej, że zwracamy mu taką w cudzysłowie wolność, tylko trzeba pamiętać, że te zwierzęta, wszystkie zwierzęta z hodowli są niedostosowane do życia na wolności. Tak jak powiem, w wypadku szczura, to oczywiście nie będzie to problem, będzie to problem dla tego biednego zwierzęcia, ono może mieć jakieś nieprzyjemne życie, chociaż też nie do końca. Natomiast ona zapewne zostanie po prostu zjedzona. Na przykład w wypadku pumy, czy w wypadku różnego rodzaju obcych gatunków inwazyjnych, to możemy mieć duże problemy dla ludzi albo dla przyrody. I, I proszę pamiętać, że wiele gatunków inwazyjnych,

0: które mamy, no to są takie właśnie wypuszczane przez nas z dobrego serca zwierzaki. Tego nie należy absolutnie robić.
1: Te pumy ostatnio były dwie. Co może wskazywać
0: nie, jedna,
1: na to?
0: Jedna na
1: ta
0: pewno.
1: Na Pomorzu.
0: Tak, ta druga puma, to się po prostu była taka pumomania już.
1: Aha, to bardzo czyli wszystko nam się z pumą skojarzyło.
0: Tak, tak, jak przyjechała jedna puma, to później ktoś po prostu na fotopułapce miał zwykłego kota. Ja widziałem te zdjęcia, ale ja, to typu biedy widzieli te zdjęcia eksperci z Instytutu Biologii Ssaków, pan w Białowieży, między innymi profesor Kowalczyk, no to po prostu kot. Chociaż to było widać na tym zdjęciu, że liście, które są za tą rzekomą pumą, są wyjątkowo duże, czyli ta puma jest wyjątkowo mała.
1: Ta puma na Pomorzu, jej się trzymajmy, bo to był rzeczywiście temat, który powracał w serwisach informacyjnych, nie schodził z czołówek gazet. Pewnie również dlatego, że mamy sezon ogórkowy, chociaż politycy też tam sporo tematów do rozmowy dostarczają, no ale zwykle bywa tak, że latem o takich przypadkach mówi się więcej, no to rzeczywiście postrach w tamtejszych lasach, bo z jednej strony mówi pan o tym, że to jest bardzo ryzykowna sytuacja dla tego zwierzęcia, ale przecież trudno się dziwić okolicznym mieszkańcom czy turystom, którzy tam przyjeżdżali wypoczywać, no że padł na nich blady strach, bo to drapieżnik.
0: Oczywiście, że tak, że to jest drapieżnik. To trzeba pamiętać, że po pierwsze te drapieżniki wyjątkowo rzadko atakują ludzi, nawet jak są dorosłe, a to była młoda puma. To była młoda puma, więc ona naprawdę, szansa, żeby komuś zrobiła krzywdę, była niewielka, aczkolwiek no, jakaś zawsze była.
1: Na czym polega trudność w odłowieniu takiego osobnika?
0: No przede wszystkim na lokalizacji.
1: Trzeba znaleźć.
0: To jest trudne. Druga rzecz, to mi opowiadała Katarzyna Lesner, która brała udział w akcji tego odłowienia tego. No to jest, tutaj trzeba użyć broni Palmera. Zresztą tu od razu powiem, że gdyby ktoś się znalazł, to chciałby zasponsorować taką broń właśnie dla Kasi, która ma takie akcje, to by było wspaniale. Ja służę jakby co kontaktem z Katarzyną. Chodzi też o to, żeby to zrobić odpowiednio i tego zwierzęcia nie uszkodzić. To znaczy strzela się z broni, która jakby ta strzałka uderza środkiem usypiającym, więc trzeba dobrać odpowiednią ilość do wagi zwierzęcia. To jest już pierwsza trudność, tym bardziej jak się widzi tylko to zwierzę na zdjęciach, prawda? Druga rzecz to jest taka, że z tej broni niezbyt łatwo się strzela, tak? To nie jest broń palna, tylko to jest na sprężone powietrze. Trzeba to odpowiednio ustawić, no więc to jest naprawdę to, jak ona została odłowiona i jak szybko została odłowiona, to jest naprawdę naprawdę wspaniały majstersztyk. I tutaj naprawdę duży szacunek dla i Katarzyny, i dla wszystkich, którzy brali udział w tej akcji. Ona została przeprowadzona bardzo profesjonalnie.
1: Potem to zwierzę trzeba zbadać, a potem trzeba coś z nim zrobić, no, zapewnić mu byt godny.
0: No to te zwierzę z azylu Katarzyny trafiło do ZOO w Poznaniu. Mhm. Będą podejmowane decyzje, gdzie ono się znajdzie.
1: I każdorazowo przypadek takiego odłowionego, egzotycznego osobnika w polskich lasach właśnie znajduje taki finał?
0: No nie, myślę, że większość tych zwierząt jednak po prostu umiera. Że to jest tak, że one po prostu nie dają rady. Dopóki jest lato, to oczywiście mogą mieć się świetnie, natomiast później umierają. Oczywiście część takich tutaj, bo my zwracamy uwagę na pumę, ale mamy na przykład potężną ilość wypuszczanych żółwi czerwonolicych, typu północnoamerykańskich, które akurat sobie no, świetnie dają radę, no i zagrażają naszym rodzinnym gatunkom, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Ale w wypadku podejrzewam, że emu nie przetrwa w naszych lasach. Jednak to jest po prostu jednak bardzo dalekie od jego naturalnego środowiska.
1: Mówi pan o tym, że taki żółw czerwonolicy, tak, może zagrażać naszym rodzimym gatunkom, a może to jest tak, że pojawienie się takich egzotycznych zwierząt wzbogaca to, co dzieje się w naszej przyrodzie? Pytam prowokacyjnie.
0: Absolutnie nie. Oczywiście były takie poglądy gdzieś tam w XIX wieku, tak zwane wzbogacanie przyrody, natomiast musimy pamiętać, że nasze gatunki rodzime są bardzo, bardzo delikatne. Taki obcy przybysz, jak wchodzi, że tak powiem, jak wchodzi w nowy teren, to on jakby wchodzi z bardzo, ja to nazwę tak, z czystym rachunkiem. Tu nie ma pasożytów.

0: nie ma drapieżników, które, że tak powiem, zagrażają naszym rodzimym gatunkom, więc on po prostu wchodzi jakby doładowany, taki turbo doładowany i ma po prostu wielką, wielką, wielką przewagę nad rodzimymi gatunkami. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Także pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy nigdy, ale to nigdy, nigdy, nigdy nie wypuszczali takich zwierząt. Jeżeli komuś się nudzi, jeżeli komuś się wydaje, że nie daje rady, to nie się skontaktuje z jakąś fundacją, która przyjmuje takie zwierzęta. I to dotyczy zarówno gadów, jak i innych egzotycznych zwierząt. Bo to możemy zrobić bardzo wielką krzywdę temu zwierzęciu, to po pierwsze, a po drugie możemy bardzo wielką krzywdę zrobić naszej rodzimej i przyrodzie.
1: My tutaj apelujemy do rozsądku zdrowego właścicieli.
0: To także są przepisy.
1: No właśnie, czy ktoś nad tym panuje z takiego poziomu bardziej oficjalnego?
0: No, powiem tak, teoretycznie powinny się tym zajmować regionalne dyrekcje ochrony środowiska, ale my niestety nie mamy służb terenowych, które by się mogły zajmować tym w terenie. Sprawy IGO, czyli inwazyjnych gatunków obcych, są zrzucone na samorządy lokalne, także, że tak powiem, nie muszą się tym zajmować. Mają mnóstwo innych spraw na głowie, więc tak to wygląda.
1: A identyfikacja, lokalizacja takich nielegalnych, ewentualnych hodowli, o których także już mówiliśmy w naszej rozmowie?
0: Tym powinna się zajmować policja i służba celna, która odpowiada za CITES, czyli za konwencję waszyngtońską, bo wiele z tych gatunków to są też gatunki zagrożone. No i też pamiętajmy, że musi być, jeżeli mamy gatunki uznane za niebezpieczne, tutaj też jest puma, ale też inne zwierzęta, w tym wiele gadów, no to taka hodowla musi być zarejestrowana i spełniać odpowiednie warunki.
1: A jeżeli nie, no to wtedy konsekwencje.
0: A jeżeli nie, to wtedy policja i konsekwencje, i to jest łamanie prawa, to jest, nawet nie wiem, czy nie jest zagrożone karą więzienia.
1: Rozmawiamy, panie redaktorze, o tych egzotycznych zwierzętach, które bywa, że sieją postrach w naszych lasach. Ostrzegamy wtedy również za naszym pośrednictwem i mówimy o tym, jak się zachować przy takim spotkaniu z taką pumą, która jest już przysłowiowa. A co z tymi rodzimymi gatunkami drapieżnymi?
0: No, z rodzimymi to przede wszystkim zachwycajmy się, kiedy je spotkamy. To po pierwsze, ktoś mnie pyta, jak się zachować, kiedy spotkamy wilka czy niedźwiedzia. To ja mówię, zachwyćcie się, bo to może być chwila. Ale też pamiętajmy o tym, żeby zachowywać się odpowiedzialnie, to znaczy na przykład nie otaczać takiego zwierzęcia, nie zbliżać się na tyle, żeby ono przerywało czynność, którą robi, na przykład je albo odpoczywa. To nie chodzi tylko o, albo nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo, bo umówmy się, no po prostu ataki tych zwierząt, już nie mówiąc o atakach śmiertelnych, no to jest jakiś margines marginesów. Nawet jeżeli one są bardzo medialnie omawiane, tak jak ten ostatni atak niedźwiedzia w Bieszczadach, który ja podejrzewam, że po prostu był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. I tyle. Natomiast szanujmy prywatność tych zwierząt. Pamiętajmy o tym, że dzikie zwierzęta, no one naprawdę te ich życie nie jest łatwe, więc dodawanie im stresu, odrywanie ich od różnych czynności nie jest dobre. Natomiast obserwowanie z odpowiedniej odległości jest po prostu zawsze przepiękną przygodą i ja to wszystkim polecam. Zapraszam Państwa na oglądanie Żubrów w Puszczy Białowieskiej, czy też, nie wiem, chociaż ja ostatnio łosia widziałem w Warszawie.
1: No ja ostatnio dziki, również w Warszawie i to nie gdzieś na peryferiach, ale prawie w centrum miasta. I też zastanowiłam się, jak zachować się w takiej sytuacji.
0: Trzymać dystans, nie prowokować, ale przede wszystkim też nie dokarmiać. Ja myślę, że duża część problemów z dzikami w miastach to jest po pierwsze to, jest to, że one mają pokarm. Też inna sprawa, że myśmy je do tych miast wpędzili. Jest ciągle trwa niezwykle wysoki odstrzał dzików poza miastami. No a to są inteligentne zwierzęta, które po prostu wiedzą, że trzeba się po prostu przemieścić, jak każdy, po prostu w bezpieczny teren.
1: Czyli okazuje się, że miasto jest bezpieczniejsze teraz dla dzików niż las
0: czy pola, gdzie trwa bardzo bezwzględny odstrzał ze względu na ASF. No i to jest po prostu coś, co niezwykle też źle wpływa na naszą przyrodę, ten brak dzików w lasach. To można ciągnąć i mi jest szalenie przykro, że na politykach przemysł mięsny wymusił takie radykalne działania, które godzą z dobro tych zwierząt, godzą w ekosystemy, godzą też jakby w komfort życia ludzi w miastach.

0: No tak, to jest również moje osobiste doświadczenie, dzieciństwo i młodość. Panie redaktorze, spędziłam w Otulinie, Puszczy Kampinoskiej i dzika nie widziałam, a teraz, kiedy mieszkam w Warszawie, nieraz zdarzyło mi się w mieście takie osobniki spotkać.
1: I to jest dla mnie skandaliczne, wciąż trwa bardzo wysoki odstrzał dzików w Kampinoskim Parku Narodowym ze względu na ASF. I to jest po prostu coś bardzo złego. Gdzie one mają się podzieć, jak... Jeżeli w tym lesie po prostu nawet w Parku Narodowym nie prześledzimy.
0: Co z niedźwiedziami i wilkami w Bieszczadach? Bo też pojawiły się takie informacje u progu sezonu urlopowego. Uważajcie, nie jedźcie w Bieszczady, bo tam jest niebezpiecznie.
1: To strasznie nakręcają politycy, szczególnie politycy Konfederacji. To jest po prostu skandaliczne. Skandaliczne, powiem tak. Ja powiem od razu, to znaczy, jeśli chodzi o niedźwiedzie, to tak naprawdę trzeba zarządzać populacją ludzi, w sensie takimi ich zachowaniami, a nie niedźwiedziami. W Bieszczadach mamy ciągle nierozwiązany problem z odpadami. Mamy potężne dokarmianie różnych zwierząt i przy okazji, że tak powiem, niedźwiedzi, tak? Mamy pod ambonami kukurydzę, buraki, cukry, no Bóg wie co jeszcze. Do tego niestety to muszę wrzucić kamyczek do własnego ogródka, też robią to fotografowie, żeby robić zdjęcia niedźwiedziom. I na drugim biegunie, bo to od razu powiem, dlaczego powiedziałem, że trzeba zarządzać ludźmi, mamy Tatry, gdzie mamy 250 km2, 5 milionów turystów wchodzi w Tatry. Niedźwiedzie, to co mówi mi Nuria, czyli prywatnie moja żona, a nie prywatnie no, specjalistka od niedźwiedzi. Zagęszczenia niedźwiedzi w Tatrach są jedne z najwyższych w Europie. Czy pani słyszała o jakimś wypadku w Tatrach?
0: Po polskiej stronie nie.
1: Nie. No więc właśnie, czyli odpowiednie zarządzanie, odpowiednia edukacja, zarządzanie odpadami, odcinanie tych odpadów od niedźwiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, może spowodować, że bardzo duża populacja niedźwiedzi i bardzo duża populacja ludzi nie wchodzi sobie w drogę.
0: Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że niedźwiedzie miały lepszą prasę, również tak kulturową niż wilki, prawda? I niedźwiedzi baliśmy się mniej, a teraz właściwie stawiamy znak równości.
1: No, wilków to ja w ogóle nie wiem, dlaczego się baliśmy i to jest wynik no, takiej nagonki, która trwa, powiem, nie rok czy dwa, tylko no, myślę, że w Europie to możemy to liczyć przynajmniej 1000 lat. Wilk był naszym konkurentem i myśmy, żeby go eksterminować, to wymyśliliśmy tą opowieść o krwawym, przerażającym wilku i to jest coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Ja, wie pani co, ja spotykam tu wilki w Puszczy Białowieskiej. Cieszę się bardzo, że tutaj, przynajmniej w mojej wsi, no, mieszkańcy mają bardzo dobry stosunek do wilków. My wilki mamy naprawdę... Powiedział, nie skłamię, jeżeli powiem, że prawie codziennie w naszej wsi one przechodzą przez tą wieś. Wczoraj w nocy psy się bardzo, bardzo denerwowały. Dzisiaj znalazłem świeże odchody wilka, więc myślę, że wilki były w naszej wsi. Powiem, no nikt tu nie robi z tego problemu, nikt tu nie robi z tego jakiegoś halo. Ja często bywam, zdarza mi się być bardzo blisko wilków, to jest nawet parę metrów. Jestem cały i zdrowy, rozmawiamy, więc to są, nie są absolutnie niebezpieczne zwierzęta. Ja bym gdzieś tam je w tej skali włożył już w ogóle gdzieś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo daleko. No to jest naprawdę szukanie wroga i robienie z potwora z czegoś, co potworem nie jest, no jest zwierzęciem, które radzi sobie. Oczywiście potrafi świetnie polować, ale też, które jest bardzo... bardzo rodzinne, które jest bardzo ważne dla naszych ekosystemów, bo nie ma zdrowego lasu bez wilków. Po prostu nie ma.
0: To skąd się biorą w takim razie te informacje alarmistyczne bardzo o tym, że wilki dziesiątkują stada zwierząt hodowlanych i że rolnicy...
1: Wie pani co, no jak ja patrzę na... No one miejscowo potrafią być straty. Natomiast też to wynika z działań człowieka. Albo to są rozbite wilcze rodziny przez nielegalne polowania, albo to jest brak naturalnych ofiar. Albo to jest brak zabezpieczonych stad. Natomiast w skali kraju to jest problem rzędu, żebym się nie pomylił, ale o ile się nie mylę, około 3-4 milionów złotych jest wypłacanych odszkodowań. Więc to są jakieś naprawdę małe pieniądze.
0: Pan Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, bardzo. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pakiet zmian w ochronie zdrowia zaprezentował wczoraj rząd. W nim dwa projekty ustaw i pięć rozporządzeń mają znacząco poprawić sytuację w służbie zdrowia, podkreśla szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Mają na celu wprowadzenie transparentności, dostępie do publicznej ochrony zdrowia, wynagrodzeń personelu pracującego w jednostkach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również sporo zmian dla naszych pacjentów związanych z e-rejestracją, z e-kolejkami.
0: Ministra zdrowia dodała, że w pakiecie zmian dotyczącym służby zdrowia znalazły się też zapisy określające maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy pracujących w szpitalach. Kwota nie będzie mogła przekraczać 76 800 zł brutto miesięcznie. Zanim proponowane przez rząd zmiany wejdą w życie, odbędą się konsultacje społeczne. 15 lat spędzi w więzieniu mężczyzna, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił kobietę idącą ścieżką pieszo-rowerową. Wyrok wydał ostrowski sąd. 26-latek nie udzielił kobiecie pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Pomocy poszkodowanej nie udzieliła także jadąca z oskarżonym pasażerka, za co także została ukarana.
2: Daniel Z. był pijany, miał prawie 2 promile alkoholu. Mimo to wsiadł za kierownicę. Przed sądem mówił, że dopiero gdy przyjechali do niego policjanci, dowiedział się, że zabił kobietę. Podczas procesu płakał i przepraszał. Mama kobiety po ogłoszeniu wyroku powiedziała:
3: ja z wyroku jestem bardzo zadowolona. Wolałabym, żeby córka żyła i nie być tutaj, ale z wyroku pana sędziego jestem zadowolona.
2: Obrończyni oskarżonego, mecenas Marlena Kaźmierczak-Myślewska, dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wraz z oskarżonym podejmie decyzję, czy będą się odwoływać.
4: Oskarżony wyrażał skruchę na całej długości, na każdym etapie postępowania.
2: Ostrowski sąd skazał także pasażerkę auta, która mogła wezwać pomoc, ale tego nie zrobiła. Sąd jednak uznał, że nie popełniła przestępstwa, a jedynie wykroczenie i nałożył na nią 3000 zł kary. Wyrok jest nieprawomocny. Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań.
0: Przyjazną i obiecującą nazwał premier Donald Tusk rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Andym Benhamem. O rozmowie telefonicznej przywódców szef polskiego rządu poinformował w mediach społecznościowych. Szef rządu napisał: jestem przekonany, że rządy naszych krajów będą kontynuować bliską i owocną współpracę w zakresie najważniejszych kwestii, napisał Donald Tusk. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tej partii mają czas, by wycofać się z wszelkiego rodzaju stowarzyszeń o charakterze politycznym. Jeśli tego nie zrobią, prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zostaną wyrzuceni z jej szeregów. Chodzi głównie o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jego członkiem jest m.in. Michał Dworczyk. Poseł PiSu zadeklarował na antenie Polskiego Radia 24, że nie podpisze deklaracji o wyjściu ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Tak jak każdy parlamentarzysta, otrzymałem mailem wzór jakiegoś dokumentu do podpisania. To jakąś taką deklaracją można by nazwać. Natomiast nie zamierzam podpisywać tej deklaracji.
0: Najbliższy czwartek jest ostatnim dniem na składanie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
6: To są aktualności Jedynki.
0: W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota. To oszustwo, ostrzega Mennica Polska. Sztabki wykonane są na tyle dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Dyrektorka do spraw produktów inwestycyjnych i wartości dewizowych w Mennicy Polskiej, Marta Basani-Prusik, tłumaczy, na co należy zwrócić szczególną uwagę.
7: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, i czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
0: Obecnie uncja złota na rynku międzynarodowym kosztuje około 4000 dolarów. Zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów m.in. w ogródkach restauracyjnych i na plażach nie wyklucza hiszpański rząd. Projekt ustawy, która ma zwiększyć liczbę miejsc bez dymu, został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Musi jeszcze być zatwierdzony.

0: przez parlament.
1: Oprócz ogródków przy barach i restauracjach, strefami bez dymu mają stać się także przystanki autobusowe, kampusy uniwersyteckie, parki narodowe i miejsca rekreacji na świeżym powietrzu. Palenie będzie zakazane także w promieniu 15 metrów od szpitali, przychodni lekarskich, szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej, zapowiada hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia. Rodziny, kobiety w ciąży, pacjenci z astmą i przewlekłymi chorobami. Każdy, kto chce napić się kawy lub cieszyć się wolnym czasem na tarasie, powinien móc to zrobić bez dymu z pobliskich stolików, który teraz jest częścią menu. Według hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia palenie prowadzi do 50 tysięcy zgonów rocznie. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc dość pogodna, przelotnie popadać może na północy i północnym wschodzie kraju. Temperatura minimalna od 9 stopni na wschodzie, miejscami w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie i 16 lokalnie na wybrzeżu.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, doktorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Pytanie, które powraca jak mantra i które zadaje się jak mantra, czyli czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście w czwartek się rozpadnie?
4: Rozpadnie to jest duże powiedzenie, natomiast każdy sobie zdaje sprawę, że w okresie przedwyborczym raczej trzeba się łączyć, a nie dzielić. Ale Prawo i Sprawiedliwość jest w szczególnej sytuacji, bo trwa wewnętrzna walka frakcji i poniekąd walka po schedę, po przyszłą schedę, po Jarosławie Kaczyńskim. Więc na pewno mamy do czynienia z taką eskalacją emocji i próbie wygospodarowania jak najwięcej przestrzeni dla siebie. Natomiast Jarosław Kaczyński jest wciąż politykiem sprawnym, natomiast ta liczba jego pretorian, czyli tych najbardziej oddanych, wiernych mu członków Prawa i Sprawiedliwości, bez wątpienia topnieje.
3: No tylko, że myślę sobie, że to jest taka gra o sumie zerowej, bo nikt nie jest w stanie z tych dwóch formacji, to znaczy z tych dwóch stron wygrać, czyli ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezes Kaczyński. Tak czy siak i premier Morawiecki, i prezes Kaczyński wyjdą z tego konfliktu osłabieni, niezależnie od tego, czy tym razem jeszcze uda się zakopać na chwilę topór wojenny, czy nie.
4: Tak, proszę zwrócić uwagę, że prezes Kaczyński zaczął trochę taką strategię straszenia w sposób taki, że ogłosił współpracę ze środowiskiem pana Wocha, tak? Czyli wykonał taki delikatny, bardzo wyrazisty skręt czy zwrot w kierunku nieco bardziej takiej, byśmy powiedzieli, wyrazistej strony, po prawej stronie polskiej sceny politycznej. I tutaj to był sygnał dla premiera Morawieckiego, że ewentualne braki, które by powstały po secesji, jesteśmy w stanie uzupełnić zewnętrznie. Natomiast czy taka strategia obecnie jest skuteczna? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że kilkanaście lat temu taka strategia by przyniosła korzyść Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast obecnie może ona być katalizatorem zmian, dlatego że powiedzmy to młodsze pokolenie Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli zakładając, że Jarosław Kaczyński i ten zakon PC, czyli trzon Prawa i Sprawiedliwości, który tworzy Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy od lat, to są już osoby w wieku około emerytalnym. Oczywiście zachowują tutaj pełną sprawność organizacyjną, natomiast jest całe pokolenie polityków 40-letnich, 30-letnich, dla których styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego jest już nieco archaiczny i oni chcą zmian. I tą potrzebę dostrzegł premier Mateusz Morawiecki. Generalnie, jeżeli ktoś miałby zbudować nową partię po prawej stronie polskiej sceny politycznej,

0: no to dzisiaj wydaje się, że jest to Mateusz Morawiecki i być może, jeżeli by taka frakcja silna z Prawa i Sprawiedliwości odeszła i założyła swoje ugrupowanie polityczne, no to ona mogłaby być realnym partnerem i jako realny partner koalicyjny, no bez wątpienia no otrzymałaby większą część politycznego tortu niż teraz ci sami ludzie jako członkowie no, takiej no, no dzisiaj napiętnowanego trochę środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj, mówiąc krótko, rzeczywiście toczy się walka o taki no, polityczny tlen dla frakcji Mateusza Morawieckiego.
1: Tylko pytanie, czy ta gwiazda zajaśnieje na firmamencie, czy zdąży w ogóle zaistnieć? Mam przed sobą Super Express i dzisiejszy sondaż dla Super Expressu. Porównanie, pytanie zadane to samo, Instytut Badań Polskich. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos? I są dwie wersje tego sondażu, z partią Morawieckiego i bez partii Morawieckiego. Partia Morawieckiego, tutaj nazwana Rozwój Plus, zdobywa w tym sondażu raptem 2,3%, a ubytek sondażowy PiS-u przy podziale to według tego sondażu niespełna 2 punkty procentowe, więc widać, że to nie jest taki mocny start, z którego na dodatek i wynik, z którego można ewentualnie schodzić, że 10% i teraz możemy odliczać po efekcie świeżości.
0: No, to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj tą sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości, mówiąc tak obrazowo, no, czytają osoby zainteresowane, eksperci, fachowcy. Natomiast taka szersza prezentacja środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego. No tutaj czas może grać na korzyść, tak? Bo nie wszyscy znają to środowisko. Mam też wrażenie, że Przemysław Czarnek może, no znowu mówiąc kolokwialnie, wykonać kawał dobrej roboty dla Mateusza Morawieckiego i niektórymi swoimi wypowiedziami czy sposobem bycia no, skłonić do jakiejś fluktuacji, czyli do przepływu elektoratu. No w polityce to jest tak, że kilka miesięcy to potrafi być cała epoka. Natomiast czy ewentualna frakcja, czy partia Mateusza Morawieckiego odegra taką rolę jak secesjoniści, którzy byli skupieni wokół Adama Bielana, czy wokół Zbigniewa Ziobry? No trudno dzisiaj wnioskować, natomiast jakbyśmy spojrzeli na późniejsze losy z suwerennej czy najpierw Solidarnej Polski, no to mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński wśród secesjonistów zawsze potrafił ulokować kilka osób, które mimo wszystko zachowały jakiś poziom lojalności wobec niego samego, więc myślę, że Mateusz Morawiecki może mieć problem z tego względu, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przełomu albo jakiejś decyzji strategicznej, no, może dokonać się coś, co dla niego będzie niespodziewane. No jak powiedziałem, Jarosław Kaczyński mimo swojego zaawansowanego wieku no wciąż posiada ten kapitał, którym jest no, ogromna wiedza i praktyka polityczna no, sięgająca no, początku lat 90. Tak? On jest nieprzerwanie parlamentarzystą, natomiast Mateusz Morawiecki wszedł, czy niejako został zaproszony do polityki no, najpierw przez Donalda Tuska jako jego doradca, no, ale tak naprawdę rozwinął w cudzysłowie te polityczne skrzydła no, pod auspicjami Jarosława Kaczyńskiego. I czy teraz poniekąd, czy odegra rolę takiego swoistego Brutusa? No trudno powiedzieć. Być może jest to rozpisana jakaś sztuka na kilka aktów politycznych.
1: Myślę sobie, że Mateusz Morawiecki będzie miał też olbrzymi problem, na co wskazuje Konfederacja, to znaczy z odcięciem się od dziedzictwa swoich własnych rządów, bo jednak Mateusz Morawiecki przecież przez 7 lat był premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym obok, czy też po Jarosławie Kaczyńskim i Konfederacja mówi, nasi wyborcy, dzisiaj Krzysztof Mulawa w naszym poranku, nasi wyborcy to nie tyle są wyborcy antypisowscy, co wyborcy antymorawieccy. Więc pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu będzie łatwo teraz wyjść i powiedzieć, że on jest politykiem zupełnie nowym, bez tych obciążeń.
0: No to jest tak, że pamięć.

0: bywa krótkookresowa, tak, bo mamy do czynienia z taką zasadą wahadła wyborczego, to znaczy, że tak co kadencję czy co dwie kadencje następuje totalna zmiana, tak, i wyborcy rozczarowani rządami określonego środowiska wybierają to, które kiedyś już rządziło, ale te nadzieje wciąż wzrastają. Natomiast pamięć polityków jest bardzo długa i tutaj rzeczywiście osoba Mateusza Morawieckiego jest poniekąd utrudnieniem do przyszłej koalicji z Konfederacją. No ale tak jak powiedzieliśmy na początku, być może to jest tak, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko obecnie grają na to, żeby być albo naturalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości i dzięki temu uzyskać większą część tego politycznego podwórka, ewentualnie grają na wzmocnienie swojej pozycji. Natomiast Jarosław Kaczyński wie, że nie może sobie pozwolić na totalne wycięcie kilku bardzo dobrych nazwisk, które jednak mogą być lokomotywami wyborczymi. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest w bardzo trudnej sytuacji, a myślę, że Jarosław Kaczyński nigdy nie miał takiego poziomu zaplątania swojego węzła gordyjskiego i myślę, że tutaj jego doświadczenia z Samoobroną niegdyś i Ligą Polskich Rodzin, to był taki piknik tak naprawdę. Teraz to ma twardy orzech do zgryzienia i jakkolwiek by się ta sytuacja nie zakończyła, to ona bez wątpienia zakończy się osłabieniem pozycji Jarosława Kaczyńskiego i takim runięciem tego mitu o nieomylności prezesa.
1: To powiedziawszy to wszystko, jaki scenariusz pan przewiduje na czwartek? Obie strony zrobią krok w tył i spróbują jeszcze się pojednać, przynajmniej na jakiś czas, czy jednak dojdzie do tego rozwarstwienia?
0: No ja myślę, że sytuacja jest na tyle już napięta i nabrzmiała, że tutaj nie będzie jakiegoś takiego cichego i łagodnego rozwiązania. Dlatego, że jeżeli miałoby dojść do porozumienia, to któraś ze stron musiałaby wykonać duży krok wstecz, a na obecnym etapie rozwoju tego procesu, którym jest przetasowanie w polityce, to wykonanie wyraźnego, dużego kroku wstecz byłoby w zasadzie zaprzeczeniem i utratą całej tej pozycji, która była wypracowana czy wywalczona dotychczas. Więc Mateusz Morawiecki nie wróci na łono Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie ukorzy się przed Jarosławem Kaczyńskim, tutaj nie będziemy mieli do czynienia z taką polityczną kanowcą. Natomiast to, że Jarosław Kaczyński w jakikolwiek sposób ustąpi premierowi Morawieckiemu, to jest nierealne. Z tego, co widzieliśmy do tej pory, Jarosław Kaczyński nie jest politykiem, który wykonuje strategiczne kroki w tył. On jest raczej człowiekiem, który wykonuje strategiczne, nawet jak stoi nad przepaścią, wykonuje strategiczne kroki do przodu. Tak było w roku 2007, kiedy sam doprowadził do rozwiązania parlamentu i utraty władzy. Tak? Także tutaj nie będzie delikatnych, cichych rozwiązań. Tutaj raczej będziemy mieli do czynienia z jakimiś politycznymi fajerwerkami.
1: Rząd będzie dzisiaj pracować nad proponowanymi przez minister Sobierańską Grędę zmianami w ochronie zdrowia, między innymi wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy, limitu czasu pracy czy obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu publicznym. Do pana pytanie, czy rządowi uda się wyjść z twarzą z tego kryzysu medycznego, który trwa już od dobrych kilku tygodni? Czy rzeczywiście coś w ochronie zdrowia drgnie przed przyszłorocznymi wyborami? Czy to pusty przebieg?
0: Tutaj musimy spojrzeć tak trochę z pewnej takiej perspektywy, byśmy powiedzieli z lotu ptaka, czyli spojrzeć na sytuację w resorcie ochrony zdrowia z taką refleksją, dlatego że w zasadzie od transformacji ustrojowej Ministerstwo Zdrowia uchodzi za to najbardziej problematyczne, trudne ministerstwo. No i przecież ministrami zdrowia byli lekarze, był chociażby ikoniczny wręcz profesor Religa, tak? I fachowcy, i lekarze nie uzdrowili służby zdrowia, ekonomiści nie uzdrowili służby zdrowia. Szeroko rozumiana klasa polityczna miała takie pomysły na wycinki, na fragmenty.

0: natomiast nie było koncepcji całościowej reformy służby zdrowia. No i teraz mamy panią minister Sobierańską-Grędę, która niegdyś była prezesem szpitali pomorskich, była wcześniej dyrektorem Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, czyli w samorządzie województwa. No i teoretycznie mamy bezpartyjnego fachowca, w praktyce, no mamy bezpartyjnego fachowca, który stoi dzisiaj w trudnej, czy przed trudnym zadaniem, dlatego że ta znalezienie rozwiązania na bolączkę służby zdrowia jest wymuszone, czy stoi w cieniu no jednak afery politycznej, tak, czyli sytuacji związanej ze Szpitalem Południowym. I tutaj nie wiem, czy te ramy czasowe, czyli chęć szybkiego przykrycia trochę tego, czy zaradzenia, czy zneutralizowania tej afery, no czy to sprzyja rozwiązaniom, czy zbudowaniu rozwiązań takich systemowych i całościowych. No mam wrażenie, że troszeczkę znowu polityka wzięła górę nad merytoryką. No i wydaje mi się, że nad rozsądnymi zmianami w służbie zdrowia trzeba by pracować miesiącami, a nie w 2 tygodnie. Ale jest taka potrzeba polityczna, zdajemy sobie z tego sprawę. Tutaj nie ma dużego ryzyka, dlatego że reforma służby zdrowia będzie dotyczyła jednej grupy zawodowej. Jednej grupy zawodowej, a będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem społecznym. Więc tutaj generalnie jakakolwiek zmiana przyniesie... Tak, przyniesie tutaj korzyść rządowi, dlatego że doktor, ludzie generalnie potrzebują zmian.
1: Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
0: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Bartosz Cichocki, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No Ukraińcy to już doskonale wiedzą, prawda, co oznaczają systemy alarmowe. Mają to właściwie w takim swoim DNA, przyzwyczaili się do tego.
4: No to czasem trzeba powiedzieć, że po kilka razy dziennie w Kijowie na przykład rozbrzmiewają syreny. Gorsza jest znacznie sytuacja w tych miastach czy ośrodkach wschodnich, południowych, gdzie uderzenia rosyjskie często uprzedzają syreny, więc tam ludzie muszą żyć w takiej stałej gotowości i nie mogą liczyć na ostrzeżenia. Na Ukrainie warto zwrócić uwagę, że bardzo rozpowszechniony jest system dostępny na komórkach różnych aplikacji, też uprzedzających o atakach. Te aplikacje często rozróżniają nawet dzielnice poszczególnych miast, gdzie jest zagrożenie, a gdzie go nie ma, więc już do tego poziomu precyzji doszła obrona przeciwpowietrzna ukraińska. Bardzo wiele osób korzysta ze wyspecjalizowanych kanałów na Telegramie, które to kanały powiadamiają o torach lotu rakiet, więc no to też umożliwia uniknięcie sytuacji, gdzie na przykład funkcjonowanie całego miasta czy całego jakiegoś ośrodka przemysłowego jest paraliżowane, bo wtedy no to państwo nie mogłoby funkcjonować w ogóle.
3: Pan był w Ukrainie w czasie, kiedy taki alarm rozbrzmiał? Był pan w takiej sytuacji?
4: Tak. Niejednokrotnie. To już było w czasach, kiedy ja pracowałem jako ambasador, ale ja też regularnie jeżdżę na Ukrainę, więc się z tym stykam. No, do tego trzeba przywyknąć.
3: Ludzie raczej wiedzą, co mają robić, prawda? Dokąd się udać, gdzie się schować?
4: No, zazwyczaj, ale jest trochę krytyki, jest trochę dyskusji, że ta liczba schronów ukryć jest niewystarczająca. Że, no ale też Rosjanie często atakują tak silnymi ładunkami, że nawet takie schrony głęboko w metrze jakoś cierpią. Więc nie zawsze jest czas, nie zawsze cywile mają czas, by się schronić.
3: Generał Syrski przeprasza byłego ministra obrony. Proszę o wybaczenie. Naczelny dowódca sił zbrojnych, ten nowy Oleksandr Syrski opublikował artykuł, w którym przeprasza byłego ministra obrony Michała Fedorowa i zaprzecza doniesieniom o konflikcie. Fedorow to jest ten, który został zdymisjonowany i w obronie którego protestowali Ukraińcy. Czasami bywam surowy, tak napisał. Było dla mnie zaskoczeniem, gdy dowiedziałem się, że doszło między mną a panem ministrem

0: ministrem do konfliktu, postrzegałem nasze relacje jako relacje robocze z trudnymi kwestiami i różnicami w stanowiskach. Tak właśnie powinno się to odbywać między dwiema instytucjami w czasie wielkiej wojny. O co chodzi w tym konflikcie? Tam jest jakiś konflikt głęboki?
1: Konflikt między ministrem obrony a dowódcą, a głównodowodzącym jest w zasadzie wpisany w ukraińską konstytucję i jeśli popatrzymy w przeszłość, każdy minister był w konflikcie.
0: Jak to jest? Przepraszam, dopytam, jak to jest wpisane w konstytucję?
1: Wpisane jest w ten sposób, że obaj podlegają prezydentowi. Nie tak jak w Polsce czy w państwach NATO, gdzie jest zapewniona cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi. Na Ukrainie zdecydowano się na takie rozwiązanie, że i głównodowodzący, i minister odpowiadają bezpośrednio przed prezydentem, więc siłą rzeczy oni rywalizują. Tak było w czasach przed inwazją pełnoskalową, a szczególnie jest to prawdziwe i jakby nieuniknione w warunkach wojny pełnoskalowej. Zresztą jeśli popatrzymy na historię dużych konfliktów II wojny światowej, I wojny światowej, nie wiem, wojny secesyjnej, wojny polsko-bolszewickiej, to takie konflikty ambicjonalne między wysokimi oficerami a politykami są normą. Tutaj ciekawe jest to, że prezydent Zełenski stanął po stronie generała Syrskiego, no, w uproszczeniu określanego jako ta siła konserwatywna, a przeciwko ministrowi, który chciał reformować system zamówień, system, no, jakby system prowadzenia walki, najogólniej mówiąc. I inne zmiany w rządzie, te zmiany trwają, nie znamy jeszcze pełnego kształtu nowego rządu, na pewno będzie więcej tych zmian, ale dotychczasowe zmiany wskazują, że prezydent Zełenski w ogóle ogranicza skrzydło reformatorskie, powiedzmy tak, reformatorski charakter rządu. Z rządu został odsunięty wicepremier Taras Kaczka, autor takiej mapy integracji Ukrainy z Unią Europejską. Z rządu odsunięty zostało całe skrzydło gospodarcze z panią premier Swyrydenko i ministrem Sobolewem. To wygląda trochę tak, jakby po zapewnieniu Ukrainie wsparcia finansowego, unijnego czy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wsparcia z NATO po ustalonego na szczycie w Ankarze, prezydent Zełenski skupił się na konsolidacji i na jakby zapewnieniu lojalności przede wszystkim w tym bloku siłowym.
0: Ale panie ambasadorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo pan mówi, jak to wygląda, ale to może też wyglądać tak, że czytam informację o tym, że za czasów Fedorowa na przykład okazało się, że kontrakty wojskowe mogą być nawet 30 parę % tańsze, bo wszystko jest czyste, legalne i jasne. I to też trochę wygląda tak, jakby Europa zdecydowała o przyznaniu Ukrainie pieniędzy, no to zamykamy opcję reformatorską i idziemy w stare układy. To tak trochę wygląda.
1: Idziemy w lojalność. Prezydent Zełenski...
0: Ale wobec kogo? Wobec wojska?
1: Nie, wobec Zełenskiego. Zełenski usuwa ludzi, którzy zaczęli, czy takie prezydent Zełenski miał podejrzenie, że zaczynają budować własną agendę polityczną na krytyce na przykład zastanego układu. Fedorow faktycznie, i dlatego są te protesty, że on do sfery publicznej wynosił szokujące opinię publiczną fakty, na przykład o zawyżaniu kontraktów, o nieprzejrzystym wyborze takich lub innych dostawców, czyli po prostu o faworyzowaniu swoich, a nie wybieraniu najlepszych ofert. No i na tym, na tle takich doniesień zaczął zyskiwać poparcie nie tylko wewnątrz Ukrainy, ale także na Zachodzie. Prezydent Zełenski najwyraźniej szykuje się na długotrwały konflikt. Były niedawno propozycje przekazywane różnymi kanałami Rosjanom o możliwości zawieszenia działań wojennych i przeprowadzenia wyborów. Te propozycje zostały odrzucone przez Rosjan, a więc nie ma szans na nowe wybory prezydenckie. No i prezydent Zełenski w związku z tym stawia na że tak powiem, ślepą lojalność. Także w obliczu zarzutów korupcyjnych, które uderzają w coraz to kolejne osoby z jego otoczenia, a

0: traci na tym, a jakby odcina to skrzydło reform. Także no to też dla nas rodzi konkretne konsekwencje. My też musimy się przygotować, przestać się łudzić, że jesienią czy zimą nastąpi jakiś rodzaj deeskalacji. I musimy się przygotować na to, że prawdopodobnie ta determinacja Ukrainy, Kijowa do zmian ustrojowych, do zmian transformacyjnych, ona ulegnie osłabnięciu.
1: Panie ambasadorze, dlaczego akurat w tym momencie Ukraina może sobie pozwolić na takie polityczne rozgrywki? Pan wspomniał o, przepraszam za słowo, głosach, które mówiły o tym, albo mówią o tym, że Ukraina zyskuje jakąś przewagę, że może dojść do zawieszenia działań wojennych. To jest ten moment, w którym może dojść do eskalacji politycznej, czy to jest niezależne jedno od drugiego?
0: Nie, no, znaczy właśnie to, co chciałem powiedzieć, prezydent Zełenski, jak będzie, to jest jedna rzecz, ale mam wrażenie, że prezydent Zełenski zdecydował, że nie ma szans na zawieszenie ognia. Wysyłał takie sygnały ponoć do Moskwy, ale mamy bodajże sprzed miesiąca tę konferencję prasową prezydenta Putina, gdzie on wyraźnie odrzuca wariant deeskalacji, a więc Zełenski, w głowie Zełenskiego dochodzi do wniosku, że wojna będzie trwała, że już za kilka miesięcy zaczyna się sezon grzewczy i Ukraina nie jest przygotowana na ten sezon grzewczy i Rosjanie mogą prawdopodobnie tym razem już całkowicie, że tak powiem, rozłożyć system dostaw ciepła, prądu, wody do dużych miast. I taka sytuacja może spowodować poważne też społeczne perturbacje wewnątrz Ukrainy. No i on rozstawia po służbach specjalnych, po służbach siłowych ludzi ślepo sobie wiernych. A równocześnie no, ma poczucie, że Zachód dał mu na tyle środków finansowych, żeby no, utrzymać ten wysiłek wojenny w ciągu najbliższego pół roku.
1: A jak bardzo się zbudował na konflikcie z Polską?
0: Zbudował się znacznie, ale to chyba to, co zbudował, wytracił właśnie na konflikcie z Fedorowem, który otwarcie odrzucił nalegania, znaczy propozycję prezydenta Zełenskiego, żeby wrócił do systemu władzy. Fedorow prawdopodobnie był też bardzo pozytywnie oceniany na Zachodzie i to widzimy po reakcjach w prasie międzynarodowej, gdzie no wszyscy odnotowali, wszędzie odnotowano dymisję Fedorowa. On był bardzo popularny w stolicach zachodnich, co jeszcze, że tak powiem, zniechęca prezydenta Zełenskiego do tego polityka i swojego zresztą wieloletniego przyjaciela. I prawdopodobnie Fedorow dołączy, nie można wykluczyć, że dołączy do tej grupy przyszłych potencjalnych kontrkandydatów Zełenskiego, w której to grupie już jest generał Załużny, obecnie ambasador w Zjednoczonym Królestwie.
1: No, wzywał Zełenski Załużnego, generała Załużnego do siebie i próbował wyegzekwować od niego obietnicę, że no nie będzie miał żadnych politycznych ambicji własnych. Zdaje się, że takiego potwierdzenia nie uzyskał. No to
0: jeżeli... przeciwnie, Załużny wreszcie stwierdził publicznie, że tak, on będzie ubiegał się o stanowisko prezydenckie. No tylko, że perspektywa wyborów jest mglista, delikatnie
1: jasne
0: mówiąc.
1: Ale chcę pana jeszcze zapytać, mówimy o tym, że Zełenski przez pewien czas budował się albo zamierzał się na tym konflikcie z Polską budować. To co spowodowało albo kto spowodował tę zmianę po tym, jak on mówił o otwarciu ukraińskich archiwów, o zwiększeniu liczby zgód na poszukiwania, ekshumacje, o lepsze kontakty dyplomatyczne? Co się takiego pana zdaniem wydarzyło, że on spuścił z tonu?
0: Nic się nie stało, bo on nie spuścił z tonu. W Polsce ten sygnał został absolutnie błędnie odczytany. Prezydent Zełenski po pierwsze w żaden sposób nie zmienia swojego stanowiska do Ukraińczej Powstańczej Armii. W tych oświadczeniach z 11 lipca i teraz z weekendu nic takiego nie ma. Co więcej, prezydent Zełenski mówi, otworzymy archiwa wołyńskie, tak zwane archiwa wołyńskie, no, czyli dotyczące tych lat 43-44, żeby ustalić prawdę. A więc on mówi nie wprost, że ten stan

0: wiedzy, przy którym my obstajemy, to nie jest prawda, że prawdę dopiero trzeba ustalić. No, to jest negacjonizm
1: No, czyli
0: zbrodni
1: między
0: czystki
1: wierszami
0: etnicznej.
1: jest dalej bunt i dalej jest konfrontacja.
0: Między wierszami, nawet między wierszami jest nadal konflikt. On jest ubrany.

0: zdania są wypowiadane na Ukrainie, że dzisiejsza Polska to jest wobec Ukraińców, to jest jak Polska lat 30. wobec Żydów, że tu za chwilę będzie dochodzić do pogromów. Nikt, jeśli dopóki się ta kampania, dopóki się ta dezinformacja ukraińska nie zmieni, no to jakby tezy o jakimś zwrocie, o jakiejś zmianie no, będą przedwczesne. Natomiast no, na razie prezydent Zełenski wydaje się, że ma poważniejszy kłopot wewnątrz, poważniejszy kłopot polityczny. Bo proszę zwrócić uwagę, zdymisjonował Fedorowa, do tej pory nie ma nominacji na te miejsca. Zdymisjonował cały blok gospodarczy i nadal nie wiemy, kto ma tych zdymisjonowanych zastąpić.
1: Jakby panie ambasadorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz dosłownie w tej chwili, cytuję Zełenskiego, który mówił, że archiwa dotyczące Wołynia zostaną otwarte, tak jakbyśmy usłyszeli tylko pierwszą część tego zdania, prawda? Bo pan bardzo słusznie dodał drugą część, żeby ustalić prawdę. Ale też Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też przed chwilą, że, bo konferencja się właśnie zakończyła, że wymiana informacji między jedną a drugą stroną przebiega wręcz wzorowo.
0: Informacji na jaki temat?
1: Na temat Wołynia także.
0: To by była dla mnie bardzo duża niespodzianka. Od lat odmawia Ukraina pomocy prawnej w sprawie ustalenia chociażby osób bezpośrednio zaangażowanych w zbrodnię wołyńską. Jeśli to się zmieniło, to byłaby to bardzo pożądana zmiana. Myślę, że premier Kosiniak-Kamysz bardzo próbuje działać na rzecz wyciszenia tego konfliktu. No i premier Tusk zresztą też, przyjmując za dobrą monetę te oświadczenia, o których już mówiliśmy, trzeba jednoznacznie powiedzieć, że najważniejsze archiwa, archiwa SBU, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są dostępne już od lat, od ponad 10 lat i pracuje się tam polskim naukowcom bardzo dobrze. Prezydent Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów wywiadu, to by była nowość, ale trudno powiedzieć, czy tam będzie jakiś istotny zespół dokumentów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Tak czy owak, zbrodnia wołyńska, zbrodnia o charakterze ludobójczym, za którą odpowiada Ukraińska Powstańcza Armia, ona została już udowodniona ponad wszelką miarę. My możemy się jeszcze dowiedzieć jakichś rzeczy być może ważnych lokalnie, dla jakichś konkretnych polskich wsi, dla jakichś, nie wiem, łańcucha podejmowania decyzji po stronie UPA, zaangażowania konkretnych oddziałów w konkretnych lokalizacjach, ale to nie zmieni całokształtu naszej wiedzy. Natomiast polityka rządzi się swoimi zasadami. Niektórzy liderzy polityczni w Polsce dążą do wyciszenia za wszelką cenę tego konfliktu, inni z kolei dążą do podgrzania. No to już są, że tak powiem, działania wynikające z wyliczania, nie wiem, tego, co jest popularne wśród własnych wyborców. Trudno mi to oceniać.
1: Panie ambasadorze, to jeszcze a propos Fedorowa, bo myślę sobie, jak wspominał pan o planach generała Załużnego i o popularności Michała Fedorowa. Ja nie sądzę, żeby on ją chciał gdzieś odłożyć do lamusa, tę popularność. Będzie ją próbował wykorzystać politycznie.
0: Tak, to jest ciekawe pytanie. Nie mamy jeszcze, przynajmniej ja nie znam sondaży na Ukrainie właśnie dotyczących potencjału Fedorowa. Nie jest tajemnicą, że od dawna niektóre państwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, nerwowo i z wielką determinacją szukają kontrkandydata wobec Zełenskiego, którego mają już serdecznie dosyć. No i jakby dostają tutaj kolejną propozycję. Zobaczymy.
1: Na tacy.
0: Zobaczymy, czy sam Fedorow będzie aż tak zdeterminowany, ale wydaje mi się, że tak czy owak Fedorow jest postacią z ogromnym potencjałem na przyszłość. To jest, no, nie ma 40 lat. To jest facet pełen pomysłów.
1: Musimy kończyć.
0: Który? Na którego warto zwracać uwagę i mu się przyglądać.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bartosz Cichocki był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie z nami w Polskim Radiu 24.
0: Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Skoro o świecie, bo Jemeńscy Huti ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. To jest informacja sprzed kilkunastu godzin. Rzecznik wojskowy jemeńskich Huti, którzy są sojusznikami irańskiego reżimu, ogłosił w

0: prowadzenie blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. Czy to oznacza otwarcie nowego frontu przeciwko Stanom Zjednoczonym w ich wojnie z Iranem? Bo z pewnością Kanada to nie największy problem Donalda Trumpa. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jest nowy front na Bliskim Wschodzie?
1: Niekoniecznie.
0: W pewnym sensie spodziewany ruch Houthi.
1: Tak, ale miał być to na żądanie Teheranu. Okazuje się, że tak naprawdę problem jest inny. Houthi mają od dawna problem z Arabią Saudyjską, a Arabia Saudyjska z Houthi, którzy rządzą w Jemenie, przynajmniej w części Jemenu. I chodziło o ostatni wybuch konfliktu zbrojnego między nimi. Wcześniej, 3 lata temu, był on bardzo gwałtowny. Arabia Saudyjska wysyłała tam swoje wojska, wysyłała samoloty, usiłując zdławić rebelię Houthi, która trwa już prawie 10 lat. I obecnie, parę dni temu, Saudyjczycy zbombardowali lotnisko w południowym Jemenie. I w odwet za to, właśnie za eskalację tych walk, Houthi zapowiedzieli, na razie zapowiedzieli, bo na razie nie ma realnych posunięć, że zamkną cieśninę Bab el-Mandeb. Co to znaczy? Cieśnina Bab el-Mandeb to jest wejście na Morze Czerwone, a z Morza Czerwonego przez Kanał Suezki na Morze Śródziemne. I tamtędy wpływa około 30-40% handlu, nie tylko z Zatoki Perskiej, ale głównie z krajów azjatyckich. Kiedy w latach 70-80 kanał Suezki był zamknięty, to wszyscy opływali to, statki opływały to poprzez w dół, poprzez południową Afrykę tam na dole, co oczywiście powodowało wzrost stawek frachtu i tak dalej, i tak dalej. Obecnie Houthi z jednej strony mówią, że spowodują zablokowanie dostaw czy przepływ statków tylko Arabii Saudyjskiej, ale również 3 godziny temu pojawiła się informacja, nieoficjalna jak większość, że Houthi rozpoczęli, wysłali delegację i zaczęli rozmawiać z delegacją wysokiej rangi Arabii Saudyjskiej na temat rozminowania tego konfliktu, wycofania się z tego blokowania Arabii Saudyjskiej. Co więcej, w regionie cieśniny Bab el-Mandeb grasują piraci, którzy ostatnio porwali 3 statki tankowce i żądają wielkiego okupu. Tamten proceder piractwa jest bardzo długi. Na razie jeszcze Houthi nie podłączyli się do sankcji ewentualnych Teheranu, bo mówiło się o tym, że gdyby doszło do wielkiej ofensywy amerykańskiej przeciwko Iranowi, Houthi zamkną, tak jak jest zamknięta cieśnina Ormus, zamkną cieśninę Bab el-Mandeb i to byłoby duży problem nie tylko dla Amerykanów, ale głównie dla gospodarki światowej.
0: Houthi twierdzą, że Arabia Saudyjska od prawie 12 lat utrzymuje ich w niesprawiedliwej blokadzie. To jest cytat z wypowiedzi rzecznika wojskowego jemeńskich. Houthi chodzi o blokadę morską po prostu. Jest możliwa eskalacja? Pan mówi, na razie są zapowiedzi, ale jak spojrzymy na mapę i na półwysep, który jest teraz w centrum zainteresowania świata, to po jednej stronie jest cieśnina Ormus, a po drugiej ta brama Łez, o której przez chwilę właśnie, ta Bab el-Mandeb, o której przez chwilę zapomnieliśmy, no to Houthi przypomnieli, że jest drugie strategiczne miejsce w tym rejonie.
1: Tak, i gdyby doszło do bardzo mocnego zaognienia konfliktu amerykańsko-irańskiego, na razie ten konflikt, naruszenie rozejmu, jeśli tak można nazwać, ten rozejm w ogóle istnieje, to utrzymuje się w granicach, jak twierdzą eksperci, w granicach kontrolowalnych. Nie dochodzi do wielkiej eskalacji. Mówiło się o tym, że gdyby doszło do takowej, no to być może Teheran by nakłaniał Houthi do zablokowania. Sami Houthi nie są wielkimi, w cudzysłowie, entuzjastami wprowadzenia tej blokady, bo już się zdarzało, że zarówno samoloty izraelskie, jak i amerykańskie i również brytyjskie bombardowały cele Houthich w południowym Jemenie i to im się po prostu, mówiąc trywialnie, nie opłaca. Na razie ten konflikt między Jemenem a Arabią Saudyjską jest w granicach również kontrolowanych. Nie doszło do najgorszego. Zresztą mówiąc już jeszcze o konflikcie amerykańsko-irańskim, trzeba powiedzieć, że wielu ekspertów wskazuje na to, że ten konflikt, przynajmniej na razie, obie strony próbują utrzymać w granicach jakiejś kontrolowalności, jeśli to jest możliwe. Z jednej strony Amerykanie bombardują bardzo intensywnie nie tylko cele wojskowe irańskie, bombardują cele cywilne, usiłując zniszczyć infrastrukturę gospodarczą Iranu w taki sposób, żeby przymusić Irańczyków do powrotu do stołu negocjacji. Zresztą Marco Rubio oświadczył wczoraj między innymi, że Amerykanie mają otwarte drzwi do stołu negocjacji, tylko problemem jest te odwetowe ataki Iranu na cele amerykańskie i arabskie w Zatoce Perskiej. Z drugiej strony mówi się o tym, że W Teheranie powstała taka koncepcja. Będziemy uderzać

0: na Amerykanów, na kraje, które współpracują z Amerykanami, bo daje nam to prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe mówi, jeśli atak następuje z kraju trzeciego, no to wówczas mamy prawo go zbombardować, bo on ułatwia wojskom agresora atak na
1: czyli
0: nas.
1: Czyli każde takie miejsce, w którym jest amerykańska baza, może być, służyć tak. Tak, może być celem Irańczyków.
0: Ale pamiętajmy, że te ataki są jakby, no trudno powiedzieć, że są wyreżyserowane, ale w taki sposób, że straty amerykańskie są niewielkie. Czterech żołnierzy ostatnio...
1: Ale traci Bahrajn na przykład.
0: Traci Bahrajn, natomiast Iran wykoncypował sobie, że nie będziemy uderzali w cele najbardziej strategiczne, znaczy flotę amerykańską, z której właśnie lotniskowce amerykańskie służą jako baza do startów bombardowania Iranu.
1: No bo oni wtedy naraziliby się na bezpośrednią eskalację czy kontruderzenie, o którym też mówi Donald Trump, że ponieważ zginęli amerykańscy żołnierze, to Stany Zjednoczone eskalują swoje działania. Czyli co? Iran chce tego uniknąć?
0: Chce uniknąć. Nie atakuje tych celów najbardziej newralgicznych, które mogły być podatne na uderzenia mimo silnej obrony przeciwlotniczej. Atakuje bazy, ale też te bazy to jest stosunkowo, mówi się o 20% celów. Natomiast 80% celów to są cele cywilne w krajach Bahrajnie, Kuwejcie i tak dalej. I Iran chce pokazać tym krajom, taka jest takie włożenie strategii, że parasol amerykański wam do niczego jest nieprzydatny. Tak naprawdę będziecie dawali pole do popisu Amerykanom ze swojej ziemi, no to będziecie wycierpieli, wasze cele ucierpią. Pierwsza fabryka odsalania wody, a pamiętajmy, że większość krajów arabskich Zatoki Perskiej nie ma własnych źródeł wody albo bardzo niewielkie. W przypadku Bahrajnu to jest 90% wody odsalanej, 10% z miejscowych źródeł. Krótko mówiąc, jeśli Iran uderzy we wszystkie fabryki odsalania wody, kraje arabskie staną wobec klęski humanitarnej, nie będzie wody pitnej w ogóle w ciągu 2 tygodni do miesiąca. I Iran chce uderzeniami tymi uświadomić tym krajom arabskim, żeby się wycofały z poparcia Amerykanom, żeby uniemożliwił ataki ze swojej ziemi. Zresztą nieoficjalnie mówi się, że kraje arabskie dogadały się między sobą, żeby naciskać, po pierwsze, że nie wyraziły zgody formalnej na użycie tych
1: ale
0: baz amerykańskich.
1: Kraje arabskie?
0: To jest, zaczynając od Kuwejtu, aż kończąc na Arabii Saudyjskiej.
1: Kraje,
0: Zatoki Perskiej.
1: Ale sojusznicy Stanów Zjednoczonych?
0: Też. Bo oni nie chcą wojny.
1: Panie redaktorze, no właśnie. I oni muszą jakoś zareagować na amerykańską ekspansję, jednocześnie nie podważając wprost tych przyjaźni, że tak powiem, czyli sojuszy.
0: I to jest cała sztuka, na tym polega. Mhm. Natomiast problem, na czym polega tak naprawdę? Kraje arabskie nieoficjalnie mówią, Iran jest naszym sąsiadem od dawna, jest obecny i będzie. My musimy z nim jakoś sobie ułożyć stosunki, nie po to, żeby co pewien czas, co 2-3 lata dochodziło do nowych starć amerykańsko-irańskich.
1: Właśnie, nie w totalnej kontrze.
0: Nie w totalnej kontrze. My chcemy ułożyć jakieś amerykańska gra w tym momencie nie jest właściwa. Tak naprawdę wielu obserwatorów świata arabskiego, nie tylko arabskiego, między innymi obserwatorzy brytyjscy, francuscy mówią, że Trump podpisał porozumienie albo nie czytając go do końca, to memorandum 14-punktowe, albo nie był świadomy tego, co robi. Teraz się nagle zorientował, że podpisał weksel, którego nie chciał podpisać.
1: Zdecydowanie tak, bo jak przyglądam się tym 14 założeniom, ja dość często do tego wracam, to jest w pewnym sensie, nie wiem, czy nie za mocnych słów używam, akt amerykańskiej kapitulacji.
0: No po części tak.
1: Od kontroli w cieśninie Ormus przekazanej Iranowi, po odszkodowania ten fundusz w wysokości 300 miliardów dolarów, który nie nazywa się reparacjami, ale jest jakimś funduszem odbudowy.
0: Który mieli zapłacić Arabowie zresztą, nie Amerykanie.
1: No tak, ale jeżeli kraj X napada na kraj Y i w porozumieniu decyduje się przekazać mu 300 miliardów na odbudowę, to tak jakby przyznawał się do agresji.
0: No tak, wygląda.
1: I do kapitulacji.
0: Tak, ale zresztą pamiętajmy o jednej rzeczy. Memorandum było zwycięstwem chwilowym kompromisu. Świadomością, że żadna ze stron nie osiągnie w pełni swoich celów. I Amerykanie po to podpisali to porozumienie, że w pewnym momencie nastąpił jakby przezbłysk świadomości, no nie damy rady, trzeba się jakoś z tym Teheranem dogadać.
1: Zwłaszcza, że dodam, to memorandum było wstępem do negocjacji, oni sobie dawali na to 60 dni.
0: To było nierealne tak naprawdę, wiedzieliśmy o tym, ale było jakimś uratowaniem twarzy dla obu stron. I teraz co się dzieje? W Iranie wczoraj nastąpiła prawie że publiczna dyskusja nad tym, co to znaczy to memorandum dla Iranu? Prezydent Pezeszkian wygłosił dosyć silne takie przemówienie i między innymi w tym powiedział tak. My wiemy i nie ustąpimy z żadnego artykułów i żaden artykuł 14 punktu 14

0: stopunktowego memorandum nie był niezgodny z interesami żywotnymi Iranu i nie naruszał naszej godności. Natomiast musimy mieć też świadomość, i to było bardzo istotne, że dalszy bieg wypadków, tak jak teraz jest, będzie powodował ewidentne skutki dosyć bolesne dla naszego kraju. Co to znaczy? Pezeszkian i część ekipy rządzącej w Teheranie uważa, że z Amerykanami trzeba się dogadać, ale bez kapitulacji. Druga strona, nieustępliwa część strażników rewolucji, którzy de facto obecnie rządzą, bo nie rządzi najwyższy autorytet, bo nie ma tego autorytetu, prawda, Mocztaba, Chamenei, mówią tak, nie ma żadnej kapitulacji, Cieśnina Ormus jest nasza, jest czymś więcej niż posiadaniem broni atomowej. Na pytanie, ten wysoki rangi dowódca irański powiedział tak, Cieśnina Ormus, oddanie jej pod auspicje Amerykanów czy krajów arabskich, to jest kapitulacja i nigdy, nigdy się na to nie zgodzimy i żadne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi takiego porozumienia, takiego paragrafu nie może być. I teraz się dzieje coś takiego. Amerykanie liczą, że na tyle osłabią Iran, że on się zgodzi, co byłoby kapitulacją, jest niedopuszczalne ani dla ekipy umiarkowanej, a tym bardziej dla ekipy konserwatywnej. A z drugiej strony Irańczycy liczą, że Trump się osłabi, że koszty operacji ogromne i bezskuteczność. Niszczenie infrastruktury nie przynosi osłabienia riposty irańskiej. I tu jest pad kompletny po obu stronach i z tego pata, ale nie blisko, to będzie trwało, to będzie konflikt żmudny, ślimaczący się, może się wykluć, nie wiem, za parę tygodni, a może za parę miesięcy dopiero, jakiś kompromis i bez ustępstw z obu stron, a ustępstwa w przypadku Trumpa są trudne do strawienia.
1: New York Times informuje, że Amerykanie, to centralne dowództwo USA, CENTCOM, przestało w ogóle informować o liczbie celów, które atakuje Iran. I o tych celach atakowanych w Iranie informacja o kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzach, którzy mieli doznać obrażeń, też jakby miały zginąć między wierszami. No, niewiele wskazuje na to, oprócz oczywiście szumnych zapowiedzi Donalda Trumpa, że Amerykanie wiedzą, jak sobie z tą sytuacją poradzić.
0: No i militarnie nie wiedzą. Mają definitywnie supremację, mają przewagę gigantyczną, technologiczną, wojskowej siły, środków posiadania, ale to wszystko sprawia, że nie potrafią i to jest niemożliwe. Wielu obserwatorów postronnych mówi, tak się nie rzuci Teheranu na kolana, ponieważ Teheran będzie do ostatka, do ostatniego naboju się bronił i co więcej, zniszczenia w infrastrukturze, które będą katastrofalne dla gospodarki Iranu, powodują, że coraz więcej ludności Iranu jest przekonana, że Amerykanie są ich wrogami i że reżim, chociaż autokratyczny, którego nienawidzą, nie lubią, no jednak to jest ich reżim, który ich broni przed tym agresją amerykańską, bo bombardowane są mosty, linie kolejowe, stacje kolejowe, nawet szpitale. Krótko mówiąc, ta skala tych gigantycznych ataków powoduje, że ludność zaczyna chcąc, nie chcąc popierać ten reżim, chociaż wcale dla nich nie jest sympatyczny.
1: Jasne. I jeszcze jedna. I tę amerykańską propozycję powstańcie skierowaną do Irańczyków, to w ogóle można o tym zapomnieć. Jeszcze dodam tylko, bo tak jak mówię, no to są informacje podawane jakby między wierszami, prawdopodobnie, żeby nie wywoływać jakiegoś katastrofalnego efektu w opinii publicznej, że według informacji przekazanych przez to centralne dowództwo 16 amerykańskich żołnierzy zginęło w sumie od początku tej wojny, a 400 zostało rannych, choć i tak w ostatnich tygodniach ta liczba w ogóle nie jest aktualizowana. No, czyli możemy się tylko domyślać, co się tak naprawdę dzieje.
0: No dlaczego? To bardzo prosto. Amerykanie rozważają podobno, przynajmniej może nie centralne dowództwo, ale sam Trump i jego otoczenie, żeby uderzyć siłami lądowymi, przynajmniej na wyspę Hark, która stanowi bazę przeładowczą dla ropy naftowej irańskiej i która jest bardzo mocno ufortyfikowana, ale również na teren samego południowego Iranu i że ewentualnie ta lądowa inwazja by spowodowała, że rzucą w cudzysłowie Teheran na kolana. Tylko, że większość ekspertów wojskowych europejskich, nie irańskich, broń Boże, mówi, jeśli Amerykanie tam wejdą, straty będą bardzo duże. Być może podbiją czasowo określony rejon, ale nie trwałe. To może spowodować taką samą sytuację, jak była w Iraku przed paroma laty, która kosztowała Amerykanów bardzo dużo pieniędzy i duże straty wśród ludzi. A pamiętajmy, że tylko co czwarty Amerykanin popiera cele Trumpa wobec Iranu. Reszta jest przeciwka.
1: I przypomnę tylko państwu, że dochodził do władzy z deklaracją, że nie będzie wszczynał żadnych kolejnych wojen, a te, które już

0: istnieją, będzie wygaszał.
1: I nie będzie wydawał amerykańskich pieniędzy nie na podatników amerykańskich, a taka inwazja byłaby kosztowna z uwagi na pieniądze, z uwagi na straty, a straty w żołnierzach amerykańskich wpływają bardzo źle na popularność rządzących w Waszyngtonie.
0: Wierzy pan w tę operację lądową? Mówimy o tym od początku wojny. Pan się powołuje na opinię europejskich ekspertów. Swojego czasu pojawiały się też amerykańskie, które wskazywały, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań i przez to Stany Zjednoczone są w pewnej sytuacji bez wyjścia, no bo bez inwazji lądowej nie zrobią nic więcej, a z nią poniosą, Donald Trump poniesie potężne polityczne straty.
1: Logicznie od stycznia tego roku Amerykanie właśnie wszystkie militarne i polityczne, dyplomatyczne błędy popełniali, wszystkie jakie były możliwe i niemożliwe. W związku z tym trudno mi powiedzieć, jakie będzie nastawienie ducha i nastrój emocjonalny prezydenta Trumpa, no, który ostatecznie decyduje o ofensywie, niezależnie czy ona ma logiczne podstawy i wygrania. Od początku było wiadomo, że wciągnięcie Stanów Zjednoczonych przez Izrael do wojny z Iranem było kompletnym błędem, katastrofą, bo można było osiągnąć bez wydawania jednego dolara już w styczniu, w czasie negocjacji w Genewie, większe efekty niż to porozumienie memorandum 14-punktowe. Okazuje się, że wszystkie posunięcia dyplomatyczne i polityczne były za każdym razem kontrproduktywne i jak wszyscy wskazują, nie ma nie tylko jasnej strategii wobec Iranu amerykańskiej, ale brak również strategii taktycznej. Krótko mówiąc, tego co się może dziać w najbliższym czasie i to wszystko jest wypadkową jakichś posunięć, nie wiem, uderzenia pewnych nastrojów, humoru, a z drugiej strony dążenia za wszelką cenę do uratowania twarzy. Tylko przypominam, że uratowanie twarzy jest możliwe tylko wówczas, kiedy obie strony osiągną jakiś kompromis, a do tego kompromisu jest bardzo daleko, chociaż ostatnio, w ciągu ostatnich 24 godzin pojawiły się podobno oferta amerykańska poprzez negocjatorów pakistańskich do Iranu dotarła, przynajmniej 10-dniowego rozejmu wstrzymania wymiany ognia i tak dalej i rozpoczęcia negocjacji na temat rozpoczęcia faktycznych negocjacji do wygaszenia działań w rejonie Zatoki Perskiej, co wcale nie oznacza wygaszenia konfliktu między obu krajami.
0: To tak na koniec, krótko, jeśli można, co się dzieje w negocjacjach albo w konsekwencji negocjacji między Izraelem a Libanem?
1: To jest kapitulacja zupełna wymuszona przez Amerykanów, bo z jednej strony Izrael się nie wycofał i w najbliższym czasie nie ma takich planów. Co prawda armia libańska rozpoczęła rozlokowywanie się, ale w miejscowościach, które nie były zajęte przez Izrael, a tydzień temu, było to oficjalnie nagłośnione przez prasę izraelską, pojawiła się grupa kolonistów żydowskich, która zwiedzała tereny południowego Libanu, żeby tam ustanowić izraelskie kolonie, co oznaczałoby chęć aneksji południowego Libanu, a przynajmniej części tego terytorium.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mariusz Borkowski z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku? Czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji do pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa już dzisiaj o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejny przypadek gigantycznych zarobków lekarza. Tym razem w jednym z krakowskich szpitali. 2 300 000 zł. Tyle zarobił w ubiegłym roku. Lekarz ze szpitala imienia Józefa Ditla w Krakowie, ustaliło Polskie Radio Kraków. Oznacza to, że miesięcznie medyk zarabiał około 200 000 zł. Więcej na ten temat reporterka Polskiego Radia Kraków, Elżbieta Raczyńska.
1: Lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i